0: profil tego, co robię, jest mi zupełnie, na początku był mi nieznany. Było to nowe środowisko, którego jak gdyby miałam prawo nie znać i jakiś czas taki na wdrożenie się jak gdyby był jak najbardziej na miejscu. Natomiast Pan Bóg zadziałał w sposób przedziwny. Od pierwszej minuty, kiedy tam się pojawiłam, po prostu ja wiedziałam dokładnie, co mam robić, jak, i z mniejszymi, i z większymi sukcesami pracuję tam do dziś. Wiem ewidentnie, że to jest praca dana mi od Pana Boga. Osoba, która jest moją przełożoną, Wanda, notabene jest również w neokatechumenacie, w innym miejscu, na Domaniewskiej. Jest to sytuacja absolutnie fenomenalna, ponieważ po trzech dniach pracy wspólnej, być może po większej ilości dni, tak jakoś koło tygodnia, Wanda dowiedziała się, że jest chora na nowotwór. I zostawiła po prostu swoją pracę po to, żeby się leczyć. I pozdrawiam ją serdecznie. Wraca teraz do zdrowia.
1: Powiedz z tej historii, jaki Bóg się wyłania? Kim on jest?
0: Tak. Bóg, który jest miłością, taką miłością, której ja nie jestem w stanie nawet ani opisać, ani nazwać. Mogę jedynie ją doświadczać i to też mam świadomość, że jest to tylko mały promyk tego wielkiego ognia miłości. Mam taką świadomość, że to, co jest czasami moim udziałem, jest po prostu pewnym muśnięciem, bo myślę, że to jest taka rzeczywistość, która absolutnie nie jest do pojęcia. Jezus jest moim przyjacielem i codziennie rano, kiedy wstaję, patrzę mu w oczy i proszę, żeby był ze mną i żeby nie pozwolił mi odejść nigdy, żeby trzymał mnie za rękę i w tej chwili też patrzy i uśmiecha się.

0: Jakie jest twoje powołanie?
1: A to jest bardzo dobre pytanie. Muszę powiedzieć, że właśnie mocno zastanawiam się w tej chwili nad tym, jakie jest moje powołanie. Pewnie pierwsza rzecz, która jest dosyć oczywista, to jest to, żebym była dobrą matką, co powierzam Panu Bogu, bo już sama wiem, że Jego pomoc jest bardzo potrzebna. Pewnie, żebym była też dobrą córką, choć moje relacje z rodzicami są różne, ale bardzo ich kocham i chciałabym, żeby to wiedzieć.

0: wierzyli, żebym była dobrą siostrą. A tak naprawdę moim powołaniem jest to, żebym była dzieckiem Boga i to jest jedyna rzecz, która jest ważna. A wszystko inne po prostu jest tylko dodatkiem. I to jest ta wolność.
1: A samotność?
0: Ha. Tak, faktycznie bywa tak, że towarzyszy mi pewna samotność. Mam sporo przyjaciół dookoła i tak naprawdę w takim życiu codziennym trudno znajduję czas nawet na sen. Natomiast są momenty takie, że jest mi trudno. Ale myślę, że Pan Bóg coś z tym zrobi.
1: Za co jesteś najbardziej wdzięczna?
0: Za miłość. Myślę, że to jest najważniejsze. Za tą miłość, której już doświadczyłam.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
0: Pomódlmy się w intencji mojego syna Piotra, jego taty Pawła, rodziców moich i Radka.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym gościem była Ewa. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem. Thank you.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobry Boże Ojcze, stajemy przed Tobą, by chwalić Cię, Panie, za Twoją miłość do nas. Jezu Chryste, dziękujemy Ci za Twoją krew, która obmywa nasze zranienia, nasze grzechy. Duchu Święty, dzięki Ci za Twoją miłość, która namaszcza nasze serce. Boże, w Trójcy jedyny, bądź uwielbiony, niech będzie Tobie chwała i cześć, uwielbienie. Przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: I Ciebie, Maryjo, serdecznie zapraszamy teraz tutaj, pod Twoją obronę.
2: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszymi dzisiejszymi gośćmi są Agnieszka Dzieduszycka-Manikowska. Witaj.
1: Dobry wieczór wszystkim.
0: I Marcin Manikowski. Witaj.
2: Dzień dobry.
0: Jak to jest, rozmawialiśmy ostatnio z Marcinem, Agnieszko, jak to jest być małżonką?
1: Ja tutaj czekałam na pytanie, kim jest dla ciebie Pan Bóg i sobie już odmyślałam odpowiedź. Ojej, no w jednym zdaniu to się tak nie da powiedzieć.
0: Mamy dużo czasu.
1: Nie da się, bo ja wyszłam za mąż dosyć późno, to znaczy w późnych latach swoich. Na ogół kobiety wychodzą za mąż wcześniej, więc rzeczywiście jest to pytanie dosyć takie, no, trudne.
0: Powód tego pytania jest taki, że z Marcinem doprowadziliśmy tę historię właśnie do tego miejsca, w którym się zaręczyliście. Czy to było trudne się zaręczyć?
1: Akurat... ojejku, same trudne pytania.
0: Nikt nie obiecywał, że będzie łatwo.
1: Znaczy powiem tak, niełatwo było mi podjąć tę decyzję, aczkolwiek od paru lat rzeczywiście myślałam o tym, żeby, znaczy myślałam o zmianie stanu, o tym, żeby wyjść za mąż. Natomiast zostawiałam to całkowicie Panu Bogu i kiedyś po różnych moich kolejach losu, dosyć też skomplikowanych, gdzie szukałam swojej drogi przez wiele lat, jakoś rozeznałam, że muszę wybrać między drogą samotności a małżeństwem. No i Pan Bóg nie stawiał nikogo na mojej drodze.
0: O jakiego typu samotności myślałaś?
1: To znaczy myślałam, znaczy wcześniej w ogóle to przemyśliwałam o Karmelu. I ja ten Karmel rozeznawałam 11 lat, jak sobie policzyłam.
0: Mówiłaś o tym w świadectwie przed...
1: Tak, opowiadałam o tym kiedyś. I wtedy, jak wtedy dawałam to świadectwo, to ja byłam na etapie rozeznawania i byłam wtedy w takim czasie roku, który podjęłam takiego, no powiedzmy, życia w samotności, żeby rozeznać właśnie. No i okazało się, że jednak nie Karmel po tych wielu latach. Ja przyjęłam tę decyzję z ulgą. Dwa tygodnie rekolekcji ignacjańskich się tutaj bardzo przyczyniły do podjęcia tej decyzji. Natomiast jakby nie została rozwiązana moja sprawa dalsza. I no powiedziałam Panu Bogu, Panie Boże, oto jestem. Albo samotność, albo jakiś mąż. Proszę, tutaj mi pomóż. No bo chcę moje życie przeżyć jak najbardziej owocnie. Tak, żeby to powołanie było spełnione i żeby owoce były dobre.

0: I powiedziałam wtedy też Panu Bogu taką rzecz: Panie Boże, jeśli kogoś mi postawisz na mojej drodze, to właściwie wszystko jedno, kto to będzie, byle by mogła się z nim modlić. I to był taki jakby priorytet i jedyne kryterium, bo już nie chciałam się bawić w różnych...
1: Przystojnego blondyna albo nieprzystojnego bruneta.
0: Tak,
1: albo
0: ale...
1: Albo jeszcze w kogoś innego.
0: Z którym bym się modlić nie mogła i który by nie rozumiał, dlaczego na przykład idę do kościoła. Więc to było właśnie jedyne kryterium. No i dosłownie parę miesięcy później pojawił się właśnie Marcin. I no wyglądało, że to jest to. Dlatego, że jak przyszedł kiedyś wieczorem do mnie dosyć późno, to prawie 11 była, zadzwonił, czy może przyjść, bo musi mi coś bardzo ważnego powiedzieć. Więc ja powiedziałam, no jeśli tak, no to jeśli bardzo ważne, to proszę. I przyszedł rzeczywiście i powiedział: słuchaj, jesteś kobietą mojego życia, to rozeznałem. I więc ja byłam bardzo zaskoczona, bo wcześniej niewiele wskazywało na to, że to się tak potoczy. I... No i rozmawialiśmy chwilę, mówię, wiesz, no musisz mi dać czas, musimy to jakoś rozeznać, zobaczyć, jak to będzie. I już się zbierał do wyjścia, ale powiedział: wiesz, ale jeszcze przed wyjściem chciałbym ciebie prosić, czy ty byś się zgodziła, żebyśmy odmówili razem różaniec. I ja mówię: no Panie Boże, to nie ma pomyłki, to jest to. Nigdy żaden mężczyzna mnie nie poprosił o to, żebym odmówiła z nim różaniec wcześniej.
1: Tak to było?
2: Tak, tak, dokładnie.
1: A w którym etapie umiejscow to w swojej historii?
2: To był początek naszego poznania, czyli to było już jakiś czas po moim nawróceniu. Znalazłem grupę u dominikanów i tam widziałem Agnieszkę po raz pierwszy. Okay.

0: No i co było po tym różańcu?
1: No i po tym różańcu było pasmo różnych doświadczeń, no niełatwych, dlatego że no myśmy podjęli nowennę do Najświętszego, do Miłosierdzia Bożego. Pojechaliśmy do Ławigiewnik dwa razy. Chcieliśmy, żeby ta jakby decyzja i to poznanie było no w pełni spełnieniem woli Bożej. I nie wiedzieliśmy, czy to jest to rzeczywiście tak do końca. I po tej nowennie zdecydowaliśmy pojechać do Ławigiewnik i jakby ostatni dzień nowenny odmówić tam i zobaczyć, czy Pan Bóg jakoś nam wskaże coś. No i pojechaliśmy. Ja rozeznałam, że to jest to, a Marcin rozeznał, że to nie jest to. I że
0: tak
1: on...
2: Tak, tak.
0: Do tego się nie przyznał.
2: Chociaż tutaj z mojej strony jeszcze też było takie pewne doznanie, pewne przeżycie duchowe, na które ja jakby Panu Bogu nie odpowiedziałem.
0: Co to znaczy?
2: No, czułem, że zostało zadane mi pytanie pewne i na to pytanie nie odpowiedziałem. Mhm.
0: I efektem tego było zgłoszenie niepewności też, znaczy nie, powiedzenie nie, tak?
1: No w zasadzie ku temu to się właściwie na tym się zakończyło, ponieważ jak myśmy wrócili do Warszawy, to Marcin powiedział, że nie usłyszał żadnego głosu w zasadzie, więc dla mnie było to jasne, że jest to, że nie usłyszał, że to jest potwierdzenie, tak, że my mamy być razem.
2: Znaczy nie usłyszałem żadnego głosu, tak się spodziewałem, że to będzie jakiś głos potwierdzający, wyraźny znak, że dokładnie w tej sprawie.
1: No i tak się nie stało.
0: Bo miałeś takie doświadczenie już wcześniej, że Pan Bóg w swoim sercu mówił tak, słowami po prostu. Tak. I myślałeś, że tak też będzie.
2: Tak, tak, że no w jakiś sposób wleje pewność, rozeznanie wyraźne.
0: No i co ty na to?
1: No ja to bardzo mocno przeżyłam, dlatego że ja nigdy w swoim sercu wcześniej nie rozeznałam wobec żadnego innego mężczyzny, że to jest to. Wręcz rozeznawałam zawsze, że to nie jest to. Wielokrotnie w swoim życiu miałam takie sytuacje, gdzie no były możliwości jakby wyjścia za mąż, mówiąc już nieładnie i kolokwialnie, ale no ja zawsze wiedziałam, że to jest nie to. A tutaj... Jak najbardziej, ja czułam jak najbardziej, że Marcin jest tym człowiekiem zesłanym mi przez Pana Boga i nagle nici. Więc przeżyłam to dosyć mocno, muszę powiedzieć.

0: Potem nastąpiły takie trudne 2 lata odchodzenia Marcina powoli. Odchodzenia w sensie takim, że on jakby dawał mi do zrozumienia, że musi mieć jeszcze czas, a ja nie bardzo chciałam czekać. Powiedziałam, słuchaj, będzie lepiej, jak my się rozstaniemy i nie będziemy razem.
1: Tak, tak.
2: Czy widziałeś, że cierpi Agnieszka?
1: Tak, widziałem. Widziałem i dla mnie to również nie było łatwe.
2: Tak się zawsze mówi, nie?
0: To znaczy ja z drugiej strony Marcina rozumiem, no bo jeśli nie ma w sercu tej pewności, to ja bym była jak najdalej od tego, żeby kogokolwiek przymuszać do tak ważnej decyzji, prawda? I
2: niezłożone masz.
0: I to byłoby, nawet nie przyszło mi to do głowy, szczerze mówiąc, żeby wywierać jakikolwiek nacisk. Jedyny nacisk, który wywierałam, żeby podjął decyzję,
2: tak,
0: czy,
2: albo nie.
0: Czy dalej próbujemy jeszcze i może coś z tego wyjdzie, albo się rozstajemy. No i podjęliśmy decyzję, że raczej nie. Marcin chciał się ze mną przyjaźnić wtedy tylko, a ja nie czułam się na siłach na przyjaźń. Myślę, że kobiety postrzegają też zupełnie inaczej te sprawy.
2: Ale to najczęściej jest odwrotnie, że to dziewczyna mówi, to zostajmy przyjaciółmi.
0: Tak, no moje doświadczenia są inne. Moje i moich przyjaciółek.
2: Ja mówię o tym, co dziewczyny opowiadają, nie o tym, co jest naprawdę. I powiedz teraz, Marcin, co to był za czas dla ciebie? Bo oczekiwanie ze strony Agnieszki było jasne, prawda? Czy dajemy sobie czas, czy też mówimy nie?
1: Dla mnie to było bardzo trudne właśnie dlatego, że widziałem to oczekiwanie ze strony Agnieszki i nie miałem gdzieś tam w sercu tego oczekiwanego potwierdzenia, że tak.
2: Ale to jest sytuacja skrajnie trudna.
1: Była bardzo trudna. To ja wiem, że jak ja mówię, że było mi trudno, to
2: słowo
1: trudno
2: nie znaczy, nie
1: jest
2: znaczy,
1: ciężko tak, w to uwierzyć, ale faktycznie był to czas na pewno strasznie trudny dla Agnieszki i to widziałem, ale też ciężki dla mnie, bo Agnieszka jest wspaniałą osobą i no i serce po prostu nie może znieść widoku, kiedy osoba, którą się bardzo szanuje, którą się bardzo ceni, no, którą się bardzo lubi, przeżywa właśnie takie historie z powodu mnie samego.

0: teraz jaki jest ruch? Co się dzieje? Co zmienia tę sytuację? Bo raczej nie.
1: Tak, no ruch. Ruch był taki, że tak jak wspominałem w poprzednim, w tym swoim indywidualnym świadectwie, no zaczęliśmy się oddalać i oddaliliśmy się bardzo nawet właśnie w kategoriach przyjaźni. Okazało się, że nie jest to możliwe. Na dodatek ja wyjechałem z kraju, także nie było mnie tutaj na miejscu fizycznie. Przyjeżdżałem regularnie, ale właśnie byłem gdzieś tam daleko.
0: Byłaś pewna, że to jest definitywny koniec?
2: Tak. To znaczy jakby wszystko wskazywało na to, natomiast ja wewnętrznie na Marcina czekałam i nie umiem tego opisać, skąd mi to czekanie się wzięło. Ja może jeszcze wrócę na chwileczkę do spotkania z siostrą Immaculatą, o której zapewne Marcin tak, dużo opowiadał. Ja się z nią też spotkałam parę razy i odbyłam z nią kilka bardzo ważnych rozmów, aczkolwiek doceniam je dopiero po pewnym czasie, teraz z perspektywy czasu, jak patrzę na to, co się wtedy wydarzyło, to widzę, jak bardzo ważne było to spotkanie z tą siostrą. I ona jakby wlała dużo nadziei w moje serce, absolutnie wbrew temu, co rzeczywistość mi mówiła. Bo ona powiedziała, że Marcin mnie kocha i że ja muszę czekać. A myśmy dosłownie następnego dnia pod jej decyzję, że się rozstajemy. I było bardzo nieprzyjemnie. Wracaliśmy z Bornego Sulinowa do Warszawy przez 8 godzin w kompletnym milczeniu. I Marcin na zakończenie dał mi przepiękny zegarek w prezencie, co dla mnie było jakby... Bo ja w przeszłości miałam troszeczkę podobną sytuację i też dostałam na zakończenie zegarek.
1: To był przygotowany oczywiście prezent kupiony znacznie wcześniej.
2: I to wszystko razem jakoś, było tak, okropnie tak. Trudne.
0: Czyli z jednej strony Pan Bóg cię chronił jakoś, bo dał ci człowieka ducha, który gdzieś tam nie dał zgasnąć całkowicie.
2: Ale musiałam się leczyć. Wiesz co, w środku jakaś tam nadzieja cały czas była, ale psychicznie mi było, psychicznie było mi bardzo ciężko i no musiałam chodzić na psychoterapię wręcz. Może nie powinnam o tym mówić, Marcin o tym wie. Która mi chyba trochę pomogła. Ja po roku stanęłam na nogi. To znaczy uwierzyłam, że w tym wszystkim jest palec Boży. Ale muszę tutaj zaznaczyć jedną rzecz bardzo ważną. To całe cierpienie duchowe, które miałam, bo ja nigdy wcześniej duchowo nie cierpiałam tak naprawdę. Nie wiem, jak mi bolał ząb, czy byłam chora, poświęcałam to, ofiarowałam ten ból w jakiejś konkretnej intencji. A duchowe cierpienie jest jednak straszne, bo nic nie może go uśmierzyć, żadna pigułka, żadne lekarstwo, żaden zastrzyk i nic z tym nie można zrobić. Ja wtedy powiedziałam, Panie Boże, ja to całe cierpienie ofiarowuję za Marcina, żeby on był szczęśliwy, żeby znalazł swoją drogę albo ze mną, albo z kim innym, albo w ogóle inną. I w jego intencji jakby to cierpienie ofiarowałam, trochę też bijąc się sama ze sobą, bo
0: trudno jest zrobić coś takiego.
2: Bo był dla mnie z punktu widzenia jakby osoby z zewnątrz, on mnie skrzywdził. Można by to tak interpretować, prawda?
0: Znaczy część twojej psychiki pewnie tak myślała właśnie, dlatego
2: pewnie
0: miałaś
2: tak,
0: kłopot.
2: Pewnie tak, ale z drugiej strony właśnie byłam w stanie poświęcić to cierpienie w jego intencji, ponieważ ja go cały czas uważałam za wspaniałego i dobrego człowieka. To, że on nie podjął decyzji bycia ze mną, nie oznaczało, że on jest złym człowiekiem, prawda?

0: co czujesz teraz słysząc to?
1: No, czuję wzruszenie, bo wracamy do bardzo intensywnych przeżyć i do takich aktów heroizmu. Ja Agnieszce jestem wdzięczny za to, bo to były faktycznie początki moje na nowej drodze. No może nie pierwsze tygodnie, nie tak zupełnie pierwsze miesiące, ale to, że ktoś ofiarował za mnie takie wielkie cierpienie, ja myślę, że miało wielkie znaczenie. Że to bardzo się przyczyniło później do mojej dalszej drogi. Aczkolwiek no, wtedy tak nie myślałem, nie wiedziałem nawet o tym, bo myśmy nie rozmawiali, staraliśmy się unikać.
2: No tak, myśmy urwali wszelkie kontakty, mailowe, telefoniczne. Ja przestałam chodzić na wspólnoty w piątki też, bo Marcin zawsze jak wracał z Kijowa co drugi weekend, to ja wiedziałam, że co drugi weekend jest na wspólnocie w piątek. I ja omijałam szerokim łukiem piątkowe spotkania, żeby się z nim nie spotkać. A nie wiem, czy opowiadałeś tą piękną anegdotkę z jedną z naszych koleżanek ze wspólnoty. A możemy opowiedzieć?
1: Tak.
2: No to ty opowiedz. Jest, dlatego, że to się tobie przydarzyło. To było już po podjęciu decyzji, że nie jesteśmy razem.
1: Tak,
2: natomiast
1: to już
2: wcześniej myśmy funkcjonowali jako para we wspólnocie, prawda?
1: No też nie powiedziałbym.
2: Nie do końca.
1: Bo jednak tak, my chcieliśmy jakby to tak zachować bardzo między nami, żeby nawet rozmawialiśmy tak, że chcemy po prostu spokojnie jakby i rozeznawać się bez presji środowiska, tak.
2: Ale ludzie jednak...
3: Ludzie mają oczy.
1: Widocznie tak.
3: No i?
1: Jakieś tam były przesłuchy na zewnątrz. I kiedyś na spotkaniu piątkowym, już nie pamiętam, czy przed spotkaniem, czy po spotkaniu, jedna z naszych koleżanek pogratulowała mi zaręczenia się z Agnieszką.
0: No i co wtedy poczułeś?
1: No, była to bardzo kłopotliwa sytuacja. Jakoś wybrnąłem.
0: Kłamiąc, nie kłamiąc?
1: Nie kłamiąc. Ale oczywiście nie chciałem
0: chrześcijanin wnikać... nie mogący powiedzieć prawdy. To jest ciekawy w ogóle egzemplarz w danym momencie. To jest ciekawe.
1: Tak, to było trudne. Ja powiedziałem coś takiego, że się nie zaręczyliśmy, ale oczywiście chyba. To,
2: że dziękujesz.
1: Że dziękuję i że pewnie bylibyśmy, czy byłbym bardzo zadowolony, czy ucieszony, gdyby to się stało. No bo faktycznie to jest tak, że ja chciałem. Ja chciałem tylko... Nie miałem tego wyraźnego rozeznania, nie miałem tej pewności w sercu. Mówię, był na początku taki okres fascynacji, łagiewniki też, próba rozeznania, gdzie ja miałem wyraźne oczekiwanie na jakiś znak. Że nawet jeśli się nie pojawi wtedy, to pojawi się później. I teraz z jednej strony to była taka presja między nami, że trzeba się zdecydować, no bo nowenna, bo chcemy wiedzieć. Z drugiej strony, ja nie jestem w stanie uczciwie podjąć decyzji.

0: To jest pad. I co się dzieje dalej?
1: U mnie czy u Marcina?
0: W jakiej kolejności?
2: Nasze drogi równolegle biegły.
0: Jak duchowo na ciebie to działa? To wszystko, co się dzieje?
1: No wtedy bardzo właściwie paradoksalnie ja zbliżyłam się do Pana Boga. Myślę, że jeszcze bardziej niż wcześniej. I modliłam się cały czas, po pierwsze za Marcina i po drugie, żeby Pan Bóg jakoś rozwiązał tę sytuację. Po pierwsze, żeby mnie wyleczył, bo ja nie byłam w stanie w ogóle normalnie funkcjonować. I po drugie, żebym jakby mogła rozeznać w niedługim czasie, co dalej. I miałam takie bardzo wyraźne, jakby to powiedzieć, sygnały, że Pan Bóg chce mnie postawić na drodze małżeństwa. Zaczęli się pojawiać inni koledzy, mniej lub bardziej gotowi. I ja cały czas czułam oczywiście, że to jest nie to. I powoli, myślę, że to chyba z rok trwało, ja już stanęłam na nogach i się wyleczyłam. Wyleczyłam się do tego stopnia, że jak się spotkaliśmy na rekolekcjach rok czy półtora później, to już Marcin był dla mnie jednym z wielu kolegów, którzy...
2: Jednym z atomów.
1: którzy byli na tych rekolekcjach. Oczywiście nie rozmawialiśmy ze sobą. I... No i tak to trwało. I potem ja już nabierałam sił, siły ducha i powoli wychodziłam z tego katarzis, można to tak ująć.
0: Ciebie?
2: Dla mnie też to był czas modlitwy. W zasadzie miałem wtedy czas tylko na pracę i na modlitwę. Dużo pracowałem. Czas, który zostawał, poświęcałem na modlitwę i też... Czułem taką opiekę Bożą. Nie miałem cały czas odpowiedzi, bo zacząłem się zastanawiać, no dobrze, jakie jest moje powołanie, Panie Boże, w którą stronę? Ksiądz, zakon, małżeństwo.

0: i często pytałem. Jak również też ta historia z Łagiewnik cały czas była głęboko w sercu. I ja mówiłem, Panie Boże, Ty wiesz, że tak, że ja mówię Tobie tak. I też różne. To był fizycznie i psychicznie ciężki czas. Może w momencie już, kiedy sytuacja między nami ustabilizowała się w tym sensie, że nie rozmawialiśmy sobie, nie mieliśmy tego kontaktu, chociaż sporadycznie chyba zdarzał się kontakt e-mailowy, to było jakoś lżej, tak spokojniej. Ale mimo wszystko cały czas wisiało w powietrzu pytanie. Cały czas skierowałem do Pana Boga moją odpowiedź i po prostu starałem się modlić.
1: Kiedy następuje przełom?
0: Przełom był nie jeden. Może ja jeszcze tylko tyle dodam, że bo być może to jest ważne, że Agnieszka chciała mi pomóc w tym początkowym okresie naszego oddalania się od siebie takimi sposobami racjonalnymi, żebym ja jakoś potrafił wejrzeć w głębiej w siebie, porozmawiał z kimś, z kapłanem, może z jakąś osobą, która zajmuje się terapią. I ja byłem nawet zły za to na Agnieszkę, że to nie ten kierunek, bo ja wiedziałem, że to nie jest w stanie mi pomóc, że to nie jest to, co odpowie na moje pytanie, co wleje jakby odpowiedź w sercu. A byłem pewien, że ta odpowiedź właśnie musi pojawić się w sercu, a nie w głowie.

0: Pamiętam, był taki czas, wspominałem, że byliśmy razem, bo to się zdarzyło tak, że sporadycznie spotykaliśmy się, z czego dwa razy razem pojechaliśmy, to znaczy razem byliśmy w Rzymie. Bo jechaliśmy jakby osobno. Raz to był pogrzeb Ojca Świętego Jana Pawła II, gdzie też zupełnie przypadkowo pojechaliśmy w zasadzie jako grupa mała. Agnieszka przyjęła mnie do grupy. A drugi raz, czy to może było wcześniej, nie, to było później, rekolekcje w Rzymie, gdzie mieszkaliśmy w domu zgromadzenia, które założył, czy w jakiś sposób się od świętego Ludwika wywodziło. I właśnie wspominałem tą historię z relikwiami, z zawierzeniem Matce Bożej.
1: Świętego Ludwika od Maryi.
0: Tak, Grignion de Montfort, czyli ten totus tuus. To właśnie od niego. Totus tuus, Maryjo. I pamiętam, jak pewnego dnia wracaliśmy, już byliśmy blisko. Widzę cały czas tą sytuację. Jak wracaliśmy do tego domu rekolekcyjnego, my tam po prostu spaliśmy. I takie nastąpił taki, to był prawdziwy przełom. Coś tam drgnęło w moim sercu, że ja sobie pomyślałem, tak zdałem sobie sprawę, tak głęboko do mnie to dotarło, że Agnieszka jest przecież, mówię przecież specjalnie, bo ja miałem też jakiś uraz po tej sytuacji, że jest przecież osobą, która bardzo dużo dla Pana Boga robi. I właśnie, że jest taką osobą Panu Bogu oddaną. I to była taka myśl, która mnie zaskoczyła i która jakby coś tam uzdrowiła. Nawet nie potrafię powiedzieć co, ale coś tam się przełamało, jakiś klik powstał. Później było to dnia następnego chyba było zesłanie Ducha Świętego, ale to już nie było żadnych kolejnych przełomów w tym czasie. Później pojechałem na tą rowerową wyprawę do Santiago, o której też wspominałem. No i też pamiętam już po powrocie do Polski na stałe, też zdałem sobie sprawę w pewnym momencie, że tak poczułem to w sercu, że Agnieszka jest jedyną osobą, o której mogę i o której chcę myśleć poważnie.

0: nas.
1: Jak ty pamiętasz te wyjazdy?
2: To były dwa wyjazdy do Rzymu. I ja już wtedy byłam wyleczona z Marcina, tak to brzydko nazwę, bo wcześniej jego widok bardzo podładował u mnie to ściśnięcie żołądka po prostu wcześniej. To było takie mocne przeżycie. Natomiast tutaj ja już byłam oswojona i Marcin pozostawał cały czas jakby w mojej głowie i w sercu osobą dobrą, prawą, wierzącą, wspaniałą, ale która jest już jakby obok, jest nie dla mnie. I w ten sposób, mając takie podejście, no właściwie nie wyróżniałam Marcina spośród innych osób. Po prostu był jednym z członków grupy. I w jednym i w drugim wyjeździe zresztą. Natomiast nie ustawały też moje modlitwy. Ja odkryłam taką wspaniałą też nowennę do Matki Bożej, która rozwiązuje słupły. To jest
1: słupły, tak?
2: Słupły mówi się, tak? Słupły. I to jest obraz Matki Bożej, która rozwiązuje te słupły w Augsburgu.
1: A poważnie mówisz?
2: Tak, myśmy nawet tam
3: byliśmy nawet
2: na pielgrzymce prywatnej pojechaliśmy.
1: Tak. Matka Boża od supełków, no nieźle.
2: Rozwiązująca supełki, ona się tak nazywa. I to jest przepiękny obraz, bo Matka Boża rzeczywiście stoi i z jednej strony anioł podaje jej takie szarfy, wstążki z zawiązanymi supełkami, a z drugiej ona je rozwiązuje i z drugiej strony stoi anioł, który odbiera już te wstążki bez supełków. Natomiast na dole tego obrazu jest archanioł Rafał, który prowadzi Tobiasza. I ja w ogóle nie wiedziałam, co to, bo to są takie maciupeńkie figurki u stóp tego obrazu. Nie widać ich z daleka. I dopiero jak przeczytałam historię tego obrazu, to zrozumiałam, że to jest archanioł Rafał prowadzący Tobiasza do jego przyszłej żony. I myślę sobie, o, może coś w tym jest. I w tej całej historii. I ja odmówiłam tę nowennę. Oczywiście modliłam się też do świętej Rity, kolejna nowenna do Judy Tadeusza, do świętego Józefa. Teraz moje koleżanki jak pytają się, słuchaj, jak tyś to zrobiła, że Marcin wrócił? Ja mówię, słuchajcie.
1: Wszystkich specjalistów.
2: Tak, pięć nowen, tutaj pięcioro świętych, najważniejszych, ma Tereska jeszcze też obok.
1: Ale to są też święci tacy, którzy się właśnie tymi sprawami zajmują. Józef jest od małżeństw,
2: tak.
1: Kojarzenia.
2: Święta Rita chyba też.
1: Coś tam.
2: Od dziewic, zdaje się.
1: Jest tam na rzeczy.
2: I to byli cała ta galeria przepiękna tych świętych, myślę, że bardzo się mocno przyczyniła do tego, co się stało później.

0: co stało się potem.
1: No i właśnie, ja już czułem w sercu, że Agnieszka jest taką osobą. Gdzieś tam w jakiś sposób miałem wrażenie, jakby tak, czy czułem, jakby wszyscy inni mogli dla mnie nie istnieć, wszystkie inne dziewczyny. A tylko Agnieszka i cały czas tam w sercu była. I to też był taki czas, kiedy ja sam pojechałem, chyba byłem 2 albo 3 razy w Bornem Sulinowie, właśnie na takich rekolekcjach, dniach skupienia. W międzyczasie...
0: Co to za zakon?
1: Karmelitanki. Karmelitanki Matki Bożej, Maryi Matki Pojednania.
2: Pojednania, tak.
1: Zawsze tam odnajdywałem dużo pokoju i ta łaska Boża bardzo mocno tam działała. To był taki azyl i no, pamiętam, bo w międzyczasie były jakieś bale, na których jeden z tych bali był taki, na którym postanowiłem zatańczyć z Agnieszką.
2: Tutaj trzeba małą dygresję, że zawsze jak się zaczyna karnawał od stycznia, to jest cała seria bali w Warszawie, organizowanych przez przyjaciół, znajomych, rodzinę, kuzynów i tak dalej. I ja z całym wianuszkiem różnych przyjaciół zawsze na te bale chadzałam i Marcin wcześniej też chadzał. No ale ponieważ jak już się rozstaliśmy, to przestał chodzić, nie przyjeżdżał na bale żadne, wręcz chyba na Sylwestra nawet nie pojawił się. Aż tu nagle przychodzi rok ubiegły, nieźle mówię, 2 lata temu, jesień, zbliża
1: znaczy
2: się Boże Narodzenie, wiadomo, że jest Sylwester i nagle dostaje maila od Marcina. Aha, bo zawsze jest oczywiście łowienie panów na te bale, bo jest bardzo dużo kobiet, które chcą iść na bal, natomiast niewielu panów. No i ponieważ ja zawsze byłam taką osobą, która organizowała jakąś grupę, tam nie wiem, kilkunastu osób na każdy z tych bali, więc ja czułam się w obowiązku rozsyłać maile również do kolegów, żeby ich na te bale zapraszać. I co skutkowało na ogół w miarę dobrze, bo tych panów jakoś się udawało znaleźć. I między innymi wysłałam tego maila również do Marcina, który był na mojej liście po prostu tej całej grupy. No i nagle Marcin mi odpisał, że on by chciał na 4 bale to, bo były 4 bale. On na 4 bale to nie, ale na 2 to chętnie.
1: Tak, napisałem, że właśnie na wszystkie nie, już nie pamiętam, może że na 4 nie, ale obiecuję, że przynajmniej chyba na 2. Tak.

0: No i pojawił się rzeczywiście na jednym z tych bali, gdzie ja byłam kompletnie z kim innym. Ja byłam z innym kolegą, z osobą towarzyszącą, z którym często się bawiłam na balach. A Marcin był osobą towarzyszącą naszej wspólnej koleżanki. Siedzieliśmy przy jednym stoliku. Ale jak mówię, no było to już w okresie, kiedy Marcin był dla mnie po prostu jednym z kolegów.
1: I co?
2: No i postanowiłem zatańczyć. Postanowiłem zatańczyć z Agnieszką, co w naszej sytuacji wydawało się heroiczne, ryzykowne. No i faktycznie tańczyliśmy i czułem się traktowany po prostu jak powietrze. Nie mówię, że tak było, że taka była intencja Agnieszki, ale ja się tak poczułem. Może oczekiwałem jakiejś takiej trochę większej uwagi. Oto wróciłem do Polski po długim czasie niebytności. O tyle rzeczy można by mnie zapytać. A tutaj raczej postawa bardzo taka oszczędna.
0: Bryła lodu.
1: To coś zrozumiałe chyba, nie?
0: No, oczywiście, że zrozumiałe. Ja byłam bardzo zaskoczona tym, że Marcin chce ze mną zatańczyć. I powiem szczerze, że nawet niechętnie szłam na ten parkiet, bo... Pomyślałam sobie, no co on tu próbuje rozdrapywać stare rany i w ogóle o co chodzi. Więc tańczyłam sztywno. Nie wypadało mi odmówić, bo to byłby już rzeczywiście policzek. Tego się raczej nie robi. No kobieta odmawia tańca tylko mężczyźnie, który jest kompletnie pijany albo który się zachowuje wulgarnie. Tak, to nie wypada odmówić. No więc...
1: Już dobrze wychowana kobieta.
0: Więc poszłam na ten parkiet, ale tańczyło mi się rzeczywiście wtedy z nim kiepsko, bo cały czas buzowało we mnie, dlaczego właściwie on mnie poprosił do tego tańca.
2: A ja poprosiłem z wielką sympatią i z takim też pewnie nastawieniem, że w jakiś sposób przynajmniej objawy takiej przyjacielskiej życzliwości ze strony Agnieszki będą. I tak mnie strasznie to zezłościło. Ja się nastroszyłem jak jeż już po pierwszych kilkunastu sekundach tańca i no miałem ochotę wręcz stanąć i powiedzieć, że ja tańczyć dalej nie będę. Ale pomyślałem sobie, jestem tutaj jako osoba zaproszona, jako kolega Agnieszki jako ta osoba, która poprosiła Agnieszkę do tańca i powinienem zadbać o to, żeby jej się po prostu miło ze mną tańczyło. Ale to moje wzburzenie w środku było takie duże, że ja w zasadzie nie byłem w stanie o niczym innym myśleć, tylko modliłem się w tym tańcu. Modliłem się, żeby nie wybuchnąć i żeby w jakiś sposób, nie wiem, nie powiedzieć czego, co mogłoby być jakieś przykre czy raniące.

0: kim tańczyłaś w tym momencie, kiedy już on zaczął buzować? Czy ty czułaś to?
1: Czułam pewną sztywność, ale oczywiście nie byłam w stanie jakby rozeznać, co tam się dzieje w nim w środku. Byłam skoncentrowana na tym, kiedy nareszcie się ten taniec skończy, kiedy znaczy skończy się dany kawałek muzyczny i będziemy mogli usiąść z powrotem.
2: Akurat był chyba dosyć długi.
1: Albo wręcz ich było nawet więcej niż jeden, bo Marcin,
2: był jakiś miks chyba,
1: Marcin wcale nie miał zamiaru mnie odprowadzać po tym pierwszym tańcu do stolika. Może, tak. Myśmy chyba dwa ciurem zatańczyli razem. W każdym razie, no był to trudny taniec, ale jak już wróciliśmy na miejsce, to ja odetchnęłam i potem tańczyłam już z tą moją osobą towarzyszącą, z kolegą, z którym przyszłam na ten bal.
2: Dla mnie ta modlitwa w czasie tańca była bardzo znacząca. Naprawdę nie sposób mi opowiedzieć, nie sposób wyrazić słowami, jak wielkie napięcie było we mnie i to wzburzenie, więc siłą rzeczy ta intensywność modlitwy była też bardzo duża. I w pewnym momencie nastąpiło coś takiego, jakby kompletne przerwanie tamy. Tak jakby puściły wszystkie lody. Jakby cały uraz gdzieś tam po prostu odszedł, zniknął, czy raczej został przerwany, bo to jakby jakiś wrzut wewnątrz.
0: Ale to ja rozumiem raczej, że to Agnieszka mogłaby mieć jakąś urazę w twoją stronę, a nie odwrotnie.
2: Znaczy, ja myślę, że to z obydwu stron w czasie tego naszego odchodzenia się, rozeznawania pierwotnego, narosły jakieś też nieporozumienia właśnie na tym tle i takie urazy, które spowodowały, że mi było również ciężko i w jakiś sposób uważałem, że Agnieszka nie zrobiła dobrze.
0: Ale to przecież ty nie zrobiłeś dobrze, bo
2: tak.
0: Ty nie podjąłeś decyzji.
2: Tak, ale ta intensywność, bo być może tak nie było, patrząc na to obiektywnie, ale ja czułem się pod wielkim naciskiem wtedy. I to w sytuacji, kiedy ja chciałem być uczciwy, tak. I kiedy nie mogłem podjąć decyzji na tak.
0: Czy ty rozumiesz to, co mówi teraz Marcin?
1: Rozumiem, natomiast ja naciskałam nie na to, żeby on się ze mną ożenił bynajmniej, tylko żeby podjął decyzję, czy się rozstajemy, jak mężczyzna, czy się rozstajemy, bo nie jesteśmy w stanie, czy ja nie jestem w stanie podjąć decyzji na tak, czy próbujemy dalej.
0: Jasne.
1: Nie mogłam tej decyzji wyegzekwować od Marcina, a nie żeby mi się oświadczał.
0: I co spowodowało to przerwanie tam?
2: No i później to już poszło z górki i bardzo szybko. Ja jakoś tak z dnia na dzień ja coraz wyraźniej w sercu czułem, że Agnieszka, że to jest właśnie ta moja dziewczyna, ta moja przyszła żona, ta osoba, którą ja chcę mieć za żonę.

0: byłem po tym zdarzeniu w Bornem Sulinowie kolejny raz. I pamiętam, siostra Immaculata, jak jej opowiedziałem o tym, strasznie się ucieszyła, bo no, okazuje się, że ona cały czas za nas się modliła. I no naprawdę to była taka szczera radość, coś takiego, że wreszcie to nastąpiło. Opowiadała mi tam właśnie różne rzeczy, które ona też w sercu odczuła a propos nas. Czy to w modlitwie, no po prostu takie rzeczy, które w jakiś sposób czuła i uważała, że jest to jak najbardziej no, ten wspaniały, przełomowy moment.
1: I jaki ruch wykonałeś?
0: Próbowałem zaprosić Agnieszkę gdzieś.
2: Nie, potem był drugi bal jeszcze.
0: Drugi bal był, ale nie wiem, czy między... Aha.
2: Był drugi bal, na którym się na mnie obraziłeś całkiem, zdaje się. Pamiętasz? I chciałeś wyjść. Tak było.
1: Wypiera teraz.
0: No to jest tak, że różne wydarzenia czasami się z pamięci wyrzuca.
2: Bo ja ci odmówiłam wtedy tańca chyba po prostu. Powiedziałam, że jestem zmęczona, co było zresztą zgodne z prawdą.
0: Tak, to prawda. To prawda.
1: Ale postąpiłeś jak niewychowana panna.
2: To znaczy, jeśli kobieta jest bardzo zmęczona i odpadają jej
1: czyli
2: nogi,
1: ma prawo.
2: To możesz powiedzieć, słuchaj, nie mam siły po prostu.
1: Okay.
0: Chociaż ja to odczułem, że jest w tym
1: odmowa.
0: Nie tylko taki powód, że bolą nogi, ale jest w tym również coś osobistego.
1: I obraziłeś.
0: Znaczy nie to, że się obraziłem, ale faktycznie byłem zły i tak sobie pomyślałem, w zasadzie to idę z balu. Idę z balu, ale koleżanka szczęśliwie, już nie pamiętam co powiedziała, ale zatrzymała mnie. Zatrzymała mnie do końca i chyba w rezultacie później zatańczyliśmy.
2: Później chyba tak, to już tego nie pamiętam.
0: Było bardzo późno.
1: I ten gest twój kiedy nastąpił?
0: Potem próbowałem Agnieszkę zaprosić gdzieś, co nie było łatwe, bo tu był cały bagaż właśnie tej naszej historii i doświadczeń trudnych. Starałem się wymyśleć jakiś fortel. Zaprosiłem, udało mi się zaprosić Agnieszkę do restauracji.
2: A ja fortel może przytoczę, bo ja doskonale pamiętam. Ja chciałam wziąć kredyt, zdaje się. Czy coś potrzebowałam jakiejś rady finansowej, ponieważ wiedziałam, że Marcin jest bardziej biegły ode mnie w sprawach kredytowych, finansowych. Jakoś rozmawialiśmy chyba nawet przy okazji tańca właśnie na ten temat i Marcin powiedział, a wiesz, ja idę właśnie do takiego doradcy tam jutro czy pojutrze, to może byś poszła ze mną, przy okazji ty się dowiesz o w swojej sprawie. I tak się stało, myśmy się umówili i poszliśmy do tego doradcy finansowego rzeczywiście, po czym Marcin zaprosił mnie na obiad.
0: Zaprosiłem na obiad później.
1: Czemu nie odmówiłaś?
2: Bo byłam bardzo głodna. A poza tym Marcin był dla mnie już wtedy w zasadzie, no jak mówię, no, człowiekiem, kolegą.

Dokładnie nie pamiętam, jak to się stało, że później udało mi się zaprosić Agnieszkę na kolację do mnie, do mieszkania wieczorem. Chyba było tak, że bardzo intensywnie pracowała przez cały dzień. Powiedziała, że nie ma czasu, że nie miała czasu nic zjeść. Zdaje się, że raz udało mi się zrobić kanapki i dostarczyć Agnieszce, bo nie miała, bo powiedziała, że nie miała czasu zjeść śniadania. Ten

0: I właśnie.
1: To już jest konkretna sprawa.
0: I pomyślałam, o jak dobrze, prawdziwy przyjaciel. I wtedy zaczęłam o nim myśleć jako o przyjacielu. Nie kandydacie na męża, tak. Ale przyjacielu.
1: No i kiedy ten gest następuje?
2: Udało mi się, to też chyba było pod pretekstem późnego oglądania Terakoty, tak mi się wydaje, które skończyło się, nie wiem, o godzinie 8:00, Agnieszka jeszcze nic nie jadła, więc ja zaproponowałem, że pojedźmy do mnie, ja coś przygotuję. A tu muszę szczerze powiedzieć, że wcześniej zakupiłem odpowiednie produkty, żebym coś przyrządzić mógł.
0: Pod tytułem Utka kurczacze.
2: Utka kurczacze, tak.
0: Była cała
2: konsultacja z mamą. Jak to w ogóle przyrządzić? O co tu chodzi z tym gotowaniem, z przyrządzaniem kurczaka? Udało się. Agnieszka zjadła. Nie wypluła. Było to zjadliwe i wtedy chyba pierwszy raz tak uczciwie porozmawialiśmy po tych wszystkich latach tak naprawdę milczenia i tej dużej odległości. I już nie pamiętam dokładnie na jaki temat, ale to była przełomowa rozmowa, kiedy ja powiedziałem Agnieszce, że chciałbym chyba, żebyśmy spróbowali.
0: Jeszcze raz, tak.
2: Jeszcze raz.
1: Ja zazwyczaj pytam gości, w jakiej intencji się pomóc z nimi, ale tym razem ja zaproponuję intencje za wszystkie pary narzeczeńskie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, drugą część tego wspólnego świadectwa Agnieszki Dziduszyckiej-Manikowskiej i Marcina Manikowskiego usłyszycie za czas jakiś. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

0: Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Kochany Boże Ojcze, dziękujemy Ci za ten czas. Daj nam, Panie, byśmy potrafili Cię chwalić. Chryste, bądź uwielbiony w tym wszystkim, co dla nas robisz. Daj nam, Panie, swą łaskę, byśmy potrafili widzieć jasno to, co jest najistotniejsze. Duch Święty, namaszczaj nasze serca, byśmy potrafili radować się, stając przed Tobą, Boże, przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić po potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Marcin Manikowski. Witaj.
2: Dzień dobry.
1: Jak w trzech zdaniach streścić poprzednie nasze spotkanie, naszą rozmowę? Zwykła katolicka rodzina, medytacja transcendentalna, nawrócenie?
2: Tak, tak. Początek nawrócenia. Doszliśmy do pierwszych tygodni.
1: Działy się rzeczy też spektakularne.
2: Dla mnie bardzo spektakularne i doświadczałem to, czego niczego wcześniej nie doświadczałem. Nawet przez myśl mi nie przeszło, że można coś takiego czuć i tak myśleć. No to całe zwrócenie się do Pana Boga całym sobą. Naprawdę też zauważyłem to dopiero później, bo tak jak mówiłem poprzednio, był we mnie ten strach, że ja muszę coś ze swoim życiem zrobić natychmiast i jeśli tego nie zrobię, to będzie jakoś coś bardzo złego stanie się w moim życiu. No i właśnie zacząłem. Była to wielka łaska. Z dnia na dzień zacząłem chodzić codziennie, uczestniczyć we mszy świętej, przystępować do komunii,
1: odmawiać różaniec. Bo słyszałeś, że ktoś powiedział, że taka forma pobożności ratuje duszę osoby, która miała do czynienia z demonem.
2: Znaczy tak, dokładnie. Usłyszałem, że ktoś przez codzienne właśnie takie przez aż tak, bo mi się to wydawało aż taką pobożność codziennie przez rok, że uwolniła się ta osoba od działania złego ducha.
1: Bez egzorcyzmu, bez różnych takich
2: tak,
1: innych.
2: Tak, tak, tak. No i faktycznie pomimo tego, że ja sobie nie zdawałem sprawy z tego, że duchowo byłem no, na dnie, tak naprawdę.
1: Cały czas wydawało ci się, że wszystko jest właściwie tak samo, prawda? Że no, trochę gorzej jest, no bo właściwie przestał odrzucić Kościół właściwie de facto.
2: Znaczy tak de facto, tak, bo no, nie odrzuciłem go tak świadomie, ale no, to był ten rok, kiedy już właśnie u spowiedzi wielkanocnej nie byłem, czyli już to minimum zostało zaniedbane. I też wspominałem o tym, bo to było takie bardzo zastanawiające, bardzo wyraźne dla mnie, jak w pewnym momencie podczas podawania mi Komunii Świętej zauważyłem pewne przerażenie w oczach księdza. I nie wiem, co to było, ale bardzo mnie to zastanawiało. Co on zobaczył? Coś obok mnie. Coś
1: we mnie. Kojarzyłeś to ze swoim tym doświadczeniem wcześniejszym odrzucenia właściwie chrztu, no bo byłeś inicjowany w religię, mimo że to było przedstawione jako technika, medytacja transcendentalna.
2: Ja jeszcze wtedy bardzo mało wiedziałem o medytacji transcendentalnej, o New Age'u i miałem bardzo małą świadomość na ten temat. Oczywiście no, w momencie, kiedy byłem u tej spowiedzi, zacząłem codziennie być w kościele, to zacząłem jakby, ta walka zaczęła się i jakby faktycznie to się stało tak z dnia na dzień, że to taka łaska była mi dana zwrócenia się całkowicie ku Panu Bogu. Pamiętam też, że żaliłem się, pamiętam dokładnie tą sytuację tak oczyma wyobraźni, że żaliłem się Panu Bogu też tak całym sobą z powodu jakiejś sytuacji. Byłem strasznie rozgoryczony. Coś tam mi się przypomniało, coś wyniknęła jakaś sytuacja. I nie krzyczałem, ale tak no, wewnętrznie było mi bardzo źle i pojawiły się w moim sercu takie słowa, ale przecież to jest tak i tak. Ja też nigdy wcześniej czegoś takiego nie doświadczyłem, bo nie miałem wątpliwości, że to są słowa od Pana Boga i słowa, które uzdrowiły tą sytuację, to wspomnienie błyskawicznie.

0: Nie masz świadomości tego, co się tak naprawdę z tobą dzieje, ale cały czas twoje serce zwraca się ku Bogu dzięki różnym okolicznościom zewnętrznym, które, jak rozumiem, dzisiaj opisujesz opatrznościowo. Jako działanie opatrznościowe.
1: Tak, tak. To znaczy ja już wiedziałem wtedy, że to jest łaska, że wszystko się zmieniło, że byłem gdzieś w jakimś bardzo odległym duchowo miejscu i że mam tą łaskę modlenia się. Bardzo dużo się modliłem właśnie tak prosząc Pana Boga o nawrócenie całkowite, o uwolnienie, o oczyszczenie, o umiejętność, o łaskę dobrej modlitwy. I też zauważałem, że taki Pan Bóg dawał mi poznać, że wysłuchuje tych próśb.
0: W jaki sposób dawał poznać?
1: Bo modliłem się za coś tam i nagle dzwoni, czy tam po kilku dniach dzwoni ktoś i mówi, że stało się coś takiego, a ja się za tą osobę modliłem. Też Pan Bóg dał mi poznać, że wspólnota, do której trafiłem, bo trafiłem też w przeciągu kilku tygodni do wspólnoty u Dominikanów, że jest to dobre miejsce, że jest to miejsce dla mnie. No, pamiętam też takie odczucie w sercu, takie przekonanie podczas jednego ze spotkań, że to jest dobre miejsce, że tu są dobrzy ludzie.
0: Takie, no, ale to takie uczucie, takie intuicje ludzie mają.
1: Znaczy, nie miewałem takiej intuicji wcześniej. Pamiętam też, mieliśmy, to mogło być ileś miesięcy już później, rekolekcję Reo. Ja byłem podczas jednego z tych dni chory, taki, że nie poszedłem nawet do pracy. Pracowałem wtedy bardzo intensywnie. I mogłem nie iść akurat na to spotkanie, ale bardzo chciałem. I sobie pomyślałem, a pójdę. I pamiętam, jak staję w drzwiach kościoła i czuję, też słyszę słowa w sercu, dobrze, że jesteś. I to wszystko, wiele było takich znaków. Pamiętam też na samym początku, przypomniałem sobie nagle jakąś złą spowiedź swoją. Z kiedyś tam. I nagle wpadłem w taką panikę. Miałem taką potrzebę, żeby się natychmiast z tego teraz wyspowiadać, a to była niedziela.

wziąłem z internetu numery telefonów klasztorów i kościołów i zacząłem dzwonić. Gdzie mogę się wyspowiadać? A wstydziłem się pójść do konfesjonału, spowiadać się tak normalnie na mszy. A właśnie mówiono, o, dzisiaj niedziela, to zapraszamy do konfesjonału, spowiadamy w czasie mszy, tam w niektórych miejscach, tak, takie prowadzenie duchowe robimy i zajmujemy się tym, ale dzisiaj to właśnie zapraszamy do konfesjonału. I zadzwoniłem do franciszkanów na Starym Mieście, tam mnie połączono do jakiegoś ojca dyżurnego. I z niesamowitą radością usłyszałem, to znaczy sprawiło mi to wielką radość i takie, no, że oto znalazłem, że nie ma problemu, niech pan przyjdzie. I poszedłem do tego zakonnika i on po spowiedzi zapytał się mnie, czy chcę, żeby został moim spowiednikiem. I to też było niesamowite, bo nigdy w życiu nikt się mnie nie zapytał, czy ja chcę, żeby on został moim spowiednikiem. I 3 dni, bo wtedy wyspowiadałem się z tej złej spowiedzi, która kiedyś była. I już nie wiem, może następnego dnia, 2 dni, 3 dni później, to było bardzo szybko. Ja to kojarzę, tak pamiętam, że to zaraz się stało, zaraz po tym. Też może mi się coś wyobraziło, tak przyśniło, ale przyśnił mi się anioł, który wysyła mi 3 SMS-y. Twoje grzechy są ci odpuszczone. I to był okres, kiedy byłem bez pracy. Próbowałem uruchomić własną firmę i tak działać na własny rachunek, ale się nie udawało. Tak miałem wrażenie, jakby wszystkie drzwi były zamknięte przede mną przez pół roku. I też zaraz chyba następnego dnia, w przeciągu, nie wiem, 2-3 godzin, nie widząc się z pracodawcą, w ogóle tylko mając z nim kontakt telefoniczny, dostałem pracę. I to też się śmiałem, wyniknęło później, że ustaliliśmy jakąś tam kwotę pensji. On powiedział, że da mi trochę mniej. Podczas pierwszego pobytu w pracy on powiedział, czy może nawet telefonicznie trochę wcześniej, a dam ci tyle, co chciałeś. Ja na mnie tak się śmiałem, że dostałem podwyżkę jeszcze zanim zacząłem pracować. I dla mnie to było jednoznaczne, że to jest opatrzność Boża, że Pan Bóg właśnie udziela mi tej łaski. Łącznie z tym, że to był wielki pokój, uczucie wielkiego pokoju i bardzo wyraźnie dostrzegałem, że nie jest ważne właśnie, jaką mam pozycję, co ja robię, jakie stanowiska zajmuję, tylko że Pan Bóg jest najważniejszy, że to od Niego pochodzi i że nie jestem w stanie znaleźć zaspokojenia, radości w tych rzeczach, które są w tym świecie, tylko to była taka wyraźna refleksja, myśl i zrozumienie tego, że szczęście pochodzi tylko i wyłącznie od Pana Boga.

0: I kiedy ten okres euforyczny się kończy?
1: Tak naprawdę nie było jakiegoś końca.
0: No
1: tak,
0: momencie, SMS-y od anioła.
1: Ja myślę, że co jakiś czas Pan Bóg daje mi poznać, że jest, że czuwa, że prowadzi, że chce dobrego. Faktem jest, że na początku jakby nagromadzenie tych znaków było takie duże, że to było wyjątkowe. W tej chwili już nie ma takiej ilości znaków. Czasami jest to ktoś, co ktoś powie, jest to, nie wiem, coś przeczytanego, co człowieka dotknie, usłyszanego na kazaniu, ale działo się jeszcze bardzo wiele rzeczy duchowych, łącznie z takimi przejściami bardzo trudnymi, kiedy zdarzyło mi się przez przypadek zupełnie uklęknąć w kościele obok kobiety, która poprosiła, jak się później okazało, kapłanów o modlitwę nad sobą i okazało się, że ta pani potrzebuje egzorcyzmów. I to wyszło właśnie w czasie tej modlitwy obok, gdzie ja się klęczałem pół metra obok niej. I to był bardzo ciężki okres taki, gdzie ja wracając z kościoła, tak to mocno przeżyłem, tak to wpłynęło bardzo na mnie intensywnie, że wracając z kościoła, no nie byłem, byłem cały rozdygotany. Przyszedłem do domu, nie potrafiłem się uspokoić, spóźniłem się chyba 2 czy 3 godziny do pracy, byłem... Nic nie powiedziałem nikomu, swojemu szefowi, ale on musiał widzieć, że coś jest nie tak, bo mówił, tak jak nie zdarzało mu się to, bo tak raczej był taką osobą bardzo twardą. Mówił, Marcin, nic się nie martw, będzie dobrze. A ja e-mailem i SMS-ami prosiłem osoby znajome o modlitwę za mnie.
0: A dlaczego cię to tak przyjęło?
1: Nie wiem dlaczego, ale pamiętam, że jeszcze później przez wiele dni, a szczególnie tego pierwszego dnia wieczorem przyszedłem z pracy do domu i czułem taki nieopisany lęk i tak zupełnie irracjonalny. Nie potrafiłem się tego lęku pozbyć. Modliłem się bardzo dużo, łącznie z takimi myślami. Jesteś daleko od wszystkich, nikt ci nie pomoże, jest późno, nie masz do nikogo nawet zadzwonić i dla mnie było to jednoznaczne, że jest to odręczenie przez złego ducha po prostu. Ale dzięki temu trafiłem do spowiednika swojego, znalazłem spowiednika tam, gdzie wtedy byłem.

0: to ta wcześniejsza twoja historia mogła sprawić, że byłeś mniej jakby odporny na ten atak, no bo to co opowiadasz, to wygląda na atakowanie twierdzy z zewnątrz jednak. Czyli, że ty byłeś w stanie łaski, że byłeś blisko Jezusa, ale jednocześnie otarłeś się o sytuację, w której była obok ciebie walka duchowa rzeczywista. No i właśnie, czy tamta twoja historia właśnie mogła mieć takie konsekwencje?
1: Ja myślę, że właśnie tak to było, że przez to, że miałem taką, a nie inną przeszłość duchową, byłem dużo bardziej wrażliwy niż inni. Zresztą ja to trochę też traktowałem, nie potrafię sobie dokładnie przypomnieć, bo ja dużo się zastanawiałem, dlaczego tak się stało, bo no, było to bardzo trudne przeżycie. Okazało się zresztą, że podobne odczucia miała siostra zakonna, która też 2 metry obok modliła się wtedy, też po prostu po mszy przy tabernakulum. I no, traktowałem to również, tak przemknęło mi przez myśl, że ja chyba najprawdopodobniej za tą osobę, nad którą się modlono, bo ja już właśnie nie jestem pewien, ale widziałem ją wcześniej w kościele i kiedyś w czasie mszy, właśnie wtedy, kiedy ta osoba była akurat siedziała przede mną, ja sobie pomyślałem, że ona potrzebuje duchowej pomocy takiej, jaką ja potrzebowałem jakiś czas temu, jakiej ja potrzebowałem. I ofiarowałem za nią właśnie swój udział w tej mszy. To nie jest nic, co żadna moja zasługa, bo to Pan Bóg udziela łaski, tylko to jakoś tak mi chodzi po głowie właśnie, że tak to było. I traktowałem to trochę jako zemstę złego ducha.
0: I jakie są jeszcze ważne momenty, zanim rozpoznałeś swoje powołanie i zacząłeś przygotowywać się do ślubu, bo o tym powiemy za jakiś czas, ale będziesz tutaj ze swoją żoną.
1: Tak. Ten rozwój duchowy, ja myślę, że proces jakby takiego oczyszczania myśli i też pytania Pana Boga, czego On chce, do czego mnie powołuje, postępował przez cały czas, że to był też taki czas intensywnej zmiany, chociaż ja sobie z tego nie zdawałem sprawy już później, że coś się zmienia, poza tym, że się nawróciłem, że coś się jednak zmienia. Pamiętam też kilka miesięcy przed naszymi zaręczynami. Siostra zakonna, która się tak opiekowała duchowo mną, powiedziała: Panie Marcinie, Pan jest zupełnie innym człowiekiem. I mi się tak wierzyć nie chciało, no bo dlaczego? Od czasu nawrócenia chyba, no kilka lat, tak.

0: co to miało znaczyć? Pan jest innym człowiekiem. A ty mówisz, że ty nie widziałeś tej zmiany?
1: Myślę, że w jakiś sposób, nie wiem, może pojawiło się więcej rozsądku w moich decyzjach, jeśli chodzi o szukanie Pana Boga. Może pytania, które Panu Bogu zadawałem, te poszukiwania moje były mądrzejsze, jakoś tak bardziej ukierunkowane tam, gdzie trzeba. No była to osoba bardzo doświadczona, więc też taka, która z wielu osobom pomogła duchowo. I no myślę, że ona zauważyła to, czego normalnie człowiek nie dostrzega.
0: Jak to na twoje zwyczajne życie się przekładało?
1: Na zwyczajne życie przełożyło się tak, że niedługo potem się zaręczyłem. Nie dlatego, że siostra zakonna powiedziała mi, siostra Immaculata powiedziała, że się zmieniłem.
0: Ile miałeś wtedy lat?
1: No cały czas jeszcze poniżej 40.
0: I powiedz, jak w ogóle sobie myślałeś o swoim powołaniu wtedy? Miesiąc przed tą rozmową z siostrą Immaculatą.
1: Ja cały czas szukałem głosu Pana Boga, jakiegoś takiego wyraźnego znaku. To był też taki czas, kiedy wiedziałem, że kończy się obecna praca, że no planowałem zrobić sobie kilka miesięcy wakacji. Wracałem do Polski po kilku latach nieobecności. Czy bywałem w Polsce, ale właśnie pracowałem za granicą. I no właśnie, zastanawiałem się. To nie było tak, że ja wiedziałem, dobrze, to ja przyjadę do Polski, teraz ożenię się.
0: Ale mnie chodzi o twój stan wewnętrzny, bo niektórzy ludzie w takim wieku byliby rozgoryczeni na przykład. Mieliby pretensje do Pana Boga, że nie wiedzą, rozumiesz, albo by zaczęli działać na własną rękę. Chciałbym tutaj poznać, jak kombinowałeś.
1: Dokładnie nie pamiętam, ale tak, no to że jakoś Pan Bóg nie odpowiada wyraźnie, że odpowiedź nie pojawia się jak czarno na białym, to tak trochę mnie powodowało pewne zniecierpliwienie. Ale nie było to żadne rozgoryczenie. Raczej, jeśli chodzi o moje życie i o dalsze losy, czułem w sercu pokój.

0: też pół roku przed naszymi, około pół roku przed naszymi zaręczynami, pojechałem do Santiago de Compostela na taką rowerową wyprawę, pielgrzymkę. Ale jechałem tam bez intencji, tak jak często bardzo ludzie jadą z intencją znalezienia męża, żony, czy właśnie takiego wyraźnego rozeznania powołania. Jechałem tam bez intencji, powierzając intencję tej pielgrzymki Matce Bożej. No i jak tu powiedzieć, że święty Jakub nie działa?
1: Dobrze, to w takim razie powiedz mi, jak przed nawróceniem myślałeś o tym swoim życiu?
0: No, było kilka znajomości, przyjaźni, związków, które się nie udały. I byłem z tego powodu bardzo rozgoryczony. Nie wiedziałem dlaczego. Było mi bardzo niedobrze z tym, że chciałem, ale jakoś nie potrafiłem, bo to odnosiłem do siebie, że to się nic nie udało z mojego powodu. Ale też już jakiś czas po nawróceniu Pan Bóg dał mi poznać, że to była łaska, że nic z tego nie wyszło. Ja to bardzo wyraźnie odczułem w sercu. I jakby zniknął, bo też był faktycznie jakiś taki cień, taka rana, że wcześniej z tego mojego życia nic nie wyszło. I zastanawiałem się często, pomimo tego, że było dużo pokoju, że naprawdę to moje życie już wyglądało zupełnie inaczej.
1: I Pan Bóg cię uspokoił.
0: I tak. I to wspomnienie, czy ta rana, ta boleść została uzdrowiona.
1: Czyli dostałeś łaskę cierpliwości.
0: Czy ja wiem, czy nie zastanawiałem się. Być może.

0: co jest istotą twojego życia po nawróceniu, bo mówisz już o w miarę stabilnej takiej o chodzeniu za Bogiem, o tym, że szukasz Jego woli, że ta relacja jest, no skoro On tak często się wypowiada i czasami nawet w bardzo wyraźny sposób, jakbyś opisał takie życie? Już pewnie w pewnym momencie skończyłeś chodzić codziennie na mszę. Jak wyglądało to codzienne?
1: Znaczy, muszę jeszcze nawiązać do tego, że właśnie tych znaków było bardzo dużo, jakby ta łaska Boża była bardzo duża. No i ja nie wiążę tego z moją osobą, jako że ja jestem jakiś szczególny, tylko że szczególnie wielka łaska była potrzebna osobie takiej jak ja, żeby wyjść z tego, w czym była. Jeśli chodzi o drogę już właśnie po tym intensywnym okresie nawrócenia, nadal staram się chodzić codziennie do kościoła, uczestniczyć we mszy i robimy to teraz razem. Razem chodzimy z Agnieszką. Jest to dla nas bardzo ważne. No i wiemy, że jeśli nie będziemy budować na Panu Bogu, to nie można liczyć na po prostu szczęście, że nam się uda. Zdajemy sobie sprawę z tego, że musimy budować na Panu Bogu.
0: Jak to nowe życie w pracy? Czy coś zmieniło się? Czy twój stosunek do tego, co robisz, do ludzi, z którymi pracujesz?
1: Tak. Na pewno przyszło takie uspokojenie związane z tym, że zdałem sobie sprawę, że nieważne jest, jakie stanowiska zajmuję. Zresztą ta praca, którą dostałem tak po tamtej spowiedzi, to była praca na niższym stanowisku za znacznie mniejsze pieniądze, a ja pomimo tego byłem strasznie szczęśliwy, że ją miałem. Na dodatek była to praca, gdzie tak no nie do końca się znałem na tym po prostu. Miałem szansę wiele się nauczyć, ale no jak się okazało, też ja to traktuję jako łaskę Bożą, że potrafiłem się nauczyć i że było to docenione. I przestało mieć znaczenie to, żeby, nie wiem, jaki sukces osiągnąć, żeby budować cokolwiek bez Pana Boga.

0: Co to znaczy budować z Panem Bogiem w pracy?
1: Dla mnie to oznaczało przede wszystkim, żeby wykonać ten, to był wtedy dla mnie olbrzymi wysiłek, ale żeby zorganizować sobie dzień w taki sposób, żeby być na mszy. Dojeżdżałem kilkadziesiąt kilometrów w jedną stronę do pracy z Warszawy i nie było to łatwe, bo czasami musiałem wstać o 5:30. Czasami po prostu bardzo późno przychodziłem do domu. I było to prawie dosłownie tak, że już musiałem zjeść śniadanie wieczorem i się ogonić, bo rano nie starczało czasu, a ja na dodatek jestem śpiochem. Także chociażby to, ale też żeby budować, żeby starać się w pracy być całkowicie uczciwym, całkowicie jakby takim czystym, jeśli chodzi o relacje z innymi ludźmi, o chociażby o język, jeśli chodzi o słowa, jakimi się człowiek posługuje.
0: Kiedy Pan Bóg się za człowieka zabiera, to człowiek widzi nagle siebie zupełnie w innym świetle. Z czym największy masz problem? Co wymaga największej pracy? Co dla ciebie jest ościeniem?
1: Ja myślę, że to, że jestem śpiochem. Jednak czasu, jak człowiek pracuje, jest bardzo mało i jest to duży problem. Ale no oczywiście są pewne wady, słabości, nad którymi chciałbym popracować i których chciałbym się pozbyć. Pocieszyłem się kiedyś, czytając jakiś list ojca Pio, że on też miał problem, bo łatwo wpadał chyba w złość w konfesjonale. I pisał swojemu spowiednikowi, że on to już jest taki zły, taki, tak nie może sobie z tym poradzić. Jest taki na pewno Panu Bogu niemiły, przynajmniej ja to tak zrozumiałem. I no myślę, że każdy tam jakieś słabości ma, z którymi nie może sobie poradzić, ale też dla mnie najważniejsze było to, że Pan Bóg w porównaniu do mojego życia przed nawróceniem jakby nigdy mnie nie zawiódł.
0: Co to znaczy?
1: To znaczy, że tak jak na początku nawrócenia, pamiętam, miałem wątpliwości i czy ja mogę iść, przystąpić do Komunii Świętej, bo coś tam się wydarzyło, bo coś pomyślałem. Dzwoniłem do mojego spowiednika na komórkę. Także dla niego to musiały być bardzo uciążliwe i w ogóle być może nawet się gdzieś tam w duszy śmiał, że można mieć takie dylematy. Ale nigdy nie było takiej odpowiedzi, że nie mogę. Czyli nigdy nie było czegoś takiego, gdzie on by doszedł do wniosku, że wystąpiłem przeciw Panu Bogu w poważny sposób. Ale no tak, to moje życie się podnosiło.

0: czy miałeś pokusę niewiary?
1: Nie pamiętam, chyba nie. Nie, pewnie bym zapamiętał.
0: Poza Eucharystią, co jest ważne? Z czego czerpiesz siłę duchową?
1: Eucharystia, modlitwa.
0: Jak wygląda twoja modlitwa?
1: Staram się odmawiać różaniec. Staram się czytać Pismo Święte. Staram się odmawiać też różaniec w jakichś tam intencjach, w których podjąłem się odmawiać. I staramy się z Agnieszką też modlić razem. Właśnie tą tajemnicą szczęścia, bo ja czuję się cały czas taki bardzo wdzięczny Panu Bogu za to i że tą obietnicę spełnił.
0: Jak ten czas przed samym w momencie... Agnieszkę znałeś wcześniej chyba, tak?
1: Agnieszkę poznałem dopiero u Dominikanów. Nie widziałem jej nigdy wcześniej. No właśnie. I ta nasza przyjaźń no też rozwijała się przez kilka lat. Najpierw wydawało się, że się zaprzyjaźniliśmy bardziej. Była jakaś tam euforia. Później był jakiś dół, gdzie ja sobie myślałem, to na pewno nic z tego, to nie jest...
0: Ale myślałeś od początku już w poważnej perspektywie, tak?
1: Nie pamiętam, czy od samego początku, ale od początku przykuła moją uwagę, tak? I podobała mi się.

0: I co z tym dołem?
1: No, przetrwaliśmy go. Przetrwaliśmy, myślę, że też taki czas właśnie tego, ten trudny, bo to było z takiej relacji bardzo przyjacielskiej, bardzo zażyłej, do której w pewnym momencie doszliśmy, no zrobiła się taka pustka, taka duża odległość, nie tylko fizyczna, ale też tak duchowa, przyjacielsko, w relacjach przyjaźni. I ten czas był też potrzebny na pewno mi, żebym jeszcze ja się zmienił. Czy Agnieszce to by musiała sama się wypowiedzieć.
0: Zapytamy.
1: Ale tak, no to było też... pamiętam, to był też czas, kiedy umarł Ojciec Święty, kiedy to zupełnie przez przypadek razem pojechaliśmy do Rzymu na pogrzeb Ojca Świętego. To był też taki czas, kiedy na jakieś rekolekcje też w sumie tak przypadkowo pojechaliśmy, byliśmy razem w Rzymie i mieszkaliśmy w miejscu, gdzie były relikwie świętego Ludwika, Grignion de Montfort. A siostra Immaculata właśnie namawiała mnie zawsze do zawierzenia Matce Bożej, tą modlitwą zawierzenia świętego Ludwika. Ja pytając się jednego z tych braci, bo wyjeżdżałem wcześniej niż pozostali, pytając się jednego z braci tam o ich historię, on mnie oprowadzał po tym ich zgromadzeniu i zachęcał właśnie do modlitwy, do tego zawierzenia. I po powrocie do Polski ja już wtedy tak czułem, tak bardzo chciałem. Tak pojawiła się taka potrzeba, takie pragnienie, żeby to zawierzenie zrobić. I no Matka Boża od początku, bo ten codzienny różaniec, to myślę, że to był nieodłączny element, który pozwalał mi wytrzymać w tym nawróceniu, który pozwalał mi przetrzymać tą walkę, która się o mnie toczyła i na pewno te ataki złego ducha, które były, bo tam były i budziłem się w nocy z wielkim lękiem, z takim lękiem paraliżującym, że człowiek nawet boi się sięgnąć po różaniec albo po modlitewnik. No, różne rzeczy na początku były. I ten czas, właśnie to oddanie też Matce Bożej, to wszystko było potrzebne. Na pewno jeszcze dużo przed nami, przede mną, ale pewnie dokonało się to, co jakieś niezbędne minimum, które mogło się dokonać.

0: kim jest Bóg, który tak opiekuje się tobą?
1: Bóg jest wszystkim. I Bóg jest tym, który się o mnie troszczy, tym, który udziela łaski. Pomimo tego, że człowiek i ja nie jestem w stanie wyrazić wdzięczności Panu Bogu. Nie odczuwam nawet tej wdzięczności tak często. Może no, taka emocjonalna wdzięczność pojawia się czasami. Raczej świadomość, że no, naprawdę mam za co być Panu Bogu wdzięcznym.
0: Za co jesteś najbardziej wdzięczny?
1: Za nawrócenie. Bo to naprawdę dostałem nowe życie. I związane z tym życiem jest no, moje kolejne życie, życie razem z Agnieszką. No i po prostu mamy szansę teraz, tak myślę, zrealizować to swoje powołanie do świętości. Czyli do dojścia do Pana Boga.
0: Do kogo? Powiedziałeś, że jest wszystkim. Ale to... Kogo poznałeś w swojej historii? Jaki on jest?
1: Nie potrafię tego powiedzieć. No, jest źródłem łaski, jest dobrocią, jest miłością, jest cierpliwością, jest mocą ponad wszelkie inne moce. I tak naprawdę jest ponad wszystkim i wszystko tworzy. I wszystko powołuje do życia.
0: W jakiej intencji się pomodlimy?
1: Pomodlimy się w intencji dziękczynnej za dobre wyniki badań mamy Agnieszki.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Marcin Manikowski, a za jakiś czas spotkamy się tutaj w trójkę również z jego żoną Agnieszką. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.
1: Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.

0: imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, dzięki Ci za ten czas wspaniały. Daj nam, Panie, byśmy mogli poznać Twoją wolę, byśmy potrafili Ci służyć tak, jak Tobie by się to podobało. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Pod Twoją obronę.
2: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Drodzy Państwo, naszymi dzisiejszymi gośćmi są Agnieszka Dziduszycka-Manikowska i Marcin Manikowski. Witajcie.
1: Witam serdecznie.
0: Historię Waszą wspólną zakończyliśmy na szczerej rozmowie. Pomiędzy Wami byliście bardzo blisko, później byliście bardzo daleko. I dzięki podstępom różnym i udkom kurczaczym, dzięki późnemu zakupowi kafelków, udało się doprowadzić do tej rozmowy. Jak pamiętasz tę rozmowę, Agnieszko?
1: Tej właśnie rozmowy nie bardzo pamiętam. Ja byłam bardzo zaskoczona przede wszystkim tym, że Marcin chce próbować po raz drugi, bo mimo że jego takich wcześniejszych podchodów, czy na tych balach, czy te zapraszania, ja nie dostawałam żadnego sygnału. Znaczy we mnie się nie zapaliło żadne czerwone światełko, czy może coś z tego będzie. Zupełnie. I byłam naprawdę szczerze zaskoczona jego pytaniem, czy zgadzam się, żebyśmy spróbowali ponownie. I powiedziałam, że muszę to przemyśleć, że po takich przejściach, jakie mieliśmy, nie jestem w stanie podjąć decyzji od razu. No i wyszłam.
0: Ale jakoś czekałaś przecież na to, bo ofiarowałaś w jego intencji duchowe cierpienie i gdzieś miałaś na dnie serca nadzieję.
1: Tak, tylko że to było pytanie, czy chcemy jeszcze raz próbować. I ja, mi stanęło przed oczami całe to nasze zmaganie się sprzed lat i po prostu bałam się przechodzić przez to po raz drugi, nie wiedząc tak naprawdę, czy nie wydarzy się to samo, co się wydarzyło wcześniej, czyli po prostu, że po roku Marcin powie, że to jednak nie to. I nie chciałam przechodzić tego po raz drugi.
0: Co ty pomyślałaś, kiedy wyszło?
2: Że ja już wcześniej widziałem w czasie tej rozmowy, że Agnieszka jest, że wychodzi wszystko to, co było wcześniej, że właśnie ta wielka obawa, że oto kiedyś nie udało się, że przeze mnie się wszystko zepsuło i teraz ja znowu proponuję i wyskakuję jak Filip z konopi tak naprawdę.
0: A uważałeś, że przez ciebie to się nie udało?
2: Ja myślę, że i Agnieszka i ja tak to traktowaliśmy. Ja tak o tym myślałem.
0: Czy tak było?
1: Z dzisiejszej perspektywy myślę, że to był po prostu palec Boży, bo Marcin musiał dojrzeć. Ja zresztą też na swój sposób dojrzałam. I to dojrzewanie było nam obydwojgu bardzo potrzebne. I do tego stopnia jeszcze jednej rzeczy ważnej nie powiedziałam, że ja po tych 3 latach spotkałam Marcina, który wyglądał fizycznie mniej więcej tak samo, natomiast w środku był totalnie innym człowiekiem.

0: Co to znaczy zupełnie innym człowiekiem?
1: On się kompletnie zmienił. To jest tak, to nastąpiła w nim taka transformacja wewnętrzna, tak jak z takimi zmianami, nie da się jej opisać słownie. Ja mogę tylko powiedzieć, że miałam wrażenie, jakbym spotkała innego Marcina, który zewnętrznie wygląda, ma powłokę taką samą, ale w środku jest innym człowiekiem.
0: Co się zmieniło?
1: Zmienił się jego stosunek do mnie, zmienił się sposób mówienia. Znaczy on jakby dojrzał przez te, no tak jak dziecko się zmienia, no jak ma 4 lata wygląda tak i mówi tak, a 3 lata później już mówi inaczej. To ja miałam wrażenie właśnie, że jestem przed kimś, kto jakby wyrósł, urósł, dojrzał przez te 3 lata i zmienił się w dojrzałego człowieka.
0: A w sposób mówienia?
1: Zdecydowany. Od niego biła wtedy taka determinacja, ale nie za wszelką cenę, że tu już natychmiast, tylko właśnie ta dojrzałość, że on jest teraz już pewien, bo ja tej decyzji, tę niepewność cały czas czułam wcześniej. I to, że ja tak może naciskałam na to, żebyśmy podjęli jakąś decyzję, wynikało stąd, że ja od niego biło to wahanie cały czas wtedy. Natomiast teraz, jak się spotkaliśmy, biła od niego pewność siebie. Człowieka dojrzałego, który wie, czego chce. Tym niemniej wewnątrz jeszcze ja miałam cały czas niepewności, rozterki i postanowiłam poczekać i rozeznać. I dużo się potem modliłam.
0: Co w twoim przypadku oznaczało dojrzewanie? Bo powiedziałeś, że też się zmieniłaś.
1: Tak, dojrzewanie...

0: myślałam poważnie.
1: I nie mówiłaś, że nie myślisz poważnie.
0: Ale też i ci koledzy też nie deklarowali, widząc moją jakoś tam płytkie zaangażowanie zapewne, też nie deklarowali się z niczym bardzo poważnym. Więc to wyglądało tak trochę no nie do końca poważnie i zdecydowanie.
1: Są takie walki bokserskie, gdzie tak skaczą, prawda? I udają, że walczą.
0: I za każdym razem jakby ja byłam tą stroną, która powiedziała, że nie, to jednak jest nie to.

0: I myślę, że to doświadczenie z Marcinem jakoś, tak jak się mówi górnolotnie, że złoto się w ogniu próbuje, to ten ogień właśnie mnie wypróbował bardzo mocno. I myślę, że oczyściłam się z wielu rzeczy wtedy, może z mniemania o sobie zbyt dobrego, czy zaczęłam zastanawiać się nad moimi relacjami z innymi ludźmi, nad ich traktowaniem. Myślę, że to było taka przemiana moja wewnętrzna, moje podejście do mnie samej, czyli do mojego egoizmu, do moich słabości, do mojego pojęcia o sobie też.
1: Ale skąd ta chęć do tej zmiany, czy też...
0: A ja się wcale nie chciałam zmienić. To wylazło przy okazji Marcina.
1: Co to znaczy wylazło?
0: No to cierpienie, które przeżywałam przez dosyć długi...
1: A, nagle zmieniło ci twój obraz siebie.
0: Tak.
1: Że jesteś
0: tak
1: słaba, że jesteś słaba, że ci zależy.
0: Tak.
1: Że to jesteś inna, niż sobie wyobrażałaś, że jesteś.
0: Dokładnie tak. O, bardzo ładnie to ująłeś. Że jestem inna i że tak naprawdę to, że ja potrafiłam zawsze panować nad swoimi emocjami, bo zawsze uchodziłam za taką twardą, zdecydowaną, która nie ulega żadnym słabościom, która sobie radzi w każdej sytuacji, która nigdy nie płacze. Taką zawsze byłam.
1: Kobiety nie płaczą.
0: I taką byłam chyba postrzegana też przez moich chociażby współpracowników czy rodzinę. I tu nagle...
1: To musieli cię nie lubić.
0: Wszystko pękło. Dobrze mi się współpracuje z moimi współpracownikami.
1: Ale ja mówię, że wtedy, kiedyś. I musieli się bardzo z tym ukrywać.
0: I to wszystko, myślę, że jakieś tam łuski pospadały, coś tam popękało i ta poczwarka się w końcu jakoś tam chyba wykluła. Tak myślę, że to do mojej wewnętrznej przemiany było mi potrzebne.

0: ty widziałeś to? Że coś się zmieniło, czy nie?
1: Nie, nie. Ja szczerze mówiąc nie dostrzegałem tego. Nie wiem, czy Agnieszka, nie pamiętam w tej chwili, czy Agnieszka mi o tym mówiła, ale ja tak myślałem sobie, że po prostu ten czas był potrzebny i Agnieszce, i mi. I tak myślałem, że Agnieszka również się zmieniła, ale to było na zasadzie raczej takiego oczekiwania niż na zasadzie tego, co zobaczyłem i co odczułem.
0: No i jakie są fakty następne?
1: Fakty są takie, że to chyba ten remont jakoś tak nas oboje wciągnął w nurt załatwiania różnych spraw. Później Agnieszka wyjeżdżała gdzieś za granicę. Ja się zajmowałem właśnie cały
2: czas. Doszło najpierw do oświadczeń, że skromnie wspomnę. Bo wkrótce po tej rozmowie ty do mnie zadzwoniłeś, czy możemy się spotkać, już nie wiem, w jakiej sprawie, ale po prostu chciałeś wiedzieć, jaka jest moja odpowiedź. Czy my się mamy spotykać, czy się mamy nie spotykać. I ja wtedy wiedziałam, żebyśmy się spotkali i porozmawiali. Myśmy się spotkali i ja mu powiedziałam wtedy tobie, że ja się jednak cały czas obawiam, bo boję się tej próby i chyba zadałam mu wprost, ale czego ty tak naprawdę ode mnie oczekujesz? Jakie są twoje oczekiwania? Czego ode mnie
0: tak
2: chcesz?
0: Tak było.
1: Tak, przypominam sobie.
2: I wtedy...
1: Ale
0: wyraźnie nie pamiętał tego.
1: Bo oświadczyny...

0: takie oświadczenia jak oświadczyny były później, ale była faktycznie
1: i
0: rozmowa.
1: I wtedy powiedziałeś, że no ja się chcę z tobą ożenić. I to wtedy padło, bo ja zadałam ci konkretne pytanie, czego
0: tak
1: naprawdę
0: chcesz? Czy było to zgodne z prawdą, bo ja wiedziałem i byłem pewien. Widziałem tutaj duże wahanie ze strony Agnieszki i duży opór. Więc no może nie werbalizowałem tego od razu, ale byłem zdecydowany. I same oświadczyny jako oświadczyny, no dopiero czas taki możliwy, który ja pomyślałem sobie, że no jest szansa, że Agnieszka tych oświadczeń nie odrzuci, przyszedł później. Ale tak, był i znaczy, przypominam sobie,
2: było
0: że...
2: Było pytanie, czy ty to traktujesz poważnie?
0: Tak.
2: Tak?
1: No tak. I
2: odpowiedział, że tak.
1: I do czego to ma doprowadzić, więc tak. Powiedział, że on chce, żebym miał zostać jego żoną, więc ja powiedziałam, że ja muszę to znowu przemyśleć. I tak przemyślałam, ale dosyć krótko i spotkaliśmy się chyba...
0: Znaczy zdaje się, że wtedy w ogóle padło pytanie, czy my mamy się spotykać, czy chcemy się spotykać, bo cały czas... Załatwiliśmy ileś tam spraw razem, ja starałem się pomóc Agnieszce, ale cały czas była jakaś tam ściana, którą Agnieszka bardzo wyraźnie stawiała między nami i widziałem, że jest pewna suchość w Agnieszki postępowaniu w stosunku do mnie.

0: kiedy to się zmieniło?
1: No ja dużo myślałam, zadzwoniłam do mojej siostry i rozmawiałam z mamą, modliłam się i to nie pamiętam, jak długo trwały te moje wahania i zastanawiania się. I w końcu moja siostra mi uświadomiła, mówi, słuchaj, właściwie to masz to, o co się modliłaś przez 3 lata, no to nad czym ty się zastanawiasz? I z tym, że jak mówię, no Marcin był już innym Marcinem niż wtedy i się zastanawiałam, czy ja potrafię pokochać tego nowego człowieka, który jest zupełnie inny. I myślę, że tutaj wzięła górę cała... znaczy na pierwszym miejscu pojawiła się właśnie ta mocna więź przyjaźni z Marcinem. Ja wiedziałam, że ja na tym człowieku mogę polegać, że mogę mu zaufać, że on mnie nie zostawi. Powiedziałam tak i uczucie zaczęło się pojawiać właściwie szybko, bardzo z powrotem.
2: Tak, tak. Już nie pamiętam, czy my często dzwoniliśmy do siebie, ale na pewno bardzo często SMS-owaliśmy, a to szczególnie w czasie wyjazdu Agnieszki. Agnieszka była na Uralu chyba?
1: Tak, ja wyjechałam służbowo na Ural i SMS-owaliśmy do siebie wtedy często, parę razy dziennie.
2: I po przyjeździe Agnieszki, no... Ja mówię, ja cały czas wtedy byłem już zdecydowany, byłem pewien i chciałem, żeby Agnieszka została moją żoną. No i po przyjeździe Agnieszki z Uralu postanowiłem się oświadczyć. Przyszliśmy do mnie do domu, ja miałem kwiaty i właśnie oświadczyłem się.
1: No i było bardzo późno, okazało się, że Marcin pierścionka nie miał. Ja mówię, no jakie to świadczenie bez pierścionka? I siedliśmy w samochód i pojechaliśmy szukać pierścionka.
2: Znaczy przez te wszystkie płytki, terakoty, no nie starczyło czasu.
0: To jest dobre rozwiązanie, żeby pierścionek się podobał, nie?
2: Znaczy to też nie było już takiej opcji. Oświadczyny były i teraz nie chciałem zostawiać Agnieszki i sobie gdzieś jechać. Chciałem, żebyśmy cały czas spędzali razem.
1: No i potem, jak już obydwoje wiedzieliśmy, czego chcemy, to zaczęły się dopiero schody, bo przygotowania do ślubu, do wesela. I w zasadzie trochę się przeliczyliśmy z własnymi siłami, bo postanowiliśmy we dwoje sami zorganizować 2 bardzo duże imprezy plus cała msza i oprawa liturgiczna. I to spowodowało, że w dniu ślubu i wesela byliśmy absolutnie wykończeni. No nie bardzo mogliśmy liczyć na pomoc rodziny, ani Marcina, ani moją. Marcina rodzina mieszka daleko, moja mama była wtedy ciężko chora, więc właściwie byliśmy sami z tym. I była to próba ognia.

0: Ja słyszałam, że wiele par się rozchodzi w czasie przygotowania do ślubu, bo wtedy rzeczywiście wyłażą ciemne strony charakteru po obydwu stronach. I były dwa momenty, kiedy chciałam Marcinowi ten pierścionek, który razem kupowaliśmy, oddać. I postanowiłam sobie to zrobić któregoś wieczora i że na drugi dzień, już tak jest późno, ja nie będę do niego po nocy teraz dzwonić i jeździć z tym pierścionkiem, na drugi dzień wsiadam w samochód i mu go oddaję.
1: I ja nie jestem pewien, czy to nie było dzień po, albo jakoś tak kilka dni, małe kilka dni po tym, jak ten pierścionek otrzymałaś.
0: I na drugi dzień obudziłam się już zupełnie inną osobą i tego pierścionka mu nie oddałam. I takich historii było chyba przynajmniej ze dwie, gdzie ja się chciałam poddać. Bardzo to było trudne.
2: Każdy grał na waszych słabościach po prostu.
0: Tak, i na różnicy charakterów. My z Marcinem jesteśmy diametralnie różni. Podobno przeciwności się przyciągają. My jesteśmy tego dowodem. Ale nie jest łatwo. Nie jest łatwo.
2: Co to znaczy?
1: To znaczy, że dla mnie to oznacza, że przez całe nasze życie już na tyle wrośliśmy w jakieś schematy postępowania, dbania o swoje sprawy, załatwiania tych spraw w określony sposób, sposób myślenia, spędzania wolnego czasu, podejmowania decyzji też i podejmowania decyzji za siebie, że nagle sytuacja, w której musimy się tą odpowiedzialnością dzielić, kiedy trzeba część tej odpowiedzialności oddać.
2: Czyli część wolności oddać.
1: Część wolności, tak. Że nie jest to łatwe, bo mi się wydawało, że to się powinno zrobić w ten sposób i w ten sposób, że tak jest normalnie. Agnieszce się z oczywistych względów, no ponieważ tak samo myślała na moim miejscu odnośnie swoich schematów, że tak jest.
2: Diametralnie różnie chciała postąpić. W zarządzaniu to się nazywa delegacja kompetencji. Czyli małżeństwo jest rodzajem spółki, prawda? I nagle dwaj prowadzący samodzielną działalność biznesową muszą delegować kompetencje, jak to się pięknie nazywa, prawda? Czyli ograniczyć swoją wolność. No i?
1: No i właśnie to doprowadzało do takich sytuacji bardzo trudnych.
0: No właściwie doprowadza cały czas, bo my jesteśmy przecież świeżo po ślubie. Roczny staż jest stażem żadnym i cały czas jest to docieranie i z tymi kompetencjami też
1: nauczymy się tego. Musimy się tego nauczyć i pewnie nie jest to kwestia też dwóch ani trzech lat. Ktoś składając nam życzenia ślubne powiedział: nic się nie martwcie, po 17 latach już wszystko będzie dobrze.
2: No, ja mam inne doświadczenie. To było za mało czasu. Słuchajcie, a jak Bóg jest w tej spółce obecny? Bo w tej historii był bardzo.
1: Tak.
0: No podjęliśmy taką decyzję z Marcinem, że w miarę możliwości będziemy modlić się razem. Przynajmniej raz dziennie. I próbujemy z różnym skutkiem.

0: bo jak się okazuje, całą tą gamę naszych różnic wplotła się też różnica snu biologicznego, ponieważ Marcin chodzi spać nad ranem. Ja też jestem nocnym Markiem, ale nie aż tak. I po prostu mamy dysfazy, to się nazywa. Nie jesteśmy sfazowani. I dlatego jak Marcin się zabiera do modlitwy, to ja już padam na noc ze zmęczenia i chcę spać. I dlatego jest nam ciężko się dograć. Ja myślę, że to będzie teraz już dużo łatwiej, bo Marcin poszedł do pracy i ma bardziej regularny tryb życia. Wcześniej żyliśmy w takim trochę... No chaosie to może za dużo powiedziane, ale nie, ale z wielkiej wolność, improwizacji.
1: Tak, ta wolność powodowała, że nie było takiej potrzeby, żeby dokładnie planować, żeby liczyć każdą minutę i żeby ją dobrze wykorzystać. To też była taka okazja tak naprawdę.
0: No, błogosławieństwo,
1: ja to traktuję jako dar od Pana Boga, że mieliśmy ten czas, co prawda później się zdecydowaliśmy, ale przez półtora roku mogliśmy cały czas spędzić razem.
0: I to było wspaniałe. Dużo jeździliśmy razem. Byliśmy właściwie codziennie razem. Nawet Marcin pojechał raz ze mną w podróż służbową na Karaiby.
2: Bo twoja praca jest...
0: Związana z jeżdżeniem, tak.
2: I z tym, że pracujesz, później masz dużo czasu w sumie...
0: Mogę tymczasem dysponować sama, swobodnie tak. I to jest uroki wolnego zawodu. Więc ja bardzo doceniam te półtora roku, że mogliśmy być razem, bo jak widzę młode pary, które po podróży poślubnej, po dwóch tygodniach, każdy wchodzi w swój kierat, tutaj 10 godzin pracy, tu 10, i spotykają się tak naprawdę tylko w weekendy. I to jest bardzo trudne, bo potem owocuje złymi owocami, że się nie ma czasu dotrzeć. A my ten czas mieliśmy. Półtora roku, uważam, to jest sporo, jak na młode małżeństwo, bycia cały czas razem ze sobą. Poznaliśmy się dużo lepiej. I myślę, że teraz od kilku dni weszliśmy w zupełnie nowy etap życia, bo Marcin zaczął pracować regularnie i jesteśmy, myślę, dużo bardziej przygotowani, lepiej do wejścia w to.
1: I myślę, że te półtora roku to powinniśmy traktować też jako swoiste, może nie wynagrodzenie, ale rekompensatę za to, że zdecydowaliśmy się jednak dość późno i że inni, którzy się pobierają w wieku studenckim, że jakoś tam to wszystko przebiega inaczej, że tego czasu wspólnego życia im zostaje więcej.
0: Natomiast jeśli chodzi o obecność Pana Boga, tak jak powiedziałam, próbujemy modlić się codziennie. Raz w tygodniu też odbywa się u nas publiczny różaniec. Zapraszamy przyjaciół i nie tylko znajomych, też ludzi ze wspólnoty. I odmawiamy w każdy wtorek różaniec u nas w mieszkaniu. To jest już taka tradycja, która trwa 4 czy 5 lat, już niebawem będzie. I to jest wtedy taka nasza wspólna sprawa wobec innych, prawda? Że jakby w naszym domu ten różaniec jest odmawiany. Natomiast tego Pana Boga wydaje mi się, że odnajdujemy po prostu w sobie nawzajem.

0: wśród nas.
1: Czasami jest trudno, kiedy Marcin się na mnie złości, że ja czegoś nie zrobiłam, czy zrobiłam źle. Się zastanawiam, jak on tego Pana Boga we mnie widzi w końcu. Może nie widzi go w ogóle.
2: Znaczy, to jest tak, że my byśmy w ogóle tutaj nie siedzieli, gdyby nie Pan Bóg. Też to, że wspólnie chcemy tego szukać, tej naszej drogi, że wspólnie chcemy iść do Pana Boga, daje nam siłę na przetrwanie tych ciężkich chwil, no bo one się zdarzają i pewnie to jest ludzkie, nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Ścierają się dwa charaktery, dwa różne temperamenty, dwa różne sposoby funkcjonowania, jak do tej pory funkcjonowania w świecie. Agnieszka jest taką osobą bardzo żywą, energiczną, poza domem funkcjonującą. Ja jestem bardziej domatorem. To chociażby duża różnica. Ale ja wiem, że to Pan Bóg pozwala nam przetrwać i burze, które się pojawiają, to Pan Bóg nam pozwala później przez te burze przejść i no właśnie, i dalej iść razem.
3: Ale to jest trudno chyba być mężem osoby, która zawodowo zajmuje się zarządzaniem ludźmi, w tym mężczyznami.
2: Tak. To czasami mi się wydaje, być może to jest tylko moje takie nastawienie, wiedząc, co Agnieszka robi i wiedząc właśnie, że na tym również polega jej praca. Być może ja tu jestem jakoś bardziej ostrożny, może jestem bardziej wyczulony, że wydaje mi się, że te schematy ma taką tendencję, żeby kopiować na życie osobiste. Niepowiedziane, że jeśli ktoś z boku by to zobaczył, żeby powiedział, że tak jest. To też jest, tak pewnie jest w małżeństwie, że widzi się te rzeczy, może czasami się zupełnie niesprawiedliwie wyolbrzymia niektóre sprawy. Tylko właśnie dlatego, że się obserwuje więcej, że się wie więcej i że to się przekłada też na jakieś własne na pewno obawy i jakoś też jakąś wizję swojego funkcjonowania i na pewno Agnieszki funkcjonowania jako żony i mojego funkcjonowania jako męża.

0: Jak to jest być z kimś, kto ma być głową rodziny?
1: No jest to o tyle trudne, że tą głową rodziny przez całe życie byłam ja, sobie sama. I teraz oddać część tego mojego funkcjonowania w inne ręce jest bardzo ciężko. Zwłaszcza, że Marcin, czy w ogóle mężczyźni podchodzą do wielu spraw no, diametralnie inaczej niż kobiety. Taka typowa historia z wbijaniem gwoździa. No, kobieta po prostu weźmie gwóźdź, but z dużym obcasem i ten gwóźdź wbije tam, gdzie uważa, że on powinien być. Natomiast mężczyzna musi wszystko wymierzyć. Czy się zgadza odległość od jednej ściany, od drugiej, od dołu i po prostu trwa to bardzo długo. Myślę, że dużo nam dała taka książeczka Wygrać małżeństwo, chyba jest jej tytuł. I bardzo jest dużo celnych uwag i spostrzeżeń w tej książeczce. I myślę, że warto w ogóle poczytać sobie. To taki drobna rada dla tych, którzy się przygotowują do małżeństwa. Poczytać sobie o drugiej płci w różnych mądrych książkach. Wiele cennych uwag można wyczytać i jakby dopasować do swojego funkcjonowania, do swojego życia, żeby po prostu łatwiej zrozumieć tą drugą osobę.
0: To teoria, a teraz praktyka z tą głową rodziny.
1: No, oczywiście, że Marcin jest głową rodziny i Marcin przejął na siebie wiele obowiązków, z którymi ja sobie w zasadzie nie radziłam wcześniej. Typu płacenie jakichś rachunków, trzymanie porządku w dokumentach, w papierach. Ja to właściwie porządku tutaj nie utrzymywałam, po prostu kładłam, gdzie uważałam, że to powinno leżeć i zawsze znajdowałam. Marcin ma wszystko pięknie poukładane, chronologicznie, nie w klaserach, tylko jak ty to nazywasz?
2: W segregatorach.
1: O, bo dla mnie to wszystko jest klaser, a to okazuje się, że to jest segregator. I no jest to tak niesamowite odciążenie, że ja nie, bo dla mnie to był straszny stres, że ja w kółko płaciłam jakieś kary, w kółko się nie wyrabiałam z jakimiś płaceniami, gubiłam te rachunki i Marcin to wszystko przejął. Także to jest tylko taki drobny element, całej tej rzeczywistości, którą stworzyliśmy razem. Ja próbuję przejmować obowiązki kobiety, czyli jakieś tam gotowanie, pranie, ale Marcin często też pierze, jak mnie nie ma, to nastawia po prostu pralkę i wiesza i robi to bardzo dobrze.
0: Umiesz nastawić pralkę?
2: No tak, życie w samotności, takie indywidualne, spowodowało, że w zasadzie no, całego funkcjonowania w świecie to człowiek musi się nauczyć. Może nie tak, żeby nauczyć się gotować. No nie aż
0: bez
2: tak.
0: Przesady.
1: No właśnie, Marcin miał piękną lodówkę u siebie, wielka, gigantyczna lodówka, chyba z 2,5 metra w kuchni i zawsze ona była pusta, ta lodówka. I jego brat, jak przyjeżdżał, dopiero później to się wszystko okazało, bo myśmy mieszkali przez pierwszy miesiąc u Marcina w mieszkaniu.
2: Po ślubie.
1: Tak, słusznie tutaj, że zaczęli, że po ślubie. Myśmy podjęli decyzję, że przed ślubem nie będziemy razem mieszkać. Więc po ślubie zamieszkaliśmy u Marcina i któregoś dnia przyjechał jego brat, otwiera lodówkę i mówi, no widać, że kobieta jest w domu. Ta lodówka była zawsze pusta.

0: Czy Agnieszka daje ci być głową rodziny?
1: Dla mnie najważniejsze jest, że Agnieszka jest, a bycie głową rodziny, no myślę, że właśnie tego nowego funkcjonowania my oboje musimy się nauczyć. I ja czasami odczuwam tą naszą rzeczywistość, że ja muszę walczyć o to, żeby tą głową rodziny być. I czasami też wynikają z tego nieporozumienia. No to jest to, o czym mówiliśmy przed chwilą. Akurat Agnieszka ma takie doświadczenia życiowe, taki sposób funkcjonowania, była zmuszona do tego, żeby realizować te swoje sprawy. No pracujemy nad tym.
2: To wychodzi bardzo przy załatwianiu spraw konkretnych, jak zakup czegoś. Na przykład ja, ponieważ zawsze mieszkałam sama i sobie sama wszystko skupowałam, po prostu szłam do sklepu, coś mi się podobało, kupowałam i już. I to począwszy od kafelków, poprzez ubrania, skończywszy na okapie do kuchni na przykład, czy czymkolwiek. A teraz okazuje się, że ja już nie mogę sama okapu do kuchni kupić, nie mogę kupić sama szafki, po prostu pójść do sklepu i kupić, która mi się podoba. I Marcin wziął na siebie te poważniejsze zakupy. I ponieważ on jako mężczyzna próbuje dociec wad i zalet każdego przedmiotu, który jest w ofercie, więc spędza dużo czasu na szukaniu tego właściwego produktu, wszystkie parametry sprawdza.
0: To jest dość racjonalne.
2: Tak, no ja na przykład jakbym kupowała okap, to bym kupiła taki, który by mi się podobał, że mi pasuje do kuchni. Marcin z kolei kupuje okap, który jest cichy.
0: Ale on może być tylko później meblem takim, nie działającym, ale ładnym.
2: No wydaje mi się, że każdy okap w kuchni wchłania powietrze, tylko albo wchłania go więcej bądź mniej, robi to głośniej bądź ciszej.
0: No nie, są jeszcze chińskie okapy, które działają
2: nic
0: przez 30 sekund.
2: Ja właśnie miałam tendencję kupowania rzeczy szybko i tanio i tak funkcjonowałam przez całe swoje życie. Marcin funkcjonował zupełnie inaczej.
1: Ja również nie przepadam za robieniem zakupów, za chodzeniem po sklepach. Oboje nas to męczy, ale jeśli mamy dokonać jakiejś takiej inwestycji do domu, coś co ma stać i działać przez ileś tam następnych lat, to jestem bardzo ostrożny i tutaj są zupełnie inne podejścia.
2: No i ja podchodzę tak, że głowa rodziny powinna się zająć kupnem, powiedzmy, danego przedmiotu, a tego nie robi, no więc a mi jest ten przedmiot potrzebny i no już to natychmiast trwa już ładnych kilka miesięcy.
1: W przypadku okapu, tak. Ale to nie wynika tylko z analizowania parametrów technicznych, tylko z tego, że to nasze życie jest naprawdę bardzo zajęte i wypełnione. Nawet przed tym, zanim zacząłem pracę.
0: Ja mogę wymienić wszystkie te rzeczy, na które Olga czeka w kolejności ich zamówień. Także chyba najstarszy pewnie będzie miał już 2 lata.
2: A nie kusi jej, żeby po prostu pojechać i kupić?
0: Nie, to nie chodzi o zakupy, tylko o co to jest, szyby w drzwiach, które dzieci co jakiś czas wybijają, to najstarsza chyba ma, dziura miała chyba 3 lata i dopiero wczoraj czy przedwczoraj. I to też dzięki zbiegowi okoliczności się udało to zrobić. Także nie, no gwoździe czy jakieś tam inne rzeczy to dalej leżą twardo w tych samych miejscach, w których leżały 1-2 miesiące temu. Spokojnie, no to nie wszystko od razu.

0: co jest najważniejszego w byciu ze sobą?
1: Ja myślę, że to jest chęć zgody, chęć porozumienia się, otwartość na właśnie na to inne funkcjonowanie drugiej osoby. Agnieszka? Tak mi się wydaje. Oczywiście rzeczą zupełnie podstawową jest Pan Bóg.
0: Agnieszka?
2: No oczywiście rzeczą podstawową jest Pan Bóg. Ja jakby dostrzegam Pana Boga w konkretnych sytuacjach, czy w konkretnym człowieku, w moim mężu. Dla mnie Pan Bóg przeniósł jakby swoją punkt ciężkości z innych spraw, z innych rzeczy wokół mnie, które mnie otaczały do tej pory, na Marcina i na nasze życie wewnętrzne, znaczy życie razem. Co jest najważniejsze w naszym... Ja mogę powiedzieć, co dla mnie jest najważniejsze, jeśli chodzi o Marcina. Szalenie dla mnie jest ważne to i doceniam to bardzo, że Marcin potrafi po burzliwych dyskusjach czy wręcz kłótniach, gdzie naprawdę nie widać już rozwiązania, potrafi się wyciszyć, do mnie podejść i wyciągnąć rękę. To jest szalenie ważne. Bez tego nie wiem, czy udałoby nam się normalnie funkcjonować. I to jego właśnie, to, że mnie akceptuje, chociaż właśnie wczoraj im powiedziałam, że jest wiele we mnie stron, których on nie akceptuje, przynajmniej ja to tak odbieram. Ale gdyby mnie całkiem nie akceptował, no to byśmy tutaj nie byli razem, prawda?
1: To jest też w tych naszych sprzeczkach. One kończą się czasami tak, że popatrzymy na siebie i chce nam się śmiać z tego i po prostu zaczynamy się śmiać i jest to jakieś przełamanie lodów. To jest tak zupełnie jakby to, jakbyśmy gdzieś intuicyjnie wyczuli, że to jest drobnostka, że to jest śmieszne.
0: To jest chyba łaska, to o czym mówisz, bo to chyba nie jest możliwe w ludzkim porządku.
1: No nie wiem, tak nam czasami się nam zdarza,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak, bardzo często, po prostu wybuchamy śmiechem, jesteśmy tak strasznie spięci, zdenerwowani, w pewnym momencie popatrzymy na siebie i wybuchamy śmiechem. I to jest wtedy takie rozładowanie, na pewno. Natomiast dla mnie drugą rzeczą, która jest szalenie ważna, to, że ja wiem, że jestem ważna dla Marcina. Że ja jestem dla niego ważną osobą i nawet jeśli mi mówi rzeczy dla mnie przykre, prawdopodobnie prawdziwe, to, że w dalszym ciągu ja jestem dla niego najważniejsza. I mam nadzieję, że on to odbiera też w stosunku do siebie, moje zachowanie w ten sposób.
1: Znaczy, ja już powiedziałem, że dla mnie najważniejsze jest to, że Agnieszka jest. Że jest po prostu ze mną, że jest moją żoną.

0: Czy macie jakieś wspólne już spojrzenie na Boga, czy też każdy ma swój obraz w Trójcy Jedynego?
1: Myślę, że wspólna modlitwa jest właśnie tym naszym sposobem wspólnego przybliżania się do Pana Boga i to, że rozpoznajemy wspólną modlitwę jako ten sposób właśnie pójścia drogą ku Panu Bogu i że razem też staramy się uczestniczyć w mszy świętej w miarę możliwości codziennie. A to, no nie wiem, czy akurat to powoduje jakiś wielki rozdźwięk między nami, że Agnieszka potrafi dostrzec Pana Boga, wykonując jakieś czynności w takich czynnościach codziennych, a ja Pana Boga odnajduję raczej w modlitwie. Mi się wydaje, że oboje mamy swój sposób na to, żeby łączność nawiązać z górą.
2: No, ale wydaje mi się, że też jest ważne, żeby tak przynajmniej, no nie mam wielkiego stażu małżeńskiego, ale tak intuicyjnie przeczuwam, że ważne jest, żeby każdy człowiek zachował jakiś mały margines swojego bardzo osobistego kontaktu z Panem Bogiem. Współmałżonek jak najbardziej w tym jakby szerszym planie, ale jest taka cząstka we mnie i w każdym z nas, że mimo, że jesteśmy małżeństwem, jesteśmy jedno, ten kontakt ja-Bóg jest jednoliniowy na pewnym, nie wiem jak to powiedzieć, no w pewnym wymiarze. To robi się trójkąt, czyli Pan Bóg, mój mąż, ja, owszem, ale jest też drugi wymiar, gdzie jest tylko ja i Pan Bóg. I ja się bardzo cieszę z tego, że Marcin modli się też sam, bo nasze wieczory wyglądają tak, że my się modlimy najpierw razem, potem ja się idę myć, czy sprzątać, czy coś robić, a Marcin modli się wtedy sam. I o takiego człowieka się modliłam. O człowieka modlitwy.
0: W jakiej intencji się pomodliłem?
2: Ja myślę, że dobrą intencją byłoby modlitwa za tych, którzy przeżywają głębokie kryzysy. I za tych, mówię o małżeństwach w tej chwili, małżeństwa, które już nie potrafią ze sobą rozmawiać i gdzie żadne ani on, ani ona nie potrafią wyciągnąć ręki do tej drugiej osoby, żeby powiedzieć przepraszam, czy po prostu pogodzić się za te małżeństwa.
1: Ja myślę, że moglibyśmy dodać intencje za tych, którzy szukają swojego powołania, za tych, którzy próbują rozezwać.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz,
2: któryś jest w niebie,
0: święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszymi gośćmi byli Agnieszka Dziduszycka-Manikowska i Marcin Manikowski. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
2: Z Panem Bogiem. Dziękujemy.
1: Dziękujemy.

0: Ojcem, Ducha Świętego. Amen. Boże, który uczysz pokory, cierpliwości, miłości, daj nam, Panie, czas, w którym będziemy mogli zachować swoich serc to, co Ty chciałbyś, żeby dać innym ludziom. Jezu Chryste, otoczaj nas, Jezu Chryste, otoczaj nas płaszczem swojej krwi, żeby żaden z wrogów nie mógł do nas dostępu. Ty, Duchu Święty, przychodź ze światłem przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, Święta Boże Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Anna Staszewska. Witaj.
2: Witam.
1: Uciekałaś przed tym świadectwem, ale się okazało, że się nie dało uciec.
2: No tak, przyszło samo z zewnątrz, w związku z czym poszłam za tym.
1: Dlaczego uciekałaś?
2: Bo miałam jakieś takie wrażenie, że to jeszcze nie jest koniec tej historii i że nie jestem jeszcze gotowa, żeby to wszystko tak jakoś zebrać do kupy i powiedzieć.
1: A co, groźna historia?
2: To zależy, ale jakby nie było tej gotowości w środku.
1: Mhm. A co się stało?
2: Co się stało, ale to, co dotyczy życiu. Mojego życia, tak? Mhm. Otarłam się dosyć... Otarłam to jest chyba takie niezbyt mocne słowo, ale otarłam się o okultyzm, można tak powiedzieć.
1: O co dokładnie?
2: Dokładnie dużo tego było, ale względnie karty Tarota. Mhm.
1: Co to znaczy otarłam się?
2: Mogę powiedzieć, że otarłam się dlatego, że Pan Bóg... przyszedł i wyciągnął, a w pewnym momencie miałam już taką świadomość, że można z tego po prostu nie wyjść. Więc myślę, że w takim stanie, w jakim wyszłam, to po prostu ja dostałam tylko takiego małego strzała. Mhm.
1: Ale jesteś młodą osobą, więc jak mogłaś głęboko wejść w jakąś magię, okultyzm?
2: Myślę, że praktykowanie tego i wchodzenie...
1: Praktykowałaś?
2: Tak.
1: A jak się twoja historia zaczęła w ogóle w domu rodzinnym? Skąd jesteś?
2: Pochodzę z Warszawy. W domu została mi przekazana wiara, natomiast nie żywa wiara, ale taka tradycyjna, czyli wierzymy, że Pan Bóg jest, chodzimy do kościoła, przystępujemy do sakramentów w sensie komunia, tak standardowo.
1: Ile was w domu było?
2: W domu było nas mało, ale mieszkaliśmy na kupie tak zwanej, czyli było nas sporo, bo 9 osób było w domu, natomiast...
1: To nie jest mało 9 osób.
2: No to nie jest mało, ale jakby ta ścisła rodzina, mama, tata i siostra, to my.
1: Czyli czwórkę byliście.
2: Czwórka. Tak.
1: Czyli rodzina wielopokoleniowa. Miałaś świadków jakichś Chrystusa w dzieciństwie?
2: Nie przypominam sobie.
1: Czy przeżyłaś jakąś komunię?
2: Nie szczególnie, chociaż docierały do mnie takie sygnały, że po spowiedzi było lżej.
1: Czułaś to?
2: Tak, to odczuwałam.
1: Mhm. Jaką byłaś dziewczynką w podstawówce?
2: W podstawówce? Myślę, że na początku byłam spokojna i potem jakoś tak dochodziło takie moje wewnętrzna taka siła, też nie wiadomo skąd ona się brała, i poszukiwanie siebie, czyli wychodzenie na zewnątrz, indywidualne pomysły, to wszystko, jakieś takie realizacja, wychodzenie z inicjatywą.
1: W klasie byłaś jak postrzegana?
2: Byłaś... Jako silna osobowość.
1: Lubili cię, nie lubili cię?
2: Myślę, że... Większość lubiła, natomiast tam, gdzie miałam coś do powiedzenia, to nie lubili.
1: Miałaś więcej koleżanek czy kolegów?
2: Kolegów.
1: I co się dzieje, kiedy zaczynasz być nastolatką? Czy jest to jakiś ważny moment? Bo jak rozumiem, życie się toczy po prostu...
2: Tak, taka szkoła podstawowa, potem szkoła średnia.
1: Ale w Warszawie szkoła średnia i szkoła podstawowa.
2: Tak,
1: widziałem
2: tak.
1: 8-latków, którzy biorą marihuanę, palą.
2: No ale to chyba nie te czasy. Wydaje mi się, że teraz dużo się zmieniło w tej przestrzeni, że jest łatwiejszy dostęp do tego wszystkiego. Wtedy tego nie było jakoś. Jeszcze byłam pod takim kloszem, że całkiem inaczej życie wyglądało. To młode przynajmniej. Harcerze, o! To były takie klimaty.
1: Czyli dobra szkoła średnia, tak? W jakiej szkole średniej byłaś?
2: Nie powiedziałam, że była to dobra szkoła. Taka, że tak powiem, z tradycją, że trzeba się ukształtować i tak dalej. Ale to była szkoła, to było technikum młodzieżowe, więc ja sobie zawsze szłam w jakimś takim kierunku twórczym, czyli żeby coś zrobić, coś wykonać, jakiś pomysł zrealizować.
1: Sama wybrałaś sobie tą szkołę?
2: Tak, całkowicie sama.
1: Mhm.
2: I tutaj jestem właściwie wdzięczna moim rodzicom, bo dosyć szybko dali mi taką wolność podejmowania decyzji i jakby zawsze byli przy tych decyzjach, zawsze ze mną stali, pomimo to, że mogło się coś nie podobać.
1: I jak sobie wyobrażałeś swoje życie po technikum odzieżowym?
2: Że zostanę projektantką.
1: No tak. Czyli model Barbie działa.
2: Nie, to nie tak. Nie, ja chciałam być projektantką i robić fajne rzeczy, fajne jakieś sukienki.
1: Ale to takie artystyczne, tak?
2: Tak, bardziej z takim zacięciem.
1: A czarne kolory?
2: Nie!
1: Nie?
2: Nie, nie, nie. Jakoś to nie ta bajka wtedy była.
1: Ania, próbuję cię sobie wyobrazić, kim byłaś wtedy, nie? Bo są, w klasie są takie te, które rządzą, te takie artystki, które są milczące i takie w ciulach chodzą, czy w jakichś takich tych, jakieś długie suknie takie, prawda, lejące się. Są różne...
2: Różne typy ludzi, wiem.
1: Typy. I teraz chciałbym sobie ciebie wyobrazić w podstawówce i chwilę potem.
2: To znaczy w podstawówce byłam, wydaje mi się, taką normalną, przeciętną dziewczyną. Taką, naprawdę, można to w takich ramach powiedzieć, po prostu normalna. Dużo mi dało też to harcerstwo, że ja byłam tak przeprowadzona od samych Zuchów po to harcerstwo, więc to było takie jakaś teraz, jak na to patrzę, bezpieczna przystań, gdzie ja miałam kontakt z ludźmi, gdzie jakby relacje z ludźmi były. To wszystko było takie zdrowe. Natomiast jakby szkoła średnia, to już zaczęły się jakby... Też cały czas niosłam to w sobie, co miałam, a miałam na przykład takie bardzo duże poczucie sprawiedliwości, w związku z czym pytasz tutaj, czy byłam lubiana, czy nie byłam lubiana. W momencie, kiedy kogoś trzeba było obronić, to po prostu się go broniło, jakby nie patrząc na konsekwencje, czy się jest lubianym, czy nie. No a średnia, no to już weszły, jakby dochodził do mnie świat. Dochodził do mnie świat i wtedy zaczęły się jakieś zainteresowanie imprezami. A weszłam w jakby tą kulturę techno. Tutaj jakiś pojawił się pociąg do tego wszystkiego. Weszła i muzyka. Otarłam się o narkotyki, też można powiedzieć. Natomiast no też już jakby z tego punktu patrząc, cały czas przychodziło jednak coś takiego, co mówiło, są rzeczy ważne i ważniejsze, ogarnij się.
1: I co czułaś to czasami... Po imprezie, czy budząc się rano, czy idąc łąką?
2: Nie, to było różnie. Im głębiej, że tak powiem, wchodziłam w to, coraz większe doły jakieś takie miałam. To było coś koszmarnego i wtedy zauważyłam, że no, Pana Boga w tamtym momencie w ogóle nie było jakby w moim życiu. On sobie gdzieś tam był. A skąd?
1: Kiedy przestałaś?
2: Mniej więcej na przestrzeni szkoły podstawowej. To moment, kiedy się zaczyna uciekać gdzieś tam z mszy świętej na cukierki i na lody, no to tak to się pociągnęło. Wtedy jakby zaczęłam patrzeć, że tak w zasadzie to Kościół, to nie, to się tak chodzi tam, bo się chodzi, bo to trzeba chodzić, ale ja tam nic dla siebie nie potrafię wynieść stamtąd.
1: I jak to się przełożyło na twój stosunek do siebie i na stosunek do 10 przykazań, że przestałaś chodzić do Kościoła?
2: To znaczy była jakaś taka wewnętrzna moralność we mnie i taki kręgosłup, natomiast no to się luzowało z czasem, to się luzowało. Pewne rzeczy były w ogóle niedopuszczalne dla mnie w dalszym ciągu, natomiast no gdzieś wchodziłam na takie drogi, że sobie pozwalałam, można tak powiedzieć.
1: Czy ta subkultura techno, jak ją widziałaś pierwszy raz? No bo gdzieś ktoś mówi, słuchaj, jest impreza, nie?
2: Tak.
1: I co to dla ciebie wtedy było? Jak sobie to wyobrażałaś? Jakie to były lata?
2: Ojejku, to były 96, 97 rok.
1: Czyli to jest właściwie tuż po apogeum.
2: Tego wybuchu, tak.
1: Atrakcyjności techno.
2: Tak. Ale u nas, znaczy ja miałam takie wrażenie, że to się u nas zaczęło w zasadzie pojawiać i mocno tak jakby pokazywać się. Czyli jakby też to przechodziło przez telewizję, można powiedzieć. Było to w jakiś sposób promowany styl życia.
1: I co? No zobaczyłaś jakieś ludzi w futerkach, kobiety,
2: tak.
1: Dziewczyny, facetów dziwnie ubranych, jakaś... I co?
2: Tak, muzyka.
1: Podobało ci się to?
2: Na początku, tak. Na początku było coś w tym takiego fascynującego, jakaś feria bar, wszyscy się przytulają, albo się śmieją, albo się cieszą, wszyscy jesteśmy razem. Coś w tym stylu. Bawimy się, życie jest proste. Od imprezy do imprezy, jakiś sposób na życie.
1: Bo pierwszy etap techno był bardzo radosny. Tam ta buźka uśmiechnięta była, kwiatki i tak dalej, hipisowskie nawet takie coś trochę było. Ale później się zaczął etap ciemny. Ale... I teraz tak, no i idziesz na pierwszą imprezę. I co widzisz?
2: Co widzę? Bandę ludzi, która się bawi.
1: No i co?
2: Która jest radosna, która jest szczęśliwa. No do tego myślę, że muzyka dużo też jakby robiła, że można było tańczyć, że to w pewien sposób tak jakby wciągało, że coś się tam przeżywało.
1: A sprawy damsko-męskie jak w tym wieku wyglądały u ciebie?
2: Nie, no wtedy były imprezy, więc jakoś tak był jakiś pociąg, że no może byłoby dobrze, ale nie, to było całkowicie jakoś tak odsunięte. Jakoś taka mocno skoncentrowana byłam na tym wszystkim.
1: Na techno?
2: Znaczy na techno, no jakby na tym i na szkole, czyli jakby dzieliłam sobie te dwie płaszczyzny, że tu trzeba jednak szkołę dalej, wszystko w porządku musi być, ale tutaj to jest jakby mój świat.
1: I jak ten świat na ciebie działa? Bo to w czasie się dzieje.
2: W tej chwili myślę, że bardzo destrukcyjnie i bardzo tak etapowo to wciągało.
1: Opisz to tak mniej więcej, jak to wyglądało i też czy mijają miesiące, czy tygodnie od tych rzeczy, które mówisz.
2: Ciężko mi jest teraz tak opowiedzieć
1: ale,
2: w czasie.
1: Nie chodzi o precyzję, ale o proces, pokazanie procesu.
2: Jak to wyglądało?
1: Są pierwsze imprezy, fajni ludzie. Mm-hmm. Przytulają się,
2: tak.
1: Bawią.
2: Tak.
1: Ale gdzieś po kątach biorą narkotyki.
2: Tak.
1: W ubikacjach jest seks.
2: Być może, ale jeszcze wtedy nie dotykałam tego.
1: Ale chodzi o to, że jesteś tam i wiesz to.
2: Ja tego nie widziałam, dlatego o to mówię. Ja widziałam te narkotyki, widziałam to wszystko, natomiast jakby jeszcze nie widziałam tego brudu całego tego wszystkiego.
1: Mm-hmm. Ile masz wtedy lat?
2: 17, 18.
1: Jedna impreza, druga, trzecia, piąta, 15.
2: No i to, co było zauważalne, to te doły. Jakby zaskoczenie.
1: Już po imprezach.
2: Tak, po imprezach i jakby jak weszły te pierwsze już kontakty, nie wiem, z ekstazą, bo ja tutaj jakby o takie narkotyki się otarłam, no to jakby coś takiego, jeśli chodzi o sam narkotyk, który wywołuje bardzo silne odczucia, wręcz jakiegoś szczęścia, czegoś co...
1: Ekstaza, no.
2: No ekstaza w takim uproszczeniu dużym. No to było to. No ale potem było coraz gorzej.
1: Ale tak, kiedy orientujesz się, że te doły są związane
2: z narkotykami?
1: Z trybem życia.
2: Może nie do końca z trybem życia, a myślałam, że to jest po prostu wynik tego, że coś się bierze i jest z tego zejście. Czyli jakby konsekwencja substancji, którą się zażywa.
1: Mhm. Ale czy te doły pojawiły się dopiero po wzięciu ekstazy, czy też wcześniej po prostu po imprezach? Potrafisz to...
2: Ale to już znacznie dalej. Chyba znacznie dalej. Na początku nie było tego takiego zderzenia, że po imprezach jest źle. Nie, wręcz było dobrze. Ja byłam jakby wciągana dalej. Było fajnie, cały czas fajnie, cały czas fajnie. Jakby dopiero te narkotyki i to, jak zaczęłam patrzeć już no znacznie później, co się dzieje dookoła, że jakby relacje z moją mamą, że jakby ona widzi, co się ze mną dzieje i to było chyba wtedy dla mnie nie do przejścia, że ja strasznie kocham tą osobę i
1: ona
2: nie jestem w stanie tego
1: robić.
2: Tak. Mhm.
1: I co zrobiłaś? No bo to jest trudna sytuacja. Jesteś bardzo ciągnięta w jakąś tam stronę, ale z drugiej strony widzisz...
2: No i tutaj się okazało, że szkoła była dobrym wsparciem, bo to była klasa maturalna, w związku z czym trzeba było naprawdę tam przysiąść i powiedziałam sobie basta. Po prostu basta. Ja mam w stanie nad tym kontrolę i ja po prostu to przerywam.
1: I przerywałaś?
2: Tak, przerywałam.
1: Ale czy nie straciłaś przyjaciół wtedy, znajomych? Przecież w takiej grupie...
2: Tak. Tak, natomiast oni jakby dalej w tym tkwili. Ja wiedziałam, że ja no, nie jestem już w stanie tam siedzieć.
1: I co, i sama zostałaś?
2: No tak, to nie było tylko jedno towarzystwo, które miałam. Ja miałam cały czas przyjaciół, którzy jakby do tej pory są ze mną, w związku z czym...
1: Harcerzy.
2: Nie, skąd...
1: Strzepaka.
2: Tak, ale tacy podwórkowi, którzy...
1: Strzepaka.
2: Tak, którzy są tam z nami gdzieś tam i...

0: Czyli nie było to przejście w pustkę i też nie zaprzyjaźniłaś się tam...
1: Tak, nie było przejścia w pustkę.
0: I nie zaprzyjaźniłaś się tam w tej subkulturze jakoś bardzo mocno z ludźmi. To nie było...
1: To nie była ta bajka, tak. Teraz też mogę powiedzieć, że ja może próbowałam jakby wejść w to środowisko i tak dalej, ale cały czas coś mnie tam niepokoiło. Coś było takiego, z czym ja się nie mogłam zidentyfikować do końca.
0: Zdałaś maturę i co dalej?
1: Zdałam maturę.
0: A co dalej maturzysta?
1: No i się zakochałam. Pierwszy raz tak intensywnie.
0: Mnie to fascynuje, bo ja mam 4 córki i po prostu chciałbym to zrozumieć. Na czym to polega?
1: No ja byłam taka wypuszczona, no bo tak jak mówię, długo nie było nic, bo byłam zupełnie na czym innym skoncentrowana i potem jakby było to pragnienie w środku, że nie no, teraz to już tak w zasadzie można by było z kimś.
0: A nie uciekałaś wcześniej przed relacjami? Bo przecież to bardzo tak postępuje normalnie i naturalnie, że są przyjaźnie, później jakieś zauroczenia, jakieś takie rzeczy.
1: Była jeszcze jedna istotna sprawa w tym wszystkim i też patrząc na to już w tej chwili, między tym techno pojawiło się coś takiego jak wypadek. Miałam wypadek, w szkole zresztą złamałam kręgosłup. Ordynator w szpitalu powiedział, że nie mam co płakać, bo krąg wyżej i bym jeździła na wózku, więc ja jeszcze bardziej płakałam. Ale okazało się, że jest wszystko okej, okay. Jestem w stanie z tego wyjść, tylko gips i jakiś tam czas rekonwalescencji. Natomiast okazało się w trakcie, że niestety, ale się nie zrasta. I mama przypadkowo, nieprzypadkowo, kupując w aptece jakieś tam środki, żeby się to zrastało, została zaczepiona przez osobę, która usłyszała, że ma taki problem. No i poprosiła o to, żeby ta osoba zaczekała. Znaczy, żeby moja mama zaczekała na zewnątrz. Zaczekała, okazało się, że chce pomóc, ponieważ jej mąż jest bioenergoterapeutą, w związku z czym istnieje taka możliwość, że to się wszystko dobrze skończy, że zaprasza na wizytę. Ja na takie wizyty chodziłam i faktycznie... Wypadek był pod koniec listopada. Ja w marcu, robiąc już prześwietlenia kręgosłupa, zdiagnozowano, że tam nie ma nic, że w zasadzie oni się zastanawiają, czy to skrzywienie jest kręgosłupa, czy coś, bo nie było żadnego śladu. Więc takie wow i boom i w ogóle świetnie, jest coś, co działa, coś, co jest ciekawe, coś jest poza...
0: A jak tego faceta odebrałaś?
1: Na początku... Ciężko mi powiedzieć. Jakoś nie pamiętam nic takiego, co by było takie do wyciągnięcia na tą chwilę. Może to bardziej szło w kierunku, że no on coś umie, no takie rzeczy istnieją, w związku z czym, że...
0: To było za pieniądze normalnie.
1: Tak, tak, tak, w ten sposób.
0: No, czyli sytuacja właściwie normalna. No. Usługa, tak. Pieniądze.
1: Natomiast przeszło to potem w jakąś relację, bo znowu jakby wyszła taka fascynacja tematem, że istnieją energie, że człowiek, cała ideologia i znowu tam zaczęłam nasiąkać, układać sobie według tego cały świat, że to jest inaczej niż ja myślałam, że jest świat w świecie.
0: I jaka relacja?
1: No intensywna, bo ja wykazywałam chęć nauki.
0: Czyli zafascynował cię mężczyzna, który...
1: Może nie sam mężczyzna, a jakby to, czym się zajmował.
0: Tak, tak, tak, ale chodzi mi o to, że osoba, że tak. Relacja z osobą.
1: Tak. I przekazywanie wiedzy w jakiś sposób.
0: I on z tobą rozmawiał?
1: Tak, rozmawiał, przekazywał tą wiedzę. No oczywiście też działał. I to też miało jakiś tam swój początek i koniec. Zakończyło się bardzo niefajnie. Oni próbowali jakoś tak wpłynąć na mnie, na moją rodzinę do takiego stopnia, że padały pytania, czy ja bym nie chciała, żeby byli moimi rodzicami.
0: Oni?
1: Tak. To było małżeństwo.
0: Absurdalna sytuacja zupełnie.
1: No dziwna. Do takiego stopnia, że jak na przykład moja mama po mnie przyszła,

0: tam chodziłaś, jeśli coś najważniejszego w twoim życiu było bombardowane?
1: Bo to było tak bardzo robione po kropelce drążenie skały. Natomiast kiedy zaatakowano moją mamę w tym temacie i podważono jakby jej autorytet, no to wtedy powiedziałam znowu basta, że nie, tak nie jest. I wtedy zaczęłam się autentycznie stawiać.
0: Mhm. Jak się to skończyło?
1: Skończyło się źle, dlatego że ja jeszcze w to wciągnęłam koleżankę, która miała jakieś tam bóle, że jej też pomogą. I przyszedł taki moment, kiedy ona poprosiła mnie o rozmowę i powiedziała, Ania, z nimi jest coś nie tak. Ja poszłam do nich na wizytę i oni po prostu wyciągnęli ode mnie takie rzeczy, których ja nigdy w życiu nikomu nie mówiłam. W związku z czym mówi, po prostu przestań tam chodzić, bo tam jest coś nie tak. I ja zaczęłam tak składać sobie wszystko do kupy. Ja mówię, kurna, faktycznie, coś jest nie tak.
0: Czyli skrzywdzili ją po prostu.
1: Myślę, że nie tylko ją.
0: Ale oni wiemy, prawda, że...
1: Tak.
0: Że oddziaływując, manipulując, po prostu weszli w jakąś sferę,
1: tak, której nie udostępniała w ogóle.
0: Ona nie chciała nikomu, przed nikim otworzyć tej rzeczywistości. I to był koniec.
1: To był koniec, to się skończyło bardzo niefajnie, bo ona chciała odebrać pieniądze, w związku z czym ja miałam w ogóle taki potworny lęk pokazania się z nią, bo oni jakby nie kontaktuj się z tą dziewczyną, także próbowali mi też w jakiś sposób życie układać. Natomiast no jakby ta siła we mnie, która była i przekora, jakby nie dopuszczała do tego, żeby się podlegać temu, co oni mówili. No i doszliśmy obydwie do wniosku, że ona pójdzie, ja się nie pokażę z nią, ale gdzieś tam się spotkamy. Wyniknęła z tego potworna afera, dlatego że ona bardzo długo stamtąd nie wracała. Ja wróciłam do domu, cała się kompletnie trzęsłam. I wtedy pamiętam, przeżyłam coś takiego strasznego, coś jakby we mnie przywaliło. I to był tak olbrzymi lęk, że pamiętam to do tej pory.
0: To znaczy, siedzisz, stoisz...
1: Tak, ja jakby jestem w trakcie do domu i to, co
0: idziesz,
1: mnie zaczyna ogarniać, jest czymś, z czym sobie nie potrafię poradzić.
0: Mhm. Spróbuj to opisać. Ciężar, gęstość,
1: potworny,
0: atmosfera.
1: Potworny lęk, coś, co we mnie uderza, nie ma mnie w środku. Jestem kompletnie rozbita w środku.
0: Mhm. A gdzie to uczucie się koncentruje? Na brzuchu?
1: Chyba w głowie i w okolicach serca.
0: Mhm. Czyli czujesz coś, czego nigdy w życiu nie czułaś?
1: Tak.
0: A co ona wtedy robiła? Bo później z nią pewnie rozmawiałaś.
1: Tak, ona w ogóle stamtąd nie mogła wyjść, bo oni nie chcieli jej puścić. Jak już wyszła, próbowała się ze mną skontaktować.
0: Nie odebrała tych pieniędzy?
1: Nie, ja jeszcze włączyłam w to jakby jej rodzinę, bo mówię, że ona tam poszła, ona tam nie wychodzi, ja dotarłam do domu, nie wiem, co się z nią dzieje. Tam poszli z kolei, jej rodzina poszła po nią. No, awantura była straszna, straszna. Moja mama jeszcze do tego tam pojechała. I jakby skończyło się na obelgach, groźbach i wybijaniu szyb, dosłownie rzecz biorąc. Źle, w sensie takim mocne to było.
0: Mhm. Ale kończy się ta rzecz. Jak myślisz o świecie? Bo to się równolegle dzieje z techno, czy...
1: Jest to już jakiś... był koniec, bo jakby to, że musiałam tą maturę pociągnąć, definitywnie tamten etap został zakończony.
0: A ile trwał etap techno, ile trwała bioenergoterapia, jak mają się do siebie?
1: Jak mają się do siebie? Jakby jedno było po drugim.
0: Czyli bioenergoterapia była po techno?
1: Myślę, że tak, że to tak jakby wkroczyło trochę w końcówkę techno i jakby było przedłużeniem.
0: Mhm. No i jaki masz światopogląd w chwili, w której kończy się z relacja z tym małżeństwem?
1: Tak. Że ludzie krzywdzą.
0: Ale jak myślisz o świecie? Czy są energie, nie ma energii?
1: Tak, cały czas jestem na tym etapie. Czyli jakby to zostało zbudowane i na tym gdzieś tam buduję swój światopogląd.
0: I co dalej się dzieje?
1: No mam to w sobie, w zasadzie nie wiem, co z tym zrobić. Wiem, że mam jakieś zdolności, bo tak wtedy jeszcze to postrzegałam, że to jedni mają, inni nie mają, ale dochodziło do mnie, że to mogą mieć wszyscy. Mniej więcej tak to wyglądało.
0: I co dalej?
1: No nie ciągnęłam tego tematu z tą bioterapią, bo jakby to też stanęło w miejscu z racji tego, że nie było osób, które by mogły się tym dalej zająć. Zakochałam się, w związku z czym znowu wszystko poszło na bok. 2 lata bardzo fajne, bardzo fajnie wspominam. Rozstanie, potem znowu powrót na 2 lata. Natomiast jakby znowu na samym początku, jak to wszystko się zaczęło gdzieś tam tworzyć między nami, pomysł po prostu genialny, idziemy na karty Tarota.
0: Aha, no bo w przyszłość trzeba, prawda?
1: No tak.
0: Jest pani, więc trzeba wiedzieć...
1: Co się będzie działo dalej. No dramat, dramat.
0: Nie, no to ale...

0: To jest standard. To jest standard. Najlepszą klientelą wróżbitów i tych wszystkich maniaków są młode dziewczyny.
1: No to trzeba przyznać rację, że to niestety zagłębianie przyszłości nie przynosi dobrych owoców.
0: No i co te karty?
1: No i karty. Karty miały powiedzieć swoje, tak? W związku z czym na dzień dobry dowiedziałam się, że ten facet, z którym dopiero zaczynam, to w ogóle nie jest ten facet, że maksymalnie będziemy 2 lata, jakaś tam przepowiednia poszła. W związku z czym ja się do niej ustosunkowałam, ale jakby przejście przez całą tą wróżbę było już dla mnie czymś dziwnym, bo ja się cały czas bałam iść, jakby cały czas miałam w sobie coś takiego, że wszystko fajnie, ale karty Tarota to już jest no, wyższa szkoła jazdy i tutaj jest się czego bać.
0: Skąd to wiedziałeś?
1: Nie wiem. To przychodziło z wewnątrz, ten lęk przychodził jakby tak od wewnątrz.
0: Ale poszłaś.
1: Tak, poszłam, no bo ciekawość była większa. Ciekawość była większa i to tak właściwie przeszło, no niestety, zgodnie z tą przepowiednią, czyli były te 2 lata, potem się rozeszliśmy, wróciliśmy, znowu były 2 lata. No to już było bardziej intensywnie, bo już tacy mocno na siebie zorientowani byliśmy. I doszło do zamieszkania razem. I tutaj pamiętam mocny taki pierwszy zgrzyt. Śmierć Jana Pawła II. To, co się działo właśnie tego dnia, pamiętam ogromną potrzebę pójścia do kościoła.
0: A sytuacja była niezręczna, ponieważ mieszkasz z facetem, więc...
1: No ale jakby ja tej świadomości kompletnie nie miałam. Ja miałam wrażenie, że mnie wszystko wolno, Pan Bóg jest dla wszystkich, w związku z czym czy pójdę do kościoła, czy nie pójdę, a sakramenty to w ogóle dla mnie była jakaś taka...
0: Ale kościół mówił, że się nie mieszka z facetem. Bez ślubu.
1: Ale ja jakby nie miałam tego podejścia w ogóle, co tam kościół mówi. To co ja mam w sobie, Pan Bóg jest na łące, Pana Boga można wszędzie mieć. No jakby ta droga. No i jakby ta taka mocna potrzeba pójścia do tego kościoła. Akurat okoliczności nie były sprzyjające, ponieważ to było wieczorem. Cały czas czekałam na tą osobę, z którą mieszkałam. Ona nie była, bo była w pracy. Jakby to był pierwszy ten zgrzyt taki, że tego człowieka nie ma wtedy, kiedy ja go potrzebuję i jakby nie realizuje się to, co ja bym chciała. Gdzieś zaczęłam widzieć jakieś różne takie rzeczy w sobie, które zaczynają być ważne. I pojawiały się w zasadzie niby były od zawsze, ale ja tego nie widziałam. To się zaczęło jakby tak ujawniać.
0: Spróbuj powiedzieć to jeszcze raz, bo czyli masz potrzebę jakiegoś dobra, prawda? Czyli pójść, być razem z ludźmi, kiedy umiera człowiek ważny dla wielu osób.
1: Tak.
0: Ale z jakichś tam powodów nie możesz tego zrobić i myślisz, że to jest przez tego chłopaka, z którym jesteś, tak?
1: Zaczynam wtedy patrzeć na całość, jakby. Że to jakby mam poczucie, że to nie jest to, co jest dla mnie, że ja chcę inaczej.
0: Aha, czyli po prostu wielki człowiek, który był symbolem jakichś marzeń, jakiegoś dobra, jakiegoś piękna, czegoś spoza tego świata, prawda?
1: Tak.
0: Znak. I nagle widzisz w jego świetle swoje życie.
1: Tak.
0: I dochodzisz do wniosku, że tak. Nie do końca chyba ci o to chodziło.
1: Tak. Zaczęłam wtedy patrzeć jakby ogólnie na to życie. Nie tylko na dzień bieżący, ale ogólnie. Taki rachunek jakby przyszedł z tym wszystkim.
0: No to nieźle. No i jakie są konsekwencje? Ile to trwało?
1: To trwało bardzo szybko, bo momentalnie to takie było szarpnięcie. Siedzenie przed telewizorem do 4 nad ranem, jak były nawet powtórki, łzy, łzy, łzy, łzy. To, co mówił Jan Paweł II, jakby odbierałam jako taką prawdę, która była zawsze we mnie w środku.
0: Czyli to były rekolekcje dla ciebie?
1: Można tak powiedzieć. No to było coś, co się wtedy przebiło przez jakby taką wielką skorupę.
0: I?
1: I rozstanie z mężczyzną. I dochodzenie do siebie, że ja jednak chcę czegoś innego. że ja chcę
0: dojść. Ale ty podjęłaś taką decyzję, zgodnie ze swoim charakterem?
1: Oczywiście jakby wszystko zostało stworzone do tej sytuacji, bo jakby nagle raptem się okazało, że on kogoś poznaje, też jest to odejście, także wszystko ułatwione w zasadzie. Tylko było to podjęcie decyzji, że to nie tak i w zasadzie wszystko zostało ułożone. Chociaż to było strasznie bolesne. Teraz mogę tak to powiedzieć z luzem, że to wszystko zostało ułożone tak z takim pokojem.
0: No i co dalej?
1: Dalej zaczęła się chyba walka, tak jak patrzę już z perspektywy tego dobrego i tego złego. Natomiast no niestety jeszcze to dobro wtedy nie wykluło się tak mocno.
0: Opowiedz po prostu.
1: To, że rozstałam się z tym człowiekiem, jakby bardzo mnie rozdarło, bo z jednej strony nie chciałam tego, a z drugiej strony była to dla mnie wielka miłość. W związku z czym znowu jakby przechodziłam taki etap, że znowu się na kimś zawiodłam, że znowu jest jakieś rozstanie i była to miłość. Jakby odkąd pamiętam, od samego takiego małego człowieczka nosiłam w sobie takie poczucie, że miłość jest najważniejsza w życiu człowieka, że to, co jest sensem życia człowieka, to jest miłość i to zawsze miałam w sobie. I wtedy pamiętam, to się złamało. Wtedy pamiętam wewnętrzny krzyk. Że tej miłości nie ma. Że to, co się dzieje między ludźmi, że być może to, co się dzieje między ludźmi, to jest chemia.

0: że to nie ma racji bytu, chociaż z drugiej strony walczyłam sama ze sobą, myśląc, że przecież ja kochałam, że przecież to było. I wtedy pamiętam, że poszłam za daleko, bo krzycząc tak wewnętrznie, że tej miłości nie ma i wręcz jakby deptałam to wszystko w sobie, doszłam do takiego punktu, gdzie miałam wrażenie, że zaczynam lecieć w dół. Że to jest, że coś powiedziała, że to poszło po prostu we mnie za daleko. I jakby już nie ma odwrotu. I nagle takie maleńkie światełko w środku, które mówi, przecież Pan Bóg jest Bogiem. I nagle tak, no tak, przecież Pan Bóg jest Bogiem, a jest. To o co chodzi? Ale jakby to już poszło za taką falą, gdzie ja już tylko po prostu poczułam taką pustkę w sobie. Pustka i takie nic. Takie, to było jakieś takie bardzo dziwne wrażenie. I od tamtego momentu...
1: Powiedziałaś jakieś słowa bluźniercze, jakieś słowa, czy też tylko zabijałaś siebie?
0: Zabijałam siebie, tak. Myślę, że zabijałam siebie.
1: Że po prostu wierzyłaś w coś, co nie istnieje, że
0: taka śmrzonka,
1: to było złudzenie,
0: tak.
1: Że patrz realnie na świat i tak dalej, czyli...
0: I potem poszło to w czyny. Gdzieś przy okazji dostałam anioła, takiego, który spada, z płonącymi włosami. I ostentacyjnie powiesiłam go sobie na ścianie, domalowując płomienie, że i dorabiając w zasadzie tego ideologię, że moja miłość w zasadzie tak upadła.
1: Czyli cynizm.
0: I chyba zaczęło się od tego. Kto nie przychodził do domu, to było tylko stwierdzenie, zdejmij to ze ściany. A ja mówię, ale dlaczego? Przecież to taka piękna symbolika tego, co się zdarzyło. I to się gdzieś tak zaczęło układać. Ja zaczęłam się sama z tym wszystkim układać, że no, są odejścia, są rozejścia. Zaczęłam jakoś wracać do normy, można powiedzieć. I bardzo szybko zaczynałam spotykać ludzi na swojej drodze. Teraz mogę powiedzieć, związanych z okultyzmem. Czyli pojawiały się osoby, które zajmowały się kartami, które wręcz praktykowały magię. Natomiast ja cały czas miałam takie pogłębiające się poczucie, że jestem strasznie zablokowana. Że to, co jest w tej chwili, to nie jest moje. Że to... I nie potrafię z tego wyjść. To ja nie wiedziałam w ogóle kompletnie, o co chodzi.
1: Ale czy w tym momencie, w takim razie, kiedy coś tam w tobie pękło, czy ty nie zwróciłaś się ku złu?
0: Ja myślę, że to po prostu było otwarcie.
1: Ale musi być zwrot, musi być... Czy rozumiesz, nie ma biernego otwarcia. Bo to, co opisujesz teraz, kilkoma zdaniami, i jeszcze dominacja tego na ścianie, prawda, czegoś, co wszyscy, którzy cię kochali, mówili ci, że zdejmij to. Dobra, jedźmy dalej.
0: To znaczy, na pewno nie powiedziałam, że nie ma Boga, bo jakby to światło było, że Bóg jest i Bóg jest miłością. Natomiast nie pamiętam właściwie, żebym powiedziała coś takiego, co by było jakimś takim kompletnym zaprzeczeniem. Ja tylko jakby zaprzeczałam tej miłości. Miłości, która jest między dwojgiem ludzi, no i jest czymś, co jest dla mnie wszystkim.
1: Wszystkim.
0: Tak.
1: Czyli zaprzeczyłaś wszystkiemu.
0: Tak. No to, co było najważniejsze w życiu. Dlatego jakby nosząc to od małego, upadło wszystko. Upadło wtedy wszystko.
1: Kogo spotykałaś?
0: Spotkałam dziewczynę, która patrząc mi w oczy zaczęła mi mówić, że mam taki problem, że ona nie wie, na czym mój problem polega, ale może postawić mi kolejne karty tarota. W związku z czym, mając taką perspektywę, że nie wiem kompletnie, co się dzieje w moim życiu, a już raz gdzieś tam coś mi powiedział i się sprawdziło, okej, ja pójdę na te karty. No i tutaj się po prostu zaczęło. Bo patrząc w jaki sposób ona to robi, dochodziła do mnie jakby świadomość tego, że ja po prostu wiem, o czym ona mówi, patrząc na te karty, nie mając z nimi kompletnie żadnego kontaktu wcześniej, żadnego przygotowania, żadnego czytania książek i tak dalej.
1: Czyli karty mówiły do ciebie.
0: Tak, można tak powiedzieć. I nasza znajomość zaczęła się pogłębiać. Ona powiedziała z tych kart, że to jest dla niej wyższa szkoła jazdy i ona nie jest w stanie mi pomóc i powiedzieć, o co chodzi w tym wszystkim, ale zaprowadzi mnie do kogoś, no, kto jest już wytrawny w tym wszystkim i mi, że tak powiem, powie, w czym jest rzecz. Ja faktycznie poszłam do tej osoby, co wiązało się z tym, że kolejne karty były stawiane. I to znowu jakby ciągnie się w tym momencie w taką stronę, że chodząc do kolejnych osób, kolejne osoby jakby produkowały różne takie teorie, co się dzieje w moim życiu. Dla innych była to karma, dla drugich było to klątw wyrzucane przez kogoś tam. Cały czas ktoś coś innego mówił. No i to się tak ciągnęło. W międzyczasie ja się zajęłam tymi kartami, bo ja dostałam książkę od tej osoby, z którą się, można powiedzieć, zaprzyjaźniłam. I ona była pod wrażeniem, że jakby nie ma tej wiedzy, którą ja miałam tak po prostu. No i zaczęło się wchodzenie w te karty, zaczęło się pomoc, ponieważ chciałam podejść odpowiedzialnie do tematu. Doszłam do wniosku, że nie mogę kierować życiem innych ludzi bez żadnego przygotowania, w związku z czym pomysł kursu Tarota dostanie się właśnie do tej osoby, do której ona mnie zaprowadziła, bo ta osoba mi ten kurs przeprowadziła, zresztą z całą grupą innych ludzi.
1: I za pieniądze?
0: Za pieniądze, tak. I pamiętam tylko moje pierwsze pytanie, które też gdzieś tam do mnie dochodziło na tych zajęciach, ale halo, halo, co no to Kościół? Przecież karty no jakby nie są akceptowane. No i pamiętam też odpowiedź, że no jak to nie, no przecież zakonnicy się posługiwali kartami Tarota i w zakonach, i że to wiedza tajemna i tak dalej. Także było to tłumaczone, ale to jakby nie wypełniało mnie, co nie było dla mnie jakąś tam prawdą. Ale ja cały czas za tym szłam. Doszłam do momentu, kiedy zaczęłam mocno pracować w domu z tymi kartami, czyli i medytacje, i potem zaczął wchodzić szerszy zasięg w ogóle ezoteryki.
1: A co robisz wtedy w życiu?
0: W życiu?
1: Bo skończyliśmy na maturze.
0: Tak.
1: A później była miłość, ale nie wiem, co oprócz...
0: Tak, ja nie miałam możliwości pociągnięcia potem szkoły po szkole średniej, czyli w ogóle odeszłam od tematu edukacji i zaczęła się praca. Praca.
1: A możesz powiedzieć, dlaczego nie chciałaś iść na studia?
0: Dlaczego nie chciałam iść na studia? Ja chciałam iść na studia, natomiast jakby sytuacja, którą miałam, doprowadzała do tego, że ja musiałam sama sobie jakby opłacić te studia, w związku z czym praca z kolei zbijała mi możliwość studiowania, więc jakby podjęłam tylko pracę.
1: I to była praca, która cię cieszyła, dołowała?
0: To była praca, takie trochę przeciągnięcie tematu, z którym byłam związana, czyli ciuchy, i cały czas te ciuchy gdzieś tam za mną chodziły. Może już nie tworzenie samo, nie malowanie, chociaż czasami też się pojawiało, ale to w ramach jakiejś takiej terapii samej sobie, że było mi po tym lepiej. No i cały czas te ciuchy, cały czas sklep, cały czas doradzanie. Ja jeszcze miałam jakieś takie pomysły na siebie, może stylizacja, może coś w tym stylu, ale jakby cały czas był ten pomysł, że to jest sklep.
1: I zarabiałaś na życie w ten sposób.
0: Tak, tak.
1: Zaczynasz medytować.
0: Tak, medytacja z kartami, praca z kartami, no bo karty trzeba czuć, wszystko z tym związane, trzeba ukierunkować, w zasadzie zespolić się z tymi kartami. I zaczęła przychodzić taka wiedza, która nie wiedziałam kompletnie skąd się bierze, bo to już nie tylko przychodziło z kartami. To już przychodziło nawet jak tych kart nie było.
1: Czyli słyszałaś bądź czułaś w głowie.
0: Tak.
1: A czułaś to w głowie czy w sercu?
0: W głowie. W głowie, ja to po prostu słyszałam.
1: Ale słyszałaś...
0: widziałam obrazy, może w ten sposób.
1: Ale słyszałaś jako głos wewnętrzny, czy też jako... jako myśl, czy sekwencję, która jaśnieje nagle w twoim umyśle?
0: Bardziej jako jaśnieje w moim umyśle.
1: Czyli po prostu pojawia się coś, co jest jakąś historią, jakąś
0: tak,
1: jakąś
0: obrazem. Tak, i jest to jakimś... jakby przeze mnie absorbowane, że to tak jest. Czyli jakby patrzenie na to i branie jako swoje.
1: No bo to też ważne jest, jak to jest dawane. Mhm.
0: No i zaczynają się dziać ze mną dziwne rzeczy. Zaczynam czuć coraz więcej. Kiedy idę ulicą, patrzę człowiekowi w oczy, wiem, co robił, wiem, co ma w domu. Do takiego stopnia, że w momencie, kiedy zaczynałam rozkładać karty, w zasadzie to ja już tych kart nie musiałam rozkładać, bo wiedziałam wszystko. Do takiego stopnia, że byłam w stanie powiedzieć, jaki kolor włosów ma osoba, która zdradza tam daną osobę, z którą miałam kontakt, której miałam to wyłożyć.
1: No i co dalej? Zarobiłaś kartami na życie, czy nie?
0: Nie! Nie, to wszystko się jakoś rozchodziło, dzięki Bogu, w koleżeństwie, czyli takie postaw mi karty, wezmę za to złotówkę, bo to też jakaś taka teoria była, że za wróżbę trzeba zapłacić, więc jakieś takie posługiwanie się tym wszystkim. No i zaczynało się dziać ze mną dziwne rzeczy. Ja po prostu...
1: Jesteś sama wtedy?
0: Nie, są cały czas rodzice, jest moja mama.
1: Czy mieszkasz w domu po prostu?
0: Nie, ja mieszkam sama. Mieszkam sama.
1: Ale relacje utrzymujesz z rodziną najbliższą?
0: Tak, całkowicie.
1: Mężczyzn nie ma.
0: Nie, wtedy nie. Pojawiali się jacyś tacy, ale to też były osoby, które były związane z okultyzmem, czyli gdzieś tam też praktykowali, medytowali jakieś kursy Silwy i tym podobne historie. No i tutaj jakby szło to wszystko w taki samorozwój, czyli wypracowywanie jakichś różnych rzeczy i budowanie na tym świata swojego. Że to ja mogę, że to ja potrafię. Natomiast jakby z tym równolegle idzie coś, czego nie jestem w stanie opanować już. Coś, co mnie... Nie potrafię tego sprecyzować słowem, natomiast coś, co mnie atakuje, co jest w mojej głowie, coś, co non-stop brzęczy, na co nie mam wpływu, czego nie mogę wyłączyć.
1: Czy tą osobą w takim razie, która uczyła się kart tarota, był Jan Witold Szuliga?
0: Nie.
1: A to brzęczenie, ono narasta? W tamtym czasie?
0: Tak, ono mocno narastało. Ja miałam jeszcze jakiś taki moment, gdzie dochodziło z zewnątrz do mnie jakieś takie pomocne ręce. Na przykład, nie wiem, mama potrafiła znaleźć gazetę z modlitwami, z mszami egzorcystycznymi prowadzonymi na Żoliborzu przez księdza Szymborskiego jeszcze. Więc to do mnie jakoś tak też impulsami dochodziło, żeby wyjść, ale jeszcze tego nie wyłapywałam. I w którymś momencie zaczęły dziać się ze mną takie rzeczy, że ja miałam wrażenie, że odchodzę od zmysłów. Nie było mnie samej w środku. Ja byłam jakby na 1000 kawałków w zasadzie roztrzepana. Nie potrafiłam się jakoś wewnętrznie do kupy pozbierać. I cały czas jedna myśl w głowie, że to jest choroba psychiczna. Że to coś jest nie tak. Natomiast jakby jeszcze ta siła, która próbowała zespolić to wszystko w środku, no jakby walczyła z tym rozbiciem totalnym. No i wtedy pamiętam, takim momentem dla mnie zaskakującym było to, że zaczynałam już czuć taką obecność złego, że ja wręcz w tym byłam, czyli jakby właśnie ta mgła, coś takiego, co jest jakby przestrzenne, coś, co mnie otacza i okala, i to jest takie ciężkie, że nie da się jakby w tej mgle ani oddychać, ani myśleć.
1: Czyli co, budzisz się rano i co czujesz?
0: Rano?
1: Budzisz się rano, zaczynasz nowy dzień, chodzi mi o to, żebym mógł zrozumieć, jak te ataki przychodziły.
0: To się działo w nocy. Zawsze to przychodziło od 3 w nocy.
1: Ale budzisz się rano i co? Zaczyna się dzień, idziesz do pracy, coś gdzieś, zarabiasz jakieś pieniądze, tak? Później spotykasz się z...
0: No właśnie, to jest wszystko niespójne, bo jakby ciężko mi jest to analogicznie wszystko powiedzieć. Natomiast, no tak jak mówię, no teraz mi się jakby przypomina, że te ataki nie zaczynały się w nocy, więc to było znacznie wcześniej jeszcze. Właśnie wtedy, kiedy jakby zaczynały się te msze egzorcystyczne, na które gdzieś tam ze 2 razy poszłam, no to poszłam dlatego, że właśnie były te ataki w nocy. Mhm.
1: Ale bo moje pytanie jest takie, czy twoje takie życie
0: codzienne
1: było naznaczone cierpieniem, czy też były momenty tylko, w których ta obecność przychodziła w taki właśnie intensywny sposób?
0: To znaczy wtedy, kiedy to przychodziło, to znaczy jakby ja nie wiązałam tych rzeczy ze sobą. Ja myślałam, że to jest jakby związane z tym, że no mamy ten świat, który składa się jakby z dobrych duchów i ze złych duchów, czyli że są demony i że być może ktoś we mnie wali tymi demonami, że to jest na tej zasadzie, ale że to jakby ode mnie będzie zależało, czy ja się dobrze ochronię znowu różnymi rytuałami na tej zasadzie. Czyli może takie cierpienie w ten sposób. To było w zasadzie jedyne takie cierpienie, które tam miałam. To wewnętrzne i to, które jakby zewnętrzne atakowało. Mhm.
1: Dobrze, mówmy o faktach, bo ty jeszcze nie potrafisz tego interpretować. Mhm. Co czujesz? Budzisz się rano, zaczynasz pracować. Dzieje się coś niepokojącego?
0: Szczególnego?
1: Tak.
0: Nie, oprócz tego, że cały czas te karty są przy mnie, że ja cały czas się edukuję, cały czas doczytuję książki.
1: Przychodzi koleżanka, prosi za złotówkę, stawiasz jej karty.
0: Tak.
1: Zbliża się wieczór, noc i co się dzieje? Taki atak opisz.
0: Były to tak jakby forma snu na jawie, czyli budziłam się w takiej samej sytuacji, w której w zasadzie zasypiałam, więc myślałam, że ona się po prostu dzieje. Momentalnie jakby gasło światło w tej rzeczywistości i to było coś, co przychodziło w różny sposób, bo to przychodziło z ogromnym lękiem, natomiast czasami szarpało po łóżku, czasami...
1: Przerzucało twoim ciałem, tak?
0: Tak, tak.
1: Czułaś dotyk?
0: Nie bezpośrednio fizycznie, jakby ja byłam cała szarpana.
1: I lęk.
0: I lęk, ale to potworny lęk. Taki lęk, że w zasadzie im częściej to się zdarzało, tym szybciej się potrafiłam wybudzić z tego wszystkiego.
1: Jak się wybudzałaś, to co czułaś?
0: Też lęk. I wtedy jakby nie spanie już do tego momentu, kiedy nie będzie jasno.
1: Przyszło ci do głowy, żeby się pomodlić? Czy tylko stosować techniki? magiczne, żeby obronić się przed atakiem maga.
0: Chyba już na przemian, bo wtedy dotarłam na te msze egzorcystyczne, ale jeszcze to nie było takie silne. Natomiast gdzieś to też już się pojawiało, że no może jak nie tędy, to tędy. Zresztą osoba, która mi te karty wykładała, dała mi też wodę święconą, więc myślałam, że to też będzie jakiś sposób.
1: Ania jest w tej chwili we wspólnocie.
0: No tak.
1: Kościoła katolickiego.
0: Tak, mocny przeskok.
1: Tak, nasz czas się kończy. Jej opowieść dokończymy w następnej audycji. W jakiej intencji się pomodlimy teraz?
0: Bardzo chciałabym się pomodlić za osoby, które jeszcze w tym tkwią, czyli tkwią w okultyzmie, żeby Pan Bóg przyszedł z mocą uwolnienia ich.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie.
2: Niepokarana FM. Pokoju

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wierzę w Boga Ojca, Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowano Maryi pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święte obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przejdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O przymnożenie wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Szczęść Boże Marleno, Jolu, Doroto, Moniko, Agnieszko, Anno, Joanno, Sławku, Elu, Edyto, Gabrielo, Emilio. Tajemnica pierwsza, radosna. Ja modlę się w intencji Olgi o uzdrowienie, o dobre wakacje, o bezpieczny powrót. Modlę się też za Wiolę o uzdrowienie z choroby psychicznej i za jej całą rodzinę. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twojego słowa. Słowem jest Jezus, mądrością, logosem, porządkiem. A oprócz słowa jest służba i posłuszeństwo. Abyśmy byli zawsze posłuszni słowu, aby nasz rozum prowadził nas do Boga, ale kiedy się skończy rozmowa, przestrzeń dla rozumu, to niech prowadzi nas zaufanie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami,
Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Dziękczynię Panu Jezusowi za łaski i Maryi za opiekę, módl się Paweł o potrzebne łaski dla Asi, Maxa, Donatki i Bena i o ochronę przed złem za wstawiennictwem świętego Michała Archanioła. Za syna Kamila modli się Ojciec, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Modlę się w intencji naszej Ojczyzny o światłych, rozsądnych polityków, którzy będą podejmowali decyzje dobre dla całej wspólnoty narodowej. Modli się Edyta. We wszystkich intencjach Anny, w intencji Marty o jej rychłe uwolnienie, o prowadzenie Ducha Świętego modli się Irena. Pan Jezu Maryjo, proszę o powrót do zdrowia syna Pawła. Panie Boże, błagam Cię za wstawiennictwem Maryjo, o wyzwolenie Błażeja, uzależnień głównie alkoholu oraz wszystkich zniewoleń, które Ty tylko, Panie, znasz. Cały różaniec w tej intencji Gabriela. O siłę i zdrowie do pracy na ten dzień oraz wszystkie potrzebne łaski dla mnie i dla mojej rodziny modli się Bartłomiej. Za patriotów pod Trybunałem Konstytucyjnym, za prezydenta Nawrockiego, za Wiktorię o nawrócenie światła Ducha Świętego w jej decyzjach i opiekę Bożą, za Kasię i Witka i w intencji Bogu wiadomej o światło Ducha Świętego. Przed chwilą miłość wcielona przyszła na świat. Mieliśmy pokorę, mieliśmy zgodę, mieliśmy anioła, który był, jest głosem Bożym, mieliśmy rozmowę i zgodę. Teraz ta miłość ukryta pod sercem Maryi, ona jest niesiona innym, a jednocześnie ta miłość ukryta rozpoznana sercem, bo przecież nie rozumem, wywołuje niesamowitą radość. Ta nienarodzona miłość, jej zawsze towarzyszy Duch Święty. Módlmy się o to, byśmy rozumieli na tyle, na ile trzeba i kochali więcej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz
i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Za Kasię i Witka w intencji Bogu wiadomej, o światło Ducha Świętego, o wszystkie dobro od Boga w dniu urodzin dla Doroty, prosi Joanna z prośbą o uzdrowienie Jagody i o opiekę nad jej bliskimi. Za wszystkich zróbmy dwa serca i we wszystkich jej intencjach. Za Marka w intencji Bogu wiadomej i o potrzebne łaski dla niego. Ani i Dawidka, Jezu, Ty się tym zajmij. Dziękuję Ci, Maryjo Najświętsza, za opiekę nade mną i całą rodziną i moim przyjaciółmi. Modli się Mirosława. Szczęść Boże, o spokój w rodzinach i w rodzinnych relacjach. Modli się Renata w trudnej sprawie oraz za zmarłą krzesną Wandę. Ja modlę się w intencji Janka, Zosi i Piotra o głębie przeżywania sakramentów oraz o spełnienie wszystkich marzeń. Czasami potrafimy się rozsmakować w miłości, którą dajemy innym i potrafimy karmić swoją pychę tą służbą. Miłość rodzi się dla innych. O taką właśnie postawę się modlmy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz
i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica czwarta. Ofiarowanie we wszystkich intencjach Anny za Marię i Krzysia o chrzest i o łaski płynące z sakramentów, o nawrócenie Mateusza, za papieża i w jego intencjach na miesiąc październik. Za papieża, o zdrowie dla Barbary, o zdrowie dla Andrzeja. Tajemnica ofiarowania. Jest wiele słów, które tak się wycierają, jak mosiądz, jak mosiężna klamka, tam gdzie najczęściej dotykają ją dłonie. I tak naprawdę przestajemy zauważać ich najgłębszy sens. I kiedy mówimy o ofiarowanie, to po prostu tak przez nas przepływa i no, ofiarować, tak, no to ofiarować. A mówmy w taki sposób. Powiedzmy o najcenniejszej dla nas rzeczy, i powiedzieć do Boga, to już do mnie nie należy. Jest Twoje. Zrób z tym, co uważasz. Rodzice mogą tak poświęcić swoje dziecko, swoją służbę, posługę, pracę, również inne osoby. To już nie jest moje. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. W Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O nawrócenie Ady, o łaski sakramentalne dla Franka, o dobry czas, o spotkanie dzisiaj z mamą, z moją żoną. I to spotkanie odbywa się na drugim końcu naszego kontynentu. Z prośbą o powrót do zdrowia, uwolnienie od bólu, powrót sił i o normalne życie modli się Hanna, o nawrócenie Patryka. Dziękuję mnie za tę grupę modlitewną. W górę serca. Spokojny dzień w pracy i radość w sercu. Modli się Bartłomiej o bezpieczeństwo księży, jak też wszystkich osób konsekrowanych, o ochronę przez świętego Michała Archanioła. Tajemnica poszukiwania miłości. Nawet kiedy upadamy, możemy to ten upadek przekuć na dobro, bo ta nasza słabość może nas skłonić do tego, by Boga szukać jeszcze mocniej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza światła. O światło w ciemności modli się Joanna. Dziękczynnie za bardzo dobre wyniki teściowe i z prośbą o opiekę za wstawiennicę Najświętszej Maryi Panny. Za moje dzieci Jakuba, Konrada, Karola, proszę Cię Maryjo, za męża Andrzeja i Katarzynę. Dziękuję Maryno, Maryjo, za mnie modli się Monika. Za umierających, aby dostąpili łaski zbawienia, ja modlę się za Klarę. O wszystkie łaski sakramentalne,
miał dobry czas w szkole i aby potrafiła ten czas dzielić pomiędzy pracę, szkołę i inne rzeczy dla niej ważne. O potrzebne łaski dla całej rodziny i przyjaciół modli się Dorota. Są osoby, które mają problem polegający na tym, że wpisywanie intencji ich rozprasza. I najlepiej jest po prostu na początku wpisać intencję, nawet dłuższą, ale jedną. I po prostu potem się tylko modlić. Nawet można spisać ją poprzedniego dnia i wkleić, wtedy mniej czasu zabieramy modlitwie. I tutaj nie ma tego przypadku, że ktoś wkleja takie intencje, które wiele razy już wklejał, bo ta intencja wklejona w takim właśnie przypadku na początku modlitwy jest ten wysiłek jej wpisywania, więc w ten sposób można rozwiązać te sprawy. Jezus, tajemnica pierwsza, światła. Jezus staje w jednym szeregu z grzesznikami. Oby nigdy nam nie przyszło do głowy, że jesteśmy lepsi od tych, którym pomagamy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie uwiedź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica druga, światła, objawienie się boskości Jezusa w Kanie Galilejskiej. Za wrogów Kościoła, wdzięczność za opiekę aniołów stróżów, za moją rodzinę i za mnie, modli się Małgorzata, łaskę całkowitego uzdrowienia dla Zosi, o dar Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej, za Marcina, Wiktorię, Michała i Laurę, o potrzebne łaski we wszystkich intencjach Anny, opiekę Matki Bożej i światło Ducha Świętego dla syna Andrzeja. Ja modlę się za Tosię, o to by miała siłę w tej klasie maturalnej o głębie przeżywania
sakramentów dla niej. Tajemnica druga, światła. Miłość jest miłość buja w obłokach i chodzi po ziemi jednocześnie. Miłość, która rozszerza nam serce, rozrywa je, jeśli tego potrzeba, bo jest skamieniałe. Ta miłość zawsze widzi potrzeby innych, chodząc po ziemi, i zawsze widzi potrzeby jeszcze intensywniejszego skierowania się ku Bogu. Miłość przeżywana w szarości dnia codziennego może tę szarość zamienić w zadziwienie cudami, które się dzieją codziennie. Nie módlmy się tylko w swoich intencjach, ale wzbudzajmy też intencje innych osób, które tutaj się z nami modlą. To jest taka pierwszy poziom posługi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie uwiń nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego.

godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Za nieprzyjaciół i osoby nierzeczliwe, krzywdzące, modli się Dorota. We wszystkich intencjach Anny się modlę. Łaskę wiary katolickiej dla wszystkich, którzy jej nie mają. Ja modlę się też o nawrócenie mojej mamy. Miłość prosi o jedno, o szczerość i stanięcie w twarzą w twarz. W tej właśnie szczerości. Jeśli prosimy o coś, na czym nam bardzo zależy, to stajemy właśnie twarzą w twarz z kimś. Nie prosimy o czymś, o coś, co, na czym nam bardzo zależy przez SMS-a czy przez telefon. Chyba, że jest niemożliwe spotkanie, tak? I patrząc w oczy, oczekując czegoś bardzo dla nas ważnego, otwieramy się na darczyńcę. I otwieranie się z prośbą do Jezusa otwiera nas na Jego miłość. Czasami ta miłość wymaga tego, by komuś powiedzieć trudne słowa. I popatrzmy, komu nie potrafimy powiedzieć jasno, że błądzi. A być może nie chodzi o to, żeby powtarzać to codziennie, tylko znaleźć taką sytuację i powiedzieć to w taki sposób, żeby ta druga osoba wiedziała, że nam na niej zależy, a nie tylko chcemy poczuć się lepiej, wyrzucając komuś jego grzech. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. O Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O potrzebne łaski dla Sylwii, Magdy i Grażyny, o błogosławieństwo finansowe, Jezu ratuj, prosi Iwona, o zdrowie dla Anetki, uwolnienie Adama z nałogu używek i narkotyków, o uzdrowienie psychiczne dla Adama, o dar potomstwa dla Łucji i Marka, o pracę dla Radosława, o dobrego wierzącego męża dla Marty i o dar potomstwa. Ja modlę się o nawrócenie mojego wuja Janusza i o zdrowie dla niego. Za wszystkich moich bliskich, za moich przyjaciół i nieprzyjaciół, za dusze w czyściu cierpiące modli się Edyta. Jednym z trudniejszych słów dla współczesnego człowieka jest tajemnica. Wychowani w tej oświeceniowej tradycji, która narzuciła światu taki pogląd, że inteligencja jest ważniejsza od mądrości, że całą mądrość, mądrość o świecie, w cudzysłowie mądrość, tak, można zebrać w encyklopedii, że wystarczy wszystkie fakty na temat świata zebrać obok siebie i że to będzie obraz świata. Nie, to nie jest obraz świata. Świat jest tajemnicą. Nasz grzech jest tajemnicą, nasza miłość do innych jest tajemnicą i miłość nie musi wszystkiego wystawiać na widoku publicznym. Miłość po prostu ma swoje tajemnice, abyśmy potrafili właśnie w taki sposób podchodzić do rzeczy najważniejszych, żeby ich nie zmuszać do powiedzenia wszystkiego, ale też, żeby ta tajemnica była, ożywiała nadzieję. Bo zawsze w tej tajemnicy może być jeszcze więcej. Na przykład miłość. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie
śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. O Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O zdrowiu dla Marcina i wszystkie łaski. Upomyślny egzamin teoretyczny Adama za Grzegorza, aby był stały, słowny, rzetelny, uczciwy i nie utrudniał negocjacji za Gosię i Seweryna. O potrzebne łaski za wstawiennictwem świętego Michała Archanioła, za księży Rafała, Piotra, Krzysztofa, Andrzeja, Kamila, Jacka i księży z mojego miasta. Modli się Marlena o wszystkie potrzebne łaski, błogosławieństwo Boże za kleryków z prośbą o nowe, za kleryków i prośbę też o nowe powołania. Dziękuję Ci, Jezu, za wszystkie łaski. Modli się Agnieszka. We wszystkich intencjach tej grupy, Maryjo, ratuj. Jezu, Ty się tym zajmij. O szczęśliwy wyjazd w góry. Modli się Daniel o zgodę między braćmi. Modli się Alicja. Tajemnica ustanowienia Eucharystii pokazuje nam, że miłość płacze, gdy inni są głodni. Módlmy się o to, żeby Bóg przymnożył nam miłości i żebyśmy nie zamykali się na innych, nawet na tych, którzy widzimy, że nas oszukują. Często tak właśnie jest z ludźmi, którzy żebrzą. No dość łatwo można oddzielić tych, którzy żebrzą dla siebie i tych, którzy po prostu mają swoich bossów, którzy ich wystawiają na ulicę. Ale takie zamykanie się na wzruszenie się czyjąś biedą bardzo nas kaleczy. Więc o otwartość serca się módlmy i o to, żeby w tym wszystkim wspierała nas moc płynąca z Eucharystii, bo to głównie my jesteśmy głodni i głównie my mamy deficyty. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw do złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo. Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Za grupę młodzieżową, która ma dziś spotkanie w mojej parafii, za księdza Andrzeja, opiekuna grupy, modli się Emilia. Za wszystkich modlących się na różańców, za ojczyznę, za duszę w czyściu cierpiące, za kapłanów, za nieprzyjaciół Polski, za wstawiennictwem świętego Andrzeja Boboli, za Kamilę, uzdrowienie z boreliozy i dobrą dietę, za mnie, za syna o szybkie wyzdrowienie, modli się Dorota, za wszystkie dzieci poczęte, by szczęśliwie przyszły na świat, za siebie i za żonę Martę, za moich chrześniaków, o wszystkie łaski dla rodziców, o ochronę Bożą dla Kasi na w trakcie pielgrzymki do Medjugorje. Miłość wie, co to cierpienie. Wie, co to jest zdrada. Wie, czym jest słabość. I tym się nie przeraża. I w takim uporze trwa. Jeśli coś zraża nas do drugiego człowieka i zamykamy się do niego, to znaczy, że go nie kochamy nawet jeśli tak nam się wydaje. Hymn do miłości. Myślę, że to powinna być lektura, moja lektura codziennie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica druga, bolesna, biczowanie. Ja modlę się za wszystkich odpowiedzialnych w grupie Dwa Serca. Teresa prosi o wiarę, nadzieję i miłość. Jezu, ufam Tobie. O światło Ducha Świętego w trudnej sprawie, o rozwiązanie sprawy męża i dziękczynie za otrzymane łaski. Modlę się do Rota, za wstawiennicą świętego Andrzeja Boboli, o uzdrowienie Aleksandry i Angeliki. Modli się Edyta, o wszystkie potrzebne łaski dla wspierających kanał Radio Niepokalana FM i o otwarcie serc nowych ofiarodawców, o dar nieba dla rodziców, teścia i zmarłych z mojej rodziny oraz bliskich i dla dusz czyśćcowych. Modli się Dorota, wyjście z nałogu dla sąsiada Juliana. Miłość. Czyli Jezus niesprawiedliwie poddaje się katom, bo chce być bliżej katowanych. Miłość nie wygasa, mimo że jest zdrada, mimo że jest niezrozumienie, mimo że jest agresja. Miłość po prostu chce być blisko. Miłość wszystko przetrzyma. I miłość nie mówi nikomu o tym, że cierpi. Prawdziwa miłość znosi cierpienie w milczeniu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona od żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków.
Amen. Tajemnica cierniem koronowania na uzdrowienie z choroby Rafała i Asi o potrzebne łaski, o światło Ducha Świętego w negocjacjach z Grzegorzem. Panie Boże ukochany, tatusiu, o potrzebne łaski, mądrość i pamięć i koncentrację dziś na egzaminie i rozmowie ze wstawiennictwem świętego Józefa z Kupę Rtynu chyba, Ojca Wynantego i Matki Bożej. Modli się Aneta, ja modlę się za Paulę, za Asię, którą wczoraj zmarła z powodu tętniaka się. Módlmy za rodzinę, zdrowie, dary Ducha Świętego, o potomstwo dla córki, o dobrą pracę, za wstawiennictwem Wynantego Katarzynica, za parację, za parafię w Janikowie, krwi Chrystusa. Okryj nas wszystkich tu modlących się i naszych bliskich i uczyń nas niewidzialnymi dla zła, za zmarłych z naszych rodzin. Modli się Anna i we wszystkich jej intencjach się modlę o bezpieczną Polskę za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny i Świętego Andrzeja Boboli. Ja modlę się za wszystkich, których skrzywdziłem, za wszystkich, których mam w sercu i za wszystkich, za których odpowiadam. Miłość, która jest raniona, cierpi w ciszy, jak powiedziałem, a jednocześnie jest, mówi samą sobą. Mówi samą sobą. Miłość się nie skarży, tylko przyciąga do Boga milczącym, milczeniem w cierpieniu. Módlmy się o to, abyśmy, widząc Króla Wszechświata kartowanego, wzbudzali w sobie czułość i tęsknotę, aby z tym zranionym sercem Jezusa połączyć swoje serce. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen.
w Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Droga krzyżowa. O nawrócenie Rosjan, Ukraińców i Żydów, o opiekę nad naszą rodziną, modli się Maciej. O uzdrowienie z raka Edwarda, Gosi i Ewy. O zdrowie dla nas, modli się Joanna. Proszę za mnie o wyjście z kłopotów, modli się Anita. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus za destrukcyjną grupę świadków Jehowy, o światło Ducha Świętego, aby uznali Jezusa za Boga i krytycznie traktowali treści zawarte w strażnicy, porównując ją z Biblią, za panią Michalinę oraz współpracowników moich i męża, za Ewę, Jurka, Karolinę i Przemka. Miłość upada i się podnosi. Upada, ponieważ niesie krzyż nie tylko swój, ale też krzyż innych. Właśnie z miłości można nieść czyjś krzyż. Ale w pewnym momencie nawet Jezus upada i nie jest w stanie już podnieść krzyża. Może jeszcze iść, ale już nie może go nieść. Więc abyśmy porzucili taką postawę, ja dam radę, tak? Bo kiedy stoimy wobec takich wyzwań, którym żaden człowiek nie dałby rady, a my na pewno, to zderzenie się z taką ścianą może prowadzić do rozpaczy. Więc ci, którzy karmią się tym, że nie wiem, jest upadek, potem się upiją i potem wstaną i znowu będą działać nawet w dobrej wierze i nawet robić dobre rzeczy, tak? Ale ci, którzy liczą tylko na siebie, no skazani są na, jeśli się modlą, skazani są na to, żeby spotkać się z taką sytuacją, której w żaden sposób nie ogarną. Więc o mądrość dla nas się módlmy, abyśmy rozumieli sercem, że bez Boga ni do proga. Ja modlę się za wszystkich podopiecznych poradni. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Za Ewę, Jurka, Karolinę i Przemka, za chorych, cierpiących i potrzebujących modlitwy, za wyjście z problemów, modli się Arkadiusz o wyjście z problemów, podzięce za wspólne modlitwy kochanej naszej świętej Matusi, Bóg zapłać. Za Marysię o łaskę zaufania Bogu i rozeznanie i słuszną decyzję. Prosi Joanna o pomoc anioła stróża podczas porannego wstawania do pracy. Dzisiaj święto aniołów stróżów. Niestety nie mam relacji ze swoim aniołem takiej, którą bym odczuwał. Oczywiście nie muszę odczuwać niczego, tak? Ale odczuwam relacje z Michałem, archaniołem. Ktoś tutaj kiedyś pomodlił się, dziękując Michałowi archaniołowi, i wtedy to do mnie dotarło, bo się wzruszyłem, że jestem mu głęboko wdzięczny za to, że tyle razy wyprowadził mnie ze śmiertelnej, przynajmniej dla duszy, śmiertelnej opresji. Więc modlę się nie tylko za wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do rozwoju radia i kanału, na którym jesteśmy, ale też modlę się właśnie o to, żebym miał wielki szacunek do mojego anioła stróża. Abym nigdy nie utraciła wiary, modli się Alicja za małżeństwo rozwodzące się o miłość. Maryjo, uprosił Pana Boga Wszechmogącego miłość w moim życiu, modli się Agata. Tajemnica śmierci Pana Jezusa. Śmierć Jezusa na krzyżu była hańbą. Śmierć na krzyżu w ogóle była hańbą. I Jezus miał takie pokusy, żeby sądzić, że Ojciec Go opuścił. Módlmy się za sobą, abyśmy w chwili opuszczenia, znaczy tego, co odbieramy jako opuszczenie, kiedy grzech nas miażdży, kiedy miażdżą nas konsekwencje naszego grzechu, grzechu innych ludzi, abyśmy wierzyli w to, że Bóg jest obok. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza. Chwalebna. Dzięki czynnie za możliwość wspólnej modlitwy różańcowej o błogosławieństwo Boże i wszystkie potrzebne łaski dla prowadzącego, jego rodziny i współpracowników, o dobrą katolicką żonę dla Jakuba, o nawrócenie Aleksandry i Angeliki oraz opiekę Matki Bożej, Królowej Świata, o uwolnienie Marii z nałogów, za księdza Adama o dar życia, zdrowia i o ulgę w cierpieniu, za małżeństwa rozwodzące się, o miłość. Ja modlę się w tej tajemnicy za wszystkich członków z mojej rodziny i za przyjaciół. Dlaczego Jezus zmartwychwstał? Bo jesteśmy my, którzy potrzebujemy Jego miłości. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica druga, chwalebna. Ja modlę się za wszystkich, którzy ofiarują modlitwę w naszej intencji, w intencji radia i kanału, którzy ofiarują swoje cierpienie i post oraz jałmużnę, prosząc o to, żeby ta zbiórka, która trwa, jak najszybciej się zakończyła. O dobrą śmierć modli się Alicja, za całą moją rodzinę i wszystkich, których mam w sercu. Modli się Marlena, za papieża i osoby duchowne, o dobrą katolicką żonę. Dla Jakuba.
Ja modlę się za wszystkie osoby, które teraz wymieniłem. Jezus pokazuje nam, gdzie jest nasza ojczyzna. Idąc do góry. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica. Tajemnica trzecia zesłanie Ducha Świętego. Ja modlę się za wszystkich uzależnionych, zniewolonych, opętanych, za okultystów, artystów, intelektualistów, za ludzi bezdomnych i za wszystkich, z którymi kiedykolwiek współpracowałem, o kontynuowanie leczenia przez Marcela, o dobry post i pracę. Modli się Zbigniew o uzdrowienie relacji w rodzinie. Modli się Andrzej o za rekolekcję reo w naszej parafii. Najczystszego serca Maryi o potrzebne łaski Ducha Świętego dla prowadzących i uczestników. Dziękczynię za opiekę naszych aniołów, stróżów. Duch Święty został posłany, kiedy Jezus został nam zabrany. Módlmy się o to, aby miłość, którą jest Duch Święty, dawała nam siłę, aby rozświetlała nas umysł, abyśmy codziennie modlili się o Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Boże, wyrzekam się szatana, wszystkich jego spraw i uczuć, ja chcę jedynie Ciebie i Twojego Ducha. Ja modlę się za wszystkich zmarłych z mojej rodziny, szczególnie za Marka, Wieśka, Zygmunta, Luśkę i Andrzeja oraz za świętej pamięci Dominikę, za panią Marzenę i jej rodzinę, modli się Alicja. Bóg zapłać za wspólną modlitwę, błogosławionego dnia we wszystkich niewypowiedzianych intencjach, które nosimy w sercach, za świętej pamięci Wandę, Jana, Sabinę, Mariana i Halinę. Jezus nie mógł zostawić tutaj na ziemi swojej matki. Zabrał ją w chwili, w której dopełniły się jej dni. Zabierze również nas, kiedy nasze dni się dopełnią, a bierze każdego w najlepszym momencie jego życia, kiedy będziemy najbliżej Niego w niebie, a tym, którzy żyli w nienawiści do Niego, tych zabiera w chwili, w której mogą popełniać jeszcze gorsze niż dotąd rzeczy. Bóg jest miłością i dlatego tak się troszczy o wszystkich, nie tylko o tych, którzy się do Niego zwracają. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica piąta, ustanowienie Maryi Królową Nieba i Ziemi. Ja modlę się za wszystkich, którzy kiedykolwiek modlili się na naszym z nami tutaj na Różańcu, za misje święte. Modli się Alicja za Polskę, błogosławieństwo dla Pana Prezydenta i zmianę rządu na patriotyczny w intencjach Matki Przenajświętszej. O światło Ducha Świętego przy składaniu wniosku o grant wolontariacki. Modli się Dorota. Prośmy Maryję o to, aby wyprosiła nam Królestwo Boże w naszych sercach. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Matko Najświętsza, dziękuję. Miej proszę pokornie w opiece moich bliskich, pod Twym płaszczem niepokalana. Jezu, ufamy Tobie. Ty wiesz, Ty zwyciężaj. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Niech na cały ten dzień błogosławi nas Ojciec, Syn i Duch Święty. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.

Piątek, 2 października 2026 roku. Wspomnienie obowiązkowe świętych aniołów stróżów. Tak mówi Pan. Oto ja posyłam anioła przed Tobą, aby Cię strzegł w czasie Twojej drogi i doprowadził Cię do miejsca, które Ci wyznaczyłem. Szanuj go i bądź uważny na jego słowa. Nie sprzeciwiaj mu się w niczym, gdyż nie przebaczy wam waszych przewinień, bo imię moje jest w nim. Jeśli będziesz wiernie słuchał jego głosu i wykonywał to wszystko, co ci polecam, będzie nieprzyjacielem twoich nieprzyjaciół i będzie odnosił się wrogo do odnoszących się tak do ciebie. Mój anioł poprzedzi cię i zaprowadzi do Amoryty, Chetyty, Peryzyty, Kanaanejczyka, Chiwity, Jebusyty, a ja ich wygładzę. Aniołom kazał, aby strzegli ciebie. Kto się w opiekę oddał Najwyższemu i mieszka w cieniu Wszechmogącego, mówi do Pana: Tyś moją ucieczką, twierdzą, Boże mój, któremu ufam. Aniołom kazał, aby strzegli ciebie, bo on sam cię wyzwolił z siedzeń myśliwego i od słowa niosącego zgubę. Okryje cię swoimi piórami, pod jego skrzydła się schronisz. Aniołom kazał, aby strzegli ciebie. Wierność jego jest puklerzem i tarczą. Nie ulekniesz się strachu nocnego, ani strzały za dnia lecącej, ani zarazy, co składa się w mroku, ani moru niszczącego w południe. Aniołom kazał, aby strzegli ciebie. Nie przystąpi do ciebie niedola, a cios nie dotknie twego namiotu, bo rozkazał swoim aniołom, by cię strzegli na wszystkich twych drogach. Aniołom kazał, aby strzegli ciebie. Błogosławcie Pana wszyscy jego aniołowie, wszyscy słudzy pełniący jego wolę. W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: Kto właściwie jest największy w Królestwie Niebieskim? On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł:

0: Zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto się więc uniży jak dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, mnie przyjmuje. Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych, albowiem powiadam wam, aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mego, który jest w niebie. Z komentarza ojca Michała Nowaka. Kilka dni temu jechałem po zmroku autem na kolejne rekolekcje. Nagle kątem oka zauważyłem pomarańczowy błysk przy lusterku od strony kierowcy, sugerujący, że ktoś mnie wyprzedza. Ale nikt nie wyprzedzał. Takie sytuacje budzą zwykle moją czujność i rzeczywiście. 2 kilometry dalej napotkałem na drodze wlokący się traktor z zupełnie nieoświetloną przyczepą. W takich chwilach dziękuję aniołowi stróżowi. Powie ktoś banał, przypadek, żaden cud. Wiecie, jeśli wierzymy, że świat duchowy jest realny, może nawet realniejszy niż nas materialny, bo wieczny i nieprzemijający, to rzeczywiście przejawy troski ze strony naszego Boga nie są żadnym cudem. Są po prostu czymś najnaturalniejszym na świecie. A z drugiej strony są absolutnie cudowną, są absolutnie cudowną interwencją w nasze życie tego, który zna czasy i chwile i w pełni panuje nad rzeczywistością. Takich cudów, nie cudów w codzienności jest mnóstwo. Aniołowie stróżowie, jeden z przejawów cudownej troski Boga. Dzisiejsze słowo może być nieco mylące, może sugerować, że te duchy niebieskie zajmują się wyłącznie dziećmi. Wszak one wymagają szczególnej troskliwości i to właśnie dzieci zwykle stykają się z nadprzyrodzonością za pomocą prostych słów. Aniele Boży, stróżu mój, ale co z nami, dorosłymi? Czy my już nie potrzebujemy troski i wsparcia? Czy my wyrośliśmy z aniołów? Czy ich rola się zakończyła? Otóż nic bardziej błędnego. Często potrzebujemy ich pomocy bardziej niż dzieci, bo ich wybory i decyzje nie mają zwykle tak znaczących konsekwencji jak nasze. A nie jeden raz czujemy kompletną bezradność wobec życia i jego spraw. Warto wtedy sobie przypomnieć, może pomarańczowa kontrolka przy lusterku, może kamyk w bucie, który zmusi do zatrzymania się przed wejściem na jezdnię tuż pod pędzący samochód, może wspomnienie twojej babci, która cieszyła się twoją wizytą, odkładając różaniec, z którym się właściwie nigdy nie rozstawała. Czytaj rzeczywistość, ona jest przeniknięta nadprzyrodzonością. A gdy przyjdzie czas, zaśpiewają nam: anielski orszak niech twą duszę przyjmie, uniesieś z ziemi ku wyżynom nieba. To będzie piękne spotkanie. Tyle ojciec Michał Nowak o tych czytaniach. To pierwsze czytanie odnosi się do rzeczywistości, która odpowiada, to czytanie odpowiada mentalności ludzi tamtego czasu. Wtedy plemiona, narody, a właściwie narodki, wszystkie walczyły ze sobą. I jeśli Bóg chciał, żeby ludzie wokół Izraela liczyli się z istnieniem Boga, który jest większy i dzięki temu przybliżali się ku Niemu, była wtedy taka kategoria nieżydów, którzy przyjmowali naukę żydowską, którzy przyjmowali Stary Testament, wtedy jedyny testament. Więc nie ma się co obruszać na to, że ludzie się wtedy wyżynali. Po prostu tak było. I jeśli Izrael by nie walczył, to by go nie było. Więc patrzmy na to nie anachronicznie, nie zapominając o tym, że jak wiele się zmieniło na świecie od tamtych czasów. Bóg po prostu chroni mnie i ciebie również poprzez działanie aniołów. Zawierzmy się Panu Bogu, który wyrywa nas z sideł, który jest naszą tarczą, który nas broni przed negatywnymi doświadczeniami, które mogłyby nas zmiażdżyć. Dziękujmy za naszych aniołów stróżów. Oni stoją przed obliczem Boga. Byłem na pogrzebie w Krzepicach i na jednym z ołtarzy bocznych tego ołtarza strzegą właśnie aniołowie, takie istoty nie będące ani mężczyzną, ani kobietą. No bo dusza nie ma płci. Jakkolwiek nasza historia by sprawiała, że odrzucamy wiarę w aniołów jako nieistotną. No nie jest to do zbawienia niezbędne, ale my mówimy sobie, czy też słyszymy, jak mówią nam, a po co wam te matki boskie, a po co wam ci aniołowie? To wszystko jest bałwochwalstwo. Bóg powiedział, tylko Jego należy czcić. No, Jezus mówi, nie nazywajcie mnie nauczycielem, bo jest jeden nauczyciel. Całą Biblię trzeba czytać jako całość, tak? I na tym polega mądrość jej interpretacji. Więc to, że nie ma co odrzucać istnienia aniołów, wynika z tego, że to nie jest kwestia, że my przyjmiemy coś, czy odrzucimy. Tak? I jeśli odrzucimy, to przestanie istnieć. Jest po prostu tak, jak jest. I patrząc na opętanych wiemy, że istnieje zły duch. Patrząc na tych, którzy zostali uratowani, widzimy, że istnieje dobry duch, że są aniołowie Boży i aniołowie, którzy zostali strąceni. Więc nie ma co uciekać przed rzeczywistością Bożą. A ja modlę się o to, żebym poznał swojego anioła stróża, bym go doświadczył. Z Bogiem, dobrego dnia.
1: Niepokarana FM. Pokoju

0: zaczął uwielbiać Boga. A ja pomyślałam, że ja też tak chcę, że tak musi być w niebie i że bardzo pragnęłam Boga uwielbiać. Bóg w tym momencie mi pokazał, że no, dał mi takie doświadczenie Jego miłości ogromnej, która mnie zalała. Która mnie zalała całkowicie i w tym momencie już usłyszałam, co się wokół działo, ale poczułam, że On zmartwychwstaje w tym momencie, że obdarza mnie jakąś wielką falą miłości i życia. Zobaczyłam jeszcze, jakby poznałam, poczułam, że jestem gdzieś głęboko w szeolu, gdzieś w jakimś bagnie, że grzałam na ciemnościach, ale Bóg podaje mi rękę i wydobywa mnie z tego, wydobywa mnie coraz wyżej. I im wyżej, tym więcej radości wlewa w moje serce, tym więcej szczęścia. I ten grzech, który był w moim życiu, on odpada jak błoto.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Myślę, że Pan Bóg był obecny, tylko ja byłam zamknięta na tą Jego obecność, na Jego miłość. I dopiero w wieku 33 lat pozwoliłam Mu przyjść, objawić tą Jego miłość. I no, to było tak jak w tej przypowieści o synu marnotrawnym, gdzie roztrwoniłam cały majątek przez hulanki i zabawy i zobaczyłam w pewnym momencie, że w moim życiu panuje beznadzieja i pustka, że panuje głód i zapragnęłam wrócić do Boga. Podniosłam się i poszłam do Niego i powiedziałam: Boże, wybacz, bo zgrzeszyłam. Taki był początek, kiedy mogłam zobaczyć, kim naprawdę Bóg jest w moim życiu. Nie, zdecydowanie w tamtym czasie to, co czułam, to była głęboka depresja. To było jakieś dno beznadziei, w którym nie widziałam już wyjścia z sytuacji i jedyne, co przychodziło mi na myśl, to popełnienie samobójstwa. Jakiś głos w środku stale mi powtarzał, że jestem nikim, niczym i że sobie nie poradzę i że jednym rozwiązaniem jest samobójstwo. I to zło w gruncie rzeczy sama dopuściłam w moim życiu przez różne praktyki wróżbiarstwa, okultyzmu, którymi zaczęłam się zajmować praktycznie od dziecka. Był taki moment w moim życiu, że gdzieś tam przeczytałam pierwszy horoskop w jakimś programie telewizyjnym, a później to się zaczęło pogłębiać. Zaczęłam korzystać z praktyk, z usług wróżek. Później sama zaczęłam sobie wróżyć i doszło do momentu, w którym już byłam uzależniona od stawiania sobie jakichś wróż i łamania tego pierwszego przykazania, w którym Bóg powiedział: nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Więc to był taki moment, w którym ja już wiedziałam, że dalej sobie sama nie poradzę, że dalej nie jestem w stanie iść przez życie sama i że potrzebuję, żeby tą pustkę, tą beznadzieję zmienić, potrzebuję Boga. Tak, na początku horoskopy szukałam jakiegoś lepszego życia w nich, jakby dobrej nowiny. To się złożyło w ten sposób, że w moim domu rodzinnym było dużo przemocy. Tata nadużywał alkoholu i panował już od dziecka we mnie jakiś lęk. Potem rodzice się rozwiedli, kiedy miałam 16 lat, więc to moje życie tak wyglądało, że ja się czułam bardzo niezauważona, bardzo gdzieś porzucona i myślałam, że przynajmniej tą radość znajdę właśnie w jakichś takich praktykach, później w zakupach, w rozrywce, w zwiedzaniu świata, w ramionach różnych mężczyzn. No ale to wszystko mijało się z prawdą, bo im bardziej szukałam tego wszystkiego poza Bogiem, w takich przemijających rzeczach, to tym bardziej stawałam się coraz bardziej nieszczęśliwa i pogrążona w smutku. W młodości w ogóle nie pamiętam, żebym kogoś takiego miała. To znaczy pamiętam babcię, która była mi bardzo bliska i właśnie z tego mojego małego miasteczka wyjechałam w momencie, kiedy ona zmarła, kiedy poczułam, że już czas no, rozwinąć skrzydła i że już mogę wyjechać z tego miasta, w którym się wychowywałam. Babcia nauczyła mnie modlitwy, której nie byłam w stanie zapamiętać, ale właśnie przez to, że nie zapamiętałam całej, powtarzałam 3 razy. I to było: o Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się uciekamy. I ja ją każdego dnia powtarzałam 3-krotnie. Dlatego też później w tym momencie takich najgłębszych ciemności w moim życiu myślę, że Maryja była tą, która bardzo blisko stanęła i zawalczyła o to moje szczęście, o moje życie. No, nie było to tak od razu, ale właśnie przez to, że długo udawałam tylko katolika, ja tak naprawdę myślałam, że jestem osobą praktykującą. To znaczy od czasu do czasu chodziłam do kościoła, ale tak naprawdę częściej byłam w galerii albo w klubie. I ten czas, który udawałam, był naprawdę żaden. No, to był długi czas, w którym ja musiałam dojrzeć w pewnym momencie, zobaczyć, że taka powierzchowność nie służy temu, żeby Bóg mógł naprawdę zaistnieć w moim życiu. I ten moment, w którym zobaczyłam, że ani nie jestem w stanie popełnić samobójstwa, ani nie jestem w stanie dalej funkcjonować, to spowodowało, że ja zawołałam szczerze do Pana Boga pewnej nocy bezsennej i postawiłam Go na pierwszym miejscu. Powiedziałam: Boże, błagam, pomóż mi, bo sama sobie nie poradzę. I następnego dnia, kiedy wróciłam z pracy, usłyszałam ten najpiękniejszy głos właśnie w sercu, który mówił wyraźnie: idź do kościoła, idź do spowiedzi, dołącz do wspólnoty. I w tym momencie poczułam, że jednocześnie powinnam wybaczyć ojcu, takie przynaglenie, żeby po prostu do niego zadzwonić i z nim porozmawiać. Jako że tata mieszkał sam od wielu, wielu lat, odwiedzałam go rzadko, na święta praktycznie. Tak też nigdy do niego nie dzwoniłam, a to był czas jego urodzin, złożyłam mu życzenia. No, był bardzo zaskoczony, że w ogóle dzwonię i nie mógł w to uwierzyć i był bardzo szczęśliwy. To było też dla mnie wielkie, piękne uczucie doświadczyć czegoś takiego, jak wybaczyć drugiemu człowiekowi. To było bardzo uwalniające. I jednocześnie zaraz po tej rozmowie przyszła mi myśl, że ja chcę oddać cały grzech, całą ciemność moją w spowiedzi. Że ja chcę pójść do spowiedzi generalnej. I o to poprosiłam Boga, aby dał mi taką łaskę, żebym zobaczyła cały mój grzech, z całego życia, którym go obraziłam. I Bóg to uczynił. Bóg, widząc moje szczere pragnienie powrotu do Niego, dał mi taką łaskę, że mogłam zobaczyć grzech od początku mojego życia praktycznie, który leciał niczym śnieg. I tego grzechu były miliony. Od najmniejszych, od najdrobniejszych, jak spojrzenie krzywe na drugiego człowieka, po te największego kalibru, które raniło Boga najbardziej. I długo płakałam, widząc wyraźnie, że bardzo Boga zraniłam, że tak naprawdę tym grzechem zraniłam siebie, że zraniłam kogoś, kto mnie bardzo ukochał. I to był moment, kiedy chyba najbardziej w życiu płakałam. Taki rozdzierający moment w moim życiu, całe serce. I kiedy już spisałam wszystkie te grzechy, zapragnęłam pójść do konfesjonału i wyznać w spowiedzi. I wtedy właśnie nadarzyła się okazja, bo dostałam zaproszenie do takiego wieczór dla Jezusa, który rozpoczynał się mszą świętą. Ja wiedziałam, że ja tam będę mogła się spowiadać. Natomiast nie spodziewałam się, że Bóg będzie tak hojny, że jeszcze zanim dotrę do konfesjonału, On mnie zaskoczy. I właśnie kiedy weszłam do świątyni, to zobaczyłam, że jakby w jednym momencie wychodzi 7 narodów i uwielbiają Boga. To był okres Światowych Dni Młodzieży, które zatrzymywały się wraz z mojej parafii i zaczęły uwielbiać Boga. A ja pomyślałam, że ja też tak chcę, że tak chyba musi być w niebie i że bardzo zapragnęłam Boga uwielbiać. Bóg w tym momencie mi pokazał, że dał mi takie doświadczenie Jego miłości ogromnej, która mnie zalała całkowicie. I w tym momencie już usłyszałam, co się wokół działo, ale poczułam, że On zmartwychwstaje w tym momencie, że obdarza mnie jakąś wielką falą miłości i życia. Zobaczyłam jeszcze, jakby poznałam, poczułam, że jestem gdzieś głęboko w szolu, gdzieś w jakimś bagnie, przegrzając na ciemnościach, ale Bóg podaje mi rękę i wydobywa mnie z tego, wydobywa mnie coraz wyżej. I im wyżej, tym więcej radości wlewa w moje serce, tym więcej szczęścia. I ten grzech, który był w moim życiu, on odpada jak błoto. Tak, myślę, że Bóg zobaczył szczere wołanie w moim sercu, że to nie było tak jak kiedyś. Na zasadzie pójdę do spowiedzi i się wyspowiadam, ale tak naprawdę odkopywałam te spowiedzi. Co więcej, nie mówiłam wszystkich grzechów, bo uważałam, że Kościół nie musi garbać we wszystkie sfery mojego życia. I właśnie te spowiedzi były bardzo powierzchowne, świętokradzkie. w tym momencie zapragnęłam oddać wszystko i faktycznie z takim zamiarem poszłam do spowiedzi. Tak, ja dotarłam wtedy do spowiedzi i no, to był piękny moment, taki moment bardzo oczyszczający. Ja bardzo szczerze mogłam wręcz z płaczem i ogromnym żalem za to wszystko, co uczyniłam, wyznać te wszystkie grzechy. Ksiądz wtedy bardzo długo się modlił nade mną, kazał się wyrzekać wielu rzeczy, które było mi trudno się wyrzec wtedy, wielu ludzi. Ale ja wtedy wiedziałam, że to jest słuszne, bo dzisiaj tych ludzi, których się wówczas musiałam wyrzec, nie ma w moim życiu i ono naprawdę błyszczy. Ono jest teraz pełne ludzi, którym mogę zaufać. Więc mogłam oddać te wszystkie grzechy w konfesjonale. Mogłam zobaczyć, że konfesjonał ma wielką moc, że Bóg przez konfesjonał uwalnia. To było bardzo wzruszające, kiedy Bóg przez księdza powiedział: i ja odpuszczam ci twoje grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, i idź w pokoju. Bardzo mocno wtedy płakałam i bardzo byłam wdzięczna Bogu za to, że mogłam doświadczyć takiego uwolnienia przez konfesjonał właśnie. Wtedy zaraz po tej spowiedzi zapragnęłam codziennie uczęszczać na mszy i jednocześnie codziennie odmawiałam różaniec. Wzięłam się za nowennę pompejeńską z takim skutkiem, że no, ta pierwsza moja modlitwa właśnie była bardzo skutecznie wysłuchana. To był taki czas, w którym ja też bardziej poznawałam Maryję. To, jak ona jest wielką pomocą, jak ona zawsze wysłuchuje tych próśb, jak wielką moc przede wszystkim ma różaniec w momencie, kiedy no, też toczyłam walkę duchową i kiedy faktycznie jakieś zło obnażało swoją prawdziwą twarz w moim życiu, to w każdym momencie takiego niepokoju wystarczy, że mówiłam: zdrowia się Maryjo, łaski pełna, i następowała cisza. Tak więc no, na pewno Eucharystia, na pewno różaniec i też bardzo szybko zaczęłam czytać orędzia z Medjugorje i one bardzo mocno mnie dotykały, bardzo długo płakałam, pamiętam kiedy je czytałam, chciałam przeczytać wszystkie i tam właśnie odkryłam te 5 kamieni duchowych, które Maria daje, stała się taką moją przewodniczką duchową i właśnie to jest Eucharystia, to jest częsta spowiedź, to jest Słowo Boże, post, no i właśnie różaniec i bardzo mocno zapragnęłam tych właśnie kamieni przestrzegać w moim życiu i za radą Maryi właśnie w ten sposób. Tak, wyrzekanie się w imię Jezusa tego zła, które czyniłam, czyli wróżb, ćwiczenia też jogi, wchodzenia też w relacje, które były oparte jedynie na pożądaniu, nie na miłości. Wszystkich takich praktyk okultystycznych i tego, co mogło ranić Boga, tego się wyrzekałam. No to jest proces, który może trwać do końca życia w takim sensie, że ja dzisiaj jestem całkowicie wolna od tego, co działo się kiedyś u mnie, ale jakby ta droga do świętości, droga naśladowania Boga, to jest, myślę, proces niekończący się. Natomiast na pewno też znowu dzięki, myślę, wstawiennictwu Maryi otrzymałam takie uwolnienie w Częstochowie od takich złych momentów, które były w moim życiu i które cały czas mnie gdzieś ściągały z powrotem. Właśnie przez nowennę pompejańską uwolniłam się od wielu rzeczy. Natomiast no, na pewno w tym były pomocą wszystkie sakramenty, przede wszystkim codzienna Eucharystia i ten różaniec, częsta spowiedź. I to trwało no, wiele długich miesięcy. Tak, musiałam też skorzystać z usługi egzorcysty. Miałam modlitwę uwolnienia. Natomiast tak naprawdę to ja musiałam stoczyć walkę z pokusami, z tym wszystkim, do czego przywykłam w moim życiu i powiedzieć nie. Kiedy stanowczo powiedziałam nie temu wszystkiemu, ja zrobiłam to bardzo stanowczo i bardzo szybko. Natomiast pokus trwał jeszcze wiele, wiele miesięcy, myślę, że tak około roku. I ja musiałam bardzo być właśnie silna w tym zdecydowanym odwróceniu się od wszelkiego grzechu. To właśnie działo się przez sakramenty, to umocnienie, to też to pogłębienie relacji z Bogiem, a na pewno przez rozważenie Słowa Bożego. Jakby od tamtej pory nie wyobrażam sobie dnia, żeby Słowa nie rozważać. Bóg bardzo mocno mnie dotykał też przez Słowo. Pokazywał mi odpowiedzi na wszystkie moje pytania, które miałam w sercu. Pokazał, kim jestem, jakie jest moje powołanie. Tak naprawdę nie potrzebowałam już nigdzie szukać odpowiedzi, ale właśnie wystarczy, że każdego dnia mogłam rozważać Słowo, w którym znajdowałam wszystko, co było jakąś zagadką w moim sercu, też jakimś zranieniem. Bóg to wszystko leczył. i pokazywał, co jest problemem, co robić. Ja myślę, że Bóg, tworząc, dając nam życie, każdemu z nas, On też przypisuje pewną rolę, w sensie powołanie. I człowiek dopiero odkrywając to, w pełni realizuje się i w pełni może być szczęśliwy. Właśnie wcześniej chodziłam tak po omacku, a w momencie, kiedy otworzyłam drzwi Bogu i zapragnęłam wrócić do Niego bardzo, to też po tym głębokim doświadczeniu, wielką jest miłością, przyszła taka myśl, żebym zapytała Go, kim jestem. I to było takie przynagające. Więc zaczęłam pytać i pomodliłam się. W pewnym momencie otworzyłam Pismo Święte i otworzyłam na opisie Ezechiela. I wtedy przeprosiłam Boga. Powiedziałam: Boże, przepraszam, że się Pismem Świętym bawiłam. I w tym momencie usłyszałam w sercu: czytaj dalej. Więc wróciłam do tego tekstu i przeczytałam takie słowa: Ezechiel, jeden z proroków większych. I to było jak strzała, która przeszła moje serce i bardzo długo płakałam. Jakby Bóg w tym jednym momencie objawił mi samą prawdę o tym, kim jestem. To była Jego odpowiedź, że On mnie zaprasza do tego, żebym właśnie pracowała w Jego winnicy, żebym ewangelizowała. Później pokazywał oczywiście coraz więcej i więcej, gdzie i jak mam to robić, ale pierwszym krokiem było to, że On jakby objawił mi, co jest moją rolą, czego pragnie, jakby żebym robiła w życiu. Tak, było bardzo dużo tych rekolekcji, w takim sensie, że ja czułam, że moje serce potrzebuje bardzo dużej regeneracji i jednocześnie przez to, co już Bóg mi pokazywał, jaki wpływ miały na mnie właśnie te wydarzenia z domu, gdzie może nie doświadczyłam tej miłości tak, jak bym chciała, to robiłam takie rekolekcje, właśnie uzdrowienie wspomnień, ale przede wszystkim zaczęłam od rekolekcji ewangelizacyjnych, od nowy w Duchu Świętym. I tam Bóg objawił bardzo, jak właśnie mnie kocha i jak wielkie dary mi dał. I to reo zrobiłam dwukrotnie. Pierwszy raz jako uczestnik, później już posługiwałam, też dołączyłam do wspólnoty, która tę rekolekcję prowadziła. Natomiast bardzo dużo pomogły mi na pewno rekolekcje ignacjańskie. Fundament, w którym zobaczyłam, jak Bóg mnie ukochał, jak wielką godność mi przypisał i też jakie powołanie, czyli dalszą drogę pokazał. Co konkretnie miał na myśli, mówiąc do mnie właśnie wcześniej w Piśmie Świętym, o tym, że mam głosić. Więc te wszystkie rekolekcje, jakby one na cały czas też kontynuuję w moim życiu, bo rekolekcje ignacjańskie mają 5 etapów i właśnie będę na ostatnim teraz. Natomiast jakby robiłam je co roku. Czyli to była taka formacja, którą założyłam sobie na stałe. No na pewno to, że Jezus Cię kocha, to, że Bóg też nigdy się nie poddaje w tej walce o człowieka i zawsze czeka z otwartymi ramionami. On jest dużo bardziej miłosierny, niż jesteśmy w stanie sobie to w ogóle wyobrazić tak po ludzku. Też to, że ja miałam bardzo zły obraz Kościoła przez to, że oglądałam media, które tak twierdziły, ale w momencie, kiedy zbliżyłam się do tego kościoła, kiedy weszłam do wspólnoty i zobaczyłam go od podszewki, zobaczyłam, że kościół to jest miejsce miłości, to jest miejsce obecności Boga i że kościół przede wszystkim jest wolność, którą daje Bóg przez sakramenty, przez Jego obecność, przez wspólną modlitwę. I to, co mogę powiedzieć, to też to, żeby wołać, żeby prawdziwie otworzyć swoje serce i powiedzieć: być może do tej pory nie zauważałam Cię, Boże, w moim życiu, ale chcę, abyś objawił tą swoją obecność i oddaję Ci to życie. Proszę Cię, abyś pokazał, że jesteś przy mnie, że jesteś. To jest Jego tajemnica. Wydaje mi się, jakby co On zrobi i na ile serce jest gotowe, żeby Go przyjąć. Słyszałam takie piękne świadectwo człowieka, który właśnie nie mógł go znaleźć, ale każdego dnia powtarzał w ten sposób i powtarzał: Boże, przyjdź do mojego życia, chcę Cię poznać. I w pewnym momencie przechodził do kościoła, w którym odbywało się jakieś nabożeństwo. Wszedł jakoś przyciągnięty jakąś mocą i tam okazało się, że jest adoracja, a ksiądz, który akurat odprawiał to nabożeństwo, powiedział, że w kościele jest obecny człowiek, który każdego dnia zadawał pytanie Bogu, czy On jest, i prosił, aby przyszedł do jego życia. I że Bóg zaprasza go teraz, aby podszedł bliżej. Ten człowiek podszedł bliżej Najświętszego Sakramentu i doświadczył właśnie tego momentu prawdy, kiedy Bóg wylewa całą swoją miłość na człowieka i objawia swoją miłość, jakby czekając tylko, czy człowiek mu pozwoli na to, żeby on wszedł. Więc no, mogę powiedzieć na pewno tyle, że warto go zapraszać do swojego życia i nigdy się w tym nie poddawać. A przede wszystkim postanowić sobie w sercu takie odwrócenie się od grzechu. To był moment przełomowy, bo dopóki ja trwałam w grzechu i wołałam Boga, Boże, pomóż mi, to mi nie skutkowało. To musiała być moja decyzja szczera, że ja w tym momencie rezygnuję z grzechu i pragnę wrócić do Boga, który jest święty, który jest czysty i ja też taka pragnę być. No, na pewno też wspólnota, bo człowiek z natury jest słaby, ale właśnie będąc wśród ludzi, którzy też mają to samo pragnienie, czyli iść tą drogą świętości za Jezusem, to jest drogą wyrzeczeń, nie ukrywajmy, ale to w ogóle jest nieporównywalne, co ja czasami, że muszę sobie odmówić, żeby być z Bogiem, a to, co dostaję w zamian, ta Jego bliskość, pokój, radość, szczęście, ta pewność, że jestem w Jego rękach. I to są momenty, w których ja mogę rezygnować ze spotkania wieczorem, może z jakimiś ludźmi, ale Bóg znajduje czas na to, żeby w moim życiu jakby zaistniała równowaga. Znaczy, kiedyś nie miałam czasu na to, żeby chodzić codziennie na mszę, żeby udzielać się jakoś w różnych miejscach i stale byłam zabiegana, jakby nic nie wynikało z tego mojego życia. A dzisiaj Bóg to wszystko tak układa, że ja mogę być jednocześnie w fundacji, mogę być we wspólnocie, mogę być bardzo aktywna i nie czuję tego zmęczenia. Jakby Bóg rozciąga mój czas każdego dnia i znajduje czas przede wszystkim dla Niego, a później na wszystko, co jest też ważne w moim życiu. No, Maryja jest przede wszystkim matką ukochaną, ale też przyjaciółką, powierniczką wszystkich moich spraw. Tą, której bardzo zależy na moim losie, której bardzo ufam i mogę złożyć wszystko, a która w sposób skuteczny zanosi te wszystkie moje prośby i błagania do Boga. Ja jako grzesznik nie jestem w stanie tak przekonać Boga jak ona, która ma serce czyste, która też jest Jego matką i która wie, jak poprosić Jezusa, aby On coś uczynił. To przede wszystkim buduje relacje z Jezusem. Też, jak powiedział święty Hieronim, nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Jezusa. Ja wiem, że kiedyś stanę przed Nim i ja bardzo bym nie chciała, żeby zaistniała sytuacja wstydu, który już raz doświadczyłam, to znaczy tego, jak Bóg był bardzo przy mnie, jak On, że tak powiem, żebrał mojego spojrzenia każdego dnia, a ja Go odpychałam, odrzucałam. Teraz chcę zrobić wszystko, aby On był uwielbiony w moim życiu, aby wszystko, co dzieje się w moim życiu, było na Jego chwałę, dlatego, że On jest Bogiem dobrym, że właśnie to wszystko objawia w swoim Piśmie Świętym, gdzie ponad imieniem Ducha Świętego ewangeliści przekazali Jego Słowo i tym Słowem jest On sam. To Słowo mnie karmi. Pamiętam pierwszy raz, jak sięgnęłam po Pismo Święte, to bardzo, bardzo długo płakałam, bo całe życie doświadczałam głodu. Tak jakbym jadła, ale się nie napełniałam, nie syciłam. A kiedy wzięłam Pismo Święte do ręki i zaczęłam czytać, to poczułam, że dopiero Bóg syci moją duszę i moje serce tak w pełni. A więc to wielka radość, że Bóg zostawił mi to Słowo i że też mogę przez nie doświadczać Jego bliskości, obecności, uzdrowienia, odpowiedzi i poznawać Go bliżej. Nie. Adoracja jest takim czasem, w którym ja zapominam o całym świecie. Jestem tylko ja i Bóg. I tak naprawdę nie muszę robić nic, tylko patrzeć w Niego. I ta cisza się coraz bardziej pogłębia. Bóg daje doświadczyć coraz bardziej swojej bliskości. Na początku może nie było tak łatwo. Musiałam jakby siebie pokonać gdzieś w tym, że ja zostawiam świat i idę do Boga. I to skupienie nie było takie głębokie, jak jest dzisiaj, ale właśnie trening czyni mistrza i ja wierzę, że jakby każdy jest w stanie osiągnąć ten etap, w którym po prostu siada z Bogiem i pozwala Mu mówić, pozwala też doświadczyć w sercu, jak On mówi, bo Bóg mówi w ciszy i On jest tak skromny i pokorny, a jednocześnie tak też święty, że nie będzie przebijał się przez mój zgiełk, chyba że chcę coś bardzo wyraźnie powiedzieć, ale jeżeli ja faktycznie chcę go usłyszeć, to właśnie mam ten czas na adoracji, żeby on mógł mówić więcej do mnie i żebyśmy mogli, żeby ta miłość mogła się rozwijać we mnie, przede wszystkim wzrastać. No, sens życia to na pewno jest właśnie Bóg. Jakby dzisiaj mam wszystko w Bogu. Kiedyś szukałam tego sensu w drugim człowieku. Myślałam, że jak pokocha mnie jakiś mężczyzna, no to ja już będę szczęśliwa. Ale to była nieprawda, bo ta miłość jest niewystarczająca. Ona nawet na początku, jeżeli jest, to w pewnym momencie doświadczałam zawodu od strony człowieka, a Bóg nigdy nie zawodzi. I to jest taka pewność, takie całkowite zaufanie, że On nie zrani, że On nie zostawi, że On zawsze się zatroszczy. I tą pewność właśnie, że tak będzie wyglądała moja wieczność, mam w Nim. I dlatego On jest dla mnie największym sensem, dlatego że doświadczyłam już wszystkiego. Zwiedziłam cały świat, miałam życie w dostatku i jakby wszyscy mówili: Aga, jak ty musisz być szczęśliwa? A to była nieprawda. W sercu miałam pustkę, złość, żal, gniew, pretensje. Ja tylko udawałam, że jestem szczęśliwa, ale wszystkie te rzeczy nie dawały mi szczęścia. Dopiero w Bogu je znalazłam i dzisiaj nie potrzebuję niczego. Przeciwnie, nawet jeżeli miałabym otrzymać za dużo, to bardzo się przed tym zbraniam, bo im więcej człowiek posiada, tym mniej wolności ma w sobie i tym trudniej mu usłyszeć Boga. Więc zaczęłam pozbywać się wielu rzeczy w domu. Też poznając Boga w Piśmie Świętym, jak On kochał ubóstwo, skromność, stało mi się niemiłe to takie obnoszenie się nawet z różnymi świecidełkami, które nosiłam. Chciałam się jakoś bardzo dekorować. Myślałam, że to mi nada blasku, jakiegoś blichtru. Właśnie to było tylko takie sztuczne, pozorne piękno, a dzisiaj znajduję to prawdziwe piękno w Bogu i nie potrzebuję korzystać z niczego dodatkowo. Jezus jest bardzo delikatny, łagodny, pokorny, miłosierny. Ja miałam obraz Boga surowego, wymagającego. Przez to, jak przywykłam do obrazu taty rodzonego, a Bóg pokazał mi, że On jest bardzo cierpliwy, że On w momencie, kiedy ja nawet popełnię błąd jakiś i myślę sobie, jestem do niczego, przychodzę do Niego i On to odwraca. On mi pokazuje, co mi wyszło. Więc jest dobrocią, jest wielką miłością. Bardzo mi towarzyszy w takich różnych też decyzjach, w których ja po prostu tak po ludzku nie umiem sobie poradzić, ale kiedy przychodzę do Niego, wszystko staje się jasne. To przebywanie z Nim powoduje, że ja łagodnieję też, że ja się napełniam Jego miłością i mogę tą miłość nieść dalej. Bez tej relacji z Jezusem nie byłabym w stanie kochać. Myślę, że byłaby to bardzo taka duża karykatura miłości, ale nie byłaby to miłość, która może komuś dać prawdziwe ukojenie i pokój.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

krótki podręcznik demonologii. Po pierwsze, istnieją złośliwe istoty duchowe. One są nieprzyjazne wobec człowieka. O tym mówią wszystkie kultury od samego początku świata istniejące. Po drugie, te istoty są inteligentne i nas nienawidzą. To jest punkt drugi w krótkim podręczniku demonologii. Po trzecie, zły duch nie może zrobić nam krzywdy, o ile nie zaprosimy go do swojego wnętrza. Czym innym jest to, że ulegamy pokusom, ale to wszystko dzieje się na zewnątrz naszej istoty. Natomiast problemy z demonami naprawdę istotne zaczynają się wtedy, kiedy świadomie bądź nieświadomie je do siebie zapraszamy. I punkt czwarty, istnieje generalnie kilka sposobów, żeby się na złego ducha otworzyć. Te sposoby przybierają każdy z nich, czyli okultyzm, spirytyzm, magia, transowe praktyki. One przybierają dziesiątki różnorodnych form. Ja w jednej ze swoich książek doliczyłem się około 140-150 takich metod, praktyk. To wszystko proponują nam ludzie, którzy albo są świadomi tego, że współdziałają ze złym duchem, albo mają poczucie, że chcą innym służyć, ale nie mają pojęcia, że to, w co weszli, jest po prostu demoniczną rzeczywistością demoniczną. Krótka prośba, aby robić te programy. Utworzyłem zrzutkę. Tam można wpłacić pieniądze. Link do zrzutki jest w opisie kanału. Jest w pierwszym poście przypiętym na moim profilu na Facebooku. Można też wspierać fundację. Najbardziej pierwszą rzeczą, którą można zrobić, to subskrybować ten kanał, komentować i stawiać lajki. I teraz, czym nasze czasy różnią się od tych 2, 3, 4 tysięcy lat, o których mamy wiedzę, którą przybliżają nam jakieś teksty zapisane, tak? Czyli kiedy mamy przekaz, który jest utrwalony. Więc nasze dzisiejsze czasy wcale nie są jakoś bardzo wyróżnione. Tych różnorodnych problemów duchowych nie jest dziś najwięcej. Przynajmniej 2 razy w historii naszej cywilizacji były równie lub bardziej trudne czasy, jeśli o to chodzi. Ale jest bez wątpienia tak, że przynajmniej od 500 lat ta fala powoli wzrasta i teraz mamy drugą jakby na tej fali, taką drugą kulminację. Skąd to się bierze? No, bierze się to stąd, że dziś właściwie kultura, która kiedyś była przestrzenią bezpieczną, dziś straciła oddziaływanie na całą populację, a w to miejsce weszła popkultura. Popkultura nie potrafi radzić sobie z trudniejszymi tematami. Więc cała ta powaga, jaka istniała w przekazie niesionym przez kulturę, że takich rzeczywistości nie należy, w ogóle nie należy się mieszać w takie relacje, że to jest coś, przed czym ta sfera nadprzyrodzona, przed czym należy się chronić. Kościół zawsze mówił o tym w pierwszym przekazaniu, że te sprawy są po prostu niebezpieczne. Powstała instytucja egzorcysty. To wszystko w czasie się krystalizowało. Dziś mogę powiedzieć najkrócej, realna i ostateczna pomoc przed, jeśli ktoś jest dręczony lub opętany, jest tylko w Kościele katolickim, dlatego że biskupi mają tę władzę, którą ich
przodkowie, którzy nakładali ręce na kolejnych biskupów, pierwsi apostołowie, na nich język, Jezus nałożył ręce i ten przekaz jest aż do dnia dzisiejszego i biskup ma tę samą władzę, którą Jezus przekazał apostołom. I biskupi delegują tę władzę na specjalnie wybranych, mądrych i duchowo osadzonych kapłanów i oni pełnią funkcję egzorcysty. Jezus, 1/3 sytuacji związanych z Jezusem opisanych w prawie 1/3 w Nowym Testamencie jest związana z demonami, z wrócaniem ich, czy z tym, jak Jezus o nich mówią. Więc pierwsza zasada jest taka, żeby nie zwracać się do innych istot duchowych poza Bogiem. Tak, Maryja, aniołowie, ale to już jest jakby ten kontekst, który za sobą ma Kościół katolicki. I dlaczego te dzisiejsze czasy na jakiś sposób są wyróżnione? No, pierwszy przykład z brzegu. W czwartek o 13:20 Silver TV, program Wróżka Prawdę Ci Powie. Tydzień wcześniej TVN, rozmowy tam śniadaniowe, inna wróżka mówi o tym, jak łapać energię gwiazd do butelek z wodą, w której jest sól i srebro. I teraz w tej telewizji Silver, gdzie był ten program Wróżka Prawdę Ci Powie, narrator mówił o tych kaleczących praktykach duchowych, jak wróżbiarstwo czy spirytyzm, mówił językiem neutralnych sformułowań. Tak mówił o darze, o szóstym zmyśle, o intuicyjnym czytaniu innych ludzi. Tak, czyli mówił o, w cudzysłowie, władzach, które mają, o nadprzyrodzonych władzach, które mają osoby otwarte na demony, którym to wydaje się, że to są ich własne zasługi, a tak naprawdę za nimi, za tymi wszystkimi darami w cudzysłowie, stoi demon, który chce jak największą ilość osób przeciągnąć na swoją stronę. I teraz w telewizjach wszelakich, nie tylko Discovery czy tego typu telewizjach opartych na ciekawości świata, pokazuje się szamańskie rytuały, wróżenie, w tym programie Wróżka Prawdę Ci Powie, wróżenie z genitaliów. Tam jest królewski astrolog w jednym z państw Azji Wschodniej, budzenie zainteresowania tymi sprawami. Tak. Ale widzowie nie mają pojęcia, że przybliżane im poszukiwania dotyczące przyszłości są po pierwsze obrazą rozumu, a po drugie duchowym samobójstwem. I teraz chodzi o to, że groźne jest nie tylko praktykowanie prezentowanej im magii, okultyzmu czy spirytyzmu. Kaleczące jest również korzystanie z usług osób inicjowanych w te toksyczne duchowości. I teraz w jaki sposób jesteśmy tak znieczulani na te tematy, które zawsze kultura mówiła, o których zawsze kultura mówiła, że to jest niebezpieczne, tak? No bo w jednej telewizji mamy wróżenie z genitaliów, a obok na innym kanale jest msza z Jasnej Góry, tak? Albo wojny magazynowe, albo hardkorowy Lombard, tak? A obok jest film spirytystyczny, serial Zaklinaczka Duchów. I teraz nie chodzi o to, że ktoś będzie oglądał Zaklinaczkę Duchów i już jest opętany. To w ogóle nie o to chodzi. Ten serial nie przekracza granicy przesądu, nie wchodzi w zabobon. Granica przesądu to jest intelektualny przesąd, to jest błędne myślenie na temat rzeczywistości. Tutaj w tym przypadku rzeczywistości duchowej, tak? A dopiero kiedy mamy akt woli otwierający nas na złe duchy, bądź praktyki, w których zawierają się takie akty, no to dopiero wtedy mamy do czynienia z otwarciem się. Natomiast Zaklinaczka Duchów, ten film, jest dokładnie 1:1 odzwierciedleniem pewnej ideologii czy pewnego typu toksycznej duchowości, która w połowie lat
w połowie wieku XIX wraz z tymi wirującymi stolikami i tak dalej, i tak dalej. Spirytyzm wszedł wtedy bardzo mocno w rzeczywistość Zachodu i powstał pewien zestaw przekonań, które są absolutnie fałszywe, no bo nie ma dusz wędrujących. Kiedy jest śmierć, to jest koniec. Nie ma możliwości, żeby człowiek, który zmarł, pojawiał się tutaj na ziemi, poza bardzo wyjątkowymi sytuacjami, ale one są jakby bardzo jasno opisane i zawsze taka sytuacja, którą można odebrać jako pojawienie się, nie wiem, zmarłej babci czy dziadka, zawsze jest związana z tym, że chodzi o zbawienie tej duszy. Tak? Więc Pan Bóg czasami dopuszcza takie sytuacje, ale tu nie mówimy o tym, że ktoś chce wywoływać takie stany, że ktoś przyzywa duchy i tak dalej, i tak dalej. To nie ma nic z tym wspólnego. Chodzi o to po prostu, że są filmy, programy i różne inne przekazy medialne, w których przekazuje się sposób myślenia. Jeśli go przyjmiemy, to już jest następny krok tylko i wyłącznie do praktyki, do otwarcia się na tę rzeczywistość, tak? Są takie programy, gdzie taka trzęsąca się kamera gdzieś chodzi, gdzieś szukają duchów, tam coś się dzieje i tak dalej, i tak dalej. To wszystko są rzeczy bzdurne, ale wywołują pewne zainteresowanie, tak?

wyrazić zgodę na to, żeby one przedarły się do naszego wnętrza. A jak tę zgodę możemy, jak możemy się zgodzić na coś takiego? No właśnie w taki sposób, że jesteśmy, nasza wiedza na temat duchowego zła jest brana ze źródeł niepewnych i mamy tutaj pomieszanie. Więc skoro istnieje tak wiele sposobów, żeby się na to duchowe zło otworzyć, no to jest potrzebna wiedza. I stąd ten kanał, i stąd te kilkadziesiąt świadectw i jeszcze więcej konferencji. Więc ktoś, kto chce poznać przyszłość, ktoś, kto chce mieć władzę nad tymi istotami, czyli to jest magia, czy wróżbiarstwo, zawsze wchodzi na drogę, na której przebywanie skończy się klęską i krzywdą. I teraz można powiedzieć, że okultyzm wsiąkł w popkulturę, a można nawet powiedzieć, że jest istotą, osoczem tej popkultury. Platformy streamingowe, programy telewizyjne, gry komputerowe, wszędzie tam jest duchowe pomieszanie. W kioskach dziesiątki już widziałem książek, czasopism z dołączonymi kartami tarota. Do kolorowych miesięczników były one dołączane. W sieci są profesjonalne reklamówki różnych amuletów, na przykład bransoletek feng shui, tak, które optymalizują powodzenie życiowe. W supermarketach, na tych ostatnich półkach przed kasą, to miejsce ostatniej decyzji, zabawki wudu, dołączone do gazetek dla dzieci. Widziałem to na własne oczy. Następca, król Wielkiej Brytanii, a kiedyś następca tronu i w tamtych czasach książę, promował homeopatię. I jego żona leczyła swoje dzieci przy pomocy metod Reiki. Tak. Co to jest metoda Reiki? To jest okultyzm, energetyczny okultyzm z Dalekiego Wschodu. Tu chodzi o to, że przez dotyk mamy energetycznie uzdrawiać człowieka. Do tego dotyku jeszcze wrócimy, bo to jest bardzo, bardzo ważne. I to przez bulwarowe portale, przez bulwarowe gazety dociera jako normalność. Tak? No skoro wielcy tego świata mają coś do czynienia z homeopatią czy z Reiki, no to nie może to być absolutnie coś złego. Wszystko to jest możliwe dzięki temu, że ludzie Zachodu oderwani zostali od swoich duchowych korzeni. I ten ruch, który rozpoczął się w latach 60., ruch nowej ery, ruch antychrześcijański, ruch New Age, ma absolutnie bardzo prosty cel. Tak? Ten zamysł ideologów, którzy przygotowywali tę erupcję antychrześcijańskiej duchowości, bo nie myślmy, że to jest jakaś prawidłowość, tak? Że po prostu świat idzie w tę stronę i się nic nie da na to poradzić. Nie, nie, nie. Jest kilkanaście takich środowisk, które działają usilnie i mają na celu pozbawienie zachodniej kultury jakichkolwiek konotacji chrześcijańskich. My dziś wiemy o tych, które działały pod koniec XIX wieku, w połowie XX wieku. Mamy już źródła, mamy informacje, mamy nazwiska, mamy różne ośrodki. Dziś jest dokładnie tak samo. Ten proces rozbijania ochronnej tarczy, jaką dawała kultura, która wiedziała, czym jest zło, wiedziała, czym jest dobro, która rozumiała, czym jest pierwsze przykazanie, rozumiała, czym jest grzech, ta tarcza została rozbita. I teraz, co jest istotą tego duchowego zamysłu od 50 lat, co jest pompowane w naszą kulturę? Wszystko, byle nie chrześcijaństwo. I każda moda na duchowość, ona tych ludzi, którzy nie mają formacji duchowej, bardzo często ludzi niewierzących, oni wsiąkają w różnorodne tradycje duchowe, które u nas są po prostu bałwochwalstwem.

0: może być okultyzm, magia, szamanizm, kult Matki Ziemi, Gai, tak? Wszystkie paczamamy tego świata. Różnego rodzaju politeizmy, czy synkretyczne religie demoniczne, takie jak afrobrazylijska candomblé. Ta religia jest promowana poprzez capoeirę, tak? Coś, co jest odbierane jako absolutnie bezpieczna forma spędzania czasu, tak? Rodzaj tańca, rodzaj walki. Młodzi ludzie wiedzą, o czym mówię. A candomblé jest religią, w której istotą, której jest kult 50 duchów. Orixas, Wodus i Inkices. Nie wiem, czy dobrze wymawiam, ale staram się przekazać choćby najbardziej zniekształcone jednak brzmienie tych słów, dlatego że możemy je spotkać i wtedy będziemy już mieli sygnał, że tutaj jest jakaś ścieżka do nieznanego i do złego. I to nasączenie popkultury okultyzmem, czy też innymi destrukcyjnymi duchowościami, to umknęło powszechnej uwadze. Nawet Kościół katolicki uległ temu duchowi czasu i też zdarza się, że niektóre miejsca w tym kościele nie są miejscami bezpiecznymi. Tak, mamy jezuitów, którzy promują jogę. Benedyktyni z niektórych opactw rozpowszechniają praktyki transowe zen. W wielu polskich parafiach i nie tylko parafiach spotykają się dziś grupy praktykujące medytację chrześcijańską, która ma niechrześcijańskie korzenie. Jeśli ktoś o coś takiego się otarł albo chciałby do takiej grupy wstąpić, to niech się zapyta, czy żeby dobrze się modlić, musi mieć wyprostowany kręgosłup. Tak? A jeśli oni powiedzą, że tak, no to na pewno nie macie do czynienia z modlitwą, lecz z techniką duchową. Tak? I teraz w tej formie medytacji wywoływanie umysłowej próżni, bo to jest jedno z takich zaleceń tych medytacji naturalistycznych pochodzących ze wschodu, no pokazuje również, że nie ma to nic wspólnego z katolicyzmem, bo my nie mamy się modlić do próżni, tylko do Boga w Trójcy Jedynego. Tak więc wyrzucanie Boga z wyobraźni w czasie modlitwy jest absolutnie sprzeczne z chrześcijańską formą medytacji. I teraz mamy już tak zarysowaną formę, w którą jeszcze będę wkładał różne informacje. Czyli po pierwsze, nadprzyrodzony świat duchowy nieprzychylny nam istnieje. Po drugie, te istoty, bezcielesne inteligencje są nam wrogie. Zawsze w kulturach wszystkich całego świata ostrzegano przed demonami, daimonionami i różnymi innymi tego typu dybułki i tak dalej w tradycji żydowskiej. Zawsze przed tym ostrzegano. Dziś panuje zamęt, poprzez który nie jesteśmy w stanie, ludzie Zachodu nie są w stanie oddzielić czarnego od białego, bo w ogóle nie mają takich narzędzi. Tak. Istnieją sposoby i o tym jest ten kanał, żeby człowiek otwierał się na to duchowe zło. I teraz najogólniej rzecz biorąc, poza satanizmem, w którym jest pakt, to znaczy ja zwracam się do złego ducha, oddaję mu siebie, otwieram się na niego, ponieważ oczekuję od niego jakichś darów. Zawsze otwieramy się na darczyńcę. Więc poza satanizmem wszystkie inne formy prowadzące do zniewoleń duchowych bądź opętań, one są manipulacją. Czyli cel głoszony jest inny niż cel realny. Celem realnym bioenergoterapii jest otworzyć się na złego ducha, który stoi za bioenergoterapeutą, a celem głoszonym jest, to jest dziedzina, w której możesz szukać zdrowia. Tak? Wróżbiarstwo mówi nam o tym, że możesz poznać przyszłość, a tak naprawdę chodzi o to, że demon, który daje wróżbicie, podpowiada mu pewne informacje, mu daje, które mogą zafascynować człowieka, tak? Które są związane najczęściej, a prawie zawsze z ciemną stroną życia. Na przykład jakieś niewyspowiadane grzechy czy sytuacje, w których czyniliśmy zło i nikt o tym nie mógł wiedzieć. I nagle to mówi wróż, u którego zostawimy za chwilę niezłe pieniądze. Więc to zawsze jest manipulacja, bo my tutaj idziemy po co? Idziemy po to, żeby się dowiedzieć czegoś o przyszłości. Następna forma, amulety, tak? Nosimy na sobie jakieś kawałki drewna, metalu i oczekujemy bezpieczeństwa, szczęścia, zdrowia. Tak? Te kawałki metalu czy drewna nie są w stanie nam nic zapewnić, ale tutaj chodzi o to, że jeśli wierzymy, że one mogą to zrobić, to już otwieramy się na duchowe zło, ponieważ te amulety są symbolicznymi przedstawieniami, które były używane w rytuałach satanistycznych, okultystycznych, magicznych przez dłuższy czas i do dziś są praktykowane te formy kultyczne. I teraz po prostu, jeśli wierzymy, że coś, co nam dać szczęścia nie może, czy zdrowia nie może, a my wierzymy, że to może dać nam szczęście, zwracamy się ku nieznanemu, okultus to jest nieznane, zwracamy się ku nieznanemu i od tego nieznanego oczekujemy czegoś bardzo ważnego, no to się po prostu na to nieznane otwieramy. W spirytyzmie mamy troszkę inną sytuację, bo my tam zwracamy się bezpośrednio ku złu. Bezpośrednio się zwracamy ku złu. Mówi się nam, że to jest duch Napoleona, jakiś UFO z planety XXX, albo że to jest członek naszej rodziny, tak? W tej najprostszej wersji spirytyzmu tak właśnie robimy. Zawsze tą istotą, do której zwracamy się, jest demon. Dalej, są różnego typu przyrządy, tak? Jest tablica Ouija, Ouija, nie wiem jak to wymawiać, Ouija. I to jest tablica, na której możemy w różny sposób to się dzieje, ale w taki, jeśli dwie osoby naciskają z dwóch stron, to robi się pewna bezwładność, tak? Bo te siły się równoważą i wtedy dużo łatwiej jest powodować tymi przyciskanym tym wskaźnikiem przez na tej tablicy i tam możemy literę składać i tak dalej. Inną formą tego typu spirytyzmu związanego z przedmiotami to jest forma Charlie Charlie Challenge. Jakieś parę lat temu bardzo, bardzo popularne. Tam są dwa patyki, dwie kredki, które są na sobie. Tam jest małe tarcie i w związku z tym czasami ten przedmiot się porusza. Dlaczego? Dlatego, że zły duch chce zniszczyć czyjeś życie. I albo straszy tych ludzi, albo frapuje tych ludzi. W każdym razie te dzieci, ci młodzi ludzie, bo to są najczęściej młode osoby, one się po prostu zadają pytania w ważnych dla nich rzeczach, bo to te kredki są na kartce, na tej kartce kartka jest podzielona na pola i tam możemy napisać tak, nie i wtedy zadawać pytania, ale my, nieistotne są te odpowiedzi, istotne jest to, że zwracasz się ku istocie duchowej i możesz zawsze wiedzieć, że to nie jest osoba nam życzliwa, bo aniołów się nie przyzywa. Można się modlić do nich, tak, kierować do nich prośby, żeby one przekazywały je Bogu, ale nie przyzywa się ich, tak? Bo jeśli się przyzywa, to przychodzi zawsze demon. Nie zwracać się nigdy do nieznanych nam istot duchowych. I teraz tych form jest jeszcze o wiele więcej, tak? Jest magia. Magia, która w swej istocie jest próbą zdobycia władzy nad tymi inteligencjami bezcielesnymi. I oczywiście to jest niemożliwe. Tak? I ci ludzie, którzy to robią, przekonani o tym, że mają jakąś władzę, oni, ich ego jest pompowane, oni mają coraz więcej osób, które o nich wiedzą i dzieje się to, czego oni chcą. Tak? A to zły demon, zły duch, demon robi te rzeczy albo iluzje tych rzeczy po to, żeby jak najwięcej osób przyciągnąć do tego człowieka. Nie ma żadnej władzy człowiek nad istotami demonicznymi. Nie może mieć tej władzy. Jeśli tworzone jest takie złudzenie, to tylko po to, żeby ten człowiek głębiej w tę praktykę wszedł. Z mojego doświadczenia wynika, że ponieważ ja miałem doświadczenie tego, że uzdrawiam, że nakładam ręce i uzdrawiam, miałem doświadczenie tego, że znam myśli innych ludzi, tak, co było oczywiście nieprawdą, ale jeden do jeden się sprawdzało, że mogę diagnozować choroby osób, które są gdzieś zupełnie indziej i tak dalej, i tak dalej. Te dary sprawiały, że ja chciałem coraz bardziej w tym być, no bo chciałem pomagać, chciałem więcej wiedzieć, chciałem być skuteczny i tak dalej, i tak dalej. Więc zawsze kolaboracja z tą drugą stroną, niezależnie od tego, jak o tym się mówi, jakie to ma być mieć znaczenie, jak bardzo masz być człowiekiem wielkim i mający wielkie władze, zawsze my jesteśmy marionetką w rękach złego ducha. Zawsze jesteśmy marionetką. Ale on oczywiście, ponieważ jest ojcem kłamstwa, czasami sprawia wrażenie, że my mamy nad tym jakąś kontrolę. Tylko, że jak się od niego odwracamy, jeśli się zwracamy na przykład Kościołowi, zaczynają się manifestacje demoniczne. Najprostsze od głębokich depresji, których się nie da leczyć farmakologicznie, poprzez jakieś dręczenia, obsesyjne myśli, którym się nie jesteśmy w stanie przeciwstawić i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest inna historia. Pamiętajmy, kultura zawsze ostrzegała przed grzechem, fałszem i rzeczywistością nadprzyrodzoną, która nie jest Bogiem, ani nie jest tymi istotami, które Bogu służą. Zawsze kultura przed tym przestrzegała. My dzisiaj widzimy setki celebrytów, którzy mówią o sobie, że są satanistami, magami. Młodzi ludzie myślą, że to jest normalne, tak? Że taka postawa jest absolutnie bezpieczna, tak? Ale to jest nieprawda. Ze złośliwymi duchami ludzkość zmaga się od zawsze, od zarania swoich dziejów. Te duchy były obecne i też w pewien sposób zwodziły ludzi już w ludach, w których były kulty szamańskie. Ale nie będę się rozwodził nad tym. Ważne jest, żebyśmy zapamiętali, że realną władzę nad tymi istotami ma tylko i wyłącznie Bóg. Bóg, który udzielił, Jezus, który udzielił namaszczenia swoim uczniom, apostołom i ci w linii sukcesji nakładali ręce na kolejnych kapłanów, czyniąc ich biskupami i ta władza po prostu. Biskupi dysponują władzą Jezusa, przed którym zgina się każde kolano, której to władzy Jezus im udzielił. I to jest coś niesamowitego, bo przecież mamy ile tych pokoleń od 37 czy tam 34 roku naszej ery, czyli po narodzeniu Jezusa. Każde stulecie to może 5 pokoleń, więc policzmy sobie, ile tych kolejnych pokoleń biskupów, którzy mieli władzę nad demonami, już było, a jednocześnie ta tradycja niezerwana ma taką samą moc, jak ten pierwszy gest Jezusa, nałożenia rąk. Jeśli masz jakieś kłopoty duchowe, pamiętaj, Jezus cię kocha. W Kościele jest pełnia władzy do tego, żeby cię wyzwolić. Dobrze, czyli złe duchy istnieją. Po drugie, są inteligentne i nas nienawidzą. Po trzecie, muszą nas oszukać, żeby objąć władzę nad naszym ciałem, nad naszymi myślami. I po czwarte, tych zwodniczych ideologii, opowieści, różnych doktryn magicznych czy jakichkolwiek innych są dziesiątki. Ja napisałem o stu kilkudziesięciu. Warto te rzeczy po prostu znać. I teraz chciałbym przeczytać dwa akapity z Archiwum Egzorcysty Prawdziwe Historie Demonicznych Opęta Adama Blaya. Pierwszy cytat. Obietnica, że przez owe moce, te, o których mówiliśmy, władza nad kundalini, nad czarna magia, no te wszystkie praktyki, reiki, yoga, o których mówiłem. Obietnica, że przez owe moce możesz narzucać swoją wolę światu i drugiemu człowiekowi, to podstęp. Złe duchy nie służą i nigdy nie będą ci służyć. Szukając u nich sił, tylko dajesz im pozwolenie, żeby przejęły nad tobą kontrolę. I to jest istota rzeczy. To otwarcie sprawia, że człowiek oddaje kontrolę nad sobą złu. I dlatego ludzie opętani niosą wokół siebie zniszczenie. Najpierw, o czym nie wiedzą, niszczą siebie, ale też wszystkie osoby, z którymi przebywają i które otwierają się na ich autorytet. I dalej. Najlepszą obroną przed demonami jest modlitwa, przestrzeganie pierwszego przykazania oraz zdrowe i aktywne życie sakramentalne. Czyli zdrowe życie, żeby ciało było ok i życie sakramentalne, żeby duch był ok. I tak jak na początku powiedziałem, w naszym społeczeństwie nie uczy się już zasad tych, które chronią nas przed złem duchowym i to ma swoje bardzo, bardzo potężne konsekwencje. I na koniec jeszcze chciałbym rozważyć kwestię odmawiania egzorcyzmów przez osoby świeckie. To po pierwsze jest, nie ma świeckich egzorcystów, tak? To po pierwsze jest złamanie akt nieposłuszeństwa, tak? Ponieważ nie są one kapłanami mającymi pozwolenia biskupa, tak? Te osoby, które odprawiają egzorcyzmy same z siebie, nie mają takiej władzy i to jest już błąd, który może mieć tragiczne skutki. Tam same już zwrócenie się, idź precz, szatanie, tak? Doprowadza do tego, jeśli mamy tę sytuację egzorcyzmów, w cudzysłowie, prowadzonych przez osobę świecką, no to ta formuła powoduje rozpoczęcie walki, na której wygrani nie mają żadnych szans. Tak, i czasami nawet nie są świadomi, że poprzez takie działanie otwierają się na duchowe zło. I teraz, jeśli tę formułę, idź precz, szatanie, wypowiada osoba świecka, nie będzie miała za sobą odpowiedniego wsparcia, tak, czyli modlitwy całego kościoła, które to wsparcie ma kapłan. Może to zainicjować walkę, której nie jest w stanie sprostać osoba pozbawiona władzy, doświadczenia i siły sprawczej. Tą siłą sprawczą jest moc Kościoła. I teraz bardzo ważna rzecz, już nie dotycząca tylko i wyłącznie egzorcyzmów, w cudzysłowie, prowadzonych przez osobę świecką. I teraz druga kwestia dotyka... Związana jest z dotykiem drugiej osoby podczas modlitwy. Tak, szczególnie wypowiadania rozkazu, tak? I to jest, na to możemy pozwalać tylko i wyłącznie kapłanowi, ponieważ jego dłonie są konsekrowane. Tak? Kiedy robi to kapłan, nie robi tego w swoim imieniu, nie robi tego kapłan, tylko jak Kościół mówi, działa on in persona Christi, czyli Jezus dotyka tego człowieka. I ten kapłan nie działa jako człowiek. On jest tylko rękoma Jezusa. Natomiast kiedy to robi zwykły człowiek, no to poprzez ten dotyk otwieramy się na jego świat duchowy. Kiedy pozwalasz osobie świeckiej na dotyk w trakcie modlitwy, poddajesz jej władzy duchowej i przyjmujesz jej duchowy bagaż. Szczególnie wtedy, kiedy ta osoba świecka zwraca się do demona, ale nie tylko. I istnieje oczywiście wyjątek, to jest matka, ojciec modlący się nad własnym ciałem czy nad swoim dzieckiem, ale to jest już osobna zupełnie sprawa. Jak powiedziałem, jeśli możecie Państwo, to zapraszam do tego, żeby wspierać kanał. Link jest tutaj w opisie i na moim Facebooku. Dotykamy tutaj rzeczy bardzo skomplikowanych, jednocześnie nieskończenie prostych. Ich skomplikowanie wynika z faktu, że te same od wieków pułapki duchowe ubierane są w nowe słowa, w nowe obrazy. Obietnice są te same. Władzy, zdrowia, szczęścia, wiedzy nadprzyrodzonej. Ale różnorodność tych form jest duża. Na kanale macie Państwo kilkadziesiąt świadectw, kilkadziesiąt konferencji. Te świadectwa to są świadectwa osób, które doświadczyły związania duchowego i doświadczyły uwolnienia dzięki Kościołowi katolickiemu. I te świadectwa, ze świadectwem nie da się dyskutować. Albo je przyjmujesz, albo je odrzucasz. Oprócz tego są moje konferencje, w których przedstawiam swoje doświadczenie. To jest ponad 30 lat. Momentami pomagałem egzorcystom, czasami robiłem dla nich wykłady. W Niepokalanowie są i na Jasnej Górze takie ich dwa razy w roku odbywające się spotkania. I tam mówiłem o pewnych nowych formach okultystycznych, no, ponieważ oni są zajęci pracą bardzo mocno, no to nie mają czasu na to, żeby zgłębiać tę tematykę tych nowinek. Bóg jest dobry. Świat jest pełen miłości i piękna. Przygoda z Jezusem Chrystusem jest czymś niesamowitym. Nikt nikogo nie oskarża za błędy, które czynił z dobrej woli. Tak? Ale ten człowiek będzie ponosił ich konsekwencje i wszystkie osoby, których te błędy dotknęły. Więc dobrze jest pamiętać o tym i posiąść wiedzę, która jest z tymi działaniami związana. W walce osobistej, kiedy czujemy, że jest atak złego ducha, możemy w imię Jezusa Chrystusa nazwać to złodziałanie i nakazać demonowi oczy. Tak jak powiedziałem, człowiek ma władzę nad swoim ciałem i nad ojciec, matka, nad ciałem swoich dzieci. Więc to, o czym mówię, nie jest formą straszenia. Ja chciałbym po prostu, żeby każdy Polak mógł świadomie, czyli wiedząc, czym jest yoga, czym jest capoeira, czym jest aikido, czym są praktyki reiki, czym są amulety, czym jest radiestezja, czym jest bioenergoterapia i tak dalej, żeby wiedział, z czym ma do czynienia. Jeśli chce ćwiczyć jogę, niech ćwiczy, ale niech wie, że to jest technika okaleczona w stosunku do tej, która jest na wschodzie i to okaleczenie sprawia, że ona jest po prostu niebezpieczna. I tylko i wyłącznie o to mi chodzi, żeby każdy mógł sobie wybrać. A jak wybiera, no to już jego życie będzie od tego zależało. Dziękuję serdecznie, wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem.
1: Niepokarana FM. Pokoju pełne radości.

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, kochany Tato, dzięki Ci za Twoją opiekę nad nami, Panie. Niech będzie Tobie chwała i cześć i uwielbienie, Panie. Niech będzie Tobie chwała i cześć i uwielbienie, Panie. Bądź uwielbiony w Twoim Synu, w Twoim Duchu, Panie, w tym, że przychodzisz do nas każdego dnia, że nami się opiekujesz, że przytulasz nas do swego serca, Panie, i napełniasz nasze serca miłością, nadzieją, wiarą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. I Ciebie, Maryjo, serdecznie zapraszamy pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boże, Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Tomek. Witaj.
1: Witam.
0: Jak Pan Bóg przychodzi do dorosłego człowieka?
1: Nagle. Nagle. Wydaje się, że wszystko jest w porządku. Żyjemy we własnym świecie. A on nagle przychodzi i pokazuje, że ten świat to nie jest ten świat.
0: Co to znaczy, ten świat to nie jest ten świat?
1: Żyjemy w pewnym świecie we własnych, praktycznie, właściwie we własnych takich wyobrażeniach. A on w jakiś sposób daje do zrozumienia, że to nie jest to.
0: Mówisz o swoim doświadczeniu, tak?
1: Tak.
0: Ile lat przeżyłeś świadomie w takim świecie, który nie był prawdziwy?
1: Prawie całe życie. Dopiero od kilku lat moja świadomość, powiedzmy, wzrasta.
0: I jak to się stało nagle?
1: Nagle pamiętam taki moment, kiedy urodziły mi się bliźniaki. To jest nasze kolejne potomstwo po córce. Mieliśmy z nimi z jednym z nich duże problemy. Otarł się o śmierć prawie. I tak naprawdę poszedłem podziękować. Wszedłem do kościoła, żeby Panu Bogu podziękować za to, że już było lepiej.
0: Dlaczego Panu Bogu? A nie sobie, lekarzom?
1: Dlatego, że mój światopogląd przed tym był taki, że to Pan Bóg. Pan Bóg był na pierwszym miejscu, chociaż może nie zawsze, może nie tak wyraźnie.
0: Ale przed tym to znaczy kiedy?
1: Przed tym doświadczeniem.
0: Aha. I co się stało?
1: Wydaje mi się, że wtedy prawie się o niego otarłem, prawie go dotknąłem, albo on dotknął mnie raczej.
0: W czasie tej wizyty w kościele?
1: Tak. Tak.
0: Czyli co? Wcześniej był dla ciebie ważny, ale nie miałeś doświadczenia jego obecności bliskiej, a to się stało w kościele, kiedy po jakimś potężnym przeżyciu, również związanymi z emocjami, poszedłeś mu podziękować i nagle co? Czy to dobrze odczytuję to, co mówisz?
1: Chyba tak. Znaczy, zawsze Pan Bóg był, może nie do końca na pierwszym miejscu, ale był ważną postacią, osobą w moim życiu. Nigdy daleko nie odszedłem ani od Boga, ani od Kościoła. Natomiast brakowało pewnej takiej fizycznej wręcz bliskości.

0: Z jakiego środowiska wyszedłeś? Co to było?
1: Duże miasto. Rodzice chciały mi podziękować. Rodzice przekazywali wiarę, natomiast w jakiś sposób było to taka wiara. No, chodziliśmy do kościoła, rodzice wymagali, żebyśmy chodzili do kościoła na religię. Także te podstawy, powiedzmy, przekazali, zdobyłem. Natomiast nie było to aż tak głębokie, jak mogło być, jak powinno być.
0: Wasi sąsiedzi, znajomi to byli ludzie wierzący, czy byliście dziwnymi na tle innych?
1: Nie, raczej podobnie wierzący, tak samo podobnie wierząca była rodzina. Mieliśmy w rodzinie siostrę zakonną, ale to nie przekładało się na jakąś większą świadomość, większą więź.
0: W klasie, w podstawówce rządziłeś, czy raczej byłeś spokojny?
1: Ja raczej byłem spokojny.
0: Ale na tyle spokojny, żeby ci dokuczali, czy jakoś się tam sytuowałeś w tym układzie?
1: Czy udawało mi się jakoś żyć.
0: Jak kiedyś widziałem film amerykański i tam się dzieciaki pytały, czy jesteś popularny, to w ogóle nie wiedziałem, o czym rozmowa, bo za moich czasów to w ogóle nie funkcjonowało. Czy w twoim, w czasie, kiedy ty byłeś w podstawówce, już było to ważne, czy jest się popularnym, czy jest się w centrum, czy...
1: Nie, jeszcze nie aż tak, natomiast ja zawsze, przynajmniej w podstawówce, w liceum dobrze się uczyłem i to mnie troszeczkę spychało na margines. Aczkolwiek z drugiej strony też poniekąd może można powiedzieć, że byłem popularny, bo tę wiedzę posiadałem i mogłem się nią dzielić.
0: Ale co, byłeś uważany za kujona?
1: Myślę, że tak.
0: Okulary nie.
1: Okulary od liceum. Ale tam już było troszeczkę inaczej.
0: Czy się zbuntowałeś w wieku nastoletnim?
1: W sumie nie. Mieliśmy z siostrą, mam siostrę, taki moment, gdzie trochę niedobrze pogrywaliśmy z mamą. Ale nie nazwałbym tego wielkim buntem.
0: Skąd to się brało?
1: Myślę, że to był taki przejaw tego buntu, natomiast on nie poszedł głęboko. Natomiast no, przykrzaliśmy sobie przez jakiś czas nawzajem życie. Zupełnie niepotrzebnie.
0: I jak wchodzisz w życie dorosłe, kiedy bierzesz odpowiedzialność za siebie? Jakim jesteś człowiekiem wtedy? Bóg w ogóle jest istotny, czy już tak nie?
1: Czy on nadal jest. Natomiast nie jest tak blisko.
0: Co to znaczy? Chodzisz do kościoła, nie
1: chodzę? Chodzę do kościoła, nie mogę spokojnie przeżyć niedzieli bez pójścia do kościoła. I to jest tak jak gdyby tego dnia najważniejsze. Natomiast on nie jest w centrum. Znaczy, mógłbym może nawet powiedzieć, że mój kontakt z Bogiem kończy się w kościele bardziej niż w całym życiu.
0: Aha. I jakie to wejście w dorosłość, w odpowiedzialność za siebie jest?
1: Trudne.
0: Na czym polegają trudności?
1: Trudność w podjęciu tej odpowiedzialności.
0: Miałeś kłopot z wybraniem studiów? Jak to było?
1: Nie miałem kłopotu z wybraniem studiów, nie miałem kłopotu z wybraniem żony.
0: Dlaczego?
1: Byłem przekonany, że dobrze robię.

0: Ale skąd ta pewność? Zawsze łatwo masz podejmowanie decyzji?
1: Nie, nie zawsze. Natomiast tutaj byłem przekonany na 100%. Chociażby to, że w dniu ślubu, gdy nie lubiłem publicznych wystąpień, a dzień ślubu przeszedłem bardzo spokojnie i uważam, że dlatego, że wiedziałem, że ten wybór jest trafny.
0: Żona była wierząca?
1: Tak.
0: Czy to było istotne, że jest wierząca dla ciebie?
1: Myślę, że tak.
0: I mówisz o tym, że... No i jak się życie później układa? Wspólne, bo to nie zawsze jest łatwe.
1: No nie było łatwe. Nie było łatwe. Były momenty wzlotów, momenty upadków. Natomiast nigdy nie doszło do jakichś ciężkich sytuacji, bardzo ciężkich. Po prostu kończyło się co najwyżej na kłótniach i na tego typu poziomie.
0: I powiedz, jak człowiek w takiej relacji będący z Bogiem odbiera zagrożenie życia swojego dziecka? Jak to przeżywacie? No bo już po pierwszym porodzie miałeś doświadczenie bycia ojcem. Wiedzieliście, że są bliźniaki?
1: Tak, tak.
0: Wiedzieliście, że może być ciężko?
1: Bliźniaki zazwyczaj. Znaczy, często lekarze mówią, że jest to w ogóle ciąża podwyższonego ryzyka, aczkolwiek no nie przypuszczaliśmy, że będzie to aż tak trudne. Natomiast jak to przyjąć? No ja nigdy nie miałem pretensji do Pana Boga, że mnie czymś doświadcza.
0: Dlaczego? To powszechne raczej zachowanie ludzkie.
1: Żeby mieć pretensje? Nie wiem. Nie wiem. Uznawałem Go za Pana mojego życia. Nie tylko mojego, całego świata. On nas stworzył, On wie. Jest takie powiedzenie może nie na miejscu, ale Pan Bóg, starszy człowiek, wie, co robi. I to tak jak gdyby wpływało. Oczywiście tych emocji nie zabierało. Nadal były to trudne czasy. Natomiast modliłem się. Modliłem się o dobre zakończenie, o zdrowie dla syna.
0: Ufałeś mu? Bogu?
1: Ufałem. Jakbym nie ufał, to by to się skończyło pretensjami do niego.

0: I co się zdarzyło w tym kościele? Wchodzisz, klękasz.
1: A był pusty, bo to było bardzo późno. Pewnie dobrze, że był jeszcze otwarty. I tak zacząłem się modlić, zacząłem dziękować. No i właściwie zacząłem mu dziękować za to. I tak gdyby dotarło do mnie, że to jego... może nie jego decyzja, jego sprawa, ale to jego zasługa. I że on mi to dał.
0: Życie dziecka?
1: Tak.
0: No, to są takie stany, których trudno opisać, ale człowiek ma jakąś wewnętrzną pewność, że to jest prawda.
1: Tak.
0: O tym mówisz?
1: Tak, tak.
0: I co wtedy czułeś?
1: Radość. Radość, szczęście.
0: Ale z czego?
1: Myślę, że najpierw z tego, że to życie przestało być zagrożone. Czyli, że ten znak zapytania, to pytanie już nie powraca. Już jestem może nie pewien, ale już wiem, że jest prościej, że jest łatwiej. Że jesteśmy na dobrej drodze. No i potem dużą wdzięczność poczułem.
0: Czy możesz powiedzieć, że wtedy spotkałeś osobę? Czy wcześniej już miałeś takie doświadczenie?
1: Nie, wcześniej raczej nie. Natomiast ja jeszcze nie wiem, czy wtedy poznałem go tak osobiście.
0: Ale czym to się różniło od wszystkiego dotychczasowego w twoim życiu, w relacjach, czy też...
1: Myślę, że tym konkretnym przypadkiem, że to był przypadek z tego życia poza kościołem, z tego życia codziennego.
0: Rozumiem. Czyli jakby to był moment, w którym zrozumiałeś, że jego interesuje cała twoja egzystencja.
1: Tak, wtedy to zaczęło się składać, że Pan Bóg, Kościół i życie codzienne, i ja, to jest tak naprawdę jedno.
0: No to jest niesamowite doświadczenie, jeśli nagle dociera do ciebie, że wszystko jest w rękach nieskończonej miłości i kogoś, kto jest wszechmocny. Czyli, że właściwie nic złego cię nie może spotkać.
1: No to dotarło do mnie trochę później.

0: pewien proces, który się wtedy zaczął. Na pewno takim momentem było, jak zrozumiałem, że słowa Pana Jezusa, że On chce, żebyśmy byli jak dzieci. Ja zobaczyłem Jego w tych dzieciach, w moich dzieciach. To było na pewno przełomowe. W związku z tym zacząłem też, może nie dostrzegać, ale starać się przynajmniej dostrzec Jego w ludziach. To właściwie poza modlitwą, którą prowadziłem, którą nadal staram się z Nim rozmawiać, to doświadczenie powodowało poczucie pewnego szacunku dla wszystkich ludzi. I na tym się najpierw skupiłem.
1: Czyli skoro Bóg, to i bliźni.
0: Tak, bo tak samo jak On stworzył mnie, stworzył moje dzieci, tak samo stworzył i innych.
1: I co dalej? Co w małżeństwie się zmienia w trakcie tego procesu? Czy modliliście się razem od początku małżeństwa?
0: Nie modliliśmy się. Nie modliliśmy się razem. Każdy z nas modlił się, przypuszczam, że codziennie, prawie codziennie. No ja z mojej strony mogę powiedzieć, że no, z modlitwą bywało różnie, aczkolwiek starałem się codziennie modlić. Po pewnym czasie zaczęliśmy się modlić wspólnie.
1: Jak to się stało? Bo to jest dość radykalna decyzja.
0: Tak, jest to bardzo trudne. Bardzo trudne jest wbrew pozorom z osobą, która jest bardzo bliską osobą, zacząć się wspólnie modlić. Ja zacząłem się modlić liturgią godzin.
1: Brewiarzem.
0: Dosyć nieregularnie, czy bardzo regularnie w momencie, kiedy nadszedł drugi kryzys. Może nie taki kryzys, ale syn zachorował w wieku lat niecałego roku na zapalenie płuc. I w szpitalu po prostu już wcześniej myślałem o tym, żeby modlić się brewiarzem. I w szpitalu zacząłem się modlić już tak bardzo regularnie, miałem wtedy trochę czasu też. I tak ta modlitwa moja trwała przez jakiś czas. I zaprosiłem do niej moją żonę.
1: Czy ona na to?
0: Zgodziła się. Wcześniej już też zaczęliśmy trochę rozmawiać na temat wiary, religii, Boga. Co też te początki były trudne. Bo tak gdyby ten temat był, no był taki niedotykany, nie był tematem tabu, aczkolwiek nie mówiło się o nim. Rozmawialiśmy o codziennych trudnościach, o problemach, o wychowaniu dzieci, o naszym nastawieniu do tego wychowania. Ale temat religii, Boga pozostawał nietknięty. Ponieważ pewnie było trudno było zacząć. Ale udało się.

0: Łatwo jest odmawiać razem brewiarz? Jakie były początki?
1: Na początku było łatwo. O tyle, że pierwszy entuzjazm to pomógł tak naprawdę. Pomógł. Staliśmy też w obliczu pewnego zagrożenia związanego właśnie ze zdrowiem znowu. I to na pewno pomogło. Modliliśmy się kilka miesięcy. Potem stopniowo zaczęło to znowu zanikać. Za to od pewnego czasu modliliśmy się już z córką. Z córką, która tak naprawdę nauczyła mnie się modlić publicznie, czy wspólnie, w wspólnocie.
0: Co to znaczy? Ile ma córka?
1: 5 lat.
0: I jak cię nauczyła?
1: Znaczy, ja ją próbowałem uczyć się modlić. No to wiadomo, że musiałem ją nauczyć tych modlitw, mam postawy, a także, żeby w niej zaszczepić tę modlitwę, modliliśmy się właśnie z żoną i z córką razem. No i na szczęście tak nam zostało. Przyzwyczailiśmy się do tego i z córką nie mieliśmy problemu, żeby się modlić. Następnym krokiem było właśnie modlenie się wspólne.
0: A co to znaczy, że ona ciebie nauczyła modlić?
1: To znaczy, że pokazała mi tak jak gdyby, że można się razem modlić. Że to nie jest tylko sprawa prywatna. Bo do tej pory to uważałem modlitwę za taką sprawę trochę indywidualną, że z jednej strony uczestniczyliśmy w Eucharystii, w liturgii. Wtedy normalne było, że jest to publiczne. Natomiast ta modlitwa była taka indywidualna, samemu, po cichu. Pewnie najlepiej, żeby nikt mnie zbytnio nie widział wtedy. Natomiast ona pokazała, czy ta cała sytuacja pokazała, że można się modlić wspólnie.
0: No przecież brewiarz z żoną razem to już jest wspólna modlitwa.
1: Ale chyba z córką było wcześniej. Wcześniej zaczęliśmy z córką się modlić. Tak gdyby tym impulsem i tym śladem idąc, zaczęliśmy się modlić z żoną.

0: i ten kryzys drugi, jak wpłynął na ten rozwój tej modlitwy wspólnej, bo moje doświadczenie jest takie, że to jest bardzo trudne.
1: Jest trudne. Jest trudne, tak naprawdę trudno jest utrzymać ten rytm, ten entuzjazm. To nie tyle zaangażowanie, to po prostu to jak gdyby zebranie się w sobie. Bo jeżeli zaczynamy, to już modlimy się, natomiast ciężko jest w trudach dnia codziennego znaleźć tę chwilę i ten impuls powiedzieć teraz, pomódlmy się.
0: Jakie jest najtrudniejsze doświadczenie tego czasu już takiej, no, kiedy Pan Bóg w tę waszą rodzinę wchodzi już tak coraz bardziej poważnie?
1: Wbrew być może moim oczekiwaniom, czy tak patrząc z boku, powinno się dziać coraz lepiej. Natomiast momentami wcale nie było lepiej, tylko wręcz gorzej, dużo gorzej. Zaczęliśmy mieć problemy z, może nie sami ze sobą, ale z komunikacją, z rozmową. Często nasze rozmowy przeradzały się w kłótnie. Nie dochodziło do jakichś awantur. Natomiast no to nie było takie życie, jakie chcielibyśmy prowadzić. Sami to zauważaliśmy. Natomiast tak jakby nie mogliśmy sobie z tym poradzić.
0: Mieliście taki dysonans poznawczy, że no my razem się modlimy, a tutaj jest gorzej?
1: Tak, tak, tak.
0: No i jakie odpowiedzi były na to? No bo to jest dziwne.
1: No właśnie, było to dla nas dziwne i można powiedzieć, że z jednej strony nas to trochę dopingowało do dalszej modlitwy, ale z drugiej strony chyba jeszcze bardziej nam to przeszkadzało. Zwłaszcza, że głównie modliliśmy się wieczorem, więc po całym dniu, pamiętając tę historię dnia, niezbyt zawsze dobrą i miłą, było po prostu trudno powiedzieć.
0: Wyciągnąć rękę.
1: Wyciągnąć rękę, tak. Pomimo, że zawsze od początku, od 10 lat, jak jesteśmy małżeństwem, staraliśmy się kłaść pogodzeni.
0: No i co się okazuje? Skąd te trudności? Narastające.
1: Tak, teraz to odbieram. Wtedy nie wiedziałem dlaczego. Wtedy kładłem to na karb tego, że źle się modlimy. Czyli intencje są dobre, natomiast, że tak powiem, wykonanie pozostawia wiele do życzenia.
0: Jak dopracujemy szczegóły, to będzie dobrze.
1: Tak.
0: To typowo męskie podejście.
1: Natomiast rozmawiałem też podczas spowiedzi jednej z księdzem, który powiedział, że żeby tego tak nie oceniać, żeby w ogóle modlitwy nie oceniać. Czy modlitwa pomaga? Pomaga w jakiś sposób? Możemy tego nie widzieć? Ale żeby najgorszą rzeczą, którą można zrobić, to zacząć się oceniać, bo nie nam to zresztą.
0: Czyli dobra modlitwa to modlitwa skuteczna, a jak są trudności i modlitwa jest nieskuteczna w naszym rozumieniu, no to jest źle. I on mówi, nie podchodźcie do tego tak.

0: Czy robiłeś jakieś rzeczy, które no, mogły wpłynąć na walkę duchową, czy też na to, że zacząłeś uczestniczyć w takiej walce?
1: Nie wiem.
0: Bo z tego, co wiem, to zajmujesz się, pomagasz ludziom, którzy tam jakieś rzeczy robią. No bardzo konkretnie uczestnicząc w walce duchowej.
1: Tak, chciałem. Chciałem i teraz od pewnego czasu pomagam w tworzeniu strony New Age Info, w której pomagamy ludziom uwikłanym w New Age, okultyzm, spirytyzm. I tak naprawdę w pewnym stopniu otworzyły nam się oczy, ponieważ w tej płyciźnie przed doświadczeniami po prostu nie widzieliśmy nic złego w pewnych zachowaniach, w pewnych

0: Finał jest taki, że pewnej nocy żona mnie budzi w nocy i mówi, że miała sen, nie sen. Że ona do końca nie wie, co to jest, ale ona lewitowała nad łóżkiem. I że to na pewno nie był sen, że to było tak realne. Próbowała mnie obudzić, krzyczeć, ale nie mogła, miała spętany głos. Ale w końcu jak to ustąpiło, obudziła mnie. I tak naprawdę nie wiedzieliśmy, co zrobić, więc sięgnęliśmy po Pismo Święte.
1: Ona była przerażona tym doświadczeniem, tak?
0: Strasznie. Bała się nie tylko zgasić światło, zamknąć oczy, odwrócić się. Była wstrząśnięta, to było widać.
1: Bo w tym wydarzeniu była bezradna po prostu, tak? O to chodzi, na tym polegało jej...
0: Znaczy myślę, że tak, była bezradna, została przez jakąś moc, na pewno nie boską, nie dobrą, w jakiś sposób poruszona.
1: Ubezwłasnowolniona właściwie, tak?
0: Wręcz. I tak naprawdę nie wiedziała, co z tym zrobić.

0: Pismo Święte. Sięgnęliście po Pismo Święte.
1: Tak, tak wpadło mi do głowy. Myślę, że to palec Boży, żeby próbować jej pokazać moc Bożą i wzbudzić w niej jakąś ufność w tym, że Pan Bóg jest Panem wszystkich stworzeń ziemskich i niebieskich. Stąd zaczęliśmy od psalmu 23 i potem modliliśmy się razem. Ale ona nadal się bała. Nadal się bała, nie wiedzieliśmy, co zrobić. Bała się kolejnej nocy.
0: Ty wierzyłeś w to jej przerażenie? Że dorosły człowiek boi się snu, nie snu?
1: Tak, tak.
0: Dlaczego?
1: Zrozumiałem, że to zły duch ją nawiedza w taki sposób. Nie wiedziałem wtedy dlaczego, ale dla mnie to było... Ja tego nie widziałem, tego nie czułem, ale dla mnie było prawie tak realne jak dla niej. Ten jej przekaz... Nigdy nie miałem powodów, żeby jej nie ufać. Do tego ta jej kondycja fizyczna i przerażenie w oczach.
0: Czy wiedziałeś, że to jest poważna sprawa?
1: Tak.
0: Poprosiliście o pomoc?
1: Oczywiście.
0: Znaleźliście pomoc?
1: Znaleźliśmy pomoc. Następnego dnia poprosiliśmy ciebie o pomoc. Przy zbliżającym się wieczorze.
0: No, rozpoznaliśmy przyczyny zagrożenia i dowiedzieliśmy się, dlaczego zły duch miał możliwość ataku jakby od wnętrza osoby, czyli ten ślad bioenergoterapeutyczny. Okazało się, że ta wizyta u bioenergoterapeuty była w tym sensie skuteczna, że twoja żona miała fizyczne doznania.
1: Tak, bo notabene ja nie pamiętałem, czy to ona miała te doznania, czy ja, ale oczywiście była to ona, bo pamiętam, że któryś z nas po powrocie, po tym seansie u bioenergoterapeuty po prostu nie mogło dalej prowadzić samochodu. To był kawałek, trzeba było przejechać. Ona wtedy prowadziła i po prostu musieliśmy się zamienić, bo ona zaczęła się trząść. Dostała jakiś delikatny drgawek gorąca. Uczucia gorąca.
0: Czyli bioenergoterapeuta skutecznie wprowadził ją w swój świat duchowy, w rzeczywistość, w której on ma nieszczęście tkwić. I... No i pomodliliśmy.

0: się i co się dalej działo. Pomodliliśmy się nad twoją żoną. Po prostu Kościół, tam gdzie dwóch czy trzech spotyka się w imię Jezusa.
1: Tak, wtedy to dopiero zrozumiałem. I tak naprawdę dopiero w tamtym doświadczeniu albo znowu poczułem obecność Jezusa.

0: Ja go tam prawie widziałem, prawie dotykałem, prawie się o mnie otarł, dotknął mnie.
1: Mówisz o?
0: O tej modlitwie. O tej modlitwie. Ja czułem, że on ma władzę nad złymi duchami i czułem, że on te złe duchy przepędza. Nie wiedziałem jeszcze, na ile jego planem jest wtedy przepędzenie ich tak szybko od razu przy tej modlitwie. Natomiast byłem przekonany, że on ma tę moc.
1: No i potem nastąpiła noc.
0: Tak, jeszcze zanim nastąpiła noc, jeszcze po tej modlitwie widziałem, że ona jest tak nie do końca pewna. Ona nie była jeszcze przekonana, że jest ten, który ma moc i siłę.
1: Że jakieś słowa wypowiadane przez ludzi mogą spowodować konkretne zdarzenie. Nie wiedziała.
0: Nie, myślę, że ona jeszcze nie była. Nie była na to przygotowana. Że to doświadczenie było tak realne i tak mocne, że modlitwa dwóch osób, gdzie już dwóch lub trzech, ale ciągle tylko dwóch osób, wystarczy.
1: Czyli bała się zasnąć?
0: Bała się zasnąć.
1: No i rano co ci opowiedziała? Czy też nie, chyba w nocy cię obudziła, tak?
0: Nie, to już chyba mnie nie budziła. Natomiast mówi, że obudziła się dokładnie o tej samej porze, znaczy mniej więcej o tej samej porze. Budziła się jeszcze potem kilka dni o tej porze, ale nie było żadnych rewelacji. Po pierwsze, zaczęła odczuwać spokój, taki spokój wewnętrzny, płynący z wewnątrz.
1: Czyli pokój.
0: Pokój, tak, pokój. I następnego dnia powiedziała, że poczuła taką jakby barierę dookoła siebie. Poczuła, że ta rana, ta szczelina została zasklepiona. My wtedy modliliśmy się o to, żeby Pan Bóg dał jej znak. I ja myślę, że to jest ten znak. Że ona to fizycznie poczuła, że teraz ta bariera dookoła niej istnieje i jest pełna.
1: Czyli, że to, co zdarzyło się nieszczęśliwego podczas wizyty u bioenergoterapeuty, to znaczy rozbicie jakiejś osłony, którą człowiek ma. Nie wiem, czy to jest dobra metafora jakby, ale w każdym razie zdarzyło się coś duchowego wtedy złego i teraz ona poczuła, że zdarzyło się coś duchowego dobrego.
0: Co to zamyka?
1: Co jakby zamyka tę sytuację, prawda? Tak. Ona to odebrała właśnie jako takie... No, w psalmie jest wyraźnie w 51, że odbuduj mury Jeruzalem. Więc może te metafory nie są takie dalekie od rzeczywistości. I patrzysz na człowieka, który bardzo bliskiego ci, któremu się otwierają oczy.
0: Tak, zmieniła się z dnia na dzień, prawie z minuty na minutę, ale z dnia na dzień.

0: dnia na dzień zmieniła się.
1: Co się zmieniło?
0: Zaczęła być szczęśliwa. Wcześniej te troski, wychowanie dzieci, które głównie na nią spada. Ja pracuję, także na mnie to się trochę mniej odbija. Te troski ją przygnębiały. Natomiast zyskała taki właśnie pokój ducha, który pozwolił jej na uzyskanie pewnego dystansu do właśnie tych spraw codziennych, złego zachowania dzieci. Także widać było tę przemianę.
1: Czyli rzeczywistość duchowa zaczęła promieniować na rzeczywistość psychiczną.
0: Bardzo. To nawet tak, że ten jej przykład wielokrotnie już od tego zdarzenia pozytywnie wpływał na mnie. Także ta jej przemiana też pomaga mi.
1: Czyli w tym sensie, że jej pokój, jej dystans do pewnych zdarzeń pozwalają tobie również jakby znaleźć się lepiej w sytuacji ojca.
0: Tak. Tak, przypomina mi to o tej miłości. Miłości Boga do nas, miłości naszej do dzieci i te trudy i troski nie pozwala mi, żeby mną zawładnęły.
1: Powiedz, jaki jest Bóg, który z tych sytuacji daje ci się poznać? Kto to jest?
0: Jest osobą. Jest osobą fizyczną. To, że jest nam trudno go poznać, dotknąć, to jest inna rzecz. Natomiast on jest osobą.
1: Mówisz o swoim doświadczeniu tej modlitwy, tak?
0: Tak.
1: Czego doświadczyłeś wtedy? Że co to znaczy, że on tam był?
0: Dał mi taką moc, poczucie siły, że niestraszne są te wszystkie, ta cała sytuacja, to zawirowanie, bo on jest obok. I on będzie za mnie walczył, za nas walczył. Za mnie, za nią osobno, za naszą rodzinę całą. A z drugiej strony, jak po pewnym czasie zaczęliśmy analizować, czy myśleć o tej całej sytuacji, o naszej historii z tym nieszczęsnym bioenergoterapeutą, to zauważyliśmy, że żeby nie te doświadczenia, żeby nie te trudne doświadczenia, to byśmy go może nigdy nie poznali. Żylibyśmy sobie w tym naszym świecie, myśląc, że jesteśmy dobrymi chrześcijanami, gdzie tak naprawdę nie było miejsca zbytnio na Chrystusa.

0: W jakiej intencji się pomodlimy?
1: Za wszystkich rodziców. Za to, żeby dobrze wychowywali dzieci, żeby potrafili im przekazać swoją wiarę.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Dobry Panie Jezu, Ty jesteś Bogiem realnym, Ty jesteś Bogiem żywym, Panie. Ty jesteś Bogiem żywych. Ty jesteś Bogiem, który pragnie wejść w życie każdej osoby, która się do Ciebie zwróci, Panie. Bądź uwielbiony, Panie, w tym, że pochylasz się nad każdym z nas, że czekasz na ten moment, w którym my się ku Tobie zwrócimy. Bądź uwielbiony, Panie Jezu. Dzięki Ci, Panie, za to, że przychodzisz w każdym momencie, w którym taka jest Twoja wola, że jeśli wyciągamy swoje ręce ku Tobie, to chcesz nam dać w naszych sercach poczucie, że jesteś obok, że teraz tutaj jesteś też, Panie, z nami w każdym domu, w którym jesteśmy słuchani. Bądź uwielbiony, Panie, w tych wszystkich swoich pochyleniach nad nami, Panie. Bądź uwielbiony, Panie. Dzięki Ci, Panie, za to, że teraz przychodzisz do każdej z osób, której ta historia, które poruszyła, do każdej z osób, które znalazły coś dla siebie w tej historii, dla każdej z osób, których ta historia poruszyła serce, Panie. Bądź uwielbiony i dziękuję Ci, Panie, że przytulasz do siebie wszystkich ludzi, którzy teraz otwierają się, wyciągają ku Tobie ręce, Panie, i otwierają swoje serca na Twoje działanie. Bądź uwielbiony, Panie Jezu. Niech będzie Tobie chwała i cześć, uwielbienie. Bądź uwielbiony, Panie. Dobry Panie Jezu, Ty pokazujesz nam, że są ludzie, którzy w tej chwili chcą oddać Tobie życie, Panie. Panie, daj im teraz Twoje słowa w ich serca, żeby powiedzieli, żeby zaprosili Ciebie do swojego życia, Panie. Daj im, Panie, teraz dobre słowa, Panie. Daj im zdolność do otwarcia się na Twoją miłość, Panie. Daj im, Panie, siłę, żeby mogli wybrać Ciebie za swojego Pana i Zbawiciela. Panie Jezu, dobry Boże, pragnę, żebyś Ty był moim Panem i Zbawicielem, żebyś Ty, Panie, decydował o każdej rzeczy, która jest w moim życiu. Proszę Cię, Panie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje,
2: przyjdź królestwo Twoje,
3: bądź wola Twoja,
2: jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj
2: i odpuść nam nasze winy,
3: jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
2: I nie wódź nas na pokuszenie,
3: ale nas zbaw od złego.
2: Amen.
0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
2: Amen.
0: Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Tomek. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.

0: mężczyznę chyba sobie łatwiej wyobrazić w roli samotnika, który gdzieś tam pokonuje drogę, natomiast kobieta to jest jakby inny świat, inny system, prawda? Ona potrzebuje też opieki z racji na naturalne pewne cechy nasze. Im tych lat wędrowania za mną więcej, tym bardziej sobie zdaję sprawę z tego, że są różne rodzaje pielgrzymowania. Bo siostry na przykład, one nie wychodzą do dalekich krajobrazów. One pokonują codziennie ten sam szlak tych korytarzy za klauzurą. Droga ikony i droga pielgrzyma są modlitwą. I to, co się dzieje w trakcie, już jest tym wkroczeniem w tą przestrzeń, której nie znamy. Abraham wyruszając w drogę nie wie, dokąd zmierza. Ten kraj ma dopiero być mu ukazany. On nie wie, on wyrusza, wchodzi w niepewność. Myślę, że kto wierzy, ten tęskni, a kto tęskni, jest w drodze. Najlepszy smak woda ma na pustyni, wiadomo.
1: Dzień dobry, witamy Państwa w kolejnej odsłonie naszej audycji Niebo Otwarte. Witamy gościa, który już gościł w tej audycji. Naszym gościem jest Roman Zięba, ikonograf, ikonopisarz, podróżnik, pielgrzym. I wydaje mi się, że to ostatnie określenie pielgrzym jest najlepszym określeniem ciebie, Romku. Zgadzasz się czy nie?
0: Myślę, że tak. Cały czas trwa moja droga. Gdzieś się przemieszczam, więc chyba tak. Chyba to będzie dobre słowo.
1: W tej chwili przemieściłeś się, jesteś na terenie Polski, czy gdzieś poza granicami?
0: Tak, jestem w Polsce, w Poznaniu, u siebie. Wróciłem 2 dni temu z Zamościa, gdzie spędziłem 2 dni u sióstr klarysek. Byłem gościem w takim klasztorze klauzurowym, oczywiście byłem gościem poza klauzurą. Natomiast spędziłem tam takie 2 dni moich rekolekcji prywatnych, takich w ciszy. I wracam teraz do świata właśnie.
1: Cały rok jest dobrym czasem na odsunięcie się trochę od swoich obowiązków i wejście w ciszę. No i ten sposób, do którego ty zapraszasz, czyli wyjście w drogę, w pielgrzymkę, to jest doskonały sposób, żeby spróbować zbliżyć się do siebie i zbliżyć się do Pana Boga. Ale tak jak wspomniałeś teraz o siostrach, siostry są zamknięte. Siostry podejmują decyzję, że nie będą nigdzie wychodzić, nie będą podróżować w taki sposób, w jaki my to rozumiemy. I rodzi się pytanie, czy w taki sposób można szybciej, lepiej zbliżyć się do Pana Boga? Czy potrzeba wychodzić na pielgrzymki, żeby tego Pana Boga znaleźć? Wiesz, dlaczego o to pytam? Dlatego, że jestem na świeżo po obejrzeniu takiego filmu z pielgrzymki Marka Kamińskiego do Santiago, który w pewnym momencie dociera na stację benzynową i zapytany, dokąd idzie i po co idzie, odpowiada, że szuka Boga. I ten człowiek, który sprzedaje na stacji, mówi mu, no, że to w sumie nie ma sensu, bo Bóg jest tutaj, w tym momencie. I on tak naprawdę nie idzie po to, żeby szukać Boga, tylko po prostu chce się przejść. Trudno się tego słucha.
0: Tak, ja znam ten fragment akurat, on trafił kiedyś do mnie. Pamiętam, słuchałem uważnie tej sceny, oglądałem ją, ale ja rozumiałem oczywiście intencje tego pracownika stacji benzynowej, który tak trochę prowokacyjnie to pytanie zadaje wędrowcy, który idzie w swoją drogę z Królewca do Santiago, wielka wędrówka, która ma być też takim podjęciem takiego wyzwania filozoficznego, duchowego i tak dalej, egzystencjalnego. I nagle taka dezawuacja, prawda, takie ustawienie go w roli, że on sobie czegoś tam szuka dla siebie, coś chce przeżyć, zamiast stawić czoła tej tajemnicy Boga w życiu, tu i teraz, prawda. Ja, będąc u sióstr, podobne pytanie sobie postawiłem, bo miałem przed sobą, one siedziały za kratą. To jest taka krata w rozmównicy i tam siedziało 10 sióstr. 1/3 to były młode osoby, nawet poniżej 30, chyba 3 z nich. Piękne twarze, jasne. I to pytanie, które sobie zadałem, tak gdzieś podświadomie, ono przyszło do mnie, było, czy taka kobieta, która rezygnuje z wszystkiego, kobieta, bo jeszcze mężczyzna, który jest w samotności, to gdzieś tam on sobie jakoś to reguluje, powiedzmy, no nie wiem, czy to jest porównanie dobre, kto lepiej, kto gorzej sobie radzi w samotności, ale czy taka kobieta, zostawiając cały świat, czy ona nie skazuje się na jakąś pustkę, na jakąś taką właśnie na życie, które będzie czegoś pozbawione, czegoś istotnego w życiu człowieka, a już kobiety zwłaszcza, prawda? Mówią o macierzyństwie, o bliskości, o relacji. Mężczyznę chyba sobie łatwiej wyobrazić w roli samotnika, który gdzieś tam pokonuje drogę, natomiast kobieta to jest jakby inny świat, inny system, prawda? Ona potrzebuje też opieki z racji na naturalne pewne cechy nasze, płci dwóch. Też nie chcę tu wchodzić w te debaty z zakresu równouprawnienia, prawda? Ale jednak widzieć kobiety młode, które rezygnują z wszystkiego dla Boga, było czymś dziwnym i takim bardzo, bardzo głęboko we mnie czegoś dotykającym. Bo to jest też pytanie o moją drogę. Czy ono przychodzi, prawda? Czy w tych wędrówkach przez te różne kraje na czterech kontynentach, które trwają od 15 lat, czy ja nie realizuję jakiegoś programu, ukrytego programu własnej korzyści, jakiejś przygody, jakiegoś wejścia w jakąś romantyczną wersję siebie, prawda? Ja oczywiście teraz już mam z tego taką, stworzyłem, powstała taka przestrzeń dla mnie, nie wiem, życia. Ja dzielę się tym na spotkaniach, ja piszę książki, mówię o tym w szkołach, w zakładach karnych, więc jakby owoce jakby są pewnym też kryterium dla mnie tego, że to było dobre, to jest dobre, to co zrobiłem, to co robię. Ale to pytanie wraca, prawda? Czy te dalekie drogi są potrzebne? Bo siostry na przykład pokonują codziennie, one nie wychodzą do dalekich krajobrazów, do dalekich horyzontów. One pokonują codziennie ten sam szlak tych korytarzy za klauzurą, prawda? Jedno i drugie jest drogą. Moja droga pielgrzyma przez te dalekie kraje i ich droga przez te codzienne obowiązki. Jednak ja i one czuliśmy w tej rozmowie, że jesteśmy zaproszeni przez tą samą tajemnicę. Bez niej, bez wyjścia jej naprzeciw, nasze życie w jakiś sposób pozostaje niepełne. I teraz ja powiem tak, ja wiem już dzisiaj po latach, im tych lat wędrowania za mną więcej, tym bardziej sobie zdaję sprawę z tego, że są różne rodzaje pielgrzymowania. I przez 14 miesięcy towarzyszyłem mojej mamie w odchodzeniu. Opiekowałem się nią w łóżku, ona już leżała i byłem jej opiekunem takim właśnie stacjonarnym. Musiałem wtedy zrezygnować z wielu moich wyzwań, takich moich wyjazdów, z moich spotkań z ikoną, też z pielgrzymki na Tajwan. Musiałem zgodzić się na to, że ktoś inny powędrował za mnie. Natomiast w tym czasie bycia z mamą, w tej właśnie przestrzeni takiej zamkniętej ścianami, doświadczałem czegoś, co jest nawet być może paradoksalnie jakąś kwintesencją pielgrzymowania. Bo byłem wtedy zwrócony ku tej treści, która jest jakby, no, jak to powiedzieć, największym, najważniejszym pragnieniem serca człowieka, każdego z nas.
1: Mam w głowie też takie pytanie, trochę prowokacyjne, które kiedyś udało mi się przeczytać w jednym z tekstów Marcina Jakimowicza. Niestety ten tekst został opublikowany krótko po pielgrzymce polskich pielgrzymów do Medjugorje. I w tej pielgrzymce niestety 12 z nich zginęło w takim tragicznym wypadku. To się działo 3 lata temu albo i 4, nie pamiętam dokładnie. Marcin stawia taką tezę, że Bóg nie oczekuje od nas pielgrzymowania, nie oczekuje takiego wysiłku wychodzenia z tego swojego miejsca w poszukiwaniu Pana Boga, bo Bóg jest, to jest to, co powiedział ten pracownik stacji benzynowej, bo Boga możesz znaleźć tutaj, w tym momencie, On jest bliżej niż ci się wydaje. I nie jest konieczne wyjeżdżanie gdziekolwiek. Ja uważam, będąc też blisko tamtych wydarzeń, z tego powodu, że to się działo w Chorwacji, że widzę w tym też plan Pana Boga. Ty sam wspominasz, że wychodząc na pielgrzymkę, nie wiesz, co cię czeka, nie wiesz, jaki plan zostanie zrealizowany. Ty się poddajesz tej drodze. To samo jest w ikonie, kiedy siadasz do malowania. Znasz wszystkie zasady, znasz tak samo jak w pielgrzymce, znasz poszczególne punkty tej pielgrzymki, ale to, co się wydarzy w tej drodze, to jest dla ciebie nieznane. To jest dla mnie największa tajemnica pielgrzymowania. Moim zdaniem, dopóki jesteśmy sprawni, dopóki mamy taką możliwość, wyjście z tego miejsca, w którym jesteśmy i trwamy w pewnej rutynie, pozwala nam się bardziej otworzyć na Boga.
0: No właśnie. I ja mam teraz, jak powiedziałeś o tej pielgrzymce, o tych ludziach, którzy zginęli w drodze do sanktuarium, pojawił mi się obraz młodych osób, które cierpią na choroby nowotworowe, dzieci także. Mamy tych obrazów wokół siebie coraz więcej i pojawia się pytanie właśnie o to dlaczego, tak? Dlaczego to cierpienie, dlaczego młodzi ludzie, coś buntuje się w nas na rzeczywistość, która mogłaby być takim chaosem tych przypadkowych, dziwnych zjawisk, w których wygrywa ten, kto ma szczęście i zdrowie, a nieszczęśnikiem przegranym jest ten, który cierpi, który boryka się właśnie z tą terapią, chemioterapią i tak dalej. Więc jakby przy tam jest ciągle ta sama tajemnica. I teraz pielgrzymka dla mnie jest takim czasem, w którym ja mierzę się z tą tajemnicą. Znaczy, dziękuję za tą analogię ikony i pielgrzymki, bo ona mi też, dla mnie też jest bardzo, bardzo wyraźna, bardzo mocna i czytelna, że jedno i drugie, droga ikony i droga pielgrzyma, są modlitwą. A więc są stawaniem w prawdzie. To jest jedna z definicji modlitwy, prawda? Stanąć w prawdzie właśnie w obliczu tej tajemnicy, prawda? Czyli Boga samego. I druga cecha wspólna, tak myślę, to jest ofiara. Jedno i drugie jest jakimś rodzajem rezygnacji z czegoś, tak? Pielgrzym oddaje się prowadzeniu. On powierza się opatrzności. Najczęściej ja tak mam, że w drodze staram się nie zabezpieczać. Znaczy, no, to nie jest prowokowanie Pana Boga, bo roztropność, wiadomo, jest tym drugim skrzydłem. Roztropność zawierzenia. Natomiast jednak powierzenie się prowadzeniu, oddanie nóg jak gdyby, to jest pewien warunek też tego, żeby ta pielgrzymka miała ten swój wymiar właśnie tego wejścia w tą tajemnicę. I podobnie ikona. Ikona jest też ofiarą, jest też rezygnacją z pewnych swoich obrazów, własnego wyobrażenia Pana Boga. Ja muszę podporządkować się pewnej metodzie, pewnym też schematom. Tu nie ma światłocienia tej dynamiki psychologicznej, głębi, oblicza. To jest tylko prosty schemat. To jest kilka rysów, kilka kresek, linii. Natomiast trzecią cechą, która łączy pielgrzymowanie i ikonę, wydaje mi się, jest właśnie to, co chyba jest najważniejsze w tych procesach. To jest dla mnie zgoda na wejście z wiarą w niepewność. To, co powiedziałaś, nie wiemy, co nas czeka. Oczywiście mamy punkt docelowy w pielgrzymce, to jest jakieś sanktuarium, miejsce święte, grób. Mamy też w ikonie ten wzorzec, do którego zmierzamy, prawda? Ten praobraz, do którego zmierzamy i chcemy go odwzorować w ikonie. Natomiast to, co się dzieje w trakcie pielgrzymki czy pisania ikon, już jest właśnie tym wkroczeniem w tą przestrzeń, której nie znamy. Nie wiemy, co się wydarzy po drodze, co nas czeka, jaka pogoda będzie, z jakim stanem psychicznym się zmierzymy w pisaniu, w oddawaniu dłoni Duchowi Świętemu, bo tak się mówi o ikonie, że ikona to jest oddawanie dłoni Duchowi Świętemu, więc jakby jedno i drugie ma bardzo podobny wymiar. To, co ciekawe, różnice są też bardzo, bardzo silne, bo pielgrzymka wymaga przecież, to jest niepewność, to jest ta dynamika, ta zmiana ciągła, prawda? Ikona z kolei potrzebuje stabilnego stołu, ścian, tak? Żeby nie wiało, musi mieć miejsce, ale jedno i drugie jest odkrywaniem tego, co Bóg ma dla nas najważniejszego, czego dla nas pragnie. I sądzę właśnie, że dzisiejszy świat, zawsze cywilizacja, tak myślę, była jakby jeden z tych czynników, który działa w cywilizacji, w kulturze też, w postępie w ogóle historycznym, to jest ograniczanie niepewności rezultatu. My redukujemy tajemnice do poznanych procesów, prawda? Opisujemy sobie świat, tworzymy rozwiązania, które nam ułatwiają, przyspieszają wiele procesów, natomiast i to jest jakby też koszt, który ponosimy, jest taki, że to sakrum nam gdzieś coś zasłania to sakrum, prawda? Tymczasem wyjście na pielgrzymkę jest takim na nowo otwarciem się na to, co od czasów Abrahama, pierwszego pielgrzyma, było tym zaproszeniem, prawda? Wyjdź, zostaw ziemię ojców i wyjdź do kraju, który ci pokaże, prawda? Abraham wyruszając w drogę nie wie, dokąd zmierza. Ten kraj ma dopiero być mu ukazany. On nie wie, on wyrusza, wchodzi w niepewność. Zupełnie inaczej Odyseusz, taka inna figura drogi. Odyseusz mógłby być symbolem tego współczesnego wędrowcy, tego systemowego, nazwijmy to, bohatera, który wyrusza jednak do miejsca, które zna. On wraca do domu, prawda? Jego droga zatacza takie koło, prawda? On wraca do Penelopy, do żony, do swojego punktu, z którego wyruszył. Natomiast Abraham wyrusza w nieznane. Więc mamy dwa modele niejako. I też ciekawe, że świat cywilizacji, świat postępu, świat, który tak bardzo przyspieszył w tworzeniu tych rozwiązań nowoczesnych, prawda, teraz, dzisiaj, on nie bez powodu, wydaje mi się, wykazuje dwie cechy. Ja nie chcę teraz jakby jakiejś takiej robić smutnej analizy naszej rzeczywistości, bo ten świat zawsze był jakoś tam trudny. Natomiast te dwie cechy współczesności to są właśnie dwie cechy tego świata rozwiniętego, bogatego, tego, który osiągnął jakoś spełnienie, prawda? To jest po pierwsze sekularyzacja, czyli rezygnacja, czy odejście od wiary. I po drugie to jest depopulacja. Nie ma dzieci. Tak jakbyśmy stwierdzili, że ważniejsza jest już konsumpcja, prawda? Dla nas ten świat jest, my go przeżywajmy, bo mamy narzędzia. A dziecko przecież jest no, wielkim wyzwaniem, trudem, inwestycją potężną, rezygnacją z wielu rzeczy, prawda? Rodzice muszą się pożegnać z wieloma swoimi wygodami, inwestować czas, uwagę, środki, wiadomo, dzieci, tak? To, więc nie wiem, to ja taką oczywiście uproszczoną tutaj diagnozę stawiam. Natomiast świat być może dzisiaj, który tak zredukował tą tajemnicę do poznawalnych procesów, i gdzieś utknął w tej drodze, ten świat być może potrzebuje na nowo rozpoczęcia drogi, czyli tego wkroczenia na nowo z wiarą w niepewność. Rupert Sheldrake, brytyjski biolog, znawca migracji ptaków, on taką stawia tezę, on mówi, że gdyby miał sugerować jakąś zmianę w świecie, która miałaby ten świat naprawić, to on by postulował, żeby na jeden dzień przynajmniej wędrowcy czy turyści stali się pielgrzymami. Żeby poczuli ten wymiar tajemnicy i tego, że w drodze nie jesteś w stanie się zabezpieczyć. Nie możesz dźwigać za dużo. Musisz oddać nadbagaż. A tego nadbagażu, wydaje się, nagromadziliśmy bardzo dużo. Wszyscy.
1: Dla mnie z tego, co teraz opisujesz, bez względu na to, czy popatrzymy na pielgrzymkę takiej osoby, która może zapakować plecak i wyjść, czy siostry zakonnej, która jest zamknięta w klasztorze, pozwala się tam zamknąć, ponieważ odczytuje to jako pragnienie Boga dla jej życia, to wszystko wiąże jeden element, czyli taka potrzeba nauczenia się słuchania. Jeżeli umielibyśmy słuchać, wtedy każda pielgrzymka, czy taka pielgrzymka właśnie siostry zakonnej, czy pielgrzymka osoby samotnej, czy pielgrzymka małżeństwa, które wchodzi na tą swoją drogę małżeńską, to też jest pielgrzymka. Myślę, że gdybyśmy byli bardziej otwarci na słuchanie, nie wiem, w tym momencie mi się taka analogia włączyła z tym słuchaniem.
0: Dziękuję ci Basiu za tą analogię właśnie, bo wydaje mi się ona bardzo cenna i trafna, bo właśnie pielgrzym to jest człowiek wsłuchany, tak? On słucha, idzie za głosem. Znowu dla analogii ikona to jest sztuka wpatrywania się, tak? Czyli wydobywania z obrazu jego głębszych warstw, nazwijmy to. Tymczasem świat, nie chcę znowu wpaść w ten ton krytyczny, ale jednak uczy nas pewnej powierzchowności, prawda? I coraz trudniej nam przeżywać zachwyt, zagłębić się w coś. Bo biegniemy od jednej nagrody do drugiej, szukając szybkiej gratyfikacji. Mamy tak wiele możliwości z pozoru, ale one nie są prawdziwą wolnością. Ja prawdziwą wolność widziałem w twarzach tych sióstr tam klauzurowych. W ich oczach była absolutna wolność. I wtedy przypomniało mi się, że ja swoją wolność przeżyłem właśnie też w odosobnieniu, też za kratą. a wcześniej miałem niby wszystko, tracąc to wszystko, to moje poprzednie życie, tak bogate, pełne sukcesów, spełnienia, dopiero mogłem otworzyć się na inny wymiar. I sądzę nawet, że dzisiaj to powierzchowne życie i takie coraz szybsze sprawia, że na przykład w relacjach coraz trudniej nam wytrwać. Mówią na przykład o relacji małżeńskiej. Dlaczego tak się dzieje? Słyszymy często, że coraz częściej znane osoby żegnają się ze swoimi partnerami. Po wielu latach wydawało się dobrego, takiego pełnego życia małżeństwa. Ostatnio mamy taki przykład takiego znanego dziennikarza, który prowadzi taki program telewizyjny. Nawet mój brat swego czasu mi mówił: Roman, ty tak fajnie piszesz, umiesz opisywać swoje doświadczenia w drodze. Mój brat jest daleko od kościoła akurat. I mówi, ale wiesz, gdybyś ty umiał tak zrezygnować w tym pisaniu z duchowości, tak powiedział. I podam jako przykład tego, który umie pisać tak jakby bez tego balastu duchowości, wskazał mi na pewnego dziennikarza, który realizuje jakieś programy podróżnicze właśnie i mówił, zobacz, on tak potrafi zachęcić, bez tego ograniczania się do pewnego jednego tylko spojrzenia na świat, nie? Taki bardziej uniwersalny język, każdy tego słucha. I właśnie ten dziennikarz ostatnio ogłosił, że po chyba 30 latach małżeństwa rozstaje się z żoną. Te przerwane związki tych znanych ludzi, one mają wejść w fazę przyjaźni, prawda? Mi się to wydaje dziwne, no bo to kim oni byli wcześniej, skoro teraz chcą być przyjaciółmi, tak? Nie byli przyjaciółmi wcześniej? Nie mieli tego pełnego zaufania do siebie? Więc jakby to jest taki dziwaczny język tego świata. Natomiast co mi się wydaje, a propos tego, co wcześniej mówiliśmy, że coraz trudniej nam jest pozostać na pewnym poziomie uważności czy przeżywania świata, bo ludzie, którzy dużo pracują, dużo mają też wyzwań, stresów, ciężarów na co dzień, oni muszą też mieć skądś energię. I związek, który jest już stabilny, powiedzmy, ma lata trwania i tam się wyczerpały te wcześniejsze jakieś takie silne emocje, prawda, które nas na siebie otwierały nawzajem na początku znajomości. Wiadomo, na początku jest ta fala takich silnych przeżyć, zakochanie, fascynacja, potem to wchodzi w nowe etapy i coraz trudniej nam odnajdywać w tym związku jakąś inspirację, jakąś energię, prawda? Zwłaszcza mężczyzna. To jest tak chyba hormonalnie ustawione, że facet potrzebuje pewnego też pewnej stymulacji, pewnego pobudzenia, pewnego takiego impulsu do działania, prawda? No i tym, co to jest stary mechanizm, i to w każdym działa przecież, mówi tylko mężczyzna. Tym mechanizmem najsilniej działający na mężczyznę jest kobieta, prawda? Więc gdy kobieta, z którą się jest wiele lat, nie stanowi już tego wyzwania, prawda? Nie dostarczy tej energii, tego impulsu do starania się, prawda? Wtedy po prostu mężczyzna szuka nowej kobiety. I właśnie myślę, że bez zakorzenienia się w pewnych głębszych warstwach rzeczywistości, bez przeżywania świata intensywniej, co według mnie, co mnie daje chrześcijaństwo, otwarcie na Boga właśnie w pielgrzymce, że bez tego otwarcia się na głębie będziemy skazani na dryfowanie na powierzchni. I tam, gdzie nas ten wiatr po prostu przesunie, tak? Ten wiatr tej koniunktury, tych takich chwilowych mód, jakichś tam trendów, prawda, że chcemy być na fali, chcemy być czegoś cały czas doświadczać silnie, prawda, tak jak inni. I rozstajemy się z tymi, z którymi byliśmy wcześniej w związku, prawda? Bo ten związek już nam nie daje tego, co kiedyś. Ja tu nie mówię właśnie małżeństwa, ten kryzys małżeństw i też kryzys dzietności, prawda? Ma być może podobny korzeń. W świecie, w którym tak wiele już można doświadczać, ma się tak wiele możliwości, tak wiele różnych sposobów intensywnego przeżywania życia, trwać w jednym miejscu z jedną osobą, prawda? Więc pytanie jest, jak wyruszyć na pielgrzymkę, będąc w czterech ścianach w tym swoim życiu, takim bardzo mało spektakularnym czasami, w powtarzalnych procedurach, codzienności takiej banalnej, jak szukać tego zachwytu nad światem tu i teraz?
1: Pytanie brzmi też, jak wyruszyć na pielgrzymkę i odważyć się wejść w związek taki, który będzie trwały i z którego będą się rodzić dzieci. Wielkim problemem jest zakładanie rodzin z których będą się rodziły dzieci. Jakby nie ten cel sobie teraz stawiają młodzi ludzie, prawda? Jesteśmy nastawieni na hedonizm, na przyjemność, na branie z życia bez otwarcia się na nadawanie. I tutaj się otwiera całe wielkie pudło tych kolejnych kwestii, które się zaczną z niego wysypywać, bo jeżeli dajesz, to musisz być też otwarty na cierpienie, musisz być otwarty na jakiś upadek. Jeśli na upadek, to skąd brać siły, żeby powstać, prawda?
0: Wstawać. Właśnie. Ja, no właśnie, to jest ważne, co teraz tutaj o czym mówimy, bo ja przywołam taki przykład z mojej pielgrzymki przez Włochy. Kilka lat temu wędrowałem przez Półwysep Apeniński, od sanktuarium do sanktuarium, z kosturem, plecakiem i to była droga właśnie szlakiem też miejsc, klasztorów, które zakładał święty Franciszek. I pamiętam w pewnym miejscu, to nie było akurat w klasztorze franciszkańskim, tylko na normalnej parafii, zapukałem to plebanii, otworzył mi włoski ksiądz, który oczywiście zrozumiał ideę mojej pielgrzymki. Był nawet sam kilkakrotnie na Camino i bardzo chciał mi pomóc. Mi chodziło tylko o trawę w ogródku, pod namiot. Ale on mówił, nie, nie, ja ci nie mogę tak. Ja bym ci dał pokój, ale nie mam dla ciebie pokoju z łazienką. I on chciał mi pomóc w pewnym standardzie. On sobie wyobraził, że nie można kogoś przyjąć tak po prostu. Że muszą być spełnione jakieś kryteria, prawda? On sobie niby wyobrażał, że ja mogę być w pokoju bez łazienki, więc nie dał mi nic. Ja musiałem odejść, chociaż byłem bardzo zmęczony, dlatego, bo on mi nie mógł zaoferować określonego standardu. W swoim mniemaniu minimalnego dla takiej sytuacji, żeby przyjąć gościa.
1: No, jak zareagowałeś?
0: My się uczymy cały czas i to jest też chyba na życie taka nauka, żeby dziękować za każdą okoliczność, żeby jednak nie oceniać, nie po prostu przyjmować wszystko w duchu wdzięczności i pokuty. Oczywiście najtrudniej jest przyjmować takie lekcje trudne, bo ja byłem już tam bliski właśnie jakiejś pouczającej konferencji tego księdza, czym jest chrześcijaństwo i tak dalej, ale to nie o to chodziło, bo ja też po coś to dostałem, takie doświadczenie, prawda? Natomiast wydaje mi się, że jest takie też powiedzenie, ono jest dość istotne, dość dzisiaj takie obrazowe dla tych zjawisk, które tu poruszamy, że dobre czasy czynią słabych ludzi. Prawda? Słabych, czyli uzależnionych od wygód. No i to jest chyba nasza rzeczywistość. Chcieliśmy tego. Nikt nie chce, żeby było trudno, żeby bolało, żeby było zmęczenie, żeby był głód, żeby była niepewność. Tego nie chcemy, więc mamy świat, jaki mamy.
1: Ale wiesz co, ja mam wrażenie, że to zaczyna się już trochę zmieniać, bo popatrz na to, co się dzieje we Francji, w Szwecji, w tych krajach, które są na szczycie krajów wysoko rozwiniętych, takich, których już od wielu, wielu lat jest dobrze, dobrze. I okazuje się, że właśnie młodzi ludzie, tacy ludzie, jakich znalazłeś w klasztorze u sióstr klauzurowych, zaczynają tęsknić za tym, czego nie może im dać ten świat. I mamy setki chrztów we Francji, podejrzewam, że niewiele mniej w Szwecji. Dusza człowieka tęskni za tym, czego nie może mu dać ten świat. Dla mnie to są zjawiska, które dają mi nadzieję, że jednak dusza człowieka jest silniejsza od tego wszystkiego, co oferuje świat, od tego zapełnienia żołądka i takiego bezpieczeństwa, takiego ciepła fizycznego, tego wszystkiego, czego potrzebuje ciało. Po prostu tęsknimy za tym, co jest duchowe.
0: No właśnie, ja, jeśli pozwolisz, popełnię taką trochę autoreklamę, bo zacytuję fragment przedmowy do książki ostatnio, która się ukazała, w której opisuję moje pielgrzymki.
1: Zaraz o nią też dopytam, bo też mam zaznaczone jedno zdanie z tej przedmowy. Zobaczymy, czy przeczytasz to samo.
0: Nie trafiłem właśnie teraz, bo akurat przedmowę napisał do niej Krzysztof Pałys, akurat dominikanin z Warszawy, z którym mam zaszczyt się przyjaźnić, tak mogę powiedzieć, od lat się znamy i towarzyszymy sobie w wędrówkach. On zna dobrze drogę, zna ten wymiar duchowy pielgrzymki i zgodził się napisać wstęp. I w tym wstępie do tej książki Idzie człowiek, zapiski pod wspólnym niebem, pisze tak. Norweski biskup Erik Warden, który wychował się w niekatolickiej i zupełnie niepraktykującej pod względem religijnym rodzinie, pisząc o chrześcijańskiej wolności, przytoczył obraz surferów ślizgających się po grzbietach fal. I tak mówi ten biskup. Jako chłopiec nie potrafiłem jeszcze opisać tego słowami, ale później zrozumiałem, co takiego zawładnęło moją wyobraźnią. Jak dziwnie było widzieć mężczyzn robiących coś pięknego, coś bezcelowego i eleganckiego, zupełnie tak, jakby nikt nie zwracał na nich uwagi. Robić coś pięknego dla samego piękna, coś dobrego dla samego dobra. Wędrować dla samej drogi, pisze biskup, bez myślenia o korzyściach. Być gotowym z wdziękiem balansować na każdej wzbierającej fali, jaką ześle opatrzność, żeby następnie pozwolić skierować się w stronę brzegu z powrotem do domu. To właśnie droga pielgrzyma, który niczym biblijny Abraham, cytat, wychodzi nie wiedząc, dokąd idzie. I to jest z Hebrajczyków 11:8, tak? To jest Abraham, który wychodzi nie wiedząc, dokąd idzie. Ale w tym fragmencie moją uwagę cały czas zwraca ta bezcelowość, ta nieprzydatność tej drogi, prawda? To się wydaje dla tego świata czymś zupełnie absurdalnym.
1: Głupim.
0: Głupim, prawda? Te siostry, które zamykają się w klasztorze, nikt o nich nie wie. One nic niby, tak? Nic dobrego nie robią. Świat może tak to oceniać, że jest bezwartościowe kompletnie. One rezygnują ze swojego macierzyństwa, rezygnują z bycia, nie wiem, matką dla dzieci, żoną dla mężów. Po co to wszystko? Ja też trochę rozumiem, bo byłem przez wiele lat ateistą. Zanim się nawróciłem, to byłem po tamtej stronie, rozumiem tę narrację. To jest narracja ludzi, którzy redukują świat właśnie do tej wiedzy empirycznej. Czyli starają się sobie ten świat wyjaśnić, zaalgorytmizować. Efektem jest to, że ten świat wygodniejszy, bardziej kontrolowalny, bardziej pragmatyczny zostaje wysterylizowany z tajemnicy. I niestety takie życie tworzy impulsy, w których, żeby czegoś doświadczyć mocniej, w tym świecie, w którym już wszystko było, tak, robi się rzeczy straszne, robi się rzeczy niemoralne, robi się rzeczy wynaturzone. Właśnie w tym poszukiwaniu tego czegoś, czego się nie ma. I tu mamy właśnie tą tragedię ofiar Epsteina i to, co wszystko się dzieje z elitami, które wędrują tą właśnie drogą taką usuwania z życia, ze świata Boga i jego tajemnicy.
1: Myślisz, że będąc na takiej drodze, bardzo złej, Bóg może też przyjść z doświadczeniem siebie, tego, że jestem tutaj z tobą na tej drodze, możesz zawrócić.
0: No właśnie takie doświadczenie mają moi przyjaciele ze wspólnoty, moi współbracia, ze wspólnoty Pielgrzyma Bożego Miłosierdzia, której jestem częścią. To są historie właśnie takich ślepych uliczek, którymi kończy się droga, życie bez Boga, tak? To są ślepe uliczki, na końcu których zawsze jest ta ściana. I my się o tą ścianę rozbiliśmy kiedyś, próbując forsować własną agendę, własny projekt na życie. I tam na końcu tej drogi właśnie kłamstwa, przemocy, narkotyków, alkoholu albo innych nałogów, innych kompulsji niekontrolowanych, na końcu jest właśnie ten stan wejścia w ciemność. I właśnie my doświadczyliśmy w tej ciemności skrajnej, na końcu tej drogi, w tym upadku, pierwszej iskry światła. To było coś, każdy opisuje to inaczej, doświadczenie każdego z nas jest trochę inne, ale ono się sprawdza tego samego, że pierwsza iskra światła pojawia się na dnie największej ciemności. To jest paradoks. To jest obraz też Chrystusa, który doświadcza na krzyżu tego absolutnego opuszczenia, które okazuje się przepustką do świata Ojca. Ten psalm, który cytuje Chrystus na krzyżu, Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił, może być dla wielu krzykiem rozpaczy człowieka, który traci wszystko. Ale w stanie łaski, wiary, te słowa można przyjąć jako właśnie początek, jako otwarcie się na pełnię. Więc każdy z nas, myślę, ma szansę do końca na przeżycie tego spotkania z tą tajemnicą, na to otwarcie, na tą iskrę. I paradoksalnie myślę, że najtrudniej mają ci, którzy żyją w poczuciu kontroli, spełnienia. Oni sobie stworzyli, nie chcę tu oczywiście, wiadomo, moralizować, nikogo tu porównywać, ale ja obawiam się też tego dla siebie, że żeby nie tworzyć sobie rzeczywistości także duchowej, takiej kompletnej i takiej dla mnie już gotowej, że oto ja już mam to coś, za czym szedłem, tak? Że ja już właściwie teraz odkryłem i już to mam. Jest takie zdanie Junga, tego znanego psychologa, w którym on, pytany o to, czy wierzy w istnienie Boga, uśmiecha się, po czym mówi: ja nie wierzę, ja wiem, że jest. I pamiętam, te słowa cały czas tworzą we mnie taki rodzaj dysonansu, bo ja ciągle idę, ja ciągle gdzieś szukam, ja ciągle otwieram się na to, co jest przede mną, i ta tęsknota we mnie narasta. Ktoś, kto mówi: ja wiem, że istnieje Bóg, myślę, że określa swój stosunek do Boga w taki sposób, że on już jest z nim w takiej relacji, że właściwie wszystko już się dopełniło. Chyba, że coś źle rozumiem, ale nie wiem, obawiałbym się takiego określenia. Myślę, że kto wierzy, ten tęskni, a kto tęskni, jest w drodze.
1: I szuka.
0: Tak, i co więcej, z tego poziomu tej tęsknoty, patrząc na ludzi, na świat, trudno jest już dzielić ludzi na wierzących i niewierzących. Ja wolę podział na tęskniących i tych, którzy już się zatrzymali.
1: Czują nasycenie, pewien taki komfort, który może być bardzo, bardzo niebezpieczny.
0: Właśnie Faustyna Kowalska w swoim dzienniczku, ja długo tego nie rozumiałem, ale ona pisze o dwóch rodzajach ubóstwa. Ona oczywiście najpierw odnosi do ubóstwa materialnego. I z tym ubóstwem ja byłem sobie w stanie poradzić. Pierwszym to jest ktoś, kto niewiele dźwiga, niewiele niesie zabezpieczeń, więc musi się liczyć z tym, że ma niewiele posiadanie, jest ubogi. Natomiast drugim rodzajem ubóstwa, o którym pisze Faustyna, jest ubóstwo duchowe. No? I mnie się to ubóstwo właśnie kojarzy duchowe z tą tęsknotą, tak?
1: Ubóstwo duchowe, ślepota duchowa, to o czym mówi tutaj w Laskach Matka Czacka. Taka tęsknota, nie? Za widzeniem tego, co, za czym tęskni dusza.
0: Prawda? No, podobnie osoba niewidząca, ona tęskni za wizją, za obrazem. Natomiast alkoholik podobnie. Czy tak porównuję, tak może nieuprawnione porównanie do końca, ale taki obraz mam, że alkoholik jest człowiekiem obarczonym tym ciężarem swojego deficytu, tej bezsilności wobec uzależnienia, ale jednocześnie ta bezsilność właśnie otwiera go na to wejście, wyjście na spotkanie, bo ja moich przyjaciół ze wspólnoty, większość z nich ma jakieś uzależnienia. To są oczywiście trzeźwi alkoholicy, trzeźwi narkomani, większość po 12 krokach czy w trakcie procesu tego terapeutycznego 12 kroków. I oni właśnie zaczynają dzień od kolan i od prośby: Panie Jezu, w Twoje ręce ten dzień składam, bo i prowadź mnie. Bo gdy ja próbuję po swojemu, upadam. Więc oni wiedzą, że

0: Ja za butelkę wody, kawałek suchej podłogi, prysznic czy bułkę z podarowanym melonem. A przede wszystkim uzdrawiający ból wyzwalania się z braku wdzięczności, pretensji czy niekończącej się roszczeniowości należy mi się. Bardzo mnie ujęło to zdanie. Wydaje mi się, że właśnie żyjemy w takich czasach. Boję się też o młodych ludzi, którzy, tak obserwując nastolatki, mam dzieci w takim wieku, które uczą się żyć w takim przekonaniu, że mnie się należy, że ja mam do tego prawo. I to generuje też taki problem właśnie związany z tym, że jeżeli ja czegoś nie dostanę, to jest już tragedia, której nie da się przeżyć.
1: No właśnie, ale w tym procesie, który takimi nas tworzy w tych naszych czasach, młodych ludzi, w tym procesie jest jakaś, i to jest bardzo takie, myślę, no, smutne i groźne słowo, ale jest jakaś nieuchronność. Znaczy od samego początku naszej cywilizacji, a tak naprawdę od tej rewolucji neolitycznej, odkąd łowca-zbieracz, człowiek właściwie cały czas głodny, który szedł za stadami, on ewoluuje czy przechodzi w postać rolnika, tak? On odkrywa, że może mu uprawa traw, zbóż, dać plon. Plon, czyli coś, co zabezpieczy go na przyszłość. On już nie będzie głodny. On już może wtedy planować coś po swojemu. On już nie jest zdany na to, co w danym dniu znajdzie, czy co upoluje. On już może sobie zbudować spichlerz. Ciekawe, że kultura nasza właśnie ma początek w tej rewolucji neolitycznej, kiedy łowca-zbieracz, czyli wędrowiec pierwotny, człowiek znany na to tu i teraz, zamienia się w rolnika, czy osiadłego. Tak powstaje pismo, tak powstaje kultura, tak powstaje cywilizacja, która dzisiaj ma tą formę tak zaawansowaną. Ale ten początek naszej cywilizacji jest właśnie tam. I myślę sobie, że nie bez powodu w Biblii opis dwóch braci, Kaina i Abla, ma taki charakter, że Kain jest rolnikiem, Abel wędrowcą, łowcą, zbieraczem, pasterzem. I ten rolnik czegoś zazdrości wędrowcy. Czego mu zazdrości? Myślę, że tej właśnie bliskości tajemnicy. Bliskości z Bogiem, który daje nam tęsknotę, która jest jednocześnie i pewnym ciężarem, niepokojem, ale ta tęsknota właśnie otwiera nas na to prawdziwe spotkanie z miłością. I nie może Kain darować Abelowi tego, że ten Abel ma tą relację. To jest taka moja trochę interpretacja, nie wiem na ile ona jest teologicznie uprawniona, ale jako pielgrzymowi, człowiekowi, który cały czas gdzieś się przemieszcza, w różnych procesach też dokonuje się tam we mnie droga, to ja mogę to zrozumieć, tą opowieść z Księgi Rodzaju. Więc być może dla świata naszego dzisiaj jakąś receptą byłoby właśnie jeszcze raz wyruszyć. Jeszcze raz podjąć tą drogę ku niepewności, bo tam może się coś otworzyć. Tam możemy znowu poczuć smak wody. Wody najlepiej, najlepszy smak woda ma na pustyni, wiadomo. Tam można znowu usłyszeć krzyk orła nad prerią. Tam można znowu zobaczyć gwiazdy na niebie w nocy. Tam można wreszcie znowu spotkać człowieka. Tego człowieka, który okazuje pomoc, niezależnie od tego, czy mamy wspólnotę języka, religii, wiary, w cokolwiek, po prostu w drodze, w tej przestrzeni otwarcia się na tajemnicę, znowu jesteśmy połączeni czymś naprawdę fundamentalnym, wszyscy ludzie. Podajemy sobie dłoń na powitanie, otwartą dłoń. Udzielamy sobie schronienia. Ratujemy się na pustyni,

0: patrzymy sobie w oczy, więc jakby wracamy do tego, co jest tym fundamentem, myślę, całej ludzkiej rodziny. Imago Dei, obraz Boga, prawda? Każdy z nas, niezależnie od tego, jak daleko od siebie odeszliśmy w tych sporach różnych ideologicznych, kulturowych, politycznych i tak dalej, każdy z nas nosi w sobie ten sam początek, prawda? I być może warto znowu wyruszyć, żeby tego początku jeszcze raz w sobie dotknąć. To taka myśl mi przyszła dla młodych, żeby też zarażać ich taką tęsknotą za tym, co jest za horyzontem właśnie.
1: Ty masz taką łatwość w docieraniu do młodych ludzi. Wiem, że prowadzisz warsztaty ikonograficzne, w których opowiadasz o Bogu, który jest człowiekiem, który stał się człowiekiem dla nas, po to, żeby był blisko nas. Młodzi ludzie próbują przedstawić obraz Boga na ikonie. Wiem, że przygotowujesz się też do rekolekcji takiego spotkania dużego młodych, na które chętnie zaprosimy teraz młodych ludzi. Wiem, że też tam będą powstawać wizerunki.
0: Tak, mówisz o zaproszeniu, które otrzymałem ostatnio od Franciszkanów z Niepokalanowa do udziału w takim wydarzeniu dorocznym. Oni organizują takie rekolekcyjne spotkania młodych. Nazywa się to Max Festival. To się odbędzie w Niepokalanowie w lipcu. Chyba 10-12 lipca, jeżeli dobrze pamiętam. I tam podejmiemy takie troszeczkę zadanie, no dość ryzykowne, bo to będzie eksperyment. Jak ikonę włączyć dla dużej ilości osób w krótkim czasie, bo ikona potrzebuje czasu, procesu takiego spokojnego, długotrwałego i też jest raczej realizowana w małych grupkach, tak, żeby prowadzić te osoby w tym procesie, wprowadzać je w tajemnice, w tajniki warsztatu. Tutaj mamy tych osób dużo, chcielibyśmy je wprowadzić w tajemnice ikony, ale jednocześnie nie mamy za wiele czasu, więc się tutaj czynnik ryzyka zwiększa. I też nasza troska jest o to, żeby nie próbować tej ikony właśnie do tego świata dostosować, tak żeby ona nie straciła tego swojego wymiaru tajemnicy. No więc modlimy się o to, żeby ten pomysł, ta formuła została odkryta właściwa. W każdym razie chcemy przygotować takie wstępnie opracowane podobrazia, które będą już przygotowane do tych tylko ostatnich dotknięć pędzlem, tak? One będą prefabrykowane, jakoś tak poprzedzone będzie ten proces malarski pewnym przygotowaniem. Także oni tylko, ci młodzi, nałożą jakieś swoje ostatnie rozświetlenia i bliki. Jednocześnie będą dostawali informacje, co jest istotą ikony, tak? Że istotą modlitwy pędzlem w ikonie jest oddanie dłoni Duchowi Świętemu. I wtedy to, co się pojawia na desce, nie jest wynikiem, rezultatem moich starań, mojego talentu, mojego najlepszego skupienia nawet i jakichś ambicji czy staranności, tylko to, co się pojawia na desce, staje się owocem mojej przemiany. Że zgodzę się na ten proces, jeżeli podporządkowuje się temu prowadzeniu, wtedy Bóg pisze we mnie swoją ikonę. Ja sam staję się Jego ikoną, a to, co wychodzi spod mojej dłoni, jest tego po prostu owocem, tego przyjęcia Boga w sercu. Ja wiem, że to brzmi trochę górnolotnie i tak może trochę idealistycznie, ale ja ćwiczę to na co dzień w pracy z młodymi w małych grupach. Dzisiaj podejmujemy z Franciszkanami próbę wykonania tego zadania na większej grupie młodych. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. W każdym razie to będzie poprzedzone szczegółowym instruktażem. Tam będę miał kilkoro, mam nadzieję, pomocników, takich asystentów, którzy będą mi towarzyszyć w tym procesie. Po tym młodym trzeba będzie jednak na deskach też pokazywać te dotknięcia. No i ufam, że Pan Bóg sobie z tym poradzi. To jest takie trochę wyjście naprzeciw tym potrzebom tego świata. Niekoniecznie chyba trzeba namawiać wszystkie młode osoby, młode dziewczyny na przykład, żeby podejmowały tą pielgrzymkę przez zamknięcie ich w klasztorach klauzurowych. Tak jak nie każdy będzie miał możliwość wejścia w ikonę w tej klasycznej metodzie, czyli tego procesu pełnego, tak, od podstaw, od nauki szkicu przez rozświetlenie, robienie farb i potem pozłotnictwo, to jest pewnie przestrzeń dla tych, których stać na to czasowo i którzy poczują duże, takie mocne zaproszenie. Ale myślę, że warto pokazywać też młodym to, czym jest ikona, nawet tym, którzy nie wejdą w to głębiej, bo ikona jest, myślę, pewnym dzisiaj dla nas takim znakiem tego, że w prostocie formy, w pewnej redukcji formalnej i w oddaniu właśnie się Duchowi Świętemu jest zaproszenie do właśnie do wkroczenia w tą tajemnicę.
1: Mhm. A nie masz wrażenia, że młodzi ludzie dzisiaj zaczynają właśnie tęsknić za takimi prostymi rozwiązaniami? Na przykład spotkanie dla młodych zamiast jakiejś chrześcijańskiej dyskoteki, rave, o których też wiemy, że są organizowane. Właśnie taka forma. Wejście w ikonę, wzięcie do ręki pędzla, mimo tego, że nigdy nie, ci młodzi nie czuli się ani artystami, ani specjalnie nie realizowali się na lekcjach plastyki, nie interesowało ich to, ale właśnie takie proste formy zaczynają ich interesować, bo oni już są przesyceni tymi grami, tą AI, tymi rozwiązaniami, po które sięga też Kościół. Nie masz takiego wrażenia, że tego jest już naprawdę za dużo?
0: Tak. Ja kiedyś pracowałem w marketingu, PR-ze, w komunikacji marki i wiem, jaka jest pokusa dzisiaj też w Kościele, żeby mówić o tym, żeby mówić językiem zrozumiałym dla młodych, żeby wchodzić w ich świat, żeby angażować ich w takie aktywności, które są dla nich zrozumiałe. I pewnie wielu księży to robi, jakoś też przyciągając młodych do Kościoła na tym pierwszym etapie, ale to jest chyba tylko pierwszy etap, bo kolejne kroki już muszą być zaproszeni do czegoś bardziej poważnego, do budowania korzenia, prawda? Ikona pewnie nie dla każdego będzie tą przestrzenią wejścia czy powrotu do Kościoła, do świata wiary. Natomiast jest jakąś propozycją na pewno i to, co mówisz, ja się z tym zgadzam. Tak, młodzież coraz bardziej czuje już przesyt chyba tym wszystkim, co miało dać przyjemność, miało dać spełnienie, ale to daje tylko na chwilę, okazuje się. I potem jest tęsknota i się zazdrości. Zazdrości się dzisiaj w klasie tym kilku uczniom, którzy na przykład podjęli wyzwanie i dali się zaprosić na warsztaty z ikoną. Ja znam takie relacje młodych ludzi, którzy mówią, że przyszedł do mnie kolega, który z początku tam ze mnie się śmiał. Mówiła, tam będziesz pędzelkiem, coś tam robił. Mm-hmm. Ale jak zobaczył owoc tej tygodniowej pracy i modlitwy, to stwierdził, że powstało coś niezwykłego absolutnie. I może on też by tak chciał. Więc jakby tylko, żeby z tego skorzystać, trzeba chyba się najpierw trochę zatrzymać, mieć jakiś rodzaj refleksji. Nie każdego na tą refleksję stać w tym pędzie, jaki nam narzuca świat, zwłaszcza młodym ludziom dzisiaj. Natomiast ja pamiętam siebie. U mnie niestety było tak, byłem bardzo oporny na tego typu komunikat, żeby się zatrzymać, coś przemyśleć, czemuś się przyjrzeć w sobie. Ja wolałem pędzić na moich warunkach, ustawić sobie sprawy. I pamiętam, u mnie musiało być tak, że musiał się mój świat zawalić. Ja musiałem zostać dosłownie zatrzymany ścianą, żebym nie poleciał w przepaść dalej. Więc jakby mój upadek był potrzebny dzisiaj, tak myślę, po to, żebym otworzył oczy i zatrzymawszy się dosłownie w zamknięciu, otworzył się na coś zupełnie nowego. Po prostu ze mną się nie dało inaczej. Czy każdy musi upaść, żeby zacząć nową drogę? Nie wiem. I w Poprawczaku kiedyś taki chłopak zapytał, pamiętam, na świadectwie tam byliśmy z Grzesiem, moim przyjacielem ze wspólnoty i tam taki młody, widać było rozrabiaka i to ostry rozrabiaka, taki prowokator w grupie. Tak chciał pewnie błysnąć czymś, ale jednocześnie chciał coś spytać i powiedział tak: no dobrze, ale czy żeby się odbić, to ja muszę upaść na dno? No i właśnie, to będzie chyba nadal pytanie otwarte, tak? Czy każdy musi doświadczyć swojego kresu jakiegoś, żeby się odbić? No i to jest też pytanie, które możemy postawić też, myślę, naszej całej cywilizacji dzisiaj, tak? Czy musimy doświadczyć ogołocenia, jakiejś katastrofy, jakiegoś upadku globalnego, żeby przekonać się, że od czegoś odeszliśmy, coś straciliśmy i to coś trzeba tą drogę podjąć na nowo.
1: Zostawiamy Państwa z tym pytaniem. Zapraszamy do pielgrzymowania, nawet krótkiego. Nie przekreślamy tego, że możemy pielgrzymować, pozostając w domu, w czterech ścianach, na przykład pomagając swoim niepełnosprawnym rodzicom, czy będąc najlepszym rodzicem dla chorującego dziecka, bo to są wszystko takie sytuacje graniczne, prawda, które pokazują, czy my, wchodząc na tę drogę, będziemy trwać, bo poruszyliśmy dzisiaj bardzo dużo tematów. I od trwałości małżeństwa, przez młodych ludzi, przez upadki, przez sięganie tego dna. Ta pielgrzymka jest dla każdego i wszyscy jesteśmy w drodze. I my życzymy tej drogi, która będzie otwarta na spotkanie z Bogiem, który nigdy nas na tej drodze nie zostawi. Dzisiaj naszym gościem był Roman Zięba. Zapraszamy również do czytania jego wspomnień z jego pielgrzymek. Ostatnia książka, Idzie człowiek. To jest książka, która jest zbiorem pielgrzymek, opisów pielgrzymek z wielu miejsc, prawda?
0: Tak, tam jest 15 krajów opisanych. Każdy kraj to jest osobna historia, osobnej wędrówki i też odkrywania tej tajemnicy w innych kulturach, w innych językach, religiach. I ta książka też takie pytanie stawia o tożsamość, bo pielgrzym je chleb z różnych rąk, wchodzi w różne światy, też duchowe, ale żeby nie stracił kierunku, musi dbać o swoją tożsamość, więc musi ciągle mieć kontakt z tym, kim naprawdę jest, jako chrześcijanin, ale też jako człowiek. I tu chodzi też o to, żeby nie oskarżać, zwłaszcza tych, których jest nam najtrudniej zrozumieć. To jest też szkoła pielgrzymowania.
1: Zapraszamy do szkoły pielgrzymowania i zapraszamy również na kolejne spotkanie. Mam nadzieję, że Roman pozwoli się zaprosić na kolejne spotkania i opowieści o pielgrzymowaniu.
0: Tak, jeszcze tytułem zachęty na koniec do pielgrzymowania. Ja bym taką powiedział rzecz, że warto po każdym upadku, po każdej trudności, po każdym ciężkim życiowym doświadczeniu, warto podnosić się, jak najszybciej się podnosić i iść. To nasze życie będzie tak wyglądało. Podnosić się i iść. Każdego dnia od nowa. Podnosić się i iść.
1: Dziękuję. Dzisiaj naszym gościem był Roman Zięba. Idźmy.
0: Dziękuję. Z Panem Bogiem.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełnego.

0: Naukowcy spotkali się z pewnym fenomenem. Otóż jedno na 1000, a może na 10 000 dzieci, nie pamiętam, chodzi o noworodki, reagowały na każde wejście matki płaczem. Inne kobiety wchodziły do pomieszczenia, w którym był noworodek i dziecko uśmiechało się, czy było neutralne emocjonalnie. A tutaj za każdym razem kobieta wchodzi, dziecko płacze. No, ponieważ te badania były w latach 70., kiedy jeszcze te wszystkie historie New Age'owe, 68 rok, hippisi, dzieci kwiaty i tak dalej, to było na fali, więc naukowcy, co zabawne, założyli, że być może istnieje jakaś energia. Energia, która sprawia, że matka wchodzi i ta energia dziecko skłania do takiej właśnie reakcji. Badano różne hipotezy. W pewnym momencie któryś z naukowców wpadł na pomysł, żeby sfilmować kobietę przy pomocy kamery, która tak szybkie robi stop klatki, że można przy jej pomocy obserwować lecący pocisk. No i co się okazało? Okazało się, że te dwie czy jedna matki na 1000 czy na 10 000, kiedy wchodziły do pokoju, w którym było ich dziecko, unosiły brwi w jakiś bardzo specyficzny sposób. I to był ten sygnał, który sprawiał, że dziecko płakało. Możecie Państwo wejść na setki stron, możecie Państwo na Facebooku zobaczyć dziesiątki osób, które będą Was przekonywały, że istnieje subtelna energia, że czakramy, że wibracje, tralalala. Nic takiego nie istnieje. Nie zapomnę jednego z Dominikanów, który na moje właśnie takie wypowiedzi, kiedy jeszcze wychodziłem z tych wszystkich okultystyczno-new age'owych historii, kiedy mówiłem mu, że na widok takiej osoby, czy w takim momencie, tak mnie kręci w czakramie splotu słonecznego, a on mówi, a może po prostu miałeś sraczkę. Do usłyszenia i zobaczenia.
1: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

0: 1884 roku Fryderyk Engels uznał monogamiczną rodzinę, tradycyjną rodzinę za szkodliwy przeżytek. Ciekaw jestem, czy wiedzą o tym postępowi zwolennicy europejskich wartości. Czy ci wykształceni z dużych miast potrafiliby zaakceptować to, że są marksistami? Engels był propagatorem marksizmu, utrzymywał Marksa. Czy progresiści są w stanie pojąć, że wyznają absolutnie starożytne przesądy? Na początek dowcip absurdalny. Spotykają się dwaj przyjaciele i jeden mówi: hej, co robi ta opaska na twojej nodze? Zsunęła mi się z głowy. Dokładnie tak wyglądają moje rozmowy z zadowolonymi z siebie mieszkańcami dużych miast, tymi wykształconymi, tymi zadowolonymi z siebie, tak? Oni naprawdę chcą nas ucywilizować, oświecić, zedrzeć ten kołtun ciemnocie. Ludzie, którzy posługują się wulgarnym językiem, ludzie, którzy nie czytają książek, ludzie, którzy nie rozumieją, czym jest cywilizacja, w której są wychowani, którzy myślą, że zginęły miliony czarownic, którzy myślą, że inkwizycja wymordowała miliony ludzi. Oni tak rzeczywiście myślą. Ci ludzie wierzą, że Polacy szarżowali z szablami na czołgi, bo tak zostali wykształceni. Są przekonani, że scena z filmu Lotna, w której Ułan próbuje przerąbać lufę czołgu szablą, że to jest reportaż z pola walki, tak? A to jest tylko symboliczny wyraz narodowej apostazji Andrzeja Wajdy. Oni naprawdę są oburzeni prześladowaniami osób LGBT w Polsce. Nie wszyscy z nich są cynikami i przynajmniej część ma dobrą wolę. Orze, oni szczerze mają nas za moherowych troglodytów. Nie są w stanie dostrzec braku logiki w wywodach swoich idoli. Jak mówiłem, są odcięci od klasycznego wykształcenia. Niedawno był jakiś serial, w którym postaci ubrane w ubiory z XIX wieku wyrażali się współczesną polszczyzną, to znaczy K, H, P i tak dalej. Oni nie rozumieją, że w ten sposób zaglądają w lustro. Każdy może przerabiać każdy utwór na dowolny sposób, tak? Szekspir mógłby zostać nazwany plagiatorem, bo on odtwarzał struktury fabularne znanych w jego czasach sztuk teatralnych, tylko że on w te schematy fabularne, które zresztą zmieniał, ale on tam wkładał nieprawdopodobną wiedzę o wnętrzu człowieka. I teraz ci ludzie mają swój świat, który jest całkowicie oddalony od rzeczywistości. Są na przykład święcie przekonani, że istnieją prawa zwierząt. Tak. I teraz zwierzę to absolutnie nie jest rzecz. Tak. Ale też nie jest osobą. Prawa mogą mieć tylko osoby. Za psa, który pogryzie człowieka, odpowiada właściciel. Dlaczego? Dlatego, że pies nie jest osobą. Czyli nie jest osobnym bytem. Nie ma sumienia, nie może podejmować moralnych decyzji. Za psa, który pogryzie człowieka, odpowiada właściciel psa. Tak jakby on to zrobił sam. I teraz ci obrońcy praw zwierząt, oczywiście człowiek, który dręczy zwierzę, wypisuje się z naszej cywilizacji. Jest po prostu obrzydliwym, nawet nie chcę używać słów tutaj, tak? Szczególnie zwierzę, które nie może się bronić. Natomiast zwierzęta nie mają żadnych praw. Bo inaczej, jeśli uznamy, że mają prawa, to tak jakbyśmy się cofnęli do czasów, kiedy wieszano konia za to, że kogoś kopnął czy stratował. Pamiętam taki reportaż z Indii, gdzie słonia powieszono za to, że stratował jakichś ludzi. To jest, czujecie państwo absurd takiej sytuacji. Natomiast Wiele osób nie czuje absurdu sytuacji, w której przedkłada się los zwierzęcia nad los człowieka. To jest coś absolutnie absurdalnego, tak? A czasami rzeczy stawia się wyżej niż człowieka. No bo czym jest matka Ziemia, tak? Gaja. To jest przedmiotem. Składa się z płaszcza, z wnętrza, z jądra. Jest rzeczą. I teraz są ludzie, którzy gotowi są ubezpłodnić się w imię ochrony przedmiotu. I oczywiście ktoś, kto nie chce chronić środowiska człowieka, jest samobójcą. Ochrona środowiska człowieka jest dziś absolutną koniecznością. Tak? Te wszystkie klimatyczne sprawy, które doczepiono do obrony środowiska człowieka, te bzdury klimatyczne, które mówią, że to człowiek jest odpowiedzialny za zmiany klimatu, to sklejenie jest formą manipulacji. Chodzi o to, ale popatrzcie państwo, mówi się o obrońcu środowiska. To jest manipulacja, no bo co jest w środku tego środowiska? Środowisko to jest jakaś przestrzeń, jakiś obszar, który ma środek. I to są ochrona środowiska człowieka. I to należy robić, ponieważ to jest w naszym interesie. Nie ma jakiejś abstrakcyjnej obrony, jakiejś abstrakcyjnej ochrony środowiska. To jest kolejna manipulacja. Z niej może wyniknąć to właśnie, że rzeczy stają się ważniejsze od ludzi. I teraz zwierzę nie jest w stanie odróżnić dobra od zła. Po prostu. Nie ma praw zwierząt, jest troska i odpowiedzialność. Troska i odpowiedzialność. Żadnych praw. Skoro nie ma praw człowieka, to skoro nie ma praw zwierząt, to człowiek jest tym bardziej odpowiedzialny za zwierzęta. Ci wykształceni inaczej, tak, mieszkańcy wielkich miast, obruszyliby się, gdyby powiedzieć im, że głoszą marksistowską ideologię. Tak, no bo skąd oni mają wiedzieć, że 140 lat temu pewien syn bogatych mieszczan, utrzymujący filozofa, który zaczynał od pisania wierszy satanistycznych, nazywał się Marks i popularyzował jego twórczość Marksa. Kto by wiedział, że napisał książkę Pochodzenie rodziny własności prywatnej i państwa, w której uznał właśnie monogamiczną, tradycyjną rodzinę za szkodliwy przeżytek. I ci wykształceni z dużych miast, wielkich miast, nie mają pojęcia, że w 1919 roku bolszewicy, zgodnie z opartą na przemyśleniach Engelsa dyrektywą Trockiego, w kolejnych zdobywanych rosyjskich miastach ogłaszali dekret o nacjonalizacji i dystrybucji kobiet. Skasowanie takich pojęć jak moja żona, mój mąż, komuniści osiągali przy pomocy losowania. Kobieta musiała przez kwartał żyć z mężczyzną, który ją wylosował, do następnego losowania. Rozumiecie? Kobieta musiała przez kwartał żyć z mężczyzną, który ją wylosował. Obywatele, towarzysze mężczyźni mieli też prawo korzystać z kobiety nie częściej niż 4 razy w tygodniu i nie dłużej niż przez 3 godziny. Jacy towarzysze, no ci bardziej zasłużeni, o jakie kobiety chodzi? No od dziewczęta, od 16 do 25 lat. I w ten sposób płynnie przechodzimy do czasów współczesnych. Kilka lat temu niemiecka feministka Bini Adamczak w rozmowie o niesamowitym wydarzeniu w historii ludzkości, czyli o rewolucji październikowej, o rewolucji bolszewickiej, tak udzieliła takiego wywiadu dla czasopisma Bez Dogmatu i tutaj cytat. nowe prawo dotyczące małżeństwa było najbardziej postępowe na świecie. Pozwalało na ślub lub rozwód za pomocą jednej kartki papieru. Rozumiecie? To jest postęp. I ona mówi, bolszewicy nie chcieli uczynić mężczyzn i kobiety równymi i dać im pełne uznanie. Chcieli całkowicie znieść system podziału na płeć. Przecież my to widzimy dzisiaj, że to się realizuje. Te wszystkie ideologie, gender i inne, feminizm, one czerpią z marksizmu, tylko nikt nie chce tego wiedzieć. I chęć zniesienia podziału na płeć, tak, prowadzi do tego, że dziś, kiedy wypowiesz publicznie słowo, że istnieje tylko, istnieją dwie płci, mężczyzna i kobieta, to to jest news, jeśli ta osoba jest znana, albo jeśli to powie nawet najbardziej znana pisarka ostatnich lat, pisarka literatury, twórczyni literatury popularnej, czyli pani Rowling, która broni to tej prostej prawdy, że istnieją mężczyźni, istnieją kobiety, no, była opluwana również przez swoich aktorów, znaczy aktorów tych filmów, których scenariusz był oparty na jej książkach. Aktorów, o których nikt by nie słyszał, pewnie, gdyby nie twórczość pani Rowling. Tak? Rowling była przeciwniczką Brexitu, zażartą, opluwała Donalda Trumpa w bardzo inteligentny sposób. I ona opublikowała kryminał, w którym występuje transseksualny seryjny morderca. Ale to tak przecież być nie może. Tak przecież być nie może, żeby seryjny morderca był transseksualistą. Ci ludzie z firmy, którzy pracowali nad grą opartą na fabule Harry Pottera, z racji transfobii, to kolejne słowo, które nie ma najmniejszego sensu, nie chcieli pracować nad tą grą. Zatrudnili w dziale dziecięcym pewnego wydawnictwa, zagrozili odejściem z pracy, jeśli wydawnictwo wyda nową powieść Rowling. Redaktor największego na świecie fan klubu Harry Pottera zachęcał do zaprzestania kupowania książek Rowling. Tak? Emma Watson i Daniel Radcliffe potępili ją, tak, ci aktorzy. A w naszej prasie można było przeczytać tak niesamowite, mogę podać taki cytat, że Newsweek napisał, nie, na temat, jednym wpisem pani Rowling zakwestionowała cały swój dorobek artystyczny. Proszę przemyśleć to zdanie. To znaczy, wartość dorobku artystycznego zależy od tego, jakie autor wyznaje poglądy. To bardzo odkrywcza teza. Rowling powiedziała publicznie, że mianem kobiety można określić jedynie te osoby, które miesiączkują. No to jest rzecz oczywista. Ale profesorowie z najbardziej postępowych uniwersytetów twierdzą, że mężczyźni również mają miesiączki, co więcej, mogą zajść w ciążę. Od czasów Engelsa, jak rozumiem, wszyscy wiedzą, że monogamia to skandal. Bestializacja ludzi ma różne oblicza. W sercach polskich dzieci matkę ojczyznę zastąpiła matka ziemia. Mam 6 dzieci. Wiem, że tak jest. Matkę ojczyznę zastąpiła matka ziemia. Humanizuje się zwierzęta. Ludzi sprowadza się do jednej pożądliwości. Przepraszam bardzo. Człowiekowi można wmówić wszystko. I ten człowiek, któremu można wszystko wmówić, jest skrajnie niebezpieczny. Nasze państwo musi, jak tylko będzie w rękach osób myślących zdroworozsądkowo, będzie musiało dla cywilizacji zachodniej odzyskać uniwersytet, szkołę i pomóc osobom zdroworozsądkowo myślącym odbić kulturę. Bo jeśli nie, to wrócimy do czasów Engelsa. Drodzy Państwo, jeśli w jakikolwiek sposób korzystacie z tego, co tutaj na tym kanale jest te treści wszystkie, jeśli cokolwiek dzięki nim stało się jakimś dla Was podarunkiem, to proszę o wsparcie. Trwa zrzutka, linki do zrzutki na moim Facebooku, w poście, który jest przypięty u góry samego profilu i tutaj w opisie tego kanału. Wszystkiego dobrego. Z Bogiem.
1: Niepokarana FM. Pokoju

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Jacek Florczak. Witam.
1: Witam Państwa.
0: Czy Pan Bóg na Pana życie miał wpływ zawsze taki sam? Czy też były okresy, kiedy było do Niego bliżej?
1: To były bardzo różne okresy. Raz to działanie Pana Boga jest bardzo mocne. Drugi raz Pan Bóg jakby się ukrywa, jest milczący. No myślę, że ostatnio jak gdyby się ukrył, można powiedzieć.
0: Czy dzieciństwo to jest czas, w którym rodzina przekazała wiarę?
1: Trudno jest mówić o takiej wierze dojrzałej. Natomiast jakieś okruchy tej wiary podstawowe na pewno tak. Natomiast jeśli chodzi o taką wiarę dojrzałą, to na pewno nie.
0: A jaka to była, jakie to było środowisko, gdzie pan mieszkał w dzieciństwie?
1: To takie trochę dziwne, bo można powiedzieć powiązane ze sobą to trochę takie inteligencko-robotnicze, ale z dużą przewagą w domu literatury, sztuki, ale też i ciężkiej pracy fizycznej.
0: To była Warszawa?
1: Nie, to była miejscowość koło Warszawy.
0: Czy to, co zwykle się określa takim mianem takiego tradycyjnego katolicyzmu, czy to było Pana doświadczeniem?
1: Czy jeśli chodzi o tradycyjny katolicyzm, to na pewno tak. Uczestnictwo w Eucharystii, modlitwy. Aczkolwiek, tak jak mówię, dopiero Pan Bóg mnie znalazł już w wieku dojrzałym i przyciągnął do siebie mocniej.
0: Czyli to, co z domu wyniesione, ten sposób rozumienia religii nie wpływał w młodości na treść życia w sposób jakiś taki zasadniczy?
1: Absolutnie nie. Można powiedzieć, że nawet Pan Bóg był obecny, ale był po prostu obok, jako pewna jakaś idea, abstrakcja. Natomiast nie jako ktoś osobowy, ojciec, ktoś, kto ma, z kim można porozmawiać, kto ma istotny wpływ na moje życie, na wybór decyzji i tak dalej.

0: to też takim po prostu człowiekiem trochę też poplątanym i dziwnym, bo z jednej strony byłem bardzo dobrym uczniem i tak do 8 klasy podstawowej to miałem na świadectwach same piątki, ale jednocześnie byłem człowiekiem niespokojnym, człowiekiem, który ciągle jak gdyby musiał czegoś szukać, ciągle jak gdyby odczuwał pewien brak, pewien taki dyskomfort, pewna taka dziura, którą trzeba było jakoś zapełnić różnymi, a to wybrykami, a to właśnie takim pokazywaniem się, takim epatowaniem się na zewnątrz i tak dalej.
1: Ale to były rzeczy, które krzywdziły innych ludzi, czy też to tak raczej wygłupy?
0: Nie, trudno tutaj mówić o jakiejś tam krzywdzie. Natomiast myślę, że raczej to było takie niezaspokojenie, niezaspokojona taka była potrzeba docenienia, dowartościowania i stąd po prostu całą osobą jak gdyby krzyczałem do świata, żeby zwrócić na siebie uwagę, żeby poczuć się kimś ważnym, kimś docenionym. No krótko mówiąc, teraz to ja wiem, że z tej perspektywy dzisiejszej to ja mogę powiedzieć, że wtedy budowałem na sobie, ale podświadomie jak gdyby człowiek szukał

0: czegoś takiego spełnienia, takiego czegoś większego. No i stąd właśnie ta potrzeba takiego na zewnątrz, uzewnętrznienia się i tego.
1: Czy bunt był czymś ważnym w pana życiu?
0: Bunt? O tak. Myślę, że ta natura buntownika została mi do dzisiaj. Nawet jeśli zostałem już bardzo mocno pociągnięty przez Pana Boga, to ta natura człowieka zbuntowanego, może niepokornego, została mi jak gdyby do dzisiaj. Aczkolwiek już inaczej na to teraz patrzę. No wtedy to ten bunt był dość mocny, tak, dość mocny.

0: W życie dorosłe wchodzę jako człowiek, który jest troszeczkę pogruchotany życiowo. Bym powiedział, oczytany Sartrem, Kierkegaardem, Zolą. Taki właściwie egzystencjalizm bardzo mi wtedy odpowiada. Nihilizm, cynizm, takie negowanie w całej tej rzeczywistości. O, to wtedy mi to bardzo odpowiada w tym czasie i wtedy zaczynam studiować psychologię. Bardzo mocno mi odpowiada i imponuje, kiedy zaczynam na przykład ludzi rozbierać na te poszczególne części, kiedy zaczynam dominować, mieć władzę, jednocześnie w tym wszystkim jest jak gdyby takie jak gdyby podświadomy lęk, że to, co robię, jest tylko moje, że jest wszystko kruche i stąd trzeba po prostu następnych szukać wrażeń, następnych doświadczeń. No.
1: Ale to pogruchotanie, ono wynikało tylko i wyłącznie z przyjętego systemu wartości, czy też o jakichś faktach też pan mówi?
0: No na pewno też z faktach, też z faktów, też z dzieciństwa, które nie było najciekawsze, bo ojciec był człowiekiem bardzo dominującym, surowym, a jednocześnie słabym. Matka też była chora, była też bardzo słaba. Ale na szczęście miałem brata, który był dla mnie takim wzorem do naśladowania. Zawsze go próbowałem dogonić, jak brat studiował Akademię Sztuk Pięknych, więc ja starałem się również jemu dorównać, malowałem obrazy, potem zacząłem troszeczkę pisać, więc zawsze byłem jako ten, który musiał doganiać tego starszego, ten starszy wzór. Ale tak jak mówię, dzieciństwo no, troszeczkę mi dało w kości.

0: Jakie są konsekwencje tego nihilizmu i cynizmu w życiu?
1: Konsekwencje to one zostały jak gdyby zneutralizowane jakieś 16 lat temu. 16 lat temu, kiedy weszliśmy z żoną na drogę neokatechumenalną. I wtedy przy mojej pierwszej spowiedzi życiowej na Rakowieckiej u jezuitów, wtedy autentycznie, kiedy usłyszałem słowa Bóg Ojciec Miłosierdzia pojednał ze sobą ten świat i tak dalej, to wtedy rzeczywiście otwarły dla mnie się niebios. Ja się poczułem autentycznie innym człowiekiem. Już nie musiałem udawać, grać, robić siebie kogoś innego, jakiegoś pajaca. I wtedy po raz pierwszy zobaczyłem, doświadczyłem autentycznej obecności Pana Boga, który tak mocno i radykalnie wpłynął na moje życie, że ja jako ten neofita stałem się po prostu od razu, pobiegłem do tych swoich przyjaciół i zacząłem mówić o Panu Bogu na studiach. I było wielkie zdumienie, że ten człowiek, który tak mocno był antynastawiony do religii, raptem zaczyna w ogóle mówić i głosić zupełnie inne rzeczy. I ten nihilizm wtedy został jak gdyby unicestwiony czy zneutralizowany, ale w sposób taki, bym powiedział, delikatny, taki z miłosierdziem, po ojcowsku.
0: A ile lat byliście wtedy już małżeństwem?
1: Kilka lat, jakieś 5 lat byliśmy małżeństwem.
0: Byliście szczęśliwym małżeństwem wtedy, w tym momencie?
1: To znaczy, trudno mówić o jakimś takim szczęściu, dlatego że ja wtedy dążyłem do realizacji siebie, do dominacji. Żonę też traktowałem instrumentalnie. Chciałem, żeby spełniała jak gdyby moje pragnienia, moje wizje. Trudno mówić wtedy o szczęściu. To było dalekie od szczęścia.

zacząłem bardzo mocno wchodzić, iść za Panem Bogiem w sposób taki, bym powiedział, głęboki i radykalny. Jeszcze wtedy to był czas takiego wielkiego zauroczenia, zafascynowania, właściwie można powiedzieć, że rozum był jak gdyby wyłączony. Swojego czasu mieliśmy jechać też na misję, byliśmy gotowi jechać na misję całą rodziną. No ale teraz już z tej perspektywy dzisiejszej widzę, że było w tym też troszeczkę mało braku rozsądku, bo było i zaniedbywanie rodziny, że ta ewangelizacja przysłoniła nam jak gdyby troszeczkę dom rodzinny. Jeszcze wtedy nie wiedziałem, że Kościół to nie jest tylko ten Kościół triumfujący, gdzie trzeba widzieć i doświadczać owoców ewangelizacji tu i teraz. Że Kościół nie musi być triumfujący. Może być Kościołem małym, ubogim, niewidzialnym. I potem, po tych 16 latach, właściwie po kilku latach od odejścia z drogi, Pan Bóg pozwolił mi, dotknął mnie jeszcze raz, ale już w sposób nie tak gwałtowny jak za pierwszym razem, tylko w sposób taki ojcowski, miłosierny, delikatny. I pamiętam, kiedy po odejściu z drogi, już tak kilka lat byłem człowiekiem bardzo takim rozbitym, bo miałem ten obraz Kościoła. Dzisiaj, jak mogę patrzeć z dzisiejszej perspektywy, mi się wydaje, że troszeczkę wykoślawiony. Może to z mojej winy. Poszedłem do małych braci Jezusa. I tam brat Morris, kiedy zacząłem mu mówić o sobie, o swoich grzechach, o swoich problemach, o swoim rozbiciu, o takim niepogodzeniu się, o trudnościach w znalezieniu się ponownie w kościele, to brat Morris zaprosił mnie na adorację. I nic nie mówiąc, pierwszy raz właściwie doświadczyłem, że można trwać w ciszy, mało mówić, być obecny przed Panem Jezusem i z drugim człowiekiem, który jest przy mnie, bardzo dobrze mnie rozumie, ale nie narzuca mi ani własnych wizji, ani nie mówi, co mam robić, ani mi nic nie radzi. Po prostu jest przy mnie, bo ja to czuję. Jest jako ten świadek, jako ktoś, który czuje, że mnie kocha, rozumie, a jednocześnie akceptuje i nic nie narzuca. Po prostu mnie słucha, nawet nigdy nic nie mówiąc. To było bardzo piękne doświadczenie. Po tym doświadczeniu rzeczywiście odnalazłem się, można powiedzieć, no ponownie w kościele.

0: Czy razem z żoną odeszliście ze wspólnoty neofitów?
1: Tak, razem.
0: Dlaczego?
1: No to gdyby tak dokładnie chcieć opowiedzieć, to wszystko to by, myślę, że czasu nie starczyło na parę audycji. Ale jedną z podstawowych przyczyn, jak myślę, to było, myśmy oboje to czuli bardzo mocno, że ta nasza wolna wola, ten dar od Pana Boga jest troszeczkę gwałcony. Jest ona przymuszana, urabiana i jednocześnie tak to wszystko zostaje dostosowywane do potrzeb grupy, gdzie moje ja, moje własne sumienie, moje wnętrze, które moje w ogóle relacje te i bardzo intymne z Panem Bogiem muszą być jak gdyby siłą rzeczy pokazywane na zewnątrz, to uzewnętrznione i tak dalej. To było czasami bardzo bolesne, gdzie jak gdyby ten ofiara, można powiedzieć, brała górę nad miłosierdziem. Ale tak jak mówię, ja tutaj nikogo nie chcę sądzić. To było moje bardzo osobiste doświadczenie, doświadczenie mojej żony i tak to wówczas odczuwaliśmy. Aczkolwiek jesteśmy, jak mówię, bardzo wdzięczni Panu Bogu za drogę, za ten czas, który na pewno nie był czasem straconym, a raczej błogosławionym dla nas, dla naszej rodziny. Po prostu w pewnym momencie, i to też jak gdyby niezależnie od nas samych, ode mnie, Pan Bóg zaczął drążyć i szukać jak gdyby mnie w inny sposób. Nawet nie wiedziałem, do czego to prowadzi i jak to się skończy, chociaż zdawałem sobie sprawę, że odejście z takiej formacji, która jest formacją bardzo mocną, może się skończyć źle. Na szczęście Pan Bóg jest miłosierny. Trafiłem na małych braci Jezusa, którzy jest bardzo mnie mocno przygarnęli.

0: sens.
1: Czyli zmiana formacji.
2: Ja nie wiem nawet, czy można powiedzieć, że to jest zmiana formacji. Myślę, że to jest nawet jakaś kontynuacja tej formacji, a nawet bym powiedział, że jakiś w pewnym sensie powrót do źródeł, bo proszę zauważyć, że droga narodziła się w barakach Palomares Altas i Kiko Arguello. Najpierw terminował, można powiedzieć, u małych braci Jezusa. Właśnie od małych braci Jezusa nauczył się być tym milczącym świadkiem Ewangelii z gitarą w ręku, z brewiarzem, z Pismem Świętym, pośród tej nędzy, pośród tej biedoty. I sam, jak wspominał, że Karol de Foucault odcisnął bardzo poważne piętno na jego życiu, na jego duchowości. I stąd potem były jak gdyby to praźródła tej drogi neokatechumenalnej. No, tak to widzę. To nie myślę, że to jest jakaś zmiana formacji. Raczej bym powiedział, że w pewien sposób kontynuacja, aczkolwiek no inaczej rozumiana, może już bardziej w sposób taki spokojniejszy, wyciszony. Tak myślę.
1: Czym był ten czas poza wspólnotą, bo poza kościołem w ogóle to było, czy poza tylko wspólnotą neokatechumenalną?
2: Ale nie rozumiem.
1: Ten czas, bo pomiędzy powrotem do małych braci Jezusa, znaczy, a odejściem ze wspólnoty minął jakiś czas, prawda?
2: A tak.
1: I to było poza wspólnotą neokatechumenalną, czy też w ogóle poza kościołem? Czy wyjście z kościoła jakby...
2: Nie. Najpierw odeszliśmy z drogi i zanim poznałem małych braci Jezusa, to był czas jakiś 4 lat. Kiedy... Natomiast po odejściu z drogi też zacząłem szukać. Szukać też intensywnie innych grup, innych rzeczywistości w kościele, tylko teraz widzę, że był to pewien też błąd, dlatego że konieczne było wtedy rozeznać, uspokoić się, nie szukać gwałtownie i na siłę innych rzeczywistości w kościele, tylko raczej spróbować wtedy rozeznać, rozpoznać, uspokoić się. Natomiast ja wtedy szukałem, no i też nie żałuję, bo po drodze poznałem wspólnotę Szemanew, i tym braciom też jestem wdzięczny za rekolekcje, za spotkania Kany, na której byliśmy z żoną i które nam też sporo dały. Rodziny nazaretańskie. No więc to nie był też czas stracony, aczkolwiek mimo wszystko czułem, że no... Byłem wdzięczny tym braciom, ale to nie był, jakby czułem, że to nie jest jednak jeszcze to. To nie jest jeszcze ta rzeczywistość, w której mógłbym się uspokoić, odpocząć w Panu.

0: A czy to uczucie pojawiło się w chwili, w której nastąpił kontakt z moimi braćmi Jezusa?
1: Tak. Ja myślę, że wtedy taki odpoczynek w Panu, to znaczy, by nie szukać na siłę swojego miejsca ponownie w Kościele, nastąpił po spotkaniu z moimi braćmi. Z tym, że znowu ciągnęły się za mną pewne błędy. Bo jak ja poznałem małych braci, ucieszyłem się, uspokoiłem, byłem im wdzięczny. Oni byli mi towarzyszyli, nie narzucali, broń Boże, co mam mówić, robić, jakich dokonywać wyborów i tak dalej, ale ta moja natura człowieka, który musi triumfować, musi ewangelizować na zewnątrz, muszą te owoce być widoczne, ta liczba ludzi, która przychodzi, ten Kościół, ta wizja Kościoła musi zawsze we mnie tkwiła. I nawet jak byłem u małych braci, to sobie pomyślałem, że dobrze by było, gdyby powstała świecka wspólnota małych, właśnie na coś na wzór małych braci Jezusa. I wymyśliłem nawet nazwę dla tej wspólnoty, Nazaret, według duchowości Nazaretu, no trochę się wzorując na duchowości Karola de Foucault. Tam pewne wskazówki delikatne dał mi brat Morris. I ja wtedy znowu popełniłem ten błąd, po którym byłem bardzo człowiekiem znowu, jak to się mówi, strapionym, tak? I nieszczęśliwym. Bo to był grzech, ale ja jeszcze nie wiedziałem wtedy, że to jest grzech, bo mi się wydawało, no Panie Boże, jeżeli chcesz, żeby była kolejna wspólnota w Kościele, nowa rzeczywistość, której nie ma, no to dlaczego by nie? I więc napisałem statut tej wspólnoty, opublikowałem to w internecie, zacząłem spotykać się z ludźmi i był nawet prezbiter bardzo przychylny nam. I wtedy miałem takie wizje, że Kościół powinien być Kościołem i ubogim materialnie, i ubogim duchowo, i powinien właściwie, ludzie powinni, naśladując Jezusa z Nazaretu, powinni, najlepiej by było, gdyby pracowali fizycznie i takie tam różne rzeczy. No i zawsze ta opcja, ta wizja tego Kościoła triumfującego zawsze jeszcze we mnie tam właśnie była, pomimo tych adoracji u małych braci, tego wyciszenia. Zawsze miałem właśnie te ciągotki. I byłem człowiekiem, znowu zacząłem, czułem, że zaczynam wpadać w grzechy, zaczynam oskarżać Pana Boga, że to się nie realizuje, że ta wspólnota nie powstaje, że coś zaczyna być pewien zgrzyt. Na szczęście mali bracia zaczęli mi w sposób też, mówię, bardzo miłosierny dawać do zrozumienia, że po prostu jest nie tędy droga, że to Pan Bóg sam szuka i Pan Bóg sam wybiera rzeczywistość, a ja mogę być jedynie narzędziem. No, tak już jest.

0: Jak dzisiaj realizuje Pan w swojej rzeczywistości, w swojej codzienności komunię z Bogiem? W jaki sposób daje się Pan Mu zmieniać?
1: Ja w ogóle, i to też mogę, muszę powiedzieć, że głównie dzięki bratu Morrisowi zacząłem, ale nie tylko, bo trochę zacząłem poznawać Carlo Caretto, Alessandro Pronzato, ludzi, Carola de Foucault, ludzi, którzy kościoła, którzy byli po prostu milczącymi świadkami. O trochę czytałem w tym czasie Rajsy i Jakuba Maritainów i zobaczyłem, że doświadczyłem, że Pan Bóg może być, można być wobec Pana Boga człowiekiem milczenia, człowiekiem też niedocenionym, niezauważonym, człowiekiem, który, o którym nie trzeba koniecznie mówić, nie trzeba go wymieniać, znać go z nazwiska. Ten człowiek nie musi być znany. Wystarczy, że moja osobista relacja z Panem Bogiem, i nawet doświadczyłem, że niekoniecznie musi to być adoracja Najświętszego Sakramentu, chociaż uważam, że to jest bardzo piękne, ale może być na przykład codzienna adoracja krzyża. I coś takiego zacząłem od pewnego czasu właśnie też praktykować, że adoracja krzyża może człowieka bardzo uspokajać, a jednocześnie widziałem, że te moje doświadczenia, takie pretensje nieuzasadnione wobec tego krzyża są śmieszne po prostu. Że te moje zranienia, te takie strapienia są też śmieszne wobec krzyża Jezusowego. A te strapienia źródłem tego wszystkiego, jak zobaczyłem, był po prostu brak miłości.

Żona moja jest katechetką w szkole i kiedyś napisałem Misterium Męki Pańskiej i akcję tego misterium umieściłem w Szeolu. I tam to się zaczyna w ten sposób, że dwóch gości o takiej podejrzanej reputacji w Szeolu grają w karty na trumnie arcybiskupa i tam są to ludzie, którzy są bardzo strapieni, są smutni. Oni tam opowiadają sobie kawały, właściwie już te takie, które bardzo dobrze znają, a jednocześnie widać ich taki smutek, takie strapienie, które wynika, że po prostu w tym Szeolu brakuje miłości, że właściwie piekło to jest nic innego jak brak miłości. I dopiero oni podświadomie pragną, nasłuchują, że tam na górze coś zaczyna się dziać, że tam już ten stukot tego krzyża Golgoty zaczyna do nich dochodzić i zaczynają mieć nadzieję. To jest takie, tak jak mówiłem, może wzięte też z tego mojego czasu, tej młodości, ten taki sartrowski nihilizm, że to jest taka, tak się wszystko obśmiewa, jest cynizm, a w gruncie rzeczy jest takie pragnienie, aby zobaczyć tę iskierkę tej miłości, tej nadziei, tego spełnienia, tego rzucenia się naprawdę w ramiona miłosiernego Ojca. Bo każdy jak gdyby ma, myślę, tą nadzieję, że kiedyś, dlatego, czy nadzieję, może oczekuje każdy iść i że się pojawią świadkowie, ale nie nachalni, nie jacyś krzykacze, tylko ludzie, którzy będą autentycznie przezroczyści dla Pana Boga. To ludzie mają tę nadzieję, a jednocześnie sami, pomimo tego, że są zdeklarowanymi nieprzyjaciółmi Boga, czasami czują, że są właśnie w tym Szeolu, są w tym, nie wiem, w tym dnie, w tej rozpaczy i oczekują, nasłuchują, że i później żeśmy to przedstawiali, to dzieci grały. A dorośli znajdowali się jak gdyby w postawach tych dzieci. I to było, mi się wydaje, dobrze przyjęte. Aczkolwiek były obawy, że misterium i w Szeol, że to może być tak trochę dziwnie wyglądać. No.

0: cieniem.
1: Jakie jeszcze inne, oprócz adoracji krzyża, są formy takiej pobożności, no, którą pan sobie buduje własnej?
2: To dobrze pan powiedział, że właśnie sobie buduję, dlatego że mimo wszystko nadal wbrew tym wszystkim łaskom, jakie otrzymałem, może pewnym talentom, jestem też człowiekiem nadal, który właśnie buduje sobie tę swoją pobożność, wiarę. Natomiast jeszcze nie jestem człowiekiem, który jest otwarty zupełnie na Pana Boga. To znaczy, jak ten syn marnotrawny zdany na miłosierdzie ojca, który jeszcze jestem człowiekiem, który chce udowadniać, że coś jest wart, że coś znaczy, że nie dochodzi do mnie nawet w modlitwie, że nie muszę przecież udawać, nie muszę przecież grać. Przecież jestem człowiekiem, który ma wady, ale i zalety, że trzeba siebie pokochać i z wadami, i z zaletami. Oj, tu mi przyszło do głowy coś takiego jak z ostatnich jasełek, gdzie właśnie takie, też było taki tekst, był taki, gdzie napisałem coś takiego, że było, że żona z mężem się jednają w czasie tego Bożego Narodzenia i to jest właściwie cała istota, gdzie w swojej słabości, w swojej takiej nagości, ułomności stają przed sobą i on mówi do niej, że wtedy jest właśnie to Boże Narodzenie, kiedy zobaczę twoją twarz, ona jest inna, kiedy pokocham w tobie to, co jest słabe, brzydkie, niemocne, pogruchotane, nędzne. I wtedy pokocham ciebie w całości. I z tymi wadami, i z zaletami. I to też trzeba pokochać. I wtedy nie ma jak gdyby tych rozczarowań dziwnych. I na modlitwie wtedy stanę jako ten człowiek, jako ten syn wobec ojca. No, już nie musząc grać czy udawać, to jest nadal dla mnie pewien problem, na pewno.

0: Jak wygląda taki zwykły dzień?
1: Mój teraz?
0: Tak, czas poświęcony dla spraw duchowych.
1: Więc teraz nie ma tych regularnych modlitw laudesowych. Są naturalnie modlitwy wspólne, ale takiej dyscypliny żołnierskiej, która jest niewątpliwie dobra, no w tej chwili nie ma tych modlitw brewiarzowych, laudesowych, ale ja doświadczam obecnie czegoś takiego, że kiedyś wydawało mi się, że modlitwa to musi być koniecznie odmówiona z brewiarzem, to musi być koniecznie ubrana w pewne słowa, wypowiedziana. To nie może być na przykład taka normalna rozmowa. A teraz widzę, że w pracy, w drodze, nie wiem, ja sobie mogę z Bogiem rozmawiać jak z Ojcem. Ja wiem, że On mnie słucha. My możemy ze sobą jak gdyby prowadzić pewien taki dialog milczący. I jest mi to bardzo potrzebne. Potrzebne, a jednocześnie widzę, że jest to jak gdyby dla mnie źródłem pewnego też jakiejś siły, która jest potrzebna, żeby przeżyć tę codzienność. Bo ta codzienność nasza, no po ludzku rzecz biorąc, nie jest wcale taka ciekawa. No, jestem w sumie ojcem 10 dzieci. Mamy dwóch wnuków. Najmłodsze nasze dziecko jest młodsze od wnuczka. Więc czasami te sytuacje są takie dziwne. Ale jednocześnie jest pewna codzienność, w którą trzeba normalnie wchodzić. I na szczęście, że Pan Bóg nam daje takie sytuacje, zwłaszcza teraz w tym czasie, gdzie trzeba normalnie pracować, normalnie zarabiać, normalnie chodzić twardo po ziemi, żeby ten dom utrzymać. I niekoniecznie uciekać na liturgię, robić, nie wiem, jakieś konwiwencje, pokazywać się. Można normalnie, milcząco, w tej codzienności również pięknie znaleźć Pana Boga. Pięknie. Aczkolwiek, tak jak mówię, no nie jest to po ludzku rzecz biorąc atrakcyjne. Bo nie wiem, czy każdy, ale ja na pewno mam tę potrzebę, żeby być dostrzeżony, zauważony, zaakceptowany. No i to czasami więcej boli, jak brak materialny, kiedy na przykład ktoś się traktuje w sposób taki instrumentalny. No nie, w ogóle nie dostrzega. No widzi ciebie i właściwie jesteś mu obojętny, czy jesteś, czy żyjesz, czy nie żyjesz, to wszystko jedno. No po prostu nic nie

ta potrzeba znaczenia jest na tyle silna, że po prostu, że się wtedy czerpie z drugiego człowieka i chce się, ma się dużo pretensji do Kościoła. Chce się błyszczeć, coś znaczyć, no z drugiego człowieka wyssać jak najwięcej, a kiedy tego nie ma, bo się jest człowiekiem, który praktycznie nic nie znaczy, to wtedy te relacje moje z Ojcem, z Panem Bogiem, inaczej wyglądają, bo ja wiem, że tak naprawdę te moje pocieszenia w tych strapieniach to jedynie Pan Bóg może uciszyć. To nie jest tak, że ktoś powie, a nam nie martw się, bo sam się będziesz martwił, jak i dużo ludzi grzeszy i tak żyje, albo tam weź tam pal papierosy, bo i tak dużo ludzi pali i nie umiera, nie palą i umierają. A takie są pocieszenia ludzkie. Są takie, to nic nie znaczą, dlatego że wówczas, kiedy ja jestem nędzny i naprawdę tę swoją nędzę widzę, bo po grzechu jestem strapiony. Moje strapienia są po prostu strapieniami po grzechu. Nie jestem człowiekiem strapiony na wzór Chrystusa, bo Chrystus był człowiekiem strapionym, nie miał grzechu, był strapiony tym, że ludzie odeszli od Ojca. I jego cierpienie w Ogrójcu było inne jak moje cierpienie. Jego lęk zupełnie był inny niż mój lęk, bo mój lęk jest ludzki. Mój lęk jest po grzechu. I moje strapienia też są po grzechu. I stąd ja nie mogę być pocieszony przez człowieka, bo one nic mi nie dadzą, te pocieszenia. Ja jestem tego świadomy. Ja mogę być pocieszony przez Pana Boga. To też może w sposób nie jakiś taki gwałtowny. No kiedyś były te sposoby takie, że ja może byłem po prostu jeszcze jakiś taki głupi, taki niedojrzały, taki młody w tej wierze. I Pan Bóg mi potrzebował dać tych środków takich mocnych, tych doświadczeń takich bardzo ekspresyjnych, takich widocznych, żeby mnie do siebie przyciągnąć czy pocieszyć. A teraz nie ma. Nic nie ma, czegoś takiego. Po prostu nie dzieje się właściwie nic. Ja nie widzę jakichś takich silnych, takich wrażeń, takich obecności Pana Boga. No jak na przykład, powiedzmy, tak pamiętam ze wspólnoty Szemenew, gdzie tak mocno się czuło tą obecność Pana Boga. No chcieli ludzie, byli umówieni wręcz na, przepraszam za wyrażenie, nie, tu broń Panie Boże, nie trywializuję ani nic nie oceniam, natomiast widzę to z własnej perspektywy, bo każdego Pan Bóg jak gdyby różnie prowadzi. Mnie prowadzi w ten sposób, że w tej chwili ja nie muszę czuć realnych obecnie znaków obecności Pana Boga. To znaczy, nie muszę mieć, nie wiem, jakichś objawień, ciągle widzieć, że aha, w tej rzeczywistości, w tym doświadczeniu to był Pan Bóg. Ja go tak, a tutaj przez tego człowieka mi to powiedział, a przez tego to. I tutaj, tu widzę go konkretnie, bo tutaj jest konkretny znak, jest jego obecność. Mnie znaki takie realne, obecne są w tej chwili, można powiedzieć, mało potrzebne.

0: Wystarczy mi jego obecność. Takim znakiem milczącym jest dla mnie mały brat. Jak on do nas przyjdzie, to on nic nie mówi. On nie mówi o Panu Bogu, o swoich relacjach, o Kościele. On tam nic nie krytykuje Kościoła. Broń Panie Boże. On jest jak ta milcząca reklama. Stoi, bo stoi przy drodze. I możesz minąć, możesz nie zauważyć. Po prostu. Ale jest. Widać. I to wystarczy. I od tego się można uczyć po prostu. No.
1: Za co jest Pan Bogu najbardziej wdzięczny?
0: Ja? Przede wszystkim to jestem wdzięczny Panu Bogu, że mnie w ogóle wyprowadził z tego takiego bezsensu, z tego takiego chaosu, z tego szeolu, że mi wtedy podał rękę i że naprawdę jak taką owcę pogruchotaną wtedy, i to był właśnie czas neokatechumenat, z tego mnie wyprowadził. W ogóle z takiego, mówię, totalnej takiej beznadziei, bez sensu. No, chyba nie ma nic gorszego, właściwie to jest rzecz gorsza jak brak pieniędzy. Jak człowiek nie widzi sensu swojego życia w ogóle. No żyje, ale nie wie po co żyje. Wstaje, no, ale po co staje. No zarabia, ale po co zarabia. No coś buduje, tworzy, pisze, ale dla kogo, po co i na co, jak to i tak nie ma sensu, przecież to jest bezsens, jest totalny. No jeśli Pan Bóg mnie wyciąga i daje mi nadaje mojemu życiu jakiś kierunek, jakiś sens. No, myślę, że nie ma czegoś więcej, większego. Za to jestem mu naprawdę bardzo wdzięczny. Bo potem te relacje z dziećmi, z żoną się już to w konsekwencji zaczynają się inaczej układać. Inaczej patrzę na dzieci, na ilość tych dzieci.
1: A jaki Bóg jest? Kogo Pan poznał w czasie tej swojej drogi własnej? Kim on jest?
0: Pan Bóg? Na początku, a to jest pewna droga. Na początku, tak jak mówię, kiedy byłem tym neofitą, człowiekiem takim słabym, jeszcze nieukształtowanym, takim kompletnym, takim oseskiem, no można powiedzieć, no to Pan Bóg był kimś wszechmogącym, kimś potężnym, kimś, jak się szło ewangelizować, to kilka tysięcy ludzi i braci kilka tysięcy i do prezbiteratu 2000, do zakonu dziewczyn 2000. Jak pamiętam, dawałem katechezy, to Pan Bóg też był przy mnie, ale Pan Bóg był kimś wielkim, potężnym, wszechmogącym. On był kimś, że jak głosiłem katechezy, to też wynikało, tak jak mówię, no z mojego grzechu, to zło jest we mnie. Nie jest w kościele czy w drodze. Nie, nie, bo to tak nie można mówić. To wtedy ja widziałem zdumienie, widziałem płacz w pierwszych rzędach, jak ludzie płaczą, a ja mówię te katechezy i właściwie się można powiedzieć, że to jest niewyczerpane bogactwo wychodzi z jego ust. Co to za człowiek, który tak głosi, a Pan Bóg jaki potężny przy nim stoi. No, to taki Pan Bóg mi się wtedy jawił, jako ten, który po prostu wielki ewangelizator po prostu.

0: A teraz Pan Bóg jest przede wszystkim dla mnie milczącym, spokojnym i miłosiernym ojcem. Jak ja na przykład ostatnio byłem na placu Świętego Piotra, to w czasie tych zielonych świąt ja czułem taki dyskomfort, taki, że się czułem w ogóle w tym tłumie tych ludzi, jak ja wyszedłem, patrzę, Matko Święta, a tam takie tłumy olbrzymie tych ludzi i wszyscy się cieszą i wiwatują i klaszczą i bardzo dobrze, bo to też jest przecież w kościele potrzebne, ale ja czułem potrzebę takiej intymności, takiego bycia z tym ojcem sam na sam. Miłosiernym. I znalazłem to potem. W Trefontanie to znalazłem. U trapistów. Tam, gdzie święty Paweł był ścięty. I w tym takim kościółku zapomnianym można powiedzieć, znalazłem taką ciszę, spokój. Widzę, że to jest ogromna różnica między tym, żeby się alienować, uciekać, a między tym, żeby być w pewnej samotności wobec Pana Boga. I to jest możliwe nawet w rodzinie. A jest możliwe dlatego, że naturalnie nie zamierzam naśladować tam zakonników i małych braci. Broń Panie Boże, bo oni mają swoją duchowość i swoją drogę i nie mają rodzin. Na szczęście też mnie korygują. Ale widzę, że na przykład w rodzinie też jest to konieczne. Ta wejść do swojej izdebki, pomóc się, odetnij się od tego chaosu, rozmawiaj, bądź sam na sam z ojcem. Na przykład mam w tym mieszkaniu, wygospodarowałem sobie taki kącik niewielki. Czasami tam sobie wchodzę na taką rozmowę z ojcem, by nawet czasami nic nie mówić w ogóle. Bo po co mówić? Można w ogóle nic nie mówić, tylko po prostu trwać. Może nie jak kołek w płocie, ale tak, o, trwać po prostu przed... czuć tę obecność. No czuć po prostu. I to mi wystarcza. I, no, to teraz jest dla mnie ojciec, znaczy Pan Bóg kimś takim. No kiedyś to się zmienia, tak jak mówię. Nie?
1: W jakiej intencji się pomodlimy teraz?
0: Co?
1: W jakiej intencji się pomodlimy teraz?
0: W intencji Kościoła, żeby był jednością.
1: Drodzy Państwo, zapraszamy serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy Państwo, naszym gościem był dzisiaj Jacek Floczak. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.

0: Witaj, drogi Robercie.
1: Witaj, drogi Piotrze. Co u ciebie, też słońce?
0: Jest u mnie słońce, tak, jest u mnie piękny dzień, jest u mnie ochota do pracy, więc wszystko jest dobrze.
1: Powiedz mi, czy radio to było dla ciebie fajne doświadczenie, bo masz wiele różnych doświadczeń medialnych.
0: Radio to było dla mnie doświadczenie kluczowe w ogóle dla różnych rzeczy, które działy się w życiu moim. I radio to zawsze było i jest dla mnie coś zupełnie niezwykłego i innego niż inne rzeczy w życiu, ze względu na dwie sprawy. Po pierwsze, ja od dzieciństwa byłem wielkim, zapamiętałem miłośnikiem radia i niesłychanie mnie intrygowało to, że z magicznego małego pudełka płyną do mnie słowa innych ludzi, muzyka innych ludzi, a jak się pokręci gałką, to słychać jeszcze ludzi w innych językach i z innych odległych miejsc świata. A druga rzecz jest taka, że kiedy zacząłem pracować w radiu, odkryłem, że radio nie takie jak króluje dzisiaj, to znaczy takie, w którym trzeba coś szybkiego i głupiutkiego powiedzieć pomiędzy piosenkami, tylko takie, które pozwala na przeprowadzenie na przykład dłuższej rozmowy z kimś mądrzejszym od siebie, daje niesamowitą intymność. Nawet kiedy tej drugiej osoby nie ma, kiedy jest się samemu w studiu i mówi się do innych ludzi, których się nie widzi, jest w tym coś zupełnie niezwykłego. Jest taki rodzaj intymności, który bardzo sprzyja szczerości. I ja się wcale nie dziwię temu, że czasem niektórzy goście sami są zdziwieni po występach w radiu, jednym czy drugim. Kilka jeszcze takich istnieje, twoje jest jednym z nich, że coś powiedzieli, czego nigdy się nie spodziewali, że mogliby powiedzieć, bo to trochę jak spowiedź, bo to trochę jak myślenie na głos i układanie rzeczy w swojej głowie, także pod tym względem radio jest zupełnie niezwykłe.
1: Drodzy Państwo, w ten sposób przywitał się z Wami Piotr Gociek, pisarz i publicysta, a również radiowiec. A ja zapytam Cię na początek może o to, bo napisałeś takie zdanie. Drodzy Państwo, w wypowiedzi Piotra wyczytałem przynajmniej 6 poziomów odniesień. Odniósł się do metadanych na temat moich audycji, na temat metadanych dotyczących swoich publicznych wystąpień i tak dalej, i tak dalej. A ja zapytam Cię o to zdanie z Twojego tomiku o milczeniu. Wrogowie wszystkiego muszą płacić wszystkim. Czy to jest o Fryderyku Nietzschem, czy to jest o Lutrze, czy to jest o szatanie?
0: To jest o tych, którzy mogąc wybierać dobrze, za każdym razem wybierają źle. A przecież tych okazji jest do wyboru wiele, bo raz wybierając, wybierać muszę, nieprawdaż? Ale tam jest jeszcze inna chytra zaszyta metafora w tym wierszu, bo ty się odwołujesz do wiersza, który otwiera mój tom Milczenie Łazarza, wiersza zatytułowanego Jak Reon. Ja w nim dokonuję takiej oto

0: ludzie wybierają zło, bo są obciążeni grzechem pierworodnym, a ci, którzy zawsze wybierają zło, no, widocznie jacyś inni szatani są tutaj czynni.
1: Ale nie mówisz o szatanach literackich, tylko tym razem o rzeczywistych inteligencjach bezcielesnych, czy metaforycznie o tym mówisz?
0: Wiesz co, ja myślę sobie o tym, że jest bardzo wiele dróg do wybierania źle, które są bardzo ładnie opisane, wyglądają bardzo ładnie, w ten sposób, tak? I nie bez powodu, jak sobie zajrzymy do dekalogu, to odkryjemy, ileż z tych dróg właśnie zaczyna się bardzo, bardzo niewinnie, bo ustępujemy w jakiejś tam, wydaje nam się, drobniejszej kwestii. Myślę, że jakbyśmy się mogli teraz odwołać do głośnego filmu i powieści Adwokat Diabła, gdzie tam w finale diabeł grany przez Al Pacino mówi na przykład: próżność, zdecydowanie mój ulubiony grzech, to jesteśmy na bardzo dobrym tropie. Zaskoczę cię, zrobiłem kiedyś bardzo obszerną rozmowę z muzykiem, poetą całkiem niezłym też, to znaczy Maciejem Maleńczukiem, człowiekiem zupełnie nie naszej bajki. I to była rozmowa, którą nagrywałem jakoś jeszcze przed 2014 rokiem, przed zaborem Krymu, i rozmawialiśmy w pewnym momencie o Rosji i o Putinie. I Maleńczuk powiedział takie oto zdanie, że on niczego się nie spodziewa dobrego po Putinie, bo patrzy na niego i widzi, i słucha go i wie, kto to jest, że to jest po prostu zimny kagiebista, taki, a nie inny, tak, a nie inaczej wychowany. Natomiast mówi, że jest zdumiony tym, że ma przy sobie takiego człowieka do specjalnych poruczeń, który nazywa się Ławrow, bo kto posłucha Ławrowa i popatrzy na niego, ten wie doskonale, że to jest człowiek niesłychanie dobrze wykształcony, że to jest człowiek znakomicie obyty, że to jest człowiek, który doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że wszystko, co mówi, jest kłamstwem i robi to mimo wszystko. To nie jest tępy wyznawca. To jest człowiek, który świadomie wybiera to, że opowie się po stronie kłamstwa.
1: No tak, ja Maćka odrobinę znam, jeszcze pamiętam go z epizodu z Rotundy. To był epizod heroinowy. Myśmy mieli biuro na piętrze, a oni grali na parterze. I rzeczywiście Maciek jest niezłym poetą. Nawet jeden z jego wierszy opublikowaliśmy. To jest wiersz o Emily Dickinson. I tam jest doskonały opis opętania. Naprawdę tłumacz wiedział, co tłumaczy. I teraz załóżmy, że Maciek jest oczytany, że jest też w pełni świadom tego, co mówi. No ale z pewnej perspektywy on jest jeden do jeden z tym ministrem spraw zagranicznych, człowieka obsadzonego w roli miejscowego Hitlerka.
0: No może to sprawia, że tak dobrze go rozumie. Po prostu to byłaby najprostsza odpowiedź.
1: Posłuchaj, Rymkiewicz, bo tak sobie pomyślałem, że po emocjach pójdziemy, po takich dużych znakach, tak? Jak napisałeś, ukąszony klasycyzmem, tak? Miotający się poganin od Jungera przez spirytyzm, jakiś biologizm, naturalizm.
0: Metempsychozę różne.
1: Tak, tak, tak. No ale metempsychoza to jest odmiana spirytyzmu, tak? To jest pewien, tak, pewien przejaw filozofii, która jest całościowym światopoglądem, pomijając już to. Ale coś takiego niesamowitego, ta walka, tak? Walka z chrześcijaństwem, tak? Jakiś taki sprzeciw wielki, tak? I powiem ci o jednej, ja miałem z nim dwa razy przyjemność. Raz był jurorem konkursu na brulion poetycki razem z panią świętej pamięci Wisławą Szymborską i z Marianem Stalą i wybrali Świetlickiego na pierwszego właśnie nagrodzonego w Nowej Polsce poetę. I on powiedział: nie możecie dać nagrody Kellerowi, chociaż jemu się ona należy, ponieważ on należy do waszej redakcji. Świetlicki potem też należał do naszej redakcji, ale wtedy jeszcze nie. I pan Jarosław Marek, to teraz drugie moje z nim zetknięcie, wyrzucił z

0: Gazety Polskiej Codziennie córkę Krzysia Kellera, Ole Keller, młodą dziewczynę, bezwzględny umysł taki, brzytwiara, tak? Naprawdę bardzo sprawna. I ona wykazała w którymś z tekstów, że nie wiem, jakaś feministka, któraś z figur, z ikon nowożytności współczesnej francuskiej, nie wiem, czy to chodziło o Simone de Beauvoir, czy o kogoś innego. I ona pokazała w tekście, że grzeszne życie tej kobiety bardzo mocno wpłynęło na kształt jej twórczości eseistyczno-filozoficznej. I to, że my, bo jak wiesz, Brulion zaczął pytać o takie rzeczy, tak? O zgodność życia z dziełem. I to wywołało takie oburzenie pana Jarosława Marka, że wyrzucono tę dziewczynę, mimo że ja się postawiłem w sposób skrajny, tak? No ale już nie wnikam w czerń tej całej sytuacji. Pan Jarosław Marek okazał się w pełni intelektualistą nowożytnym, tak? To znaczy kimś, kto uważa, no bo Europa była stworzona przez ludzi, którzy uważali, że musi być zgodność pomiędzy życiem a twórczością, tak? Mnisi, świętość polega właśnie na tym, że jest się tym, czym się mówi, co się mówi, tak? I teraz skąd ta, u tak przecież sympatycznego i nam bliskiego twórcy, skąd ta nienawiść do prawdy o sobie samym?
1: Ha, to bardzo, bardzo trudne pytanie, na które nie znajdziemy odpowiedzi chyba w żadnej z biografii ani szkiców biograficznych o Jarosławie Marku Rynkiewiczu. Myślę, że możemy szukać odpowiedzi gdzieś w jego pisaniu. To pisanie jest momentami, to jest ciekawe, to pisanie jest bardzo metafizyczne w bardzo wielu miejscach, ale momentami jest też bardzo, bardzo pogańskie. Jest ono pogańskie właśnie w takim duchu, w jakim ja jako adwokat diabła przebierałem się w szaty Kreona w wierszu Ja Kreon, od którego żeśmy zaczęli. To znaczy takie przekonanie, że wie się lepiej, gdzie jest tak, tak, a gdzie jest nie, nie, i że te wyroki można ferować i że one powinny być nieodwracalne i daleko idące. Przypomnij sobie te rozważania z esejów historycznych Rynkiewicza, z Wieszania, ze Zborowskiego, tak, prawda, i tak dalej. Nie? Że to jest wręcz wołanie o krew, tak? To jest wołanie o czyn, o mord założycielski.
0: Ja, który wiem, co się ma zdarzyć i mam prawo nawet tego żądać, bo ja wiem.
1: A z drugiej strony Rynkiewicz jest dzięki właśnie tej surowości, i to mnie chyba do niego przyciąga, tak jak mnie przyciąga właśnie do autorów klasycznych, do autorów sprzed epoki chrześcijańskiej, bo w tych dziełach autorów antycznych, w greckiej tragedii, właśnie tą tragiczność świata widzimy w sposób niesamowity opisaną, i to fatum i tak dalej, więc mnie właśnie do Rynkiewicza przyciąga nie tyle jego, chociaż też jego wielki talent literacki, bo on jest niesłychanie biegły w mowie polskiej, ale najbardziej cenię jego taki tom z lat 80., Moje dzieło pośmiertne, który jest moim zdaniem jednym z najlepszych tomów w ogóle poezji w Polsce wydanych po 45 roku. Lepszy niż Zachód słońca w Milanówku, lepszy tam niż te Gawrony i tak dalej. Ponieważ to jest taki tom całkowicie osadzony już w tradycji naszych epitafiów trumiennych i poezji metafizycznej XVII stulecia i tej szlacheckiej, i tej angielskiej, później XVIII stulecia. Ja to próbowałem w innym wierszu oddać, tą surowość, tą nieodwracalność. Tam jest taki wiersz w tomie Milczenie Łazarza, Martwa natura, o panu Rembrandcie i o tej przyszłości, co nas czeka, jak tam wyliczam te wszystkie martwe elementy na martwej naturze. Słuchaj, no czym jest przekonanie, że wie się lepiej? No, no jest pychą właśnie. Znów wracamy do pychy, do jednego z grzechów pierworodnych.
0: Tak, głównych. Sokrates, Jezus, to jest ten czas, kiedy cystersi benedyktyni, tak? Czyli spójność. Spójność tego, co robimy z tym, co mówimy, myślimy i kim jesteśmy. I dzisiejsze czasy to są czasy, w których my intelektualnie i też wiarą, zmysłem wiary możemy pojąć, że Jezus złamał fatum, tak? Że ono nas nie musi dotyczyć, że jest przesądem sądzenie, iż jesteśmy zdeterminowani, tak? Ale cały czas nowożytność wraca do tego, nie wiem, w całej tej, w tym pesymizmie protestanckim, tak? Który mówi o tym, że jesteśmy zdeterminowani, że to już jest zdecydowane, że cokolwiek byś zrobił, jeśli jesteś na wstępie predestynowany do tego, żeby nie być zbawiony, to nie będziesz, tak? No i to jest pogląd błędny całkowicie, tak? Ale czy z tego, co mówimy, wynika tylko i wyłącznie prosta konstatacja, że wróciliśmy po prostu, że historia zatoczyła koło, że cywilizacja europejska spoganiała po prostu, tak, że wróciliśmy do miejsca, w którym byliśmy, czyli że człowiek zachodu cierpi na rozpacz, a rozpacz jest grzechem, bo jest decyzją, więc jakby czy kultura całkowicie unieważniła już, popkultura, kultura unieważniła już przesłanie Jezusa?
1: Nie wiem, czy całkowicie, ale na pewno w bardzo dużym stopniu. I tak, wróciliśmy właśnie do bardzo ponurego miejsca. Zresztą ja tak konstruowałem Milczenie Łazarza, żeby to była opowieść z takim, można by było wyrysować łuk. To znaczy wychodzimy właśnie od tego fatum i od tego tragizmu, od tego ferowania wyroków przez Kreona, Odyseusza, który zasnąć nie może, bo spalił Troję, znaczy w sensie, że to jego podstęp do tego doprowadził, i Eneasza, który w noc lądowania na litewskim brzegu widzi wszystkie straszne rzeczy, które staną się za sprawą Rzymu w przyszłości, ale cóż, no już jest za późno, schodzi na ląd i zakłada ten Rzym, prawda? Więc to jest ten początek. Później szczytem jakby tego wzniesienia się jest cykl wierszy pasyjnych w tym tomie, łącznie z wierszem, w którym czytamy, że jeden krzyż wystarczy na cały świat. A na samym końcu mamy wiersz Reformatorzy, w którym ja wprost piszę, co sądzę o tych, którzy właśnie unieważnili wszystko, co dobre i co piękne, i powiedzieli nam, że my jesteśmy niewiele warci, ale oni być może coś tam z nas ulepią. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale opublikowano takie badania, nie pamiętam już, gdzie je czytałem, wydaje mi się, że w którymś z amerykańskich periodyków albo portali konserwatywnych, z których wynikało, że dzisiejsi młodzi ludzie nie tylko nie są w stanie za bardzo zrozumieć tego, co Jezus mówi w Ewangeliach, ale wręcz uważają jego sposób mówienia, jego język, sformułowania, których uważa za obraźliwe, poniżające, jakieś tam, wiesz, mizoginiczne, jakieś tam dzielące ludzi, wiesz, i tak dalej, i tak dalej. To jest nieprawdopodobne, to jest bariera. No wiesz, to jest bariera taka sama jak wtedy, kiedy ponad 2000 lat temu ktoś mógł nagle właśnie z tego całkowicie pogańskiego świata usłyszeć, że prawda, że
0: nadstaw drugi policzek.
1: Jak przebaczenie, że jest coś takiego jak godność jednostki, prawda, i tak dalej.
0: Tak, tak, no ale ten język produkuje się od 500 lat i narusza się jego składnie, wszystko się narusza, tak, semantykę, i on już jest po prostu językiem odwróconych znaczeń. Perwersja języka, ja to tak i opisuję dwoma słowami, ale ja chcę zapytać o co innego. Według mnie, i pewnie się ze mną nie zgodzisz, poezja jest metodą wydobywania z siebie rzeczy, których jeszcze nie wiemy świadomie. Ty mówisz o konstruowaniu tomu. Ja również po 28 latach wróciłem do pisania wierszy. Debiutowałem w zeszytach literackich, a potem tomikiem Nibyt, a teraz piszę normalne wiersze, które już mają rytm, to już jest zupełnie inna poezja, ale Tak jak wtedy, tak dzisiaj, ja swoje wiersze zaczynam rozumieć po 5-8 latach. I czy takie konstruowanie świadome nie jest jakimś zagrożeniem? To znaczy, że jeśli ja mogę na drodze rozumowej pojąć to, jak co jest twoim zamierzeniem, no to a poezja wydaje mi się, że jest takim językiem bliższym tajemnicy niż rozwiązywania teorematów.
1: Ale masz jak najbardziej rację, zaskoczę cię, i na poziomie obcowania z ciałem wiersza, tak moglibyśmy powiedzieć, to jest w 100% prawda. To znaczy sami nie wiemy, skąd coś do nas przychodzi i sami nie wiemy właściwie, dlaczego ten, a nie inny fragment powietrza z tego, co niewidzialne, obcinamy, żeby zostało to, co później stanie się widzialne w postaci wiersza. Natomiast wiersze wchodzą też ze sobą w dialog. Wiersze też same siebie potrafią wzmocnić lub komentować i to nie jest tak, że ja mówiąc o konstruowaniu tomu mam na myśli takie pisanie, wiesz, że tu mam taki plan bardzo dokładny, sobie zaplanowałem, ja to będę teraz wykonywał i będę do tego dopasowywał rzeczy. Próbowałem kiedyś coś takiego zrobić. Próbowałem kiedyś napisać taki tom, ponieważ świetnie mi się pisało wiersze wczesnym świtem, słuchaj, o godzinie 5 rano w tramwaju, kiedy jechałem z Grochowa na Wolę i chłonąłem tą pustą Warszawę i jakiś taki splin pustego, chłodnego wagonu mnie trzymał i napisałem kilka wierszy, które były związane z konkretnymi miejscami. Pomyślałem sobie, że to jest świetny w ogóle koncept, żeby zrobić taki tom wierszy właśnie 26, ponieważ jeżdżę tramwajem 26, napiszę 26 wierszy i każdy z nich będzie o jakimś miejscu i tak dalej. Więc nagle się okazało, że mam do napisania coś tylko o 5 miejscach, a o 21 nie. W związku z tym taki plan nie ma sensu. Natomiast myślę, że cię nie zaskoczę, jak powiem, że ja widzę ten łuk, o którym ci mówię, tą konstrukcję tego tomu, tak naprawdę to ja ją jasno zobaczyłem, jak już dostałem książkę wydrukowaną. Jeszcze 3 tygodnie przed posłaniem, czy 2 tygodnie przed posłaniem książki do druku, ja jeszcze dzwoniłem do wydawnictwa i prosiłem o wycofanie 2 wierszy i że ja doślę w to miejsce 2 inne, które powinny być w innych miejscach. Nie potrafiłem wytłumaczyć, dlaczego. Natomiast uważałem, że tak po prostu powinno być, że te 2 wiersze tu nie pasują, a tamte 2 pasują o wiele bardziej, a te pozostałe rozmawiają z zupełnie innymi wierszami, które mam w szufladzie i które się ułożą w jakąś inną historię, więc
0: zgodziliśmy się.
1: Jak najbardziej. To są rzeczy, które gdzieś dzieją się poza nami, a my jesteśmy odkrywcami nieznanych lądów, nieznanych kształtów.
0: Trump i Soros. Czy na pewno to rozpięcie jest ważne. Świat Trumpa walczy ze światem Sorosa. Bo w tym świecie Sorosa są, kto wygrywa bardziej? Nihiliści czy marksiści, naprawiacze? Postmarksiści czy marksiści? I czy Trump jest rzeczywiście z innego świata niż Soros?
1: To sformułowanie o wojnie świata Trumpa ze światem Sorosa to jest, z tego co pamiętam, dzieło takiego rumuńskiego socjologa Dana Dungaciu, bardzo ciekawego badacza, związanego z partią AUR w Rumunii, ale też po prostu bardzo takiego utalentowanego i niesłychanie przenikliwego komentatora współczesności. On jest trochę młodszego pokolenia niż, nie wiem, Ryszard Legutko czy Zdzisław Krasnodębski, ale to jest mniej więcej podobna formacja intelektualna, tak? Czyli człowiek, który w sposób bardzo przenikliwy potrafi definiować i wskazywać choroby współczesności. On wygłosił taki wykład, taką pracę, napisał właśnie o wojnie świata Trumpa ze światem Sorosa, który oczywiście wiadomo miał też służyć jako pewne polityczne uzasadnienie tego, że akurat konserwatywna opozycja, prawicowa opozycja w Rumunii opowiada się za takimi, nie innymi rozwiązaniami. Wydaje mi się, że pytanie o nihilistów czy marksistów jest tutaj trochę, patrząc na stronę Sorosa, jest o tyle nieistotne, że Łączy ich tak naprawdę wspólny mianownik, tak? To są właśnie, to są naprawiacze świata. Ja zawsze mówię o tym, strzeżmy się naprawiaczy świata. To są ci, którzy odrzucają świata naturę, odrzucają naturę ludzką i mówią, my wiemy lepiej, my to wszystko zaprojektujemy. Oczywiście są wśród nich skrajne skrzydła takich, którzy mówią, że najlepiej to by było zaprojektować ludzkość poprzez jej eliminację w dużym stopniu. To są ci różni harariści, prawda? Kurzweilowcy od transhumanizmu mówią, że najlepiej byłoby zaprojektować ludzkość w ten sposób, żeby ją pozbawić ciała i przepisać umysły gdzieś nam do komputerów i to będzie nasze zbawienie. Zresztą mówi się o nich, że są tacy cybermilenaryści. A inni po prostu pozostają przy bardzo tradycyjnym podejściu do sprawy, to znaczy oni wiedzą, jak lepiej urządzić świat, w związku z tym będą nam urządzać to, będą decydować o tym, kto ma nami rządzić, kto ma kierować naszymi gazetami, kto ma w nich pisać, kto ma mówić w naszych telewizjach, kto ma prawo drukować książki albo nie, prawda, kto ma prawo przekroczyć jakąś granicę albo kto nie ma, kto ma prawo do wprowadzenia biznesu albo kto nie ma, kto ma prawo do wiary jakiej i po co, i tak dalej, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że to rozróżnianie na marksistów, neomarksistów, postmarksistów, nihilistów, heglistów i tak dalej w obliczu tego wspólnego mianownika jest trochę po prostu drugorzędne. No, na pewno oczywiście jest ważne wtedy, kiedy się szuka metod polemiki i jakby demaskowania tych planów, no bo wtedy trzeba do odpowiednie języki, do odpowiednich zamiarów pewnie przeszykować. Co do Trumpa, to jest niesłychanie ciekawa sprawa. Mnie się wydaje, że to jest jedna z najbardziej niezrozumianych figur współczesności. I to jest taka, jak patrzymy sobie w historii, rzeczywiście widzimy jakieś takie, jak to się ładnie mówi, niejednoznaczne postacie historyczne, to rzeczywiście będzie jeden z polityków, jedna z figur, która się właśnie w ten sposób w historii zapisze. Ja kiedyś, jak przeprowadzałem wywiad z Robertem Harrisem, autorem, zresztą też lewicowo-liberalnym Mateuszem z Wielkiej Brytanii, który jest autorem rozmaitych książek, tam między innymi autor Widmo, Pompeje, Vaterland, wielu innych. On też napisał taką obszerną trylogię o starożytnym Rzymie, rozgrywającą się właśnie w tych nieodmiennie fascynujących wszystkich czasach, kiedy republika umiera i zaczyna się cesarstwo. On porównywał Trumpa do Klodiusza. Mówił, że to jest właśnie ktoś, kto wychodzi spośród bogaczy, stając się trybunem ludu i że wykorzystuje lud w swojej rozgrywce z innymi bogaczami, jest takim złotoustym mówcą, który tam jak nie przekona, to przekupi i tak dalej. I wydaje mi się, że jest w tym coś, ale nie wyczerpuje to jednocześnie tego, że jak się sięgnie do książek Trumpa, tych pisanych w czasach, kiedy jeszcze nie był politykiem, Art of the Deal przede wszystkim, ale paru innych, widać, jak on znakomicie rozumie ludzką naturę, ponieważ natura negocjowania, natura stawiania na swoim, tak, no to jest część po prostu, to jest część życia wśród innych ludzi. Natomiast wydaje mi się, że rzeczywiście fakt, że on uszedł cudem z życiem z tego zamachu kilka miesięcy przed wyborami, które wyniosły go po raz drugi na stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych, że coś się w nim zmieniło. To znaczy, że pojawiło się, nie wiem, czy jest to poczucie misji i czy jest to poczucie misji od Boga, w każdym razie jest to jakieś poczucie pewnej wyjątkowości, przekonanie, że został pozostawiony na tym padole łez z jakiegoś powodu i on ten plan teraz wykona po prostu, tak jak on rozumie. I patrzymy na to, co jak ów ten plan interpretuje, jak co z niego wyciąga. Natomiast co do środowiska, z którego on się wywodzi, no to też podzielmy to na dwie sprawy. No jest inne, to jest facet znikąd, któremu udało się wspiąć do świata elit Manhattanu. A z drugiej strony, jak patrzymy sobie na towarzystwo, w którym się obracał co widać na przykład w dokumentach sprawy Epsteina, no to wypada powiedzieć, ja nie chcę nikogo tutaj ani oskarżać, ani usprawiedliwiać, to myślimy sobie, po to pomyślmy sobie o tych wszystkich Pawłach, którzy najpierw byli szawłami, a to był i tak jeden z najmniej z ponurych przypadków, bo zdarzało się dużo większym grzesznikom zostawać świętymi.
0: Ja sobie myślę w taki sposób, patrząc na Jana Jakuba Rousseau i na tego, chyba Michał miał na imię, Foucault, tego postmodernistę.
1: Michel Foucault, tak.
0: I bo ja widzę ostatnie 500 lat naszej kultury, dominujący proces to jest instytucjonalizacja grzechu. Tak, że to jest istota rzeczy. Że z rąk mnichów, którzy myśleli o tym, żeby ich życie było tym samym, co ich słowa, wzięli hierarchizację kultury w swoje ręce intelektualiści, którzy nie mają zamiaru jakby robić to, co mówią. Jan Jakub Rousseau oddał swoje dzieci do przytułku po to, żeby napisać książkę o wychowaniu dzieci, tak? Ale już Michel Foucault, to wydaje mi się, że on żadnego świata nie chciał tak naprawdę konstruować, bo Jan Jakub Rousseau chciał skonstruować świat, w którym by mu nie zarzucono tego, że oddał swoje dzieci do przytułku, żeby wszyscy po prostu oddawali swoje dzieci do przytułku. Ja oczywiście przesadzam, ale jedynie odrobinę, bo jeśli poczytamy to, co na temat francuskiego filozofa dzisiejszych czasów, zmarłego nie tak w sumie dawno, no to mamy tam wioski w Afryce Północnej i młodych chłopców i przemoc pieniądza, tak, gwałcenie 10-letnich dzieci. I ja widzę w tym dzisiejszym obliczu intelektualizmu już taką całkowicie ciemną nutę, której jeszcze u Jana Jakuba Rousseau nie było. Gdzie już nie chce się naprawiać, tylko chce się ten świat zniszczyć. Chce się ten świat po prostu unieważnić. Ten świat, który mnie oskarża. Tak? Ja próbuję go zrobić takim, żeby mnie nie oskarżał, żeby grzech stał się częścią systemu, tak, żeby aborcja, eutanazja zostały wpisane do konstytucji, a tych, którzy mówią o homoseksualizmie źle, to po prostu karać ciężkim więzieniem. Tak, tak już i mamy w jednym czy w dwóch krajach na świecie. Więc ja jednak widzę tę linię schyłkową. Czy ta magia chaosu nie jest właśnie metaforą ostatnich czasów, czy też ja po prostu ze zbyt krótkiej perspektywy na to spoglądam?
1: Och, wiesz, kwestii perspektywy krótkiej czy długiej, to obaj jesteśmy tak samo mądrzy, czyli tak samo niemądrzy. Natomiast dobrze, że wspomniałeś Michela Foucault, bo tutaj patrzymy właśnie na ten nurt, który przekształca współczesność na jaką modłę. No jest to zawołanie Foucault, że wszystko jest normalne, tak? Szaleństwo jest normalne, zbrodnia jest normalna, w więzieniach i w szpitalach są po prostu nieszczęśliwi ludzie, których my nie rozumiemy, bo oni są po prostu ludźmi na jakiś inny sposób. I to jest, widzisz, to jest właśnie ten punkt, z którego ten intelektualizm jest obejmujący cały świat dzisiaj tworzony, czyli że nie ma granic. No jeżeli nie ma granicy między normalnością a nienormalnością, jeśli to znaczy, że nie ma też granicy między dobrem a złem. Wszystko jest równoważne. Jeżeli wszystko jest równoważne, to znaczy, że tak samo moralnym czynem będzie poproszenie po 8 latach narzeczeństwa o rękę kobiety, którą kochasz, a następnie spędzenie z nią nocy poślubnej, w trakcie której po raz pierwszy natkniecie się na, znaczy będziecie mieli okazję uprawiać miłość cielesną, ale to jest równoważne z tym, że jakiś właśnie jakiś zboczeniec pojedzie sobie do tej afrykańskiej wioski gwałcić 10-letnich chłopców. No bo wszystko jest takie samo, prawda? Wszystko jest równoważne. Wszystko jest dozwolone, tak? Wracamy właśnie do tego, że wszystko jest dozwolone. Skoro Bóg umarł, to wszystko jest dozwolone. No a przecież tak właśnie się to argumentuje. Co więcej, on nie, to jest ci, którzy wspominają tego zmarłego Boga, to są właśnie najwięksi wrogowie tego nowego systemu, bo odwołując się do niego, mówią, no nie, no istnieją jednak jakieś granice. Więc ci wszyscy, którzy przypominają o tym, że te granice istnieją, są wrogami systemu, więc system próbuje się ich pozbyć, system próbuje ich anihilować. To na tym wygląda. To tak wygląda.
0: Powiedz mi, co znalazłeś w naszym Śródziemiu? Bo dzięki rozmowie z tobą pojechaliśmy rodziną do Chorwacji. co prawda nie tam, gdzie nas kusiłeś, żeby jechać na Kretę, tak? ale z tych opisów twoich, wiesz, ja kiedyś myślałem, że niebo na obrazach Siemieradzkiego to jest grafomania malarska, tak, że po prostu nie wiedziałem, że rzeczywiście na południu Włoch można takie niebo zobaczyć. Wydawało mi się to niemożliwe, takie, wiesz, cukierkowe, tak. Co takiego jest na Krecie? Czym to nasze Śródziemie cię pociągnęło?
1: Wiesz co, odpowiedzi na to są dwie, racjonalna i nieracjonalna. Racjonalna to jest taka, że wszystko można wytłumaczyć, oczywiście cofając się do lektur z dzieciństwa, do tego, że gdzieś tam jak człowiek miał lat 7 czy 8 wpadła mu do ręki mitologia Parandowskiego, Wojna Trojańska w jego przekładzie, czyli Iliada w wersji prozą, że stały na półce książki Kosidowskiego, Żylińskiej, prawda, Sen o Troi, Szliemana, opowieści o Tutanchamonie i tak dalej. I po prostu bardzo łatwo jest, będąc dzieckiem, się w tym wszystkim zakochać. Że po latach gdzieś ta miłość do tego, co antyczne, tego, co minione, do tego, co też w dużym stopniu nas ukształtowało, gdzieś powraca i człowiek zaczyna te rzeczy już zupełnie świadomie odkrywać, wędrować od miejsca do miejsca, ale jednocześnie jest coś zupełnie nienamacalnego i niewytłumaczalnego. Mi się wydaje, że każdy człowiek jest się potrafi odbierać jakieś takie nieoczywiste, niematerialne sygnały, natomiast wielu z nas ciężko pracuje przez całe życie, żeby w sobie tą umiejętność zabić. Ja wpadam w rodzaj jakiegoś wręcz oszołomienia, kiedy jestem w miejscach, gdzie dotykam tych kolumn sprzed tysięcy lat, kiedy kroczę sobie miejscami, świadając się, że to właśnie tu, w tym miejscu miały się odbywać takie czy inne sceny, które ja pamiętam z greckich mitów, czy z zapisów rzymskich historyków, czy że to jest właśnie ta scena, na której po raz pierwszy wystawiano ten czy inny dramat, wiesz, Eurypidesa i tak dalej. Znaczy, mnie to wprawia w jakiś taki stan nieziemski, muszę powiedzieć. Czuję jako jakiś taki niezwykły związek z tym wszystkim. Nie byłem, słuchaj, nigdy w Ziemi Świętej, nie byłem nigdy w Jerozolimie. Wybieram się, mam nadzieję, że dotrę. Ale powiem ci, że być może podświadomie opóźniam ten wyjazd, ponieważ czytam o ludziach, którzy oszaleli, idąc w Via Dolorosa, i ja to rozumiem. To znaczy, ja to w pełni rozumiem. Ja nie potrzebuję być na ulicach Jerozolimy, żeby już w taki stan częściowo się wprowadzić do tego, wiesz, gdzieś w jakiś niewidzialny sposób dotykając tego wszystkiego, co za nami, tego wszystkiego, co nas stworzyło, bez czego byśmy byśmy po prostu nie zaistnieli, co stworzyło wszystko, nasz aparat pojęciowy, nasze metafory, nasze, wiesz, to nasze wszystko po prostu.
0: W latach 90. Wojtek Bockenheim, to na początku, 90-91 rok, Wojtek Bockenheim, patrząc na Brulion, na tych ludzi, których zgromadziłem, mówi, nie, no dzisiaj najlepsi, najinteligentniejsi, najcwańsi idą w reklamy i w komputery. To był 90. rok. Dzisiaj pewnie idą w bitcoiny, czy w coś jeszcze, sztuczną inteligencję, czy coś innego. Te najlepsze, w sensie najsprawniejsze umysły. I jeszcze przed wojną rola sztuki, poezji była niezwykła. Paradoksalnie komuniści też to podjęli, no bo jak nie było jeszcze telewizji, no to mieli w ten sposób rząd dusz, tak? Mojego ojczyma, ojciec Marcin Jerzy Andrzejewski miał wiesz, 300 tysięcy nakłady jednej książki, nie? Więc ci ludzie naprawdę rządzili wyobraźnią wielu, wielu Polaków, oprócz tych, którzy się po prostu odcięli całkowicie od systemu, tak? Ale powiedz mi, gdzie dzisiaj idą najlepsze umysły, najlepsze komputery według ciebie? Jaka jest rola sztuki dzisiaj? Czy w ogóle jakąkolwiek rolę jeszcze poezja i sztuka dzisiaj odgrywają?
1: Myślę, że póki są ci, którzy ją próbują pisać i ci, którzy ją próbują czytać, to ona po prostu będzie istniała. Nie ma takiego wpływu na rzeczywistość słowo, jak miało kiedyś, aczkolwiek żyjemy w epoce pewnego paradoksu. Gdzie idą, słuchaj, wybitne umysły dzisiaj? Ja się z tobą zgodzę, że idą wszędzie poza humanistyką, o tak to powiedzmy. I to mi przypomina czasy PRL-u, kiedy ludzie, którzy byli najinteligentniejsi, najmądrzejsi, najciężej pracowali i najbardziej nie chcieli się godzić na ideologiczne szaleństwa nowego systemu, to szli właśnie, wiesz, do politechnik, zostawali geodetami, zostawali hydraulikami i tak naprawdę nie chcieli mieć nic wspólnego z tym, co działo się na humanistycznych kierunkach. I ta inteligencja techniczna to też przecież później była wielka baza ruchu Solidarności, ale też później to była wielka baza tego odruchu samoobrony społecznej, który w Polsce wybuchł po 10 kwietnia 2010 roku. I wydaje mi się, a rozmawiałem, znam trochę ludzi, którzy, wiesz, siedzą właśnie w różnych firmach budujących wielkie sztuczne inteligencje, którzy pracują za oceanem. I oni tam są, tak? Oni tam są i pracują nad rozmaitymi rzeczami i póki oni tam są, to jest dobrze, bo stanowią przeciwwagę właśnie dla tych wszystkich kurzweilowców, tych wszystkich szaleńców od, wiesz, transhumanizmu, cybermilenaryzmu.

0: Przeczytałem ostatnio wypowiedź twórcy Palantira, wcześniej PayPala, tak? Współtwórcy. Pan się nazywa Thiele chyba, tak?
1: Peter Thiele, tak.
0: Tak, tak, tak. I on napisał bardzo ciekawą rzecz, czy powiedział bardzo ciekawą rzecz, że przez 20 lat, które on, jak rozumiem, które obserwował, bo on był też kiedyś zawodowym szachistą, i zauważył, że od czasu rewolucji francuskiej, no bo wiadomo, tę pojęciową, symboliczną czy narracyjną część opowieści o świecie, arystokracja, ta, która powstała po rewolucji francuskiej, miała pod kontrolą. Tak, to się dziedziczyło, ale nie dziedziczyło się talentów matematycznych i w związku z tym cały system był oparty na tym, że nawet facet, który miał kroić mózgi, tak, musiał znać rachunek różniczkowy. No i Thiele pyta, no ale po co chirurgowi rachunek różniczkowy, tak? I pokazał, że zarządzanie tym drugim elementem wielkości człowieka, jakim jest abstrakcja pojęcia, tak, w przeciwieństwie do metafor słowa, że to było źródło władzy. I teraz i mówi, że w ciągu ostatnich dosłownie kilkunastu miesięcy, odkąd, a proces zaczął się w chwili, w której Garry Kasparow przegrał z komputerem partię szachową, i od tamtego czasu zawsze ludzie przegrywają partie szachowe z komputerami, że od tego momentu no jest wydany wyrok śmierci na ten system koptacji matematycznej sprawności do rządzenia, no bo po prostu komputery wykonują to sprawniej. To on powiedział, że to, co było kiedyś wielkim, no, czymś niesamowitym, tak? No, wielbimy ludzi, którzy tak potrafią grać w szachy niesamowicie. I nagle to stało się też jarmarczną sztuczką, którą wykonuje maszyna, która ma dwa klawisze, czarny i biały, tak? I nic więcej. No bo po prostu potrafi objąć całą macierz możliwości wszystkich ruchów szachowych i wyznaczyć te ścieżki, które prowadzą do wygrania. No, to jest banalnie proste. I on mówi, że w ciągu ostatniego pół roku w ogłoszeniach tych portali, które oferują pracę, umiejętności humanistyczne, władzy nad słowem, zdolności komunikacji i tak dalej stały się dwukrotnie częściej obecnym warunkiem zatrudnienia, tak? Że ten filtr matematyczny został zdjęty i że jako pierwsi stracą pracę właśnie programiści, kwantyści, informatycy. Jak ty patrzysz na ten przewrót? No bo to, co mówi, wydaje się mieć taką, no, morderczą, być morderczą argumentacją.
1: Wydaje się, że tak, ale z drugiej strony można powiedzieć, bo oczywiście tu wracamy do tego, że to jest na razie nieprzekuwalne na algorytmy. To jest pewien błysk, ta kreatywność, ta nieobliczalność, ten element taki nadnaturalny, którego żaden algorytm nie zagwarantuje, a ludzki umysł, ludzka kreacja wspomagana też i wiarą i innymi rzeczami potrafi w jakiś sposób się zamanifestować. Zawsze jest to pytanie, na ile wielka zmiana jest zmianą ilościową, a na ile jest jakościową. Podałeś przykład partii szachowej. Tak, ale szachy da się zredukować do właśnie jakiejś tam gigantycznej liczby możliwych ruchów. Natomiast są takie procesy, których w ten sposób się na razie zredukować nie da. Nie wiem, czy nie czepiam się tutaj rozpaczliwie jako nadziei sformułowania na razie. Nie jestem przekonany, że to, co wieszczą zwolennicy właśnie Kurzweila między innymi, że nastąpi jakiś jakościowy skok rozwoju sieci komputerowych i jakieś tam uzyskiwanie świadomości czy czegoś tam jeszcze innego przez sztuczne inteligencje. Natomiast im dłużej się przyglądam temu, w jaki sposób można te algorytmy wykorzystywać, tym też widzę coraz więcej bardzo ciekawych, dobrych, pomocnych mi po prostu zastosowań. Wiesz, przypomina mi się, że przecież w czasach, kiedy wynaleziono prasę drukarską, no to też protestowano przeciwko temu, dlatego że przecież to oznaczało, że z równą łatwością będzie można wydrukować prawdę, jak i kłamstwo. I że to jest wielka... No, zresztą ta zmiana nastąpiła, to prawda, ale no, nie mamy wpływu na to, w jaki sposób, do pewnego stopnia, na to, w jaki sposób narzędzia są wykorzystywane, czy młotek jest wykorzystywany do wbijania gwoździ, czy do roztrzaskania komuś czaszki, mamy na to wpływ poprzez własne zachowanie i poprzez nasze sumienie, poprzez budowanie systemów etycznych, w których to jest w odpowiedni sposób opisane. No i tyle.
0: Powiedz mi, bo ta audycja nosi tytuł Makrofon. Chciałbym, żebyś taką dużą fotografię zrobił własnych preferencji. Co wartościowego jest w popkulturze dziś? Czy w ogóle cokolwiek jest wartościowego? Czym się żywisz?
1: Powiem ci, że przypomina mi się od razu taka wspaniała anegdota z życia Josepha Hellera, autora paragrafu 22, który zapytany pod koniec życia przez jednego z dziennikarzy udzielił bardzo zgrabnej odpowiedzi. Dziennikarz powiedział tak. No, od czasu wydania paragrafu 22 już pan nigdy nie napisał czegoś równie dobrego. A Heller odpowiedział, no tak, ale kto napisał? I wydaje mi się, że nieraz dyskutuję, słuchaj, spotykam się gdzieś z ludźmi z podobnych formacji naszych intelektualnych, dyskutujemy o tym, co tu ciekawego ostatnio można byłoby przeczytać. Powiem ci, że jeśli chodzi o rzeczy, które się ukazały w ostatnim ćwierćwieczu, to pewnie udałoby mi się je zmieścić na palcach jednej ręki.
0: Wymień dwie.
1: Wiesz co, no wydaje mi się, że jako świadectwo czasów ważne są przynajmniej dwie powieści Michela Houellebecqa, tak? To znaczy nie jest to dzieło, nie jest to w pełni udane dzieło sztuki, natomiast jest to bardzo udana fotografia epoki. Jeżeli mówimy o tym, że sztuka ma być też fotografią epoki, ma być tym zwierciadłem, które się przechadza po gościńcu, no to moim zdaniem absolutnie Houellebecq uchwycił to, co dzieje się złego z ludzkością. No i pewnie, jeśli chodzi o powieści wydane w ostatnim ćwierćwieczu, no to bym powiedział o Cormacu McCarthym, prawda? O Cormacu McCarthym, który jest twórcą wybitnym, choć głęboko depresyjnym. Niewiele, słuchaj, zostało po tym, jak dwie wojny strzaskały współczesność w XX wieku i nie bez powodu okazuje się, że najwybitniejsi twórcy, którzy te traumy przepracowywali, no to okazywali się właśnie ludźmi, którzy opisują świat bez zasad, świat absurdu, świat ironii, wiesz, od Beckett, Vonnegut, Heller, który mówił właśnie, że paragraf 22 to nie jest książka o wojnie, to jest książka o życiu, bo życie takie po prostu jest. Życie jest prowadzone, wydarza się według takich zasad, jakie on opisał w paragrafie 22, więc wracam zdecydowanie do starszych rzeczy. W tych nowych nie znajduję jakiejś wielkiej pociechy.
0: No tak, wiesz, nowożytność poza Szekspirem, Gaudim, no może jeszcze trzech czy czterech z Mickiewiczem, Kochanowskim, Baką, no to jest to traktat z życia żuków. Traktat z życia żuków jest na miarę żuka. Żuk
1: no, miarą wszechświata. Bardzo dobrze odczytujesz przesłanie wiersza Traktat z życia żuków.
0: Jest na miarę żuczą. Żuk miarą wszechświata. Tego żuki uczą.
1: Tak. Żuk miarą wszechrzeczy, tego żuki uczą. No więc właśnie tak. Drogi Robercie, a czy pozwolisz, żebym ja dokonał jeszcze na zakończenie odrobiny kryptoreklamy?
0: Oczywiście. YouTube Piotr Gociek zaprasza, drodzy państwo.
1: Piotr Gociek zaprasza, ponieważ postanowiłem od pewnego momentu, że będę też rozmawiał z ludźmi mądrzejszymi od siebie. Ty akurat się, myślę, głęboko pomyliłeś, jeżeli pomyślałeś sobie, że według klucza ludzi mądrzejszych od siebie chcesz zaprosić akurat mnie, więc ja się tutaj wypisuję z tego grona. Jestem człowiekiem, który im dłużej żyje, tym więcej wie, jak niewiele wie. W związku z tym do grona jakichś ludzi specjalnie mądrych nie chcę się zapisywać. Natomiast pracuję nad sobą. Pamiętasz ten wspaniały nagrobek ze Śniadania Mistrzów Kurta Vonnegata? Tu leży ktoś. Urodził się pewnego dnia, umarł pewnego dnia, starał się. A na kanale Piotr Gociek zaprasza, staram się rozmawiać z ludźmi mądrzejszymi od siebie.
0: I powiedz, jaka ostatnia rozmowa była, która cię poruszyła?
1: Wiesz co, bardzo mnie poruszyła rozmowa z Jarkiem Grzędowiczem, który wraca do siebie, który wraca pomału do równowagi, do życia po wielkiej tragedii, jaką była strata żony w pożarze. Natomiast bardzo, bardzo czekam na rozmowę, którą za parę dni będę nagrywał i która będzie pewnie za tydzień na moim kanale, to znaczy będę rozmawiał z Jackiem Petryckim o Krzysztofie Kieślowskim. O tym wczesnym Krzysztofie Kieślowskim, o latach 70., 80., o dokumencie, o tym, co zmienia w duszy człowieka kamera, kiedy się postawi ją naprzeciwko niego, wiesz, o tym, co sprawiło, że w przypadku, w filmie Przypadek pojawia się ten krzyk, wiesz, Panie Boże, bądź, jak na to patrzył Krzysztof Kieślowski, więc myślę, że to będzie bardzo ciekawa rozmowa.
0: Tak, możesz zapytać go o wątek Czarnego Psa. To jest jeden z bardzo ważnych wątków i świadczy o tym, że Kieślowski dotykał tego, co jest istotą, a przynajmniej co jest zewnętrznym pozorem istoty. Natomiast Grzędowicz to dla mnie niezwykły autor. Dobrze pamiętam, że on w którejś ze swoich powieści zawarł taką opis takiego eksperymentu, gdzie jakieś zwierzątka tworzyły takie światy swoje i książęta, żeby wykazać się, że są zdolni do tego, żeby po królu przejąć władzę, wspomagają te światy tych zwierzątek. Dobrze pamiętam?
1: Mm-hmm, tak, tak, tak.
0: To metafora niesamowita. Wydaje mi się, że to wielki autor jest.
1: No tak, i po paru latach milczenia, wiesz, wraca wreszcie do żywych, zaczął znowu pisać. Cieszę się, że jest z nami znowu w lepszej formie.
0: Ostatnie pytanie, 3 minuty. Moje dzieci, jak były mniejsze, to zawsze pytały się, jak jakaś tam kwestia była sporna, za kim jesteśmy, komu kibicujemy, tak? Kto jest tym dobrym bohaterem, kto jest tym złym bohaterem. I tak naprawdę, jak się patrzy na dzisiejszy świat, jak patrzysz na te wszystkie wpisy, którymi jesteśmy zalewani, na te wszystkie wypowiedzi, to tak naprawdę dziś albo ktoś jest za Trumpem, albo ktoś nienawidzi go w sposób po prostu zadziwiający. I tak naprawdę, jak się nawet słucha tych wszystkich ekspertów, którzy omawiają geopolityczne przypadki naszego świata, no to gdzieś na końcu zawsze wychodzi resentyment. Ludzie, którzy zarządzają dzisiaj światem, zarządzają dzisiaj współczesnością, wiedzą, że ten mechanizm dziecięcy, za kim jesteśmy, jest podstawowym mechanizmem i on potrafi, i on pozwala agregować ludzi wokół idei, które są im wrogie. I jak ty patrzysz na socjotechniki, którym podlegamy? Przecież nie da się intelektualnie wybronić przed wszystkim.
1: Jestem absolutnie przerażony właśnie tym, do jakiego stopnia to agregowanie jednoznacznych opinii stało się paliwem cywilizacji. No, sam tego jestem ofiarą, bo choćby rozmowa była, nie wiem, jak ciekawa, to na YouTubie nigdy nie będzie miała tylu odsłon, co ta, która wygeneruje 200 komentarzy na dole. Najlepiej, żeby te komentarze były wrogie, żeby ludzie sobie nawzajem skakali do gardła, bo to oznacza, że treść jest gorąca czy ciekawa i będzie promowana dalej przez algorytm YouTube'a. Więc to jest absolutnie przerażające. Co do tego, po czyjej jesteśmy stronie, komu kibicujemy, to wydaje mi się, że to jest źle postawione pytanie. Myśmy powinni postawić pytanie, czemu kibicujemy, to znaczy jakim sprawom, jakich spraw jesteśmy zwolennikami, jakich spraw jesteśmy orędownikami. I wtedy należałoby zastosować wobec polityki Donalda Trumpa, czy jakiejkolwiek innej polityki, wobec jakiegokolwiek innego przywódcy światowego, czy lidera biznesu, tą samą zasadę, którą Donald Trump aplikuje teraz światu, mówiąc o tym, że no owszem, jakichś tam sojuszników mamy i przyjaciół, ale przede wszystkim to mamy interesy. Interesuje nas to, co jest dobre, to co jest w interesie Ameryki, jest w interesie Ameryki. Więc moja odpowiedź brzmi tak. Zamiast się zastanawiać nad tym, po której jesteśmy stronie, to patrzmy na to, która strona sporu oferuje rozwiązania, oferuje dobre rzeczy w tych kwestiach, za którymi my się opowiadamy, bo to absolutnie odmawiam takiego rozumowania właśnie, że będę się zapisywał do gromady jednego wodza albo drugiego wodza i popierał ślepo wszystko, co ten wódz wymyśli. My też mamy swoje interesy i mamy swoje cele i mamy swoje wartości i popierajmy tych, którzy są za nimi wtedy, kiedy rzeczywiście za nimi są, a kiedy nie są, no to im to wytykajmy.
0: Spuentował Piotr Gociek, pisarz, publicysta. Dzięki Piotrze, z Bogiem. Wszystkiego dobrego.
1: Z Bogiem, Robercie, dziękuję.
2: Mój ojca i syna.
3: Dobrze się tego.
2: Dobry Panie Boże, powierzamy Ci teraz ten czas, Panie. Prosimy Cię, abyś był wyłącznym Jego Panem, byś Ty decydował o słowach, które tutaj padną. Boże Ojcze, bądź uwielbiony w swoim Synu i Duchu Świętym przez Chrystusa Pana naszego.
3: Amen.
2: I Ciebie, Mario, serdecznie zapraszam pod Twoją obronę.
3: Czekamy, święta Boże, Nauczycielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych. Ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Dziś ciąg dalszy historii Witka Wilka. Witaj.
1: Witam serdecznie. Ponownie.
0: Opowiedziałeś o tej części swojego życia, która toczyła się zupełnie normalnie. I później o oddaniu życia Jezusowi. No i o rzeczach, które są cudowne w twoim życiu. Czy chcesz dalej, żebyśmy mówili o tych właśnie sprawach, które pokazują, że Duch Święty działa z wielką mocą i że podoba mu się przez różnych ludzi, na przykład przez ciebie, no, zmieniać życie innych osób, które są we wspólnotach, które Pan Bóg przez ciebie też powoła jakoś tam do życia. Czy chcesz pogadać, że o takim trudzie duchowego wzrastania, bo myślę, że to są dwie strony jakby tej historii.
1: Znaczy, wiesz, to jest tak, że ten trud duchowego wzrastania. Ja myślę, że piękno chodzenia w duchu przysłania wszelki trud. Ja mam takie coś, nie wiem, jak się taka cecha nazywa, ale generalnie nie pamiętam złego. Teraz ja trudy szybko zapominam. Każda jedna sytuacja dobra powoduje, że ja już nie pamiętam trudów. Nie?
0: W pewnym momencie powiedziałeś, że dostaliście z żoną misję.
1: O! No to znowuż...
0: Co to znaczy?
1: To się wiąże z trudem. Co to znaczy dostaliśmy misję? No
0: powiem
1: to
0: 22 lata facet dostaje misję, co to w ogóle za akcje jakieś?
1: Mhm. Nie, 22 lata to jeszcze nie miałem żony wtedy. Aha. To była dopiero to...
0: Zacznijmy od 22 lat, bo to był taki ostatni, tak? Bardzo wyraźny moment tej historii.
1: Dobra.
0: Wtedy pomagałeś opętanemu.
1: Nie, to było troszkę później.
0: Jeszcze później.
1: Tak. 22 lata to był czas, kiedy uzdrowione zostały moje plecy.
0: Aha.
1: Tak. To chronologicznie. Mi jest ciężko, może byłoby to poskładać. Opętany człowiek to było...
0: A prosiłeś nie o plecy, tylko o czystość.
1: Prosiłem o czystość.
0: I jaki był efekt tej modlitwy?
1: Efekt jest taki, że właśnie zdziwiony jestem. Modlitwa moja nie była wysłuchana. Myśmy się jeszcze trochę borykali z naszą czystością. Bóg nie wiem, czemu nie uzdrowił cielesności. Niektórzy mówią, że to dla poskromienia pychy, tak? Ale ja nie wiem. Nie wiem. Czystość do dzisiaj jest jakąś taką sferą dla mnie trudną. Niedawno wróciliśmy z rekolekcji małżeńskich pod tytułem Akt Małżeński, tak? Byśmy, nie wiem, bardziej się jeszcze otworzyli, bardziej uświęcili, bardziej zrozumieli pewne rzeczy. I fajnie, bo te rekolekcje z Ksawerem Knocem bardzo nam pomogły. I się okazuje, że wiele spraw, które w małżeństwie dla Boga nie stanowią problemu, dla nas stanowiły z racji nieświadomości tematu. I niepotrzebnie pod wiele spraw dorabialiśmy jeszcze grzeszność, co nas wyniszczało wewnętrznie, psychicznie, a Bóg to widział w zupełnie inny i piękny sposób, nie?

Więc no, warto się edukować. To też taka zachęta dla innych, którzy gdzieś mają problem. Warto się edukować. Wszystkim polecam książkę Ach Małżeński Ksawerego, aczkolwiek jest to jego doktorat, więc może być mało przyswajalna. Dla nas też była. Bardziej polecamy na żywo, live, tak? Ksiądz Ksawery Kapucyn live. Też bardzo fajna z jego strona internetowa. Nie byłem, bo nie lubię internetu, ale inni o tym mówią, więc tam można na wszystkie pytania znaleźć odpowiedź i zadać nawet jemu pytanie konkretne. Mhm.

0: 7 lat był. No był chorym i nieuleczalnie chorym, tak? Miałem połamany szósty krąg w dwóch miejscach, ale mogłem chodzić, tylko sprawiało to ból. Była tylko jedna klinika w Stanach, która mogła zrobić tą operację, ale tu się cofam. Bóg wskazał mi Sylwię jako moją żonę, powiedział, to ma być twoja żona, mimo że ja byłem u niej w domu wcześniej, tylko głosi dobrą nowinę, bo wiedziałem, że ma jakiś problem, o którym nie mówi, nie nazywała go po imieniu, ale widać go było zewnętrznie, tak? Ja od tamtej pory...
1: Podobała ci się?
0: Mogę powiedzieć, że tak. Tak. I lubiłem z nią rozmawiać, była taką moją przyjaciółką, ale w życiu nie pomyślałbym o tej kobiecie jako żonie. Jako żonie. No, na pewno bym nie pomyślał. I ten troszkę się z Bogiem kłóciłem tam, że chyba przez rok czasu, że to trochę zły pomysł, że to może jednak nie. Nie małżeństwo. Przede wszystkim w ogóle miałem wstręt do małżeństwa. Nie powiem, żeby małżeństwo moich rodziców było czymś, co by mnie pociągało i zachęcało do małżeństwa. Raczej taka trochę kara za grzechy doczesne. Znaczy doczesna kara za grzechy, tak? Tak bym spojrzał na małżeństwo i na rodzinę. Nie było niczym, o czym mógłbym myśleć pozytywnie, małżeństwo i rodzina. I raczej chciałem swoje życie po tym, czego doświadczyłem, poddać Bogu. Myślałem o kapłaństwie, aczkolwiek kapłaństwo też mnie do końca pociągało, ale już wolałem z dwojga złego, wolałem to, tak? Jeszcze po tym słowie ustanowiłem was biskupami, abyście kierowali kościołem. Tylko przerażało mnie być facetem w czapce, tak? Ale gdyby tam Bóg chciał. Dopiero potem zrozumiałem, parę lat później, znaczenie słowa biskup też w dawnym kościele, nie? Zresztą w Słowie Bożym, nawet przed ślubem, dwa razy ten fragment mi się otworzył do Tytusa i do Tymoteusza. Biskup więc powinien mu być mężem nienagannym, mąż jednej żony, umiejący trzymać swoje dzieci w uległości, nie przybierający umiarów picia wina, tak? Mający umiar w piciu wina. No. Więc jakby inne znaczenie słowa biskup, więc dalej pasuje i to proroctwo dla mnie jest aktualne.

co się działo dalej? Gdy już byliśmy małżeństwem, gdy się pojawiło nasze pierwsze dziecko, Judytka, też w piękny sposób była poczęta, bo jak byliśmy na kursie Jana, był taki czas, godzina słuchania Ducha Świętego, by Bóg do nas mówił. I Bóg rzeczywiście mówił do mnie, do mojej żony. To, co mówił do mnie, to było do mnie, ale do mojej żony tego dnia powiedział: dziś będziesz miała dziecko. Moja żona bardzo chciała mieć dzieci już. Ja to raczej tam się od wszelkich obowiązków i odpowiedzialności zawsze wzbraniałem, więc skoro już podjąłem jedną bardzo niebezpieczną decyzję małżeństwa, to już nie chciałem wchodzić w drugą dziecko, tak? Więc bardziej lubiłem ten czas niepłodny w naszym małżeństwie. I nagle moja żona mówi mi, właśnie po tym czasie słuchania, każdy solo słuchał tego głosu Boga, ona zadała Bogu pytanie, kiedy będę miała dziecko. Bóg jej odpowiedział: dzisiaj. I ona mówi do mnie: mężu, czy możemy się dziś kochać? A na tej rekolekcji, no małżeństwa miały swoje pokoje, więc intymna sytuacja była zapewniona. Ja na zasadzie: raz kozie śmierć, no dobra. No i tego dnia była poczęta Judytka. Rzeczywiście Bóg był wierny tym słowom. Nie było nic przed i nic po, więc to musiał być ten dzień. I mieliśmy już dziecko. Judytka się urodziła. Pojawiła się nowa rzecz w naszej wspólnocie. Wtedy jeszcze byliśmy w szkole ewangelizacji w Gliwicach. Zobaczyliśmy, że my dla naszej wspólnoty, przez to, że staliśmy się rodziną trzyosobową już, byliśmy pierwszym małżeństwem z dziećmi w tej wspólnocie, zaczęliśmy stanowić jakiś problem. Że jak się jedzie na kurs na przykład, to dla nas trzeba osobny pokój. Może się zdarzyć, że dziecko chce siku w momencie, kiedy mama ma mówić konferencję. Może się zdarzyć, że dziecko gada, kiedy wszyscy chcieliby akurat nie ciszę. Znaczy gada w sensie tam, jakieś dźwięki wydaje z siebie, tak? Zaczęliśmy być problematycznym.

małżeństwem, że my potrzebujemy łazienkę. Jakoś tak, kurczę, nie wiem, że nie wystarczy nam spać gdzieś tam na podłodze w sali gimnastycznej. I tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy niedyspozycyjni, bo dziecko może zachorować. I zaczęliśmy odczuwać, my wewnętrznie, że jesteśmy ciężarem dla naszej wspólnoty. I zaczęliśmy się z tym źle czuć. My tu oddani, tak Panu Bogu, chcemy głosić Ewangelię, robić dla Niego wszystko. Nagle czujemy się nieakceptowani przez swoją wspólnotę. Tak to odbieramy. I chyba rzeczywiście tak było. Panie Boże, nie ma dla nas posługi. Gdy się zgłaszamy na kolejny kurs do ekipy, a to nie, już nie ma miejsca, już zaczynają nas odsuwać od posługi. Myśmy Bogu całe życie oddali, małżeństwo jakby poświęcili posłudze dla Boga. I o co chodzi? Mówię, a zresztą ja jestem muzykiem, jak to w ogóle można być chrześcijaninem, nie pracując od 7 do 15? Witek, ty masz nieunormowane życie, ty musisz półnormować swoje życie, a dopiero potem możesz być chrześcijaninem. Jak ty możesz w niedzielę pracować, bo ty grasz koncert, nie? Czy my mamy kurs w sobotę, a ty wyjeżdżasz, bo ty masz koncert? Tak nie może być.

0: No i rzeczywiście, odsuwają mnie o podsługę, wszystkie mówię, Boże, co ja mam robić? To może ja się muszę nawrócić, w sensie jakąś pracę szukać. Zacząłem normować życie, no ale jak zacząłem pracować w szkole i dostałem 500 zł na miesiąc z wykształceniem wyższym za pół etatu, to ja mówię, Boże, no to tak na sucharki by wystarczyło. Może z jakąś tam, może wodą mineralną. Na mleko to już nie wiem. Mówię, kurczę, no w życiu muzyka jakby nigdy mi niczego nie brakowało. Głosiłem Ewangelię, grałem w klubach jazzowych, mówiłem o Chrystusie. A teraz być nauczycielem tak trochę słabo, mówię tam finansowo. Stresy w domu. Mówię, nie, to chyba nie o to Bogu chodzi. No i pytamy się Boga, co robić. I naprawdę nasza modlitwa była ukierunkowana, Panie Boże, co mamy robić? I co wieczór taka modlitwa? I któregoś dnia na modlitwie, nawet otworzę sobie list do Rzymian, Bóg nam pokazuje, że powinniśmy się przeprowadzić do Warszawy. No i my szukamy potwierdzenia takiego, tak? I otwieramy sobie, Panie Boże, jeżeli nam teraz przez słowo potwierdzisz to, to my tak zrobimy. A jak mówiłem w poprzedniej audycji, ja jestem takim dużym sceptykiem. Muszę mieć wszystko wielokrotnie potwierdzone.
1: Tym bardziej, że w Biblii nie pada słowo Warszawa.
0: Nie ma Warszawa, właśnie. No ale pytam się Boga, to rzeczywiście, czy my rzeczywiście mamy jechać do Warszawy? I otwiera nam się pierwszy rozdział Rzymian, werset 15. Prze to, co do mnie, gotów jestem głosić Ewangelię i wam, mieszkańcom Rzymu. Tu już muszę wyprostować sytuację, że wcześniej Bóg mi już pokazał, że moja misja jest w Polsce i na pewno nie dotyczy państw poza Polską, w dużym tego słowa znaczeniu, ponieważ dostałem jakieś proroctwo z trzeciego rozdziału Ezechiela. Jesteś bowiem posłany nie do ludu o mowie niezrozumiałej, do ludu o mowie, którego słów byś nie rozumiał. Chociaż gdybym cię do nich posłał, usłuchaliby ciebie. To było, gdy drugi raz do Chin miałem jechać. To słowo. Ja zrozumiałem, że Bóg mnie posyła do Polaków i tak ciekawa rzecz, ja nigdy w życiu nie nauczyłem się żadnego języka. Władam tylko średnio polskim. To jest jedyny, jaki język znam. I rzeczywiście Bóg mnie do Polaków posyła, nawet gdzieś za granicą, nawet w Kanadzie tak było, że do Polaków głosiłem. Ale mniejsza o to. Jestem gotów głosić Ewangelię i wam, mieszkańcom Rzymu. Jak wiemy, Rzym jest stolicą Włoch. Ja to odebrałem jako słowo stolica. No i że Warszawa jest stolicą Polski, o czym wiemy, tak to rozeznanie, które wpierw przyszło duchowo, zostało dla mnie potwierdzone. Ale mi to oczywiście nie wystarcza, bo jestem dużym sceptykiem. Panie Boże, jeżeli to jest twój plan, to ja potrzebuję jeszcze dwóch znaków. I to nie w mojej pysze, tylko w mojej niewierze. Potrzebuję raz, żeby zadzwonił do mnie ktoś, kto mnie nie zna, ktoś obcy. I powiedział mi, że ma dla mnie pół etatu gdzieś w Warszawie w tym układzie, żeby to był taki dowód, że no mam ZUS przynajmniej zapewniony, bo jako muzyk ja nie miałem swojej działalności, więc nie miałem ZUS-u. Zawsze w jakieś właśnie pół etatu w szkole za 500 zł ciągnąłem, czy nawet chyba 425 tam było tej wypłaty w Bytomiu.

I drugi znak, już może mniejszej wagi, żeby ktoś nam tam, gdzie się wtedy przeprowadzimy, podarował mieszkanie za darmo, w sensie tylko za opłaty, żeby tam nie było grama wynajmu, bo ja to trochę jak lichwę zawsze traktowałem, nie? Więc żeby nie było tej lichwy, tylko normalnie, tylko opłaty. No i mija za 2 tygodnie, gram w sobotę coś, mam jakąś przerwę w graniu, dzwoni do mnie telefon, odbieram i w słuchawce odzywa się głos: cześć Boże, nazywam się ksiądz Janek Oleszko, my się nie znamy, dostałem pański numer od Marcina Olaka, wiele mi o panu mówił, chciałbym, by pan uczył w mojej szkole, był nauczycielem w mojej szkole. Czy to nauczycielstwo dalej się przewija, tak? Przez moje życie, chcąc, nie chcąc. Ja mu mówię, no dobrze. Mówię, a gdzie ta szkoła? On mówi, Ożarów Mazowieckim. A gdzie to jest? Mówi, 7 kilometrów od Woli w Warszawie. Ja mu mówię, no fajnie. Mówię, ale ja mieszkam w Bytomiu. On mówi, no nie ma problemu. Czy możemy się spotkać, porozmawiać? Dobra. No i przyjechałem do niego. Wiem, chyba tam 2 dni później. Przegadaliśmy całą noc. Na koniec rozmowy powiedział do mnie: jesteś osobą, o jaką się modliłem do tej szkoły. Czyli fajnie, mówię, jakiś taki fajny ksiądz. Świadomy cel praw i celów praw i obowiązków, tak? I mówię, no dobra, ale ja mam rodzinę. Za chwilę mamy się urodzić nam drugie dziecko. Już po Judytce Dominik miał się urodzić. Ja mu mówię, no musielibyśmy gdzieś mieszkać. Już byliśmy w 9 miesiącu ciąży. Ja mówię, potrzebowalibyśmy gdzieś mieszkać, nie? Się przeprowadzić. On mówi, dobra, to tu macie numer do takich ludzi, którzy wynajmują mieszkanie. I ja dzwonię do tych państwa. Już chyba się nie urażą na antenie, jak powiem mi nazwisko, do państwa Kowalskich dzwonię. Wczoraj byliśmy ich odwiedzić właśnie. Wspaniali ludzie, wspaniała rodzina. Wtedy jeszcze nie wiedziałem tego. Dzwonię do nich i mówię, że dostałem numer od księdza Janka w sprawie mieszkania. O, to zapraszamy na rozmowę, niech pan zobaczy sobie mieszkanie tego. No i tam obejrzałem mieszkanie, super, 3-pokojowe ze wszystkim. Ja się pytam, no dobrze, ile by to kosztowało? Oni mówią, normalnie bierzemy tam gdzieś 1000 plus opłaty, nie? Ja mówię, o, mnie to od razu zabiło, ale udaję, że to tak normalne, no. Ale tam mówię, że no na tyle by nas nie było stać chyba, nie? Muszę stanąć w prawdzie. A ona mówi, no to ile by was było stać? I nie wiem czemu, wbrew sobie powiedziałem 700 zł. A ona mówi, no dobrze. No i kiedy byście się chcieli wprowadzić? Ja mówię, no to jakoś zaraz tam po porodzie, nie? No i dzwonię do niej w końcu, że wie pani, to my byśmy się wprowadzali. Mówię, już dziecko się nam urodziło, tego nie? Tam za parę dni to było. Dominik miał dokładnie 9 dni, jak dzwoniłem do niej. Ona mówi, to kiedy byście przyjechali? Ja mówię, no jutro. Ona, ale jak to? Ja przecież nie posprzątałam mieszkania. Tak ten, to jest w środku tygodnia, to była we wtorek do niej dzwonię, w środę mamy przyjechać. Ona mówi, to jest niemożliwe, to my ten... Ja jej mówię, no ale... To nie ma problemu, to my sobie posprzątamy, niech pani się nie przejmuje. Ale jak to wy z małym dzieckiem w życiu, mówi. Ja mówię, nie, się pani nie przejmuje, my sobie poradzimy, nie?

No i w końcu ona mówi, no dobrze, to jeżeli wy sobie posprzątacie, to okej. To ja wam robię, że macie w tym miesiącu za darmo wszystko. Dopiero będziecie od grudnia płacić, nie? No tośmy się tylko ucieszyli, nie? Posprzątać mieszkanie za 700 zł plus opłaty, no nie ma żartów, nie? Z wielką radością. No i przyjeżdżamy następnego dnia rano. Wchodzimy po południu. Wchodzimy. A mieszkanie na cycuć, glancuć wysprzątane, pomyte okna, szafeczki, wszystko. No po prostu pachnące nowe mieszkanie. Nowe firaneczki, zasłoneczki, wszystko. I ja mówię, o tak, no pani przemyślała to sobie. Tyle pieniędzy stracić za jedno posprzątanie i całą noc wzięła i spędziła. I mówi, przepraszam nas, ale dywany dopiero przyjadą jutro z pralni dywanów, nie? No szok. Ale nie martwcie się. Tak jak mówiłam, macie za darmo, ale sobie pomyślałam, że macie z 10-dniowym dzieckiem przyjechać do takiego brudnego mieszkania. Oczywiście ono nie było brudne, ale to w oczach tych pani, dobrej, wspaniałej, to posprzątałam. Grudzień. Idziemy zapłacić pieniążki, mamy z sobą te 700 zł plus coś na opłaty. Pani nagle mówi nam, wiecie co, bo teraz święta się zbliżają, a my ja nic nie kupiłam dla waszych dzieci, to może tu macie 300 zł na prezenty. Ale jak to 300 zł na prezenty? Obca kobieta nam daje pani, że nie, nie, spokojnie, nie ma problemu. A 400 zł to czynsz był za to mieszkanie, czyli jakby wyszło w tym miesiącu, że tylko za czynsz mieszkaliśmy. Styczeń. Mówi, przynosimy pieniążki, a pani mówi, nie, słuchajcie, bo nowy rok się zaczął, z okazji nowego roku, to kupcie dzieciom może jakieś ubranka na nowy rok czy coś. I znowu nam 300 zł oddaje. Luty, już nie ma okazji do wymyślenia, ale daje nam 300 zł, mówi. To się wam przyda, jesteście młodą rodziną tego. W marcu ta sama sytuacja. W końcu w kwietniu pytamy się, ale o co chodzi? A myśmy tak przemyśleli z mężem, że mieszkanie nie jest czymś, na czym się zarabia. No, wy jesteście młodą rodziną, macie potrzeby. Myśmy już wychowali swoje dzieci. No, więc ustaliliśmy, że wy po prostu mieszkacie tylko za opłaty. 4 miesiące później się okazało, ale tak jak Bogu powiedziałem, żeby ktoś obcy do mnie zadzwonił, a dwa, żeby ktoś nam dał mieszkanie za opłaty. Przez te całe pół roku, jak tam mieszkaliśmy, modliliśmy się o to, by Bóg powołał jakąś wspólnotę, bo bez wspólnoty bardzo ciężko nam żyć. Nie znaliśmy ani innej osoby w Ożarowie Mazowieckim. Poza tymi, które w czasie bieżącym poznawaliśmy na bieżąco, nie? Były takie sytuacje, pamiętam, takie materialne w naszym życiu, że była tylko ta wypłata ze szkoły, te 500 parę złotych. I pamiętam, jak sąsiadki z dołu, z bloku, na przykład obiad nam przynosiły. Mieszkaliśmy naprawdę, jakbyśmy żyli z łaski Pana Boga. Ludzie nam dawali jedzenie, dawali nam ubrania, tak, dawali nam właśnie mieszkanie, tak, tylko za opłaty. Gdzie wiemy, jakie ceny wynajmów są w Warszawie i pod Warszawą. Ja pamiętam, jak moja żona była po parę, tam na 2 tygodnie pojechała do swojej mamy, tam do rodziny pojechała na Śląsk. Ja byłem tu sam, miałem trochę pracy. To codziennie byłem zapraszany przez obcych ludzi do domu, między innymi przez tych państwa, którzy nam dom wynajmowali, na obiady, bo nie masz żony, kto ci gotuje, to przyjdźmy ci, damy. No niesamowite to było, nie?

0: Był to taki czas naprawdę życia z łaski Pana Boga. No i też Bóg powołał wspólnotę. Poszedłem do księdza proboszcza, palutynów tam, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Ożarowie. I on powiedział, dobrze, mówi, to tu w niedzielę może na wszystkich kazaniach powiesz świadectwo, zaprosisz ludzi. Przyszło kilkadziesiąt osób. Ta wspólnota trwa do dzisiaj, już trwa 5 lat, tam 4,5 roku. Była to pierwsza wspólnota, którą Pan Bóg założył za naszym pośrednictwem. Zaraz potem z tej wspólnoty zrodziła się kolejna w Otwocku, z drugiej strony Warszawy, też przy palutynach. Ta wspólnota trwa do dzisiaj, liczy około 80 osób, czynnych uczestników. Zaraz po tej powstała kolejna wspólnota w Ołtarzewie u księży palutynów. To była taka klerycka wspólnota w samym seminarium. Ona działa, tam już chcą zakładać szkołę, z tego co wiem. Jest tam taki kleryk Krzysiu Kralka odpowiedzialny, on teraz chyba już diakonem, będzie w tym roku święcony.
1: Szkoła Nowej Ewangelizacji, tak?
0: Szkoła Nowej Ewangelizacji. Powstanie, aczkolwiek oni tam weszli jakby w układ ze szkołą Ciechanów, czy Ciechocinek, nie pamiętam teraz, jedną z tych miejscowości. Więc jakby to, my tylko tam czasami jakieś akcje robimy wspólnie, ale oni jakby tam już niezależnie działają. Zaraz powstała kolejna wspólnota w SMA, to jest Stowarzyszenie Misji Afrykańskich. Malutki zakonnik mający 2 placówki w Polsce. Jest to w Bożencinie. Też ta wspólnota trwa do dzisiaj. Mała wspólnota, malutka miejscowość. Ale trwają w Panu, spotykają się w czwartki na modlitwie.
1: Ale co to znaczy, że ty miałeś coś wspólnego z tymi wspólnotami?
0: Tak, ja te wszystkie zakładałem.
1: Czy to znaczy, zakładam wspólnotę?
0: Przyjeżdżam, głoszę seminarium wiary, czy głosimy z ludźmi z naszej pierwszej wspólnoty, korzystając z tych ludzi. No i po tym seminarium zawiązuje się po prostu wspólnota ludzi, którzy chcą dalej tak żyć z Panem Bogiem. Są te wspólnoty formowane na materiałach właśnie naszej matki, wspólnoty z Gliwic, SNE. Na 4 lata jest formacja podawana. Ludzie dostają takie dzienniczki, co tydzień mają konferencję formacyjną i potem ta formacja w takich dzienniczkach sterowanych ma na każdy dzień fragment Słowa Bożego, plus jakiś komentarz, plus miejsce wykropkowane do wpisania własnych przemyśleń z modlitwy czy rozważań. Jest to formacja, która umiejscawia człowieka w ramach Kościoła, co człowiek w tym Kościele ma robić, taki pojedynczy Boży plan, co robi grzech z naszym życiem. Złamanie kerygma tam jakby tak przewałkowany, plus nauczanie Kościoła. Człowiek po takiej 4-letniej formacji, jeżeli ją oczywiście robi, bo to od niego zależy, może dostawać dzienniczki, nawet czytać, a nic z tego może nie wynikać. Ale jeżeli człowiek to traktuje poważnie, to po 4 latach można powiedzieć, że już jest takim świadomym chrześcijaninem. Nie, że tylko oddał życie Jezusowi, aleluja, Jezus żyje, pierwsza trudność już leży pod mostem w rynsztoku, tylko to uczy prawdziwej służby dla Boga, prawdziwego życia dla Boga, przemiany życia swojego, swojej rodziny, swojej pracy, swojego otoczenia i w odpowiednim momencie pojechania na misję, tak? Jeżeli Bóg wyśle w inne miejsce niż miejsce zamieszkania, nie?

0: sens.
1: A jak wiemy, najgorzej głosić w swoim domu, więc warto wyjechać na misję. Widzimy po sobie. Kontynuując, powstała jeszcze kolejna wspólnota w Konstancinie, malutka. Ona nie idzie jeszcze tym tokiem formacji w tym roku, jeżeli czas pozwoli, a Bóg będzie to chciał i nam to potwierdzi. Zajmiemy się rozwojem tej wspólnoty. I niedawno, bo w grudniu, powstała kolejna wspólnota na Ukrainie w Sumach. A i jeszcze wcześniej powstała w Lublinie też tam. Miałem raz okazję godzinę głosić Słowo Boże w seminarium lubelskim na Kulu. No i skutkiem tego jest to, że tam też modliłem się o kleryków, modliliśmy się razem z kapłanami i tam też powstała, wtedy ona miała 60 kleryków, zrzeszała ta wspólnota. Oni teraz się rozeszli, ksiądz odpowiedzialny za nich, ksiądz Adam, no i z nazwiskami mam kłopoty, w każdym bądź razie prefekt seminarium, tak zrobił, że tych młodych kleryków rozsiali, uznał, że lepiej będzie, jak będą ze świeckimi we wspólnocie, niż tylko w kleryckiej wspólnocie. I są rozsiani po wspólnotach lubelskich i odnowach Duchu Świętym i Ruchu Światło Życie i szkolną ewangelizacji. I tak fajnie jest, że prefekt tak zorganizował to i rektor się zgodził, żeby każdy z kleryków mógł raz w tygodniu wychodzić na zewnątrz do tych właśnie wspólnot, by się rozwijali i mogli w przyszłości, jak pójdą na parafię, zakładać. Więc takie to dzieła Bóg zrobił z małżeństwa Sylwii Witek Wilk.
2: I to jest ta misja, tak?
1: To jest ta misja.
2: Ale jak rozeznajesz te kolejne kroki, bo mówisz, że teraz będziesz rozeznawał, czy coś tam...
1: Modlimy się, prosimy, by Bóg nam tak na zasadzie Rzymu tak potwierdził, ale ja naprawdę potrzebuję wiele takiego. Chcę, żeby i księża byli chętni do zaangażowania się w to, żeby to nie było, że z mojego ja. Do tej pory, jeśli chodzi o wspólnoty, widzę, że jest to dobre dzieło, ponieważ każda z tych 7 wspólnot trwa nadal. Czyli to nie jest, że to myśmy sobie wymyślili, my wyjeżdżamy i to ginie, tylko są, zaraz się pojawiają liderzy, Bóg nam pokazuje, kogo mamy na liderów tych wspólnot wybierać. Modlimy się o to, te osoby to przejmują i to działa, to działa. Czyli jest to Boże dzieło, nie nasze. Widzimy, że nie musimy do tego palca przykładać, tak? A to działa.
2: Co jest najtrudniejsze dla ciebie w drodze?
1: W drodze za Bogiem, tak? Czas milczenia Boga.

0: A można powiedzieć czas niesłyszenia moich uszu, tak? Kiedy to ja nie słyszę głosu Boga, kiedy to ja jestem na takiej trochę pustyni, to jedna rzecz. I od roku jest taka druga rzecz, która mnie bardzo męczy. Jest dla mnie dużym trudem. No, żyjemy w tym świecie, nie? W tych wymiarach czasoprzestrzeni, takich, a nie innych. I Bóg też nie chce, żebym wszystko zdobywał w sposób ponadnaturalny, tylko też pokazał mi, że chce, żebym pracował. Kto nie chce pracować, niech i też nie je, tak? Słowami świętego Pawła. Więc o ile kiedyś miałem czas tylko takiego życia, życia z cudów, jeżeli tak to mogę nazwać, tak? Fizycznie i rozmnażały się pieniądze i fizycznie przedmioty się przemieszczały i tak dalej. Żyliśmy...
1: Co to znaczy?
0: No to musiałbym długie cuda opowiadać. To takie już... Wolałbym opowiadać wtedy konkretnie. Wiem, że już audycji na to nie starczy. No może w kolejnym odcinku, jeśli przypomnisz o przemieszczania się, dobra? Tytuł laptop tej opowieści. Chętnie ją opowiem. Ale chodziło o to, że bardziej moje życie nie było nastawione w ogóle na zarobkowo, tak? Tak teraz, gdy już jestem ojcem, mężem jednej żony i ojcem trójki dzieci, no są też potrzeby normalne potrzeby. A i też chciałbym być tak błogosławionym przez Boga, żeby moje ręce mogły zarabiać na potrzeby moich braci, moich towarzyszy. Tu nawet to się pokrywa w tym proroctwie z dziejów apostolskich. Te same słowa, które w pierwszej audycji mówiłem o tym, że dostałem dwa razy, dostałem też je na pół roku przed ślubem, gdy chciałem mieć potwierdzenie, czy rzeczywiście mam być mężem jednej żony, czy inaczej, czy mam nie być kapłanem. Dostałem ten sam fragment plus dwa wersety dalej. Nie pożądałem srebra, ani złota, ani szaty niczyjej. Sami wiecie, że te ręce zarabiały na potrzeby moje i moich towarzyszy. Tak pracując, we wszystkim pokazałem wam, że tak pracując trzeba wspierać słabych i pamiętać o słowach Pana Jezusa, który powiedział: więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Więc początek mego życia z Bogiem był tak naprawdę braniem. To ludzie mi dawali pieniądze, ludzie dawali mi przedmioty materialne. Czasem Bóg jest w cudowny sposób tam rozmnażał, ale to rzadziej. Częściej właśnie w cudowny sposób przez ludzi. Myśmy byli błogosławieni pracą rąk innych ludzi, nie swoją. Myśmy tylko głosili, tak? Czy mówili, czy modlili się ludzi. Bóg pokazał mi, że chce, żebym też pracował. I 19 grudnia założyłem firmę, studio nagrań, tam w Otwocku. Tam też właśnie nagrywam, gram, jako bębniarz wgrywam. Jako bębniarz bardzo mi się podobało do tego słów z dziejów apostolskich: pracą rąk swoich. No, bębniarz używa rąk swoich do pracy konkretnie, nie? Więc jakby dalej gram na perkusji i tym zarabiam na życie. I ten trud, który jest dla mnie trudem, to jest trud, który jest trudem, ale mi wyszło. Ten mój trud w drodze za Panem Bogiem to jest to właśnie troskanie się i zabieganie w sprawach ziemskich. Jakieś tam ZUS-y, papierki, formalności, spotkania z księgową, podatki, odliczenia, faktury. Ten cały jakiś taki management związany też z tym studiem, jakaś reklama. Nie cierpię tego, liczenie pieniędzy, kupowanie jakichś tam rzeczy potrzebnych, mikrofonów, innych, kabli.

0: Teraz mam, planuję, tak też Bóg pokazał chyba, że pracownika planuję tam zatrudnić, więc znowuż uczenie nowego człowieka, przekazywanie odpowiedzialności. Ale jak widzimy, kroczenie za Bogiem jest też rozdzieleniem odpowiedzialności. Jest odpowiedzialnością za materię, za pieniądze, za finanse, za prawo, za przepisy. Bóg chce, bym się rozwijał. I to jest mój trud. To jest mój trud. Kiedyś miałem po 6 godzin czasu na modlitwę. Teraz cudem czasami jest 20 minut takiego czasu, kiedy siądę w ciszy, wezmę Pismo Święte. Właśnie modlę się w aucie, tak żeśmy jadąc modlili się dzisiaj. Nie umiem tak, jak chcę wstać o 4 rano, by się modlić. Czasem właśnie o 4 rano modlę się, zanim pójdę spać. O, tak może w moim życiu wygląda, bo mam ciszę, dzieci śpią, mnie wołają jeść, pić. I tato przytulnie. Trud walki. Kiedyś chodziłem dziennie na Eucharystię, teraz mi się nie udaje. Nie umiem o 6 rano podnieść mojego tyłka z łóżka, żeby pójść na 7 do kościoła. A o 18 często jestem w pracy, nie? W Ożarowie miałem łatwiej, bo była taka msza na 15. I sobie na nią chodziłem, ale wtedy jeszcze nie miałem firmy. Nie miałem już takiego trudnego życia jak teraz, nie? Po ludzku. Kiedyś nie rozumiałem ludzi, jak to nie masz czasu dziennie na Eucharystię. Teraz to jest walka. Rozumiem ludzi, którzy pracują. Rozumiem ludzi, którzy mają pracę, którzy mają firmy i tak dalej, nie? To jest mój największy trud.
1: Doświadczasz życia niezwykłego. Czy to nie jest miejsce na pychę?
0: Jest. Jest. Ale mam takie trochę wrażenie, że to gdzieś już tam ta część akurat, nie, z posługi. Mam takie wrażenie, że jakby trochę mnie to nie dotyczy w takim sensie, że to już jest dla mnie taką codziennością, posługa i praca i to, że się dzieją cuda, że ja to traktuję, przepraszam, jeżeli to będzie źle zrozumiane, ale trochę jak taką pracę zawodową, ale w dobrym słowa znaczeniu. Ja jestem tym już i trochę zmęczony, bo to nie jest to łatwe, ciągle jeździć, głosić rekolekcje, mówić tu, powtarzać to samo świadectwo, którym można powiedzieć, że mi się już wymiotować chce, bo mówię 175 raz o tym, że dwa razy otworzyły się te słowa, tak? Czy na przykład o tym, że Bóg uzdrowił mój kręgosłup, czy Jezus objawił mi się w Eucharystii, co tobie opowiadałem na antenie jeszcze, nie? A mam świadomość, czemu mówię te cuda. Często mi to ludzie zarzucają, a bo ty tylko o cudach mówisz. Ja mówię, by ludzie o tym wiedzieli. By ludzie wiedzieli, że Bóg naprawdę działa. I sam zwerbalizowałem sobie odpowiedź na to. Niedawno na Kulu zaprosili, żebym tam był taki, był trzydniowy kongres dotyczący Kościoła i problemów obecnego Kościoła dzisiejszego. I tam zaprosili też 4 osoby świeckie. I miałem okazję być ja wśród tych osób. I właśnie gdy był czas pytań, takiej rozmowy panelowej, jeden z biblistów zadał mi pytanie. No dobrze, mówisz o cudach, o dziesiątkach cudów, jak to Bóg działa. Bóg niesamowicie działa, mówi. No ale czy miałeś kiedyś sytuację, kiedy modliłeś się, a Bóg nie zadziałał w twoim życiu? Że modliłeś się na przykład o uzdrowienie, a ta osoba i tak umarła. Ja mu mówię, no to jest ponad 90% moich modlitw.

0: to czemu o tym nie mówisz? Ja mówię, no bo jak mam tylko godzinę i będę mówił o 90% mego życia, to nie zdążę powiedzieć o niczym dobrym. Mówię o dobrych rzeczach, mówię, bo złe to sobie wystarczy, że włączycie radio czy telewizor. I myślę, że złych rzeczy jest wystarczająco dużo wokół nas. A uważam, że chrześcijanie muszą głosić dobrą nowinę. Mówić to, gdzie Bóg zadziałał. A jak się mnie zapytasz o zło, to jest tego dużo. I tu sobie zrozumiałem, dlaczego odpowiedziałem na tym spotkaniu w Lublinie. Dlaczego ja często mówię, Bóg zdziałał, Bóg pozwolił mi doświadczyć. Bóg, no mówię poniekąd o sobie, to Bóg mi pozwalał doświadczyć. Ja tego doświadczyłem. Ja się modliłem o tą osobę tego dnia i Bóg to zdziałał. Ale mówię po to o tym, żeby ludzie zobaczyli, że Bóg działa. I ja sam gdzieś wewnątrz mam tego świadomość, ale często przez ludzi z zewnątrz może być to odbierane przez pychę. Jest to zwykły, świecki człowiek, a tu mówi takie rzeczy. I spotykałem się z takimi głosami. Ale kto wie, czy jak ja bym tych rzeczy nie doświadczył, a słyszał takiego człowieka, czy nie myślałbym podobnie. Więc jakby tutaj umiem zrozumieć drugiego człowieka, że tak to może być brane. Ale czy ja sam przez to czuję się lepszy? Wiecie co, mam ciągle, Robercie, cały czas w swoim życiu mam grzech, który mnie policzkuje. Cały czas borykam się z grzechem i to błogosławieństwo, jak to mi się podoba to słowo, błogosławiona wina, to akurat nie w moim życiu, błogosławiona. Mój grzech codziennie przypomina mi o tym, że jestem tylko grzesznikiem. Kiedyś tak się przedstawiałem na świadectwach. Nazywam się Witek, jestem grzesznikiem i chcę wam powiedzieć o tym, jak jestem błogosławiony przez Boga cudami.
1: Powiedz mi, modlitwa za osobę, którą najbardziej pamiętasz. Przyjście Pana Boga z mocy.
0: To wiesz co, opowiem akurat takie, które się źle skończyło. Ta osoba właśnie zmarła. To była takie moje może pierwsza porażka, można powiedzieć. Ale zrozumiałem sobie, że to jest sukces, Boży sukces. Zadzwoniła do nas jakaś kobieta, że ma jakaś tam znajoma. Leży już prawie na łożu śmierci. Pamiętam w miejscowości Tarczyn, z tymi sokami to skojarzyłem, tak? Pierwszy raz byłem w życiu w Tarczynie. Zupełnie obca osoba. Jeszcze mieszkaliśmy w Ożarowie. Bardzo proszą, byśmy pojechali i się pomodlili o nią.
1: Czyli na cud, tak? Słyszeli?
0: Tak, modlitwa na cud, tak? Że ta kobieta umiera. I rzeczywiście jakieś takie nastawienie w sercu wielkie. No cud, ja widziałem wiele, doświadczyłem wiele, jedziemy. Poprosiłem ludzi ze wspólnoty, bo to też ludzie przez takie coś zawsze wzrastają. Kto chciałby pojechać? Pamiętam, Ula z nami pojechała. Znaczy jechałem z moją żoną, tak? Z Ulą ktoś został z dziećmi chyba. Nie, dzieci były w pokoju obok, to jechały z nami dzieci. Nie wiem, czy nie, Anetka jeszcze z nami jechała. I pojechaliśmy, przyjeżdżamy, no dom. Kobieta, tam jest jej mąż. Mąż się zajął naszymi dziećmi w drugim pokoju, żeby nie przeszkadzało, żeby zostali z żoną. I rozmawiamy. I nagle w czasie rozmowy kobieta leży na łóżku, tam nie może się ruszać, tak, prawie. I nagle w czasie rozmowy wychodzi nam, że oni nigdy się nie modlili razem z mężem.

Niby taka wierząca rodzina, chodzą gdzie, chociaż ona mogła, chodziła w niedzielę do kościoła, teraz słucham mszy przez radio. I do tego męża idę, wysłuchaj, to chodźmy tam, teraz będziemy się modlić. Ale nie, to ja was zostawię tam samych, to wy tam się modlicie. Ale ja mu, słuchaj, jesteście małżeństwem, mówię, Bóg chciała przez was sakrament i to dobrze, jakbyście się razem pomodlili. No ale jak to, jak to? I w końcu go namówiłem na tą modlitwę. W czasie tej modlitwy ta żona oddała życie Jezusowi świadomie, tak? Bardzo świadomie. Tak do tego momentu doprowadziliśmy tą modlitwę. I jakaś taka z nadzieją wielką w sercu była. Mąż też mówi po tym, że pierwszy raz się razem modliliśmy. Ja mówię, wiesz co, róbcie to od dzisiaj razem. I ona z takim uśmiechem na twarzy, on taki też zadowolony, przemieniony. No ale następnego dnia albo dwa dni później już telefon, że żona właśnie zmarła gdzieś tam na jego rękach, nie? Więc pierwsza moja myśl, no taka porażka. Ale on za chwilę przez telefon mówi, wiesz co, chciałem ci bardzo podziękować, bo jakiś pokój we mnie w ogóle jest, mimo że nasze dzieci straciły mamę i no straszna rzecz, tragiczna po ludzku. On mówi, że jest we mnie jakiś pokój, powiedział. No a też świadomość moja, że ta kobieta w ogóle pogodziła, aha, bo ona na Boga była zła w ogóle o tą chorobę, tak? To była taka sytuacja. I ona w tej modlitwie jej wybaczyła Bogu i jeszcze do tego właśnie oddała mu swoje życie, nie? To taka modlitwa, którą bardzo pamiętam. A druga, która jak się pytasz, to taka błogosławiona, gdzie lekarze dawali dobę koledze, tak? Tam chorego na raka, mówi, że już jego całe wnętrze to jest rak, że wszystko jest zaatakowane. Jak przeżyje dobę, jak go otworzyli, przecież nawet nie ma co w ogóle wyciąć, bo musiał mu wszystko wyciąć, nie? Czyli tak by nie żył. Grzesiu Grzegorz Wanatowicz. Można by sobie w necie sprawdzić. Myślę. Choć nie kontaktujemy się od wielu lat, od tego tam. Ja tylko raz się z nim zobaczyłem, też po długoletniej przerwie. Wiedziałem, że był człowiekiem niewierzącym. Podczas modlitwy w szpitalu o niego oddał życie Jezusowi, mimo że żona się bardzo sprzeciwiała, że ona takiego Boga nie chce, a on taki umierający odsunął ją od siebie i powiedział, ale ja takiego Boga chcę. Następnego dnia przyjął wszystkie sakramenty, to już tylko telefonicznie wiem, tak, że był ksiądz, wezwał go sam, poprosił o spowiedź. Pierwszą po pierwszej spowiedzi swojej w życiu, po tam komunii pierwszej, bo to był oficjalny czas pożegnania się z kościoła. Pierwsza komunia, nawet grzechowania chyba nie przyjmował z tego, co mówił. Więc przyjął sakrament pojednania, przyjął sakrament namaszczenia, przyjął Pana Jezusa Eucharystycznego. No i w tym grudniu będzie już 8 lat od tej modlitwy, nie? A miał dobę. Lekarze dawali mu dobę. Nie wiem, jak tam dalej się jego życie potoczyło, nie? Bo, ale w każdym razie Bóg go uzdrowił. To też na mnie mocny.

0: Inny pamiętam jakąś modlitwę, też porażkę, jak się modliliśmy o chłopaka, który zginął. I w Kostnicy pojechaliśmy z księdzem Rafałem modlić się pod Kostnicę na Banacha. Była w nas taka wielka wiara. Ale ta wiara, która nam wtedy towarzyszyła, mimo że była za mała, by, jeszcze pamiętam, do tego, nie wiem jak się nazywa, opiekun Kostnicy. Pan, który tam nockę miał, tak? Portier, czy tam kostnicowy portier, jak do niego dzwonię, mówię, niech pan się nie wystraszy przypadkiem, jakby tam to ciało zaczęło się ruszać, mówię, i tak dalej. Mówię, ale to... że my się stoimy i modlimy. A to dobra, to wy się módlcie, mówi. Ale on już jest po sekcji zwłok i coś tam, nie? Mówił. Za idiotów nas wziął, nie? I co ciekawe, nikt z tej ekipy naszej modlącej się jakby nie zwątpił dalej w Pana Boga. Czyli mimo tej porażki, tak, ten chłopak no, miał już pogrzeb i już go nie ma wśród nas tu na ziemi. My dalej wierzymy, że to jest możliwe. Ja sam widziałem wskrzeszenie człowieka, tak? I ja wiem, że Bóg to może robić, tak? Ksiądz Baszobora, o którym tak rozmawialiśmy, i będzie niebawem, jak Bóg pozwoli, w Polsce, sama potwierdzonych 17, tak? Mi się ta liczba 17 podoba, bo nasz święty Nepomucen miał 17 wskrzeszeń potwierdzonych przez Kościół. Plus ojciec, wiele innych.
1: Ojciec John ma chyba 27 potwierdzeń.
0: A 27, a to ja zapamiętałem 17.
1: Ale nie wiem, trzeba sprawdzić.
0: To różne, trzeba by sprawdzić. To nie o, tym, nie o liczbę chodzi.
1: O tym, jak byłeś świadkiem, że Pan Bóg przywrócił do życia człowieka, porozmawiamy jeszcze za czas jakiś. Teraz się pomódlmy. Moim gościem jest Witek Wilk. W jakiej intencji dziś będziemy się modlić? Z naszymi słuchaczami.
0: O to by wzrastała wiara. By ludzie nie bali się modlić o rzeczy trudne, o drugiego człowieka.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie.
0: Duchu Święty,
1: tak, Panie,
0: przychodź w imię naszego Pana i Zbawiciela. Z wiarą, której potrzebujemy, by nasza wiara mogła być jak ziarko gorczycy, byśmy mogli góry przenosić, jeśli to będzie potrzebne, Panie, ale przede wszystkim byśmy mogli zasiewać miłość, byśmy mogli rozsiewać Twoje słowo, byśmy mogli wiarę, czy z wiary korzystać w naszym życiu prywatnym, w życiu naszych rodzin, w życiu naszych bliskich, naszych sąsiadów, którzy może jeszcze Boga nie znają, a potrzebują doświadczenia wiary żywej. Wiary żywej. Tak, prosimy Cię, Duchu Święty, by zdroje Twojej wody, Twojej łaski spływały na nas. I by nasze życie było przepełnione wiarą nie w Boga, ale wiarą Bogu. Wiarą Bogu. Byśmy wierzyli, że Bóg może działać w naszym życiu i przez nasze życie na rzecz drugiego człowieka. Ojcze nasz,
1: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. I Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Witek Wilk. Jego historia będzie miała jeszcze kontynuację na tej antenie. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.

0: Witam serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest pan Arkadiusz Robaczewski. Witam.
1: Pozdrawiam serdecznie, pozdrawiam pana Roberta i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Niepokalana.
0: Ja cały czas biję się z myślami, na ile warto jest wchodzić w zwarcie z rzeczywistością, która jest wokół nas, i na ile warto jest walczyć jej bronią. Ale przyglądam się historii Tomka Terlikowskiego, z którym byłem wiele lat, się znamy, byliśmy w kilku redakcjach razem, przynajmniej w dwóch. I najpierw to były takie przyjacielskie, starszego kolegi, zagadywanie, tak? No, już byś przestał tych biskupów tak krytykować, no, bo wiesz, no, wychodzisz na takiego wicebiskupa, tak jakbyś sam chciał być jakimś nauczycielem duchowym, tak? Potem, kiedy to zaszło już dalej, my straciliśmy kontakt, to napisałem takie dwa listy otwarte do niego, do Rzeczy, będąc jeszcze w Gazecie Polskiej wtedy, ale specjalnie zrobiłem to w obcej redakcji, żeby... I w tych listach powiedziałem mu, że on jest werbowany, że jesteś werbowany, że jesteś przeciągany na drugą stronę. No i on, Tomek odpowiedział, Tomek nie ma zwyczaju odnosić się do argumentów, więc odpowiedział w sobie właściwy sposób. I ja na jego temat nie wypowiadałem się kilka lat, dlatego że mam wielką nadzieję, że on wróci z tej drogi, którą ja oceniam jako drogę ku śmierci po prostu duchowej. Bo ja sobie myślę o takich osobach, nie wiem, jak ksiądz Obirek, jak inne gwiazdy Gazety Wyborczej, czyli gwiazdy tego systemu. Tak? Nagrałem tutaj, drodzy państwo, takie wystąpienie swoje o dwóch sztandarach, że są po prostu dwa sztandary, tak? Sztandar Chrystusowy i sztandar cywilizacji śmierci. I pokazałem jakby obecność Tomka i jego deklarację, że on jest głęboko w kościele katolickim, tak? No i pewnie jest, ale pokazałem, jak natychmiast ginęło zainteresowanie tymi kapłanami, którzy byli sztandarowymi kapłanami Gazety Wyborczej w chwili, w której oni wychodzili z kościoła. Więc Tomek zostanie w kościele pewnie do końca i mam nadzieję, że dlatego, że ma taką potrzebę w sercu, a nie dlatego, że jest po prostu użyteczny. Teraz ukazały się dokumenty pokazujące, że on zaatakował pamięć Jana Pawła II, uznając za prawdopodobne kalumnie, które zostały... Znaczy, no, po prostu kolejnej osobie wytoczono wojnę, tak? Wojna godnościowa, tak? Tak. Kolejny autorytet.
1: To było chyba 3 lata temu, tak, jak to się stało.
0: Tak, i to była zorganizowana akcja. I uczestniczenie w czymś takim wydawało mu się przekroczeniem jakiejś granicy.
1: Mam dokładnie takie samo zdanie o przekroczeniu granicy, bo tak, no, ja z kolei z panem Tomaszem Terlikowskim też miałem swoje historie. Między innymi byliśmy w ostrym sporze, kiedy była sprawa księdza arcybiskupa Wielgusa, kiedy tak pan Terlikowski we właściwy sobie sposób tam krzyczał, że biskup ma łże jak pies i ma odszczekać to, co powiedział. No to było takie niezręczne, znaczy niezręczne, to delikatnie powiedziane, no, głęboko niewłaściwe zwracanie się w ten sposób do księdza arcybiskupa Wielgusa, niezależnie od oceny jego postawy. Jest to jednak człowiek zasłużony. No, ja byłem jego studentem w czasie, kiedy był rektorem KUL-u, studiowałem na KUL-u, no i mogę coś powiedzieć również o jego postawie moralnej wtedy, kiedy były ataki na KUL i na naukę Kościoła, i jednak ksiądz arcybiskup bardzo zdecydowanie i w taki bardzo w dobrym tego słowa znaczeniu prosty sposób stawał po właściwej stronie, jeśli można tak powiedzieć. No, ale to zostawmy. Ja Tomka, to co w tej chwili bieżąco robi Tomasz Terlikowski, mam ambiwalentne odniesienie, bo z jednej strony bardzo dobrze go rozumiem. Jego na przykład krytykę sojuszu ołtarza z tronem, to takie czasami bezrozumne poparcie biskupów wobec takiej czy innej partii rządzącej. Pewnie nie jest to właściwe i pewnie prawdą jest to, co mówią krytycy tej postawy, że to ludzi odsuwa od kościoła. To, co też myślę jest cenne w jego publicystyce, że dostrzega jakąś zmianę cywilizacyjną i myślę, że szuka miejsca Ewangelii w tej zmianie, która się dokonuje, że pewne rzeczy, które nie wszystko, co było kiedyś, co język, którym się posługiwaliśmy, postawy, które prezentowaliśmy, no po prostu się wymagają jakiejś rewizji bez zmiany i istoty. To myślę, że to też jest cenne. Tomek mówi, świat się zmienia. Odnajdźmy postawę ewangeliczną w tym zmieniającym się świecie. Sam pracując w Kolegium Intermarium, organizując taką debatę o przyszłości chrześcijaństwa, zaprosiłem Tomka Terlikowskiego z wystąpieniem, co się spotkało z krytyką, że ten mój akt zaproszenia go dostałem za to bardzo po głowie. Ja natomiast to, co było moim motywem, to, że takie miejsca jak kolegium, uniwersytet są miejscem debaty. Zawsze były, tak się rodziły w średniowieczu, jako miejsce sporu, czasami bardzo głębokiego i taki był też mój cel, żeby była okazja do debaty. Dzisiaj bym go nie zaprosił, a to właśnie dlatego, że zaraz po tym, to było jesienią, a wiosną był ten atak na Jana Pawła II, w którym zupełnie nie rozumiem, dlaczego Tomek wziął udział, bo przecież to była ewidentna akcja, operacja służb, która miała odrzeć z autorytetu Jana Pawła II. To, co tam było przedstawiane, było w sposób ewidentny naciągane pod zupełnie fałszywą, krzywdzącą, obrzydliwą tezę. I udział Tomka w tym był dla mnie zaskakujący i mówię, nie, to jest właśnie granica, której przekraczać nie można. I tak jak pan redaktor mówi, to jest przejście. Nie wiem z jakich powodów, trudno się odnosić do intencji, ale jest to przejście na stronę tych, którzy w sposób świadomy i planowy niszczą cywilizację.
0: Tam był taki wątek już takiego czysto ubeckiego pomówienia, zresztą opartego na jakichś zeznaniach księdza, który był albo agentem, albo został stamtąd po prostu.
1: No, który potem już wiemy, łgał od początku do końca, łgał, bo był przetrącony bardzo mocno tam przez jakieś nałogi, uzależnienia.
0: Tak, ale wie pan, co mnie dotknęło? Dotknęło mnie to, że Tomek nie odżegnał się od takiej sugestii, że być może Jan Paweł II był skrzywdzony przez jakiegoś kardynała, czy tam no, to już
1: tak,
0: było.
1: Tak, tak, to był też ten wątek.
0: Tak, i dotknięcie tak absurdalnej jakby kwestii, tak. No, to jest instrumentarium tych głupszych ubeków, nie tych mądrzejszych, tylko tych głupszych, albo będących już całkowicie z nożem przy gardle, więc to powiem szczerze, że mnie dotknęło bardzo głęboko, ale oczywiście ma pan rację, że dostrzega zmianę cywilizacyjną. Oczywiście, że ważne jest to, że bardzo wielu ludzi, jak słyszą kazania, które są wprost popierające PiS, to ludzie nawet przestają chodzić do kościoła. Znam takie przypadki, tak? Ja bardzo cenię obronę skrzywdzonych w kościele, w jego wykonaniu.
1: No tak, tak. To są te jasne karty i tak jak mówię, no ja przyznam się, że czasami nie rozumiem tych ataków na redaktora Terlikowskiego, bo one są jakby no, takim stanięciem, używaniem tych samych metod, od których chcielibyśmy się odżegnać, zamiast wejść z nim w spór, w debatę, jeżeli się nie zgadzamy. Nie? I tego bardzo brakuje dzisiaj. To okładanie się no, z jednej strony tam jesteśmy oskarżani o klerykalizm, czy o ciemnotę, z drugiej strony właśnie o zdradę, my oskarżamy o zdradę, myślę, że to w ogóle nie służy odkrywaniu problemów, które są, nie? I mierzeniu się z tymi problemami.
0: Proszę powiedzieć, co jednym zdaniem, jeśli tak pan zechce, co w tym, co dziś Tomasz robi, jest najbardziej dla pana, dotyka pana najbardziej?
1: To znaczy tak, no, ja już powiedziałem, to takie stanięcie, na przykład właśnie szukanie za wszelką cenę, takie dążenie do odbrązawiania za wszelką cenę. To jest na przykład w wypadku właśnie Jana Pawła II, czy potem księdza arcybiskupa Jędraszewskiego.

0: a zagrożenie było podobne. I tego dzisiaj w Kościele nie ma i ksiądz arcybiskup Jędraszewski jest tego uosobieniem. I ja rozumiem Tomka Terlikowskiego, że się krytycznie do tej postawy odnosi, natomiast tam jest jeszcze do tego dołożone takie odbrązawianie za wszelką cenę.
1: Tak, tak. Ja przyznam szczerze, że nie rozumiem też takiej postawy, bo to odbrązawianie to jest okej i tego lewica używała na przełomie XIX i XX wieku i później w dwudziestoleciu do głoszenia prawd i kłamstw na temat rzeczywistości. Natomiast no, czymś więcej chyba jest zarzucenie Jezusowi, że nie uratował Judasza. Bo to jest teza jednej z książek, że niedostatki miłości.
0: Przyznam się, że nie czytałem tej książki.
1: Dobrze, to ją zostawmy. To zostawmy to zupełnie.
0: Tak, wiem, że z powodu tej książki dla redaktora Terlikowskiego spadły gromy, tak, ale nie wiem, na ile one były zasadne.
1: Jasne. Pana teza. Taka, ta najogólniejsza, od której rozpoczęliśmy nasze rozmowy, jest taka, że w naszym kręgu kulturowym od zawsze panowało przekonanie, że życie ludzkie może i powinno być spełnione. Natura wyznacza cel, sposób istnienia wyznacza sposób działania. Czyli mówi pan o szczęściu. Arystoteles w swojej Etyce Nikomachejskiej zauważa, że człowiek jest czymś najlepszym spośród żywych bytów. Myliłby się jednak ten, kto by sądził, że człowiek jest czymś najlepszym we wszechświecie. Tym, co go przewyższa, jest ład wszechświata, kosmos. Człowiek wpisuje się w ten ład, realizując swoją naturę. Żyć dobrze to znaczy aktualizować swoje naturalne skłonności, tak jak dzieje się to w całym kosmosie. Ogień dąży do rozprzestrzeniania się, ziarno rzucone w glebę przeobraża się w obfity pełen ziaren kłos, kwiat realizując swoją naturę zmienia się w owoc. Każdy z bytów osiąga właściwą sobie doskonałość. I przechodzimy do tej tezy. Rozpad związku działania człowieka z naturą rozpoczął się jeszcze u schyłku średniowiecza. Tak i tutaj wracamy do naszej pierwszej rozmowy, tak, brzytwa Okhama, nominalizm i tak dalej, tak? I ten rozpad związku działania aktywności ludzkiej z naturą, czy to jest najistotniejsza jakby obserwacja, która tłumaczy nam rzeczywistość? Nihilizm, hedonizm, kult aborcji, eutanazji, cywilizacja braku sensu, absurdu. Czy to jest główny uchwyt?
0: Tak. Jeżeli rozpatrujemy rzecz od strony filozoficznej, chociaż ja jeszcze wrócę na moment, by podsumować, by zamknąć taką klamrą wątek redaktora Tomasza Terlikowskiego. Nie? Taki apel do wszystkich, do siebie samego też, żebyśmy się wsłuchiwali w rację naszych oponentów. Nie używali kija bejsbolowego słów czy oskarżeń, tylko wsłuchiwali się w rację. To jest postawa, no tak, katolicka. Nie? Jak ja zawsze studentom mówiłem i mówię do dziś, jak już przywołany święty Tomasz z Akwinu, jak miał swoich przeciwników, poważnych przeciwników intelektualnych, to nie wyzywał ich od jakichś tam, nie używał takich obraźliwych wyrażeń, tylko brał na warsztat ich poglądy i je rozbrajał. Nie? I to było cenne i to straciliśmy. To jest też, nawiązuje do tego drugiego wątku, który pan
1: porusza. Żeby spuentować puentę, czy jeśli Tomek zgodziłby się, czy weźmie pan udział w debacie z Tomkiem Terlikowskim?
0: Bardzo chętnie. Ja jak czytam jego teksty, publicystyczne teksty, to tak, no jestem, czasami się bardzo zgadzam, a czasami bardzo nie zgadzam.
1: Więc jesteśmy umówieni, jeśli on się zgodzi, znajdziemy miejsce, w którym będziemy mogli przeprowadzić z publicznością taką debatę. I jesteśmy przy rozpadzie związku działania człowieka z naturą.
0: Tak, no to jest niektórzy historycy filozofii, nie tylko historycy filozofii, ale też filozofowie, ten moment, kiedy to ten rozpad nastąpił, określają mianem wybuchu jądrowego. Skutki tego rozejścia się myśli z rzeczywistością, ludzkiego intelektu z rzeczywistością, mają skutek porównywalny do wybuchu jądrowego. Tyle, że w sferze duchowej. I

0: wszelkie problemy, z którymi się dzisiaj mierzymy, mogą być zrozumiane i możemy szukać dróg ich rozwiązania tylko wtedy, jeżeli zrozumiemy źródło tego problemu. Bo inaczej, no to właśnie tak, wpadamy w takie wzajemne oskarżenia i w taki manicheizm, który dzieli rzeczywistość na pół. Jest i nie jesteśmy w stanie dotrzeć do rozwiązania. A rzeczywistość jest piękna. Rzeczywistość jest dziełem Boga i nie da się tutaj przeprowadzić takiej demarkacji pół na pół właśnie. To jest coś, o czym też zapominamy, że nasze intelektualne odniesienie do rzeczywistości, umiejętność czytania rzeczywistości sprawiłaby, że wiele problemów by zniknęło. Tak to mówię i to jest, no, to jest takie bardzo oczywiste. Jeżeli się odwołamy do tego mądrościowego odniesienia się do rzeczywistości.
1: Ale zniknięcie tego bezpiecznego oparcia, tak, jakim był Bóg, tak, jakim była choćby idea Boga dla ludzi niewierzących, tak? Metafizyka wskazywała na Boga dzisiejszy ten system chaotyczny, który ten świat opisuje, on wskazuje na próżnię.
0: Więc mądrościowe odniesienie do rzeczywistości, czytanie rzeczywistości w sposób dość taki właśnie oczywisty doprowadzało do stwierdzenia istnienia Boga. To było doświadczenie starożytnych filozofów. Skąd się wziął pierwszy nieruchomy poruszyciel Arystotelesa? Czyli byt, który ma cechy, które przypisuje Bogu również objawienie. On się wziął z czytania rzeczywistości. To nie był wymysł Arystotelesa, tylko Arystoteles, patrząc na rzeczywistość, jeszcze nie dostrzegł tego, co dopiero potem dostrzeżono, to co dostrzeżono w średniowieczu, istnienie jako coś, co konstytuuje rzeczywistość, ale Arystoteles widział ruch, widział zmianę w świecie i mówi, jeżeli ta zmiana następuje, to musi istnieć źródło tej zmiany. Źródłem tej zmiany jest pierwszy nieruchomy poruszyciel. I to było to mądrościowe czytanie rzeczywistości. Pamiętam, kiedyś uczyłem filozofii w jakiejś szkole podstawowej i przedstawiałem właśnie tę wizję kosmosu Arystotelesa. To były starsze klasy szkoły podstawowej, 8 klasa. I tam jeden z takich bystrzejszych uczniów mówi, a co jeżeli ktoś tego nie uznaje? Ja mówię, ale tego nie można nie uznać, czytając rzeczywistość i posługując się zasadami rozumowania. To jest coś, co czytamy w rzeczywistości. No ale ja tego nie uznaję, mówi ten uczeń. Mówię, no Arystoteles akurat używał dosadnego języka, czasami wobec swoich przeciwników. I Arystoteles mówi, no tacy ludzie są po prostu ludźmi głupimi, niezdolnymi czytać rzeczywistości. Pamiętam, uczeń chyba poskarżył się swoim rodzicom na to, że tak go nazwałem, chociaż nie jego tak nazywałem, tylko powiedziałem, jak Arystoteles takich nazywał. I ojciec tego chłopca złożył skargę do dyrektora na mnie, że nauczam religii na filozofii. Ja wtedy napisałem taki bardzo długi list, że o Bogu...
1: Apostoł Arystoteles.
0: Tak, on mówi, o Bogu nie można mówić w filozofii. Ja napisałem bardzo długi list, że to nie jest prawda, bo w zasadzie nie ma filozofa, który by się w ten lub inny sposób nie odnosił do Boga, albo do zagadnienia Boga, albo do pojęcia Boga, albo do idei Boga. Jedni uznawali go w ramach swojego systemu filozoficznego, inni go odrzucali, no ale nie jest tak, że o Bogu nie można mówić na terenie filozofii. Nawet nie można nie mówić o Bogu na terenie filozofii. Nie? To jest takie... ale ten współczesny taki, jak to Etienne Gilson nazywa, ateizm trudny, chciałby Boga wyeliminować w ogóle z debaty, nie? Odniesienie do Boga. I to jest problem, który jest zrodzony przez odejście od od takiego mądrościowego czytania rzeczywistości, o którym mówiłem, które uprawiał Arystoteles na przykład.
1: Tak. Dziś żyjemy w bańkach, które nie mają właściwie już kontaktu ze sobą. I proszę mi powiedzieć, czy słuszna jest według pana moja intuicja, że ta pogarda, jaką wobec swoich poprzedników myślicieli mieli, nie wiem, Kartezjusz, Kant, kto jeszcze tam, no na pewno Marks, na pewno Luther jako też myśliciel, nie tylko reformator religijny, reformator w cudzysłowie oczywiście. Czy tutaj można upatrywać tego, że dzisiaj ludzie ze sobą nie rozmawiają publicznie, tylko szczekają na siebie?
0: Znaczy, my jesteśmy wydziedziczeni. Nie? Podcięliśmy korzenie, z których wyrastamy, co jest pewnym nowum nie dzisiejszym, tylko nowum trwającym od kilkusetek lat, że rozpoczynamy nasze odniesienie do świata, budowanie naszej cywilizacji, budowanie naszej moralności od odcinania korzeni. Nie? To jest coś niesamowitego. I potem dziwimy się, tak jakby drzewu odciąć korzenie, no przecież nie zrodzi dobrych owoców. Jeżeli wyda jakieś owoce, to wyda kwaśne, pomarszczone i niestrawne. To jest oczywiste. I my dzisiaj jesteśmy w takiej właśnie sytuacji, że podcięliśmy te korzenie. Nie? Żyjemy, ja to nazywam wielkim metafizycznym oszustwie. Mówiliśmy już o tym, ale myślę, że nie dość powtarzania tego, nie? Bo my często myślimy, że rozwiążemy nasze problemy właśnie przez jakieś spory polityczne, przez wykrywanie afer, że to jest ten szczyt prawdy, nie? Jak tam wykryjemy jakąś aferę, nakryjemy kogoś na kłamstwie politycznym, że w ten sposób doprowadzimy do ocalenia cywilizacji. Praca musi być o wiele głębsza i idąca w zupełnie innym kierunku. Powrót do mądrości. To nie chodzi o to, żeby wracać do tego, co było, ale uznać to, co było i wyrobić sobie taką postawę, że polityka, religia, teologia jest wtórna wobec czytania rzeczywistości. Zawsze, jeżeli religia rodziła dobre owoce, jeżeli religia budowała cywilizację, to wtedy, kiedy była rezultatem mądrościowego odczytania rzeczywistości. To jest pierwsza rzecz. No tak powstawał renesans karoliński po tych wiekach ciemnych, rzeczywiście wiekach ciemnych od upadku Cesarstwa Rzymskiego, zaczął się od wielkiej pracy intelektualnej. Nie? Ten niepiśmienny król, analfabeta, miał na tyle mądrości, mówię o Karolu Wielkim, miał na tyle mądrości, że tak, że właśnie wychowywał takich ludzi jak, czy dawał pracę takim ludziom jak Alcuin. Mówi, wy musicie to zrobić, bo my musimy budować cywilizację. Dzisiaj potrzeba nowych Alcuinów.
1: Rozdział między sferą faktów i sferą wartości, on dzisiaj jest rzeczą oczywistą, a moje pytanie jest takie, czy człowiek może konstruować sens, czy może go tylko odczytać?
0: To jest pytanie filozoficzne. Oczywiście, że na jakimś poziomie po odczytaniu rzeczywistości można konstruować sensy, prawda? Ale one muszą zawierać sensy pierwotne, mówiąc tak filozoficznie bardzo. Nie? Rozumiem intencję tego pytania. Otóż człowiek nie może konstruować rzeczywistości. Może konstruować systemy myślowe. No tak właśnie powstawały cywilizacje. Powstawała nasza cywilizacja, kiedy na przykład no, po odczytaniu prawa naturalnego, zawartego w rzeczy, zawartego w prawdzie o człowieku, budowano systemy prawne. Czyli budowano jakieś sensy, ale w oparciu o odczytanie tego sensu pierwotnego. I powstawały systemy prawa pozytywnego, ale były dobre wtedy, kiedy miały związek i były rezultatem odczytania analogicznie prawa naturalnego. Nie? To jest ta, dzisiaj żyjemy w takiej, jeżeli już mówimy o prawie, no to żyjemy w takiej koncepcji ulpianowskiej. Quod principi placet legis habet vigorem. To, co się podoba władcy, to ma moc prawa. Obojętnie, czy ten władca to jest jakiś tyran, czy ten władca przyjmuje postać parlamentu, czy ten władca przyjmuje postać no właśnie koncernów medialnych, które władają naszymi umysłami i doprowadzają do takich, a nie innych wyborów. Wszystko jedno. Prawo naturalne się nie liczy. Liczy się wola władcy. To jest to, w czym dzisiaj bardzo mocno żyjemy. Jeżeli znowu nie powrócimy do odczytywania prawa naturalnego, nie zapytamy, po co jest prawo, jaka jest w końcu racja bytu prawa, odpowiedź jest taka, kiedy to czytamy, dobro człowieka, a jeżeli dobro człowieka, no to musimy wiedzieć, kim jest człowiek, jaka jest jego natura, bo tylko wtedy możemy powiedzieć, co jest dla niego dobre. Dzisiaj zupełnie to nie istnieje w dyskursie.
1: Tak. Czy ta definicja prawa jako narzędzia siły, czy ten sposób myślenia wprost bierze się z innego podobnego stwierdzenia, że taka religia, jaka władza, tak? Czyli...
0: Dokładnie tak. To jest na innej płaszczyźnie powiedzenie tego samego, nie? Że nie ma... To jest dokładnie powtórzenie tej ulpianowskiej zasady prawa. To, co się podoba władcy, to ma moc prawa. Kto rządzi, ten decyduje, jaka jest religia. Nie? To tak. Jest...
1: I teraz opiszmy...
0: No, polskie odniesienie do tego było takie, no, że polski król powiedział, nie jestem królem ludzkich sumień.
1: Tak. Powiedzmy
0: kiedy odpierał to.
1: O tym najwyższym wzlocie ducha europejskiego, czyli moment, w którym no też przez odczytanie rzeczywistości, jak rozumiem, no bo cenimy ludzi, którzy oddają życie za słabych, cenimy nauczycielkę, która wyciąga z ognia swoich uczniów, tak? Cenimy tę moc, która utrzymuje ludzi broniących straconej wojskowo pozycji, ale dlatego, że tam są kobiety i dzieci i trzeba ich bronić, tak? I ten moment, w który tak obrazowo najczęściej przywoływany jest jako jego egzemplifikacja, ten moment, w którym cesarz udaje się do Canossy, tak? Gdzie no i oczywiście ja nie pytam o kontekst historyczny, tak? I o prawidłowo, znaczy o pełni analogii, ale to chyba tylko cywilizacja europejska doszła do wniosku, że duch jest silniejszy od siły.
0: Racja jest silniejsza od siły, tak.
1: Tak.
0: Ten przywołany przykład cesarza udającego się do Canossy, stojącego tam w tym no, włoskim, ale jednak mrozie i czekającego na łaskę papieża. To jest w ogóle piękna opowieść, nie? Polecam słuchaczom, jeśli nie czytali, jest taka znakomita powieść zapomnianego zupełnie autora Teodora Jeskechońskiego, Tiara i Korona, opisująca właśnie ten spór. I tam Teodor Jeskechoński był takim arcykatolickim pisarzem, ale on przedstawia cesarza w pełnej prawdzie. Wcale cesarz nie jest tam postacią negatywną w tej powieści. Nie? Tam on pięknie przedstawia też racje, którymi on się kierował, prowadząc spór z papieżem. Obaj są przedstawieni jako tacy właśnie słudzy większego porządku, nie? Którzy prowadzili ze sobą spór, jeśli chodzi o odczytanie treści tego porządku. Ale to jest dopuszczalne, nie? Bo jesteśmy niedoskonali i nie jesteśmy w stanie w sposób jasny, pełny, bez domieszki błędów odczytać rzeczywistość. Nie? Stąd są spory. I spory same w sobie nie są niczym złym, jeżeli ich celem jest dotarcie do rzeczy. Nie? I to jest właśnie ten prymat racji w naszej rzeczywistości. Nie? A nie, kiedy nie doprowadzanie do sytuacji, kiedy ja będąc przekonany o jakiejś swojej racji, próbuję ją narzucić innym siłą. To nie jest sposób działania w naszej cywilizacji. I to jest właśnie to nie jestem królem ludzkich sumień, nie? Kiedy inni próbowali, wyradzając się z tej cywilizacji europejskiej, cywilizacji łacińskiej, narzucać swój pogląd swoim poddanym siłom.
1: Mamy do czynienia z aberracjami strukturalnymi. Jan Paweł II powiedział o grzechu strukturalnym, tak? Jest to bardzo delikatna materia, ale jednak jest tak, że ludzie, którzy oddychają dzisiejszą popkulturą, tak? Powietrzem dzisiejszej popkultury, oni są pozbawieni kilku zasadniczych decyzji życiowych. Oni przyjmują jako coś oczywistego rzeczy nieprawdziwe. Przyjmują na przykład brak kategorii grzechu jako kategorię poznawczą, tak? No i człowiek, który jest karmiony taką kulturą, taką popkulturą, jest nasycany, z definicji musi błądzić, no bo też nowożytność można opisać jako czas odejścia od antropologii biblijnej, tak?
0: Właśnie.
1: I teraz pytanie moje jest takie. Czy my możemy spokojnie filozofować, patrząc na to, jak kolejne pokolenia są pozbawione szansy na szczęście?
0: Mm-hmm. Tak, ale to pozbawienie szansy ma swoje źródło w odejściu od mądrości. Przywołany święty Jan Paweł II w encyklice Fides et Ratio, kiedy tam się odnosi do kształcenia i formacji kapłanów w świecie takim ponowoczesnym. On nie używa tego określenia, ale z kontekstu to wynika. Nie? Właśnie, mówi o tym świecie, właśnie, gdzie zanikło pojęcie grzechu, gdzie zanikło wcześniej pojęcie prawdy, gdzie dobro i zło nie jest punktem odniesienia ludzkich decyzji. On pyta, Jan Paweł II pyta, stawia pytanie w encyklice Fides et Ratio, jacy kapłani są potrzebni w takim świecie? I odpowiada, że formacja kapłanów ma się opierać przede wszystkim, używa tego określenia, na filozofii bytu, czyli na metafizyce. Że nie są potrzebni kapłani, którzy są sprawni w metodach duszpasterskich, w metodach psychologicznych, w metodach organizowania instytucji, tylko są potrzebni kapłani, których umysły, dusze są ukształtowane przez filozofię bytu, czyli przez to mądrościowe odniesienie do rzeczywistości. To może być zaskakująca odpowiedź, no ale taką odpowiedź Jan Paweł II daje. Bo tutaj jest ten pierwotny grzech. Ten grzech jest grzechem intelektu, czyli to święty Augustyn mówi, przez co jesteśmy podobni Panu Bogu? Przez intelekt. Jeżeli intelekt nie działa zgodnie ze swoją naturą, czyli nie odnosi się do rzeczywistości, wówczas rodzi się fałszywa rzeczywistość, w którym nie ma miejsca właśnie na pojęcie grzechu. Mieszamy tutaj trochę porządki, porządek filozoficzny i porządek religijny, ale no one są ze sobą związane. Jednak te porządki dobrze je rozdzielać i mieć świadomość w dyskursie, zwłaszcza tej odrębności, ale to jest ze sobą ściśle powiązane. Ta teza Jana Pawła II z encykliki Fides et Ratio jest może zaskakująca, ale ona jest bardzo głęboka i prawdziwa, nie? Myślę, taka profetyczna bardzo. I tego dzisiaj strasznie nam brakuje. Nie? Strasznie nam brakuje. Nie mamy świadomości naszej choroby, źródeł naszej choroby.
1: No ale nie mamy wpływu na program seminariów katolickich. Nie mamy
0: tak,
1: wpływu.
0: Ale ja to per analogiam odnoszę do nas wszystkich, nie? Do wszystkich, którzy jakoś uczestniczymy w życiu społecznym, którzy dostrzegamy te problemy, mierzymy się z nimi, jesteśmy trochę przestraszeni, trochę bezradni. Poszukiwanie dróg wyjścia, no tutaj znajdujemy podpowiedź. Nie?
1: Tak, ja widzę, co jest paradoksalne, że kapłan daje taką odpowiedź, a ja widzę inną jeszcze, oczywiście nie sprzeczną, ale komplementarną, że wyrwanie człowieka z nihilizmu i absurdu i osadzenie go w realnym świecie najlepiej wychodzi Panu Bogu, kiedy ludzie się nawracają. Bo ja 30 lat byłem poza kościołem, prawie 35, i zaszedłem na różnych ścieżkach swoich grzechów bardzo daleko, bardzo daleko. I Niewyobrażalny był ten moment nawrócenia, kiedy Pan Jezus przyszedł do mnie po prostu na Dąbrowskiego 112, tak, w pokoju, które wychodziło na ogródek, tak to powiedzmy, pomiędzy czterema blokami zamknięty, tak, z piaskownicami dla dzieci, z huśtawkami i tak dalej. I to, co było po tym pierwszym momencie tej miłości wszechogarniającej, potem drugi moment, kiedy Pan Bóg przyszedł z prawdą o tym, że pewnych rzeczy nie wyspowiadałem, tylko się wymawiałem tak naprawdę, tak, to następne odczucie, kiedy wstałem kolejnego dnia, to była... Zniknął ciężar. Ciężar przesądów, ciężar takiego... po prostu doświadczyłem wolności. Wolności. Ten ciężar został ze mnie zdjęty i uzyskałem pewność co do wszystkich dogmatów Kościoła katolickiego, co dla człowieka, który robił pismo nazywane czasami intelektualnym, tak, jest dość dużym darem od Pana Boga. Ale chodzi mi o to, że oprócz tej drogi, o której mówi Jan Paweł II, jest jeszcze dla części ludzi taka droga po prostu nawracać, kogo się da. Bo ci ludzie lądują nie w jakichś oparach, jakichś absurdów. Ja na przykład nie przechodziłem pod znakami, które były takie zamknięte, tak? Bo to coś robiło z energią, w cudzysłowie. Jakieś całkowicie irracjonalne...
0: Tak, tak, no, są te przesądy. Tak,
1: tak, tak, całkowicie irracjonalne...
0: Na których zbudowana jest ta nasza dzisiejsza rzeczywistość.
1: Dokładnie.
0: Mówię przesądów. Nie?
1: Dokładnie, dokładnie. Czyli ten świat fałszywy, świat, który jest konsekwencją przyjęcia paranoidalnego punktu wyjścia, tak? Czyli tego, że nie ma Boga. Czyli my mówimy o tym, że część rzeczywistości nie istnieje.
0: No tak, nawrócenie, o którym Pan mówi, jest zawsze tajemnicą, prawda? W jaki sposób Pan Bóg dotyka mocno serca człowieka ze swoją miłością i to co jest tam w dziejach apostolskich, że Pan Bóg przychodzi mimo drzwi zamkniętych, prawda? Nawet jeżeli my jesteśmy bardzo zamknięci, Pan Bóg potrafi się przedrzeć, ale to jest zawsze tajemnica. I te indywidualne nawrócenia, czy właśnie... No, nawrócenie zawsze polega na odkryciu miłości. To jest tak myślę, jeżeli nie jesteśmy nawróceni, to dlatego, że jesteśmy zamknięci na miłość i nie dość kochamy. Ale to myślę, że tutaj musi właśnie nastąpić pewien paralelizm, pewna komplementarność, o której Pan wcześniej powiedział. Bo to, że żyjemy w rzeczywistości nihilistycznej, to, że są zbudowane struktury grzechu, to, że edukacja, popkultura, media służą budowaniu nihilizmu. Nihilizmu, właśnie, to jest jeszcze też to wspomniałem wcześniej o średniowieczu i o tym, że w średniowieczu odkryto tę konstytutywną rolę istnienia. Nie? To jest, się mówi o tak zwanej metafizyce Księgi Wyjścia, kiedy Bóg objawia się Mojżeszowi w krzaku gorejącym i mówi: jestem, który jestem, ego sum qui sum Jahwe. Moim imieniem jest istnienie, moim imieniem jest prawda, bo istnienie to jest prawda. A przeciwieństwem tego, właśnie nihilizmem, to egzorcyści mówią, nie, że szatan mówi o sobie: jestem, którego nie ma. Czyli to jest właśnie ten nihilizm, to oderwanie od esse. I na tym jest zbudowana kultura, na nihilizmie, czyli zaprzeczeniu istnienia. Nie? Nie ma nic, nie ma żadnego punktu odniesienia, nie ma niczego, na czym moglibyśmy się oprzeć. Nie? I nawrócenie, tak czy inaczej, jest zawsze odkryciem prawdy. No myślę, że tutaj jest jakiś paralelizm. Ja się nie odnoszę do tego pana osobistego doświadczenia pięknego, głębokiego i Bogu dzięki, że to się odbyło. Natomiast odnoszę się filozoficznie do narzędziami, które daje filozofia, do tej cywilizacji i kultury, która jest zbudowana na nihilizmie. Ostatecznie tak, jest to diabelstwo od strony religijnej. Nie?
1: I teraz jesteśmy w takim momencie, gdzie powiedzmy z grubsza mamy dwie propozycje rozumienia tego świata, którego się jakoś lękamy i który przynosi nam cierpienie, tak? Innym ludziom samotność, zagubienie i oddzielenie od wspólnoty, no bo miłość to jest więź, a więź to jest coś, co trzeba zniszczyć, tak? I ten świat jest opisywany radykalnie przez różnego typu teorie spiskowe. Jest kilkanaście takich prób podejścia do ogarnięcia tej masy informacji, na jakie sposoby zagrożona jest wolność, prawda i nasze bezpieczeństwo, tak? I widzieliśmy próby dokonania takich radykalnych działań i COVID i te wszystkie działania związane z cenzurą w cywilizacji liberalnej, czyli w cywilizacji wolnościowej, tak?
0: Tak, to są te paradoksy właśnie nihilizmu.
1: Tak. No, perwersja
0: nie ma
1: języka,
0: wolności czyli, dla wrogów wolności.
1: Tak, odwrócenie języka, odwrócenie wszystkiego, tak? Ale teraz i tych propozycji jest kilkanaście i w zależności od poziomu charyzmy tych, którzy je głoszą, te teorie spiskowe się szerzą jak pożar albo pełgają, ale trzeba zbudować jakąś taką całkowicie taki całkowicie racjonalny opis tego świata, bo jakby już antidotum jest znane, tak? Trzeba wrócić do rzeczywistości, tak? Do opisu, do kryterium prawdy, które brzmi, że zdanie jest prawdziwe, jeśli opisuje istniejące, rzeczywistość po prostu, tak?
0: A dlatego to zdanie jest prawdziwe, bo rzeczywistość jest, posiada esse. Tak, nie? Tak. To nie byłoby zdania prawdziwego, gdyby nie było rzeczywistości i intelektu czytającego.
1: Moje pytanie jest takie, jaki jest pana stosunek do tych wszystkich teorii spiskowych, bo one oparte są na 10, 15, 30, niektóre na 50% prawdy, a jednocześnie rodzą w ludziach lęk i poczucie beznadziei.
0: Znaczy tak, ja jakoś tam nie śledzę specjalnie i nie fascynuję się teoriami spiskowymi, natomiast no, na tyle, na ile obserwuję rzeczywistość, to mogę powiedzieć tyle, że teorie spiskowe znajdują swoje potwierdzenie w faktach, nie? Bez dwóch zdań. To, co dzisiaj się odbywa, odwołujemy się do Jana Pawła II, jego takich intuicji, on tego nie rozwinął, ale mówił o tym w encyklice, o Evangelium Vitae, o ukrytym centrum zła, które jakby zarządza procesami społecznymi w naszym świecie. Nie? No, jest coś takiego niewątpliwie. Z drugiej strony przypomina mi się rozmowa, którą jeden z dziennikarzy, nie pamiętam w tej chwili, który przytacza, jak doktor Wanda Połtawska wspominała swoją rozmowę z Janem Pawłem II. Wiadomo, oni byli w takich przyjacielskich, zażyłych relacjach z czasów wczesnokrakowskich i ona opowiadała, że właśnie tak sobie narzekali z Janem Pawłem II nad tym światem, ubolewali nad tym, co się dzieje, komentowali zdarzenia wczesne, takie niepokojące, takie rodzące niepokój i w pewnym momencie doktor Połtawska relacjonuje, papież mówi, ale Wandziu, to wszystko na nic, mówi. Oni myślą, że rządzą, a oni nie rządzą. Bóg rządzi światem. I to była taka, no myślę, że to też takie bardzo, bardzo budujące jest dla nas. A te teorie spiskowe, no tak, ja wcześniej chciałem się odwołać, bo pan powiedział z powrotem do rzeczy, to to jest hasło Husserla, Zurich zu den Sachen. On miał taki postulat, widząc co się dzieje, na przykład no, to była reakcja na scjentyzm, na pozytywizm, który odrywał człowieka od mądrości, mówiąc, że jest samą mądrością. Nie? I to się rozpowszechniło w systemach edukacyjnych, na uczelniach. I Husserl mówi wprost, albo czeka nas klęska, wszystko runie, albo powrócimy do rzeczywistości. Jemu samemu się to nie udało, ale ten jego postulat i diagnoza współczesności, że świat oparty, oderwany od rozumu, scjentyzm odwołujący się do rozumu, odwołuje się do rozumu, który jest karykaturą rozumu, karykaturą intelektu. Nie? I to, a dzisiaj w tym scjentyzmie też zewsząd jesteśmy otoczeni. Nie? Mówi się prawda naukowa, nie? Co to jest prawda naukowa? Nie?
1: O lobotomii na przykład.
0: Na przykład, tak, albo tłumacząc człowieka, nie? Naturę ludzką się koncentrujemy na jakichś naukach neuropsychicznych. One są cenne, one coś wnoszą, ale muszą być czytane właśnie w tym kontekście mądrościowym. Nie? To nie chodzi o to, żeby się od tego odżegnywać, od tego, co to niosą te nauki, ale nie absolutyzować tego, tylko odczytywać w kontekście.
1: To zadziwiające, bo ja nie czytałem, jak widać, Evangelium Vitae, bo ukryte centrum zła to jest pierwszy raz pojęcie, słyszę to pojęcie. Mhm. Natomiast słyszałem, czytałem, jak Jan Paweł II mówił o współczesnych areopagach i tym posługiwałem się w swoich tekstach, tym jego pojęciem, ale dotykamy czegoś istotnego. Ja piszę teraz książkę, pewnie jej nie wydam, bo to kolejna moja pisana, a nie wydana książka.
0: Nie napisam, tak.
1: Nieskończona, ale dzięki temu rozumiem lepiej znam rzeczywistość. Chodzi o to, że syndykat wziął swój początek w czasach Kaina i Abla, a może chwilę wcześniej, tak? Czyli współpraca widzialna i niewidzialna, tak? Czyli rzeczywistość postrzegana jako ta rzeczywistość tej cywilizacji nihilizmu i śmierci, braku sensu, jako konsekwencje oddziaływania pierwiastków ciemności na wyżynach niebieskich z zwykłym ludzkim, z ludzką naturą, tak, z tą jej ciemną stroną. Ale kiedy słyszę ukryte centrum zła, i kiedy widzę, nie wiem, takie organizacje, które się wielu osobom kojarzą z jakimś ładem, Organizacja Narodów Zjednoczonych, tak, Unia Europejska, UNICEF, tak, że i okazuje się, że to są również narzędzia wykute w tym ukrytym centrum zła do realizacji jakichś tam celów politycznych i strategicznych, tak, oczywiście, ale potem okazało się, że one są już u schyłku tej swojej funkcji politycznej, no bo jeśli szefem Komisji Praw Człowieka jest polityk z państwa totalitarnego, no to w tym momencie taka instytucja jak ONZ jest tylko i wyłącznie karykaturą, ale może w dalszym ciągu oddziaływać, tam jakieś pieniądze na to idą i okazuje się, że to jest organizacja, która od przynajmniej 93 roku, a może wcześniej, i jest po prostu agendą jednego z politycznych i filozoficznych poglądów na świat. Tak?
0: Filozoficznych, tak, zwłaszcza filozoficznych. Nie? ONZ to jest jedna sprawa. Druga sprawa, ja pamiętam, uczestniczyłem jakoś bardzo czynnie i bardzo krytycznie w reformie edukacji, która była wprowadzana przez, o dziwo, rząd AWS, odwołujący się tam jakoś do chadecji, do chadeckich korzeni. I wówczas te dyrektywy do kształtu tej, myśmy jeszcze wówczas nie byli członkami, Polska nie była państwem członkowskim Unii Europejskiej, ale dyrektywy do kształtu tej reformy płynęły z Unii Europejskiej. Była specjalna komórka wydzielona w ministerstwie, gdzie zresztą tam otoczona takim nimbem tajemniczości i nie każdy miał tam wstęp, nie każdy miał dostęp do tych materiałów, które były dostarczane, ale reforma edukacji była realizacją ówczesnych dyrektyw Unii Europejskiej. Tak, to bez dwóch zdań. A gdyby chcieć je streścić, one były zresztą wprost wypowiedziane expressis verbis w celach reformy i tam nadrzędnym celem reformy edukacji było to, żeby absolwenci polskich szkół mogli się odnaleźć na europejskich rynkach pracy. Znowu, no tutaj jest pytanie o to, kim jest człowiek, nie? I czemu służy edukacja, no bo jeżeli celem kształcenia jest odnalezienie się na rynku pracy, naczelnym celem kształcenia jest odnalezienie się na rynku pracy, dzisiejsza reforma w sposób jeszcze bardziej dobitny, jeszcze bardziej bez ogródek, w jeszcze bardziej zawężony sposób to powtarza, no to znaczy, że człowiek jest narzędziem tylko. To jest takie współczesne niewolnictwo realizowane pod sztandarami czy w takim otoczeniu bardzo maskującym, nie? Że chodzi o to, żebyśmy tak, no, byli Europejczykami, mogli zarabiać na europejskich rynkach pracy, ale to jest unarzędziowienie człowieka, nie? Że człowiek to jest żywe narzędzie, że człowiek ma być sprawny w wykonywaniu jakichś funkcji. To jest taki daleko idący redukcjonizm antropologiczny i w tym żyjemy, w ogóle nie zdając sobie z tego sprawy, przyjmując to za dobrą monetę. Ktoś, kto o tym mówi, jest odsądzany od czci i wiary albo traktowany jak niespełna rozumu. Bo to jest tak oczywiste i tak mocno już weszło w krwiobieg społeczny takie podejście do człowieka, że ktoś, kto mówi kontra temu, jest szaleńcem.
1: Mnie zadziwiło, jak przyjrzałem się pojęcie zrównoważony rozwój. I nagle się okazało, że jest to pojęcie z wokabularza socjalistów, tyle że zachodnich, więc ja go nie znałem. I jest to po prostu sprawiedliwość społeczna, w cudzysłowie, ale ta komunistyczna, tylko rozumiana troszkę inaczej, ale jej celem jest redukcja rozwoju gospodarczego Zachodu. I teraz oczywiście to nic z filozofią nie ma wspólnego, ale chciałbym się dowiedzieć, co pan tak prywatnie na ten temat sądzi, bo momentami mam takie wrażenie, że te tezy dwójkowiczów z polskiego wywiadu, tak, dwójka międzywojenna,
0: tak.
1: Że po wojnie mówili, że właściwie już cała lewica na zachodzie, odkąd Komintern stał się tylko i wyłącznie narzędziem panowania Związku Sowieckiego, czyli kiedy Stalin zdecydował, że buduje imperializm w jednym miejscu, a rewolucję zawiesza na kołku i że stała się ona po prostu, te wszystkie agendy lewicowe stały się wykonawcą imperialnej polityki rosyjskiej, moskiewskiej, to ja mam takie wrażenie, że to jest do dziś, tylko że jeszcze Chiny się do tego dołączyły i właściwie cały...
0: Ale oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Nie, no można by mówić o komunistycznych, to może być też zaskoczeniem, ale o komunistycznych korzeniach Unii Europejskiej. Nie? No to jest przecież Spinelli. Ten, który stoi, ten, bo mówi się często o Adenauerze, o tych chrześcijańskich demokratach niemieckich, którzy budowali Unię Europejską, ale tam się pojawia też nazwisko Spinellego, włoskiego komunisty. I to w mediach ten fakt w ogóle nie był podnoszony, ale jak Unia Europejska drżała w posadach, to chyba było przy okazji Brexitu, czyli jak Wielka Brytania opuszczała Unię Europejską, to włodarze Unii Europejskiej, prezydent Francji, ówczesny kanclerz Niemiec, pielgrzymowali do grobu Spinellego z takim aktem parareligijnym. Nie wiem, no prosząc o wstawiennictwo, ale to jest, my się z tego śmiejemy, ale to jest przerażające. To jest przerażające, nie? Bo to komunizm i Spinelli ze swoim takim zupełnym oddaniem tej idei komunizmu, czyli oderwania od korzeni, wykorzenienia, zniszczenia religii, zniszczenia ludzkiej natury, podporządkowania jej ideologii. On stoi i ta Unia Europejska wcale nie specjalnie się z tym nie kryje, że do takich idei jest przywiązana. Nie? I, i od strony ekonomicznej, ale też od strony światopoglądowej w tych już tak powiem, sprawach miękkich, ale zasadniczych, nie? To znaczy w moralności, w edukacji, jest realizacją zmodyfikowanej, zmutowanej idei komunistycznej.
1: No, zniszczenie państw narodowych i superpaństwo, to jest idea. Ale ona ma też korzenie głębiej, znaczy w czasie głębiej, czyli pan europeizm. To jest przecież idea z kręgów prawicowych niemieckich, czy też jakichś takich dziwnych niemieckich, może nie prawicowych, ale to mniejsza. Spróbujmy podsumować to nasze dzisiejsze kolejne spotkanie. Z czym pójść do 18-latków, żeby rozpocząć w nich, bo to są ludzie, którzy chcą jeszcze myśleć, tak? W pewnym momencie to zaniknie, ale 13, 14, 15, 16-letni ludzie chcą jeszcze mają mnóstwo pytań, tak? Z jakim komunikatem do nich iść, żeby oni zrozumieli, że ta kultura, którą oddychają, że to jest karykatura, że nie mają do czynienia z czymś prawdziwym. I jakby pan wyobraził siebie, stoi pan w klasie, trzeciej klasie liceum, część dziewczynek już ma za sobą, już wie, że czystość przedmałżeńska to jest absurdalne, passe. Jakieś tak passe i tak dalej. I jaki komunikat może wygłosić 50-60-letni człowiek do takich ludzi?
0: Na pewno bym nie prawił kazania i bym mówił to, co mówię zawsze i co mówię wszędzie. A kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Nie? I ja mam do czynienia z młodzieżą w swoim bliskim otoczeniu i dalszym. I no to tak jak myślę, że to analogicznie do tego, co jak misjonarze wyruszali do krajów misyjnych, nie, gdzieś tam w XVI wieku. Oni nie rozpoczynali od głoszenia kazań. Oni budowali najpierw szpitale, opatrywali rany, leczyli chorych, a potem ci, którzy tego doświadczali, mówili, gdzieś tam na uboczu wioski czy osady budowali sobie kościół. I ci, którzy doświadczali tej miłości, o której już mówiliśmy, przychodzili i pytali, dlaczego wy to robicie.
1: I od tego zaczniemy nasze następne spotkanie, jeśli pan zechce się ze mną spotkać za 3-4 tygodnie.
0: Pewnie, że tak.
1: Wszystkiego
0: pewnie,
1: dobrego, tak. Drodzy państwo, naszym
0: gościem. Wszystkiego dobrego, dziękuję pięknie.
1: Pan Arkadiusz Robaczewski, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Pozdrawiam. Z Panem Bogiem.

Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie w piątek 2 października we wspomnienie świętych aniołów stróżów. Mamy dzisiaj dodatkowo pierwszy piątek miesiąca, a ponieważ minęła godzina 15, zapraszam Was do wspólnej koronki, do miłosierdzia Bożego. Na początku posłuchamy dzisiejszej Ewangelii, rozważania owoców słowa, czyli cytatu, który będzie nam towarzyszył do końca tego dnia, prośbi krótkiej modlitwy. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Właśnie wtedy podeszli do Jezusa uczniowie i zapytali, kto jest największy w Królestwie Niebieskim? A on przywołał dziecko, postawił je między nimi i powiedział, zapewniam was, jeśli się nie zmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto więc się stanie tak mały jak to dziecko, ten będzie największy w Królestwie Niebieskim. I kto jedno takie dziecko przyjmuje w imię moje, mnie przyjmuje. Pamiętajcie, żeby nie gardzić żadnym z tych małych, bo mówię wam, że ich aniołowie widzą ciągle oblicze mego Ojca, który jest w niebie. Rozważanie. Wielkość w Królestwie Bożym mierzy się nie pozycją, lecz prostotą serca. Uczniowie pytają o pierwszeństwo, a Jezus odpowiada obrazem małości, uniżenia, potrzebą zaufania, pokory i otwartości. Dziecko nie buduje swojej wartości na porównaniach, lecz przyjmuje dar bycia kochanym. Taka postawa otwiera na Boga. Przyjęcie jednego z tych najmniejszych staje się sprawdzianem naszej wiary. Czy umiemy dostrzec Chrystusa w najmniejszych, słabych, pomijanych? Oni są szczególnie bliscy Ojcu. To wezwanie do nawrócenia serca. Wielkość rodzi się z miłości, która pochyla się nad drugim i widzi w nim obraz Boga. Owoce słowa. Będę dziś powtarzał w sercu, Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Boże nasz Ojcze, prosimy za dzieci nienarodzone, aby ich życie było chronione i przyjęte jako Twój dar. Za dzieci skrzywdzone i zaniedbane, aby znalazły ludzi, którzy przyjmą je z miłością. O opiekę aniołów, stróżów, aby prowadzili nas bezpiecznie przez życie. Módlmy się. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej...

0: Panie Jezu, co mam zrobić, aby mój mąż żył? I wtedy już usłyszałam bardzo wyraźny głos: przejdź z Ojomu do kaplicy Najświętszego Sakramentu na kolanach. I ja w końcu pomyślałam tak: Panie Jezu, powiedziałam te słowa dokładnie. Panie Jezu, jeżeli te słowa są od Ciebie i Ty tego naprawdę chcesz, to proszę Cię, niech znakiem dla mnie będzie to, że Marek się będzie źle czuł.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Nasza wiara nie była aż tak dogłębna i wielka, jak jest teraz. Ale gdzieś pochodzimy obydwoje z rodzin katolickich i, że tak powiem, no, byliśmy takimi katolikami chodzącymi w każdą niedzielę do kościoła, obchodzącymi święta, wiadomo, tam spowiadaliśmy się, ale gdzieś nie było tej takiej wielkiej relacji z Panem Jezusem, jak jest teraz. Ta wiara w Boga, że tak powiem, nie była od początku. Byliśmy katolikami, którzy chodzili do kościoła, pochodzimy obydwoje z takich rodzin, gdzie tam, że tak powiem, trzeba było chodzić do kościoła, gdzieś tam rodzinę, tak. No, był taki przykaz, tak? Ale nie mieliśmy takiej relacji z Panem Jezusem, jak teraz mam. Nie mieliśmy żadnego nabożeństwa do serca Jezusa. To było zwykłe, po prostu niedzielne chodzenie do kościoła. To dokładnie miało miejsce 6 lat temu, w 2018 roku. Mój mąż w kwietniu, 22 kwietnia dokładnie, trafił do szpitala w bardzo ciężkim stanie. Chorobę rozpoczęła się tak naprawdę już w styczniu, bo okazało się, że miał zapalenie płuc, którego żaden z lekarzy nie wykrył, mimo iż był na wizytach w przychodni. Po prostu stwierdzili, że jest to zwykłe przeziębienie. Zalecili jakieś tam po prostu 100 leki Teraflu, APAP, rozgrzewające, żeby po prostu wypoczywał. I tak też robił. Też, no wiadomo, to trochę poprawiało mu tam stan zdrowia, chodził dalej do pracy, aż w końcu całkowicie opadł z sił i właśnie w kwietniu trafił w ciężkim już stanie do szpitala. I tutaj zaczęła się już walka o jego życie, bo lekarze, kiedy on go właśnie przyjęli na oddział, powiedzieli, że nie mają sprzętu, aby uratować jego życie, dlatego że stan jest tak poważny, że tutaj musi być szpital specjalizujący się w leczeniu chorób płuc, dlatego że mąż, jak się okazało, ma ropnia opłucnej. No nie ukrywam, że to był dla mnie szok, niedowierzanie. Ja wtedy miałam trójkę małych dzieci, byłam świeżo po porodzie. Miałam mój najmłodszy syn miał 3 miesiące, więc po prostu nie wyobrażałam sobie, kiedy usłyszałam, że stan jest tak poważny, że nagle mogę zostać sama z małymi dziećmi i nie mieć męża, tego, że moje dzieci nie będą miały ojca, że no po prostu... To był dla mnie szok, tak samo jak i również dla rodziny, która bardzo w tym czasie mnie wspierała, ale no szok i niedowierzanie, i to bardzo duże. No rodzina bardzo mnie tutaj wspierała, pomagali mi niesamowicie, opiekowali się dziećmi. Kiedy ja musiałam być przy najmłodszym synu, tak naprawdę to jego brat zawiózł mojego męża do szpitala. Oto on przy nim czuwał. Był też kuzyn, który też bardzo dużo pomagał ze swoją żoną. Była siostra, no po prostu cała rodzina niesamowicie wtedy. No cały czas byliśmy wszyscy w jedności w szpitalu, razem się modliliśmy. To był taki naprawdę niesamowity czas dla naszej rodziny. Tak, bardzo dużo ludzi, kiedy usłyszało naszą historię, to, że właśnie jest tak ciężko, że nie wiadomo, czy mój mąż przeżyje. Tu widzieli mnie z trójką małych dzieci, no wiadomo, gdzieś to serca poruszało ludzi i dotykało. Bardzo dużo ludzi się do mnie odzywało, osób, które mnie nawet nie znały, że będą się modlić, wspierać, pościć. Były to nawet osoby, które pościły o samej wodzie, co było dla mnie niesamowite, bo nawet nas nie znały, też osoby, które nas znały, wspólnoty, rodzina, bliscy, znajomi, sąsiedzi, no bardzo, bardzo dużo ludzi włączało się do modlitwy. Raczej no on, jak Znaczy, on, powiem szczerze, od początku już nic nie mówił, bo on, kiedy trafił do tego szpitala, to jedynie, co pamiętam, on bardzo, bardzo cierpiał. Do momentu pierwszej operacji mało co mówił, był cały czas podłączony pod tlen. Później został przetransportowany ze szpitala w Międzylesiu do szpitala na Instytutu Chorób i Gruźlicy Płuc na Płocką, gdzie tam właśnie leżąc na JOM-ie, no też jakby też takim trochę szoku był, tak, że jest tak ciężko chory. Aczkolwiek my staraliśmy się nie do końca mówić mu całą prawdę, żeby go nie załamywać. No i gdzieś tam cały czas nadzieja była w nim, że on za 2 tygodnie wyjdzie. On tak naprawdę już niedługo wyjdzie stamtąd, więc on w takiej świadomości tam leżał, tak. No do momentu pierwszej operacji właśnie, gdzie już ta nadzieja całkiem gdzieś tam u niego urosła, że no już jeszcze tylko tydzień na pewno i już wyjdzie z tego szpitala, tak? No ale tu się ta sytuacja inaczej potoczyła, bo po około tygodniu czasu od pierwszej operacji pojawiło się właśnie to krwioplucie, tak? Wysoka bardzo gorączka. No i to było takie też dla nas bardzo przerażające, bo widzieliśmy, że jest bardzo źle, tak? Że już coś bardzo złego się dzieje. I on sam wtedy był też przerażony, więc no. To był też taki moment, kiedy on sam poszedł do kaplicy Najświętszego Sakramentu i tam oddał siebie, tą chorobę właśnie Panu Jezusowi. A ja dzień właśnie przed jego kolejną operacją, bo jak się okazało, ona musiała być zrobiona, miałam taki sen, w której przyśnił mi się Pan Jezus w białej szacie i powiedział mi takie słowa: o Marka, życie toczy się bardzo wielka walka. A ja się tak zapytałam: Panie Jezu, ale to co, on umrze? A Jezus już mi wtedy nic nie odpowiedział, uśmiechnął się, zaprowadził mnie do niego, do łóżka i kazał być cały czas przy nim. I w tym śnie pojawił się drugi sen jakby, gdzie zobaczyłam rzeszę bardzo silnych demonów. One były tak bardzo silne i one chciały zabić Marka. A ja właśnie z różańcem w ręce modliłam się i za moimi plecami był Marek. I ta moja modlitwa była jego taką ochroną, osłoną przed tymi diabłami. I w tym śnie bardzo mocno się modliłam, ale gdzieś po ludzku już nie dawałam rady, bo jestem tylko człowiekiem. I w tym czasie właśnie, kiedy ja go tak ochraniam i one go zabić nie mogły, pojawiła się Maryja, która stanęła pośrodku nas a tymi demonami i stała się ona naszą taką tarczą. I one nam już nic zrobić nie mogły. I właśnie ten, no i wtedy Marek przeszedł już tą drugą operację. Kiedy wyjechał z sali operacyjnej, go zobaczyłam, to byłam, nie ukrywam, bardzo przerażona, bo wyglądał bardzo źle. Wiedziałam, że to już jest coś poważniejszego. Jak się okazało, pojawiła się sepsa, pojawiła się niewydolność wielonarządowa. Wszystkie organizmy w jego ciele tak naprawdę wysiadły. Musiał być dializowany. Z czasem był też wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej. Był też intubowany pod respiratorem. No, były to bardzo dla mnie mocne przeżycia, widząc go w takim stanie. Takie niedowierzanie, że Boże, ja nie wierzę w to, co się dzieje w ogóle, więc było to też dużo, płynęło w tym czasie bardzo dużo modlitwy. Też sama prosiłam bliskich, znajomych, by bardzo się modlili. I sama też każdego dnia byłam w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starej Miłośnie na porannej mszy świętej, gdzie właśnie modliłam się o jego uzdrowienie, o cud uzdrowienia. No było bardzo ciężko. Ta modlitwa każdego dnia, starałam się wchodzić podczas porannej mszy świętej w taką relację z Panem Jezusem. Ułożyłam sobie taką swoją modlitwę, którą zawsze na początku mszy świętej wypowiadałam. Mianowicie było to słowa: Panie Jezu, spraw, byśmy byli tylko Ty i ja i Ty. I tak naprawdę się stało. Ja po prostu tak mocno wpatrywałam się w wizerunek Najświętszego Serca Pana Jezusa, który jest tam na ołtarzu, i który gdzieś Pan Jezus dawał mi taką łaskę naprawdę wejścia z takiego zjednoczenie z Nim całkowicie, gdzie w tym czasie dawał mi różne natchnienia. Były to poprzez myśli, poprzez obrazy, poprzez słowa. takie było jego to prowadzenie. Między innymi jednym z tych takich słów było to, że kiedy zapytałam, bo też takie właśnie moje rozmowy były, że pytałam: Panie Jezu, co mam zrobić, aby mój mąż żył? I wtedy też pamiętam, że wychodząc z kościoła usłyszałam taki mocny głos z prawej strony: zamów mszę święte za wszystkie pieniądze, które masz w portfelu. Ja tak stanęłam trochę jak wryta i mówię: no ale jak to, przecież ja mam tylko 900 zł i tutaj trójka dzieci. I tak jakby nagle ktoś ze mną zaczął rozmawiać, takie przychodziły odpowiedzi. No ale dzieci są w przedszkolu, tak? Rano mają zapewnione śniadanie, obiad, później podwieczorek, na kolację coś masz, najmniejszy jest na piersi, na mleku, który jeszcze też jest w domu, więc tak pomyślałam: no dobrze, to Panie Jezu, skoro tak mam zrobić, to ja to zrobię, tylko proszę Cię, zadbaj o to, abyśmy mieli co jeść. I pamiętam, że wróciłam wtedy do zakrystii, wyciągnęłam te 900 zł, dałam księdzu proboszczowi, on nie wiedział o tym, że to moje ostatnie pieniądze, i poprosiłam, powiedziałam takie słowa, że mój mąż umiera, proszę, aby każdego dnia za niego była msza święta o jego uzdrowienie tutaj. I dałam mu te pieniądze, żeby mi każdego dnia rozpisał. Ksiądz też tak zrobił, po czym pojechałam później do szpitala. Już dla mnie było takim zaskoczeniem, bo następnego dnia, odwiedzając swoich, moich teściów, był tam szwagier, który przyszedł do mnie i mówi: tak, masz tutaj 1000 zł, bo wiesz, no dojazdy do szpitala trochę kosztują, no takie na takie bieżące wydatki. W pierwszej chwili wahałam się, pomyślałam: nie, no nie wezmę, ale z drugiej strony, no przecież prosiłaś o to, żebyśmy zatroszczył się od nas Pan Jezus, żebyśmy mieli co jeść, tak? Więc przyjęłam te pieniądze i pojechałam do szpitala. I kiedy wróciłam, to już znalazłam właśnie w awizo w skrzynce, gdzie udałam się na pocztę i tam usłyszałam od pani w okienku, że proszę podejść do okienka obok, bo jest to za duża kwota. Podeszłam do okienka obok i usłyszałam, że ma pani do wypłaty 6700 zł, więc to dla mnie był taki szok, ale jak to? Skąd te pieniądze? Więc pani mi odpowiedziała, że to z ZUS-u zaległy macierzyński. No dla mnie to był szok taki, że no ja gdzieś o tym zapomniałam, bo to było wyrównanie za pół roku, o którym po prostu człowiek nie myśli w takiej sytuacji, że ma jakieś tam pieniądze do wypłaty, ale Pan Jezus o tym pamiętał i myślę, że też chciał sprawdzić to, czy całkowicie będę w stanie mu zaufać. Tak, były to też psalmy właśnie podczas, że tak powiem, w szpitalu, kiedy modliliśmy się koronką do Bożego Miłosierdzia. To też właśnie tam był taki pokoik w szpitalu, gdzie rodziną się zbieraliśmy i każdego dnia tam praktycznie modliliśmy się. To właśnie wtedy podczas tej modlitwy też przyszedł do mnie taka myśl: odmówcie psalm. Teraz już akurat nie pamiętam, który to dokładnie był, ale też właśnie po odmówieniu tego psalmu rodzina była w takim, takim niedowierzaniu, no ale skąd wiedziałeś, że ten psalm? Więc to przyszła taka, po prostu taka myśl, no ja nie wiedziałam, no taka myśl przyszła, otworzyliśmy i to był psalm, kiedy właśnie akurat na ten moment on był nam bardzo potrzebny, żeby tym psalmem się modlić. Każdego dnia rano podczas mszy świętej takie pytania zadawałam Panu Jezusowi, czy będzie żył. Jakoś tak odpowiedzi takiej konkretnej w tym czasie nie dostawałam, ale kiedy był taki moment, że pytałam: Panie Jezu, co mam zrobić, aby mój mąż żył? I pamiętam, że wtedy pierwszy raz właśnie podczas takiej mojej modlitwy, tego pytania, usłyszałam głos: przejdź z ojomu na kolanach do kaplicy Najświętszego Sakramentu. No to był taki dla mnie szok, no ale jak? Przecież tam w szpitalu jest tyle ludzi. Tutaj z ojomu trzeba zejść po schodach na dół, bo ojom mieścił się na drugim piętrze. Trzeba było zejść po schodach na dół, wyjść na główne patio, gdzie też przebywali chorzy, bo to było ich miejsce, taki ogródek jakby dla nich, tak? Wejść na główny hol szpitala i po schodach na trzecie piętro. I po prostu sobie tego po ludzku nie wyobrażam, jak ja mam to zrobić, co ludzie o mnie pomyślą i powiedzą. I pojechałam, pamiętam, z tą myślą do szpitala. Powiedziałam o tym rodzinie. Rodzina mnie odwiodła od tego pomysłu. Mówi, no nie, no Pan Jezus na pewno by nie chciał, żebyś takie rzeczy robiła. To na pewno nie to. No i zostawiłam to. Kolejnego dnia pamiętam, że też podczas porannej mszy świętej zapytałam, Panie Jezu, co mam zrobić, aby mój mąż żył? I wtedy też usłyszałam już trochę mocniej ten głos. Przejdź z ojomu na kolanach do kaplicy Najświętszego Sakramentu. No i znowu te moje ludzkie myśli, że no ale jak, Panie Jezu, co sobie ludzie o mnie pomyślą? Ich tam będzie tyle, tak jak ja mam to zrobić? I też pojechałam z tą myślą znowu do szpitala i mówię, że no znowu takie coś miałam, taką myśl. A wtedy no też nie, to na pewno nie to właśnie, zostaw to, to na pewno nie tego Pan Jezus chce od nas. No i tak to zostawiłam. Następnego dnia, będąc znowu na porannej mszy świętej, zadałam to pytanie, Panie Jezu, co mam zrobić, aby mój mąż żył? I wtedy już usłyszałam bardzo wyraźny głos, przejdź z ojomu do kaplicy Najświętszego Sakramentu na kolanach. I ja w końcu pomyślałam tak, Panie Jezu, powiedziałam te słowa dokładnie, Panie Jezu, jeżeli te słowa są od Ciebie i Ty tego naprawdę chcesz, to proszę Cię, niech znakiem dla mnie będzie to, że Marek się będzie źle czuł. I pojechałam do szpitala. I pamiętam, że zawsze z rodziną na korytarzu czekaliśmy na doktora. Bo każdego dnia pytaliśmy o stan zdrowia Marka. Przyszedł do nas pan doktor i powiedział tak, no przykro nam, ale my już po ludzku nic więcej zrobić nie możemy. Stan Marka jest tak ciężki, że nie wiemy, czy dożyje jutra. I powiedział takie słowa, tutaj już zostaje wam kierować się do góry, bo my już po ludzku nic zrobić nie możemy. I pamiętam, że uniósł rękę tak do góry, wskazując na niebo, żebyśmy się po prostu już do Boga kierowali. I kiedy ja te słowa usłyszałam, to po prostu kolana same mi się ugięły. Zaczęłam iść, jeszcze siostra mojego męża mówi, ty idź na tych kolanach. I ja tak zrobiłam, zaczęłam iść na tych kolanach, bardzo płakając. Szłam po schodach na dół. Jedyna modlitwa, jaka wtedy przychodziła mi do głowy, to było, Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nad nami. Po prostu gdzieś w sercu czułam, że akurat tą modlitwą mam się modlić. I tak ją odmawiałam do samego dołu, tak schodząc po tych schodach na dół. Właśnie odmawiałam tą modlitwę, bardzo płacząc, aż doszłam do drzwi wyjściowych, które już po otwarciu pojawiało się patio tego szpitala. I wtedy przy tych drzwiach już ten płacz ustał. Wyciągłam z ręki różaniec i zaczęłam odmawiać różaniec, prosząc Pana Jezusa, aby sprawił, żebym tych wszystkich ludzi nie widziała, którzy tam są. Abym była tylko ja i On. I powiedziałam, Panie Jezu, ja to robię dla Ciebie, nie dla ludzi. Proszę Cię, sprawa, abym ja ich nie widziała. I tak też się stało. Kiedy wyszłam, już otworzyłam te drzwi i zaczęłam iść na tych kolanach dalej przez patio, ja tych ludzi nie widziałam. Wiem, że tam byli ludzie, ale ja ich nie widziałam. Byłam tak wyjątkowo zjednoczona z Panem Jezusem, że jedynie co widziałam to niebo i kaplicę, do której właśnie zmierzam. I kiedy szłam, wchodząc już właśnie po schodach do głównego holu szpitala, pamiętam, że podbiegła do mnie starsza pani spłakana i powiedziała mi takie słowa, ja się za panią pomodlę. A ja jej odpowiedziałam, proszę się nie modlić za mnie, tylko za mojego męża, bo on umiera. I zaczęłam dalej iść po korytarzem, po schodach na trzecie piętro do kaplicy Najświętszego Sakramentu. I pamiętam, że po tych schodach, kiedy szłam, również ludzie mnie mijali, ale ja ich nie widziałam. I im bliżej kaplicy byłam, tym większy pokój i radość mnie ogarniała. To było bardzo niesamowite uczucie dla mnie, takie przeżycie. Bo tu gdzieś mój mąż umiera, a ja nagle takiej wewnętrznej radości dostaję i takiego pokoju ducha. Dochodząc do kaplicy, pamiętam, że tam czekała już na mnie siostra właśnie ze znajomym naszym. Położyłam się krzyżem przed Najświętszym Sakramentem i ofiarowałam tą drogę w intencji uzdrowienia Marka i powiedziałam, Panie Jezu, zrobiłam to dla Ciebie, aby mój mąż żył. Proszę Cię, daj mi słowo, czy czy on będzie żył, tak? I wtedy pamiętam, że przyszło taki myśl, otwórz psalm 41. Ja ten psalm otworzyłam i tam było, to był psalm w ciężkiej chorobie i tam były słowa takie, Pan go ocali, ustrzeże, zachowa przy życiu. I ja już wiedziałam po prostu, że mój mąż będzie żył. To mnie ogarnęła mi wielka radość, taki no, niesamowity po prostu pokój. I mówię, Boże, będzie żył. I tak też się stało. Tą noc, której miał nie przeżyć, Marek przeżył. I to nie było takie spektakularne uzdrowienie, tak jak niektórzy oczekują, że wstanie z łóżka i będzie wszystko dobrze. Nie, on po prostu pomału zaczął zdrowieć, pomalutku zaczął, że tak powiem, dochodzić do siebie. No, tak jak Pan Jezus obiecał, tak przeżył przede wszystkim tą noc, której miał nie przeżyć. Cała historia, jak się zakończyła, no mój mąż, kiedy już został uzdrowiony, kiedy wyszedł ze szpitala, to też każdego dnia, że tak powiem, uczestniczyłam w porannych mszach świętych w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. I też każdego dnia dziękowałam za ten cud uzdrowienia. I też po 3 latach dokładnie od uzdrowienia taki przyszedł podczas mszy głos. Podziękujcie, złóżcie wotum dziękczynne za cud uzdrowienia. I pamiętam, że ja wtedy miałam takie pytanie, ale Panie Jezu, no co to ma być? Jakiś obrazek, jakaś tabliczka z grawerem? Nie do końca mogłam sobie to tak wyobrazić, co to miałoby być. I pamiętam, że zostawiłam gdzieś tą myśl, bo jakby nie dostałam odpowiedzi takiej. Nie wiedziałam, co mam zrobić. I tak to zostawiłam. I dokładnie 5 lat po uzdrowieniu, kolejny raz właśnie, to było dokładnie w zeszłym roku 2023, przed uroczystością Najświętszego Serca Pana Jezusa, znowu przyszedł ten taki głos. Podziękujcie, złóżcie wotum dziękczynne za cud uzdrowienia. I wtedy pamiętam, że konkretnie zapytałam, Panie Jezu, ale co to ma być? Bo nie wiem. I Pan Jezus, wtedy taki głos przyszedł wewnętrzny. Niech Marek zrobi serce z blachy. Więc ja z automatu zapytałam, no ale z jakiej blachy? I odpowiedź przyszła, że z miedzianej. Więc tak pamiętam, że w takim szoku wyszłam z kościoła. Powiedziałam o tym swojemu kierownikowi, swojemu spowiednikowi, czy że takie coś miałam, takie rozeznanie, że ma zrobić serce z blachy. Kierownik to też rozeznał, że tak, trzeba to serce zrobić. I zapytałam przede wszystkim mojego męża, który jest dekarzem, robi dachy, ale nigdy nie robił takich artystycznych rzeczy. Czy i da się zrobić serce z blachy miedzianej? I on powiedział, że no tak, da się, bo to jest najlepsza blacha do takich rzeczy. No, mój mąż tak to widział, tak? Więc on, no powiem szczerze, że no nie jest łatwo, nie było łatwo zrobić to serce, bo jakby on się na tym uczył, tak? Podpytywał osób doświadczonych dokładnie jak to wykonać, żeby to było prawidłowo zrobione. Gdzieś ma tą swoją wizję w głowie, jak to serce ma być i wyglądać. I to serce udało się już zrobić, ono jest zrobione. Jeszcze nie jest ofiarowane w kościele, ponieważ jeszcze tam mój mąż wymyślił, że chce, żeby to serce było na kielichu. Ten kielich też jest zrobiony, ma być otoczone koroną cierniową. I tutaj też dużym wyzwaniem było zrobienie tej korony cierniowej. No po prostu no, te rzeczy, które on dobierał, nie do końca pasowały do tego, tak? Więc gdzieś dalej jeszcze jest to tworzone. Już to jest blisko końca, ale gdzieś jeszcze tam dopracowuje te szczegóły, tak? No nie ukryłam, było to wyzwanie jest to zrobić, bo tak jak wspomniałam wcześniej, on tego nigdy nie robił. Czyli no tutaj takie rozeznanie moje wewnętrzne jest oczywiście tutaj też przez kapłanów, tak? Bo jakby ja każdego dnia modliłam się w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Tam były też te msze święte zamówione, które praktycznie cały czas, każdego dnia rano one były odprawiane w intencji Marka. O cud uzdrowienia. To tam w tym miejscu modliliśmy się o ten cud uzdrowienia. Też oczywiście rodzina, wszyscy bliscy, znajomi, dalsi znajomi, osoby, które nas nie znały, też oczywiście modlili się. Ale wiem o tym, bo to jakby moim tym potwierdzeniem jest to, że tam, gdzie właśnie były odprawiane te msze święte, gdzie każdego dnia były te prośby o ten cud uzdrowienia zanoszone, że to właśnie to serce jest właśnie, dzięki temu sercu jest to uzdrowienie. Serce Jezusa jest pełne miłości. Ja tej miłości doświadczyłam właśnie w momencie, kiedy mój mąż ciężko zachorował. To właśnie w tym cierpieniu dostąpiłam tej wielkiej, wielkiej miłości. Można by się po ludzku powiedzieć, no ale jak, no przecież tutaj takie cierpienie, nieraz ludzie pytają, dlaczego mnie takie cierpienie spotyka, czemu cierpię, tak? Ja właśnie w tym cierpieniu odkryłam tą miłość Bożą, płynącą z serca Jezusa. To tam, w tej parafii, z tym sercem Jezusa, z którym prowadziłam swoje rozmowy, to tam właśnie Pan Jezus otworzył moje serce na właśnie przyjęcie Jego miłości płynącej właśnie z Jego serca. Też powiem szczerze, że się spotykam właśnie z takimi pytaniami. Też sama sobie to pytanie zadaję często, też Panu Jezusowi. Bo było to duże wyzwanie, tak? Gdzieś patrząc na samą siebie, mogę powiedzieć tyle, że we mnie zmieniło się to, że kiedyś żyłam tym, co ludzie o mnie pomyślą, jak mnie ocenią, żebym robiłam gdzieś dużo rzeczy pod kątem ludzi, żeby ich zadowolić, żeby oni o mnie dobrze myśleli. I wiem o tym, że gdzieś to przejście na kolanach uwolniło mnie od tego, co ludzie o mnie myślą, co o mnie powiedzą, jak mnie spostrzegą. Gdzieś to, tak jak właśnie były te rozmowy moje też, tak? Że no, ale Panie Jezu, co ludzie powiedzą, nie? Pierwsza taka myśl. I to wiem o tym, że gdzieś to Pan Jezus mnie uzdrowił z tego, żebym przestała żyć opinią innych ludzi, nie? Co oni o mnie myślą. Z drugiej strony też to i to doświadczenie iścia na tych kolanach niesamowicie zjednoczyło mnie z sercem Pana Jezusa, z Jezusem samym. To było nie do opisania przeżycie, bo kiedy, tak jak wspominałam, szłam przez to główne patio, gdzie tam byli ludzie, ja tych ludzi nie widziałam. Jak się później okazało, ja w ogóle w myślach już miałam gdzieś tam wewnętrznie, że ja może sobie trochę tą trasę skrócę, a jak się okazało, to ja naprawdę większe w ogóle zaokrąglenie tej trasy zrobiłam. I też, no tak jak mówię, no to było dla mnie niesamowite przeżycie, które w sposób niezwykły wyryło się w moim sercu i absolutnie nigdy nie zrobiłam tego na pokaz przed ludźmi, tylko zrobiłam to naprawdę z miłości do serca Pana Jezusa i później, kiedy już przeszłam na tych kolanach, to też byłam w takim szoku i w takiej radości. Jezu, ja to dla Ciebie zrobiłam. Ja to dla Ciebie zrobiłam, nie dla ludzi, ja to dla Ciebie zrobiłam. I to, tak jak mówię, no to się, tego się nie zapomina, to się po prostu niesamowicie wyryło w moim sercu.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

0: Narodowy Marsz Życia jest w swojej naturze radosną, piękną, rodzinną manifestacją. Chcemy pokazać, że macierzyństwo daje siłę. Zupełnie na żywo, nie z nagrania, słychać bicie serca dziecka, które jest pod sercem matki, która stoi w tym momencie na tej scenie, która za miesiąc urodzi to dziecko. Ja osobiście myślę sobie, że to jest moment, kiedy bije serce Polski. I dopóki te marsze będą się odbywały, to serce będzie biło. I będzie biło tak długo, aż każde polskie serce będzie miało prawo bić. Te media nas jednak zauważyły, jak nas było bardzo dużo. Bo to już po prostu nie sposób było o tym milczeć. Jeden z największych marszów w Polsce. Jeden z największych w Europie. Media zagraniczne nas zauważyły. Tam jest to nasze dzisiejsze Westerplatte.
1: Witamy Państwa w kolejnej odsłonie naszej audycji Niebo Otwarte. Dzisiaj naszym specjalnym gościem jest pani Lidia Sankowska-Grabczuk, rzecznik Narodowego Marszu Życia. Dzień dobry, pani Lidio.
0: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Spotykamy się w przeddzień Narodowego Marszu Życia, inicjatywy, która od kilku lat gromadzi bardzo wiele osób, które chcą pokazać, że rodzina to pewna przygoda, jest to i poświęcenie, i radość, i mnóstwo kolorów. Proszę o tym opowiedzieć, od kiedy ta inicjatywa zaczęła w Polsce żyć tak na dobre?
0: No w ogóle Marsze dla Życia czy Narodowy Marsz Życia to są inicjatywy, które już od początku lat 90. istnieją w Polsce. I są niezwykle ważne, bo są ważne, po pierwsze, spełniają taką ważną rolę głosu społecznego. One nigdy nie pozostają niezauważone przez władzę, przez organ stanowiący prawo. Co więcej, im nas jest więcej, tym ten głos jest silniejszy. To było bardzo mocno widać w 1996 roku, gdy po zmianie prawa zezwalającego na dokonywanie aborcji bardzo szeroko, które powstało w 1946 roku. W 1993 wprowadzono tak zwany kompromis aborcyjny. Bardzo dobrą rzecz na tamte czasy, stosując jakby no taki środek gradacji. Tak? Ciężko było wszystko osiągnąć po 50 latach tak morderczego prawa. I niestety po 3 latach komuniści z powrotem wprowadzili tak zwaną aborcję na życzenie. I wtedy przyszedł prawdopodobnie największy w historii naszego kraju Marsz dla Życia, zgromadząc około 100 tysięcy Polaków, którzy się na to nie zgadzali. I owocem tego marszu było orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1997 roku. No trudno nie połączyć tych wydarzeń. Jesteśmy przekonani, to jest po prostu fakt, że ten marsz był jednym z elementów, który mocno wpłynął na to orzeczenie. Orzeczenie, które pokazało, że aborcja na życzenie jest niezgodna z prawem. I oczywiście to prawo zostało cofnięte. Potem odbywało się wiele marszy dla życia i rodziny w różnych miejscowościach, również w Warszawie. Na przestrzeni lat no one się różnie formowały. W Warszawie ponad 20 lat temu powstała inicjatywa Marszy Świętości Życia, jakby wespół z ustanowieniem Dnia Świętości Życia czy Narodowego Dnia Życia w Polsce, ustanowionego przez parlament. To była bardzo piękna tradycja, gdzie te marsze miały swój początek w obu warszawskich katedrach, warszawskiej i warszawsko-praskiej. Odbywały się w msze święte w jednym czasie, a następnie obie diecezje się spotykały i szły w tym Marszu Świętości Życia. I właśnie wreszcie 7 lat temu obudziło się w nas takie pragnienie, aby oprócz tych wszystkich marszy, które są niezwykle ważne, które odbywają się w całej Polsce i które pokazują, że Polacy w każdym zakątku naszego kraju nie chcą zabijania dzieci nienarodzonych, chcemy, aby też wzorem choćby Waszyngtonu czy Paryża odbywał się cyklicznie w Polsce też jeden taki duży narodowy marsz życia. Marsz, który właśnie no, będzie gromadził Polaków z wszystkich stron Polski, który będzie pokazywał taką naszą jedność, większą siłę, tak? No i tak się odbyło po raz pierwszy przed pandemią. Potem pandemia trochę nam pokrzyżowała plany. Niestety te marsze nie mogły się odbywać. I zmierzam do marszu, który odbył się 2 lata temu. W 2024 roku odbył się ogromny Narodowy Marsz Życia. Jedna z największych imprez pro-life ostatnich czasów w Europie. Zgromadził ponad 50 tysięcy Polaków z wszystkich regionów Polski. Naprawdę było to wzruszające doświadczenie. Msze święte, które tak samo jak podczas Marszu Świętości Życia odbywały się w obu katedrach warszawskich, podtrzymaliśmy tę tradycję. I pamiętam, że proboszcz katedry warszawskiej na tej mszy poprzedzającej marsz powiedział, że takich tłumów katedra nie widziała od czasów kardynała Wyszyńskiego. I było to bardzo wymowne, ponieważ to był czas też, kiedy na stole w parlamencie leżały cztery zabójcze ustawy poszerzające możliwość zabijania dzieci nienarodzonych. Dokładnie 2 lata temu. Marsz był w kwietniu. I tak właśnie myśleliśmy sobie, że trochę mamy takie zapętlony wehikuł czasu, tak? Kardynał Wyszyński, no to były czasy też trudne, a nawet jeszcze trudniejsze. To prawo było dużo szerzej też, pozwalające zabijać dzieci nienarodzone. A dzisiaj rządzący chcieli dokładnie tego samego i jeszcze w szerszym zakresie. I to było naprawdę piękne, wzruszające doświadczenie patrzeć na tak ogromną liczbę Polaków, radośnie zgromadzonych na Placu Zamkowym, radośnie skandujących kulturalne hasła, ale jednocześnie stanowcze, mówiące o tym, że nie chcemy, żeby nasz naród zabijał własne dzieci. No i marsz odbył się w kwietniu, a w lipcu przy absolutnie sprzyjającej arytmetyce sejmowej, sprzyjającej zabijaniu nienarodzonych, żaden z tych projektów nie przeszedł. Więc również trudno tutaj nie widzieć, że ten Narodowy Marsz Życia, ale również kolejne lokalne marsze dla życia i rodziny i wiele innych inicjatyw nie wpłynęły na to.
1: Dlatego nad Wisłą?
0: Prawdopodobnie. No, na pewno w jakimś sensie tak. Te cuda się dzieją regularnie i chrześcijańska cywilizacja jest fundamentem naszego narodu i my chcemy o tym pamiętać, my musimy o tym pamiętać. Bo właśnie no, zmierzam do tego, że w tym roku ten marsz też jest szczególny, bo jest szczytem obchodów 1060-lecia Chrztu Polski. Z wydarzenia, które nie tyle zmieniłoby kształt naszego kraju. Polski by nie było, gdyby nie Chrzest Polski. Po prostu by nie było. I dzisiaj chcemy po pierwsze pamiętać o tym. To jest niezwykle ważne, żebyśmy pamiętali o tym, żebyśmy kultywowali tę pamięć w naszych dzieciach, wnukach, w kolejnych pokoleniach. A jednocześnie widząc, że stoimy nad przepaścią demograficzną. Polska jest naprawdę w katastrofalnej sytuacji demograficznej, więc tym bardziej, no cóż, naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości.
1: Europa ma na to rozwiązanie, przysyłając do wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej kolejne tysiące emigrantów, którzy w ten sposób mogą wypełnić tę lukę tego braku dzietności. Ale czy to właśnie pomoże nam zachować te korzenie chrześcijańskie?
0: Masowa migracja jest niestety w tym momencie jedynym narzędziem zachodniej Europy na katastrofę demograficzną. Absolutnie to nie pozwoli nam zachować w ogóle Polski, bo no, tożsamością kraju jest kultura, jest nasz naród, jest nasza historia, nasza cywilizacja, która zupełnie ma się nijak do cywilizacji migrantów czy braku tej cywilizacji. Więc to nie o to tutaj chodzi zupełnie. Po pierwsze, musimy przestać zabijać własne dzieci. Musimy przestać godzić się na to, żeby w świetle prawa czy nielegalnie przymykając na to oko, nasze polskie dzieci były zabijane. Tak jak ma to miejsce choćby pod samym Sejmem, w nielegalnym miejscu, w przychodni bądź legalnie nie przychodni, nieważne. To jest miejsce, gdzie wiemy i wszyscy się chwalą tym, że są zabijane dzieci nienarodzone. Pod samym Sejmem, więc jest to...
1: To miejsce to jest chyba bardziej prowokacja, chociaż na pewno też działa.
0: Czy jest to zarejestrowane jako tam sklep, cokolwiek, ale dobrze wiemy, że tam zresztą same panie, które tam pracują czy pomagają, cokolwiek, chwalą się tym, że pomogły w cudzysłowie dokonać aborcji jakiejś kobiecie dzisiaj czy wczoraj. Więc i dzieje się to pod samym Sejmem. To jest naprawdę przerażające, bo to jest absolutnie niezgodne z prawem i niezgodne z prawem naturalnym człowieka i mrożące krew w żyłach. Dlatego idziemy w Narodowym Marszu Życia już jutro. tak jak powiedziałam, ten wymiar społeczny jest bardzo ważny i jest słyszalny i skuteczny, ale to jest też piękne święto polskich rodzin. Narodowy Marsz Życia jest w swojej naturze radosną, piękną, rodzinną manifestacją. Uczestniczą w nim tysiące polskich rodzin przechodzących przez wszystkie pokolenia. Idą rodzice z dziećmi, z dziadkami, czasami 3-4 pokolenia idą razem. Często jesteśmy wszyscy w bieli czy w jakichś radosnych, jasnych kolorach ubrani. Trzymamy polskie flagi. To jest niezwykle ważne. Zapraszamy, aby wszyscy mieli ze sobą flagi Polski. Bądź też inne transparenty, ale zdecydowanie z kulturalnymi postulatami. O to zawsze apelujemy, żeby nie było żadnych tam wulgaryzmów czy nieprzyjemnych obrazów. I będziemy radośnie maszerować w to największe święto polskich rodzin.
1: Czy spotykacie się z takim zarzutem, że jesteście zgromadzeniem narodowców, tym bardziej, że współorganizatorem marszu, Narodowego Marszu Życia jest Marsz Niepodległości?
0: Narodowcy bardzo wspierają nas w organizacji, za co serdecznie dziękuję. Cóż, my ogólnie mamy dużo różnych zarzutów wobec naszej działalności, ale najważniejsza jest nasza idea i to, co nam przyświeca i to, co czasami też widzimy, że rzeczywiście do jednego, jeżeli do jednego człowieka dotrze do świadomości to, czym jest aborcja, albo dotrze świadectwo rodziny, która powie naprawdę przenikające serce słowa ze sceny, to znaczy, że było warto. Znaczy, że jest to warte tego wszystkiego. I jeżeli ktoś usłyszy to bicie serca ze sceny, bicie serca dziecka pod sercem jego matki, co już stało się tradycją na Narodowym Marszu Życia, że zupełnie na żywo, nie z nagrania, słychać bicie serca dziecka, które jest pod sercem jego matki, zupełnie matki, która stoi w tym momencie na tej scenie, która za miesiąc urodzi to dziecko. I słychać to bicie serca na całym Placu Zamkowym, to jest tak naprawdę wzruszający moment, jednocześnie bardzo prawdziwy i wiem, że porusza też wiele serc. Ja osobiście myślę sobie, że to jest moment, kiedy bije serce Polski. I dopóki te marsze będą się odbywały, to serce będzie biło i będzie biło tak długo, aż każde polskie serce będzie miało prawo bić.
1: Miałam ciarki na plecach, jak powiedziała pani o tym bijącym sercu i że to się dzieje na żywo, bo ja pod samą scenę nigdy nie udało mi się dotrzeć, chociaż pamiętam ten dźwięk bijącego serca i pamiętam też, jak sama będąc mamą, jakie to zrobiło na mnie wrażenie. Chciałam panią zapytać o to, czy macie jakieś, robiliście jakieś badania i macie dostęp do informacji, jak to wydarzenie wpłynęło na osoby postronne, które w ogóle nie miały zamiaru się znaleźć na marszu, a dostaliście potem jakieś świadectwo, że to wpłynęło na te osoby?
0: Badań nie robiliśmy, ale rzeczywiście spływają czasami takie świadectwa, bądź na przykład ludzie nawet podchodzą do nas po marszu, którzy faktycznie przypadkowo znaleźli się bądź nieprzypadkowo na tym krakowskim przedmieściu, że ich to porusza. Co ciekawe, nigdy jeszcze na Narodowym Marszu Życia nie odnotowaliśmy jakichś nieprzyjemnych sytuacji, tak? Zdarza się, że jakieś tam osoby mniej lub bardziej znane w swoich poglądach przeciwnych naszych stoją z transparentem gdzieś z boku, ale to jest często ignorowane, nigdy nie kończy się jakąś agresją. Natomiast, tak jak mówię, nigdy na Narodowym Marszu Życia nie mieliśmy jakichś sytuacji trudnych, agresywnych czy jakiś kontrpikiet, a właśnie jednak przychodziły osoby czasami, które po prostu chciały podyskutować, może myślały inaczej niż my, ale też podkreślali, że ta manifestacja jest taka, że mają możliwość podyskutować, porozmawiać, tak? Że warto podejść, że z nami można porozmawiać. Ale podchodziły też osoby, czy czasami pisały nam na forach, w komentarzach potem po marszu, że jednak coś poruszyło ich serce, coś się zadziało i to już się nie zmieni, to już tam gdzieś jakieś ziarno zostało zasiane. Albo też odzywają się do nas wolontariusze, którzy widzieli poprzednie marsze, coś się w nich obudziło i teraz chcą pomóc przy tym marszu. Więc widać, że to wszystko ma sens, to wszystko działa i o to chodzi. No bo to jest ideą tego marszu, żeby pokazać ludziom w czasie, gdy media bardzo zakłamują rzeczywistość, że życie jest piękne, aborcja jest okropna, obrzydliwa i to jest zero-jedynkowa prawda, tu nie ma nic pomiędzy. I chcemy, żeby Polska miała przyszłość, żeby dzieci się rodziły, żeby kobiety były szczęśliwe, rodząc własne dzieci. To też jest właśnie ważny postulat naszego marszu, bo widzimy, jak bardzo żyjemy w czasach, gdy macierzyństwo jest deprecjonowane. A my chcemy pokazać, że macierzyństwo daje siłę. Jest związane absolutnie z trudami, z cierpieniem i nikt tego nie kwestionuje, bo wszystko, co jest piękne, rodzi się w cierpieniu, ale ostatecznie daje siłę do nieprawdopodobnego. Kobiety po urodzeniu dzieci, wychowując te dzieci, potem na przykład wracając do pracy, mówią, że uzyskują talenty czy umiejętności, których wcześniej w ogóle nawet by nie pomyślały w sobie, że mają. Więc też o tym będziemy mówić i też chcemy pokazać, że macierzyństwo jest czymś wspaniałym i warto, żeby Polki po prostu rodziły dzieci w czasie tego kryzysu demograficznego, kryzysu szeroko opartego, mocno opartego o kryzys antykultury po prostu.
1: Mm-hmm. Jeśli to jest tak ważny temat, ile razy media publiczne objęły patronatem medialnym wasze wydarzenie?
0: No nie było takiej sytuacji, niestety. No cóż, media publiczne są jakie są.
1: Czy to znaczy, że media publiczne nie są polskimi mediami, skoro nie zależy im na stworzeniu takiej atmosfery pozytywnej wokół rodziny?
0: No cóż, no rzeczywiście warto zadać sobie to pytanie, natomiast chcę zaznaczyć, że 2 lata temu właśnie jak marsz był taki bardzo liczny, to pojawiła się wzmianka w głównym wydaniu wiadomości z naszego marszu, tak? Wzmianka z komentarzem, pamiętam, premiera Tuska, który powiedział, że prawa kobiet w Polsce będą chronione. Bardzo trafny komentarz, nam bardzo zależy na tym, żeby prawa kobiet w Polsce były chronione, żeby każda Polka miała prawo się urodzić. Każda Polka nigdy nie cierpiała z powodu tego, że zabiła własne dziecko. Ale właśnie to też jest ważne, właśnie ważne, że to pani zauważyła, że te media nas jednak zauważyły, jak nas było bardzo dużo. Bo to już po prostu nie sposób było o tym milczeć. To już no, głupio było nie powiedzieć. Jeden z największych marszów w Polsce. Jeden z największych w Europie. Media zagraniczne nas zauważyły. Robiliśmy reportaże do Włoch, do Francji, nawet do Waszyngtonu. Więc trudno, żeby TVP nawet się nie zająknęła. Także no, to też o czym świadczy i mówię o tym dlatego, że zachęcam, żeby wszyscy jutro rano wstali z kanapy i pojawili się na Narodowym Marszu Życia i wzięli ze sobą jeszcze kilka osób. Tam jest to nasze dzisiejsze Westerplatte. Dzisiaj być może nie mówi się tak głośno o aborcji w polityce, ale to nie znaczy, że ten temat nie istnieje. Politycy często nie chcą o tym mówić, bo jak zaczną mówić, to właśnie robią się protesty. My niezależnie od tego, czy mówią, czy nie mówią, idziemy, bo po pierwsze, mnóstwo dzieci w Polsce w świetle prawa jest zabijanych dzisiaj na podstawie tak zwanej przesłanki psychiatrycznej. To jest katastrofa, naprawdę, bo to jest wielkie kłamstwo antynaukowe. Nie ma czegoś takiego jak depresja z powodu urodzenia dziecka. Jest oczywiście depresja poporodowa, to jest zupełnie inny stan, natomiast żadna kobieta nie czuje się gorzej z powodu tego, że urodziła dziecko, niż gdyby to dziecko zabiła. Jest to absurd. Są to zupełnie aborcje dokonywane na podstawie żadnych badań. Nie ma żadnych badań kobieta wykonywanych przed dokonaniem aborcji. I sieją naprawdę tragiczne żniwo. I w świetle prawa kilkaset takich aborcji rocznie w Polsce jest dokonywanych. Więc musimy się jutro spotkać.
1: No niestety ta liczba rośnie i dane są zatrważające. Z roku na rok to jest wzrost o 100%. Mówię tutaj o Polsce. Czy scena, na której stajecie, jest też taką okazją do tego, żeby te wszystkie kłamstwa dotyczące właśnie depresji poporodowej, czy one są łamane? Czy to jest okazja, żeby opowiedzieć kobietom, że urodzenie dziecka i nawet oddanie go do adopcji, jeżeli znajduje się w takich okolicznościach, że nie będzie w stanie go w tym momencie wychować, jest lepsze niż pozbycie się go w szpitalu w czasie aborcji. To mnie zatrważa, że nie ma informacji o tym, czym jest syndrom poaborcyjny. Że nie ma informacji o tym, że ja pozbywając się swojego dziecka nie przestaję być matką, tylko staję się matką dziecka martwego. Więc takich informacji w mediach nie słyszymy, a tutaj jest okazja, bo jest scena, żeby coś takiego powiedzieć, tylko nie wiem, czy to jest odpowiedni czas, żeby poruszać takie kwestie.
0: Na pewno też będziemy o tym mówić, bo no, nie bardzo szeroko, bo nasz czas też będzie ograniczony, ale będziemy wspominać. Będziemy też mówić o adopcji, to co pani wspomniała, tak? Będzie wspaniała dyrektor ośrodka adopcyjnego w Warszawie, która też powie do nas kilka słów tego właśnie, że adoptuj, a nie morduj, przepraszam. Jest ten wybór. Chociaż pytanie, no jakim wyborem jest zabicie dziecka? Kobiety często mówią, że dokonały aborcji właśnie dlatego, bo nie miały wyboru. Paradoksalnie. To jest, tak wygląda prawda.
1: Myślę, że to jest też związane z tym, że nie spotkały w tym momencie takim kryzysowym na swojej drodze osoby, która wzięłaby je za rękę i wsparła w tym momencie i pozwoliła
0: Dokładnie
1: im
0: tak.
1: dokonać tego wyboru. I te kłamstwa, które słyszymy ze strony czasami nawet naszych koleżanek feministek, że masz prawo wyboru. No nie, w takich środowiskach ten wybór jest jeden i wręcz jest forsowany. Znamy teraz doskonale, pamiętamy przykład chłopca, który miał się urodzić z łamliwość kości. To nie jest choroba, która mogłaby zostać zakwalifikowana jako zagrażająca życiu mamy czy tego dziecka, taka, która powodowałaby tę śmierć dziecka tuż po porodzie, a jednak dzięki temu wsparciu w cudzysłowie oczywiście tych kobiet, które są przeciwniczkami ratowania życia, ta biedna kobieta skończyła tam, gdzie skończyła, czyli w Oleśnicy i to dziecko niestety też zakończyło swoje życie w taki sposób, który aż trudno przywoływać po raz kolejny, ale wydaje mi się, że o tym też trzeba mówić.
0: Dokładnie. W ogóle ten wybór nie powinien polegać na tym, czy urodzisz, czy zabijesz. No to jest, ciężko mi znaleźć porównanie, ale to jest no taki wybór jak urodzisz, czy zabijesz. No nie wiem, ukradniesz, czy kupisz. No jest wybór. No można iść do sklepu i coś ukraść, ale i to jest tak dużo mniejszy kaliber niż mówimy o zabiciu dziecka, tak? Można zgwałcić albo nie zgwałcić, tak? No to jest wybór. Tylko wybór, no jaki to jest wybór? Natomiast wybór powinien być między tym, urodzisz i zostawisz, czy oddasz do adopcji? Czy oddasz do okna życia? Szanowni Państwo, teraz właśnie przypomniałam sobie, że kilka dni temu, w marcu, minęło 10 lat, odkąd uruchomiono pierwsze okno życia w Polsce i właśnie najstarsze dzieciątko z okna życia kończy w tej chwili 10 lat. Jest to naprawdę piękne, wspaniałe świadectwo. Dzieci żyją, są otoczone opieką, miłością i to miłością z wyboru. To jest wybór.
1: Rozmawiałam niedawno z paniami, które prowadzą hospicjum dla dzieci, hospicjum Gajusz w Łodzi. To jest to hospicjum, które chętnie przyjęłoby też Felka, tego chłopca, który świętej pamięci, który niestety został zamordowany przez lekarza, ginekologa, który składał przysięgę.

0: Podobnie, no cóż, domy dziecka nie miałyby racji bytu, gdyby państwo funkcjonowało dobrze w zakresie pieczy zastępczej, rodzin zastępczych. No ale to jest osobny temat, nie będę tego rozwijała tutaj dzisiaj, ale rzeczywiście to są obszary, gdzie państwo zupełnie kuleje. Trzeba to ze smutkiem przyznać. Także no, będziemy, też się o to upominamy. Bardzo się cieszę, że pani Zofia Dłutek będzie na naszym marszu. Jest to osoba z ogromną charyzmą, która dała dom ogromnej ilości dzieci. Już nawet nie wiem ilu, ale przydała im to szczęście i dzieciom, i małżeństwom, które pragnęły mieć dzieci. Jest matką poniekąd trochę tych dzieci. No, na pewno otoczyła je ogromną miłością. To jest niesamowite, prawdziwe, piękne dzieło. Myślę, że to już jest osoba, która za życia powinna zostać ogłoszona świętą. Także też cieszę się, że będzie z nami na marszu i powie nam kilka mądrych słów. Także no, jeszcze raz wszystkich bardzo serdecznie zapraszam. Jest co świętować. No, też pomyślałam sobie jeszcze, jak pani wspomniała o Felku. No, przypomniało mi się to, że niedawno pani, która dopuściła się zabicia Felka, dostała tytuł superbohaterki. Oczywiście z jednej strony mnie to oburzyło, z drugiej strony myślę sobie, że no, jeżeli dostała tytuł superbohaterki takiego środowiska, to w sumie dla mnie osobiście jest to żadna nobilitacja, ale wiadomo, no, dla niej to jest jakaś tam satysfakcja. I no cóż,
1: To pani powiedziała
0: nie
1: wprost.
0: wiem, czy to powinno pójść na antenie, ale odważę się. Powiem tak, że też dlatego z pewnym spokojem do tego podeszłam, bo pomyślałam sobie, że doktor Mengele za swojego życia też dostawał mnóstwo nagród, a jednak później historia go oceniła. I teraz to jest nasze zadanie. To jest nasze zadanie, żeby nasze dzieci miały prawdziwych superbohaterów. Żebyśmy my tak wychowywali własne dzieci, żeby kiedyś na kartach historii była prawda. Było pokazane, kto jest bohaterem, kim była Stanisława Leszczyńska, bo boję się, że dzisiaj coraz więcej ludzi z pokolenia Z nie wie, kim była Stanisława Leszczyńska, a wiedzą, kim jest Marta Lempart czy Gizela Jagielska. I to jest nasza porażka. To jest nasze zobowiązanie do tego, żeby to zmienić, żeby nasze dzieci miały prawdziwe autorytety, jednak żebyśmy wrócili do tego, w ogóle do tych czasów autorytetów, nie? A nie tylko TikToka i zakłamanej prawdy medialnej. To jest, my nie możemy się tym zdrażać, że ktoś dostał jakiś tytuł. To oczywiście powoduje pewien szum medialny, ale jedne środowiska dają swoje nagrody, inne swoje i tak było i jest, będzie zawsze. Natomiast naszą rolą jest to, aby historia kiedyś była napisana w sposób prawdziwy, a nie zakłamany. Nasze dzieci potrafiły dobrze myśleć i to ocenić.
1: Nie macie wrażenia, że taka akcyjność, bo my jesteśmy narodem, który lubi akcję, lubi działać, odpowiadać na różne trudne wydarzenia. Mamy powódź, idziemy pomagać. Mamy problem z dzietnością, z tym, że widzimy, że dzieci tracą życie dzisiaj już coraz łatwiej. Wspominała pani o tej przesłance psychicznej. A tak na.
0: Psychiatrycznie.
1: Tak. A efekt jest taki, że giną nie tylko dzieci, ale matki, które tego dokonały, również w jakiś sposób tracą to życie. Ja nie wiem, ile osób, które dokonały aborcji, potem musi walczyć z depresją. No to są fakty, o tym mówią naukowcy. Jak przełożyć ten jeden dzień, tę jedną akcję, ten jeden marsz na całe życie, żeby pokazywać innym, że życie ma wartość.
0: Narodowy Marsz Życia tworzy bardzo wiele organizacji, tak? Oczywiście na czele z Fundacją Świętego Benedykta, ale jest to również Koalicja dla Życia i Rodziny, czy Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka z Krakowa i wiele innych organizacji, które na co dzień właśnie robią to, o czym pani mówi. Po pierwsze, realnie pomagają kobietom. Realnie, finansowo pomagają kobietom. Stowarzyszenie z Krakowa, Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka ma kilka finansowych programów pomocowych przeznaczonych dla kobiet właśnie w trudnej sytuacji materialnej, czy przed, czy po urodzeniu dziecka. Zawsze można tam zadzwonić, opowiedzieć swoją sytuację i dostać realną pomoc. Fundacja Bractwo Małych Stópek na drugim końcu Polski, w Szczecinie, na północy Polski. Tam odbywają się nawet czasami remonty mieszkań. dla kobiet zostawionych.

0: Bez opieki. Tak jak pani powiedziała, kobiety, które chcą dokonać aborcji, zawsze nie mają wsparcia. Gdyby kobieta miała wsparcie ojca dziecka, nigdy by w ogóle nie zdecydowała się na aborcję. W mojej opinii aborcja jest najbardziej szowinistycznym aktem, jaki można sobie wyobrazić. Totalnie ściąga odpowiedzialność za poczęte życie z mężczyzny. Czasami jest tak wygodniej, łatwiej. Teoretycznie bez konsekwencji. Natomiast jeśli chodzi o syndrom postaborcyjny, to co pani wspomniała, oczywiście wielu naukowców o tym mówi. Niestety świat, też świat mainstream, wyrzucił z listy zaburzeń WHO, tak, syndrom postaborcyjny. Ale mamy u siebie w Polsce wspaniałą panią profesor Marię Ryś, która w swoim gabinecie przyjęła setki kobiet, które dokonały aborcji, jak nie więcej. Ale nie tylko, różnych innych pacjentek. I powiedziała, że w swojej praktyce psychologicznej, psychoterapeutycznej nigdy nie spotkała większej traumy niż trauma kobiety po dokonaniu aborcji. Trauma śmierci bliskiej osoby, naturalnej śmierci, nawet trauma rozwodu, która jest też jedną z największych traum życiowych, nie jest w żadnej mierze porównywalna z traumą, jaką się w kobiecie dokonuje po dokonaniu aborcji. I te badania, które nam prezentują feministki, że to wcale tak nie jest, bo większość kobiet mówi, że jest fajnie, one są zakłamane, bo często są robione maksymalnie 5 lat po dokonaniu aborcji. A problem polega na tym, że syndrom często wychodzi po 30 latach. Po 40. I też nie jest tak, jak się nam wmawia, że syndrom jest winą Kościoła, bo Kościół wmawia kobietom, że to jest grzech. Jest dokładnie odwrotnie. Profesor Maria Ryś mówi, że poznała wiele kobiet, które po 100 razy się spowiadały z tego. 100 razy dostawały głębokie rozgrzeszenie, 100 razy dostawały ukojenie, że to już jest wybaczone, a one i tak same sobie nie mogły wybaczyć. Więc nie jest to ani kwestia wiary, ani kwestia ideologii, tylko po prostu to jest nauka. To są niestety przykre fakty. Więc też o tym mówimy i też, tak jak wspomniałam, no te wszystkie nasze organizacje na co dzień prowadzimy też działalność edukacyjną, prowadzimy też kanały na YouTubie, tak jak Koalicja dla Życia i Rodziny, gdzie na przykład obecnie mówimy bardzo dużo o pięknie macierzyństwa. No na co dzień robimy po prostu co możemy, żeby te wartości, rodzina, życie dalej były podstawowymi wartościami w naszym społeczeństwie.
1: Mhm. W jaki sposób staracie się docierać do ludzi młodych? No, żyjemy w takim teraz czasie, kiedy niewiele młodych osób zagląda do mediów publicznych, ale wszyscy siedzą z telefonami w rękach i mają okazję właśnie tam znaleźć taką informację, która wręcz z nimi wstrząśnie. Spotkałam się z takim stwierdzeniem, że pokazywanie obrazów dzieci po aborcji no właśnie jest takim wstrząsającym obrazem. A ja chciałam zapytać o to, w jak i pozytywny sposób mówić o wartości życia młodym ludziom dzisiaj.
0: No powiem tak, naszą misją organizatorów Narodowego Marszu Życia jest raczej pokazywanie piękna życia, tak? Nie, na Narodowym Marszu Życia nie ma plakatów, zawsze prosimy, żeby nie było plakatów pokazujących dzieci po aborcji, choćby dlatego, że są tam też dzieci, których wrażliwość często nie jest gotowa na takie obrazy i nie musi być. Są kobiety, które doświadczyły poronienia, dla których taki widok też może być traumą po prostu i z wielu innych powodów. Natomiast my wolimy pokazywać piękno życia, tak jak Fundacja Organizacja Proelio, która również wspiera Narodowy Marsz Życia, która wydała książkę i cykl filmów pod hasłem Życie jest cudem, pokazujących cud życia dzieci, które miały się nie urodzić, które teoretycznie były skazane na to albo były sugerowane aborcje, bo nie będzie niewidome, bo w ogóle nie przeżyje 2 dni, a teraz żyją pięknie, nie są samowystarczalne, ale któż z nas jest samowystarczalny?
1: To jest taka lekcja dla nas, lekcja społeczna, bo przypominam sobie teraz przypadek Belgii czy Holandii. My nie zobaczymy tam na ulicy dzieci z zespołem Downa.
0: Islandii, tak.
1: Tak, ten problem wydaje się być rozwiązany, nie ma tego problemu, ale to społeczeństwo żyje zamknięte w swoich domach, każdy w swoim domu i nie ma tego poczucia solidarności, a Polska jednak ma w swoich korzeniach głęboko właśnie zakorzenioną tę solidarność, takie poczucie wspólnotowości i działania na rzecz dobra wspólnego i wydaje mi się, że to co robicie i Marsz dla Życia właśnie temu ma służyć.
0: Tak jak powiedziałam, przede wszystkim chcemy pokazać to piękno. Kraje, o których pani wspomniała, czy przede wszystkim też Islandia, w której faktycznie dzieci z zespołem Downa już się w ogóle nie rodzą, a poradzili sobie z tym tak, że po prostu te dzieci są zabijane. Jest to przerażające i bardzo smutne, ponieważ no jak już, nie wiem, kto pierwszy mądry to powiedział, ale czy lekarz do pacjentki właśnie, która usłyszała diagnozę, że dziecko będzie miało zespół Downa lub podobną chorobę, powiedział, nikt inny nie pokocha cię tak mocno jak to dziecko. I oczywiście to nie zmywa całego cierpienia i trudu, jakie przed nami w związku z tym, czy przed tą kobietą w związku z tym, że urodzi dziecko z niepełnosprawnością, ale to naprawdę jest ogromny dar i ogromna siła, która się pojawia wraz z urodzeniem tego dziecka. Natomiast no po prostu żyjemy w przerażającym takim świecie konsumpcyjnym, nastawionym tylko na to, że wszystko jest łatwe, lekkie i przyjemne. I jesteśmy zupełnie niegotowi też na sytuacje trudne, bo my rozważamy teraz kwestię, czy aborcja jest dobra, czy jest zła, a co w sytuacji, gdy nam się pojawia choroba już w życiu? Gdy mamy 5, 10, 15 czy 20 lat, tak? No to pójdziemy zaraz w stronę eutanazji wyłącznie, tak?
1: I to się już dzieje niestety.
0: To się już dzieje, tak. W Europie szerzej, u nas w Polsce jeszcze nie, ale pytanie jak długo? Eutanazja u dzieci też są miejsca, gdzie to się odbywa. I to jest przerażające, bo naprawdę to tworzy bardzo smutne społeczeństwa. Społeczeństwa stare, smutne, takie stetryczałe, no bez nadziei, no bo tutaj nie ma żadnej nadziei, nie ma żadnego poczucia, że w tym cierpieniu jest jakiś sens i to może dać radość człowiekowi i miłość. Miłość nieporównywalną z niczym innym.
1: Mam wrażenie, że wiele osób, szczególnie wiele tych środowisk feministycznych w ogóle tego nie zauważa i powinny wrócić członkinie tych organizacji do ustawień fabrycznych, bo przecież pierwsze feministki walczyły o to, żeby dzieci się rodziły. Winą za to, że te kobiety zostają same, no obarczały mężczyzn. Więc może warto wrócić do książek pierwszych feministek i zastanowić się nad tym, czy naprawdę idę w dobrym kierunku. Zapytałam też o te środowiska feministyczne, ponieważ w 2022 roku po decyzji Trybunału Konstytucyjnego, który rozszerzył ochronę dzieci, na ulicę wyszły manifestacje. Było tam bardzo dużo osób publicznych, które bez żadnego wstydu, wręcz właśnie z odwagą podpisywały się pod tymi hasłami. I chciałam zapytać, czy istnieje nagroda dla osób publicznych, które przyznają się do tego, że mają przekonania pro-life?
0: Osoby, które mają przekonania pro-life, po prostu często chcą też siedzieć w cieniu. Państwo, to jest tak, że dla nas to jest normalność. I to jest też tak dziwnie dostawać nagrodę za to, że jest się normalnym.
1: Ja wiem, tylko ale, tak sobie ale myślę,
0: tak, ja wiem,
1: że to nie ma służyć tym osobom, tylko to ma służyć tym, tak, którzy będą na nich patrzeć. Ponieważ przyznanie się do tego, co jest publicznie głośne, jest bardzo mocnym znakiem. I ja mam duże pretensje do środowiska osób publicznych, aktorów, muzyków, którzy nie stają, być może stają po tej stronie obrony życia, ale ja nie wiem, czy kto to jest. I nie wiem, jakby nie daje mi to takiej nadziei, takiej motywacji. Aha, oni też, tak, to ja też mogę. To jest takich osób.
0: To jest bardzo ważne, jakby no kulturotwórcze też to, co pani powiedziała, tak? Musimy mieć też swoich bohaterów, superbohaterów, tak?
1: Dokładnie.
0: I wiem, że no Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka rozdaje takie nagrody, tak zwanego cichego bohatera życia. I rozdaje lekarzom i rodzinom. Kiedyś, pamiętam, dostała rodzina zastępcza, którą kilkadziesiąt dzieci się przewinęło przez ich dom. I lekarze właśnie, którzy zawsze no, bronią tego życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Także rzeczywiście to się dzieje. Być może jeszcze jest tego za mało, także jest to też ważne dla nas, żebyśmy bardziej o tym pomyśleli. Ale też to robimy, no tylko, no wie pani, w mainstreamie też nie ma o tym głośno.
1: No niestety nie ma, także... niestety nie ma i jest to działka, którą na pewno trzeba zagospodarować i pójść gdzieś krok dalej.
0: Ale właśnie, no ja chciałam powiedzieć, że feministki często oburzają się właśnie, no wychodzą na ulicę, gdy jest poszerzana możliwość zabijania dzieci nienarodzonych i tym podobne. Natomiast dziwi mnie, że często milczą w sytuacji, gdy rzeczywiście kobiety są krzywdzone w Polsce albo gdy prawa kobiet są zagrożone. Ostatnio coraz głośniej się mówi na przykład o no, przerażającym zjawisku, jaką jest słynna no, niebieska platforma, tak? Nie chcę tutaj nawet mówić nazwy, ale myślę, że nasi słuchacze wiedzą, o co chodzi. Platforma służąca do tego, że panie tam sprzedają siebie, a panowie to oglądają. I tutaj nie dziwi to, że feministki w żaden sposób nie odzywają się, bo owszem, jedna strona medalu jest taka, to że panie, które na tym zarabiają, bardzo chwalą się łatwo osiąganymi gigantycznymi dochodami, tak? W miesiąc zarabiają tyle, co przeciętny Polak w rok albo trzy, bo te zarobki są gigantyczne. Jest to też potem promowane przez wszelkiej maści media społecznościowe absolutnie w tragiczny sposób. Druga strona medalu jest taka, że wielokrotnie razy więcej mężczyzn korzysta z tej platformy niż kobiet, które na tej platformie się sprzedają. To są mężczyźni, którzy w 90% są żonaci. I to jest przerażające, bo to jest kolejna rzecz, która niszczy nasze społeczeństwo. A feministki milczą. Niedawno słyszałam wywiad z taką panią, która właśnie bardzo dużo pieniędzy się na tym dorobiła. Ona mówi, że ona nie chce, żeby przez seksualność była oceniana jej wartość. Przecież oni sami bardzo wymiernie określają swoją wartość i to pieniężnie.
1: Dokładnie, więc bardzo świadomie.
0: A feministki mówią, że kobiety mają nie być podmiotem, mają nie być obiektem seksualnym, nie wiem, w mediach, cokolwiek. I nie być właśnie uprzedmiotawiane, sprzedawane. No to coś tu nie gra. Dlaczego tutaj nikt nie protestuje? Oczywiście, przede wszystkim przeciwko temu popytowi, czyli przeciwko mężczyznom, którzy się na to rzucają, ale też dlaczego w ogóle to jest legalne w tym kraju? W tak paskudny sposób niszczyć polskie rodziny i naprawdę na to idą ogromne miliony polskich złotych. To jest przerażające, jak ogromne kwoty są na to wydawane i to jest przykre, że podobnie jak zresztą w konwencji stambulskiej, którą feministki tak bardzo chciały i która się dzieje tak straszne żniwo, zresztą mocno antyrodzinna, a ani słowa nie ma w niej o pornografii. A nawet samo WHO mówi, że seksualizacja wizerunku kobiety w przestrzeni publicznej jest jedną z trzech podstawowych źródeł przemocy wobec kobiet. Obok oczywiście alkoholu i innych używek. Więc o tym jest cisza. Pornografia, niebieskie platformy, to nie jest problem dla współczesnych feministek, że kobiety po prostu same siebie wyceniają i sprzedają, tak? Więc to jest no, duża niekonsekwencja, jakbym powiedziała, nawet to nie jest w sumie niekonsekwencja, bo to chyba jest bardzo konsekwentny nurt, bardziej szowinistyczny niż sprzyjający w jakiejkolwiek mierze kobietom.
1: Mam nadzieję, że słuchają nas i feministki, może niewiele, ale jednak może się coś takiego wydarzy. I rządzący, bo pojawiło się tutaj bardzo dużo pytań bez odpowiedzi, które no my na te pytania odpowiedzi nie znajdziemy. My możemy się modlić, możemy właśnie wziąć udział w Narodowym Marszu Życia, na który serdecznie Państwa zapraszamy. Zapytałam panią o Narodowy Marsz Życia. Każdego roku ten marsz przybiera sobie inne hasło. Jakie hasło towarzyszy wam w tym roku?
0: Tak, zawsze na sztandarach idziemy z hasłem rodzina, życie, małżeństwo, rodzice, prawa rodziców i tak dalej. I to są absolutnie fundamenty naszego społeczeństwa, fundamenty narodu, każdego narodu. Natomiast te wszystkie hasła są trochę jak dom budowany na piasku, jeżeli nie mamy w sobie wiary i wierności. I właśnie to są hasła, z którymi idziemy w tym roku. Wiara i wierność. Wiara, czyli nasze korzenie, nasza cywilizacja chrześcijańska i wierność temu dziedzictwu, które no mamy dzięki 1060-letniej historii naszego kraju. Wierność też wartościom prawa naturalnego. Oczywiście my wiemy też, że prawa Bożego, ale to jest tożsame. I jeżeli te fundamenty będą zachowane, to nasze postulaty będą jak dom na skalę, trwałe i nienaruszalne. Dlatego właśnie z tymi hasłami wiara i wierność w tym roku przede wszystkim maszerujemy już jutro.
1: To są takie postulaty, które trudno odnaleźć w środowiskach LGBT i tak dalej. A z drugiej strony dobrze by było, żeby i takie osoby mogły znaleźć się na tym marszu. I myślę, że zaproszenie tego typu osób jest jak najbardziej otwarte. Każdy ma okazję wziąć udział, chociażby z ciekawości przyjść i zobaczyć, jak to naprawdę wygląda. Czy naprawdę jesteście atakującymi wszystkich z każdej strony katolikami, którzy tylko składają ręce do modlitwy i do różańca, czemu ja w ogóle nie jestem przeciwna, wręcz odwrotnie. Czy po prostu jest to okazja, żeby zobaczyć cały kolor tego, jak to jest być częścią rodziny. Ja sobie jeszcze jedną rzecz zdałam teraz sobie z tego sprawę, że spojrzenie na takie pełne rodziny może być dla wielu osób bolesne, ponieważ mają swoje doświadczenie, być może rozbitych rodzin, braku pełnych rodzin, braku ojca, braku mamy. I to może być bolesne, ale to może być taki punkt zwrotny w ich życiu, żeby zacząć szukać odpowiedzi na te swoje trudne pytania, te braki i ten ból, który gdzieś tam się pojawi.
0: Tak, to jest bardzo ważne. No, w ogóle wielu uczestników Narodowego Marszu Życia nie ma rodzin, ale wszyscy z jakiejś rodziny wyszliśmy. Nie zawsze ta rodzina była idealna czy wymarzona, czasami była trudna, czasami nawet chcemy o niej zapomnieć, ale jednak gdyby nie rodzina, to nas by nie było. Więc to jest bardzo ważne i też no, chcemy pokazać piękno tej rodziny, która może być właśnie dzięki wierze, dzięki wierności. To, że właśnie różnie jeszcze się w naszym życiu wydarzyło, nie znaczy, że nie może się zmienić. A chcę też powiedzieć, że wiem, że w Narodowym Marszu Życia biorą udział nie tylko Polacy, katolicy. Są też osoby, są też chrześcijanie, niekoniecznie katolicy. Są też osoby czarnoskóre, Polacy i nie tylko Polacy. Zresztą wśród wspaniałych gości będziemy mieli też osoby z zagranicy, z organizacji One of Us, jednej z największych organizacji prorodzinnych w Europie. Ale też wśród tak zwanych zwykłych uczestników też są osoby z innych krajów, innych kolorów skóry, innych wyznań, więc to nie jest absolutnie marsz tylko dla katolików. My mówimy o naszej cywilizacji polskiej, chrześcijańskiej, bo to, co są nasze idee tutaj w Polsce dzisiaj, ale wspierają nas też inne osoby, które czasami nam też zazdroszczą tego, że my możemy mieć jeszcze taki marsz i oby jak najdłużej.
1: Przeciwnicy Marszu Niepodległości mogą się poczuć zawiedzeni, no bo chcieliby tutaj spotkać pewnie typowego narodowca Osiłka, a tutaj znowu pojawi się obrazek mamy z trójką, czwórką dzieci, jeszcze z wózkiem, być może w ciąży. Burzycie pewien schemat, także nie wiem, jak się z tym czujecie.
0: Tutaj nie ma schematu. Po prostu Narodowy Marsz Życia jest marszem dla wszystkich rodzin, dla wszystkich ludzi. Jest marszem świętości każdego życia. i tego już urodzonego, i tego, które niestety jest zagrożone i być może się nie urodzi. Także wszyscy, którzy się cieszą tym życiem, są zobowiązani, żeby przyjść i upomnieć się o te życia, które są zagrożone. Bez względu na wiarę, kolor skóry, przekonania, cokolwiek. Po prostu no, zwalczmy o te podstawowe prawo człowieka.
1: Dokładnie. Zapraszamy na Marsz Życia, który w Warszawie odbędzie się już jutro, 19 kwietnia. Wychodzicie z...
0: Wychodzimy z Placu Zamkowego około godziny 12:30. Wcześniej zapraszamy na msze święte w obu katedrach warszawskich, warszawskiej i warszawsko-praskiej.
1: O godzinie?
0: O 11:00 będą te msze święte. O 12:30 rozpoczęcie marszu. Marsz zakończy się w tym samym miejscu, w którym się rozpoczyna, czyli również na Placu Zamkowym. Oczywiście będą też przemówienia, ale będzie też husaria, będzie ważny wątek, myślę, bardzo ciekawy sposób opowiedziany, historyczny właśnie, mówiący króciutko o tej naszej tożsamości i o tych urodzinach Polski, które kilka dni temu obchodziliśmy, 14 kwietnia, w rocznicę Chrztu Polski. Ale będą też atrakcje dla dzieci, namioty z różnymi zabawami dla dzieci, żeby się też nie nudziły i miały dużo radości tego dnia. No i na koniec bardzo wyczekiwany moment, czyli koncert wybitnej polskiej, ale znanej również w świecie, chrześcijańskiej wokalistki Ann-Marie. Także bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy, bo nieczęsto jest taka okazja.
1: Jeszcze jedno pytanie. Czy zdarzyło się, że do marszu dołączyli kiedykolwiek politycy?
0: Tak, zawsze w marszu idą jacyś politycy. Idą jakby prywatnie. Marsz jest inicjatywą zupełnie niepolityczną, tak? Także bardzo dobrze, jeżeli idą, i bardzo dobrze, jeżeli konsekwentnie trzymają się tych wartości. I idzie wielu polityków, zazwyczaj takich, którzy konsekwentnie w swojej karierze politycznej trzymają się wartości życia i rodziny. Chociaż zdarzało się też różnie, że przychodzili też tacy, którzy w pierwszym rzędzie chcieli się pokazać przed wyborami. Ale zapraszamy wszystkich i oby ten marsz był po prostu mobilizacją.
1: Dokładnie. Nigdy nie wiemy, jak takie wydarzenie może zmienić myślenie tych, którzy dzisiaj są przeciwnikami, a za chwilę mogą stanąć po stronie życia. Mi się przypomina historia doktora Nathansona, który własnoręcznie zamordował w tych zabiegach aborcyjnych tysiące dzieci. I na szczęście przez na pewno nie zbieg okoliczności, tylko jakąś interwencję z góry, zupełnie zmienił swoje myślenie i stał się zagorzałym obrońcą życia. Podobnie jest z panem doktorem Hazanem przecież, który nie stara się ukryć tego faktu, że wcześniej też dokonywał aborcji, a dzisiaj jeździ po całej Polsce i opowiada o tym, że życie jest święte, życie jest od samego początku i trzeba go chronić do śmierci.
0: Dokładnie. To myślę sobie, że to też nie są takie sytuacje, które się dzieją bez przyczyny, bo dzięki temu, że oni mieli takie potworne doświadczenia, tak? I nawet nie chcę sobie wyobrażać, co czują prawdopodobnie do dzisiaj w sercach i co będą czuli. Znaczy mówię o profesorze Hazanie, ale dzięki temu mogą mówić to świadectwo, tak? Bo byli po tamtej stronie i są po tej stronie i to też jest często bardziej wiarygodne, prawda, niż sama teoria. Więc po prostu no, nawet z takich zgniłych sytuacji Pan Bóg potrafi wyprowadzić owoce.
1: Niech to więc będzie też taka okazja. Słyszymy o tym, że będziemy mogli wziąć udział w mszy świętej. Może to jest okazja i zaproszenie, żeby modlić się za panią Gizelę Jagielską. Bóg jest Bogiem rzeczy niemożliwych i to, co wydaje nam się niemożliwe do zrealizowania, dla niego jest po prostu kwestią czasu, więc niech on wybierze najlepszy czas i miejsce na powrót pani Giseli do wiary.
0: Żeby zachęcić też jeszcze wszystkich do przyjścia na jutrzejszy marsz i w ogóle do działalności ProLife, to tak zakończę niedokładnym cytatem z Pisma Świętego, bo nie pamiętam teraz dobrze, ale w Księdze Wyjścia chyba jest takie słowo, że Bóg chroni położne, czy Bóg pomaga położnym. I to historia potwierdza. No, Stanisława Leszczyńska przeżyła wojnę, a dokonała rzeczy absolutnie nieracjonalnej, niemożliwej. Przyjęła tyle dzieci na świat. To w ogóle nie powinno było się wydarzyć. I Pan Bóg chroni obrońców życia. Tak jak właśnie jest napisane w Piśmie Świętym o tych położnych. Zresztą zawsze to też mówił, pamiętam, świętej pamięci inżynier Antoni Zięba, który wprowadzał ruch pro-life do Polski, że Pan Bóg mnie chroni. Jakby mnie pociąg potrącił, to pociąg by się wykoleił, a ja bym pewnie szedł dalej. No bo chronię życia, tak? Oczywiście nasza modlitwa jest naszym orężem, ale niech to też będzie zachęta dla wszystkich, którzy jeszcze się wahają, czy przyjechać jutro, czy angażować się w ochronę życia. Warto, bo Pan Bóg też nas dodatkowo chroni i pomaga. Także nie jesteśmy sami.
1: Dokładnie tak. Słuchajmy tego, co mówi pani Lidia Sankowska-Grabczuk, nasz dzisiejszy gość, rzecznik Narodowego Marszu Życia, który już jutro o godzinie 12:30 rusza z Placu Zamkowego. Bądźmy tam razem. Serdecznie zapraszamy, a ja pięknie dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
0: Dziękuję bardzo i zapraszam serdecznie. Do zobaczenia jutro.
1: Do zobaczenia.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełnego.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, ufamy w Twoje miłosierdzie, ufamy w Twoją opiekę nad nami, Panie, że Ty jesteś we wszystkich naszych działaniach, które są zgodne z Twoją wolą. Dawaj nam, Panie, rozeznanie, co mamy czynić, by się Tobie podobać. A teraz, Panie, otaczaj nas ochroną, Panie. Niech aniołowie Twoi strzegą tego czasu. Daj nam, Panie, powiedzieć o wszystkich tych rzeczach, które są ważne dla innych ludzi. Dawaj, Panie, Annie, Twoją moc w serce. Niech Twoja krew otoczy nas swoim płaszczem, niech nas obmyje i niech nas chroni. Jezu Chryste, na Twoje imię kręka zgina się każde kolano. Prosimy Cię, Panie, byś Ty nas teraz, byś był z nami i byś był, Panie, świadkiem. Tego chcemy Twojemu Ojcu zanieść, Panie, naszą pokorną, nasze pokorne dziękczynienie. Chcemy, Panie, żeby to wszystko, co będzie teraz mówione, było na Twoją chwałę. Boże Ojcze, przez swojego Ducha, Panie, napełnij nas swoją miłością. A Ty, Maryjo, bądź z nami pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
1: Pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
2: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Anna. Witaj.
3: Dzień dobry.
2: Poszukiwałaś dużo. Dlaczego?
3: Poszukiwałam, ale nie tego, czego trzeba. Moje życie było bardzo bogate i zawsze mi czegoś brakowało. Szukałam zawsze czegoś nowego. Szukałam nowych ludzi, szukałam nowych tematów, nowych zdarzeń. Ponieważ pracowałam w handlu zagranicznym, związane to było z wieloma podróżami służbowymi i to mi bardzo odpowiadało. Poznawałam nowych ludzi, nowe tematy, ale z czasem to nie wystarczało. Szukałam znowu czegoś nowego i popadłam w wiele uzależnień związanych z bioterapią, związanych z różnymi organizacjami, no, typu sekty. Bardzo ciężko później to zaowocowało moimi układami w rodzinie, gdzie wszystko się rozwaliło. Teraz wiem, jakie to były przyczyny. Przedtem wydawało mi się, że jestem dorosła, że mogę decydować o swoim życiu, że to, co robię, jest absolutnie słuszne i nikt nie będzie narzucał, co ja mam robić, bo ja tego chciałam.
2: Z jakiego środowiska wyszłaś? To twoja rodzina była wierząca?
3: Tak, moja rodzina była wierząca. Jako mała dziewczynka, pamiętam, sypałam kwiatki, chodziłam z babcią po kościołach, pamiętam te
2: kościoły. To było miasteczko, wieś?
3: W Warszawie.
2: A jaka dzielnica?
3: To było Śródmieście. Dawna ulica Solna. Już teraz tej nazwy nie wiem, czy ktoś jeszcze pamięta taką nazwę. Natomiast bardzo szybko, w wieku 18 lat, gdy zakończyłam religię i zdobyłam maturę z religii, zakończyłam swoją wiarę.
2: Czy miałaś doświadczenie w dzieciństwie relacji z Bogiem, kontaktu? Czy to były tylko takie puste rytuały?
3: teraz mi się wydaje, że jednak chyba były puste, ponieważ ograniczało się to do chodzenia do kościoła. Nie pamiętam, żebym czuła jakąś opiekę, jakoś, natomiast bardzo kilka tragicznych sytuacji w rodzinie spowodowało, że się obraziłam na Pana Boga. W wieku 13 lat zginęła moja siostra, wypadając z balkonu właśnie w drugi dzień świąt Wielkiej Nocy. Był to dla mnie straszny szok.
2: Potem, młodsza siostra, tak?
3: Tak, młodsza siostra. Nie umiałam sobie tego wytłumaczyć i nikt też nie wiedział dlaczego. I ja się w jakiś sposób też obwiniałam za to. Potem wkrótce też zmarła mama. W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia odwieźliśmy ją do szpitala. Zmarła w wieku 53 lat. Były to niesamowite traumy, które zapadły mi głęboko w serce. I stwierdziłam, że jak Pan Bóg jest taki niedobry, no to ja się na Niego obrażam. Dopełniło to jeszcze faktu, że zapoznałam mężczyznę, który był miał ślub kościelny, potem był po rozwodzie i też uważałam, że te drzwi są zamknięte dla mnie, kościoła, drzwi kościoła i Pan Bóg już jest mi nie mogę się do Niego zwracać.
2: Czy w dzieciństwie miałaś i w młodości takich ludzi, przez których widziałaś, że to, że są osobami wierzącymi, realnie wpływa na ich życie dobrze?
3: Chyba nie. Pamiętam, że raczej odwrotnie, że tak jakby to było jakieś, że Pan Bóg każe ludzi, że ludzie są biedni, że ludzie nie mają jakichś takich profitów. Myślałam tylko o sprawach materialnych, ponieważ w mojej rodzinie też było biednie. Mama nie pracowała zawodowo, poświęciła się naszemu wychowaniu. Dała nam godność, poczucie sprawiedliwości i szanowała naszą osobowość. Jednak chyba za bardzo nas wychowała w takiej uległości do starszych, co później bardzo było przykre i negatywnymi skutkami owocowało mojej pracy. Czułam się zawsze jakaś niedoceniana, nie czułam się jakaś równoprawna z innymi ludźmi i zawsze chciałam jakoś zasłużyć na tę miłość. I pamiętam, że właśnie ojciec mało się nami interesował i nie umiał brać tej miłości mamy i ja sobie powiedziałam, że żaden mężczyzna mnie w życiu nie skrzywdzi. Nie wiedziałam, że to będzie tak skutkowało w moim życiu późniejszym na relacje z moim mężem. Czyli zablokowałam się na miłość męża, a przede wszystkim na miłość Pana Boga. I nie mogło być dobrze.
2: Czyli wchodzisz w życie dorosłe, kombinując po swojemu, kierując się takimi wartościami. No chyba właściwie wtedy w społeczeństwie większość osób w dużych miastach tak właśnie myślało, że najważniejsze jest jakąś stabilizację finansową uzyskać, prawda? A ty chwyciłaś w sumie Pana Boga za nogi, bo w tamtych czasach handel zagraniczny to trzeba było mieć jakieś poparcie, żeby wejść w tą nie wiem, w taką karierę, w ten typ kariery.
3: No, pracowałam na początku ze Związkiem Radzieckim, to już była taka, były osoby, które nie były selekcjonowane specjalnie. Nie były to kraje kapitalistyczne, jak to się mówiło.
2: A tam już trzeba było mieć pozwolenie służb specjalnych.
3: Dokładnie, tak, więc ja nie byłam poddana temu.
2: Czyli na bezpiecznym kierunku, tam gdzie nie można było uciec, jakoś tam nie uciekali ludzie w tamtą stronę.
3: Bardzo miło to wspominam. W ogóle ci ludzie byli w ogóle zastraszeni przez system, natomiast naprawdę dusze mieli bardzo fajne, takie słowiańskie i ja się tam naprawdę świetnie czułam z tymi ludźmi. Potem przeszłam na Jugosławię i rzeczywiście w stanie wojennym to bardzo pomogło, bo przywoziłam produkty, pomagałam całej rodzinie, łącznie z obuwiem i były to naprawdę dobre czasy. Też zwiedziłam tam, ten naród jest bardzo wierzący, zwiedziłam wiele tych monasterów, wiele właśnie takich świętych miejsc. Dopiero teraz sobie tak uzmysławiam, że to też były jakieś znaki dla mnie, których ja nie potrafiłam odczytać.
2: I co w twoim małżeństwie się działo? Prowadzisz życie, jakby Pana Boga nie było, tak?
3: Tak. Ograniczało się to do chodzenia ze święconką i kupowania opłatka. No, choinka musiała być, prawda, prezenty i to w zasadzie było wszystko.
2: Czyli kulturowe chrześcijaństwo.
3: Tak. Urodził się syn i ochrzczony został.
2: Dlaczego?
3: No coś mi tak chyba mówiło, że jednak tak należy. No i stwierdziłam, że nie mogę mu zamykać drogi, bo jeżeli będzie chciał, to musi mieć wszystkie narzędzia do tego, aby wybrać może Pana Boga, może tak myślałam. I ja mówię, mam zamkniętą drogę do Pana Boga, ale może on będzie chciał. I pamiętam, że też się zaczął buntować do bierzmowania, to już się z nim uczyłam. Poszłam do księdza, poprosiłam i ma ten sakrament bierzmowania, z czego byłam zadowolona. No i też się w tym momencie skończyło. Wierzę, że uda się jeszcze jakoś to naprawić. Bardzo teraz cierpię z tego powodu, że nie nauczyłam go chodzenia do kościoła, że nie wpoiłam mu tej wiary. Jest to mój duży grzech.
2: I kiedy... No, starasz się żyć pełnią życia. Mówisz o tym, że jednak to nie ma smaku, że to jednak nie zaspokaja cię. Twoje serce...
3: Tak, tu jeszcze chciałam powiedzieć, że właśnie te nasze częste wyjazdy nie sprzyjały temu dobremu życiu małżeńskiemu. Ja nie wiedziałam, dlaczego ja nie mogę kochać męża. Jak on był daleko, ja daleko, to ja nawet... umiałam napisać list, wyrazić swoje uczucia, natomiast w takich osobistych kontaktach jakiś mur wyrastał i miałam kompletną blokadę. Nic nie umiałam powiedzieć, wyrazić, akceptować go. Teraz to już rozumiem, ale to było bardzo duże cierpienie. Pogłębiło się, jak u naszego syna wykryto postępującą chorobę kręgosłupa. No znów Pan Bóg się obraził, znowuż mnie ukarał. Zaczęłam...
2: O co myślałeś, że cię karze wtedy, w tamtym czasie?
3: No, że może nie chodzę, że nie chodzę do kościoła, nie mam pojęcia. No, znowuż ty, pewnie jestem jakaś felerna, że nie mam tego szczęścia. I zaczęliśmy się obwiniać, właśnie te kłótnie się zaczęły narastać. Pojawił się alkohol. No i wtedy ja zaczęłam szukać czegoś nowego. Zaczęłam szukać i wtedy pojawiła się bioterapia w Polsce.
2: Czyli lata 80., tak?
3: Tak, początek lat 80. Koleżanka zaczęła opowiadać, że jest jakiś taki fajny bioenergoterapeuta gdzieś na Śródmieściu, żebym ja poszła. No poszłam w jakimś takim pustym mieszkaniu, przyjął jakiś na mnie człowiek, położył mi ręce na plecach, poczułam jakieś ciepło, ale również poczułam alkohol. No i stwierdziłam, że to jakaś jest coś fałszywe, że to jakaś jest kompletna bzdura i dam sobie spokój, chociaż on namawiał jeszcze na wiele wizyt. Po roku znowuż ktoś mnie poprosił, żeby zawieźć go do bioenergoterapeuty gdzieś na Bemowie, jakiś jest wspaniały. No oczywiście ja bardzo chętnie pomagam, więc pojechałam. Czekając w tej kolejce, zaczęto mnie namawiać, żebym ja spróbowała. No więc dlaczego nie? Przecież mogę spróbować, czekam, no to dlaczego nie? No i wtedy ten pan powiedział, że ja mam wspaniałe właściwości, że ja mogę tak samo leczyć, że mogę pomagać ludziom, że przecież Pan Jezus też nakładał ręce, że leczył. No to przecież jeżeli ja mam taki dar, to trzeba to wykorzystać, bo to by było nawet grzechem, żebym ja nie wykorzystywała. Pomożesz swojemu synowi, będziesz mogła tutaj leczyć ludzi. No i jak ja usłyszałam, bo pomogę. No oczywiście, coś tam zakiełkowało.

0: przeszłam testy pozytywnie, no i zaczęłam uczęszczać na kurs. Na tym kursie parę razy mdlałam, nie wiedziałam, o co chodzi, no ale wytłumaczono mi, że jestem taka wrażliwa, że to dobrze, że ja wspaniale będę rozumiała ludzi. Uczono nas wielu rzeczy, nawet przekuwania ciała. Nie bardzo mi się to udawało, ale gdzieś tam po cichu udało mi się to i się nawet chwaliłam. No, ale ponieważ nie rozrobiłam tego na oczach komisji, to mi tego nie zaliczono.
1: Przekuwania ciała w jakim celu i czym?
0: No jakimiś igłami, żeby mówiono, że wtedy człowiek sam siebie zwycięży.
1: Własnego ciała przekuwania, tak?
0: Tak, tak, tak. No uczono kolorów, mówiono, że będę znała myśli ludzi, prawda, te wszystkie choroby. I
1: tak. Kolorów aury, tak?
0: Tak. No, ja potem ćwiczyłam w domu, w pociemku i tak dalej. Mąż się na mnie bardzo dziwnie patrzył. No, ale to zabroniono mówić, no bo okryte to tajemnicą. I wtedy, no, ponieważ byłam napompowana pychą, to bardzo mi to odpowiadało, że jestem inna, że potrafię już leczyć, że będą mi ludzie zazdrościć. To niestety mną też kierowały te takie ambicje niskie.
1: Czy działo się coś nadzwyczajnego w związku z twoją praktyką bioenergoterapeuty?
0: Nie przypominam sobie, bo jakoś tak nie wchodziłam bardzo głęboko. Zawsze robiłam krok do przodu, a później jakby mnie ten anioł stróż wstrzymywał i zawsze byłam jakaś tak jakby nie zapraszana do samego serca tej grupy. Zawsze jakoś mnie tak trzymano na dystans. Bardzo z tego powodu cierpiałam, bo chciałam być najlepsza. No ale potem były wspólne wyjazdy, spotkania i dopiero zaczęłam widzieć, że to, co głoszą ci ludzie, nie współgra z ich życiem osobistym, że to, co sobą reprezentują, absolutnie nie podoba mi się, tak to powiem. Ludzie byli po wielu rozwodach, było dużo alkoholu, jakieś były dziwne kontakty damsko-męskie. Ja też nie mogłam masować z jakimiś tam mistrzami, ponieważ musiałabym świadczyć inne usługi, nie tylko masażu. No i udało mi się jakoś wycofać z tego. Bardzo mi się nie podobały te spotkania. Czułam wewnętrznie, że coś złego się zaczyna dziać. No ale nie trwało to długo, ponieważ koleżanka z tego środowiska powiedziała, że gdzieś jest ta jakaś grupa, która robi fajne jedzonko, jakaś jest fajna muzyka. No i zaprowadziła mnie na to spotkanie gdzieś na Okęciu. Patrzę, willa zakratowana, ciemno. Uchyliły się drzwi, ktoś wyjrzał. Zdziwiło mnie to trochę, dlaczego to jest takie wszystko za jakieś, jakbym się jak złodziej skradała.
1: To jeszcze było przed 89 rokiem?
0: Chyba tak, tak, tak, tak, tak. No i tam przyjęły, to była jakaś grupa pań z Malezji, jak się później okazało. Bardzo miło nas przyjęto, opowiadano, tam no, był Budda, stał na tym ołtarzu, ale oprócz tego Buddy widzę, stoi Pan Jezus, figura i Matki Boskiej stała. Ja wiem, no to nie jest tak źle. Zaczęły się jakieś wykłady. Ja zupełnie nie wiedziałam, o co chodzi, no ale chodziłam, bo to też było owiane tajemnicą. Te panie odwiedziły mnie w domu. Ja mieszkałam wtedy poza Warszawą. Ten dom mi się bardzo podobał. Pytały, kiedy urządzę jakiś dom modlitewny. Zaglądały mi po szafkach. I zdziwiłam się, o co chodzi, no ale przyjęłam, no bo przecież byłam w tej grupie.
1: Ale jakie rytuały były?
0: To chyba były takie buddyjskie, ale były po chińsku chyba były te mowy. Było dużo pokłonów, było dużo kadzideł, jakieś były mowy takie, których nie rozumiałam zupełnie, ale chodziłam.
1: I to były spotkania jak często?
0: Raz w tygodniu.
1: Ale czemu chodziłaś? Lepiej się potem czułaś? Czy czułaś się ważna, wybrana?
0: Tak, na zasadzie inności, że nie każdy może tego dostąpić. Niestety, znowuż moja pycha została tutaj pobudzona. I właśnie przyjechał taki starszy mistrz, który będzie wybierał do wjazdu do Australii. Tam był zjazd w New Age'u. No ja tak chciałam wyjechać i wybrano dwie osoby z Polski. Ja też byłam, no byłam w siódmym niebie. Ja, który nikt nie był w tej Australii, ja będę dopiero szpanować, ja będę tutaj opowiadała. Moja pycha sięgała Monteverestu.
1: A wtedy jak były w domu relacje?
0: Były tragiczne. Było tragiczne. Mąż przestał się w ogóle do mnie odzywać. Żyliśmy absolutnie oddzielnie. Muszę powiedzieć, że żyłam z jakimś takim... jakimś belonem, jakąś taką zasłoną. Przychodziłam do domu z pracy, kładłam się, leżałam. W ogóle nie było jakichś żadnych relacji, nie było kontaktów. Mąż na mnie patrzył zdziwiony i nie wiedział, o co chodzi, a ja, chowając to wszystko w tajemnicy, uważałam, że on się mnie czepia. No i po prostu naprawdę było bardzo ciężko. Ja wyjechałam do tej Australii. Część kosztów pokryła ta grupa. Zawieziono nas do jakiejś willi. Chyba z 500 kilometrów około nie było nikogo. Umieszczono nas w takich pokojach piętrowe. Były łóżka ze 30 osób, były wykłady. Na szczęście psuło się to radio, gdzie były tłumaczenia. Nie mogłam tego złapać. Teraz już wiem, że też mnie anioł stróż bronił. I bardzo pilnowano, żeby nie było żadnych kontaktów między nami. Nie pozwalano nam dzwonić. Nie pozwalano, właśnie jak mówię, rozmawiać. Byłam... bardzo zdziwiona, jak jeszcze mnie zapytano, czy mam konto, co robię, czy mam kartę kredytową. No zaprzeczyłam, jakoś tam takie resztki rozumu we mnie się odezwały i nic takiego nie ujawniłam. Były trochę problemy z powrotem, bo nie chciano nas odwieźć, mnie na lotnisko, więc usiadłyśmy w tym samochodzie i żądałyśmy, że się nie ruszymy. Udało się wyjechać i po powrocie stwierdziłam, że zobaczyłam list polecony, patrzę, a tu jest pozew o rozwód. Mąż złożył pozew o rozwód. Byłam w szoku. Jak to? Ja przecież tak się poświęcam dla rodziny. Ja pomagam, ja tutaj go ratuję w różnych opresjach, a on mi robi taką rzecz. Byłam zupełnie zagubiona. Po długich rozmowach powiedział, że wycofa ten rozwód, ten pozew, jeżeli ja zrezygnuję z tej grupy. No, zrezygnowałam z tej grupy, ale to nie było takie sercem, prawda, zrezygnowanie.
1: Ale dlaczego, skoro tam chcieli cię okraść, to...
0: To nie było to, prawda, to się nie stało fizycznie. To były pewne domniemania. Ja byłam pod presją, ja byłam po prostu jak zahipnotyzowana. To się później okazało, bo mąż zebrał bardzo wiele materiałów na temat sekt, na temat właśnie takich uzależnień. Nawet wtedy chyba... Pana nazwisko tutaj padło, że jest taki pan, który się tym zajmuje, że w kościołach są takie ośrodki. Ja tak słuchałam, zasypiałam momentalnie, on mnie budził, szarpał, po prostu chciał mnie przywrócić do żywych. Ja, wie co, on ode mnie chce, nie umiałam tego zrozumieć, dlaczego tak się dzieje. No i teraz wiem, że nie było Boga w tym wszystkim. Tego tematu nie poruszył, prawda, Pana Boga. Może bym jakoś ruszyła, a może bym miała jeszcze dalszą ścieżkę tego swojego błądzenia. Bo znowuż ja zwalałam te wszystkie wpadki małżonka z alkoholem, że to jest jego wina wszystko. Nie uważałam, że ja jestem tego powodem. On mnie naprawdę bardzo kochał, wszystko dla mnie robił i nie wiedział już w sumie, jak do mnie dotrzeć. To było jego straszliwe cierpienie. No i znowuż skończyłam kurs masażu, takiego klasycznego, no i znowuż się pojawiła jakaś osoba, która mnie znowuż wciągnęła w bioterapię. Wciągnęła mnie w bioterapię, znowuż były kursy, znowuż były spotkania i znowuż były namawiania, a rzuć tego męża, wyrzuć go z domu, będziesz miała wolność, będziesz miała, prawda, będziesz o sobie stanowiła. Było tam wiele kobiet osamotnionych, pokrzywdzonych, takich, które były bardzo cierpiące i ja nie pasowałam do tego tutaj, prawda, schematu. W zasadzie to było, tak się sączyło, ja coraz bardziej dojrzewałam do tego. Jak mąż zobaczył zdjęcie tego pana w jakimś czasopiśmie.
1: Mistrza bioenergoterapii.
0: Tak, powiedział, że no... śmierć wygląda z jego oczu. Zobacz, jakie on ma złe oczy. No ja spojrzałam, no dobrych za dobrych nie miał. No ale mówię, przecież to taki mistrz, to przecież no trudno. Trzeba to też znieść. No i zaczęły się wyjazdy do Tybetu jako dalsze wtajemniczenie. Mąż kompletnie nie chciał słyszeć o tym, żebym ja pojechała. No ale i u nas między nami tak dojrzało już do tego, że po prostu postanowiliśmy się rozwieść. Było cierpienie niesamowite, zarówno z jego i z mojej strony. Nawet nie mogłam jego bliskości znieść, nie wiedziałam dlaczego. Po 33 latach rozwiedliśmy się.

0: wyniku bycia w tym środowisku, że to był powód rozbicia twojego małżeństwa?
1: W 95% tak. Tak, bo gdyby były inne, prawda, inne relacje, inne wzorce, to nie byłoby tak. Tam przeważnie byli ludzie samotni, którymi lepiej manipulować.
0: Pojechałaś do tego Tybetu?
1: Pojechałam do tego Tybetu, ale coś mi powiedziało. Założyłam na szyję różaniec, który kiedyś kupiłam, jak byłam po raz pierwszy w Ziemi Świętej. Od takiego mnicha koptyjskiego kupiłam przy grobie Pana Jezusa. Nie zdejmowałam te osoby, które były ze mną z grupy. Mówił, pokaż te korale. Ja mówię, nie, to są moje osobiste korale. Nie chciałam się przyznać, że mam różaniec na szyi.
0: Czyli co, ty widziałaś, że to są źli ludzie, którzy ci chcą krzywdę zrobić? Że to jest cała sytuacja, która ci robi krzywdę?
1: Podświadomie to czułam, a w sumie nie chciałam się przyznać do tego, bo no, po prostu wobec rodziny, wobec męża, nie chciałam przyznać mężowi racji. To był mój błąd, to była właśnie ta blokada.
0: Ale jednocześnie założyłaś coś, co miało cię chronić.
1: Tak, co miało mnie chronić.
0: Jak kiedyś rozmawialiśmy i mówiłaś jeszcze o tym wyjeździe do Australii, to mówiłaś, że ta aparatura, która miała służyć do tłumaczenia symultanicznego, że tam jakieś radio w końcu złapałaś w Australii, tak było?
1: Tak, tak. Zaczęłam kręcić, chociaż bardzo nas pilnowano, żeby nic nie robiono z tym. I złapałam serbską stację w Australii. Byłam szczęśliwa, ponieważ język ten znałam. Wcale się nie przyznałam do tego, że znam, że to, tego słucham.
0: Co to była za stacja?
1: Nie pamiętam. Wiem, że tylko było po serbsku, że to rozumiałam i byłam bardzo szczęśliwa.
0: Czyli pojechałaś do Australii, wykształcić się jeszcze bardziej na wiernego adepta sekty, a zamiast słuchać wykładów, które cię miały tam prowadzić, to słuchałaś jakiejś stacji serbskiej.
1: Tak. Tak, to była chyba ta ręka opatrzności, gdzie jeszcze gdzie mną kierowała i posłuchałam tego.
0: A w Tybecie nosiłaś na sobie różaniec.
1: Tak, tak, prawda. I muszę powiedzieć, że ten różaniec mi się kompletnie porwał. Ten Pan Jezus wziął na siebie to wszystko. Ten krzyżyk tam został w jakimś klasztorze. Ja mówię, Panie Jezu, może Ty tu jesteś potrzebny? Zgubiłam ten krzyżyk. Ten krzyżyk parę razy gubiłam i go zakładałam z powrotem. Miałam głęboko go na sobie, jednak zgubiłam go. Ja mówię, Panie Jezu, pewnie jesteś tutaj potrzebny. I potem...
0: Czyli co, jakąś częścią siebie tam chciałaś być, a inną częścią tak, nie chciałaś być?
1: Tak, jakieś było rozdwojenie tej mojej jaźni. Kompletnie było to wszystko było chore po prostu. Nie wiedziałam, gdzie pomocy mogę pomocy otrzymać i tak się łapałam. Złapałam się jak tonący brzytwy z tego Pana Jezusa. Coś mi powiedziało, że właśnie tam jest ta droga. Jak przyjechałam, to ten różaniec, te resztki położyłam tam u Świętego Krzyża, po dzięce. Przyjechałam, mąż się w ogóle do mnie, znaczy mąż wpadł w nauk.
0: Mieszkaliście razem mimo rozwodu, tak?
1: Nie, już się... przeprowadziliśmy się, on mieszka poza Warszawą, ja w Warszawie, ale... Wcale się nie czułam wolna. Czułam potrzebę spotkania się z nimi. W pewnej nocy mi się przyśnił, że mnie woła, że potrzebuje pomocy. Ja tam pojechałam, dowiedziałam się adres, pojechałam. Otworzyłam swoim kluczem jego drzwi, które to było irracjonalne, absolutnie. Włączyła się rodzina i uzyskał pomoc.
0: Czy otworzyłaś...
1: Otworzyłam drzwi do wejścia na klatkę i potem udało mi się po prostu jego zmusić, żeby otworzył te drzwi.
0: Do mieszkania?
1: Do mieszkania, swojego. Tak. Był w bardzo ciężkim stanie.
0: Ale nie miałaś klucza do jego jego klatki?
1: Nie.
0: Jakim kluczem otworzyłaś?
1: Otworzyłam swoim kluczem od swojej klatki. Tak to było właśnie.
0: I to wśród aniołów i ślusarzy są. To nieźle.
1: Tak to było. Ale co tu chciałam powiedzieć, że wrócę jeszcze do, jak ten rozwód uzyskałam. pierwsze kroki skierowałam do kościoła na Chłodnej. Tam właśnie zdobyłam tę maturę z religii.

0: chciałam się szybko wyspowiadać. No niestety ksiądz miał pogrzeb. Mówię, no tak jak Pan Bóg czekał na mnie 33 lata, czy 35, to ja mogę poczekać.
1: A dlaczego chciałaś się wyspowiadać po rozwodzie?
0: No bo wtedy już uważałam, że mam drogę otwartą, że nie mam tego człowieka, który był po ślubie kościelnym, że już mogę.
1: Czyli że była przeszkoda tak, do momentu rozwodu.
0: Tak, tak. Wyjeżdżałam na wieś na ten drugi dzień i tam w jakimś kościółku takim wiejskim się wyspowiadałam. To było niesamowite. Było to chyba tylko takie powierzchowne, ale samo przystąpienie do tego konfesjonału. Myślałam, że stracę życie. Serce mi wyskakiwało z gardła, a jednocześnie byłam szczęśliwa, że ja to mogę zrobić. I ten ksiądz poradził, żebym pojechała do Jasną Górę. Ja sama czułam potrzebę. Pojechałam i tam na tym dziedzińcu było strasznie dużo ludzi, ale czekałam. Trafiłam na fantastycznego spowiednika, który mnie zrozumiał, który mnie pocieszył, który mnie umocnił w wierze, który mówi, dziecko, pokaż ty swoje oczy, czy ty nie kłamiesz? I się wychylił. Mówi, tak, mówisz prawdę. I ja byłam bardzo szczęśliwa i jak udzielał właśnie on też komunii, jakieś niesamowite światło zobaczyłam. Byłam tak szczęśliwa, jak nie wiem, nie pamiętam. Chyba to było moje pierwsze szczęście takie, że moja dusza się śmiała. Chciałam krzyczeć, płakać z radości, że ja dostąpiłam tego. A mszy jeszcze udzielał, mszy prowadził kardynał Wyszyński wtedy jeszcze. No ale to było krótko. Nie poszłam za tym właśnie, za tym wspaniałym uczuciem. I tutaj ten rozwód... I w momencie, jak brałam wtedy tę komunię po tych 35 latach, wie Panie Boże, jak ja bym chciała, żeby tu mąż był też. On przestał pić. Zaproponował za uratowanie jego życia, że pojedziemy razem na pielgrzymkę do Ziemi Świętej.
1: Tak to odebrał, że ty mu uratowałeś życie?
0: Tak. Ja wiedziałam, że to jest palec Boży, że to mnie pokierowało. Z tym kluczem. To nie mogło być zbiegów okoliczności. Zgodziłam się. I tam rzeczywiście Pan Jezus nas dotknął. Razem klęczyliśmy na górze błogosławieństw. To było piękne uczucie, jak kapłan nas błogosławił. Był powtórny chrzest w Jordanie. Klęczyliśmy i kapłan nas tą wodą oblewał. Bardzo marzyłam, żeby wziąć ślub kościelnych. No niestety to na razie nie jest możliwe, ale wszystko w rękach Boga. Od tamtej pory mąż nie pije. Zbliżamy do siebie się coraz bardziej. I on po 40 latach przystąpił też do sakramentu pojednania.
1: Czyli jesteście w białym małżeństwie teraz, tak?
0: Mieszkamy oddzielnie, więc nie mogę tego tak powiedzieć, ale nasz kapłan udzielił nam rozgrzeszenia. To było niesamowite, jak ja przystępuję.
1: Czyli teraz jesteście bliżej siebie?
0: Tak.
1: Niż wtedy, kiedy mieszkaliście razem?
0: Absolutnie tak. Nigdy nie było takich relacji. Zaczęliśmy ze sobą rozmawiać. Zaczęłam go rozumieć. Pamiętam Wielki Piątek, jak on był jeszcze w stanach odmiennych świadomości, jak klęczałam przed nim i mówiłam, przepraszałam go za wszystko, przepraszałam go za te lata.
1: On był pijany.
0: Tak, tak. Potem mówił, że coś pamięta, jakieś tam okruchy świadomości były. Od tamtej pory nie piję, to już jest czwarty rok. Jeździmy razem na pielgrzymki, umacniamy się w wierze. Jest to naprawdę piękne. Wierzę, że tylko Pan Bóg może i dziękuję Panu Bogu, że po tylu latach mogę dostąpić takiego szczęścia.
1: Czy coś dzieje się... Co jest jeszcze echem tych zaangażowań w bioenergoterapię? Bo miałeś dużo szczęścia.
0: Niesamowicie.
1: Że to tak wszystko przeszło właściwie po powierzchni.
0: Po powierzchni, no skutkowało tym rozwodem, rozbiciem małżeństwa, tak?
1: Ale natomiast... czy nie dzieją się jakieś nadzwyczajne rzeczy w twoich emocjach, w snach, koszmary? Jakieś rzeczy takie, które się powinny dziać? No powinny się dziać dziwne rzeczy w twoim domu.
0: W snach były momenty, było wiele takich powrotów, były różne bardzo dziwne sny związane właśnie z tymi grupami. Natomiast ja bardzo długo spałam z różańcem na szyi. Świeca zawsze była zapalona w pokoju. Modliłam się i naprawdę czułam tę ochronę i dziękowałam Panu Bogu, że naprawdę jestem w czepku urodzona, że to tak ze mną się nie działo, jak słuchałam audycji właśnie Radia Święty Józef, gdzie mi włosy dęba stawały i że są takie straszliwe historie. Naprawdę to jest szczęście od Boga, że tak się skończyło, jak się skończyło, przynajmniej na razie. Ja proszę Pana Boga, żeby już mnie nie wypuścił ze swoich rąk, bo chcę tylko być z Panem Bogiem.
1: Kogo w tym czasie od tej spowiedzi swojej i od wyprostowania dróg swoich, prawda? No bo teraz możesz korzystać z pełni sakramentów Kościoła, prawda? A kogo poznajesz? Kim jest Bóg, którego zaczynasz poznawać? Kto to jest?
0: Jest dla mnie Ojcem Sprawiedliwym, dość srogim, ale miłość Jego jest niewyczerpalna. Jest serce, Jego miłosierdzie, które nie ma granic. I w ludzkim rozumieniu jest to bardzo ciężkie do zrozumienia. Dlatego przynajmniej ja tak cierpiałam, bo nie po ludzku to jest niewiarygodne, że to można przebaczyć. Tak straszliwe grzechy, tak straszliwe rzeczy, które człowiek robi, a jednak Bóg to robi. I jak to się zrozumie, jak się zawierzy Panu Bogu, to jest się najszczęśliwszym na świecie.
1: W jakiej intencji się pomodlimy teraz?
0: Chciałabym się pomodlić za ludzi błądzących, za ludzi, którzy nie chcą uwierzyć Panu Bogu, żeby zawierzyli, żeby otworzyli tę klamkę tych drzwi, która jest tylko po naszej stronie. Tak słyszałam, bo tam jest naprawdę szczęście za małżeństwo, które boi się mieć dziecko. Młodzi ludzie, których znam i proszę o wsparcie Ducha Świętego, żeby im pomógł podjąć taką decyzję.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
0: Amen.
1: I Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
0: Amen.
1: Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Anna. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.

0: Witam. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem jest Grzegorz Kasjaniuk. Witaj.
1: Witam serdecznie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
0: Na wieki wieków, amen. Ja od 20 paru lat, krok po kroku, przybliżałem się do takiej tezy, którą wprost dopiero rok czy dwa lata temu wypowiedziałem, że demon jest w centrum zachodniej popkultury. I to, że czasy nowożytne, od momentu, w którym Boga wyrzucono z filozofii, potem z kultury, gdzie w centrum stanął człowiek, tak? No ale człowiek nie ma cech boskich, a w centrum potrzeba, jak jesteś miarą wszelkich rzeczy, no to nie możesz być kimś, kto może jak pył, tak, być zmieciony. Więc w chwili, w której w czasach nowożytnych zostawiono pustkę w centrum kultury, to w tę przestrzeń po prostu wszedł demon. I moje pytanie jest takie, czy ze swojej działki, tego, co o czym najwięcej mówisz, tak, czyli muzyka, popkultura, czy są dowody potwierdzające, czy zaprzeczające tej tezie, że demon jest w centrum popkultury?
1: To kwestia już tej rewolucji Marcina Lutra, to tak mocno i namacalnie chyba dla ówczesnych w Europie bardzo było namacalne, co się dzieje w kulturze. Średniowiecze z kulturą się kończy, z tą wzniosłością, gdzie nie wszystko było, jeżeli chodzi o kulturę, tak to dzisiaj nazwijmy tym słowem, uzniesieniające, czyli prowadzące człowieka ku Bogu, a nie osadzające na człowieku, czyli człowiek w centrum wszechświata, filozofii obiektywizmu, która teraz jest tak mocno rozpowszechniona, a która się nie nazywa filozofią, tylko wręcz przeciwnie, jakąś taką, jakimś celem życiowym związanym z sukcesem, bardzo mocnym indywidualizmem. I to jest dzisiaj takie demoniczne kształcenie tej rzeczywistości w ułudę. Ludzie żyją rzeczywiście w dużej mierze w kłamstwie, bo oczywiście jest taka część, która ten plan realizuje demoniczny, czyli wprowadza szatana na jego tron, ale też ci, którzy są bierni, którzy nie zdają sobie z tego sprawy, są zaślepieni i są takimi wyrobnikami. Oni funkcjonują w popkulturze. Popkultura to jest dziecko cywilizacji śmierci i ona teraz jest rozpowszechniona w takim aspekcie masowym, zastępując tę kulturę, którą my jeszcze znamy. Ja jestem dojrzałym mężczyzną. Pamiętam, że pomimo czasu komunizmu ta kultura miała znaczenie i była ostoją prawdy. Można tę prawdę jeszcze było tam znaleźć i można było kulturą bronić siebie, swojego miejsca, przede wszystkim wartości chrześcijańskich, stawać w obronie tych wartości. Jednocześnie kultura mogła być takim bastionem, w którym człowiek czuł się dobrze we wspólnocie tych, którzy tak samo odbierali tę rzeczywistość. Dzisiaj wydaje się, że jesteśmy trochę też takimi wyspami indywidualnie, takimi bastionami, które tworzą sieć rozrzuconą po całej Europie, a wokół nas jest to zagrożenie duchowe, które się rozlało niczym zaraza. Między innymi przez masonerię z tymi wszystkimi odłamami, które ona tworzyła od czasów Lutra, czy nawet i wcześniej z Różokrzyżem, ale wydaje mi się, że od czasu rewolucji francuskiej, to o czym ty także mówisz i wielokrotnie to punktujesz, rozlało się przede wszystkim w tym obrazie antykatolickim, nie tyle antychrześcijańskim, co antykatolickim po całej Europie i zaczęło burzyć tę strukturę, uderzając potem w państwo kościelne, niszcząc państwo kościelne. Przykład Piusa IX, papieża, który z głowy państwa kościelnego stał się papieżem, który był uwięziony w Watykanie, a który przecież przewodniczył Soborowi Watykańskiemu I, który niósł wielkie, wielkie nadzieje, a w tym czasie, kiedy przychodziły wielkie nadzieje dla świata katolickiego, przyszło to oblężenie przede wszystkim ze strony masonerii włoskiej, także francuskiej, całej tej europejskiej sieci, która chciała zniszczyć i stłamsić ducha prawdy. I paradoksalnie, chociaż już wtedy rozlała się ta cała demoniczna sieć zatruwająca ludzkie dusze, to jednocześnie pojawiło się to, co jest dzisiaj taką ostoją, o czym ty mówisz. Ja się staram, nie wiem, na ile mi się to udaje, ale także jest solidna grupa wiernych, którzy stoją w prawdzie, tej prawdy nie mają zafałszowanej i mogą być, chociaż wydaje się, że to jest takie skazane na porażkę, bo wokół tyle demoniczności, ale jest to głosem, które nie jest wołującym na puszczy, który pokazującym tę ścieżkę, jest w jakimś sensie kierunkowskazem. Ten duch demoniczny zalał Europę, nie tylko to jest demon, który jest związany z cywilizacją europejską, czyli wychodzi, odnosi się do pogaństwa, do cywilizacji, które były przed chrześcijaństwem, a które wyrastają taką mocną erupcją w całej Europie. W Polsce to jest kwestia rodzimowierstwa, to jest kwestia pogaństwa odnoszącego się do słowiańszczyzny w tym aspekcie właśnie demonicznym. To jest kwestia też do tych wszystkich duchowości ze wschodu, z Indii, które trafiają do Polski na zasadzie różnych szkół joginicznych. Dużo jest tego na Warmii i Mazurach, gdzie tworzy się cel kształtujący życie, cel dla człowieka, taki coaching życiowy. Dzisiaj to jest już nie w stroju jakiegoś guru hinduskiego, jak to było w przypadku Beatlesów, którzy mieli swojego, ale już jest w oparciu o guru, którzy są ubrani w piękne garnitury, nieskazitelne, mają swoje strony na YouTubie, przekaz i nie wyglądają na tych, którzy są tym zagrożeniem duchowym dla człowieka, prowadzą go na zgubę. Więc to jest kwestia, że dzisiaj to oddziaływanie demoniczne, które kiedyś było takie namacalne i widoczne i konkretne, bo to było widoczne i człowiek wyrosły z chrześcijaństwa, po prostu miał w sobie rozeznanie i wiedział, co jest dla niego dobre, co jest złe. Trudno go było wpędzić w tak zwane maliny duchowości. Dzisiaj jest to trudne. Dzisiaj bardzo łatwo ludzie wpędzają w tę przestrzeń. Chociaż są nawet katolikami, chrześcijanami, nie widzą tych zagrożeń, to pokazuje, jak kwestia rozeznania została gdzieś tam w ludziach już zniszczona, nie potrafią się wsłuchiwać w natchnienia Boże, być nawet nie wiedzą, co to jest natchnienie Boże, nie wsłuchują się nawet w głos sumienia, który gdzieś tam jest zatarty i nie taki oczywisty i mają problem. Mam takiego znajomego, byłego właściciela klubu muzycznego, w którym odbywały się największe festiwale, koncerty zespołów topu, muzyki alternatywnej, muzyki heavy metalowej, punkowej. I ten człowiek, chociaż deklaruje modlitwę na różańcu codzienną, to jednak wspiera na przykład festiwale satanistyczne. Wspiera artystów grających muzykę satanistyczną. Nie dlatego, że to są sataniści, a dlatego, że jest zafałszowany obraz kultury. Jest właśnie ten obraz popkultury, która się pod kulturę podszywa i gdzieś tam jest takie wymazywanie intencji, zgubnej ideologii, bluźnierstwa na rzecz performance'u, że to jest tylko przedstawienie, a nie coś, co może zrobić człowiekowi coś złego, że to przedstawienie może prowadzić do na przykład wytyczenia takiego przekazu czegoś, co jest pozytywne, czy niekoniecznie musi być negatywne. I to pokazuje to demoniczne działanie na współczesne społeczeństwo. I nie oceniam akurat tego człowieka, bo jest na drodze. Mam nadzieję, że przejrzy, że będzie wiedział, gdzie jest ta prawda. Ale to pokazuje, że nawet ci, którzy modlą się na różańcu, też mogą być mieć zafałszowany obraz rzeczywistości, że dzisiaj ten czas, w którym przyszło nam żyć, funkcjonować, działać, a przede wszystkim w którym jesteśmy z łaską wiary, a otoczeni ludźmi, którzy tej łaski nie mają albo ją zatracili, ten dar, który otrzymali, to jest niezwykle trudne. Być może to też jest takim niezwykłym doświadczeniem tego, co było dane w czasach, kiedy Pan Jezus przyszedł na świat, kiedy tworzyła się cywilizacja, kiedy potem upadało Imperium Rzymskie, żeby też móc dać sobie sprawę z tego, jak wtedy wiara się kształtowała w ludziach, jakie zagrożenia miała wokół. Być może dzisiaj przyszedł czas, żebyśmy inaczej spojrzeli na pierwszych chrześcijan, którzy byli rzucani na arenach na pożarcie dzikim zwierzętom, bo dzisiaj powoli to się dzieje. Dzisiaj dusze ludzkie są rzucane na pożarcie demonom. Tak jak już mówiłem wielokrotnie i podkreślam to przesłanie z Gietrzwałdu Niepokalanej, która sama odniosła się do czasów ostatecznych. Jako osoby wierzące wiemy, czym jest czas ostateczny. To nie jest to, że teraz, nagle i tutaj, ale że w nim właśnie żyjemy, ale że teraz właśnie demon został, szatan spuszczony ze smyczy, żeby pożerać ludzkie dusze. Więc to jest niezwykłe ostrzeżenie ze strony samego nieba i Matki Bożej. A popkultura dla mnie, dla tego, który z niej wyrósł, też przecież byłeś w popkulturze i w jakimś sensie dalej w niej jesteśmy, tak? Bo trudno się odciąć od tych źródeł. Ty też chyba nie odcinasz się od Brulinu. Ja nie odcinam się tak na 100% od tego środowiska, w którym byłem, ale wykorzystujemy to nasze doświadczenie, żeby spojrzeć w rozeznaniu i prawdzie na to, co się wokół nas dzieje. I obserwujemy właśnie to, o czym mówił święty Jan Paweł II, że mamy te rzeczywistości, cywilizację miłości i cywilizację śmierci. Ta druga poprzez swój mrok, poprzez ten dens makabr, jest bardziej chyba uwidoczniona, bo dobro zawsze ma łagodność, a łagodność dzisiaj nie jest w cenie. A mrok ma w sobie brutalność, agresję i taką dynamikę upadłości. I to jest najbardziej widoczne przede wszystkim jako ekspansja. Dlatego też wydaje się, że ten czas jest taki nieszczególnie mroczny i wręcz podły, który nam dzisiaj towarzyszy.
0: Wiesz, ja przez chyba 8 lat pisałem Żywoty Świętych do Gazety Codziennej. Takie króciuteńkie, 230 znaków, czy nie pamiętam jeszcze słów, ale to krótkie były Żywociki Świętych. Jak mówiłeś o historii, wstrząsnęła mnie sytuacja, w której jak już rewolucja francuska przegrała, to ona, jej ci promotorzy filozoficzni, a potem już też ideologiczni wykonawcy, oni postawili na ukształtowanie władców absolutnych według swojej modły i to im się udało. I w pewnym momencie, gdy jezuicka praca w Hiszpanii bardzo mocno dała o sobie znać, no, od razu kontratak, tak? I kasata zakonu jezuitów. I nie pamiętam, jak nazywał się ten ojciec, którego żywot właśnie opisywałem, ale był taki moment, kiedy oni wyjechali, tam chyba 49 czy 79 jezuitów statkiem wypłynęli z Hiszpanii i płynęli od portu do portu i nigdzie nie chciano ich przyjąć. Wszędzie były zakazy państwowe, tak, czyli ideologiczne, czyli oświecenie walczące z Bogiem. I dopiero gdzieś, nie wiem czy na Sycylii, gdzie może nie sięgały jeszcze wtedy te rozkazy nie dochodziły oni tam wysiedli i potem ten zakonnik, o którym mówię, a którego imienia nie pamiętam niestety, doprowadził do odrodzenia się zakonu. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że my kompletnie nie znamy historii Europy. Kompletnie nie znamy historii kultury. Kompletnie nie znamy historii wartości, że my to wszystko mamy przetworzone przez oświeceniową szkołę, przez dziś już rewolucyjny uniwersytet. Tak? Dziś nauczyciele są praktycznie od sztancy wychowani w uniwersytetach, które niszczą wiarę. Tak? I chciałem ciebie zapytać o ten czas buntu, tak? Jak wchodziłeś w życie. Myśmy weszli w świat, przeciwko któremu należało się buntować, tak? I my nie wiedzieliśmy, że rewolucja bolszewicka jest ciągiem dalszym rewolucji francuskiej, że to wszystko wynika z ideałów ludzi, którzy byli osobistymi wrogami Pana Boga. I myśmy podjęli ten błąd. Jak siebie dziś tamtego widzisz?
1: To jest ciekawe i daje pewnie takie nowe spojrzenie dla naszych słuchaczy na tamtą rzeczywistość. Moje pokolenie, jestem urodzony w latach 60. ubiegłego wieku, moje pokolenie wzrastało rzeczywiście w okowach komunizmu, no, w zależności od rodzin, tak? Wtedy też było bardzo mocno społeczeństwo podzielone i rzeczywiście były też tak zwane rodziny już resortowe. Miałem rówieśników z takich rodzin i tam nie było żadnej dyskusji. Jedyne, co nas łączyło, to gdzieś tam wspólne granie na boisku, ale nie żadne rozmowy na tematy polityczne. Kiedy rozmawialiśmy o wydarzeniach w Radomiu w latach 70., ja wychowywałem się na osiedlu, gdzie mieszkały rodziny oficerskie, szczytnie, pilotów z Lipowca, z jednostki wojskowej, a jednocześnie było sporo rodzin milicyjnych, bo też była szkoła milicyjna i tutaj nie było rozmowy. Na podwórku zawsze było, że tam w tym Radomiu to złodzieje, którzy kradli pieniądze, otrzymywali złoto od Amerykanów, więc nie było rozmowy. Nawet i na początku stanu wojennego, gdzie czuli się oblężeni przez Solidarność, przed każdą klatką schodową stali wartownicy z bronią, z ostrą amunicją, bo cały czas oczekiwano, że zaraz bojówki Solidarności wpadną do tych klatek i będą te rodziny pacyfikować. Wiadomo, że stworzono specjalnie takie zagrożenie dla nich. To było trzymanie swoich pod butem, żeby czuli jakieś zagrożenie. Ale fakt, kiedy wchodziło się w to życie, w biedzie, tak, bez jakiegoś dostatku, w marzeniach o jakimś życiu, które pokazywał Zachód, nie odbierało się tego, że na Zachodzie już się dzieje coś, w tak zwanym Zachodzie, za tą żelazną kurtyną, co już jest zgniłe. Przecież słowo, wyraz zgniłe, to było używane przez komunistów. Zgniły Zachód, prawda? Tak się używało. Jak się słyszało, że używają takiego słowa komuniści, to od razu dawało się przeciwieństwo. Skoro to jest zgniły Zachód, to musi być fantastyczny, piękny Zachód. Do mnie ta prawda o tym, co się dzieje na tak zwanym Zachodzie, dotarła dopiero przez to otwarcie się Węgier na Zachód. Te pierwsze płyty tam tłoczone, to była połowa lat 80. To było to otwarcie na kolorowe gazety. Akurat na Węgry tu zostały zalane pornografią też w każdym kiosku. Takie gazety, to potem na początku lat 90. było mocne, widoczne w Polsce. I dopiero ten element gdzieś tam zapalił czerwoną lampkę, że coś się dzieje innego, że to nie jest jakieś otwarcie na świat, że demokracja wcale nie jest demokracją, a też to tam są okowy. Ale rzeczywiście mój bunt jako młodego chłopaka, wybór subkultury, wybór takiej, a nie innej muzyki, to nie była kwestia tylko takich moich zapatrywań, hobby i wyrobienia muzycznego, ale kwestia mojego buntu przeciwko systemowi. Ta muzyka, subkultura to mi dawała, czyli pseudo-wspólnotowość w subkulturze. Z drugiej strony wyciągnięcie takiej pięści, no pasaran, wtedy nie kojarzyło się z jakąś bolszewią, się kojarzyło z jakimś sprzeciwem przeciwko w ogóle systemowi. I tak się o to odbierało, stąd muzyka anarchistyczna, Sex Pistols, Dead Kennedys może bardziej, z Biafrą. Jeszcze do tego weszły te kwestie ekologiczne, które Biafra proponował, z kwestii jedzenia, sprzeciw wobec spożywania mięsa i tak dalej, i tak dalej. To dużo o tym można byłoby tutaj mówić. Do tego też wchodziły kwestie takiej wolności rasta. Nie tylko Bob Marley, ale Peter Tosh. To, co wniosła ten rdzeń muzyki reggae, to roots, gdzie się wydawało, tak, to jest ta wolność, która może mi towarzyszyć. A nie zwracało się na to uwagę, z czego w ogóle reggae wypływa. Czym jest Rastafari? Jaka tam jest demoniczność? Jacy tam są szamani? I co jeżeli chodzi o anarchię, czym ona jest? Wydawało się, że te czarne sztandary anarchistyczne są antykomunistyczne, tak? A nie, że one zmienią się na czerwone sztandary z Leninem i z Marksem, jako wizerunkami i Che Guevarą. To było niezrozumiałe. Pamiętam w Jarocinie festiwal, który mi towarzyszył w latach nastoletnich, tam jeździłem, pogowałem do muzyki zespołu Moskwa, Dezertera czy czy armii, chociaż armia nie był takim zespołem oczywistym, bankowym, ale na pewno mocno alternatywnym, czy funkcjonowało się tam do mocnych utworów typu One Million Bulgarians, takiego zespołu, który miał ostro i dynamiczny przekaz i całej tej wierchuszki thrash heavy speed metalowej, że to jest enklawa, że to jest coś, co mnie chroni, że jest coś, co pozwoli mi przeżyć, może do lepszych czasów. Tym bardziej, że na ulicach Jarocina stały tak zwane suki, nyski, w których siedzieli zomowcy, wielokrotnie mnie zatrzymywali. Nieraz się dostało tak zwaną lolą. Nie za jakieś poglądy polityczne, ale za to, jak się wyglądało, tak, za długie włosy, za dżinsy gdzieś tam zdobyte, bo to też nie był taki produkt oczywisty. I człowiek się czuł tym wszystkim stłamszony. Dlatego potem śpiewał, kto nie idzie z nami, ten przeciwko nam, kto nie idzie z nami, ten wróg. Pamiętam, jak chodziłem w całej mysie heavy metalowców na stadion jarociński, właśnie tak krzyczeliśmy, tak śpiewaliśmy. Zanim tam weszliśmy niedaleko stadionu, była szkoła, przed tą szkołą stał samolot, taki wystawiony mig. Pod tym migiem zbierali się fani różnych grup, subkultur. Identyfikowałem się ze środowiskiem heavy metalowym chyba najbardziej, ale wyglądałem z jednej strony jak trochę taki przybieraniec, a to jakaś pacyfa na mnie wisiała, to tylko jak coś z Kpisa, coś tam z punka, no i taki hard bluesik, jak to mówiono. No i jeden gość do mnie podszedł z takim anturażem satanisty, mocnym, i bo miał loga zespołu właśnie takich Venom Battery. I do mnie mówi, słuchaj, musisz się zidentyfikować. No nie możesz tak wyglądać. Nosisz jakiś znaczek TSA, jakąś pacyfę. Albo mówi, wyglądasz tak jak my, jesteś z nami, to my cię będziemy chronić, a ty będziesz też w grupie chronił nas. No i wtedy pamiętam, że to zdjąłem. A nie zdawałem sobie sprawy nawet, czym jest pacyfa. Dla mnie to była oznaka wolności. Dla mnie takie filmy jak Her, Milosza Formana, nie, no były przejawem wolności człowieka, za czym się tęskni, a nie coś, co może mnie poprowadzić na zgubę. Stąd wtedy miałem całkowicie zafałszowany obraz rzeczywistości i to, co było dla mnie zgubą, jawiło mi się wolnością, tylko dlatego, że było tym owocem zakazanym. Pamiętam w Trójce Radiowej, którą słuchałem na gminie, która mnie w sumie w jakiś sposób ukształtowała jako dziennikarza i prezenterów muzycznych tamtej epoki. Wsłuchiwałem się w programy Piotra Kaczkowskiego, Wojciecha Mana, może Marka Gaczyńskiego mniej, ale między innymi i jego. I to, co pamiętam, to, że w tamtym czasie, przełom lat 70., 80., w Trójce nie grano muzyki zespołu Kiss. I dziwiłem się dlaczego. Potem okazało się, że był zakaz, bo logo zespołu Kiss, te dwa S, przypominały te wojska niemieckie, hitlerowskie, jednostki SS. Specjalne.
0: SS.
1: SS. I że dlatego, nie dlatego, że ta muzyka była jakaś zdrożna, tylko że to mogło być jakimś odniesieniem. A dziś nawet już i tego nie ma. Już nie ma tych odniesień do tamtego czasu. Wiadomo, że ta kwestia niemiecka była kwestią też ideologiczną w tamtym czasie. Dzisiaj ponownie jest. Nie, ale faktycznie nie odbierałem tego, że jest jakaś bariera, że radio chroni, że jest jednak ktoś wyuczony, że będzie chronił społeczeństwo. Wiadomo było, że ten przekaz był ideologiczny, komunistyczny, płynący z radia, ale wydawało się, że prezentowanie na falach Trójki, czyli nie na falach średnich, ale UKF-u, takiej muzyki, to jest właśnie już wyłom w tym systemie, iż to pozwala nam spojrzeć na tamten świat. Wydaje mi się, że 1982 rok, to był 3 maja. Wtedy też to było dla mnie takim otwarciem się na naprawdę. Wtedy zauważyłem, czym jest naprawdę taka muzyka. Bo to był dzień, w którym po stanie wojennym na pewno było wiadomo, że w Warszawie ludzie wyjdą na ulicę. Że będzie wojna uliczna z ZOMO, tak? Że dużo młodych ludzi wyjdzie po prostu na ulicę. I wtedy radiowa Trójka prezentowała całe płyty, żeby można było nagrywać te płyty. A skoro nagrywam te płyty, bo nie mam dostępu, nie mam pieniędzy, żeby pójść do sklepu kupić, a w sklepie tego towaru zresztą nie było, to ja nie wyjdę na ulicę. Będę nagrywał. Pamiętam jak dziś, jedna płyta to była Judas Priest, jedna płyta to była Iron Maiden w całości, bo nagrania. I tak przez cały dzień były rozrzucone te płyty. Był taki śmiech, że na ulicę potem się poszło. Ale rzeczywiście Wtedy też zauważyłem, że ta muzyka jest wykorzystywana ideologicznie. Później lista przebojów radiowej trójki. To, co się działo z tą pseudowolnością z utworów zespołu Manam, niby uderzających w system i w mrok stanu wojennego tej nocy, a jednocześnie taki katalizator dla systemu, żeby je stworzyć na antenie. Zresztą Jarocin też był takim buforem, to też był taki katalizator. To było też sterowane przecież. Urban, ten kłamczuszek, to rzeczywiście tak delikatnie i potocznie trochę tutaj to powiem, ale wiedział, co robi. I był taki moment, że wiele tych zespołów buntujących się ogólnie przeciwko systemowi mało brakowało, a weszłoby w pierwszy festiwal antyklerykalny, tak miał się nazywać, organizowany wtedy w Polsce. To był czas po zabójstwie księdza Jerzego Popiełuszki, żeby pokazać, że jednak społeczeństwo nie jest takie kościelne, że nie jest takie związane z Panem Bogiem. Ale jedną rzecz zauważyłem wtedy na ulicach Jarocina, że nie uderzano wtedy w samą wiarę, ale uderzano w strukturę, tak? Czyli system był antyklerykalny, ale nie był tak jak za czasów stalinowskich, uderzony w samą wiarę, w wiarę Pana Boga, co dzisiaj się zupełnie zmieniło. Dzisiaj to być może dobrze, że jest takie oczywiste, że w tym buncie młodych ludzi, którzy mają zakorzenione, bo to jest okres dojrzewania i trzeba go przejść, tylko potrzeba tutaj mądrych ludzi, tego doświadczonego społeczeństwa, które potrafi to w jakiś sposób nakierować, żeby z tego doświadczenia wyszło dobro, a nie zło, a tym złem jest na przykład odseparowanie dzisiaj od rodziny. Że dzisiaj ten bunt właśnie jest w ten sposób tak mocno sterowany, że ludzie będący w okowach tego, co jest wokół akcji charytatywnych, sympatii do natury, zwierząt, antypolitycznego niby systemu, nie wierzcie politykom, tutaj utwór Lipińskiego, że dzisiejsza taka właśnie popkultura pokazuje pseudowolność, a młodym ludziom dzisiaj się to wydaje, że to jest właśnie ich wolnością, że w tym odzyskują siebie i mogą siebie w tym realizować. My o tyle mieliśmy lepiej, mówię my, ja i ty, że ten system, który był może bardziej zero-jedynkowy, tak nam się może wydawało. I łatwiej było potem zauważyć te niuanse, które przerodziły się w prawdę, że łatwiej można było to zobaczyć potem i to zło wyeksponować z tego systemu, który wydawał nam się dobrym, niż to dzisiaj jest.
0: Ja 3 maja 1982 roku byłem na ulicach Krakowa. I to było pierwsze starcie takie poważne. W pierwszych zadymach, w tym pochodzie trzeciomajowym, były matki z dziećmi na wózkach. I zomowcy na tych wąskich ulicach krakowskich to blokowali i połowali. Ta lola, o której mówisz, to jest pałka 70-centymetrowa, drodzy państwo, taka biała. Naprawdę można zrobić krzywdę, na przykład rozciąć twarz, skórę na policzku pięknej 16-letniej dziewczyny, co stało się w Warszawie w 1981 roku, naznaczona na całe życie. I te demonstracje trwały do 13, bo potem każdego 13 kolejnego miesiąca były zadymy. I zadyma 13 października zakończyła ten czas, ponieważ zastrzelono tam wcześniej w Lubiniu, a w Krakowie zastrzelono Bohdana Włosika, tam gdzie w Nowej Hucie, gdzie walczyliśmy. Studenci dojeżdżali autobusem 139 z akademików z Raczka i Piasta dojeżdżali do Nowej Huty. Ale nie chciałbym robić tej audycji audycją wspominkową, więc przeskoczę do tego czasu, w którym ty... bo myśmy w Brulionie zrobili taki w 3 lata, przeszliśmy przez całą tę kulturę zachodnią, liberalno-lewicową, o której myśleliśmy jeszcze 4 lata wcześniej, że to jest wolność. Tak? No i efektem był satanizm, nieświadomy satanizm. W Brulionie był wywiad z sadomasochistką i promocje najciemniejszych nurtów muzycznych, włącznie z wywiadem Strobing-Glistl, czyli pulsującą chrząstką, czyli z satanistami, którzy udawali artystów. Więc myśmy jakby przez to, co teraz Polska przechodzi i dochodzimy do miejsca, w którym widać już jasno, że do konstytucji wpisuje się aborcję, eutanazję i gdzie po prostu cywilizacja śmierci, demon pisze prawo, pisze ustawy już, no bo on nienawidzi życia, on chce śmierci. I teraz chciałbym, żebyś opowiedział, wychodząc od tego momentu, kiedy podjąłeś, znaczy kiedy do ciebie dotarło tak jednoznacznie, że stajesz po stronie Pana Boga i zacząłeś opisywać popkulturę i żebyś pokazał te najważniejsze zagrożenia, te nurty, które są z dzisiejszej twojej perspektywy najbardziej kaleczące.
1: Tamten czas, ja jeszcze tak zrobię taką analogię, dlaczego być może nam, tobie, może mnie, było niełatwiej, ale dlaczego ta prawda taka stała się bardziej oczywista? Chodzi też o pewną rzeczywistość funkcjonowania chrześcijańską. Nigdy w życiu, nawet jak byłem po tamtej stronie, niczego złego nie powiedziałem na Matkę Bożą. Nie, miałem zawsze szacunek w sobie. Nigdy nic złego nie powiedziałem na papieża. Miałem szacunek wielki. W ogóle do księży miałem szacunek. Widziałem sutannę. Niezależnie co tam robiłem, to było takie pełne dla mnie szacunku. To był to jak taki mundur, tak? Nawet dla niektórego munduru, przecież dla milicyjnego i ZOMO się nie miało szacunku. A tu się miało. Pamiętam, jako dziecko mówiłem na księży księżyc. Idzie księżyc, tak? Coś takiego we mnie gdzieś zawsze było. No i oczywiście patriotyzm, czyli kwestia Katynia bardzo mocno, powstanie warszawskie. Teraz się tyle mówi o powstaniu warszawskim, to tak negatywnie, nie oceniam tych spraw decyzyjnych. Być może teraz jest czas, żeby na takie tematy mówić, ale wtedy dla mnie, młodego chłopaka ze szkoły podstawowej, powstanie warszawskie to był powiew, to była siła. I z drugiej strony tajemnica Katynia. Pamiętam słuchany głos Ameryki, pamiętam pogrzeb Franco z Hiszpanii. Dzisiaj wiele się na ten temat mówi, ale jak dziś, dla tych ludzi, którzy zebrani byli wokół odbiornika tranzystorowego w kuchni, słuchanie relacji z pogrzebu Franco było powiewem. To było coś, co dawało nam nadzieję, bo dużo tam było modlitwy i dużo katolicyzmu. W tym wszystkim. I Franco dla nas był antyfaszystą. Nie to, jak teraz to się przejawia. Więc to wejście w zgubne ideologie popkultury też nie było takie w pełnym wymiarze. Być może te inne wymiary pozwoliły człowiekowi się uratować, zwłaszcza ten patriotyczny. Że honor to gdzieś tam było i funkcjonowało. Być może dlatego, że brat mojego dziadka został rozstrzelany w Twerze, jego szczątki są w Miednoje, służył w Korpusie Ochrony Pogranicza. I to gdzieś nie od razu, bo ja jako młody chłopak nie wiedziałem o tym, a potem ta prawda została odkryta. Jednak gdzieś, może nie podświadomie, to jest takie dziwne słowo, podświadomie, ale gdzieś tam w sercu było, w krwiobiegu to wszystko. No i teraz, kiedy dochodzimy do satanizmu, okultyzmu, który jest wokół nas, spójrzmy na lata 90. Wtedy jako młody radowiec chciałem przedstawiać muzykę undergroundową, subkulturową, bo tak ją nazywałem, na antenie radia. Wtedy też zarządzała rozgłośnią regionalną publicznego radia ekipa związana z obozem lewicowym, tak? Po tym pierwszym sukcesie obozu wolnościowego w początku lat 90. potem znowu druga ekipa wróciła, nierozliczona. I ta ekipa nie pozwoliła na prezentowanie takiej muzyki. Ekipa lewicowa nie chciała, żeby muzyka death metalowa, straight edge, żeby muzyka grindcore'owa, czyli ta punkowa, ale w takim ekstremalnym wykonaniu, że nie będzie prezentowana muzyka death metalowa. Jak ona zaczęła się pojawiać w wyniku nacisku takich ludzi jak ja wtedy, uważali, że to jest atak na wolność, na kulturę, gdzieś tam to dopiero zaczęło odpływać, ale to nie było tak, że witamy i prezentujemy. Dzisiaj jest inaczej. Dzisiaj mamy sytuację w Olsztynie, że festiwal black metalowy, gdzie występować mają takie zespoły jak Christ Agony, będzie organizowany w sierpniu w wojewódzkim amfiteatrze. Festiwal, który został oprotestowany przez radnych dobrego miasta. Dobre miasto to jest miejscowość niedaleko Olsztyna, gdzie on był organizowany od kilku lat przez to, że tam właśnie tego rodzaju zespoły prezentowały swoją twórczość. To bliźnierstwa się pojawiały na scenie. Patriarkat, taki zespół z Podlasia, z Białegostoku, wcześniej funkcjonujący jako Batuszka, ale odnoszący się w bluźnierstwie do prawosławia, do naigrywania się z tej liturgii, gdzie odwrócone prawosławne krzyże występują na scenie, gdzie w wyniku protestu radnych, dokumentowanych pismem bardzo, bardzo merytorycznym, no, zawieszono ten festiwal. A prezydent Olsztyna z władzami Miejskiego Ośrodka Kultury z radością przyjęły tę inicjatywę do miasta wojewódzkiego. I to ogłaszając to publicznie, że się cieszą, że kultura zyska na tym, na nowym wizerunku. Oprócz imprez ludowych, oprócz imprez promujących muzykę klasyczną i tak dalej, pojawia się muzyka heavy metalowa. I ja tu widzę tę właśnie różnicę. Widzę to, jak dzisiaj władze samorządowe, jako w ogóle, wydaje mi się, część społeczeństwa przyjmuje nie tyle bezkrytycznie, ale przyjmuje te treści jako godne funkcjonowania w życiu publicznym, jako mające możliwość funkcjonowania. To nie jest kwestia, że wszyscy mają taką możliwość, bo oczywiście każdy ma tę wolność wypowiedzi, ale że to jest sytuacja trochę jak rodem ze Stanów Zjednoczonych, że jest tam oficjalnie funkcjonuje kościół satanistyczny w niektórych regionach, że ma swoje regulacje i one są, stawia sobie posągi i pomniki Bafometa i że dzisiaj takie rzeczy możemy też i tutaj robić. No ale jednak my mamy swoją konstytucję i jak na razie jeszcze są zapisy nieobalone w niej, chociaż być może do tego dojdzie. Ale jednak już władze samorządowe, instytucje, które powinny chronić obywateli, wszystkich obywateli, no tego nie robią, a wspierają. Dzisiejsze ośrodki kultury, tak zauważam, po całej Polsce, dużo jeździłem w ośrodkach kultury, bywałem wcześniej jako organizator różnych eventów i festiwali, potem jako obserwator, a na końcu jako krytyk, zauważyłem, że dzisiaj ośrodki kultury w Polsce, czy te miejskie, czy też powiatowe i gminne, nawet remizy, tak, w których odbywają się zazwyczaj dyskoteki, remizy strażackie na wsiach, no stały się miejscami wpływów demonicznych. One się stały takimi pseudosanktuariami właśnie tej myśli demonicznej, z której ona się rozlewa w ofercie. Czyli te dyskoteki, które na przełomie lat 80., 90. były organizowane często też w oprawie demonicznych symbolik, dyskoteka tamtego czasu mocno deprawowała młode pokolenie. Taki dzisiaj idzie z ośrodków kultury. No, wiadomo przecież, że dzisiaj kultura na deskach teatralnych jest antykulturą. Jeżeli można zmienić sztuki, które promowały wartości, na sztuki, które jej nie promują, mając na myśli na przykład wieszczów Mickiewicza czy Słowackiego, można to przerobić tak, że to jest odwrotność. Z dziadów można zrobić naprawdę dziady i sztukę okultystyczną i satanistyczną, to dziś nie ma żadnych barier. To jest ta różnica. Dziś nie ma żadnych barier dla nikogo. I dzisiaj przeciętnemu, przepraszam za to sformułowanie, Kowalskiemu, który może jest tym biernym uczestnikiem niedzielnym tylko mszy świętej, może z niej nic nie rozumie, ale jest, bo chodzi, identyfikuje się, ale nie formuje się, nie ma tego rozeznania, bardziej jest wpływowy na to, co jest w internecie, na ten przekaz, który z niego płynie, zafałszowujący wiarę, to on nie będzie mógł tego rozeznać, bo on uzna, że tak ma być, bo to lansują ośrodki kultury, które mają pieczęć na przykład włodarzy miasta. My wybraliśmy prezydenta, my wybraliśmy tych radnych, oni to promują dla naszego rozwoju. I to jest właśnie tym zagrożeniem, to jest tą deprawacją, bo raz, że elity są zdeprawowane i one są już demoniczne, bo one już rozsiewają ten przekaz, a jednocześnie mają narzędzia, żeby to robić. I stąd tak trudno się przeciwko temu obronić. I ta obrona często wygląda w różny sposób. Jedni bronią krucjatą, czyli wychodzą na ulicę z różańcem. Tak było przy okazji wielu występów jeszcze kilka lat temu, czy tam w Toruniu, czy przeciwko wystawie Marina Abramowicz, czy w Trójmieście przeciwko występom zespołów black metalowych w Stoczni Gdańskiej, która została zupełnie zdeprawowana ten teren, bo odbywa się największy festiwal z muzyką satanistyczną, ale nie tylko w Polsce, Mystic Festival i to w czasie święta kościelnego, to pokazuje, jak my nie potrafimy jako katolicy wierzący, nawet ja sam, na tę sytuację zareagować się nie odnaleźć, a zauważam, że siła tkwi nie w tej krucjacie takiej z transparentem, a siła tkwi w modlitwie. I być może wyeksponowanie dzisiaj modlitwy znowu na ten piedestał, brzydko to brzmi piedestał, ale modlitwy, to co jest w radiu u ciebie, to co powinno w ogóle funkcjonować. Ja też tworzyłem Radio Profeto, więc tam też tym rdzeniem była modlitwa, różaniec przede wszystkim. I to jest właśnie to, co jest najważniejsze, to do czego wzywa niebo, Matka Boża w objawieniach, w Gietrzfałdzie, codzienna, gorliwa modlitwa.

0: studenci, akurat taki starszy chłopak i starsza dziewczyna, z którą się przyjaźniłem, bo w radiu pracowaliśmy, to ona w takim akademickim rozgłośni, taki kołchoźnik, każdy miał w pokoju głośnik i to Alma Radio tam docierało. I oni w pewnym momencie postanowili wziąć ślub i to miał być ślub katolicki. I oni mieli pretensje, że ksiądz chce wziąć pieniądze za to, tak? A ja jako anarchista i ateista, oni byli katolikami. Ja się śmiałem z nich, no bo mówię, no ja co wy myślicie, że co ksiądz powietrzem ma żyć? No przecież to jest normalna rzecz. I potem jeszcze 7 lat później, kiedy byłem w Maison Lafitte u Jerzego Gidrojcia z moją wtedy kobietą, dziś moją żoną, co okazało się wielkim faux pas, bo tego nie wiedziałem wtedy, że on jest inwersyjny seksualnie i tam mieli chłopcy po prostu jeździć, a bez kobiet, to ja broniłem kościoła, będąc anarchistą, bo on już wtedy miał swoje lata i nakręcali go ludzie z Polski, Smolar, Michnik i tak dalej, cała ta ekipa. I on już nie widział tak jak kiedyś więcej od innych, tylko już widział mniej. I jedyne, czego chciał się dowiedzieć, to o tym, że w Polsce jest źle i że Kościół katolicki jest zły. Ja mu tłumaczyłem, no, drogi książę, no, Kościół to jest jedyny, byłem anarchistą, tak? Mówię, ale Kościół to jest jedyna instytucja, która robi troszkę więcej dobra niż zła, tak? 51 do 49. Tak wtedy myślałem, tak? Byłem szczery. A on był po prostu antyklerykalny w tamtym czasie. Więc ten kontekst naszego nawrócenia jest taki sam, że Pan Bóg nas cały czas pilnował, żebyśmy nie przekroczyli jakiejś granicy. I nasze serca, nie używając słowa podświadomość, i nasze serca były jakoś tam gdzieś w dzieciństwie przez tę maryjność, przez Chrystusa ukształtowane i dzięki temu w ogóle żyjemy. Tak sobie myślę. I teraz chciałbym, żebyś opowiedział właśnie o twojej przygodzie maryjnej. Mamy jeszcze 15 minut i żebyś powiedział o tym pod właśnie kątem takim, że Maryja jest królową serc, że popkultura działa przez symbole, przez narracje, przez opowieści, przez historie, przez teksty piosenek, które opowiadają historię, przez znaki, przez to wszystko, co o tej symbolice satanicznej, o której mówiłeś, bo to jest też neoszamańska, ezoteryczna, tego jest cała wiązka tych obrazów, aż po czysto satanistyczne, tak? Jak właśnie ten Bafomet, czy ten, nie wiem, tunel świętego Godarda, gdzie jest ta wielka impreza na otwarciu, gdzie jest jawnie cześć oddawana szatanowi. Ale to jest, Leszek Dokowicz kiedyś opisał koncert, znaczy imprezę techno, gdzie ludzie wielki kamieniołom, na dole ludzie wprowadzają się w odmienne stany świadomości, przestaje działać sumienie, przestaje działać racjonalność, tak? I ci ludzie po prostu są otwarci na wszystkie informacje, które przypływają z zewnątrz. I on przy pomocy kamery i zoomu pokazuje, że na ścianach tej przestrzeni, tego kamieniołomu, są umieszczone sataniczne symbole. I one impregnują serca, zalewają serca tych dzieci symbolami, które używane są do przywoływania demonów. I teraz chciałbym, żebyś opowiedział o swoim doświadczeniu maryjnym właśnie w kontekście nie przekazu takiego słownego, tak, ale tego przekazu Który płynie wprost do serca.
1: Zawsze nosiłem krzyżyk na łańcuszku. W każdej sytuacji swojego życia miałem krzyżyk. I pamiętam, że w czasie tej mojej drogi, tego odseparowania się od wiary, ten krzyżyk mi się łamał. Zawsze mi się łamał ten krzyżyk. Byłem zadziwiony. Czemu on mi się łamie? O co tu chodzi? A tak chciał zły, żebym po prostu nie nosił tego znaku wiary, chociaż on wizualnie tak mi towarzyszył i był, żeby w ogóle się tego wyzbyć. Podobnie

0: z wizerunkiem Matki Bożej. Nie udało mu się go z mojego serca wyrzucić. A może przez to, że na chrzcie otrzymałem taki mały ryngraf. To co zdziwiające, bo mój chrzestny, mój stryj, no był ateistą i był w PZPR-ze i w strukturach w Poznaniu, w zakładzie pracy partyjnej, a jednak jako chrzestny dał mi ryngraf z Matką Bożą Częstochowską. To też jest takie mocne, że uznał, że to mi jest potrzebne. Przede wszystkim jak dziś pamiętam to zapisane przez jego słowa, żebym rósł na chwałę Bożą i pociechę Matki Bożej, więc to jest w moim sercu i było. Patrząc na wizerunek Matki Bożej, zawsze miałem takie ciepło. To jest niesamowite, bo miałem ciepło w sercu. Nigdy nie patrzyłem w sposób bluźnierczy na wizerunek Matki Bożej. Nigdy nie miałem ochoty, żeby przekształcać te wizerunki w jakiś inny sposób, a mam talent, bo jestem także plastykiem, piszę ikony, a wcześniej jako dziecko malowałem wizerunki Pana Jezusa i Matki Bożej jako w szkole podstawowej. I ani razu, potem to przekształciłem w malowanie wizerunków muzyków, tak? Jimiego Hendrixa, Franka Zappy, Carlosa Santany i tak dalej, i tak dalej. Ale nigdy nie przyszło mi fałszować takiego wizerunku. To był dla mnie punkt odniesienia. Zawsze był punkt, do którego mogę wrócić z czymś miłym, niezafałszowanym. To jest dla mnie ta czystość, którą miałem. To dzisiejszy świat wielu ludzi wprowadza to zafałszowanie i chcą nawet pokazać, wydaje mi się, że nawet myślą, że dla nich wizerunek Matki Bożej jest czymś na tyle być może odnoszącym się do jakiejś czystości, wolności, że chcą go przekształcić na własną modłę i nawet na bluźnierstwo. Być może nawet część z nich nie jest intencją bluźnienie, choć tworzą wizerunki, które są bluźnierstwem. I zawsze to odniesienie no, ma w sobie mocną czystość, bo nawet jeżeli środowiska satanistyczne uderzają w ten wizerunek, to chcą uderzyć w tę czystość. Chcą uderzyć w nieskazitelność, chcą uderzyć w serce, które nie jest zabrudzone. I dla mnie to jest czymś, czego nie uda się temu środowisku zrobić. Nawet jeżeli będą wizerunki tęczowe, jeżeli będą wizerunki przemalowane w Olsztynie, odnoszę się do miasta, w którym mieszkam, gdzie jest dużo pogaństwa, są miejsca, sklepy, warsztaty, środowiska pseudoartystyczne, które na przykład odnoszą się do wizerunków Matki Bożej, na przykład figury niepokalanej, tej lurdzkiej, gdzie figury Matki Bożej są przemalowywane na zupełnie inne kolory, na przykład twarz jest zamalowana na czarno, ręce na czarno i tak dalej, żeby jakby odwrócić uwagę człowieka od tego sakralnego wymiaru. I zawsze to jest atak na Matkę Bożą. To jest zawsze odniesienie do Matki Bożej. Tak samo jak i salony tatuażu, gdzie są figury Bafometa, w których tatuaże są chętnie robione właśnie z takim przekształceniem wizerunku Matki Bożej. Na przykład bez oczu, tak? Nie tak dawno też widziałem w jednym ze sklepów galerii handlowej nową markę odzieżową, sprawdziłem, to jeden ze znanych projektantów polskich ją stworzył, wizerunki Matki Bożej, gdzie zamiast twarzy jest takie wytarte miejsce, taki wytarty jeans, że go nie ma. Matka Boża wskazuje na swoje serce, a na tym sercu jest jakaś dziura, tak? Więc nie ma odniesienia na przykład do jakiejś innej symboliki, nie wiem, do Buddy, prawda, gdzieś tam z wyrosowaną twarzą, czy odniesień islamskich, czy jakichkolwiek innych wierzeń, na przykład z Amazonii, prawda, które można byłoby gdzieś tam sobie wziąć na sztandary i je przekształcać. Tylko Matka Boża jest tym celem przez tę czystość. To jest jedyne wybrane stworzenie, człowiek ludzkie przez Pana Boga, które zostało obdarzone łaską czystości. Potem jest święty Józef. I ta czystość jest czymś takim, że to środowisko satanistyczne wyje. No jeżeli ona deprze głowę węża, no tak jest. Także ten wizerunek, to co się dzieje w ogóle w popkulturze, z uderzeniem w ten wizerunek, jeżeli jest jakiś miłośnik popkultury, mówiący, że jest chrześcijaninem, nawet jeżeli jest protestantem, ale jeżeli jest obojętny na takie działanie, na takie szarganie, no to nawet nie jest czerwona lampka. To nawet nie jest czerwona lampka. To został spacyfikowany przez tamte siły. A może sobie wierzyć po swojemu. Przecież diabeł też potrafi wejść do kościoła i tam siedzieć. Potrafi to zrobić. A tak odnosząc się jeszcze w tym wszystkim na przykład do twojej działalności z tamtych lat, ja jestem w jakimś sensie, słuchaj, twoim dzieckiem. Pomimo tego, że jesteśmy tam gdzieś wiekowo, ale jednak tak, może młodszym bratem, tak bym to powiedział, bo ja jestem wychowany przez Brulion. Ja nawet doprowadziłem ze środowiskiem olsztyńskim do stworzenia takiego sequela Brulionu, czyli pisma Portret, które się pojawiło w Olsztynie w latach 90., to już 94. rok, które działało długo, a które jednak wypuściło dużo, dużo, dużo rzeczy w duchu dzisiejszego świata. No, szef Brulionu dzisiaj jest właśnie wspomnianym przeze mnie wcześniej szefem jakiegoś ośrodka kultury w Olsztynie, Mariusz Sieniewicz. Razem tworzyliśmy to pismo i ta opozycja przyszła w trakcie, kiedy ja zaczynałem otrzymywać to światło prawne. Kiedy pisałem teksty o tym, jak muzyka popkulturowa, rockowa uderza wizerunek papieża Jana Pawła II, tworząc jego karykaturę, jak czym jest zespół Manic Street Preachers, oddający hołd Fidelowi Castro na Kubie, Rolling Stones robiący to samo, czym jest Bolszewia zespołu Rage Against the Machine. Wtedy się okazało, że drugie takie genderowe, feministyczne nastawienie i bluźniercze w tym piśmie tworzyło swoje, więc działaliśmy na dwóch biegunach, potem się okazało, że nie można, więc musiałem opuścić to pismo. Ale tak, i wydaje mi się, że nawet jeżeli ocenia się tam te sprawy, na przykład Brulion, ty patrzysz pewnie krytycznie, może mniej, ja też patrzę krytycznie, może mniej, ale Pan Bóg dopuszcza do tego, żeby z tego też wyszło dobro. I tak patrzę na ten świat, patrzę na tę swoją przeszłość, gdzie często się zbrukałem, ale że zostałem oczyszczony. I to doświadczenie pozwala mi dzisiaj stanąć naprawdę w prawdzie, a jednocześnie to, co wtedy było mi dane, pomnażać jako talenty na zbawienie, tak? Ciebie oczywiście, ale i bliźniego, czyli to, co jest w przekazaniu miłości, na wypełnienie się i takie mocne wejście w to przekazanie.
1: Co to znaczy, że Maryja jest odpowiedzią?
0: Maryja jest odpowiedzią na ten zamęt. To jest nie tyle wzór. To jesteśmy my. My jesteśmy pod jej płaszczem. Każdy, kto jest dzieckiem Bożym, jest pod płaszczem Marii, ona bierze nawet te zagubione dzieci, nawet te martwe bierze, aby tylko się obudziły, te martwe dzieci Boże w ostatniej chwili, ale o nich myśli. Nawet jak pójdą na zagubienie, dalej będzie o nich myśleć, więc jest matką każdego człowieka, więc dlatego jest odpowiedzią, jak każda matka. Odpowiedź jest w słowie matka.
1: Powiedz, gdybyś miał teraz przez 2 minuty mówić do ludzi, którzy podnoszą brwi, słuchając tego, co przed chwilą powiedzieliśmy. Nie odchodzą, nie wyłączają, nie śmieją się, nie krzyczą, tylko podnoszą brwi.
0: Każda wasza reakcja to jest odpowiedź dla was samych. Nie ja, nie Robert, ale przez to radio. Teraz się dzieje w waszej duszy. To będzie się działo. Pozwól, niech się dzieje. Coś zostało zasiane? Nie tak. Otwórz serce i powiedz, niech się dzieje wola Boża. A jeżeli nie wierzysz, to powiedz, niech się dzieje dobro we mnie, w moim sercu.
1: A my modlimy się w twojej intencji, pod twoją obronę.
0: Uciekamy się, święta Boża, rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych,
1: ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać.
0: Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza.
1: Orędowniczko nasze,
0: pośredniczko nasze, pocieszycielko nasze,
1: synem swoim nas pojednaj,
0: synowi swojemu nas polecaj,
1: swojemu synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
0: Amen.
1: Drodzy Państwo, naszym gościem był Grzegorz Kasjanuk. Dzięki ci serdeczne, wszystkiego dobrego, z Bogiem.
0: Z Panem Bogiem, dziękuję, błogosławionego dnia.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

0: Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, w naszej słabości wspieraj nas, dawaj nam Twoją miłość w nasze serca, łaskę, moc, byśmy potrafili być teraz tutaj Twoimi sługami i byśmy potrafili mówić o Tobie najlepiej, jak to jest w tym momencie możliwe. Przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Maryjo, zapraszamy Ciebie serdecznie pod Twoją obronę. Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić potrzebami nasz, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Pani Ela. Witam serdecznie.
1: Witam.
0: Z jednej strony zwykłe, normalne życie, a z drugiej strony Bóg. Ktoś, kogo nie widać, nie słychać, nie czuć. Jak to jest możliwe, że są ludzie, którzy mówią, że Bóg jest najważniejszy?
1: Jest to możliwe. Pan Bóg daje się poznać w pewnym momencie życia człowieka i to robi tak mocno, tak, że człowiek nie ma wątpliwości, że jest obecny, że jest blisko.
0: Jak to było w Pani przypadku? Tak mocno właśnie?
1: W moim przypadku było to dosyć późno. Ja już w tej chwili jestem babcią. A zaczęło się około 15 lat temu. Pracowałam bardzo długo, ponieważ zmieniłam pracę, zaczęłam własną działalność. Wreszcie pomyślałam, że mogę mieć pieniądze. To był czas, kiedy wszyscy coś tam robili. No i ja też zaczęłam pracować. Okazało się, że dobrze mi ta praca wychodzi. Zachłysnęłam się tym wszystkim. Pieniądze, możliwości sprawdzenia siebie. No i zaczęło się coraz więcej tej pracy, coraz więcej. Dom i dzieci poustawiane. Wydawało mi się, że wszystko kontroluję, ale wiem, że ta praca przeważyła część każdego dnia, czyli było jej za dużo w moim życiu. No i oczywiście, jeżeli się zaczęło już takie życie bardziej dostatnie, to okazało się, że nie ma czasu na inne rzeczy. Nie ma czasu na dom, nie ma czasu na jakieś tam dodatkowe rozrywki. Pan Bóg nie bardzo był potrzebny, ponieważ no wszystko miałam. Z domu wyniosłam wiarę taką, że Pan Bóg jest, miłość jest, ale no w tym czasie nie bardzo zwracałam się do Pana Boga. Przyznaję, chodziłam do kościoła, ale to było chodzenie takie w kratki. Nie uczestniczyłam we mszy świętej tak, jak teraz uczestniczę. To znaczy był to obowiązek, taki wyniesiony jakiś z domu nakaz, że trzeba chodzić w niedzielę do kościoła, chodzić. I to wtedy się sprowadzało do tego.
0: Jak to się skończyła ta historia? Bo jak rozumiem, idzie do jakiegoś przesilenia.
1: No właśnie, pracy już było dużo, ale czegoś nam w życiu brakowało i zauważyłam, że wszystko, co osiągnęłam, to nie daje mi takiej wielkiej satysfakcji, że już jak to dostałam, to już nie było takie ważne dla mnie. Nie wiem, czego szukałam dzisiaj. Z perspektywy wiem, że chyba szukałam Boga w tym wszystkim. To materialne zabezpieczenie nie było wszystkim, czego mi było potrzeba. I pewnego dnia Pan Bóg postawił na mojej drodze życia osobę, która... Tak to się zaczęło, że wypadł jej różaniec. Ja jej wtedy też powiedziałam, ja też mam różaniec. I staram się modlić, ale nie umiem. Dla mnie to było Ojcze Nasz i Zdrowaś Mario. Nie wiedziałam, że są tajemnice jakie. No i zaczęłyśmy w ten sposób się spotykać. To już był czas, kiedy miałam taki sklepik osiedlowy i właśnie ona przychodziła jako klientka do mnie. I tak się zaczęło. Zaczęła mnie namawiać, że są czuwania na długiej, że mogę chodzić. No ale jak mi powiedziała, że to całonocne, to po prostu byłam przerażona. No i ponieważ tak nalegała, ciągle o tym mówiła, to któregoś dnia już jej obiecałam, że pojadę na to czuwanie. Zabezpieczając się w ten sposób, że o której godzinie będę chciała wyjdę, że nie będę musiała na nią czekać całą noc. No i jak już wchodziłam po schodkach do tego kościoła Ducha Świętego na Długiej, to miałam taką myśl, że od tej pory będę musiała się zmienić, jeżeli tam wejdę, że jeszcze mam ostatni moment, żeby się zastanowić. No ale czułam, że muszę wejść. No i okazało się, że forma modlitwy mi zupełnie nie odpowiadała. Ludzie śpiewający, podnoszący ręce. Ja, osoba taka raczej cicha, nie umiem uzewnętrzniać swoich emocji. No, czułam się jak w innym świecie. Nie sądziłam, że jestem w kościele katolickim. No, ale okazało się, że jak ludzie zaczęli wychodzić, to ze zdziwieniem pytałam, czemu wychodzą, czy jest jakaś przerwa. A to już był koniec tego nocnego czuwania. Więc Pan Bóg, czułam, że coś ze mną zrobił. Coś ze mną zrobił. Wróciłam do domu i wjeżdżając na parking pomyślałam, że nie wytrzymam ten miesiąc do następnego spotkania. Nie wiem, jak to się stało, ale stało się. Prawie całe to czuwanie przepłakałam. Jakiś rachunek sumienia robiłam z całego życia. I tak to się zaczęło. Zaczęłam bywać co miesiąc na tych czuwaniach. Byłam zachwycona. Mogłam stać gdzieś z boczku. Nikt mnie do niczego nie namawiał, ale pomału mogłam się modlić, mogłam słuchać, mogłam się czegoś uczyć. I tak się zaczęło. Te czuwania zupełnie mi wystarczały raz w miesiącu, z tym, że już zaczęłam uczęszczać do kościoła, żyć sakramentami. Już nie wyobrażam sobie mszy świętej bez przyjęcia Pana Jezusa. Aż przyszedł czas, kiedy któregoś dnia usłyszałam, że czuwań już nie będzie. To też dowiedziałam się od tej osoby, która mnie zaprosiła tam na te czuwania. No i przerażona, mówię, no właściwie ja muszę mieć ten czas dla Pana Boga i muszę mieć ten czas dla siebie, bo był mi bardzo potrzebny. To już właściwie stał się moim nałogiem takim, że co miesiąc musiałam jechać, mimo że już te osoby, które ze mną na początku jeździły, wszystkie przestały jeździć, ja jeździłam dalej. No i przerażona zadzwoniłam do mojej koleżanki i zapytałam, co zrobić. Czuwań nie ma, może jakiś ty znasz inne miejsca, gdzie mogę jeździć. I ona mi wtedy powiedziała, przyjedź do mnie, do parafii we wtorek. No pytałam, co to będzie? Dowiesz się na miejscu. I tak trafiłam na Reo. We wtorek do...
0: Rekolekcje ewangelizacyjne odnowy.
1: Odnowy w Duchu Świętym, tak. I w niedzielę rozmawiałam, we wtorek byłam już na Reo. Przyjechałam razem z mężem i zostaliśmy na tym Reo. To był czas takiego już bliższego poznawania Pana Boga, ponieważ już taki przedsmak miałam na tych czuwaniach, ale tutaj już zaczęło się takie głębsze wchodzenie, radość z poznawania Pana Boga, zachwyt, modlitwy. To już wiedziałam, że to jest mój czas, że to jest coś wspaniałego się zaczyna. Byłam zachwycona. Ogromnym przeżyciem było wylanie Ducha Świętego, czyli zakończenie rekolekcji naszych.
0: Modlitwa, tak. Nad uczestnikami rekolekcji modlą się osoby świeckie, kapłani, z prośbą o to, żeby Pan Bóg odnowił życie wewnętrzne i żeby obdarował, czy też ożywił złożone w chrzcie dary Ducha Świętego.
1: Tak, przed tą modlitwą przyjęliśmy Pana Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Pamiętam, że było to ogromnym przeżyciem, kiedy klęczałam naprzeciwko Pana Jezusa i mówiłam Mu, że Go wyznaję, że pragnę, żeby od tej pory był jedynym moim Panem i Zbawicielem. No i potem ta modlitwa. Dowiedziałam się, że mam dary, którymi mogę posługiwać, że je otrzymałam. No ale wtedy to było jeszcze dla mnie takie wszystko nowe. Jeszcze nie bardzo wiedziałam. Tak dosyć ogólnie. No i już od następnego dnia byłam we wspólnocie. To było 10 lat temu. Wiedziałam, że to jest dla mnie ważne. W tym momencie czułam, że jeżeli to będzie zależało ode mnie, to nie odejdę nigdy. Ale wiedziałam, że jestem słaba i zawsze modliłam się, żeby Pan Bóg tak pokierował moim życiem, żeby to naprawdę stało się prawdą w moim życiu. Zachwycona byłam wspólnotą, ludźmi. Jest to prężna wspólnota. Wspaniałych ludzi poznałam. Uczyłam się wszystkiego praktycznie od nich. Z tym, że ja bardzo mało się otwierałam. Byłam osobą bardzo nieśmiałą i zawsze tak gdzieś z tyłu, siedzącą. No i myślę, że pomalutku przemieniało się moje życie, moje patrzenie. Zaczęłam uczęszczać na rekolekcje różne. To był czas niepojętej łaski. Wydawało mi się, że robię prezent Panu Bogu, jadę na tydzień. Zostawiam moją pracę, zostawiam pieniądze, które mogłabym zarobić w tym czasie i jadę Panu Bogu ofiarować ten czas. I po pierwszym takim wyjeździe tygodniowym okazało się, że ja przyjechałam obdarowana, szczęśliwa. Był to niesamowity okres niesamowitej bliskości, który do dzisiaj pamiętam prawie, że dokładnie. Potem były różne weekendy, różne rekolekcje, później szkoła animatora. I wiem, że Pan Bóg powoli przygotowywał mnie do trudnych rzeczy w moim życiu. Szczególnie jak zaczęła się szkoła animatora, okazało się, że mój mąż jest chory. I dosłownie w ciągu kilku dni, tygodni dowiedziałam się, że ma raka i prawdopodobnie jest to rak tak złośliwy, że nie wyjdzie z tego. U nas jest taki zwyczaj we wspólnocie, że jeżeli ktoś potrzebuje pomocy modlitewnej, ma trudny czas, zwraca się do wspólnoty i wtedy cała wspólnota się modli. To był czas taki dla mnie bardzo trudny, po ludzku bardzo trudny, ale jednocześnie nie wiem, jak to określić. Nie tak trudny, jakby się wydawało do tej pory w życiu, bo przechodziłam też takie trudne okresy, ale wtedy w moim życiu była rozpacz. W tej chwili nie było rozpaczy, ale wiedziałam, że rano muszę być na mszy, że dzień musi poukładać Pan Bóg w moim życiu, ponieważ czekała mnie praca, tak jak dawniej. Czekała mnie opieka nad mężem, przygotowanie męża do tej trudnej, do tego trudnego czasu odejścia. No i w tym czasie moje obie córki były w stanie błogosławionym, także przygotowanie ich do tego czasu. Wiedziałam, czułam, po prostu czułam, że mój mąż nie zostanie uzdrowiony. Modliłam się o niego oczywiście, ale Panu Bogu dawałam wybór. Ponieważ wiedziałam, że on jest najważniejszy w moim życiu i on wie, co dla mnie jest dobre. I czułam to wewnętrznie. Czułam, że nie mogę mu narzucać na siłę tej mojej prośby, żeby zachował go przy życiu. Byliśmy bardzo dobrym małżeństwem i na pewno był to dla mnie trudny okres, kiedy chwilami nawet musiałam grać w domu, żeby jakąś pomalutku wszystkich przygotować do tego, wiedząc już dokładnie, że sytuacja jest prawie beznadziejna.

0: choroba męża trwała 3 miesiące. W tym czasie moja córka straciła dziecko. Myślę, że było to dla niej bardzo duże przeżycie. I zresztą nie wiem, Pan Bóg wie, dlaczego tak się stało. Ale wiem też, że w tym czasie bardzo zbliżyłem się do Pana Boga, że był dla mnie wielkim oparciem, siłą. Że wieczorem mogłam spokojnie po całym dniu wyjść do swojego pokoju, pomodlić się. I zawsze prosiłam o siły na następny dzień. Prosiłam, że jeżeli będę już tak bardzo, bardzo cierpiąca, że mogę to okazać na zewnątrz, to żebym to mogła zrobić razem z nim, o tak w cichości w domu, żeby nie denerwować rodziny, żeby jeszcze im nie przysparzać cierpień. Tym bardziej, że wiedziałam, że mnie jest najłatwiej z naszej czwórki.
1: Dzięki Bogu, tak?
0: Dzięki Bogu, tak. Tak, z tym, że jeszcze chciałam zaznaczyć, że mój mąż bardzo bał się śmierci. I w tym czasie, o dziwo, był tak łagodny, tak przygotowany, tak spokojny. Wprost zapraszał mnie do modlitwy, bo bardzo często wspólnota też dzwoniła, żeby się modlić w jakiejś intencji. Wtedy my z mężem się modliliśmy. Mąż domyślał się, że to są jego ostatnie dni, chociaż tak może dokładnie nie mówiliśmy. Ale też wiedział, że w każdej chwili Pan Bóg może go uzdrowić, jeżeli taka będzie jego wola. Więc pozostawiliśmy to Panu Bogu. Tak jak powiedziałam, 3 miesiące trwała ta choroba, ponieważ był to guz przełyku i mąż nie mógł przyjmować żadnych pokarmów. I po prostu, gdyby nie to, że Pan Bóg też pomógł bardzo, bo udało nam się trafić do szpitala, szybciutko była operacja i miał podłączoną sondę, no to trwało to 3 miesiące, bo tak pewnie trwałoby bardzo krótko. Ale to też było działanie Pana Boga, działanie przez osoby, działanie przez modlitwę. Także też w tym wszystkim odczuwaliśmy, że to Pan Bóg tym wszystkim kieruje. Dawał nam ludzi, dawał nam jakieś możliwości, żeby ratować męża. Dostaliśmy nawet lekarstwa, które z zakładu doświadczalnego, chociaż to w tym czasie wydawało się po prostu niemożliwe. Ale to przynosiło mężowi nadzieję. No i chcę powiedzieć, że w chwili, kiedy mąż odchodził, cała rodzina zebrała się na modlitwie, bo moja rodzina bardzo mnie wspierała w tym czasie. Mam siostrę, ale jej rodzina jest moją taką najbliższą rodziną. Siostra jest też we wspólnocie, siostrzenica jest we wspólnocie, więc miałam to wielkie oparcie też w rodzinie, nie tylko we wspólnocie. I razem ten trudny czas przechodziliśmy, także nigdy nie byłam samotna. Bardzo spokojnie odbył się pogrzeb, nie było spazmów, nie było łez. Modliłam się, ofiarowywałam Panu Bogu mojego męża. Podziękowałam za te lata, które były wspólne. I uważałam, że Pan Bóg ma do niego większe prawo. On mi go dał na te 33 lata naszego wspólnego życia i zabrał swoje dziecko do siebie wtedy, kiedy uznał, że jest czas. No potem okazało się, że stanęłam na jakimś zakręcie. Musiałam pomyśleć, co dalej ze swoim życiem. Rodzina już mnie tak bardzo nie potrzebowała, ponieważ córki są dorosłe, mają swoje rodziny. I odczułam, że teraz jest mój czas posługi, ponieważ ten czas we wspólnocie był wzrastaniem i jakieś tam posługi oczywiście pełniłam, ale teraz był czas na zastanowienie się, co dalej.
1: Ile pani wtedy miała lat?
0: To było 3 lata temu. Czyli 54. No i ponieważ był to czas, w tym czasie miałam 2-letnie rekolekcje takie animatorskie, więc akurat się niedługo skończyły. No i uznałam, że teraz jest czas dla wspólnoty, dla posługiwania, że muszę zacząć żyć we wspólnocie. Zaczął się nowy etap mojego życia. Nie jestem zgorzniała. Nie jestem przerażona tym, że jestem sama. Nigdy nie jestem sama. Jestem z Panem Bogiem. Jest przy mnie blisko. W tym czasie właśnie tego cierpienia jednocześnie, nie wiem jak to powiedzieć po ludzku, ale był to czas błogosławiony. Czas ogromnej bliskości, które z zakładu doświadczalnego, chociaż to w tym czasie wydawało się po prostu niemożliwe. Ale to przynosiło mężowi nadzieję. No i chcę powiedzieć, że w chwili, kiedy mąż odchodził, cała rodzina zebrała się na modlitwie, bo moja rodzina bardzo mnie wspierała w tym czasie. Mam siostrę, ale jej rodzina jest moją taką najbliższą rodziną. Siostra jest też we wspólnocie, siostrzenica jest we wspólnocie, więc miałam to wielkie oparcie też w rodzinie, nie tylko we wspólnocie. I razem ten trudny czas przechodziliśmy, także nigdy nie byłam samotna. Bardzo spokojnie odbył się pogrzeb, nie było spazmów, nie było łez. Modliłam się, ofiarowywałam Panu Bogu mojego męża. Podziękowałam za te lata, które były wspólne i uważałam, że Pan Bóg ma do niego większe prawo. On mi go dał na te 33 lata naszego wspólnego życia i zabrał swoje dziecko do siebie wtedy, kiedy uznał, że jest czas. No potem okazało się, że stanęłam na jakimś zakręcie. Musiałam pomyśleć, co dalej ze swoim życiem. Rodzina już mnie tak bardzo nie potrzebowała, ponieważ córki są dorosłe, mają swoje rodziny. I odczułam, że teraz jest mój czas posługi. Ponieważ ten czas we wspólnocie był wzrastaniem, i jakieś tam posługi oczywiście pełniłam, ale teraz był czas na zastanowienie się, co dalej.
1: Ile pani wtedy miała lat?
0: To było 3 lata temu, czyli 54. No i ponieważ był to czas, w tym czasie miałam 2-letnie rekolekcje takie animatorskie, więc akurat się niedługo skończyły. No i uznałam, że teraz jest czas dla wspólnoty, dla posługiwania, że muszę zacząć żyć we wspólnocie. Zaczął się nowy etap mojego życia. Nie jestem zgorzniała. Nie jestem przerażona tym, że jestem sama. Nigdy nie jestem sama. Jestem z Panem Bogiem. Jest przy mnie blisko. W tym czasie właśnie tego cierpienia jednocześnie, nie wiem jak to powiedzieć po ludzku, ale był to czas błogosławiony. Czas ogromnej bliskości Pana Boga. Wydawało mi się, że powiedziałam słowo, a nawet pomyślałam, jak Pan Bóg odpowiadał na to słowo. Na wszystkie moje problemy. To był naprawdę czas błogosławiony. Dopiero wtedy zrozumiałam, jak święci czasami mówili, że cierpienie jest słodkie. Może to nie było słodkie cierpienie, bo po ludzku było trudne, ale słodkim był okres z Panem Bogiem. I Pan Bóg stał się najważniejszą osobą mojego życia. Kiedy mogłam powiedzieć, że tak, ja przyjmuję Twoją wolę i ja się z nią zgadzam. Nie dlatego, że muszę, ale dlatego, że pragnę się z nią zgodzić. I teraz służę we wspólnocie.
1: Jak to się przejawia?
0: jeżdżę na rekolekcje, posługujemy. Ja jestem akurat, posługuję modlitwą wstawienniczą w tej chwili. Przygotowywałam się do tego, będąc na seminarium posługi modlitwą wstawienniczą. Niedawno to się do seminarium przeszłam w Zalesiu. A od jakiegoś czasu posługuję tą modlitwą, posługuję. Jeździmy do innych wspólnot, kiedy jest właśnie tak wylanie Ducha Świętego, kiedy możemy służyć modlitwą. Jeździmy na rekolekcje, mamy spotkania swoje. Jeździmy do Częstochowy. Co roku mamy spotkania w Częstochowie.
1: Jaki widziała Pani sytuacje, w których dzięki Pani posłudze Bóg przychodził do ludzi?
0: Myślę, że świadkiem trzeba być cały czas. Ja jestem w pracy. Świadkiem, że Pan Bóg jest w moim życiu. I zauważam to, że ludzie wiedzą, że ja jestem w kościele. Że mogą przyjść zapytać, kiedy są msze. To takie drobiazgi są. Ale też wiedzą, że staram się żyć uczciwie. I też jak przychodzą z problemami, to nie staram się stać obojętnie. Jeżeli mogę, jeżeli wyczuwam, że mogę porozmawiać ze sobą, staram się rozmawiać. I wiem, że taka rozmowa czasami, wysłuchanie kogoś przynosi pomoc. Przynosi taką drobną nawet ulgę. Nie jest to może tak bardzo ważne, ale świadectwo, że Pan Bóg jest, że naprawdę może pomóc, że trzeba się do Niego zwrócić, przynosi ulgę tej osobie. Widać, przychodzi załamana, płacząca, a potem spokojnie rozmawiamy.
1: A ludzkie słowa nie mogą robić takich rzeczy.
0: Ludzkie słowa nie mogą tego robić, ale ja zawsze, jeżeli jest taka sytuacja trudna, to proszę Pana Jezusa, mówię, jesteś obecny w moim sercu. Ten człowiek przychodzi do Ciebie, nie do mnie. Czasami było tak, że w ciągu dnia z 9 osobami kiedyś zaczęłam sobie notować, rozmawiałam. Osoby zupełnie obce, które widziałam pierwszy raz w życiu. Mówiły o swoim cierpieniu w domu, o chorobie jakiejś nagłej. I chwila rozmowy, kiedy naprawdę zapraszałam, zawsze przed taką rozmową zapraszam Pana Jezusa, żeby to On dawał mi swojego ducha, żeby On mówił w tym czasie, a ja żebym była tylko tym naczyniem, z którego On zechce skorzystać. I wiem, że przynosiło to ulgę. Widziałam, jak osoby się uspokajały, jak... To jest jakaś nadzieja dana drugiemu człowiekowi. No, życie w tym momencie się im nie zmieniło, ale przyniesienie jakiejś nadziei, dobrego słowa, myślę, że to jest ważne. Że nie musi być to coś, co jest takie niesamowite, ale po prostu zwykła pomoc ludzka, wysłuchanie, dobre słowo. A także wiem, jak w czasie modlitwy osoby przychodzące otwierają się, proszą Pana Boga, płaczą czasami już po modlitwie, z uśmiechem odchodzą, czyli odczuwają tą obecność Pana Boga, odczuwają. Wiem, że są różne sprawy, które nie kończą się od razu po myśli człowieka, że Pan Bóg ma swoje drogi i to nie są nasze drogi. Ale Pan Bóg wie, co robi. Ja to wiem. Ja to wiem. Ja już tego doświadczyłam w swoim życiu i myślę, że Pan Bóg, jeżeli przyprowadzi taką osobę, to też umie znaleźć do niej drogę.
1: Czy miała Pani pokusę niewiary? Już od tego momentu nawrócenia takiego...
0: Nie.
1: Blisko Boga.
0: Nie. Nie. Natomiast jeżeli w tym czasie, kiedy jeszcze jakby to było takie sporadyczne chodzenie do kościoła, bez sakramentów oczywiście, bo wiedziałam, że raz w roku muszę być u spowiedzi. To w tym czasie pamiętam moment taki, kiedy kapłan zapytał, czy ty naprawdę wierzysz, że Pan Bóg jest? I ja się wtedy zastanowiłam i powiedziałam, tak naprawdę, to ja nie wiem. Wydaje mi się, że jest, ale tak naprawdę, gdybym miała powiedzieć, to nie wiem. No i powiedział wtedy, no to poproś Pana Boga, żeby ci powiedział, żeby ci dał znać, że jest, żeby tak go poproś, żeby w twoim życiu odezwał się. Nie wiem, jak to powiedzieć, to już dawny okres, nie umiem tego, ale taki ogólny był sens. I ja wtedy rzeczywiście poprosiłam Pana Boga, że jeżeli jest, to żeby mi dał jakiś znak. No i właśnie niedługo była ta osoba, która właśnie zaczęła rozmawiać, która pytała mnie, czy modlę się, czy wielbię Pana Boga. Ja mówię, jak to wielbię? No i wielbisz w modlitwie. Ja mówię, no jak to będę tak do siebie mówiła, jak to wielbię cię. I pamiętam te właśnie swoje myśli do siebie. Ale zresztą, kiedy mam to robić, nie mam czasu. A ona mówi, no idziesz nawet do pracy, masz trochę czasu. Ja mówię, no jak, i będę po ulicy szła i mówiła, wielbię cię, kocham cię. To by wydawało mi się tak niesamowite. Ale potem jak wróciłam do domu, przemyślałam to, pomyślałam, że spróbuję tak zrobić. I to zaczęło się, takie małe kroczki zaczęły się, rozmowa. Może wtedy niewiele słuchałam, ale więcej mówiłam. Ale rzeczywiście Pan Bóg dawał znaki, że jest, dawał.
1: Taki moment największego przytulenia przez Pana Boga.
0: No to chyba w tym czasie cierpienia. Kiedy nie czułam się tak jak czasami ludzie mówią, chyba mnie Pan Bóg pokarał, bo takie nieszczęścia. Bo w tym czasie, no rzeczywiście był czasem trudnym po ludzku, bo jak mówię, straciłam wnuka, córki były zrozpaczone, druga córka już za miesiąc po śmierci męża urodziła córeczkę, działo się z nią, jeszcze chorowała, ponieważ ta operacja jakoś nie bardzo się udała, nie dostała antybiotyków po operacji, za kilka dni była Wigilia i ja mówię, Panie Boże, zabrałeś męża. Ja to rozumiem, ale moje dzieci jeszcze nie pogodziły się z tym. Przy stole jego nie będzie, nie będzie córki, nie będzie dziecka tego małego urodzonego. To będzie dla nich chyba za ciężko. Jeżeli możesz przyjść z pomocą, jeżeli uznasz, że tak ma być, to wszyscy pojedziemy do tego szpitala, będziemy z córką, bo okazało się, że musiała wrócić do szpitala. I proszę sobie wyobrazić, że lekarz, który przy mnie mówił, że co najmniej tydzień będzie w szpitalu, na drugi dzień powiedział, że chyba to się wszystko goi i jak dobrze pójdzie, to jutro wyjdzie, a nawet wyszła wieczorem.

0: Na drugi dzień była Wigilia, wyszła i mogliśmy spędzić Wigilię wszyscy razem.
1: Czy czuje się pani bezpieczna?
0: Czuję się bezpieczna. Czuję się bezpieczna, ja nigdy nie jestem sama. Wiem, że nie jestem sama. Czujesz się szczęśliwa, czuję się bezpieczna. Wiem, że mam przyjaciela. Mam wielkiego przyjaciela, który jest ze mną cały czas. Ponieważ w tym czasie właśnie Pan Bóg dał mi się poznać jako ktoś bardzo bliski. Ktoś, kto mnie po prostu prowadził. Kto dawał mi ludzi, którzy przychodzili z pomocą. Kto łagodził stres, który łagodził stres, to cierpienie moje. Że ta modlitwa przynosiła mi tak ogromne ukojenie, spokój wieczorem, że czasami zalana łzami zaczynałam, a potem z uśmiechem mówiłam: Panie Boże, dobrze jest. Tak chcesz, tak będzie. I wiem, że w tym czasie błogosławionym zaczęło się moje życie duchowe, takie głębsze. Bo to zaufanie Bogu jest potrzebne. Potrzebne, żeby potem wierzyć, nawet wracać do tego czasu trudnego i wiedzieć, że Pan Bóg na pewno przyjdzie z pomocą. Ja to już wiem, ja tego doświadczyłam nieraz. Ale ktoś, kto znajduje się w cierpieniu i nie ma tej bliskiej osoby, jest mu trudno na pewno.
1: W jaki sposób pięknuje pani tę relację z Jezusem?
0: Modlitwa, adoracje, codzienna Eucharystia. No zdarza mi się czasami nie być na Eucharystii, ale to już muszą być takie powody. Ja po prostu pragnę być, to nie jest mój obowiązek. Ja pragnę być, ponieważ kocham, ponieważ idę na spotkanie, ponieważ to jest czas szczególnej radości. Ja naprawdę jestem szczęśliwa, jak mogę iść. Takim szczególnym dniem dla mnie jest Boże Ciało, na które czekam cały rok, bo wiem, że idę na spacer z Panem Jezusem. To może jest takie dziecięce, ale ja naprawdę z Nim idę i zawsze mi się tak udaje, że jestem blisko. Mimo, że tych ludzi jest mnóstwo, ja mogę iść blisko i ostatnio właśnie chciałam też powiedzieć, że moja rodzina, jak się odwróciła, moja rodzina cała była blisko Pana Boga. To jest też dowód Bożej miłości, ponieważ moje córki, jak to młodzi ludzie, próbowały iść swoimi drogami, same musiały przekonać się, że Bóg jest w ich życiu. A ponieważ ja ich zaprowadzałam do kościoła tak, jak opowiadałam, więc one nie miały tego przykładu, że Bóg jest kimś ważnym. Dopiero przez te lata mojej wspólnoty mogły przekonać się, ile Pan Bóg znaczy w moim życiu. I teraz widzę, że żyją sakramentami, że robią to z własnej woli, nie dlatego, żeby dla mnie zrobić przyjemność. I to jest dla mnie wielką radością.
1: A dlaczego ten wszechmogący Bóg nie mógł zachować męża przy życiu?
0: Ja tego nie wiem. Ja tego nie wiem. Pewnie pragną swojego dziecka u siebie. To jest coś, czego nie wiemy. Ja myślę, że takie miałam czasami wrażenie, że gdybym tak bardzo nalegała, to Pan Bóg by go może zatrzymał. Tak mi się czasami wydawało. Ale ja powiedziałam, że ja naprawdę chcę, że ja go kocham i chcę, żeby to on wybrał, bo on wie lepiej w moim życiu, co jest lepsze dla mnie, dla mojej rodziny i dla mojego męża. Ja po prostu uwierzyłam w to, że Pan Bóg wie lepiej, ponieważ wiele razy w moim życiu dawał mi tego dowód, że on wiedział lepiej. Ja próbowałam coś robić po ludzku i okazało się, że Pan Bóg czasami zawracał mnie z tej drogi, a tą drogę, którą sam obrał, którą mnie poprowadził, okazała się w perspektywie lepszą drogą. I dlatego to powoli przechodzenie we wspólnocie w takie zaufanie To przecież 10 lat, to nie stało się nagle. Ja i dzisiaj czasami mam problemy różne, prawda? To nie stało się tak, że ja nagle zrobiłam się świętą osobą. Nie. Ale Pan Bóg dawał mi takie różne osoby, które były ogromnym świadectwem. Miałam osobę, sąsiadkę, która rok wcześniej umierała na raka. I próbowałam wtedy wszędzie jeździć i szukać pomocy dla niej. I oczywiście mówiłam, Panie Boże, Twoja wola niech się stanie, ale tak naprawdę czułam, że ja próbuję wymóc na Panu Bogu, żeby ona żyła. Tak bardzo chciałam uprosić jej to życie. Ona żyła zamiast 3 miesięcy, tak jak jej lekarz dał, rok i 3 miesiące. Ponieważ mnóstwo ludzi na całym świecie się za nią modliło. Ponieważ była to osoba naprawdę święta za życia. I była dla mnie wielkim świadectwem. U niej się uczyłam modlitwy, ponieważ co czwartek zapraszała mnie na różaniec. Cała rodzina klękała do różańca. Przychodziła jeszcze jedna osoba z jej wspólnoty i razem się modliliśmy. Także Pan Bóg pokazywał mi takie osoby. Pokazywał mi osoby ze wspólnoty, które żyją na co dzień Eucharystią, które swój czas traktują jako służbę dla drugiego człowieka. Są bardzo zmęczone po pracy, a jednocześnie zawsze mają czas dla drugiego człowieka. Mogłam zadzwonić zawsze o każdej porze i mieć tą pomoc. Z tym, że jak wiadomo, czasami człowiek potrzebuje tej pomocy w czasie, kiedy drugi człowiek nie może mu jej dać. Ale ja mam Pana Boga, ja mam swoich kochanych świętych, do których się modlę, bo przez te lata właśnie poznałam świętych, mam do nich wielką cześć, mam swoich ukochanych świętych, do których się modlę.
1: Jakiś?
0: Mam, to jest święta siostra Faustyna, święty ojciec Pio, święta Tereska, no jest ich wielu, ponieważ co jakiś czas, jak poznaję jakiegoś nowego świętego, to znaczy ja ich ogólnie znam, ale jakoś daje mi się tak bliżej poznać. Mam świętego Michała Archanioła, to jest patron mojej wspólnoty. Duch Święty oczywiście. Także mam osoby bliskie. I tak jak zawsze marzyłam, żeby mieć wielką rodzinę, to Pan Bóg mi dał teraz tą wielką rodzinę. Mam wielką rodzinę, wspólnotę, ale mam i wielką rodzinę świętych. Naprawdę to jest coś niesamowitego, ale człowiek odczuwa to pośrednictwo świętych, odczuwa ich modlitwy, wstawiennictwo. Naprawdę tak jest.
1: A jak się kogoś ponad 10 lat

0: mówią, ja się modlę, Pan Bóg mnie nie wysłuchuje. To jest po prostu niemożliwe. Pan Bóg wysłuchuje każdego. Jeżeli się przychodzi do Pana Boga jak do sklepu i prosi tylko o coś i chce coś, co nawet dla niego może być w tym momencie złe i Pan Bóg nie może mu tego dać, to ta osoba wtedy odbiera jako niewysłuchaną modlitwę, prawda, że Pan Bóg nie jest blisko niego. Ale ja tego doświadczyłam. Ja naprawdę po roku można nie mieć pewności, po dwóch, trzech, ale po iluś tam latach człowiek jak patrzy z perspektywy swojego życia na sytuacje różne w moim życiu, jak patrzę, wiem, że Pan Bóg był. Nawet w tym czasie, kiedy ja byłam daleko, jak mi pomagał, jak w tym czasie... Ja chciałam jeszcze coś powiedzieć. Moja babcia zawsze mówiła, pamiętaj, Pan Bóg cię pokaże, jak będziesz niegrzeczna. I ja chodziłam do tego kościoła, mimo że rodzice byli też zapracowani, nie mieli wiele czasu. Ja chodziłam po to, żeby się zabezpieczyć, żeby Pan Bóg mnie tam nie dopadł w momencie, kiedy ja nie zauważę i coś tam przyskrobię złego i nie zdążę się pomodlić, żeby mi to darował. Ja w tej chwili nie muszę. Nie muszę iść dlatego, że tak jest, że tak trzeba się modlić. Ja po prostu idę, bo kocham. I poznam osobę, która mnie kocha. I dlatego mogę być szczęśliwa, że mnie kocha, że jest blisko, że wypełnił to miejsce, tą pustkę po moim mężu. Wypełnia tą pustkę, kiedy odeszły moje dzieci. I kiedy ja mogę być z nim zawsze, kiedy tylko zechcę, w każdej sekundzie. Ma zawsze dla mnie czas, ja mogę się modlić, mogę słuchać. Dostaję słowo z Pisma Świętego, które mówi na dany czas, mówi do mnie tak, to znaczy mówi to, co jest mi potrzebne. I ja wiele razy się przekonałam, że w tym czasie Pan Bóg, jeżeli mam trudną sytuację, Pan Bóg mi odpowiada, pomaga, jakoś prowadzi w tym czasie. I bardzo mi jest przykro, jak wiem, że inne osoby, do których się mówi, po prostu nie mogą w to uwierzyć. I zawsze proszę Pana Boga, żeby otworzył ich serca, bo ja nie mogę tego zrobić. Bo ja czasami czuję mur, nie mogę przekonać osoby. Nawet opowiadając o swoim życiu, o swojej relacji z Panem Bogiem. Ale wiem, że Pan Bóg może to zrobić. I stąd ta modlitwa wstawiennicza, która jest takim darem. A oprócz tego posługując... My też dostajemy ogromne dary, dar miłości. Wiem, że to jest pierwszy dar, który otrzymałam na pierwszej modlitwie, właśnie o wylanie Ducha Świętego. Wtedy taki wydawał mi się, no cóż to dar miłości. Ale dzisiaj wiem, że to jest ogromna łaska, że na drugą osobę spojrzeć z miłością, mimo że po ludzku nie zasługuje na to, że jest może przykra, że jest... Mnie jest bardzo łatwo. Nie jest to moją zasługą. I wiem, że nie muszę się zmuszać do tego, żeby szanować drugą osobę, żeby ją kochać. Ja nawet nie boję się powiedzieć kochać, bo myślę, że każdy, kto nosi Pana Jezusa w sercu, uczy się tego kochania. Także jest to przyjaciel, osoba cały czas obecna w moim życiu, cały czas. A w chwilach trudnych mówię, weź mnie w swoje ramiona. I to jest czas, kiedy wiem, że mnie bierze w swoje ramiona, że jest blisko.
1: W jakiej intencji się pomodlimy teraz?
0: Pragnęłabym się pomodlić w intencji mojej wspólnoty. Dzięki niej wzrastałam, dzięki niej mogłam jeździć na rekolekcje, poznać Pana Boga.
1: Jak się nazywa?
0: Doświadczać. To jest wspólnota Odnowy w Duchu Świętym Michael na Bemowie. Chciałam zawierzyć moją liderkę, wszystkich odpowiedzialnych, nas wszystkich. I chciałam zawierzyć wszystkie wspólnoty w Kościele.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, Amen. Naszym dzisiejszym gościem była Ela. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.

0: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Roman Zięba. Witaj.
1: Witam.
0: Znaczysz kontynenty znakiem krzyża. Zastanawiałem się, czy ekspiacja jest najważniejszym twoją motywacją, czy to jest najważniejsze?
1: Tak było na początku chyba. Czułem w sobie potrzebę właśnie zadośćuczynienia za to zło, które czyniłem, świadomie, nieświadomie, za kłamstwa, które też potem miały w życiu innych ludzi, moje kłamstwa w życiu innych ludzi miały konsekwencje. Natomiast myślę, że od początku motywacją była także wdzięczność. Znaczy ja wyruszałem w te dalekie drogi chyba też, żeby dziękować za nowe życie, za tą szansę, którą dostałem za darmo. Ja jakoś tak od razu zdałem sobie sprawę, że uratowała mnie, to teraz tak to nazywam może górnolotnie już, ale no, uratowała mnie miłość, czysta miłość, której zawsze gdzieś tam szukałem, której nigdy nie potrafiłem doświadczyć, dotknąć. Tak naprawdę chyba dalej za nią idę.
0: To jest chyba dobra gwiazda, za którą ludzie za różnymi gwiazdami mogą pójść, ale gwiazda miłości to jest akurat chyba ta dobra gwiazda. Ale jeśli ktoś słucha cię pierwszy raz, to co było najcięższym ciężarem serca, o którym możesz powiedzieć, który spowodował, że na początku szedłeś, żeby zadośćuczynić przez kontynent amerykański przez kilka tysięcy kilometrów?
1: No ja skonfrontowałem się, znaczy runął mi system dosłownie i absolutnie, całkowicie straciłem wszystko, co kiedyś dawało mi jakąś podporę, stabilizację, poczucie sensu, jakiegoś kierunku, a więc życie zawodowe, rodzinne, to wszystko okazało się budowałem na swoich własnych założeniach i fundamentach. Projektowałem rzeczywistość. Byłem specjalistą od sukcesu, czyli certyfikowanym kierownikiem projektów, konsultantem we wdrożeniach. Ja obsługiwałem tą metodykę zarządzania projektami. Ta mechanikę sukcesu, można powiedzieć. Jak zapewnić sobie powodzenie według zaprojektowanego scenariusza. I będąc takim właśnie ekspertem...
0: W dużej firmie, powiedz jeszcze... Że było to w dużej firmie, że było to w dużej firmie. Chodzi
1: tak,
0: mi o to,
1: tak,
0: że...
1: Tak, to było w dużej firmie technologicznej, amerykańskiej, więc ja byłem też no, szczęśliwym, młodym człowiekiem w pięknym garniturze, w służbowym samochodzie, który był szkolony za granicą, więc to było w czasach, kiedy Polska bardzo się szybko rozwijała. Lata 90., druga połowa, kiedy gospodarka potrzebowała też takich ludzi, ekspertów z językami, ludzi dynamicznych, kreatywnych. Ja po tej mojej Azji, po tym epizodzie przemytu, który przecież ukryłem w dokumentach, miałem poczucie no, sprawczości, że byłem bardzo, że byłem w stanie sobie poradzić w każdej sytuacji, prawda? I rzucono mnie na trudne odcinki, a wszędzie sobie radziłem. W trudnych projektach realizowałem zadania bardzo złożone, bardzo ambitne, z powodzeniem, z sukcesem. Miałem z tego powodu, z tego tytułu oczywiście profity. Ta kariera się rozwijała bardzo dynamicznie i właśnie wtedy ta katastrofa się zdarza, czyli to ja to mówię tak obrazowo dzisiaj, jakby ktoś mi wyrwał dywan spod nóg i nagle upadek jest wstrząsem, szokiem, jest kompletnie rozbiciem wszystkiego, systemu. Ja spadam głową w dół i nie rozumiem, o co chodzi zupełnie. Jestem kompletnie zagubiony, a potem przychodzi cierpienie jeszcze, gdy jestem zamknięty w odosobnieniu, w zakładzie karnym do tych spraw sprzed wielu lat, jestem zamknięty i dochodzi ta wiadomość o tej śmiertelnej chorobie mojej żony, więc to już dopełniło tego obrazu katastrofy, a jednocześnie sprawiło, że jakby straciłem wszystko to, co mnie wtedy oddzielało od tej nowej drogi, bo ona była potrzebna, ten krok w zupełnie nową rzeczywistość, której nie znałem, o której nic nie wiedziałem. To była taka malutka iskierka światła, dosłownie punkcik światła w otchłani ciemności. Ja nawet nie wiem, czy to był mój wybór, ale tak myślę, że jednak ta łaska spotkała się z moją decyzją. Ja postanowiłem, nie miałem nic innego. Musiałem może skorzystać z tej propozycji tego światełka i nie wiedząc, co to oznacza, poszedłem za nim po prostu, za tym światełkiem. To była moja jedyna nadzieja. I odkrywam cały czas w kolejnych latach to światło w coraz nowych formach. To chyba tak mogę krótko powiedzieć o tym, co się potem wydarzyło.
0: Użyłeś już dwóch janowych metafor. Myślę o ewangeliście, czyli światło i miłość. Chciałem zapytać, jakim, bo opisujesz dwa światy. Święty Ignacy z miejscowości Loyola mówi, że jest tylko sztandar świata i sztandar Chrystusa. Tak naprawdę sztandar zła i sztandar Chrystusa, że nic, nie można się zaciągnąć do żadnej innej mafii, albo do Chrystusowej, albo do mafii tego świata. Ja sobie ten świat nazywam syndykatem śmierci, bo widzę bardzo wyraźną kolaborację sfery widzialnej z niewidzialną i widzę w działaniu wielu osób po prostu, że one są jak na sznurku wiedzione przez złego ducha, który na fortepianie ich pożądliwości, zranień i słabości wygrywa melodie potworne, które odbijają się w życiu innych ludzi strasznie. Więc padł ci świat, w którym odnosiłeś, znaczy no, system przestał działać, tak? I miałeś poczucie kontroli nad życiem i nagle okazało się, że nie masz żadnej kontroli. Ale ja zapytam jeszcze ciebie, te sukcesy, tak? Jakim były kosztem okupione? Jak dziś patrzysz na człowieka w garniturze, który przemycał drogie rzeczy w Azji, gdzie grozi za ten przemyt grożą najwyższe kary, gdzie jesteś mistrzem świata w panowaniu nad pulsem, nad drgnieniami powiek, tak, mowa ciała. Tam są też specjaliści, przemytnicy, znaczy zawsze jest tak, policjanci i złodzieje, tak? I potem to, tego wszystkiego używasz już w sposób cywilizowany w tym świecie i dostajesz za to pieniądze. Ale jakie są koszty tego sukcesu, który odniosłeś w świecie, odnosiłeś?
1: No ja miałem wtedy poczucie, ja w ogóle nie patrzyłem na to z jakąś głębszą refleksją, po prostu konsumowałem tą rzeczywistość. Ona mnie zapraszała do nowych otwarć, nowych odsłon. Byłem królem na przemycie, nieuchwytnym, sprawczym. To była przygoda, adrenalina, pieniądze, wyzwania. Cały czas życie na wielkich energiach i też ryzyko. Potem odreagowywane ten stres tymi używkami. Potem w tym świecie korporacyjnym, nie chcę dosłownie przyrównywać jako jeden do jeden tych dwóch światów, chociaż one mają wiele analogii, ale potem już w garniturze, w tym służbowym samochodzie przeżywam podobną intensywność życia i też te nagrody przychodzą i też mam poczucie, że jestem kimś przywilejowanym, nieuchwytnym. Ja dyktuję warunki, ja kieruję rzeczywistością, ja projektuję innym świat, bo też byłem coachem, mnie się słuchano mnie, ja pisałem artykuły, byłem na konferencjach i tak dalej. Cena. No więc to wszystko było, teraz na to patrzę, to był czas, w którym ja nie przeżywałem jakiejś głębszej refleksji nad sobą, nad światem. Nie było mi to w ogóle potrzebne. Byłem w kwestii wiary. No, sumienie tak, sumienie cały czas gdzieś każdy z nas ma. Ono mi mówiło różne rzeczy, nie zawsze sprzyjające temu, co się działo. Ale ja to w sumie nie zawsze sprytnie sobie gdzieś tam umiałem zagłuszyć, schować, ukryć. Natomiast ceną była też pewna, mimo wszystko, pustka, jakaś tęsknota, coś, co mnie gdzieś tam, co mi doskwierało. Ja jakąś częścią siebie czułem, że tak jak na przemycie na przykład, czułem, że to nie można tak w nieskończoność prowadzić takiego życia, że w końcu wpadnę na którymś lotnisku, w końcu ktoś mnie odkryje to moje kłamstwo. Tak samo tutaj, po tej stronie, już będąc w tym tak zwanym legalnym świecie, kiedy byłem przedmiotem zazdrości. Moje życie, moja kariera, moja rodzina, dom, kolegów, oni mi zazdrościli tego obrazka. Ale cały czas czułem, że czegoś tu brakuje, czegoś istotnego. I gdzieś cały czas była tęsknota za tym czymś. Dlatego kiedyś mnie zapytano, jakie było moje pierwsze uczucie, gdy się zawalił ten system. To pamiętam, jak ten lęk, czy ta zapaść, co to było, jak to bym sobie się przypomniał. I pamiętam, że w tym momencie też poczułem rodzaj ulgi. I to było zaskoczenie tego mojego rozmówcy. Jak to ulgi? Przecież jesteś zamknięty, tracisz wszystkie perspektywy, więzienie, choroba żony. Ulga polegała na tym, że trudno mi się o tym mówi, bo to tak, ten stan już był dawno temu i on został przykryty potem nowymi rzeczami, ale jak tak sięgam pamięcią, próbuję sobie to przypomnieć, to ta ulga spowodowana była tym, że ja poczułem, że wreszcie będę mógł doświadczyć tego czegoś zupełnie nowego. Chociaż to tak teraz nazywam oczywiście, człowiek, który ma depresję, walczy o przetrwanie, ale gdzieś tam była ta iskierka tego, co jest przede mną. Mimo że cały świat runął, ten policzalny, ten empiryczny, ten doświadczany intelektem, emocjami, bo tylko taki miałem. Natomiast otworzyło się coś zupełnie nowego i właśnie. Do dzisiaj jestem ciągle w takim zadziwieniu. Takie pytanie sobie stawiam, czy tak musiało być? Czy ja musiałem stracić to wszystko? Czy ja musiałem doświadczyć tej katastrofy, upadku na samo dno? Kiedyś na poprawczaku, jak dajemy śledztwo w różnych miejscach, jako wspólnota pielgrzymów miłosierdzia, ludzi właśnie z tym doświadczeniem tej ciemności, potem tego powstania do nowego życia, to pamiętam poprawczaku, takim tacy młodzi chłopcy, przestępcy, bandyci, bardzo, bardzo brutalni, ale już w tej korekcie, już w tym stanie, w tym ośrodku wychowawczym, czy to był poprawczak nawet. Pamiętam, jeden z nich mnie zapytał, czy żeby się odbić w górę, trzeba osiągnąć dno. I to było bardzo prostym językiem zadane pytanie chłopaka, który miał może 16 lat. Czy żeby się odbić, trzeba dotknąć dna? I właśnie to pytanie ciągle jest przede mną, bo być może ktoś powie, to jest jakiś rodzaj takiej ucieczki, jakiegoś ekstremalnego stanu, że ty kiedyś miałeś stan ekstremalny w tą stronę, a teraz sobie ustawiłeś to ekstremum gdzie indziej, a tak naprawdę ciągle masz to samo, tak? Może brakuje mi jakiejś łagodności w tym wszystkim, może ciągle szukam tego właśnie punktu prawdy, tej uczciwości wobec samego siebie, tego momentu, w którym już nie muszę zmagać się z sobą, tylko ja we wstępie do książki Krzyż Ameryki, która opisuje pielgrzymkę przez Amerykę, czyli tą drogę najdłuższą dotychczasową z moich, czyli od Kalifornii do Nowego Jorku 5000 km w pół roku pieszo, bez zabezpieczeń. Pamiętam, zaczynam tą książkę takim zdaniem o krzyżu, bo ta Ameryka była właśnie zaznaczona znakiem krzyża. Moja droga była poziomą belką. Z zachodu na wschód kolega, mój przyjaciel Wojtek, szedł z północ na południe, skarab do Guadalupe i to była ta pionowa, razem to był krzyż Ameryki. I pamiętam to pierwsze zdanie, które otwiera tą opowieść, ten dziennik z pierwszej drogi przez kontynent, że krzyż jest przestrzenią konfrontacji dwóch rzeczywistości, które toczą ze sobą walkę w świecie i w każdym człowieku. I że rezultatem tej walki, tak opisałem tego, to użyłem za walki, jest albo wieczna tułaczka w świecie odciętym od celu, albo prawdziwe życie. I ktoś mnie pytał, ale dlaczego użyłeś słowa walka tych dwóch światów, prawda? Horyzont to jest doczesność, czyli ziemia, świat materialny, belka pionowa to jest niebo, czyli ta wertykalny aspekt do nieba, czyli ta transcendencja, czyli to mamy spotkanie materii i ducha, prawda? Krzyż jest najlepszym drogowskazem właśnie paradoksalnie. Chociaż nie pokazuje właśnie tego punktu, tylko kierunku, ale bardziej daje tą przestrzeń wolności wyboru i wtedy spotykam się z Bogiem, czyli z prawdą. Natomiast właśnie, czy tam musi być słowo walka? Czy nie może być słowo spotkanie? Ktoś mnie zapyta. I w moim życiu ciągle jest to zmaganie, tak jakbym ciągle w sobie czegoś nie umiał obłaskawić, załagodzić. No bo Paweł chyba pisze takie słowa, że kochaj i rób co chcesz. Gdy kochasz, wtedy ten system się tak zmienia, że już sprawiedliwość nie ma mocy. To oczywiście teraz jestem w przestrzeni nie mojej, bo ja nie jestem teologiem, ale grzech jest tam, gdzie jest sprawiedliwość, prawda? Gdy kochasz, już wiesz, że jesteś w przestrzeni czystej miłości. Więc pytanie, czy ten stan można osiągnąć tu na ziemi już, czy dopiero po drugiej stronie?
0: Święty Augustyn mówił o tej wolności, którą daje miłość, całkowitej wolności, tak? I w jego życiu też jest, jego życie też jest figurą, tak? Był wolny, dokąd się dało. Na szczęście miał matkę, która nie odpuściła tej pionowej belki, mimo że ta pozioma trzymała go bardzo, bardzo, 17 chyba lat się modliła i pościła święta Monika, ale udało jej się wyrwać syna z objęć świata. Pytasz, czy to zawsze jest walka? No jak się czyta świętego Pawła, to tak, ale jak czytasz świętego Jana, to nie wiadomo. Ale myślę, że to też zależy od natury człowieka. Pielgrzymka jest formą modlitwy ciała. Czyli czymś takim jak post, jak jakieś skrajne wyrzeczenia. Człowiek może osiągnąć to osamotnienie serca, tak? W którym przychodzi Bóg do niego. Ale najpierw musi się wyrzec tego, co mu się słusznie należy. I w jakiejś intencji się tego wyrzekać. I jeśli ta intencja się Bogu podoba, jeśli człowiek spełnia swoje powołanie, no to przyczynia dobra na ziemi, jest rękami Chrystusa tutaj, tak? Jaki jest ogólny sens twoich pielgrzymek? Bo kwestii wolności i miłości ja nie rozstrzygnę, bo w sobie jakby, bo ja, moje życie jest walką cały czas odkąd pamiętam. Ale jaki jest prawdziwy sens takich wakacji, że idziesz sobie 5000 kilometrów i śpisz tam, gdzie chcesz i tak dalej. Wielu ludzi wyobraża to sobie jako właśnie wolność. Ci ludzie, tak, przygoda i wolność, która wyrywa ich, myślenie o niej wyrywa ich z tego kieratu, w którym są, w który weszli dobrowolnie, tak? Sens.
1: Ja ostatnio mam serię spotkań, czwarte w zeszłym tygodniu odbyłem w ciągu kilku miesięcy. Spotkania to są we wspólnotach Wojowników Maryi w różnych miastach w Polsce. Oni mają ostatnio, tak powiem, troszeczkę pozdrawią w ogóle, jeżeli nie słyszą, taką troszeczkę słabą prasę z uwagi na te różne tam historie zamieszania, ale ich też się kojarzy, zwłaszcza przez tą prasę taką nieprzychylną, z jakimś takim formatem wojskowym, takim militarystycznym, siłowym, kinetycznym. To się wielu nie łączy z duchem Ewangelii i tak dalej. Natomiast ja ich poznaję jako mężczyzn, mężów, ojców, którzy naprawdę realizują pewną misję bardzo szczególną naprawy swoich relacji w rodzinach. Przede wszystkim to mnie ujmuje. I właśnie mam z nimi dobry kontakt, chociaż jestem takim trochę kosmitą dla nich, w sensie takim, że ja przecież nie realizuję tego w domu, w rodzinie na co dzień, chociaż mam córkę i pomagam moje wnuki i rodzinnie też się udzielam, odkrywam tą przestrzeń właściwie, jestem wtedy bardzo szczęśliwy i zawsze chcę być do dyspozycji córki, chcę, żeby miała moją stałość, moją obecność. Pytasz, co jest tym doświadczeniem w drodze? Myślę, że relacje, to znaczy spotkania z ludźmi. Nie wiem, jaki to autor napisał te piękne słowa, że najgłębszym doświadczeniem bóstwa będzie spotkanie z człowieczeństwem, które to bóstwo przyjęło w Chrystusie. I największym skarbem moich dróg, tych, które trwają już przecież 15 lat, te wspólnocia, wcześniej jeszcze 5 samotne, czyli sam wędrowałem, czyli 20 lat jestem gdzieś w jakimś wędrowaniu. Wiosna, lato to jest droga zwykle, a zima, jesień to jest pracownia, ikon, więc łączę ikonę i pielgrzymki. Natomiast ta droga to są spotkania przede wszystkim. I konfrontuję się z ludźmi, którzy otwierają drzwi nieznajomemu. No i właśnie, ja mam bardzo bogate doświadczenie tego pierwszego spojrzenia. Otwierają się drzwi, patrzy na mnie człowiek, a na niego. Ja już wiem, że po tych kilku dosłownie sekundach, że w tych kilku sekundach pierwszej konfrontacji, znaczy tego spotkania, spojrzeń, tam już się decyduje, co będzie dalej. Albo sobie ufamy i wchodzimy w relację, albo się odrzucamy lękowo. Jest tu jakiś dawkowy komunikat, jakaś pomoc, ale do widzenia. Więc co decyduje o tym, czy się akceptujemy nawzajem, przyjmujemy się? Ja nawet powiem tak, że opieram to trochę tak dzisiaj, że ta łaska przyjęcia mnie do domu przez nieznajomego, na nocleg, gdy jest ciemno, zimno, gdy jestem głodny. To, co on robi, ten człowiek, który widzi mnie po raz pierwszy, to jest odwaga i takie samo wejście z wiarą w niepewność, jak ten pierwszy krok pielgrzyma, który wyrusza w drogę bez zabezpieczeń daleko. On robi to samo, co ja. On ufa, że w tym spotkaniu realizuje się jakiś misterium. To Levinas pisał o tym misterium spotkania z innym, prawda? Że w pewnych przestrzeniach już nie jesteśmy inni, tylko jesteśmy połączeni i to właśnie niezależnie od tego, jak odległe systemy reprezentujemy, światopoglądowo, religijnie, etycznie i tak dalej. I to jest też, pytasz o te wartości, ten skarb tego mojego pielgrzymowania, że ja odkrywałem niezwykłe przestrzenie, pokłady, skarby człowieczeństwa, na tej tajemnicy, czym, kim jest człowiek, w rozmowach, w spotkaniach z ludźmi, do których było mi światopoglądowo bardzo daleko. I z jednej strony zdaję sobie sprawę z pewnego zagrożenia, także duchowego, wchodzenia w obcą przestrzeń. Przecież ja tam mogę doświadczyć czegoś, co mnie destabilizuje, prawda? Czegoś, co mnie odciągnie od moich kierzeni, od korzeni, od mojego kierunku, więc ja mogę tam doznać pewnego jakiegoś zawoalowanej formie, pod pozorami jakiejś wymiany, ale tam będzie coś, co będzie mi szkodziło na przykład, prawda? Ale w tej chwili, kiedy dokonuje się to spotkanie, na poziomie właśnie serce, ja tak to odczytuję, tą ufność wzajemną, którą mamy do siebie, gdy się przyjmujemy wtedy, to wtedy doświadczamy, że jesteśmy razem członkami, jakby to powiedzieć, pewnej wspólnoty ludzkiej rodziny. Jako ludzie, jako członkowie tej samej wspólnoty, no bo jest tam blisko do siebie, bo na przykład mamy pewne kody wspólne, mimo że języki, kolor skóry, religia, wiele obyczajów jest zupełnie inna, ale na przykład, nie wiem, podanie sobie otwartej dłoni na powitanie, dłoni bez broni, spojrzenie, które kierujemy w oczy drugie, prawda, gest zachęty, żeby usiąść przy stole, podzielenie się pokarmem wobec wędrowcy, który jest głodny. To są kody uniwersalne, chyba najgłębsze kody człowieczeństwa, tak myślę sobie. I wtedy odkrywamy, że każdy człowiek ma w sobie pewien depozyt. No, w Księdze Rodzaju to jest napisane, że Bóg stwarza człowieka na swój obraz i podobieństwo. Czyli każdy z nas ma tą iskrę, ten ślad tego, co jest niezniszczalne, a co ma wieczny wymiar, prawda? Tego boskiego światła, które jest wieczne, prawda? Mamy w sobie już tą transcendencję, każdy z nas, niezależnie od tego, jakbyśmy daleko od tego daru boskiego odeszli, czy jak bardzo go negowali, czy nawet go niszczyli, to on ciągle jest. I teraz właśnie jako pielgrzym bezbronny, ktoś, kto idzie zdany na innych, no bo na tym polega ta misja, że ja nie dlatego się nie zabezpieczam, żeby ryzykować albo żeby uprawiać jakiś rodzaj, nie wiem, przygody ekstremalnej, tylko właśnie po to, żeby dać się objawić temu cudownemu wydarzeniu w tej epifanii spotkania. Ja tak to przeżywam. W ale jednocześnie cały czas zdaję sobie sprawę oczywiście z tego, że są te zagrożenia, bo chociażby islam niesie wiele pytań, spotkania w domach ateistów, prawda, którzy byli zaciekawieni mną. Dziwne jest to, że ja praktycznie nie pamiętam chyba, bo te sobie sytuacje gdzieś tam wyparłem, było ich na pewno bardzo niewiele. Nie pamiętam momentów, w których idąc z krzyżem, bo my idziemy z krzyżami, więc widać daleka, że znaczy krzyż, to jest taki kostur, taką delikatną poprzeczką, że widać, że to jest raczej, no nie raczej, że to jest pielgrzym, a nie turysta, że ten znak nigdy nie wywoływał pogardy, no może ktoś obchodził mnie, na przykład przedmieścia Londynu, przez które się idzie 3 dni, tam dużo meczetów i tam muzułmanie mnie obchodzili z daleka, ale inni zapraszali do środka. Znaczy, tak, no zostawiłem krzyż w przedsionku, z plecakiem, wchodziłem w przestrzeń ich modlitwy, bo to zaproszenie było czymś ważnym dla nich. Oni chcieli doświadczyć kontaktu z człowiekiem, który no w Koranie dla nich pielgrzym, dla muzułmanów, i to w Turcji w Ramadanie, szedłem 2 razy przez Turcję w Ramadanie i przez Palestynę i przez północny Cypr. To są tureckie, muzułmańskie obszary. Tam w islamie, w ogóle w Koranie, jest zasada, która mówi, że pielgrzym objęty jest pewnym immunitetem i ma 3 dni zapewnionej opieki w meczecie. Tak? Więc ja chętnie korzystałem z tego, kościołów często, więc ta pomoc była i oni traktowali to bardzo poważnie, wiedząc, że ja nie jestem hacz, no bo hacz idzie do Mekki, mówili mi to, ty nie jesteś hacz, ten, któremu przysługuje to prawo, ta opieka, ty jesteś biały, ty jesteś zachodni człowiek, ty idziesz na zachód, nie na wschód, ale jednocześnie nie byli w stanie mi odmówić, bo czuli, że człowiek w drodze, gdy się modli, jest jakoś uświęcony. I Abraham, ojciec wiary, ojciec 3 religii monoteistycznych, tak chyba można przyjąć, prawda? On rozpoczął tą szczególną drogę, że ruszył właśnie w nieznane, tak? Ruszył na spotkanie z tym, który mu obiecał. Ta obietnica była tą jego drogą, tym celem. Obietnica, która się nie spełniła aż do 90 kilku lat, gdy zmęczony siedzi przed namiotem w najgorętszej porze roku, dnia, prawda, jest zmęczony. I widzi 3 wędrowców, prawda, których raz nazywa w liczbie pojedynczej, potem w liczbie mnogiej, mówi do nich witaj, potem mówi do nich zapraszam was do stołu, więc jakby tu jeden jest 3, 3 są 1. Potem to posłuży ta scena jako opis już, jako wstęp do dogmatu Trójcy, który będzie też trudny dla ludzi negujących chrześcijaństwo, ale jednak chrześcijaństwo jest jakby ufundowane, bo większość, chyba wszystkie denominacje chrześcijańskie na świecie mają tę Trójcę jako dogmat Boga. Natomiast on, Abraham, wtedy widzi 3 kenosz, czyli 3, to w hebrajskim słowo oznacza śmiertelników, tak zmęczonych, utrudzonych, znużonych życiem jak on. Czyli Bóg przychodzi, nie chcę powiedzieć na miarę nas, bo to nie jest tak, on zawsze nas przekracza, ale on przychodzi na miarę pewnego stanu, w którym możemy go teraz pojmować. W pewien sposób zniża się do nas, nie tracąc nic ze swojego majestatu. To jest jaki paradoks. Jeśli nieraz zastanawiałem w drodze, jak to jest, że ja w życiu moim tak często oddalałem się od Boga. Uciekałem od niego, albo negowałem jego prawa, czy nawet przeczyłem im brutalnie, a on ciągle był przy mnie tak samo blisko. Nigdy mnie nie zostawił, nigdy mnie nie odstąpił. Ktoś, kto tą miłość poczuje, że ta miłość była z nim zawsze, nawet wtedy, kiedy ją ranił, niszczył i tak dalej. Że ta miłość nigdy mnie nie zostawiła, no to gdy poczuję już taką miłość, no to wtedy nie może już jej zostawić i to, co zostaje, no to dzielić się z nią, z innymi. Więc my wyruszamy tak naprawdę po to, żeby dziękować i błogosławić, ale żeby też pokazywać, znaczy to serce pragnie się udzielać wtedy, bo do tej miłości nie można dla siebie zostawić.
0: Mówisz o kodzie człowieczeństwa. Wtedy pomyślałem sobie o miłości Chrystusa, tak, że Chrystus umarł za wszystkich, więc wszyscy mają szansę na zbawienie. i pewnie ci wyznawcy wielu religii, którzy nigdy nie słyszeli o Chrystusie, a nie łamali naturalnego sumienia, nakazów naturalnego sumienia, pewnie zostaną zbawieni. Ale kiedy mówiłeś o wschodzie, to przyszła mi po raz kolejny podpowiedzi o jeden z obrazów, który ty wywołałeś, opisałeś. Japonki w sklepie, która pakuje twój zakup, i widziałeś tam cywilizację, tak, którą ona jest jej częścią, jest przepełniona całym tym szukaniem równowagi, tak, szukaniem i znajdowaniem jej w powściągliwości. I teraz powiedz mi, bo nas dotyka problem niemiecki, a Chińczycy mają bardzo złe doświadczenie z Japończykami, chyba porównywalne, a może nawet gorsze.
1: I teraz ja,
0: tak, niż może takie jak Żydzi i Cyganie i Polacy. Powiedz mi, jak pogodzić tę wiedzę, tak, o tym, że to jest tak wyrafinowana cywilizacja, niezależnie od tego, na ile dotyka prawdy, tak, ale jej wyrafinowanie nie ulega żadnej kwestii. Jak ci ludzie byli zdolni do tego, żeby mordować setkami tysięcy, i to czasami w sposób potworny, i być tak sfanatyzowanymi, że praktycznie oni się nie poddawali, tak? Dopiero w chwili, w której cesarz się złamał, to zresztą nie wszyscy przyjęli to do wiadomości, tak, samobójstwo rytualne i tak dalej, i tak dalej. Ale powiedz mi, w kontekście tego kodu człowieczeństwa, czy my jesteśmy w stanie zrozumieć taką dwoistość u Japończyków?
1: Chciałbym ci podziękować za to pytanie, ale ono jednocześnie dotyka najtrudniejszego punktu moich rozważań na temat Japonii, bo ja teraz to przerabiam do książki, która ma się nazywać Pęknięte naczynie, to będzie opis tej drogi właśnie mojej styka z Akita. To półtora miesiąca trwa ta pierwsza wędrówka. Spotykałem właśnie świat tej japońskiej kinezji, tej wysublimowanej kultury, delikatność tych ludzi, ich eteryczność, ich taka bardzo wręcz czułość dla odmienności. To znaczy oni bardzo wiele trudu, wysiłku zdają sobie po to, żeby nie przeszkadzać komuś w swoim otoczeniu. Prawda? Oni bardzo dbają o tą inność, że na przykład w metrze się nie rozmawia przez telefon, ani czy ktoś nie rozmawia, żeby komuś nie przeszkadzać. Prawda? Więc mają taką do drugiego człowieka delikatność, uważność, a z drugiej strony, to co powiedziałeś, te obrazy, Mandżuria, to słynne laboratorium, w którym oni dokonywali tych okrutnych eksperymentów medycznych, więc to odczłowieczenie pewnych postaw, gestów i działań podczas wojny, brutalność, masakra w Nankin, to są rzeczy niepojmowalne. Jak je połączyć? Właśnie też ja się zastanawiam, dlatego myślę, że to jest pytanie trudne. Nie wiem, czy znajdę odpowiedź na to pytanie. Natomiast gdy mnie to zapytałeś, tak, bo tu chodzi o uczciwość tego obrazu. Bardzo łatwo idealizujemy sobie na pewne obszary. Ja też poniekąd ulegałem takiemu zachwytowi jednostronnemu nad tym japońskim pięknym, tą kinezją i sztuki. Natomiast miałem ciągle gdzieś na głowy Króla Szczurów, tą książkę o tych obozach jenieckich. Nawet byłem w Joetsu nad Morzem Japońskim, w takim dawnym obozie jenieckim dla Australijczyków, te żołnierze australijskich. Oni to zorganizowali przy porcie wojskowym Japończycy i to miejsce dzisiaj upamiętnia kaźnie tych Australijczyków. Wielu z nich zginęło w bardzo brutalny sposób, mordowanych. Oni pracowali tam, ale podlegali bardzo, bardzo okrutnym tam regułom i poddawani byli bardzo wielkiej brutalności japońskich żołnierzy, tych strażników więziennych. I ten obóz jest takim memento. Japończycy tego się dzisiaj jakby... Znaczy jest to trauma dla nich, natomiast już to pokazują. Już tam są spotkania rokrocznie, wiem, z rodzinami ocalonych, bo nie wszyscy już przyjął, znaczy część, ale ostatnie są osoby, które przeżyły. Ja myślę tak, że to jest moja taka myśl, którą próbuję opisać w tej opowieści, że świętość prawdziwa jest zawsze bardzo blisko jej przeciwieństwa. I ktoś, kto szuka prawdy, będzie bardzo mocno narażony na pokusę utraty kontroli. Znaczy gdzieś tu się te światy stykają i ten świat i to przejście nie jest całe łagodne. To trochę tak jak z czarną dziurą albo z tą przestrzenią w czarnej dziurze za horyzontem zdarzeń, gdzie znika informacja podobno, że tam już nie ma naszych modeli, tam już nie ma nic, żadnych analogii. Nawet słowo nic dla nas jest, już niesie ze sobą jakiś model, którym się chcemy posłużyć. Czyli coś, co już znamy. Tymczasem tam się dzieje coś, czego nie możemy w ogóle odnieść do czegokolwiek, bo tam nie ma żadnego odniesienia. I taką przestrzenią, myślę, jest spotkanie z Bogiem, o którym wiemy z prawdą, z miłością. Wiemy, że jest dobrem, że jest pełnią, że jest dla nas stworzonym tym wiecznym, tą wieczną radością, tak? To wyznajemy, takiego Boga wyznajemy, takiego Boga idziemy, ale jednocześnie jest jakaś cena za to stanięcie w prawdzie całkowicie. To jest cena porzucenia wszystkiego chyba. I właśnie, i teraz ta krawędź sama, ja tak to teraz opisuję, jak to czuję, mogę się tutaj trochę gdzieś plątać, czy nie wiem, czy to moje intuicje prowadzą w dobrą stronę, to mnie skoryguj, bo ty jesteś człowiekiem o wiele bardziej doświadczonym w kwestiach tych duchowych, powiedzmy, rozstrzygnięć, czy tych badania duchowej rzeczywistości niż ja to robię intuicyjnie tak trochę, ale wydaje mi się, że o, właśnie, to mi się teraz przypomniało. Ostatnie rozdziały Ewangelii Marka. W kodeksach tych najwcześniejszych z IV wieku mamy inny zapis zakończenia Ewangelii Marka niż dzisiaj. Otóż dzisiaj koniec Ewangelii Marka to są świadkowie zmartwychwstań. To jest Emaus, to jest posłanie uczniów na cały świat, aby głosili, to jest jego wniebowstąpienie. Jezus się objawia w wieczerniku, Tomasz dotyka jego ran i tak dalej. Tymczasem pierwsza wersja Marka, i to już badacze ci są zgodni co do tego, kończy się na fragmencie, kiedy kobiety wchodzą do pustego grobu. Słyszą od chyba anioła, że Chrystusa tu nie ma, jest w drodze do Galilei, tam go spotkacie. I one opuszczają, i to jest ostatnie zdanie, opuszczają grób ogarnięte, i to autor mówi o dwóch tasach, dwa greckie słowa, tremoszka i ekstatios, czyli trauma i ekstaza, czyli lęk i uwznieślenie. One takie dwie cechy, takie dwa uczucia mają w sobie, wychodząc z grobu. I na tym się kończy opis Ewangelii Marka. Koniec. Nie ma więcej nic. Nie ma świadków zmartwychwstania, nie ma ogrodnika, nie ma kogoś, kto się przed nimi tam ujawnia w wieczerniku. Nie ma nawet wniebowstąpienia oczywiście. Więc jakby kończy się Marek pierwotny na chwili, w której kobiety są zostawione z tym uczuciem tremążka ekstatios. I tak sobie myślę, że uczciwe stanięcie przed Bogiem, uczciwe, znaczy spotkanie ze zmartwychwstałym wymaga od nas pozbycia się, czy zostawienia podpór, czy wszelkich dydaktycznych wskazówek, które by oczywiście nas naprowadzały na ten dobry moment tego spotkania z dobrym Bogiem, z Bogiem, który ma wszystko dla nas, co dobre i tak dalej. Tymczasem one mają w sobie, te kobiety, traumę i ekstazę. I myślę sobie dzisiaj czasami o tych Japończykach właśnie, o tym poszukiwaniu tej pełni, że tam jesteśmy trochę zostawieni na taką, znaczy nie zostawieni przez Boga, tylko że musimy porzucić wszystkie nasze wcześniejsze modele i wynik tego może być dwojaki. Albo lecimy w przepaść, czyli wygrywa ta tremoż, ta trauma, albo to uwzjaślenie, czyli to ekstatios. I właśnie do końca ten wynik tego spotkania, tak, nie będzie wiadomy, czy my się uratujemy i skorzystamy z łaski, czy przypadkiem pójdziemy w drugą stronę, bo nie uwierzymy na przykład w miłosierdzie większe niż suma naszych lęków. I myślę sobie, że w jakiś sposób Marek, zostawiając nas w takim zawieszeniu, prawda, nie dając nam już tego finału szczęśliwego, tego pewnego, bezpiecznego spotkania ze zmartwychwstałym w opisach, w tej pierwotnej wersji Marka mamy taką sytuację, w której jakby sami musimy stawić czoła tej sytuacji, czyli my musimy sami przeżyć nasze tremoszka ekstatios. To mówię wszystko na własną odpowiedzialność, znaczy ja nikomu nie chcę tutaj, nie wiem, zabierać tych ostatnich wersów oficjalnej Ewangelii. Tymczasem ja w pielgrzymowaniu doświadczam tej tajemnicy spotkania ze zmartwychwstałym właśnie bez zabezpieczeń. I to jest i ryzyko, i też szansa na to, że wejdę w przestrzeń pozbawioną podpór albo pozbawioną iluzji.
0: Mysterium Tremendi to jest jedno z pewnie odczytań tego, o czym mówisz, Marka. Natomiast nigdy nie było jakiejś cząstkowej Ewangelii, bo ona cały czas była cząstkowa do momentu, kiedy zamknięto redakcję tych pism. Więc ten moment, o którym mówisz, jest jednym z wielu momentów, kiedy to podlegało pod natchnieniem Ducha Świętego, redakcji, wzbogacania, układania, bo Ewangelie są po prostu narzędziami do zbawienia człowieka i chodzi o to, żeby były najpełniejszymi narzędziami. Natomiast pojęcie tego przerażenia w obliczu tajemnicy jest bez wątpienia doświadczeniem wielu ludzi XX wieku, ludzi niewierzących, i wysnuto z tego bardzo, przynajmniej trzy różne sposoby mówienia o rzeczywistości niewidzialnej. I każdy z nich jest jakąś herezją. I myślę tutaj o Mircea Eliade, i myślę tutaj o Rudolfie Otto, i myślę o innych jakby próbach własnego objawienia, tak? Po tym objawieniu, które zostało zamknięte i przez Kościół opatrzone pieczęcią, że to jest już kształt Biblii w takim rozumieniu najlepszym tych kilkudziesięciu wielu pokoleń, które spisywały od czasów Mojżesza czy późniejszych czasów, bo wtedy pojawiło się pismo aż do momentu, kiedy postawiono ostatni znak przy redakcji Biblii. Chciałem się zapytać teraz, zamykając ten etap kodów człowieczeństwa i przerażenia i fascynacji przy spotkaniu kogoś, kto jest kompletnie inny, bo to, co opisujesz, to, co dzieje się poza horyzontem zdarzeń, to są takie zabezpieczenia. Bóg stworzył świat, stworzył go i go zakreślił, jego granice, tak? I są prawa, które dzięki temu wiemy, że Bóg ma w historię w swoim ręku i możemy czuć się bezpiecznie w tym wszechświecie stworzonym. Nie musimy ulegać temu przerażeniu, jakiemu zaczęli ulegać deiści, a dziś właściwie cała popkultura, cała kultura temu przerażeniu uległa. To znaczy tego pustego kosmosu z nakręconymi kuleczkami, które wokół siebie biegają, tak jakby Bóg świat zostawił. Tak? Takie było myślenie. Ono jakoś tak, myślę, że zwycięża tą kulturową obecność chrześcijaństwa. Ja chciałbym jeszcze w tej ostatniej części naszego spotkania porozmawiać z tobą o doświadczeniu spotkania z ludźmi, którzy urodzili się w 2008, 2009, 2010 roku. Ty spotykasz się z młodzieżą w siódmej klasie i uczysz ich pisania ikon. I opowiedz o tych dwóch rzeczywistościach, to znaczy o tym żywiole młodości, która jest już zupełnie przez inne filtry kulturowe przepuszczona, tak, żyje w świecie cyfrowym od narodzenia swojego, i rzeczywistości ikony, która otwiera się na niewidzialne.
1: Dziękuję za to pytanie. Ono jest teraz centrum pewnych moich tutaj prac, mojej pracy, bo przygotowuję się właśnie do kolejnych rekolekcji z ikoną dla 14-latków. Pewna szkoła z Warszawy podsyła mi 40 takich młodych osób, bo to już nie są dzieci, jeszcze nie młodzież, więc nie wiem, jak ich nazywać. No, młodych ludzi, 7 klasa, to są dwie grupy. Ja mam ich w dwóch salach. W jednej sali pomaga mi mój kolega, w drugiej jestem ja, ale nad całością czuwam. I to powstaje 40 ikon Chrystusa Pantokratora. To jest ta pierwsza ikona na drodze ikonografa młodego. Oczywiście robimy to w pewnym skróconej wersji, ale wszystkie elementy oni muszą przejść z tego warsztatu, od szkicu, przeniesienie na deskę, potem kolory podstawowe, rozświetlanie i tak dalej. Oczywiście z modlitwą, bo ikony bez modlitwy nie można poznawać. To jest właściwie modlitwa pędzlem. Dodanie dłoni Duchowi Świętemu. Efekt nie jest moich starań, tylko owoce mojej przemiany. Ona to wszystko polega. I oni to rozumieją. Natomiast od 4, w 5 roku będę miał grupę, więc ja te roczniki kolejne obserwuję i obserwuję z niepokojem pewną zmianę w tych rocznikach. Mianowicie i potwierdzają to oczywiście nauczyciele, że mają też głęboki niepokój w związku z tym. I to też badania ogólnie, statystyki to samo mówią, że już prawie 25%, jak mniej więcej, młodzieży, dzieci w tym wieku, czy wcześniej nawet, już mają pewne problemy na takim poziomie, że jest zdiagnozowany jakiś stan autyzmu lub ADHD. I oczywiście bardzo trudno pracować z osobami, które mają ten rodzaj dysfunkcji. Wolimy dzieci, które są bardziej opanowane, stabilne, słuchane, ważne. Czasem te stany przeszkadzają tym dzieciom w pracy nad ikoną. I teraz co zrobić? Nie wiem, czego to jest następstwo, jakich procesów cywilizacyjnych. Być może tutaj mówią lekarze, że to jest trochę wynik tej braku uważności w stosunku do dzieci, że mamy z nimi mało kontaktu jako rodzice, więc one świat też jest coraz bardziej rozedrgany, coraz więcej bodźców, coraz mniej stabilności, coraz więcej agresji, coraz więcej takiego chaosu, który nie sprzyja budowaniu u człowieka młodego pewnych struktur wartości i tak dalej, i tak dalej. Ja nie w to będę teraz, nie tym się będę zajmował, bo to nie do mnie te analizy należą, natomiast ja widzę pewien stan, z którym spotykam się na tych zajęciach. Ale ikona tworzy taką, to jest pewna propozycja, w której ci młodzi mogą w jakiś sposób skonfrontować się właśnie z tymi swoimi deficytami. Znaczy, ja nie chcę używać słowa terapia, bo to byłoby nadużycie w stosunku do ikony. Te dwie przestrzenie, modlitwa i terapia, to są jakby rozdzielone, ale ikona pełni jakąś funkcję, myślę, spotkania z tą prawdą osoby, czyli tego dotykania w sobie tych lęków po to, żeby je załagodzić, żeby je jakoś uspokoić. Nie sam je uspokajam, tylko coś mi pozwala doświadczyć, czy ktoś doświadczyć tego ukojenia, tej naprawy mojego wnętrza, mojego centrum. I teraz podam taki przykład. Chyba Marcel miał na imię chłopak, który miał dość wysoki poziom autyzmu. I pamiętam, dwie nauczycielki obok niego siedziały przez całe 3 dni, po jednej i po drugiej stronie, bo pilnowały, żeby nie zrobił żadnej rzeczy, która by była, drastyczna, tak? No bo on kiedyś w muzeum, jak mi mówiono, jakaś gra była i on w tej grze przegrał i ta klęska, ta porażka spowodowała, że rzucił czymś ciężkim w ścianę chyba i to była jakaś tam drama. W każdym razie, jak nie chciał, żeby on powtórzył to samo na zajęciach z ikonami, rodzice tego dziecka podobno, Marcela, jakby delikatnie chcieli mu wypreswadować, żeby tak nie jechał na te zajęcia z ikonami z uwagi na to, że może być dla innych też problemem po prostu, i że się nie nadaje. A on jednak bardzo chciał, nauczyciele nie potrafili do końca mu jakoś tego odmówić, więc zabezpieczyli go po dwóch stronach, pamiętam. No ja byłem też uczulony na tego Marcela. on bardzo się starał. Był bardzo nadpobudliwy, cały czas jakieś takie ruchy, kiwanie się, nie panował nad pewnymi swoimi emocjami, ale jakoś ta ikona powoli szła. No, z tym wszystkim on jednak chciał tą ikonę kontynuować. I pamiętam, były momenty bardzo, bardzo trudne, kryzysowe, w których nie radził sobie zupełnie, z tym co mu nie wychodziło, podglądał u innych, widział dobry efekt u kogoś, u siebie zły, więc był bardzo zły na siebie i tak dalej. I pamiętam pod koniec, kiedy ja tam pomagałem mu sporo, on się zgadzał na to, więc nie odrzucał mojej pomocy. Natomiast w pewnym momencie przenosił, to była końcówka tej pracy, chyba trzeci dzień, kiedy już one były bliskie zakierowania, więc zamknięcia i poświęcenia. Potem była msza z poświęceniem, więc on już tą ikonę miał prawie ukończoną i przenosił nad ikoną plastikowy pojemniczek z niebieskim prętem, takim pylącym proszkiem piłarwiącym. I tak bardzo chciał się, tak się skupiał na tym, że upuścił ten słoiczek. On uderzając o stół, wzbił się taką chmurą tego pyłu, która pokryła, niebieski pył pokrył tą ikonę. No niszcząc ją de facto. I pamiętam, że ja byłem po drugiej stronie sali, jest cały czas szum, bo to jednak dzieci nie potrafią być w ciszy tak cały czas. I pamiętam, zorientowałem się, co się dzieje złego, że ten szum nagle ucichł. Po drugiej stronie sali zrobiło się cicho. Spojrzałem i zobaczyłem po prostu blade twarze tych nauczycieli i tego Marcela, który wpatruje się w tą deskę zrujnowaną, w swoją pracę trzydniową. I teraz wszyscy myśleli, że on rzuci tym, albo wybiegnie z krzykiem, albo jakąś inną drastyczną rzecz zrobi. Tymczasem on tkwił tam w kompletnym takim bezruchu, jakby zszokowany. I pamiętam, podszedłem tam, zobaczyłem tą katastrofę. No i byłem załamany, no bo przecież końcówka pracy, ja mam ileś ikon tutaj wymagających pilnych korekt, a tu nagle muszę wszystko zostawić, żeby ratować sytuację. I któryś z nauczycielek, pamiętam, powiedział do Marcela takie słowa. Marcelku, idź teraz do kaplicy adoracji i pobądź tam sobie pół godziny i przyjdź tu do nas za pół godziny, no to wtedy zobaczymy, może coś

0: pracując tak bardzo intensywnie, nakładał tyle wcześniej warstw tej żółtkowej farby, że łatwo mi było zczyścić to po prostu, bo taką miał nadprodukcję, nadreaktywność pewną swoją, więc te warstwy, tyle ich było, że mogłem zczyścić te wierzchnie, więc zostały te spodnie nieuszkodzone. Dlatego to się udało w końcu i on wrócił i tą ikonę skończył, ale to podaję jako przykład działania ikony w taki sposób niestandardowy. To znaczy ona dla dzieci także tych z problemami jest takim światem czy reprezentantem ikona. Ikona jest tylko znakiem, symbolem. To jest kawałek deski, okruchy farby, to nie jest nic samo w sobie nadprzyrodzone. Natomiast ona jest jakimś znakiem prowadzącym w głąb. W głąb rzeczywistości i w głąb nas samych. Jest drogowskazem. Na pewno święty Jan Damasceński w VIII wieku, jeden z pierwszych teologów ikony, i to było już w świecie, Bliski Wschód, to był ziem Palestyna w świecie już otaczonym przez islam, ten obrazoburczy islam, który niszczył wszystkie wizerunki. Tam on bronił, Jan Damasceński, właśnie ikon teologicznie, pisząc tą pierwszą definicję, która do dzisiaj nam się jakby jest najciekawszą chyba definicją ikony, że to ikona to jest widzialny znak niewidzialnego. Bardzo podobną definicję ma sakrament w katechizmie katolickim. Ta definicja sakramentu mówi, że to jest widzialny znak niewidzialnej łaski. Oczywiście ikona nie jest sakramentem, tak? Ikona jest tylko pewnym znakiem, pewnym jakby drogowskazem właśnie, ale nieomylnym drogowskazem, bo pokazuje niebo, czyli pokazuje świętych w stanie obcowania z Jezusem, bo ikona symbolicznie przedstawia świat nadprzyrodzony, czyli świat niebieski, świat przyszłego wieku. Dlatego pokazujemy oblicza w takim zmienionym kształcie. Te długie nosy, specjalnie malowane oczy, usta, nos, uszy i tak dalej. To wszystko, ten język ikony, symbole mają nas przenosić jakby na drugą stronę aktę wiary. Więc ikona nie jest realistyczna, nie ma tutaj tej psychologii, tej światłocienia, tej całej głębi tego malarstwa, powiedzmy, świeckiego. Tu jest pewien prosty znak, który nie każdy przyjmuje. Niektórym się wydaje, że ikona jest no, czymś zbyt prostym, zbyt banalnym, żeby nas gdzieś coś miała ważnego. Ale jednak ten znak ikony prowadzi. I Marcel poszedł tą drogą. Mimo że wszystko w nim na tamten moment mówiło, że jest koniec, tak? Że trzeba teraz już tylko uciec w jakąś agresję, w jakąś właśnie taką silną emocję, która jest zawsze ucieczką od tego bycia ze sobą takim, jaki jestem, prawda? Pogodzenia się z tym, jaki jestem. Ja właśnie w ikonach obserwuję, u młodych ludzi też, ale u dorosłych, ja prowadzę zajęcia na kilku poziomach wiekowych, że najtrudniejsze, z czym się konfrontują osoby piszące ikonę, gdy uda się już wejść w ten świat oddawania dłoni, to jest akceptacja swojej własnej niedoskonałości. Chcemy zawsze być lepsi, chcemy zawsze zasłużyć na jakąś nagrodę, chcemy uchodzić za kogoś, kim nie jesteśmy, nie akceptujemy siebie na tym poziomie, nie akceptujemy tego stanu, to jest brzydkie, to jest nieładnie mi wyszło, tamtemu wyszło, mnie nie wyszło, ja jestem gorszy, ja jestem zły i to samo oskarżenie jest właśnie tym problemem najważniejszym, który wychodzi przy ikonie. Moim zadaniem najtrudniejszym, ale podstawowym w ikonach jest zawsze to, żeby takiemu adeptowi tłumaczyć, że właśnie ikona będzie, to co się pojawia na desce, będzie owocem twojej przemiany, a nie rezultatem twoich starań, tych najlepszych nawet intencji, czy talentów, czy tej wytrwałości, czy czego tam jeszcze. Natomiast gdy uda mi się ich przestawić ten wektor, zwrot wektora zmienić, że oni nagle uznają, że to co wyszło im oczywiście jest nie fajne, nie najładniejsze, ale to jest moje. Na ten moment ja taki jestem i przebaczam sobie ten mój stan na ten moment. To przebaczenie sobie zadziwiająco dokonuje wtedy w nas tej gotowości przejścia na kolejny krok. Czyli doskonalimy się przez to, możemy pójść dalej, dlatego że przebaczyliśmy sobie. I ta droga doskonalenia idzie dalej. Te kolejne kroki są możliwe dzięki temu, że mamy do siebie czułość. Czyli godzimy się z tym, że jesteśmy niewystarczalni, słabi, poranieni, trudni i tak dalej, ale mamy prowadzenie, mamy ten wektor, mamy tą nadzieję, mamy ten drogowskaz. I gdy pójdziemy za nim, wtedy idziemy do światła.
1: Roman Zięba. Poprawiamy się. Roman Zięba, dziękuję tobie bardzo. Z Bogiem, wszystkiego dobrego.
0: Z Panem Bogiem.
1: Bogiem.

No i tak się na Ducha Świętego. No i Panie Boże, Tobie chwała i cześć, uwielbienie, Panie. Oddajemy Ci ten czas, prosząc, żebyś Ty przychodził do nas ze swoją łaską. Uwielbiamy Cię, Panie. Bądź uwielbiony w całej naszej historii. Daj nam teraz mówić na Twoją chwałę przez Chrystusa, Pana naszego. Ciebie, Maryjo, serdecznie to zapraszam pod Twoją obronę. Czekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasz, pośredniczko nasz, pocieszycielko nasz, z Synem swoim nas pojednej, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Marta Tomczak. Witaj.
1: Bardzo mi miło. Witam.
0: Bóg bywa w naszym życiu w sposób taki, że Go odczuwamy, ale bywa też tak, że mamy wrażenie, że Go nie ma. Czy to jest Twoje doświadczenie?
1: Przez długi czas myślę, że Pan Bóg działał w moim życiu właśnie tak, że nie czułam Jego obecności w taki sposób, że nie widziałam Go, a myślę nawet, że nie chciałam Go zobaczyć. Tak było przez wiele lat, dopóki się w pewnym momencie coś nie zmieniło. Nawet teraz myślę, że jak przychodzi tylko jakiś trudniejszy moment, jakaś cięższa sytuacja, to nawet jeśli Go nie czuję, to Bóg jest.
0: Czy wiedziałaś o Bogu od dzieciństwa?
1: Moja rodzina jest wierzącą rodziną, ale idealnie myślę wpisałaby się w tę taką grupę rodzin wierzących, ale nie praktykujących. To znaczy, oczywiście słyszałam o Bogu i rodzice coś tam mi mówili, natomiast nigdy to nie był temat poważny, nigdy nie mówiliśmy, że jest to w życiu istotne. Była katecheza, także o Bogu coś słyszałam, ale nikt nie próbował mnie do Niego przekonać, nikt nie próbował mnie oczarować Bogiem.
0: I jako mała dziewczynka, nie wiem, pierwsza komunia, później podstawówka, co sobie myślałaś na ten temat?
1: Muszę przyznać, że traktowałam wiarę w sposób taki niepoważny, trochę żartobliwy. I to jest ciekawe, teraz jak przypominam sobie tamten okres, to pamiętam, że miałam taką świadomość, że musi być w tym jakaś głębia. Ale ja nie czułam potrzeby się w to wchodzić, zagłębiać się. To tak właśnie lekcje katechezy to były bardziej okazją do dobrze spędzonego czasu. Właśnie w klasie. To nie było nic poważnego, ale z perspektywy czasu teraz mojej posługi, to właśnie komunia, bierzmowanie, to były dla mnie bardzo ważne momenty. I też dziękuję Bogu, że mimo tego, że nie znałam Go, On dał wszystkie te uroczystości przeżyć w dużym pokoju. Także je bardzo dobrze pamiętam, dobrze wspominam.
0: W jakim środowisku wzrastałaś? To było miasto, wieś?
1: Miasto, chociaż moi rodzice, mój tato pochodzi z mniejszej miejscowości, ale ja już od urodzenia mieszkam w Łodzi, jestem łodzianką.
0: Czy byłaś szczęśliwym dzieckiem?
1: Myślę, że ja jestem cały czas szczęśliwym dzieckiem, chociaż ta definicja i w ogóle moje bycie dzieckiem też w rodzinie ewoluuje, bycie dzieckiem moich rodziców ewoluuje. Ja jestem jestem średnią z sióstr, bo jesteśmy we trzy. I pamiętam, że przez takie początkowe lata życia, chociaż nawet później, starałam się być takim drugim mężczyzną w rodzinie po moim tacie, który zawsze pragnął mieć syna. I ja zawsze tak czułam takie powołanie do bycia czymś więcej niż tylko córką, ale być i córką, i synem, i wtedy, kiedy nie ma taty, to właśnie byciem takim mężczyzną w rodzinie.

0: myślę, że od tego zaczęło się takie bardzo duże wymaganie od siebie, stawianie sobie warunków, które ja sama wobec siebie musiałam spełnić.
1: W klasie rządziłaś, czy w pokątach się chowałaś?
0: Chowałam się po kątach.
1: Jak myślisz, dlaczego?
0: Myślę, że nie mogłam znaleźć ludzi, z którymi, no, wobec których mogłabym się otworzyć. I wtedy bałam się, że przez całe moje dalsze lata życia i w liceum, i później na studiach, że to tak będzie. Że ja już będę gdzieś z boku, w kącie, w cieniu, że nie znajdę nikogo, żadnej takiej wspólnoty, teraz to tak nazwę, nie znajdę takiej grupy.
1: Ale dlaczego tak? W podstawówce to raczej rzadko jest tak.
0: Myślę, że ja miałam taki swój świat. Tak, nie chcę tutaj w żaden sposób się wywyższać, tak mówić, że byłam inna, ale myślę, że jakieś tam inne potrzeby musiały we mnie być. Też muzyczne, myślę, że się rozwijały, a jednak nie chodziłam do szkoły muzycznej, także musiała być, tak myślę, taka pustka we mnie i ona też była jakoś widoczna, że nie było do końca tego wspólnego języka z rówieśnikami. Ale nie przeszkadzało mi to tak bardzo. Jakby mogłam się zamknąć w sobie i też stworzyć taki świat hermetyczny, mój pokojowy. Że było mi w miarę dobrze, chociaż jak później się okazało, to niezbyt dobrymi skutkami.
1: Właśnie, jak dalej, kiedy zbliżasz się do czasu, kiedy ludzie się buntują?
0: Powiem szczerze, że ja byłam zaskoczona tym, jak ja dojrzewałam, bo nie widziałam w sobie takiej natury buntownika. Bardziej tak widziałam siebie jako taką prostonną, dorastającą dziewczynę, która tutaj właśnie ma za zadanie być też mężczyzną, także musi myśleć logicznie, musi być konsekwentna, odpowiedzialna. I to nie było ciężkie brzemię, ale takie, no właśnie, powołanie, że ja chcę i to jest mój obowiązek. No ale bardzo możliwe, że ten okres dojrzewania musiał się mimo wszystko w jakiś sposób ukazać, bo później czy równolegle coraz trudniej było mi zaakceptować samą siebie i coraz trudniej było mi właśnie patrzeć, jak dojrzewa moje ciało. Wiedziałam, że
1: nie dojrzewało jak chłopca.
0: No, tak. Znaczy, to nie było aż tak głęboko zakorzenione, tak mój. To właśnie to, że miałam być tutaj synem dla mojego taty, ale mimo wszystko miałam taki gdzieś w głowie wzór piękna, no, którego nagle nie spełniałam. Nie byłam taka idealna, jaka chciałam być.

0: Jakie to ma konsekwencje?
1: No miało takie konsekwencje, że jakby tak chciałam spełniać wymaganie, jakie świat przede mną stawia, też świat, rozumiem, inni ludzie też. I stwierdziłam, że taka moja nieidealna figura się, no, nie będzie dobra. Mogę powiedzieć, że ona się nie sprzeda, ona się nie przyjmie, czy ludzie nie będą jej akceptować. I tak postanowiłam to zmienić. Znaczy wziąć coś nareszcie w swoje ręce i że coś będzie zależało ode mnie, będę tutaj panem swojego losu. No i zaczęłam się odchudzać. Na początku z takimi zdrowymi intencjami, że to nawet będzie dobre dla mojego zdrowia. No ale to szybko wymknęło się spod kontroli i ten mój ideał piękna coraz bardziej ewoluował w stronę coraz tam mniej bezpieczną dla zdrowia. I tak...
0: Ile miałeś wtedy lat?
1: To była 7-8 klasa szkoły podstawowej, także to było tak 14-15.
0: Dalej żyłaś w swoim samotnym świecie?
1: No myślę, że anoreksja mnie jeszcze bardziej wyalienowała. Niestety. Bo myślę, że gdybym wtedy była bardziej otwarta, to może pomoc nadeszłaby wcześniej. Ale niestety, no to jest taka choroba, teraz rozumiem, która bardzo zamyka. Jakby otwiera, w pewnym sensie człowiek dojrzewa i jest bardziej świadomy, ale może niestety jest świadomy tego, że nie może się otworzyć i no jest głuchy na wszystkie dobre głosy z zewnątrz.
0: Jak rodzice reagowali na to? No bo chudłaś.
1: Na początku nie wydawało im się, że dzieje się cokolwiek złego. To, bo córka dojrzewa i też ciało się zmienia i może to dobrze, że wygląda lepiej. No ale później zaczęli się rzeczywiście bardzo przejmować. Ja nie zapomnę jednego wieczora, kiedy właśnie mój tata zobaczył mnie w piżamie. Ja cały czas utrzymywałam, że mam zupełnie normalną wagę, że wszystko jest dobrze. A wtedy, jak mój tata mnie zobaczył, to był przerażony.
0: Ile ważyłaś?
1: Oj, wtedy to nie pamiętam, ale 40 parę kilo, tak sądzę. I no to było straszne, bo w tym momencie wiedziałam, że nie rozumiałam jeszcze krzywdy, jaką wyrządzam sobie, ale zrozumiałam, jaką tacie wyrządziłam krzywdę, jaki ból zadaję rodzicom.
0: Przeraził się po prostu.
1: Tak. I tata się przeraził i ja się przeraziłam. No ale to jeszcze długa droga była do powrotu do racjonalnego myślenia i do zdrowia.

0: kto ci pomógł w tej drodze?
1: Pomagali mi wszyscy, jak tylko mogli. Pomagali mi rodzice bardzo. I to też w sposób, jaki wydawał im się najlepszy, czyli namawianie mnie do jedzenia, tłumaczenie mi, dlaczego robię źle. Pomagała mi bardzo siostra, która wiem, że bardzo modliła się za mnie i też prosiła w mojej intencji. Ona właśnie posługuje też w Zespole Mocni w Duchu z Łodzi. Chodziłam też na terapię, ale w tej terapii jakkolwiek nie wątpię, że lekarz był osobą kompetentną, to mimo wszystko ja nie otrzymałam pomocy z tej strony. Niestety. I w kwestii wagi i powrotu do zdrowia fizycznego, to owszem, to miało swoje dobre skutki, bo wracałam do normy, także wszystkie takie funkcje kobiece wracały i to był bardzo dobry znak. No ale psychicznie to było tylko po raz kolejny spełnianie czyichś oczekiwań, jakby dla świętego spokoju, żeby już nikt nie miał do mnie pretensji, że czegoś tam nie wypełniam. A pomoc duchowa przyszła ze strony, której w ogóle nie podejrzewałam, że może służyć mi pomocą, bo właśnie nigdy nie podejrzewałam, że w kościele, przepraszam, mogę, będę mogła kiedykolwiek znaleźć dla siebie miejsce i że to miejsce będzie dla mnie źródłem mocy i uzdrowienia.
0: Jak to się stało?
1: Wszystko dzieje się procesem i zaczęło się bardzo niewinnie od tego, że moja siostra przyniosła jakieś tam kasety najstarsze z nagraniami zespołu i po raz pierwszy jakby ta nuta Boża odezwała się w moich zainteresowaniach muzycznych. Zdziwiłam się, o czym tam oni śpiewają, że można w takiej muzyce śpiewać o Bogu. Ale jakby po raz na początek to była muzyka. Później nie przekonało mnie to do końca. Jeszcze się bardzo buntowałam, że ja tam się nie odnajdę. Właśnie mówię o tym dlatego, ponieważ to najważniejszy moment dla mnie był na mszę uzdrowienie. A droga do tego, żeby trafić tam, nie była taka prosta. Siostra też mnie przeprowadziła na pierwsze spotkanie modlitewne, grupy odnowy. I pamiętam wtedy ogromny bunt, jaki czułam, że nie chcę tam być. Ale proszę, nie ma przypadków. Pierwsze świadectwo, które usłyszałam wtedy w życiu, to było świadectwo anorektyczki, która wyszła z tego dzięki łasce Bożej.

0: I tak powoli ja poznawałam członków zespołu. I kiedy zobaczyłam, jak oni w życiu funkcjonują, jak oni potrafią łączyć modlitwę z właśnie z tym takim logicznym, takim rozsądnym byciem w życiu, czyli to, co było dla mnie też taką wartością, no to to mnie oczarowało, zafascynowało i w tym momencie ja zrozumiałam, że jeśli ja mam żyć i funkcjonować, to ja chcę tak. To nie ma innej, nie chcę innej drogi. Nie to, że nie ma, ale nie chcę innej drogi. I właśnie trafiłam na mszę uzdrowienie, wtedy już bardzo pragnąc być w zespole. I wtedy usłyszałam podczas modlitwy też takie słowa, które bardzo, bardzo mnie dotknęły, które mówiły o miłości Boga do człowieka. Tak jakby miłości Boga do jednej konkretnej dziewczyny, która była wtedy w kościele. I ja się tą właśnie dziewczyną poczułam i bardzo głęboko jakby rozpoznałam tę miłość, która do mnie mówi, że ja nic nie potrzebuję zmieniać. Nic nie muszę chudnąć, nie muszę być inna, bo w zamyśle Boga od początku byłam doskonała, chociaż nawet teraz jakby ta definicja miłości, czy ta miłość we mnie dojrzewa. Ale to było niesamowite.
1: Dobrze, ale takich mszy jest mnóstwo. Tak. Było mnóstwo osób na sali.
0: Tak.
1: Co tak naprawdę, spróbuj o faktach powiedzieć, co w tobie się zdarzyło?
0: No to był przełom, bo zrozumiałam, że no jest źródło miłości, no, które mnie kocha bezwarunkowo.
1: Czy to stoisz sobie, ksiądz coś mówi i...
0: Znaczy, ja wtedy poczułam, jakby nikogo innego nie było w kościele. Po prostu, że...
1: Ksiądz mówił do ciebie?
0: Tak, tak, tak, tak. To nawet... Ja to pamiętam, że po prostu taki Boży głos usłyszałam, czy zapisał się w moim sercu i brzmiało tak, a nie inaczej, że no, można nim było przenosić góry metaforycznie, a tak życiowo można było wrócić do domu z mszy i zjeść kolację.

0: Co to znaczy? Ja rozumiem, że stąpającą po ziemię racjonalistkę trudno jest o to pytać, ale co to znaczy, że zapisał się w twoim sercu głos? To znaczy, po prostu stałaś, ludzie się modlili i usłyszałaś wewnątrz siebie
1: to
0: słowa.
1: Znaczy, to jest właśnie msza o zrowienie w Łodzi, jest to msza charyzmatyczna. I także są tam liczne grupy posługujące. Jest też taka grupa posługująca darem poznania. I właśnie te słowa konkretne padły wobec całego kościoła. To nie tylko ja je słyszałam, ale w swoim sercu odebrałam je bardzo osobiście i indywidualnie. Także niewykluczone, że jeszcze jakaś dziewczyna bardzo osobiście się do tego odniosła. Ale to był właśnie przełom dla mnie.
0: Czyli usłyszałaś komunikat, który był dla ciebie w tym momencie,
1: tak.
0: Który, mimo że to były słowa wypowiedziane przez człowieka,
1: tak.
0: One realnie zmieniły twoje życie.
1: Tak, tak, tak, tak.
0: I co wtedy poczułaś?
1: No niesamowitą ulgę, tak jakby kajdany spadały z rąk.
0: Po słowach jakichś?
1: Tak, tak. Tak, bo nagle sobie uświadomiłam, że ja nie muszę wkładać ogromnej pracy w to, żeby się zmieniać. Znaczy, zmieniać się ku dobremu na pewno, ale zmieniać się, no właśnie katując się niejedzeniem, że w tą stronę nie należy iść. No właśnie, no i poczułam to, że nagle, może bym coś zjadła i nawet może to będzie dobre. I mogę się czuć po tym dobrze.
0: A godzinę przed mszą, co byś na temat jedzenia pomyślała?
1: Oj, a godzinę przed mszą myślę, że tak sobie planowałam, że już tego dnia nic nie zjem, a następnego to jakiś jogurt, ale koniecznie musi być niezbyt tłusty, bo no, nie będę przesadzać, przecież nie chcę przytyć. No tak.
0: Czyli tak naprawdę w dalszym ciągu byłaś chora, mimo że te objawy zewnętrzne, waga i tak dalej i to, że w dalszym ciągu twój proces dojrzewania się toczył,
1: tak.
0: To jednak byłaś chora.
1: Tak, ponieważ
0: twoja dusza była chora.
1: Anoreksja jest taką chorobą. Ona jest przede wszystkim chorobą myślenia i duszy. To jakby chudość jest konsekwencją, jest oznaką, ale niekoniecznie one muszą występować razem. To właśnie najgorzej jest się wyplenić, najgorzej jest wyplenić to myślenie z głowy, z duszy.
0: Czyli w twojej psychice wcześniej zaszły pewne procesy, jadłaś przez rozum, tłumaczyłaś sobie, że
1: jadłam
0: nie chcesz krzywdzić ojca, więc musisz nie wyglądać jak szkielet.
1: Tak.
0: Ale pierwszy raz pozytywnie o myśleniu pomyślałaś po tych słowach.
1: Tak, tak. Znaczy wcześniej rozważałam, czy to ma sens, co wszyscy inni ludzie do mnie mówią o jedzeniu. Ale mimo wszystko to był przełom właśnie na tej mszy.

0: to było bardzo mocne takie dotknięcie poprzez słowa, ale no właśnie to, że one były Boże, no potwierdza to, że później Pan Bóg dał łaskę pójść za tym. To też nie było wszystko od razu dobrze, tak jak powinno być. Nie jadłam tak, jak zdrowa dziewczyna powinna. No ale coś się zmieniło i też no, zaczęłam walkę, którą też toczę do tego momentu.
1: A jak od tego momentu patrzysz na Boga? Bo jak dawno to było?
0: No teraz mam 22 lata.
1: A to było?
0: A wtedy to chyba było w liceum. Pierwsza, druga klasa, chyba tak. Bardzo się zmienił ten obraz. I tak jak z roku na rok. Myślę, że mój obraz Boga we mnie i dla mnie bardzo się zmieniał, ale od tamtego momentu to nagle okazało się być, no Bóg okazał się być źródłem takiej miłości, ludzkiego spełnienia i przede wszystkim Bóg stał się takim miejscem, takimi okolicznościami, w których człowiek może odnaleźć siebie, może spełniać to, czego pragnie, może odnaleźć przede wszystkim te pragnienia, które są i jego, i Boże. Niedługo potem trafiłam już oficjalnie do zespołu, także mogą posługiwać. I to było dla mnie niesamowicie ważne, bo nagle ta pasja muzyczna miała swoje ujście. I też byłam blisko ludzi, no, którzy byli dla mnie wzorem. Byłam wśród naprawdę wspaniałych kobiet, które zakładały dom, które już miały dom, albo które rozeznały zupełnie inną drogę, na przykład życia konsekrowanego.
1: I które w tym były szczęśliwe jeszcze w
0: tak,
1: dodatku.
0: Tak, i to było niesamowite, że właśnie ci ludzie byli bardzo świadomi, byli szczęśliwi, no i chcieli tam być, byli młodzi, także nie była żadna grupa ludzi no nieszczęśliwych, którzy nie spełnili się gdzie indziej i dlatego są tutaj. Oni byli bardzo świadomi w tym, czego chcą i dlaczego chcą Boga właśnie. No właśnie, prosiłam Boga o taką pomoc w wyborze dobrego liceum, dobrych studiów. I myślę, że te wybory, które się dokonały, to był za jego łaską.
1: Czyli to zaczęłaś się modlić?
0: Tak.

0: tak, w sposób tak. regularny? Czy jeszcze?
1: Starałam się. Zaczęłam się uczyć grać na skrzypcach w wieku 17 lat. Wcześniej oczywiście próbowałam swoimi siłami na fortepianie, na gitarze, no ale w pewnym momencie moje siły się kończyły i też bez profesjonalnego nauczyciela było mi trudno. Natomiast w skrzypcach no, Pan Bóg niesamowicie błogosławił. Właśnie teraz się uczę, zaczyna się szósty rok już nauki. I to jest niesamowite. Niesamowitym jest dla mnie spojrzeć w przeszłość i powiedzieć, że grałam na Jasnej Górze, gdzie były tysiące osób. Nadal gram już no, pośród profesjonalnych muzyków, że gram że grałam na mszę uzdrowienie, też już z profesjonalnym nagłośnieniem. Także nie jestem gdzieś tam, ale właśnie skrzypce słychać. No to jest dla mnie cud, że w ogóle po tylu latach nauki jest miejsce w zespole i w ogóle, że dla Boga jest miejsce na to, żebym dla Niego grała i śpiewała, bo również w zespole śpiewam. Nawet tak zupełnie muzycznie do tego podchodząc, no jest to trudne po tylu latach nauki, a jeszcze... Prawda, wiedząc, że skrzypce są bardzo trudnym instrumentem. A to bardzo pokornie do tego podchodzę, bo właśnie no, stykam się z muzykami z filharmonii czy z akademii. No ale Pan Bóg jest też hojny, jakoś podtrzymuje mnie w nadziei, że to nie jest bezwartościowe po pierwsze to, co mi dał i to, co gram, ale że też ma jakąś wartość dla Niego. I, no, i jest źródłem ogromnej radości, że Pan Bóg odkopuje te najgłębsze pragnienia i się do nich odwołuje i wyciągnie to z człowieka i daje mu radość.
0: Jak duchowo przechodziłaś właśnie te lata... Koniec liceum, studia, wybór szkoły, później no to cały ten czas.
1: No trudno mi powiedzieć, żeby to był łatwy czas. Na pewno były takie miesiące, było wiele takich chwil, kiedy było mi trudno i myślę, że tak jak wszyscy tego doświadczają, w każdej sferze przychodziło jakieś strapienie.

0: przy wyborze studiów, też względem siebie, patrząc na siebie, to znaczy jeszcze to właśnie wracało to kalekie myślenie anorektyczne.
1: Czy to polega na tym, że siebie człowiek pomniejsza?
0: Tak, tak, tak, tak. Znaczy, że próbuje wpisać się w jakieś ramy, które nie są jego i które od Boga nie pochodzą i przez to też nie są jego. I przez to myślę, że bardzo się rani. A także właśnie te lata, no, do momentu, w którym jestem teraz, były i łatwe, i trudne. Znaczy, i łatwe w sensie takie pełne Bożej łaski, takiej odczuwalnej w radości. I były też przepełnione takimi trudniejszymi momentami, ale myślę, że nie ja je doceniam. Ja też za nie dziękuję, bo chyba w tej drodze nie byłabym w tym momencie, w którym jestem teraz. Tak sądzę. A nawet z trudnych chwil Pan Bóg coś tam dobrego wyciągał dla mnie.
1: I na jakie studia poszłaś?
0: Poszłam na anglistykę. Jest studia na Uniwersytecie Łódzkim. Jestem teraz na czwartym roku.
1: Jakie jest twoje powołanie?
0: Myślę, że przede wszystkim czuję, że moje powołanie to chodzenie za Bogiem. To pierwsze, co mi się wydaje, bez czego, co rozpoznaję i bez tego nie widzę innych powołań. Myśląc o dalszych, rozpoznaję też u siebie powołanie do zespołu Mocni w Duchu, do ewangelizacji, a bardzo osobiście myślę, że jestem powołana do tego, żeby być zdrową kobietą, ze zdrowym myśleniem i myślę, że jestem powołana do małżeństwa. Tak też rozeznałam na rekolekcjach. Ale to powołanie jeszcze, znaczy modlę się za nie, ono się jeszcze, mam nadzieję, wypełni.
1: I powiedz, co to znaczy chodzić za Bogiem?
0: Myślę, że to znaczy, żeby go słuchać, żeby dawać Bogu czas, żeby on mógł mówić.
1: Czy w tym czasie już po tej mszy o uzdrowienie, czy miałaś okresy, w których odchodziłaś od Boga?
0: Na pewno były takie okresy, kiedy było trudno tak po ludzku z chęciami, żeby zaangażować się w jedno, w drugie, żeby pójść na próbę, żeby się pomodlić. Tak po ludzku było trudno, bo ogarniała mnie taka niechęć, zmęczenie, no cokolwiek, mnóstwo wymówek.

0: Ale po tamtym doświadczeniu Pan Bóg mnie trzymał na tyle silnie i też tamto doświadczenie mnie trzymało silnie, że nie odeszłam od Boga w taki sposób świadomy. Już przy Nim zostałam. To bardziej były takie mniejsze wahania, ale cały czas w Jego obrębie.
1: Jak starasz się za Nim iść? Bo to nie jest łatwe, to jest trud.
0: Tak, tak, tak, tak. To jest trud i no w życiu codziennym to jest każdego dnia walka o czas. I to jest no dla mnie osobiście najtrudniejsza walka.
1: O czas dla Niego, tak?
0: Tak, tak, tak. Żeby móc odstawić wszystko inne i zostawić ten czas tylko dla Niego. Uczestniczę w spotkaniach właśnie grupy odnowy Mocni w Duchu, założonej przez ojca Józefa Kozłowskiego. Jestem członkiem zespołu, także posługuję z zespołem. I to też właśnie na przykład niedzielna ewangelizacja to jest powiedzmy 5 czy 6 mszy. I też to jest bardzo cenne słuchanie kazań, nawet bardzo podobnych, ale na każdej z tych mszy naprawdę niesamowicie zapisują się te wszystkie treści. Teraz na przykład przechodzę seminarium eksternistyczne.
1: Czyli rekolekcje.
0: Tak, tak, tak. To jest taka forma rekolekcji, które można jakby odbywać w domu. I tak staram się. W życiu codziennym staram się połączyć taką aktywność z taką kontemplacją Boga. To znaczy też jakby kraść z dnia takie małe chwile, kiedy wydaje mi się, że nie mam czasu na więcej i te chwile Bogu poświęcać. Próbuję tak się zatrzymać. I myślę, że to mi bardzo pomaga tak na dobrym, znaczy na dobrym, w takiej równowadze stać wobec Niego i też wobec tego, co się dzieje.
1: Więc wokół jest świat.
0: Tak.
1: W tym świecie twoje rówieśniczki żyją pełnią życia. Czy to nie jest coś, co cię jakoś dotyka, ciągnie? Tam był oczywiście cudzysłów przy pełni życia.
0: Na pewno no jest mnóstwo, mam mnóstwo takich koleżanek, które tak idą za tym pędem życia. I cóż, no ja nie wątpię, że one coś w tym widzą. Natomiast jakby one nie są w stanie mnie przekonać, że ja powinnam odejść od tego, co ja uznaję najważniejszym dla mnie, żeby spróbować właśnie tej pełni życia, której one doświadczają.

0: Ja to rozumiem, jestem w stanie, no, jestem w stanie zaakceptować, że ktoś świadomie wybiera inaczej, bo ma wolną wolę, ale mimo wszystko nie zmieniam to mojej drogi.
1: Ale dlaczego, jak myślisz?
0: Myślę, że przez te wszystkie przykłady kobiet, które znam, bo to są no silne osobowości i kobiety, które nie uległy, które też no właśnie, każda z nich ma swoją historię i swoje przejścia i się utrzymały albo się odnalazły. Może tak często myślę, że może jestem w takiej uprzywilejowanej pozycji, bo znam wiele takich kobiet. Może one nie miały takiego doświadczenia, ale też wiem, że mogę z nimi, no, kiedy jest tylko czas, możliwość, mogę z nimi porozmawiać, też się podzielić. Jakby jest to świat no bardzo konkurencyjny wobec tego, co widzę dookoła. I jak dla mnie ten świat właśnie zespołowy moich koleżanek ze wspólnoty, no jest, no bardziej przemawia. Znaczy ma większą wartość taką doczesną, też na przyszłe życie. Po prostu to...
1: Czego tu jest więcej, a czego w tamtym świecie realizowania wolności nie ma?
0: W życiu Bożym jest, myślę, bardzo dużo wolności, wbrew temu, co się uważa o takim życiu. Jest dużo radości, jest trochę smutku, ale takiego smutku, który można przejść w sposób świadomy, też głęboki, i w taki sposób, który umożliwia też wyciągnięcie jakichś owoców.
1: A tam co
0: z
1: widzisz?
0: Takiego czasu. A tam widzę, że dziewczyny sobie często nie radzą w trudnych chwilach, że często są albo bardzo otwarte i często zbyt otwarte, także no, wszystkie swoje doświadczenie czy emocje no, pokazują jak na dłoni i przez to no, myślę, że bardzo trudno je, bardzo łatwo je zranić, albo w drugą stronę są, no, są zamknięte, jakby żyją takim życiem zabawy, czy takim życiem, które ma być dobre i przyjemne na teraz, a później to się zobaczy.

0: myślę, że rzeczywiście jest to trudne, bo ja nie żyję w izolacji, przyjaźnię się z tymi dziewczynami i niejednokrotnie to są to bardzo dobre przyjaźnie, bardzo dobre relacje. No właśnie. I też trzeba podejść z szacunkiem do człowieka i z tym, co on wybiera dla siebie i uważa za dobre.
1: Ale z drugiej strony, jak patrzysz na to, to od razu właściwie wiadomo, jak to się skończy.
0: Znaczy, ja mam nadzieję, że to się nie skończy tak, jak może się skończyć. Mam nadzieję, że dla tych wszystkich i moich koleżanek i kolegów, no, że przejdzie taki czas otwarcia. Mam nadzieję, że to nie będzie taki moment w okolicznościach dramatycznych, w których zazwyczaj no, łatwiej jest do Boga się zwrócić. Ale mam nadzieję, że życzyłabym im tego, bo myślę, że skoro ja znalazłam no, takie miejsce u Boga, którego się nie spodziewałam, to równie dobrze może się na pewno znajdzie się miejsce dla każdego z nich.
1: Jedziesz do Sydney?
0: Tak.
1: Co tam będziesz robić?
0: Będę na żywo posługiwać dla Benedykta XVI podczas Światowych Dni Młodzieży.
1: To taki żargon wewnętrzny, katolski. Tak. Czyli będziesz, innymi słowy, będziesz grać?
0: Będę grać i śpiewać, czyli będę w takiej grupie muzycznej właśnie na tym spotkaniu w Sydney. Które właśnie te spotkania odbywają się co roku na całym świecie. Akurat w tym roku będzie to w Sydney. No to duże zaskoczenie, jak Pan Bóg prowadzi właśnie z tej dziewczyny z podstawówki, która gdzieś chowała się po kątach, do właśnie osoby, która za powiedzmy 2 miesiące niecałe wyjeżdża do Australii, żeby na żywo grać i śpiewać. Ja sama nie mogę uwierzyć, chociaż no, ufam Bogu, że On wie, jak to ma być.
1: Najtrudniejszy moment z Bogiem przeżyty.
0: Myślę, że najtrudniej mimo wszystko jest mi z chorobą, to znaczy z anoreksją i nawrotami. Najtrudniej mi zaakceptować siebie też no patrząc, jak się zmieniam. I to jest sfera, o którą cały czas toczy się walka. Tak, z tym jest najtrudniej. Znaczy,
1: jeszcze dzisiaj myślisz o tym, że jesteś za gruba?
0: Czasami, naprawdę, jest mi wstyd, jeśli to ma jakiekolwiek znaczenie.
1: Jesteś bardzo szczupła.
0: Ale nawet, znaczy tak, teraz jest tak, że nawet jeśli tak pomyślę, dotyka to jakby zupełnie innej, płytszej sfery. Także to nawet, ja to często tak mówię w takiej formie żartu. Nie traktuję tego już tak poważnie, jak to było parę lat temu. I to jest naprawdę duża zmiana. To też, że mogę się tym dzielić. No i wiem, że na przykład teraz no, może tej audycji słucha dziewczyna, której no właśnie ten problem dotyczy.

0: Także wiem, że Pan Bóg bardzo, bardzo walczy o mnie, no szczególnie w tej sferze.
1: Za co mu jesteś najbardziej wdzięczna?
0: Że jestem wdzięczna za rodzinę, że się zmienia, bo się zmienia i ze mną, i z moją siostrą. Widzę, że moi rodzice się zmieniają i to jest, no to jest ogromna radość dla dziecka. Dziękuję za zespół. To jest ogromna radość. Dziękuję za skrzypce, za relacje wszelakie. A tak naprawdę to jeszcze oprócz i studiów, i tańca, bo też tańczę, to dziękuję za życie.
1: Powiedz, kim jest Bóg, którego poznałeś przez te paręnaście czy parę lat?
0: Bóg jest dla mnie drugim tatą w niebie, a może pierwszym tatą, który jest w niebie. Jest bardzo wyrozumiały, jest ciepły, ale też jest takim głosem często bardzo konkretnym, który nawołuje do dobrych rzeczy, przypomina się i którego głos pracuje w środku. On jest w stanie zrozumieć, jeśli człowiek się zgubi, jeśli ja się zgubię, ale nie daje za wygraną. Jest bardzo stanowczy w przypominaniu, w wyciąganiu, no na przykład mnie właśnie z takiego zgubnego myślenia zupełnie bez sensu.
1: A taki moment przytulenia najważniejszy w twojej historii?
0: To mogłabym znów odwołać się do mszy, ale już parokrotnie byłam na rekolekcjach od tego czasu i w każdym takim czasie oddanym jemu właśnie w czasie rekolekcji ja pamiętam taki moment, taki dzień, no kiedy szczególnie czułam, że Pan Bóg ze mną jest i że wszystkie te intencje, które ja zanoszę, to on ogarnia.
1: W jakiej intencji pomodlimy?
0: Pomodlimy się za wszystkie dziewczyny, które mają ten problem, żeby były otwarte na podpowiedzi z nieba, żeby były na tyle też odważne, żeby spróbować szukania tam. I może pomodlimy się jeszcze za wszystkie zakopane i ukryte pragnienia, że mogą się spełnić.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Marta Tomczak. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.

i życiem jest coś nie tak, szuka pomocy. I ten wysyp różnorodnych form mentoringu, form pomocowych, właśnie coachingu jest zupełnie niezwykły. Oczywiście wiele osób na tym zarabia, ale czy to jest skuteczne po pierwsze, a po drugie, czy to jest bezpieczne? Część z tych osób na tych warsztatach rozwoju osobistego wprowadza ludzi w toksyczne duchowości. Sądzę, że jest to jakiś margines tego ruchu, który grupuje coachów, ale ze względu na swoją szkodliwość warto jest o nim powiedzieć, tak? I nawet te warsztaty, które prowadzą do otwarcia człowieka na duchowość, przynoszą ze sobą no coś, co wygląda na sprawę neutralną i w ogóle nic nie mającą wspólnego z duchowością. Tak? Czyli tam jest mowa o mózgu, o falach, o afirmacjach, o obfitości finansowej i tak dalej, i tak dalej. Tak? I teraz jak to rozpoznać? Pierwsza taka uwaga to jest, zwracajcie, patrzcie na to, czy dany trener, dany coach przedstawia nierealne obietnice, tak? Przeprogramuj swój mózg, to trwa tylko 7 dni. Nasze życie i to, co dzieje się z naszym mózgiem, uwarunkowane jest 20, 30, 40 czy 60-letnią praktyką i pragmatyką i my mamy w 7 dni przeprogramować całkowicie swój mózg, tak? W jednym celu, żeby być skutecznym, żeby osiągać swoje cele, tak? I teraz zbuduj odwagę i pewność siebie w 2 dni. Poznaj moc czakry splotu słonecznego. Uczymy działania i motywacji, tak? 55 afirmacji obfitości finansowej. Nauczysz się 55 zdań, będziesz je powtarzał i będziesz bogaty. Czyli nierealne obietnice. Drugi taki charakterystyczny element to jest budzenie fałszywych nadziei. Tak? 111 afirmacji, które otworzą cię na kobiecy magnetyzm i pewność siebie. Tak? Czyli są na przykład takie odmiany programowania neurolingwistycznego NLP, które nazywają się NLS i tam wprost się reklamuje ten człowiek, że uwidzisz każdą kobietę, jeśli tylko przejdziesz przez kurs. Tak? No, w czasach, kiedy jeszcze w polskiej telewizji publicznej to było możliwe, to ja robiłem programy i w jednym z nich przeprowadziliśmy taki eksperyment, to znaczy z ukrytą kamerą chłopaka, który był grał niepewnego siebie, skonfrontowaliśmy właśnie z takim prowadzącym, z takim coachem, ezo-coachem. I on miał nauczyć tego chłopaka, w jaki sposób radzić sobie z kobietami, tak? No i ten chłopak w pewnym momencie mówi, no skoro ty taki jesteś pewny siebie i mówisz, że każdą kobietę da się uwieść, no to spróbujmy, tak? I wyszli z miasta z ukrytą kamerą. No i pierwsza osoba zaczepiona przez tego coacha i on chciał tam kotwiczyć pewne wyobrażenia, to uciekła. Kobieta uciekła z krzykiem. Potem poszli do kawiarni i ta kelnerka go po prostu wyśmiała, tak? No bo wszystko to, co ten człowiek miał do zaproponowania, no z praktyką kobiety, która od 10 lat spotyka się codziennie z mężczyznami, którzy proponują jej szczęśliwe życie, tak? No to po prostu dla niej była śmieszna próba. Więc te 111 afirmacji na kobiecy magnetyzm to jest budowanie fałszywej nadziei, tak?
kiedy mówią nam, abyśmy poczuli energię dostatku, tak? No co to jest energia dostatku? Jak można poczuć energię dostatku, tak? No ale można użyć dowolnego słowa, żeby sprzedać kursy, tak? Zrób ćwiczenie i medytację, by wejść w wibracje obfitości. Co to są wibracje obfitości? No nikt tego nie powie, co to są wibracje obfitości i każdy

coach powie, no u ciebie to nie działa, bo ty jakoś słabo się starasz, u wszystkich innych działało. No ale jak sprawdzimy, czy działało, to już jest zupełnie inna historia. Tyle, że ludzie, którzy płacą po te 600 czy 1600, a i 2500 złotych za te kursy, no nie sprawdzają wszystkich osób, które kiedykolwiek miały z tym człowiekiem do czynienia i są po prostu oszukane. Te fałszywe nadzieje są czasami tak skandalicznie absurdalne, no bo jak można powiedzieć o tym, że istnieją fale alfa i trzeba wejść w ten stan, żeby leczyć obrażenia w ciele w 4 minuty. Leczyć obrażenia w ciele w ciągu 4 minut, tak? No po co medycyna, po co operacje, po co w ogóle cały ten medyczny gmach, na który składają się. I oczywiście ja pomijam tutaj korporacje farmaceutyczne i to całe żenujące zło i obrzydliwe zło, tak? Ale ja mówię o naprawdę zaangażowanych w swoją pracę i odkrywczych lekarzy, tak? No, nie zapomnę, kiedy jechałem windą w takim właśnie instytucie zajmującym się no, laryngologią i nie tylko, jak, no i widziałem na matkę, która niosła na swoich rękach takiego małego brzdąca, który miał aparat słuchowy i to dziecko tak się cieszyło, że słyszało swoją matkę, że po prostu lekarz, który wymyślił technik, który pomógł, no to ci ludzie mogą czuć satysfakcję ze swojego życia. I tutaj nawet nagle ktoś mówi, że obrażenia w ciele będzie wchodzeniem w falę alfa leczył w 4 minuty. Tak, muzyka, która wszystko uzdrawia. Tak, uzdrawianie poprzez myśl, uwierz, dowody naukowe i przywracanie nadziei. Uwierz, tak, no nie dowiedz się, ale uwierz. Tak, dlaczego? Dlatego, że jednym z celów dla niektórych tych ezokołczów nieuświadomionym, ale dla innych uświadomionym, jest otwieranie człowieka na rzeczywistość duchową, na toksyczną duchowość, na demony po prostu mówiąc w skrócie. No bo jak inaczej można nazwać kobietę, która pojechała na Wyspy Polinezyjskie, gdzieś tam na Bali, poznała jakąś kapłankę i teraz w Polsce przygotowuje wydarzenia kultyczne, nazywając je, że to są wydarzenia, że to jest coaching, mentoring i tak dalej. To jest skrajnie modne, bo ta kobieta była kiedyś narzeczoną jakiegoś bardzo znanego, bo występującego w programie Talent Show faceta, więc to się cieszy takim wzięciem wśród osób znanych, a jak się cieszy wzięciem u osób znanych, no to robi kolosalne pieniądze. I ta kobieta odtwarza tutaj rytuały przywoływania bóstw. I teraz dla ludzi mieszkających na tych wyspach przez te 1000 czy 2000, czy może nawet 4000 lat, jak ta religia istnieje, to wszystko nie jest satanizmem. Natomiast przeniesione do Europy, oderwane od tych korzeni, kiedy się zwraca do kogoś, kto nie jest w twojej tradycji, tak? Zwraca się w jakąś stronę przestrzeni duchowej i zaprasza się kogoś, no to dla osób z innej tradycji coś takiego jest skrajnie groźne. Tak samo jak otwieranie się przy hipnozie, tak? No bo my nie wiemy, na co się otwieramy. Jeśli człowiek wygłasza jakieś spirytystyczne inkantacje typu, jak na kursach Berta Hellingera, oddaję ci cześć, zapraszam cię do swojego wnętrza, no to takie same negatywne konsekwencje będzie miało zwracanie się do jakiegoś bóstwa, które dla nas nie jest w naszej tradycji, jego nie ma, więc my po prostu otwieramy się wtedy na złego ducha. I teraz, co łączy te propozycje, tak? One oczywiście tworzą wiarygodną mapę deficytów trapiących współczesnego człowieka i przez to warto znać te
te propozycje i to co one, czego one dotyczą, tak? Bo widzimy to, co naprawdę jest potrzebne współczesnego człowiekowi, tak? A jedną z tych rzeczy jest stuprocentowy sukces, tak? I to obiecuje EZO Coaching. Coache, którzy mają jakieś podstawy i jakieś systemy uwiarygodnienia, tak, i jakieś etyczne oprzyrządowanie tego, no, wiedzą, że nie mogą obiecywać wszystkiego, tak? Poza tym coaching polega na tym, że się towarzyszy człowiekowi, a nie narzuca jakiś rozwiązań, tak? A tutaj nagle zrobisz to i to, położysz język na podniebieniu, otworzysz się na jakąś energię i wszystko będzie dobrze. Więc to jest z definicji już podejrzane. I teraz tak, te obietnice są na każdym polu. Finansowym, zawodowym, zdrowotnym, z dnia na dzień, bez jakiegokolwiek przygotowania merytorycznego, wysiłku czy zaangażowania się, osiągniesz sukces, tak? No, na przyszłość wiedzmy, że ktoś, kto coś takiego proponuje, nie jest kimś poważnym, a być może jest szkodnikiem, tak? I teraz cały ten zestaw proponowanych przekonań i technik przedstawiany jest jako system oparty na badaniach naukowych. Tak, no bo dzisiejszy człowiek, dla dzisiejszego człowieka nauka to jest absolutny top, jeśli chodzi o uwiarygodnienie, tak? I oni mówią, że to jest też, te techniki są neutralne wobec religii, filozofii, że tylko i wyłącznie prowadzą do głębokiej relaksacji fizyczno-emocjonalnej oraz mają pomnożyć możliwości intelektualne człowieka, tak? I teraz duża część tych proponowanych przez EZO Coachów ćwiczeń polega na wprowadzaniu adeptów w stan transowy. I teraz czym jest stan transu? Stan transu to jest po prostu odmienny stan świadomości, w którym zawężamy pole swojej świadomości. To znaczy to, co do nas przypływa i co koduje się w korze szarej, nie przechodzi przez mechanizm uwiarygodnienia, to znaczy nie przechodzi przez, nie odciśnięte jest tam pieczęć sumienia, ani pieczęć rozumu. Bo dzięki temu, że w normalnym stanie umysłu my możemy każdą propozycję, każdy bajt informacji możemy po prostu stwierdzić, czy to jest prawdziwe i czy to jest dobre, o tyle w odmiennym stanie świadomości, w tych stanach transowych, to jest niemożliwe, tak? I teraz ci coachowie, świadomie czy nie, czerpią te techniki z tradycji neoszamanizmu, ponieważ to nie jest szamanizm, co jest dziś proponowane. Mój dobry znajomy, być może nawet przyjaciel, gościu tutaj takiego, w Polsce takiego szamana z Syberii. I on, jak mu przedstawiono tych ludzi, którzy się tutaj przedstawiają jako szamanów, jeżdżą na te wszystkie festiwale wakacyjne i tam wprowadzają dzieciaki w praktyki szamańskie, no to on był po prostu zszokowany i powiedział, znaczy w ogóle nie chciał się tym już więcej interesować, bo stwierdził, że to po prostu jest jakiś śmiech, no bo to, co robią szamani prawdziwi, to są rzeczy bardzo dla nich samych pochłaniające. To znaczy oni się rzadko decydują na pomaganie ludziom, ale jeśli pomagają, to wiąże się z potężnym kosztem dla nich, tak? Kosztem duchowym, kosztem emocjonalnym. Każdym możliwym kosztem. A to, co tutaj mamy, to jest tak jak te zwesternizowane propozycje orientalne, czyli, nie wiem, yoga, buddyzm, zen i tak dalej, i tak dalej. Desakralizacja technik religijnych zawsze wiąże się z tym, że zwesternizowany produkt duchowy jest neosatanizmem.
Zawsze tak się dzieje. Dlatego, że uzachodnienie tych technik polega na odrzuceniu zabezpieczeń, które tamte duchowości posiadają. Natomiast tutaj taki coach po dwutygodniowym kursie online z certyfikatem, który dostał pocztą za 1500, no on nie ma zielonego pojęcia, jakie mechanizmy uruchamia. I że to są mechanizmy duchowe. I to jest jeden z tych najbardziej groźnych elementów całego ezo-coachingu. I teraz czerpanie tych technik z tradycji neoszamańskiej, tak to powiedzmy, tak, magicznej, spirytystycznej, alchemicznej czy hermetycznej, to jest odnoszenie się do tradycji duchowych poprzez laików. I teraz ja nie mówię, że bycie specjalistą w danej tradycji sprawia, że to, co spirytyzm ma do zaproponowania, to jest coś dobrego. Nie, nie, nie. Ja mówię tylko, że to są pewne zestawy wiedzy, które były, ta wiedza była przymnażana przez pokolenia, tak? I nagle w to chodzi ktoś, to jest tak, jakby małpa wzięła brzytwę, tak? No podoba jej się brzytwa, tak? No i zaczęła nią machać, tak? Szczególnie techniki magiczne czy spirytystyczne, tak? Ale też transowe są niebezpieczne. Takim bardzo charakterystycznym i właściwie najbardziej rozpowszechnionym chyba jest nurt nazywam go medytacją dynamiczną z tworzeniem obrazów mentalnych. Zaraz tłumaczę, o co chodzi. Czyli mamy do czynienia z znaną i opisaną przynajmniej od 500 lat, ale sądzę, że to jest starsza zupełnie technika. Technika magiczna, która polega na tym, że my wyobrażamy sobie pewne stany potencjalne jako istniejące. Tak? I to jest właśnie definicja magii, czyli nie ma możliwości, by coś zrobić używając mechanizmu skutek-przyczyna, czyli od tego, że spływam przez lewe ramię, nie dzieje się nic, tak samo nie dzieje się nic, jak wcześniej widzę czarnego kota. Więc nie ma tego związku przyczynowo-skutkowego, ale jest oczekiwanie. I ci ludzie często wprowadzają się w stan relaksu, manifestują pragnienia swoje, tak, myślą pozytywnie i tak dalej, i tak dalej. I te odniesienia do tej tradycji magicznej są ukrywane. Albo ci ludzie w ogóle nie są tego świadomi, tak? Czyli ci uczestnicy kursów wprowadzani są w jakieś stany, które brane są z różnych tradycji i ci ludzie nie mają pojęcia o tym, co tak naprawdę w ich psychosomatyce się dzieje. Tak? Bo ich psychosomatyka jest kształtowana tak, że otwiera się człowiek na rzeczywistość duchową. Tak? I teraz innym sposobem podejścia do tego napięcia pomiędzy psychę a pneumą, czyli napięcia pomiędzy tym, co mówimy, że to dotyczy emocji, psychiki, a tak naprawdę, że dotyczy to duchowości, jest nie zaprzeczanie temu, czy w ogóle pomijanie, że to są techniki duchowe, tylko że odsłania się to powoli, te duchowe konotacje danych technik. Ale to jest dużo rzadsze. To, co można powiedzieć, to ezo-coaching jest ze swej natury nieuczciwy. Tak? I teraz o co chodzi? Rozbudzanie tych realnych, istniejących zdolności w służbie egocentrycznej woli
To jest zagrożenie, przed którym ostrzegają wszystkie tradycje, te stare i poważne tradycje. Na przykładzie hinduizmu. Tak, w miarę ćwiczenia przez ludzi, którzy całe życie temu poświęcają, tak, praktykują jogę, i na pewnym etapie, już bardzo zaawansowanym, pojawiają się siddhi, moce. Tak? I ja nie będę tutaj rozwijał tego tematu, odnoszę do wszystkich, którzy tego słuchają, do świadectw ludzi, którzy w tym uczestniczyli. Na przykład Jacques Verlinde, taki mnich, który był praktykiem jogi u bardzo znanego mistrza. Pojawiają się nienaturalne możliwości działania, nienaturalne moce, ale tych mocy nie wolno używać, tak? Czyli jeśli mistrz będzie ich używał, karmiąc swój egocentryzm, tak? Skarmiąc swoje ego, to one zwrócą się przeciwko niemu, tak? Znawcy orientalnych dróg mistycznych oraz liczne przekazy kultur opartych na głębokim, uczciwym doświadczeniu religijnym o tym właśnie mówią, że jeśli ta droga rozwoju w danej ścieżce, tak, my wiemy, że tam są tylko okruchy prawdy, ale to jest bardzo konkretny sposób przeżywania życia i praktykowania różnorodnych technik, że jeśli to, do czego tutaj w Ezo Coachingu dąży się, żeby to dostać natychmiast, żeby rozpakować ten cukierek i tak dalej i wykorzystać go, no to te tradycje i ci ludzie, którzy uczciwie przeżywają swoje doświadczenie religijne, mówią absolutnie nie. Kolejny element. Te kursy i szkolenia prowadzone przez Ezo Coachów zawierają również deprywacyjne techniki szamańskie. Tak? Czyli ja na przykład uczestniczyłem w kursie metody kontroli umysłu według Sylwy i tam w tym segmencie, w którym byliśmy prowadzeni do tego, żeby zostać żeby nas otworzono na ten świat duchowy, to mieliśmy właśnie ćwiczenia. Schodzenia w kamienie, schodzenia w drzewa. Tu chodzi o to, żeby zatrzeć granice pomiędzy osobą a tym, co jest na zewnątrz osoby. Tak? No, buddyzm jest na przykład taką przykładem takiej najbardziej uregulowanej propozycji wydrążenia się, to jest pozbawienie się ego. Tak? I to jest punkt dojścia, bo nie cierpimy wtedy. No jak, skoro nie ma podmiotu, to on nie może cierpieć. Tak? No tylko, że wtedy kim jest taki człowiek, tak? Jego tam po prostu nie ma. I teraz następny, oprócz tych technik szamańskich, deprywacyjnych technik, techniki w technikach spirytystycznych najgorsze są te, które są związane z przyzywaniem przewodników duchowych. A trzecia to metody dynamicznej wizualizacji w celi alfa. To, o czym mówiłem, że są dzisiejszą wersją taką lajtową magii. Tak? No, ta dynamiczna wizualizacja w stanie alfa to jest po prostu technika magiczna. Tak? Tylko jest nazwana zupełnie innymi słowami, i które mają ukryć jej naturę. Tak? I pełna nieświadomość tej dużej części Ezo Coachów co do duchowej istoty tych zjawisk jest po prostu porażająca. Poprzednie pokolenia okultystów, psychotroników, spirytystów łączy używanie języka udającego naukowe, ale ci ludzie byli świadomi finalnych konsekwencji. To znaczy, że wiedzieli, do czego dążą. W przypadku Ezo Coachów nic takiego się nie dzieje. Tak? I teraz oni mówią, tutaj fragment tego bełkotu,
używają słów, których po prostu, które są niezrozumiałe w takim potocznym znaczeniu. Mówią o afirmacjach subliminarnych, tak? O tym, że one wykorzystują jakieś mechanizmy autosugestii, medytacji. I że jak ich używasz, to zaczynasz identyfikować się z ich treścią. Co to znaczy? No nie wiem, to nic nie znaczy, tak? I teraz, czym one mają być? One mają być jedyną technologią, która zgrabnie przeskakuje pierwsze barierki świadomości, czyli tak zwaną korę nową w twoim mózgu, tak? Czyli używamy pojęć realnie istniejących, tak? Które mają tłumaczyć procesy psychosomatyczne, prowadzące do otwarcia duchowego, tak? I teraz, na ile to jest prawidłowy opis, nie wnikam, musiałbym to rozłożyć na części pierwsze. Chodzi mi w tej chwili tylko i wyłącznie, jaki to odnosi skutek, tak? Odnosi to skutek taki, że ktoś w deficycie, chcący z tego cierpienia czy z tego braku wyjść z tego stanu, no to nie będzie wnikał w jakieś definicje, tylko po prostu będzie dążył do tego, żeby znaleźć się w stanie, w którym będzie mógł sobie ze swoimi problemami poradzić, tak? Oni mówią, że te pozytywne sugestie trafiają wtedy prosto do świadomości, tak? Wprost do świadomości. No i to jest prawda, tak? Mówią, że to jest struktura zwana muszczkiem, tak? I ja w to nie wnikam. Podejrzewam, że neurobiolodzy wybuchnęliby śmiechem, tak? Bo oni twierdzą, że te pozytywne sugestie skutecznie kasują twoje stare negatywne przekonania. I do czego tu wracamy? Wracamy do XIX-wiecznych przekonań ludzi, którzy potem weszli w tradycję nazywaną, byli prekursorami tradycji myślenia pozytywnego, że myśl kształtuje rzeczywistość. Tak, no, myśl oczywiście kształtuje rzeczywistość przez to, że są tworzone jakieś idee, jakieś instytucje i potem ta myśl jest przekuwana w coś realnego, no ale on mówił o tym, że po prostu będziesz myślał, powtarzał pewne zdania i one się spełnią. Tak? No to jest oczywiście bzdura, ale ludzie, większość z osób, które cierpią, są bezradni wobec tego typu psychomanipulacji. Tak? I teraz jeszcze jedna rzecz, która może pozwolić znaleźć się w tej całej, w tym całym zamieszaniu, które dąży do tego, żeby człowieka otworzyć na świat duchowy. Na początku adepci ezokursów wprowadzani są w techniki bezpieczne, czyli relaksacja na przykład. Potem w techniki warunkujące podświadomość, tak? Ale na końcu przechodzi się do technik otwierających osoby ćwiczące na kontakt z inteligencją będącą wobec nich bytem zewnętrznym, tak? Czyli do złych duchów. Zakładając przy tym optymistycznie, że ta istota duchowa jest przychylna człowiekowi, tak? I teraz niezależnie od całego tego nowoczesnego sztafaru, tego języka udającego język naukowy, tak? Niezależnie od tego wszystkiego, to zdecydowana większość, a być może nawet 80-90% technik używanych w tak zwanym sektorze rozwoju osobistego, to praktyki duchowe, które liczą sobie kilkaset, a nawet czasami kilka tysięcy lat. Tak? Tylko że tego coach wam nie powie, no bo on o tym nie wie. Nie ma zielonego pojęcia, że dotyka rzeczywistości duchowej. I teraz z jakimi konsekwencjami takich właśnie stosowania takich technik możemy się spotkać? Mówiłem o tym już wielokrotnie, ale powtórzę. Depresje, no bo skoro jednym z moich takich pragnień jest, żeby ludzie, którzy dowiadują się tutaj na tym kanale, że pomocy w takich stanach można szukać tylko w Kościele katolickim i oni udostępniają, tak piszą mi te moje konferencje osobom niewierzącym, tak?
No to pierwszym krokiem jest wypowiedzenie, opisanie tej rzeczywistości najpierw językiem niebędącym językiem niereligijnym, tak? Dlatego, że ci ludzie w ten autorytet nie uwierzą, bo nie wierzą w dwutysięczną mądrość Kościoła katolickiego. Więc mówię zawsze tak. Jeśli doświadczasz depresji, których nie da się zdiagnozować i nie da się leczyć farmakologicznie. Jeśli w twoim życiu od momentu, kiedy byłeś na takich kursach różnorodnych, praktykowałeś nawet z książki czy z internetu tego typu rzeczy i od tego momentu w twoim życiu dzieje się statystycznie nieprawdopodobna ilość negatywnych wydarzeń, możesz być pewny, że przekroczyłeś tę granicę. Jeśli zaczynasz mieć wahania nastroju nieadekwatne do bodźca, jeśli i to nie tylko, to, i oczywiście to nie chodzi o to, że rozpoznajmy ten jeden objaw. Nigdy nie mieliśmy z okultyzmem do czynienia i wiadomo, że to zostałem opętany. Nie, absolutnie nie. Tutaj chodzi o pewien zestaw takich objawów i one są rozpoznawane po tym doświadczeniu otwarcia na świat duchowy, tak? Ludzie mają paraliże okołosenne, tak? Czyli budzą się albo zasypiają i nagle mają poczucie, że nie panują nad własnym ciałem, bo nie mogą się poruszać. Mogą ruszać tylko gałkami ocznymi i część z nich ma doświadczenie obecności jakiegoś potwornego zła, tak? Ludzie mówią o koszmarach, tak? Ludzie mówią o tym, że czują taki potworny ucisk na klatkę piersiową. Jakieś rzeczy się dziwne dzieją z przedmiotami, tak? I to wszystko, jeśli łączy się z wcześniejszą inicjacją, jeśli byliśmy na tego typu kursach, to powoduje, że trzeba szukać pomocy w Kościele. I teraz jeden przykład. I jeszcze taki bardzo obrazowy. Pisze do mnie matka. Dziecko, dziewczyna 15-letnia, zaczęła się oddalać od rodziny, tak? Okazało się, że po naprawdę wielu miesiącach starania się rodziców o to, żeby zrozumieć, co dzieje się z jej córką, która nagle zaczęła być smutna, zaczęła się izolować, inaczej ubierać i tak dalej, i tak dalej. I rozpoznali coś takiego i dowiedzieli się, że w szkole pojawiła się nowa pani psycholog. Potem matka odkryła, że ta dziewczyna krępuje sobie piersi. No i w końcu wyszło na jaw to, że ona znalazła kontakt z jakąś grupą ludzi, którzy samookaleczają się, tak, obcinają sobie jakieś zdrowe części ciała. A to wszystko jest podparte autorytetem pani pedagog, która jest też psychologiem. I ona mówi do tej dziewczyny męskim imieniem, tak? No i wiadomo, że jak ta dziewczyna skończy 18 lat, no to wiadomo, co sobie zrobi. Już ma przygotowaną drogę. W innym przypadku, tak, już byłem tego świadkiem, jak dziewczyna skończyła 18 lat, wyjechała do Holandii i tyle rodzice o niej wiedzieli. I teraz, dlaczego o tym mówię w kontekście tej audycji? Otóż wobec tej dziewczyny stosowane były techniki, znaczy ona sama je wobec siebie stosowała, ale okazało się, że jest przygotowany zestaw różnorodnych propozycji, celem których jest wykorzystanie tego stanu jakiegoś pogubienia dziecka, no bo jakaś część młodych osób ma problemy z identyfikacją płciową i one
W 95% przypadków one wraz z rozwojem i wraz z czasem po prostu zanikają, ale jeśli są te osoby przejęte i prowadzone tą ścieżką, o której za chwilę w dwóch zdaniach powiem, no to kończy się to tragedią. I teraz w jaki sposób wprowadzano tę dziewczynę w rozpacz i pokazywano jej, że transokaleczenie to jest jedyne wyjście. Otóż ona została skłoniona do praktyki świadomego śnienia. Świadome śnienie to są takie techniki, które prowadzą do tego, że człowiek rozbija taką naturalną granicę, która tworzy się, ten cały system wewnętrzny tworzy się w wieku 5, 6, 7 lat, kiedy dziecko zaczyna rozumieć, że nie wiem, bajki to nie jest rzeczywistość, tak? I teraz powrót do tego stanu no jest niezwykle kaleczący dla osoby kilkunastoletniej, tak? To jest tak, jakbyśmy się cofali w rozwoju. I teraz dodatkowo jej poddana została muzyka niosąca rozpacz. Tak? Czyli zastosowano praktyki z całego tego spektrum, o którym dziś mówiłem, które prowadzą do skrajnego nieszczęścia. Drodzy Państwo, żeby te audycje mogły powstawać, zapraszam serdecznie do wspierania kanału i Radia Niepokalane FM. W tym radiu możecie spotkać się ze świadectwami. Jest zrzutka, można link do tej zrzutki znaleźć tutaj w opisie kanału, a także na moim Facebooku. W linku, w poście podpiętym, tam jest również link do zrzutki, ale też bardzo zapraszam do tego, żeby wspierać nas stale. Jakieś stałe zlecenie, nawet 10 zł na koncie, to jest coś niezwykle ważnego. Pamiętajmy o tym, żeby nie oddawać się w ręce ludzi, którzy obiecują nas wszystko. Wszystkiego dobrego, z Bogiem.

imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, dzięki Ci za Twoją obecność, za to, że możemy być odważni, bo Ty jesteś zawsze, że możemy szukać pokoju w Twojej obecności, że możemy szukać nadziei. Dzięki Ci za łaskę, dzięki Ci za miłość, którą wlewasz do naszych serc. Prosimy Cię, Panie, abyśmy teraz mogli mówić na Twoją chwałę, abyś Ty nam dawał swoje słowa. Prosimy Cię, Panie. Maryjo, serdecznie Cię zapraszamy pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest ojciec Janusz Chwast. Witam.
1: Dzień dobry, szczęść Boże.
0: Czy zakonnikowi łatwiej jest z Bogiem, czy wręcz odwrotnie, się dogadywać?
1: Bardzo skomplikowane trochę takie pytanie, podchwytliwe bym powiedział.
0: Nie,
1: myślę,
0: to,
1: że każdy chrześcijanin,
0: to jest ciekawość.
1: Myślę, że każdy chrześcijanin ma taką samą łaskę i możliwość dogadania się z Panem Bogiem. Każdy chrześcijanin. Natomiast życie zakonne rzeczywiście, chyba by trzeba tak powiedzieć, daje na pewno jakieś lepsze możliwości, lepsze środowisko do tego, żeby tę przyjaźń z Panem Jezusem budować. Po pierwsze przez konsekrację zakonną, zakonnik, osoba konsekrowana jakby, znaczy nie jakby, radykalnie wchodzi w tajemnicę Chrztu Świętego. To jest wcielenie jakby tajemnicy chrztu, która polega na zawierzeniu całego życia swojego Panu Bogu. No i cała struktura życia zakonnego, warunki, harmonogram życia, to czym żyjemy, co przeżywamy, co robimy, no pewnie ułatwia jakoś budowanie tej przyjaźni z Panem Jezusem. Spodziewam się, że jest nam łatwiej niż ludziom w świecie. Ale to nie na takiej zasadzie, że my jesteśmy jakimiś tam wybrańcami, że Pan Bóg jednym daje łatwiej jakby takie prostsze drogi do budowania z Nim przyjaźni, a innym nie. Natomiast no pewnie człowiek, który żyje w świecie, jest narażony właśnie na tyle różnych problemów, trosk, właśnie choćby troski o rodzinę, co często my zakonnicy mamy trochę odjęte, no właśnie z racji formy życia zakonnego. Jak zadajesz to pytanie, czy zakonnikowi jest łatwiej, to ja sobie od razu tak przypomniałem, zdaje się, rozmowę ojca Pio z pewną kobietą, która powiedziała, że chciałaby iść do zakonu, żeby złożyć ofiarę z życia, żeby nieść krzyż z Panem Jezusem. Oni wtedy powiedzieli, no to kobieta, jak ty chcesz tak nieść krzyż, to zostań w świecie. Wyjdź za mąż i tam będziesz mieć krzyż, bo w zakonie to jest Góra Tabor. No więc pewnie to jakoś tak jest, że zakon na pewno stwarza takie środowisko, które ułatwia, o, tak bym to powiedział.
0: W jaki sposób Pan Bóg poinformował Janusza, że ma być zakonnikiem? I ile Janusz miał lat?
1: Ostatecznie decyzję podjąłem o pójściu do zakonu, mając niespełna 26 lat. Natomiast jakby powołanie, ten taki wewnętrzny dialog z Panem Jezusem, albo to pukanie Pana Jezusa do mojego serca zaczęło się gdzieś w średniej szkole. Tak myślę, że pierwszy raz o powołaniu zacząłem myśleć w drugiej klasie liceum. No ale to było takie, coś zaczęło mnie nurtować w tą stronę.

0: dwóch moich kolegów poszło do zakonu, więc to jeszcze bardziej rozmawiałem z nimi, jak to jest. Zacząłem podpytywać księży, co to znaczy być powołanym, właśnie zadawać im takie pytanie, jak to się słyszy, skąd ja mam wiedzieć, że jestem powołany.
1: Ale jeszcze wróćmy na chwilę. Jaka jest droga do tego 16-latka? Z jakiej rodziny
0: pochodzisz? Ja pochodzę z rodziny takiej, powiedziałbym tak, głęboko wierzącej. Moi rodzice są naprawdę wierzącymi ludźmi.
1: I widziałeś to również jako dziecko?
0: Tak. Są dla mnie ogromnymi świadkami, chociaż wtedy nie byłem świadom tego. Ja dopiero, nie ukrywam, po swoim nawróceniu, bo takie miało miejsce, o czym zresztą za chwilę powiem, po swoim nawróceniu zobaczyłem, jak moi rodzice są wierzący, jak mój tata jest głęboko wierzący, to właśnie w zakonie widziałem, że jego wiara nie jest, powiedziałbym, taka banalna. No i później tak jakoś się poukładało życie, że skończywszy liceum, ja nie byłem w stanie wtedy podjąć decyzji co do przyszłości mojego życia. Trochę tak...
1: Ale to za chwilę jeszcze.
0: Aha.
1: Co to dziecko widzi? Co widzi dziecko?
0: No ja widziałem na pewno moich rodziców, którzy walczą o swoje małżeństwo, o miłość do siebie. Nie było tam łatwo, były problemy między nimi, ale walczą. Rodziców, którzy opierają swoje życie ewidentnie o Pana Boga, którzy uczestniczą w Eucharystii, którzy zachodzą do kościoła częściej tylko niż w niedzielę. Widziałem moich rodziców, którzy się modlą. Poza tym też słyszałem moich rodziców, którzy mi mówili o Bogu. Tata mnie ciągle gdzieś tam nakłaniał do modlitwy, do właśnie do tego, żeby iść służyć. Ja pamiętam, byłem małym dzieckiem, byłem ministrantem i podjąłem się tam właśnie z służby w czasie mszy świętej, gdzieś tam na porannych mszach, zima, ciemno, nie chce mi się wstać. Tata wstaje jeszcze wcześniej, budzi mnie, że trzeba iść, ja coś marudzę, on mówi, idź, to przecież dla Pana Boga będziesz. No takie rzeczy właśnie zostają w sercu. A później pamiętam, że jak miałem taki okres, który nazywam okresem błędów i wypaczeń, no to właśnie tata podchodził do mnie często ze Słowem Bożym. Co prawda niewiele to do mnie mówiło wtedy, albo przychodzi do mnie, czytał na przykład namiętnie przez jakiś czas Naśladowanie Chrystusa i raz po raz mi przychodzi, popatrz jakie to jest mądre. Nie? No właśnie, takie miałem środowisko. No wracając do mojej historii, no to...
1: A grupa rówieśnicza?
0: Tutaj już było różnie.
1: No miasto, wieś?
0: Pochodzę z Nowego Sącza, z miasta. Środowisko różne. Z jednej strony obracałem się w takim środowisku ludzi wierzących, z młodzieżą, która była związana z ruchem Światło Życie. Śpiewałem nawet w chórze kościelnym, a z drugiej strony podwórko, szkoła, no to tak różnie bywało tam. To już nie było takie środowisko do końca oddane Panu Jezusowi. No trochę się tak błąkałem, ale w tym czasie między tymi środowiskami różne pewnie z tym były związane trudności, ale zasadniczo do końca liceum można powiedzieć, że jakoś próbowałem budować relacje z Panem Jezusem.

0: trochę z perspektywy wydaje mi się, że ona była mimo wszystko trochę taka tradycyjna. Znaczy nie wiem, nie było z perspektywy, wydaje mi się, że nie było w niej głębi. Ja jednak gdzieś ciągle nie mogłem jakby spotkać tego Boga żywego. Ja się modliłem, wołałem, nawet jakieś miałem już dylematy związane z tym, gdzie ten Pan Jezus jest, co ten Pan Bóg jest, ale to jeszcze było takie trochę zewnętrzne, bym powiedział, takie tradycyjne.
1: A bunt?
0: Bunt?
1: Był?
0: A nie wiem, jakoś tak nie kojarzę, żebym, bo raczej byłem wtedy spokojnym człowiekiem. Nie przypominam sobie, żebym miał jakieś takie poważne okresy zbuntowania, chociaż w domu rodzice ze mną mieli pewien problem rzeczywiście, że tam nie do końca to ta moja relacja z rodzicami się układała. Natomiast poplątanie pojawiło się po liceum, bo poszedłem do wojska. Było to jakoś tak związane. Grałem, ja się kształciłem muzycznie, zaproponowano mi właśnie granie w orkiestrze reprezentacyjnej, wtedy Wojsk Ochrony Pogranicza. Poszedłem do wojska, to były czasy komunizmu, no i osłabła moja relacja z Panem Jezusem. Sakramentów nie było, bo nie mogłem. Wtedy nie wolno było żołnierzom chodzić, a nie miałem przypustek. Jak byłem oczywiście na przypusty, mogłem iść, ale moja modlitwa osobista też osłabła, została zredukowana, że tak powiem, do minimum takiego paciorka, Ojcze nasz, zdrowaś Maria i chwała Ojcu. No i słabość tej relacji, niestety, później to zrozumiałem, przyczyniła się do tego, a nastawiony byłem na coraz poważniejsze pokusy. To środowisko w wojsku nie jest takie dobre, przynajmniej wtedy nie było. Nie sprzyjało takiemu dojrzewaniu w ogóle jako człowieka, tak sądzę. Pojawiały się coraz większe pokusy, no i zaczęło się rodzić powoli, powoli, słabym, pokusy coraz większe. Ulegałem raz tej. No i tak powoli zacząłem się oddalać od Pana Jezusa. Nastąpiło, powiedzmy tak, zagubienie moralne. Ja nigdy się nie sprzeciwiłem Panu Bogu, nigdy nie mówiłem, że Boga nie ma, nigdy się nie sprzeciwiałem też przeciwko Kościołowi. Natomiast po prostu poprzez nieład w życiu moralnym, no oddaliłem się od Pana Jezusa i zacząłem żyć jak niechrześcijanin. I to tak było w wojsku, po wojsku, podjąłem pracę. Pracowałem w księgarniach takich muzycznych. Głównie właśnie zajmowałem się rozprowadzaniem, sprzedażą produktów fonograficznych. Pieniądze całkiem niemałe, no i środowisko takie trochę niezbyt poukładane.

0: No trochę to jest tak chyba jak w życiu każdego młodego człowieka, że trochę szaleje. Jest to taki okres trochę właśnie zabaw, szaleństwa. Młodość taka trochę jest czasami nieroztropna. Więc z początku to się chyba specjalnie nie zastanawiałem nad tym wszystkim. Trochę jakby dałem się ponieść życiu, tak bym to powiedział. W takim negatywnym tego słowa znaczeniu. Dałem się ponieść życiu, właśnie imprezy, tu koledzy, różne wygłupy i tak dalej. No mówię, dużo w tym było rzeczy sprzecznych z miłością, z Ewangelią. Dopiero po jakimś czasie zacząłem odkrywać sobie, no po paru latach zacząłem odkrywać, że to wszystko w ogóle niczego nie prowadzi. Coraz bardziej dziś pustka doskwierała w moim życiu. Smutek gdzieś przedzierał się i na rzecz, że jakby też Jezus ciągle gdzieś tam próbował do mojego serca wejść. To było zadziwiające. Ja to nawet pamiętam, w takim swoim dzienniku zapisałem i tą kartkę mam do dzisiaj, że w tym czasie, kiedy ja naprawdę nie modliłem się prawie rzadko, na przykład spowiadałem się, że kiedy myślałem o przyszłości, to raz po raz wracało takie myślenie o kapłaństwie. Że bardzo to było dziwne, nawet napisałem w dzienniku, że dziwne to jest, że ja, który żyję tak z dala od Pana Jezusa, mam takie myśli. No a później no Pan Jezus gdzieś pukał do tego mojego serca. Miał się myśleć też do czego odwołać, bo jakieś tam podstawy w moim sercu były. Zostało to zagłuszone przez grzech, przez nieporządek moralny w moim życiu, ale to wszystko trwało. No i Pan Jezus gdzieś szukał ciągle sposobu, stawiał gdzieś na mojej drodze ludzi. I się rozpoczął w którymś momencie proces nawrócenia. Tam jest takich kilka momentów, gdzie Pan Jezus mocno mnie dotykał.
1: Opowiedzmy to o tej historii.
0: No trochę by chyba długo trzeba było mówić, zresztą trudno się o tym
1: węzłowe,
0: mówi.
1: Węzłowe
0: punkty. Ale tak ja kojarzę, że takim i mocnym punktem, myślę, gdzie też Pan Jezus dotknął mojego serca, było przeczytanie biografii świętego Wincentego Paulu. Suras, koleżanka wcisnęła mi, chciałem jakąś książkę od niej pożyczyć i ona mówi, weź sobie to, fajne jest. Trochę się buntowałem, ale weź, dobrze napisana. I zacząłem czytać tą biografię tego świętego kapłana i z każdą stroną jakby widziałem bezgraniczną różnicę jego życia z moim życiem i coraz bardziej byłem poruszony właśnie miłością, ofiarnością, szlachetnością tego człowieka, tym jak służy Bogu, ale też i ludziom. No i konfrontowałem to z moim życiem, które postrzegałem jako właśnie egoistyczne, skoncentrowane na sobie. Się zadawałem sobie pytanie, że przeżyłeś ćwierć wieku, no i co ty zrobiłeś dla kogoś, no nie wiem, dla świata, tak ogólnie rzecz biorąc.

0: No pamiętam, że bardzo mnie wzruszyła, dotknęła. Pewnie tak już wtedy jakoś zapłakałem trochę na tym swoim życiu. Później kolejny taki punkt to było z kolei obejrzenie filmu. Wtedy już kręcono film o Janie Pawle II, o jego młodości, o jego dojrzewaniu też do kapłaństwa, o jego wczesnym kapłaństwie. No i tak patrzyłem na życie tego, zwłaszcza młodego Karola Wojtyły i myślałem, jak bardzo się różni to, co ja robię od niego, jak on walczy właśnie o miłość, o prawdę w swoim życiu, o szlachetność, o to, żeby dojrzewać jako mężczyzna. Też mnie to ogromnie mnie poruszyło. Pamiętam, że rzeczywiście łzy popłynęły wtedy po moich policzkach w czasie tego oglądania tego filmu. No, później tam jeszcze było kilka takich rzeczy. Wyjazd do pewnego księdza, który pracował gdzieś tam na parafii. Ja miałem akurat jakiś taki czas bez pracy. Się oderwałem na chwilę od środowiska i to wpłynęło. Na pewno nie znaczy, że się nawróciłem, ale ta oderwanie się od środowiska, bycie na tej wiosce, tam pracowałem, pomagałem mu przy budowie kościoła, takie trochę wyciszenie sprawiło, że na przykład w moim myśleniu, pamiętam, że któregoś dnia taka myśl się pojawiła, jak fajnie by tak było żyć właśnie jak ci mnisi, tak, modlić się i pracować. Nie wiadomo skąd. No myślę, że tak właśnie Duch Święty gdzieś docierał. No, kolejny moment, bardzo mocny, to jest pojechanie właśnie na taką pielgrzymkę, trochę koncerty, śpiewanie z tym chórem do Francji.
1: Z jakim chórem?
0: Takim chórem parafialnym. Pojechaliśmy któregoś dnia, któregoś roku do Francji i tam w czasie tej dwutygodniowej takiej pielgrzymki

zaraz pojawiły się myśli o kapłaństwie. Myślę, że wtedy się już zaczął taki poważny proces mojego nawrócenia właśnie. I później był rok już walki. Nie wychodziło mi. Nie bardzo sobie mogłem poradzić z moimi słabościami, grzechami. Jak się pojawiały jakieś pokusy, to znowu jakoś wpadałem w różne rzeczy. Ale już była taka no walka. Walka, która też dostrzeganie coraz bardziej swojej biedy, niemożności poradzenia sobie ze słabością, co doprowadziło do tego, że zacząłem wołać do Boga: Panie, ratuj. Już rzeczywiście z głębokości, myślę, swojego serca. No i rok później, po tej Francji, trafiłem na takie rekolekcje. Przez, no nie przez przypadek, Bóg nad wszystkim właśnie czuwa i prowadzi.

kolega mnie poprosił, żebym pomógł mu w zaopatrywaniu takiej właśnie rekolekcji ewangelizacyjnych, więc ja tam byłem nie tyle jako członek tych rekolekcji, co taki pomocnik. Miałem czas, chciałem być z tym kolegą, z tym znajomym księdzem, ale zacząłem chodzić na konferencje, na modlitwy, prawie że uczestniczyłem we wszystkim. No i tam już się zaczęło, że tak powiem, rzeczywiście bardzo mocne działanie Ducha Świętego w moim życiu. To było już rzeczywiście takie, bo nawrócenie jest procesem, ale wtedy to odczytuję jako jedną taką aktualizację nawrócenia w moim życiu. Wtedy pamiętam w czasie jednego spośród dni tych rekolekcji był taki dzień pojednania. Tak, nie byłem w stanie łaski uświęcającej wtedy, ale siedziałem, modliłem się, nagle Duch Święty mi pokazuje całą tą moją biedę, mojego życia, różne słabości. I nagle pojawia się w moim sercu myśl, żeby iść to wszystko wyznać. I poszedłem do spowiedzi z całego mojego życia. No, pamiętam tą spowiedź do dzisiaj właściwie. Niewiele mogłem tam wykrztusić, bo to było jeden wielki płacz, łzy, powierzanie się Bożemu miłosierdziu. Łzy skruchy, no, które niosły poniekąd ukojenie i doświadczenie Bożego miłosierdzia. I tak to już rzeczywiście zaczęła się moja droga budowania poważnej relacji z Panem Jezusem. Oczywiście od razu uaktywniły się wszystkie kwestie związane z powołaniem. No i tak oczywiście to było dla mnie wszystko bardzo trudne. Piękny był okres nawracania, odkrywania Pana Boga, doświadczenia Jego miłości. To było cudowne. Natomiast pojawiła się też ta kwestia powołania. To było dla mnie coś szokującego mimo wszystko, trochę przerażającego. Nie potrafiłem sobie z tym wszystkim poradzić. Modliłem się, tak uchodziłem tygodnie. Myśl ta, po prostu cały czas słyszę, że Jezus mnie gdzieś woła. Bałem się tego, myślę sobie, jak ja mam iść, ja takie życie wiodłem, to chyba jest może jakaś iluzja, to neofita, to chcę od razu swoje życie oddać, może te emocje. Takie dylematy, aż trafiłem któregoś dnia do spowiedzi do pewnego kapłana, którego nie znałem, który sam bez mojego nakierowania przyszedł z innymi problemami, a on sam jakby zagadał do mnie o powołanie. I tak porozmawiał ze mną i tak właśnie zadawał pytania i tak mi przedstawił kwestię powołania, podjęcia decyzji, że to było przełomowe. Ja też odczytałem wtedy tę spowiedź jako ewidentne działanie, takie Pana Jezusa, że przez tego kapłana do mnie mówi wtedy Pan Jezus i to mi pomogło podjąć decyzję o tym, żeby oddać swoje życie Panu Jezusowi właśnie w zakonie.

0: później się dowiedziałem. Rzeczywiście ten kapłan mówi, że to było... On tam siedział z natchnienia Ducha Świętego w ogóle.
1: Nie wiedział, co mówi.
0: No i poszedłem za jakiś czas do zakonu.
1: No i co to znaczy pójść do zakonu? Przychodzi się i mówi się, dzień dobry. Mam takie natchnienie Ducha Świętego, chcę być dominikaninem.
0: No ja nie miałem akurat aż tak poważnego natchnienia, żeby być dominikaninem. To też jest taka ciekawa historia. Ja chciałem, miałem takie... Ja zresztą powiem tak, ja z życia zakonnego nie znałem. Ja obracałem się w środowisku, gdzie pracowali księża diecezjalni. Ja właściwie nigdy nie zetknąłem się z zakonnikami, oprócz tego, że spowiadałem się czasami u jezuitów. Więc nie wiedziałem, co to jest życie zakonne. Tyle właśnie wiedziałem, tylko gdzieś tak Duch Święty mnie prowadził, że ja właśnie nie chcę być księdzem diecezjalnym, a zakonnikiem. Pewnie bardziej pokazywał mi życie wspólnotowe. Tyle jakby na początek rozumiałem z tego życia. No i też chciałem pracować z młodzieżą. Jakieś miałem taką intuicję, myśl, że chciałbym pracować z młodzieżą. W tej spowiedzi też pojawiła się kwestia dominikanów. To ten ksiądz mi powiedział, że on jakby widzi mnie w tym zakonie. On mi zaproponował ten zakon. Ja trochę...
1: Będąc kapłanem diecezjalnym.
0: Tak. Nie, bo ja mu on najpierw zaproponował diecezję. Mówię, że jeśli już to poszedłbym do zakonu, no to on mi zaproponował dominikanów. Ja mówię, ale ja nie znam. W ogóle nie znam tego zakonu. Owszem, gdzieś tam zetknąłem się w Krakowie z nimi. On mi dał coś tam do poczytania. Mówił mi, a ja w ogóle jakby tę spowiedź... Miałem też w sercu jakoś głęboko poczucie, też Duch Święty działo. Czytałem jako rzeczywiście taką Bożą, że Pan Jezus rzeczywiście wszystko mi tam jakby prowadził i mówił. No więc w końcu i podjąłem decyzję, że no dobra, no to poczytałem trochę o tych dominikanach, myślę, Panie, jak chcesz, no to idę do tych dominikanów.
1: A w tym momencie jakie życie było? Już takie...
0: No już takie po nawróceniu.
1: Tak?
0: Takie...
1: Skontrastowane z tym nieporządkiem?
0: A no jasne. Nie, to już tak radykalnie.
1: A ile czasu trwało poukładanie tych spraw, a ile czasu przed decyzją już taka poukładana w miarę droga?
0: Ja dość szybko podjąłem decyzję pójść do zakonu. To jest parę miesięcy. 3, 4.

0: Zatem już układałem swoje życie wcześniej, ale takie głębokie spotkanie, od takiego powiedziałbym tego głębokiego spotkania z Panem Jezusem, no to tak 3-4 miesiące szybko to szło. Wszystko.
1: Ale jaki był ten moment, w którym już było wiadomo?
0: To znaczy?
1: No bo no, te kilka miesięcy się liczy od jakiego punktu, od jakiego momentu?
0: Ja liczę od tych rekolekcji ewangelizacyjnych, od tych spowiedzi z całego życia. Jakby to jest dla mnie taki moment takiego głębokiego dotknięcia Bożą łaską i nawrócenia. Chociaż, jak mówię, wcześniej się zaczęło już tam.
1: Jasne. Ale teraz okres przed tą spowiedzią i po tej spowiedzi, jak on wyglądał w kwestii ładu moralnego?
0: No, to tak różnie. Walka. To tak półtora roku, to się powoli rzeczywiście wiele rzeczy uspokajało. No ale incydentalnie znowu gdzieś tam, no ja też obserwowałem u siebie coś takiego, często się z tym dzielę, że no jak się tak trochę wejdzie w szpony złego, to on tak łatwo nie wypuszcza. I na przykład miałem takie doświadczenie, że przyszedłem do spowiedzi, jednałem się z Panem Jezusem i zaraz na przykład po spowiedzi miałem najcięższe pokusy. Zresztą parokrotnie tak było w moim życiu, że właśnie zaraz po spowiedzi jakby na powrót wpadałem jakby w poważne zło, nie? W grzech śmiertelny. I ciekawe, że później się nawet uspokajało. No ale ja żyłem już w stanie niełaski i często później odwlekałem ze spowiedzią, że jest też takie moje doświadczenie, że no diabeł ma taczy w naszym życiu. Jak człowiek próbuje się nawrócić, przybliżyć do Pana Jezusa, no to on wtedy zaczyna odciągać, kombinuje, stwarza różne sytuacje, okoliczności. Jest przebiegły w tym wszystkim. No, a w każdym razie, jak już się zdecydowałem, jakby ta spowiedź też była dla mnie przełomowa, jeśli idzie o powołanie. Jakby to, co ten ksiądz mi tam powiedział, łącznie z tym zakonem dominikanów, odczytałem jako głos Pana Jezusa wprost do mnie. Skonfrontowałem to jeszcze z innym kapłanem, pytałem go, co on o tym sądzi. Ja sam w ogóle się nie zgadzałem trochę na tych dominikanów, bo ich nie znałem, trochę się bałem, a później jak pojechałem już z papierami do Poznania na takie 4 dni tak zwanych obserwacji, że żyje się tam, patrzy się. Boże, od samego początku, od zobaczenia tego klasztoru, wejścia za furtę, wszystko mnie tam przerażało. Nic mnie tam nie pociągało. To były ogromnie trudne 3 dni dla mnie, bo ja chciałem służyć już Panu Jezusowi, natomiast była ciągle jeszcze ta kwestia tych właśnie dominikanów. Jaką ogromną walkę duchową tam prowadziłem i przyznam szczerze, że cały czas gdzieś na płaszczyźnie umysłu pojawiał się, nie, no ja tu nie mogę być, nie, to nie jest dla mnie miejsce, idę do Salezjanów.

0: Natomiast gdzieś głęboko w sercu czułem, że Pan Jezus chce, żebym był tutaj. No i tam pamiętam, że trzeciego dnia po południu na różańcu jakby tą walkę zakończyłem, nie do końca rozumiejąc właściwie, dlaczego Pan Jezus chce, żebym był tutaj. Powiem tak szczerze. Po ludzku mi się tam nie bardzo podobało. O czym rozmawiałem i tam mi się trochę prostowały to patrzenie na zakon dominikański, ale tak mówię, wtedy po ludzku nie bardzo widziałem to wszystko, ale czułem, że Jezus chce, żebym był tutaj. I miałem wtedy jakąś taką nieprawdopodobną łaskę wiary i posłuszeństwa, aczkolwiek nie bez oporu, że w końcu właśnie w czasie tej adoracji powiedziałem, Panie, no dobrze, jak chcesz. Nie rozumiem tego kompletnie. I zresztą też jak szedłem do zakonu, to mu wyraźnie mówiłem, Panie, jeśli to nie jest moje miejsce, to proszę, żeby mnie wywalili stamtąd, albo się coś wydarzyło, żebym miał jasność. Nie chcę tutaj. I później zostałem u dominikanów.
1: Nie chcieli wywalić.
0: No nie chcieli.
1: Od którego momentu zaczyna się głęboka relacja, czy obietnica głębokiej relacji? Jaki to jest moment, kiedy Chrystus staje się osobą obok, będącą?
0: No dla mnie to są, no to są te rekolekcje w ogóle ewangelizacji.
1: Czyli już wtedy był?
0: Tak, tak. Nie, to już przed zakonem był. Jezus rzeczywiście to jest to, co się jakby zawsze dokonuje w nawróceniu. Jezus stał się dla mnie realną, żywą osobą. Stał się, no, zawsze był, ale jakby ja go zobaczyłem też jako tego, który całe życie był przy mnie. To jest znamienne, że ja w tym spotkaniu z miłosierdziem Bożym, z Panem Jezusem, nagle zobaczyłem, że On był we wszystkim. Też zobaczyłem całą historię, że tam we wszystkim jakoś Pan Jezus ciągle prowadził do tego spotkania. No i rzeczywiście, no tak, te rekolekcje to jest doświadczenie Boga żywego, kochającego, Bożego miłosierdzia. To jest, miałem nieprawdopodobne parcie do modlitwy. Mój kolega, który mówił ze mną, ja w ogóle, nikt mi tego nie mówił w ogóle tam, nikt mnie nie nakłaniał, właśnie chodziłem codziennie na godzinną adorację, czy co prawda tam się trochę męczyłem, bo tak wydawało mi się, że się nie potrafię modlić, nie wiedziałem, co tam robić. Patrzyłem na ludzi ze mną, że mi się, Boże, jak oni się pięknie modlą, przynajmniej tak mi się wydawało. A ja tak trwałem, wcale nie było łatwo tak znowu na tej modlitwie, to nie jest tak, że to była sielanka, ale coś mnie tam ciągnęło i przychodziłem regularnie, zacząłem czytać Słowo Boże. Słowo Boże stało się dla mnie żywe. Fascynujące doświadczenie, że pamiętam, jak tata mi przynosił czasami i mówi, popatrz, posłuchaj. Czytam, a dla mnie to nic nie mówi. Natomiast wtedy pamiętam, jak otworzyłem Ewangelię, nawet pamiętam Łukasza. Po prostu to jest tak nieprawdopodobne doświadczenie. To słowo orało moje serce, no po prostu.

0: No i Kościół potwierdził, przyjęli.
1: Przyjęli.
0: Wyświęcili. Jakie są trudne momenty w czasie formacji? Ile ona trwa, dominikańska?
1: Formacja dominikańska trwa 7 lat. Jest rok nowicjatu, przynajmniej ja wtedy tak miałem. Teraz jest jeszcze miesięczny postulat, a właściwie rok trzeba mieć kontakt z powołaniowcem i tam już być na różnych spotkaniach. Ja jeszcze wtedy u nas nie było. Miałem rok nowicjatu, 6 lat studiów. No, nowicjat kojarzy. To jest piękny okres, ale zarazem też taki trudny, bo jest to tak, z jednej strony no, odkrywanie coraz bardziej tej Bożej miłości, życie w nowicjacie, wyciszenie, ten czas na modlitwę, czytanie Słowa Bożego rzeczywiście sprawia, daje takie możliwości pogłębiania relacji z Panem Jezusem, no, ale też na przykład odkrywałem w nowicjacie prawdę o sobie, o swojej niedoskonałości, o maskach, które ponakładałem w swoim życiu. To było też odkrywanie z jednej strony pięknej prawdy o tym, że jestem dzieckiem Bożym, ale i też tej prawdy o tym, że jestem grzesznikiem. No, więc to takie wszystko było piękne i trudne zarazem. Trudne dla mnie na przykład było wejście w życie zakonne, choćby od takiej strony jak milczenie, że ja byłem człowiekiem, który ciągle żył w muzyce od rana do wieczora, tylko w pracy, w domu. Ciągle się coś robiło, więc to też nie było dla mnie łatwe, ale ta cisza była zbawienna, ta modlitwa, później studia. No, przyszedł taki pierwszy poważny kryzys. To pamiętam, było już trzeci rok po mojego pobytu w zakonie, w czasie drugiego roku studiów, gdzie ja, który byłem na 100%, że tak mi się wydawał, pewny swojego powołania, nagle wszystko jakby na nowo. Rzeczywiście bardzo trudny moment ponownego odpowiadania sobie na pytania. Jeszcze raz, zresztą zakon to jest codziennie, trzeba ciągle, zresztą myślę, że tak jak w małżeństwie, ciągle ponawiam tę wierność, miłość, Panie, Ty jesteś dla mnie, tak małżonek, żonie, Ty jesteś moja, ja jestem dla Ciebie do śmierci, nie? Trzeba codziennie jakby to powołanie pielęgnować i odnawiać. No, był taki kryzys, to był rzeczywiście drugi rok, bardzo trudny czas. Jeden, tak później myślę czasami, że jeden z najtrudniejszych okresów w moim życiu, tak od strony duchowej, psychicznej, egzystencjalnej, no ale jakoś z Bożą pomocą, też przy pomocy kierownika duchowego jakoś to przeszedłem. Inna rzecz, że niezwykle dużo mi to dało, takim moim dojrzewaniu duchowym. Niezwykle ten trudny czas mnie przeorał, pokazał mi też pewne słabości w moim życiu, które nie widziałem. Człowiek po nawróceniu bardzo łatwo też wpada w pychę. Się zaczyna w którymś momencie wydawać, że zaraz będzie mistykiem.

0: bo ja mówię, ostatnio klerykom powiedziałem w czasie rekolekcji, że kapłan jest na pierwszej linii frontu. Jakby, no, idzie przed ludem wierny do Królestwa Bożego, ale też jest przeciwnik, który ciągle temu ludowi wiernemu, także temu kapłanowi przeszkadza. I kapłan z tej racji, że jakby wprost wyrywa często ludzi właśnie z obień zła, jest też bardzo narażony na działanie zła, na pokusy. I sakrament kapłaństwa, który dostaje od Pana Jezusa, jest też ewidentnie w moim odczuciu taką łaską obrony przed tym. Dużo poważniejszą, tak sądzę, niż mają ludzie świeccy. Natomiast kapłaństwo daje też ogromną przestrzeń do służby. No. Do służby wielu ludziom, różnym ludziom. Jeśli się tylko chce to robić, jeżeli się chce służyć ludziom, jeśli się jest, tak ja to odbieram, jeśli się jest jakimś otwartym kapłanem, no to pracy jest, że tak powiem, popachy. I to nawet nie trzeba specjalnie wymyślać wiele rzeczy. Po prostu ludzie znajdują i przychodzą i tylko jakby rozeznawać, czy wchodzić to, czy nie. Wchodzić, nie wchodzić. I... No właśnie.
1: Ile lat tego kapłaństwa jest? Kilkanaście już.
0: Nie. 9 lat.
1: I teraz, czy są jakieś etapy? Czy są jakieś
0: kapłaństwa?
1: Tak, kapłaństwa. Czy jest jakieś dojrzewanie? Czy są jakieś kroki?
0: No, ja przecież tak samo w mojej relacji z Panem Jezusem, mam nadzieję, dojrzewam jak każdy wierny. I to się u mnie dokonuje akurat na płaszczyźnie kapłaństwa, u innych to się dokonuje na płaszczyźnie małżeństwa. Mi się to też dokonuje jeszcze na płaszczyźnie życia zakonnego. Nie, u mnie fundamentalne to jest życie zakonne, więc oddanie swojego życia Jezusowi. Natomiast na to dochodzi jeszcze posługa kapłańska, która jest konkretną służbą, pracą. Trudno mnie oceniać jakby takie...
1: Nie chodzi o oceny.
0: Duchowe aspekty. Na pewno widać pewne dojrzewanie w samym sposobie na przykład tej posługi kapłańskiej.
1: Co to znaczy?
0: No, inny sposób, tak sądzę, głoszenia słowa, bo znaczy mogę też mówić to, co ludzie jakby mówią, nie? Którzy mnie znają na przykład od lat i którzy, tak mogę ostatnio, gdzieś mi mówili właśnie ludzie, którzy rzeczywiście znają mnie od lat, słuchają, byłem z nimi związany tam z jakąś wspólnotą i mówią, że ewidentnie widzą, że jakby inaczej głoszę.

0: to głoszenie się zmienia.
1: Z jakiego na jakie?
0: No, nie wiem, to trochę już tak, trochę mi niezręcznie o tym mówić. No, no mówią, że z, nie wiem, że z mocą większą głoszę, tak to nazywają, że jest jakaś moc, głębia, prostota się pojawia. No to rzeczywiście tak jest. Jak pamiętam pierwsze moje kazania, zostałem duszpasterzem akademickim. Całe moje kapłaństwo 9-letnie to jest głównie posługa studentom duszpasterstwa akademickim. No więc duszpasterz akademicki, przyjechałem młody ksiądz, czyli środowisko akademickie, no to te kazania starałem się, żeby miały dużo treści, także takie intelektualne, więc robiłem cytaty. Wstępy. Cytaty zawsze jakoś staram się dać. Cytaty zawsze staram się dać, ale no widzę, że takie były trochę małe traktaciki. Zawsze starałem się, żeby, tak mam nadzieję, żeby to słowo było żywe, pokazywało Jezusa, ale to takie trochę było często zaciemniało. Tak w moim odczuciu teraz myślę, zaciemniało istotę przesłania. No właśnie, no, to człowiek się uczy. To jest też pewien warsztat. Na pewno najważniejsze jest, ja to jakby mam takie też doświadczenie, najważniejsze jest, żeby starać się słuchać Ducha Świętego w tym. Nie? Pierwsze doświadczenie mojego pierwszego kazania, które głosiłem jeszcze jako kleryk, no to było doświadczenie rzeczywiście jakby takiego niezwykłego światła na modlitwie. Pierwsze moje kazanie to było tak, że jakby wręcz Duch Święty mnie cały jakby, nie tak, że linijka po linijce, ale jakby treść mi się nagle tak jakby wyświetliła w głowie na modlitwie. Później dopiero gdzieś, nawet pamiętam, że nic z tym nie zrobiłem, wieczorem tak się, nagle mnie tnęło, że muszę to zapisać. Zapisałem to na kopercie gdzieś. Tak spisałem te główne myśli i to, jak to powinno wyglądać. No później zaczęła się obróbka. Oczywiście kleryk miał dużo czasu, więc to przejęty. Pierwsze kazanie pracowałem. Obróbka tej homilii. Krótki bądź, co bądź. Później się trochę wystraszyłem nawet tej treści, bo rzeczywiście to było kazanie w takim sposób i trochę takie treści, które, nie wiem jak to powiedzieć, no moi bracia dominikanie raczej tak nie głosili. Trochę tak sobie się, jak ja to wyjdę i powiem. Poszedłem do mojego współbrata, mówię, no masz, przeczytaj, co o tym sądzisz. No fajne, fajne, takie, no mocne. No i miałem taki dylemat, no i nie, może jednak trochę, trochę pozmienia, może uspokoję, nie wiem, tak bym to powiedział, uspokoję tą homilię. Ale no nie, ale pamiętam też, no ale nie mogę, no przecież to jakoś Pan Jezus mi powiedział, że się poszedłem, powiedziałem. No właśnie, więc próbuję, bo czy mi się to udaje zawsze, nie wiem. Próbuję jakby słuchać Pana Boga. Też w tym kapłaństwie zrozumiałem, że to nie ja jestem tym, który nawraca. To jest też, o, to jest moje doświadczenie z kapłaństwem. Z czasem widziałem, że to nie ja nawracam, że choćbym nie wiem, jakie kazania głosił, potrzebna jest Boża łaska, to Chrystus jest tutaj tym, który nawraca i daje Ducha Świętego. Ja jestem narzędziem. A bardzo łatwo, niestety, to jest właśnie taka słabość. Zobaczyłem też, że bardzo się łatwo przyklejać do tych Bożych darów, do Bożej chwały. Niby nie chcę tego. Chcę naprawdę być pokornym sługą, ale to serce pyszne się gdzieś tam przykleja. Też się taki właśnie zrodził we mnie problem, co zrobić, żeby przypadkiem nie odbierać chwały Bogu, żeby nie dla siebie działać.

0: przed odbieraniem mu chwały, żebym ja był, głosił tylko jego. No, się zaczęły takie próby. Ja jestem góralem, więc ja potrzebuję młotka czasami, więc mi Pan Jezus zaczął tam odzierać. Już zobaczyłem właśnie, że to... Przede wszystkim trzeba się otwierać na Jezusa, słuchać, co mówi, próbować głosić to, co On mówi w Duchu Świętym. No i będzie.
1: Widziały Cię cuda. Byli tacy kapłani z Brazylii, Włosi.
0: Antonello i Enrique.
1: Tak, teraz przygotowujemy wspólnie pobyt kapłana z Ugandy, ojca Johna Baszubora. To już jest takie działanie, znaczy uczestniczenie w czymś takim, to już jest, no bardzo łatwo się przykleić do tego.
0: Bardzo, to prawda.
1: Człowiek się dobrze czuje, jak jest szafarzem wejściówek na miejsce, gdzie z dużą pewnością wiemy, że kilka set, a może nawet 1800 cudów się zdarzy, bo tam 1800 osób chcemy wepchnąć do tego kościoła.
0: No wiesz, no ciągle stoimy, ja uważam, w ogóle posługa charyzmatyczna, zwłaszcza też przebywanie w takim środowisku charyzmatycznym i posługiwanie charyzmatami jest takim trochę chodzeniem po cienkim lodzie, jak to powiedział Antonello chyba w czasie ostatniego pobytu. Zrobiłem z nimi takie spotkanie z ludźmi z odnowy charyzmatycznej, ze wspólnot. Powiedział, że to jest chodzenie trochę po cienkim lodzie. Bardzo mnie to dotknął pierwszy i że trzeba bardzo uważać i być niezwykle przyklejonym do krzyża Jezusa Chrystusa. Być, trwać w uniżeniu Syna Bożego. No nie jest to łatwe, nie jest. Trzeba bardzo ciągle śledzić gdzieś tam to swoje serce, myślę. Ciągle poddawać się Duchowi Świętemu. No ja nieustannie modlę się o pokorę. Ja nie jestem jeszcze pokorny. Nie jestem, widzę raz po raz okruchy, pychy w swoim sercu. Zawierzę mnie Bożemu miłosierdziu, próbuję je jakoś tam zwalczać tak, jak potrafię, ale zarazem nieustannie proszę Ducha Świętego, żeby mnie uczył pokory i oczyszczał mnie z wszelkiej pychy. No.
1: Kim jest Chrystus, którego poznałeś przez te kilkanaście lat? Kto to jest? Ten, kogo poznajesz w swoim życiu? Bo osoba ma cechy.
0: Jezus jest moim przyjacielem. Jest Bogiem. Ja Jezusa odkrywam jako Boga, jako Syna Bożego. Jest moim Panem. Jest tym, który mnie zbawia. Ja rzeczywiście doświadczyłem i ciągle doświadczam tego, że Jezus wyrywa mnie z mojej grzeszności, z mojej nędzy. Ciągle więc zawierzam mu swoje życie. Tym wszystkim jest moim przyjacielem. Jest Panem, ale i przyjacielem. Kimś, kto mnie naprawdę kocha, przychodzi do mnie delikatnie, który zna moje potrzeby. To ja w tej przyjaźni jestem niewierny. On jest wierny mojej przyjaźni. To jest też jedno z moich doświadczeń, mojego spotkania z Jezusem, że On jest zawsze wierny swojemu przymierzu.

0: הללויה. הללו אל בקודשו, הללוהו ברקיע עוזו, הללוהו בגבורותיו, הללוהו קרוב גודלו, הללוהו בתקע השופר, הללוהו בנבל וכינור, הללוהו בטוף ומחול, הללוהו במינים ועוגב, הללוהו בצלצלי שמע, הללוהו בצלצלי תרועה, כל הנשמה תהלל יה, הללויה.
1: To jest coś, zresztą wyryłem to na obrazku prymicyjnym, że Bóg jest wierny swoim darom i swoim obietnicom, nigdy tego nie cofa. To jest przepiękna sprawa. To mnie zawsze porusza, że ja po swoich często niewiernościach wracam i spotykam Jezusa, który mnie nie potępia, a który mnie kocha, pociesza, przytula i mówi: idź dalej. Idź, nie załamuj się, idź.
2: Wyznałeś, wszystko jest okej.
1: Właśnie. No jest to osoba, która, ja też doświadczam, no żywa, się żyjąca, prawda? Chrystus zmartwychwstał. Jest to osoba, która nas kocha z ogromną mądrością, też bym tak powiedział, że Jezus jest, też mogę to powiedzieć po swoim życiu, jest wyśmienitym pedagogiem. Dobrze wie, jak dojść, kiedy. Na wszystko znajduje dobry czas dla nas. Dobrze jest właśnie tę prawdę, my się odkrywać w swoim życiu, że Bóg zna czas najlepiej. Lepiej wie, co kiedy nam jest potrzebne. To, co mogę powiedzieć, że to, co też odkrywam, to jest Jezus, mój Pan i Zbawiciel, ma moc. Ma nieprawdopodobną moc, której ja nie mam. Ja przychodzę właśnie, żeby się w tej Jego mocy zanurzyć i też przychodzę, żeby ludzi, którzy do mnie przychodzą, zawierzać moc Jezusa Chrystusa. To jest też może rzecz, którą zawsze widziałem, a ostatnio widzę jeszcze bardziej, choćby poprzez właśnie różne znaki, takie spektakularne, ale jeszcze bardziej mnie dotyka ta moc Jezusa Chrystusa, która dotyka serc, która jest miłością, moc, która jest miłością. Niedawno, wczoraj rozmawiałem z kobietą, która na spotkaniu modlitewnym została tak nieprawdopodobnie dotknięta Duchem Świętym. Tak głęboko doświadczyła w tym momencie Bożej miłości, także na poziomie emocjonalnym. Tylko że z tego doświadczenia, powiedzmy, emocjonalnego zrodziły się bardzo poważne akty już w jej życiu codziennym. Nieprawdopodobny przejaw miłości agape. No to jest fascynujące też i oczywiście budzi radość i nadzieję.
2: W jakiej intencji się pomodlimy z naszymi słuchaczami?
1: Za młodzież.
2: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był ojciec Janusz Chwast, dominikanin. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie, Ty znasz wszystkie nasze słabości. Oddajemy Ci je w tej chwili. Prosimy Cię, Panie, o Twoje światło. Tak. O to, Panie, żebyś Ty w tej chwili przez nas przemawiał. Oddajemy Ci naszą pamięć, nasze serce, nasze umysły, naszą wolę. Panie, spraw, jeśli taka jest tylko Twoja wola, żeby te słowa trafiły do wszystkich ludzi, do których Ty chcesz, żeby trafiły z Twoją mocą, Panie. Przemieniaj nasze serca, Panie. Dawaj nam Twojego Ducha. A szczególnie Ciebie, Mario, proszę o opiekę. Spraw, żeby żaden zły duch nie miał do nas dostępu w tej chwili. Bądź z nami tutaj, Mamo. Prosimy Cię pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boże Rodzicie, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas poleca, swojemu Synowi nas oddawa. Ojcze,

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Agnieszka Pożyzińska.
1: Dzień dobry.
0: Czy poprzedni raz, kiedy byłaś, to też miałaś nazwisko, czy jeszcze sobie wcześniej?
1: Nie, jeszcze. Jako tak. Narzeczona.
0: Więc znana Państwu jako Agnieszka Bodasińska. W Twoim życiu przez te 2 lata bardzo wiele się zdarzyło. A chyba się trochę życia na nowo teraz uczysz. Mówiłaś o tym, że wejście do tramwaju wiąże się z walką, a przynajmniej z wysiłkiem.
1: Z wysiłkiem, ale i z wielkim szczęściem, bo od 2 lat Pan Bóg dał mi nowe życie. I nie tylko ze względu na to, że od 2 lat jestem żoną, ale ja zobaczyłam siebie na nowo. Pan Bóg pozwolił mi zobaczyć mnie na nowo i też doświadczyć Jego na nowo, Jego miłość na nowo poczuć. Ale to był bardzo, bardzo trudne 2 lata i w ogromnym trudzie i cierpieniu zobaczyłam Bożą miłość. Chociaż brzmi to bardzo, bardzo trudno i było bardzo trudne.
0: Kiedy rozmawialiśmy tamtym razem, to było dobre świadectwo. No, niczego ci nie brakowało. Był Pan Bóg, jakoś myślałaś przez Niego, układałaś swoje życie, starałaś się. Jak to jest, kiedy okazuje się, że to wszystko za mało?
1: Wtedy, kiedy byłam tutaj 2 lata temu, to bardzo walczyłam o miłość własnymi siłami. I chyba potrzebny był ten czas tego cierpienia, żebym przestała walczyć o miłość i przede wszystkim doświadczyła jej u źródła. Czyli od Pana Boga. No, tak musiało się stać. On bardzo, bardzo wiele miłości dał mi przez ostatnie 2 lata. Ale byłam, będąc tutaj 2 lata temu, byłam szczęśliwym człowiekiem. A teraz jestem jeszcze bardziej szczęśliwym, mimo tego, co się wydarzyło.
0: Ale to tak groźnie zabrzmiało, walczyć o miłość. Bo można opisać tym bardzo różne sytuacje.
1: Chciałam czuć się kochana, ale nie czułam chyba, że ta miłość, że tą prawdziwą miłość, najgłębszą mogę dostać tylko od Pana Boga.
0: Myślałeś, że sobie ją jakoś załatwisz.
1: Załatwię i żyjemy pośród ludzi. Tak wydawało mi się, że wśród tych, których jestem i którym się ofiarowuję, poświęcam jakoś, oddaję, to najłatwiej mi będzie od nich dostać. A wcale tak nie jest. I
0: nie ma żadnego interesu w tym? Żadnej wymiany?
1: Nie ma. Któregoś razu nawet na modlitwie teraz niedawno jakoś bardzo do mnie właśnie przyszły te słowa, że miłości nie mogę wypracować, ani na nią zasłużyć, ani że tak naprawdę jesteśmy sami i jest Pan Bóg i tylko On może nas zaspokoić, jak w tym względzie i w każdym innym.
0: To, o czym mówisz, to jest wielka tajemnica, bo wiara jest łaską, miłość jest łaską, ale jednocześnie trzeba się o nią starać. Jak przez te 2 lata, co się stało, że potrafiłaś się otworzyć? Bo tak naprawdę to On wychodzi z tą miłością zawsze, a tylko człowiek się bardziej lub mniej otwiera.
1: 5 roku po ślubie, w takim czasie, który wydawało mi się, że będzie najbardziej szczęśliwy i radosny i bez troski, takie nowe życie, kiedy byłam otwarta na wszystko, co nowe, na nowe życie też, Pan Bóg dał mi cierpienie i położył mnie na 1,5 roku w łóżku, z dala od świata, od moich ambicji. Wywrócił totalnie moje życie do góry nogami. Dał mi bardzo taką niezidentyfikowaną chorobę wątroby. Wątroba jest takim organem bardzo, bardzo trudnym do zdiagnozowania, trudnym do leczenia.
0: I wielofunkcyjnym.
1: Wielofunkcyjnym i nie było jasnej diagnozy. lekarze się wahali, co, jaką diagnozę powiedzieć, bo lekarz czuje się w obowiązku być najmądrzejszy. I była diagnoza autoimmunologiczna, zapalenie wątroby. I półtoraroczna kuracja sterydowa. I tutaj już od tego momentu zaczęły dziać się cuda. Wcześniej też, bo mój pobyt w szpitalu też był cudem, bo tam bardzo, bardzo wiele się zdarzyło już. Przemian mnie, mojej rodziny i wszystkiego dookoła. Ale kiedy miałam już wychodzić ze szpitala i była właśnie ten trudny czas, co robić i czy te sterydy brać, to wszyscy w rodzinie stwierdziliśmy, że nie, że to nie jest dobra droga i że tego się nie podejmiemy. To było ogromne szaleństwo, bo lekarze powiedzieli, że nie ma innego wyjścia, że albo ja za pół roku mam przeszczep wątroby i już możemy szukać dawcy, albo się leczę i podejmuję leczenie, albo umieram w jakimś tam dalszym, dłuższym czasie. Ale my powiedzieliśmy, że nie mamy zamiaru umierać, ale oddaliśmy tą chorobę.

0: kiedy mój mąż jakby porywał mnie ze szpitala, bo chcieliśmy uciekać od, jakby od sterydów i już od lekarzy, moi rodzice, to następny cud, dowiedzieli się o pani doktor, która leczy postem, właśnie między innymi choroby wątroby. I kiedy ja byłam porywana ze szpitala, rodzice jechali do doktor pytać się, jak kurację przeprowadzać. I następnego dnia ja już zaczęłam leczyć się nie sterydami, a postem i modlitwą.
1: Czyli w ogóle ich nie wzięłaś?
0: W ogóle nie zaczęłam brać sterydów. W ogóle przez głowę mi nie przeszło, że ja mogę pójść tą drogą lekarską. Od razu, kiedy powstała diagnoza, mówimy: Panie Boże, Ty tym kieruj, Ty mnie ratuj.
1: Bo to wyjście ludzkie jest związane z bardzo wieloma niebezpieczeństwami tak naprawdę. Bo sterydy to jest coś takiego, to jest taka właściwie uderzenie pałką w głowę i zobaczymy, co się stanie.
0: Tak, więc lekarze sami uczciwie się przyznali, że oni nie dają gwarancji, że to pomoże. Będziemy próbować. Może tak, może nie.
1: Czasami się zdarza, że pomagają.
0: Ale z kolei gdyby nie pomogło, to a ja bym to brała, to by wyrządziło ogromne szkody w organizmie na bardzo wiele lat. Co jeszcze było w takim ciekawe w tym podejściu lekarskim do mnie, że oni w ogóle nie patrzyli na mnie jak na człowieka, jak na osobę, jako całość. Oni patrzyli na mnie jak na, przez ponad półtora miesiąca jak na ten jeden organ. A ja miałam bardzo, bardzo wiele różnych innych dolegliwości, które w ogóle nie były rozwiązane, nawet brane pod uwagę. Piętro niżej w szpitalu chcieli mi przespawać nos, bo miałam krwotoki z nosa. Piętro wyżej chcieli mi coś tam usuwać z ucha i jakieś w ogóle takie jakieś dziwne rzeczy się działy naokoło. A po dwóch tygodniach ścisłego postu wszystkie objawy, które oni chcieli usunąć
1: gwałtownie
0: na różnych piętrach, nie doszukując się przyczyny, w ogóle nie mówiąc o przyczyny, w ogóle nie było takiego pytania. Wszystkie dolegliwości uboczne minęły po dwóch tygodniach i do tej pory nie wróciły. I to był kolejny cud, ale tych cudów było przez te dwa lata bardzo, bardzo dużo.

0: Pani doktor nazywa się Ewa Dąbrowska, post nazywa się Postem Daniela. W tej audycji gościliśmy już doktora Zygfryda Landowskiego, który jest w Warszawie kapłanem w tej misji Daniela, która organizuje rekolekcje. Jeśli kogoś to interesuje, to wystarczy zadzwonić do radia, do sekretariatu, jakoś tam tę informację się uda Państwu przekazać. Dlaczego jest to post, a nie dieta? Czego dowiedziałaś się, czego Twoja rodzina dowiedziała się od dr Dąbrowskiej?
1: Przede wszystkim to nie jest dieta, dlatego że w poście Daniela najważniejsze jest Pan Bóg i zaufanie. I owoce, warzywa i post to jest naprawdę rzecz drugorzędna i pani doktor wiele razy to mówiła mi. Ona powiedziała, że wszystko jest w rękach Boga, to jest jakiś dodatek, taki post, jakieś warzywo, tylko dlatego, żeby przeżyć i jakoś podtrzymywać ten organizm. Ale tak naprawdę wszystko jest w rękach Boga. Przede wszystkim modlitwa i zaufanie. A zaufanie jest rzeczą tak ogromnie, ogromnie trudną, ale bardzo, bardzo niezbędną dla zdrowia i dla funkcjonowania po prostu.
0: Ale tutaj wracamy ponownie do tej tajemnicy, o której mówiliśmy, że trzeba wyciągać ręce i taki wysiłek, no bo to jednak jest wysiłek, post. Jedzenie tylko owoców i to pewnych, jedzenie tylko warzyw i to pewnych i nic więcej. Ani ziemniaka, ani grama tłuszczu, niczego, prawda? I to jest jakby to wyciągnięcie ręki, że my jakby cały czas tę rękę do Pana Boga wyciągamy. I myślę, że taka jest funkcja postu, że jest to jakiś wysiłek duchowy po prostu. Wysiłek
1: znaczy,
0: woli.
1: Tak. Znaczy nawet nie trzeba mówić słów jakiejś modlitwy. Sam post jest modlitwą i tym takim znakiem zaufania i wołania do Pana Boga.
0: Wołania, właśnie o to mi chodzi, że to jest po prostu wołanie.
1: Tak było w naszym przypadku. Rodziny mogę powiedzieć, bo ten post było tak fajnie i na tyle moja rodzina okazała się taką jednością, że przez pierwsze 2 tygodnie wszyscy byli na tym poście i były ogromne, ogromne owoce. Ja byłam dłużej na tym poście, powoli rodzina się wykruszała, ale jednak owoce były ogromne i do tej pory często lekarstwem czy jakąś źródłem pomocy właśnie jest post.

0: post to jest może coś takiego jak takie słowa: Panie Boże, ja już nic z siebie nie mogę i nie potrafię. Taka zupełnie ludzka beznadzieja jest w tym poście, ale Pan Bóg tak czuje i ja czułam, że Panu Bogu to się bardzo podoba. Cudem takim zewnętrznym jest największym, takim, którego ja do tej pory bardzo, bardzo to we mnie jest żywe, że minęło półtora roku od czasu, półtora roku kuracji sterydowej, ja tych sterydów nie brałam i tyle samo czasu, kiedy ja jestem na diecie i na poście, wyłączona jakby od świata, ale...
1: Czyli półtora roku zagrożenia sterydami?
0: Tak, tyle samo czasu, ile miałam brać sterydy, właśnie minęło, odkąd jestem na poście. I tam nie było gwarancji, a tutaj mam już nie gwarancję, tylko po prostu zdrowie, tak mogę powiedzieć. Wszystkie kłopoty inne, nie z wątrobą, które miałam, wszystkie zniknęły. Nie mam bóli głowy, nie mam krwotoków z nosa. Nie mam bardzo, bardzo wielu dolegliwości, również kobiecych, mogę tak powiedzieć. Mam więcej sił. Już nie chcę tak mówić o takich znakach, żeby to nie stało się najważniejsze. Ważniejsze dla mnie były te wszystkie duchowe przemiany. Chociaż zdrowie jest ogromnym, ogromnym darem i cudem. Jak to ładnie, nieładnie, ale jak po kolei powiedzieć, co się stało, żeby tych rzeczy nie ominąć. Może powiem tak, co od początku się działo. Przede wszystkim moja rodzina potrafiła się razem modlić w mojej chorobie. 6, czasem 8 osób w jednym pokoju klęczały i się modliło.
1: To była sytuacja taka, że twoja choroba mogła się skończyć właściwie w każdy sposób.
0: Wtedy nie było wiadomo nic. To było wołanie: Panie Boże, ratuj. I
1: było wiadomo, że jest naprawdę coś poważnego. Jeszcze w dodatku lekarze nie wiedzą, o co chodzi.
0: Nie wiedzieli.
1: Czyli jest to prawdziwe źródło lęku mogło być, prawda?
0: I nie, był ogromny lęk. I każde pójście moje do lekarza i słowa, że ja jestem na poście i nie biorę sterydów, było wyzwaniem od największych głupków i gorzej, że ja się zabijam. I słyszałam przez co najmniej rok takie słowa, że ja siebie zabijam i było bardzo trudno oprzeć się temu, bo jednak lekarz, bardzo było trudno oddzielić to, że przecież lekarze też są darem Bożym i też chcą pomóc i post też jest darem. Trudno było odróżnić tak naprawdę, gdzie jest dla mnie ten dar, bo nie chcę mówić, że lekarze są źli czy i tak dalej, bo na pewno się starali, ale dla mnie na tą chorobę w tym momencie post był lepszy. Tylko że tego mi lekarze nie powiedzieli i to mi powiedział Pan Bóg, ja musiałam z całą rodziną zaufać, tutaj się oddać.

0: Kiedy byłam tutaj 2 lata temu, to mówiłam ci w audycji, że miałam trudną relację z ojcem. I jakby ciągiem dalszym takiej leczenia tej relacji właśnie był ta choroba moja, bo kiedy ja leżałam w szpitalu podłączona do różnych sprzętów, taka krwawiąca i bardzo, bardzo biedna, kiedy tata mnie zobaczył w szpitalu, to powiedział, że musi mnie przeprosić, bo on nie wiedział, że ja jestem w gruncie rzeczy takim słabym człowiekiem i że ta moja choroba pokazała mu, że jak ja go potrzebuję, że on sobie z tego nie zdawał sprawy. I naprawdę od czasu w tej chorobie bardzo się do siebie zbliżyliśmy. I mimo, że to ja cierpiałam, to zobaczyłam też jego cierpienie i że to, że on nie miał siły mi dać tego, czego ja oczekiwałam. Ja zobaczyłam też w tej chorobie to, że ja się jakoś przyczyniłam do tej choroby i wyszło wiele moich słabości. Nie chcę mówić, że na nią zasłużyłam, ale ona była mi bardzo potrzebna, żebym ja zobaczyła, że nie jestem siłaczem.
1: Nigdy nie jest.
0: I że nie jestem w stanie w żaden sposób kierować swoim życiem. A bardzo chciałam
1: Kierować możesz, ale nie możesz mieć kontroli nad nim.
0: Tak. Ta choroba pokazała mi, że nie mam żadnej kontroli nad swoim życiem, że moje plany to mogą być tylko marzenia, a plany Boże to są jedyne moje plany, które mają szansę się realizować.

kiedy wracałam tuż przed przyjazdem, tuż przed pójściem do szpitala, kiedy wracałam z Zakopanego z Sylwestra rodzinnego, kiedy już bardzo się źle czułam, to w Krakowie weszłam z moim mężem do kościoła Świętego Jacka.

że też się zmienia. Chociaż to jest bardzo trudne zmieniać siebie i tutaj każdy z nas musi się naginać, żeby było dobrze. Rezygnować z siebie, ale muszę powiedzieć i świadczyć o tym, że naprawdę ta relacja się zmienia. Tak z tego, co mówię, samej mi wychodzi taki obraz, że bardzo wiele rzeczy na to się złożyło, na to, co musiało się stać.

kiedy byłam tutaj 2 lata temu, to uświadomiłam sobie, że przedstawiałam ci taki obraz mnie takiej bardzo pewnej do tego, co chcę, żeby się w moim życiu działo. I taka byłam 100% pewna na pytanie, które mi zadałeś, i co teraz? Ja powiedziałam, jak to co? Święta rodzina, gromadka dzieci, realizacja tego, co sobie zamierzyłam. I ta choroba zupełnie zmieniła ten obraz. Nie co do świętej rodziny, bo to Panu Bogu się chyba podoba i to pozwolił realizować, ale Pan Bóg całkowicie pokrzyżował moje plany, zajął się moją ambicjami, wyłączył mnie ze świata, nie pozwolił mi kończyć studiów, nie pozwolił mi się rozwijać zawodowo, nie pozwolił, zamknął mnie na macierzyństwo na jakiś okres mi niewiadomy. Zabrał mi wszystko tak naprawdę, na czym mi zależało i co było dla mnie ważne. Wszystko. Ja się czułam w chorobie zupełnie ogołocona. I były takie momenty, że ja nie miałam... ja nie mogłam planować żadnego następnego dnia. Nie mogłam sobie nic wymarzyć, że gdzieś pójdę, że coś zjem, że coś zrobię, bo to wszystko zależało od mojego samopoczucia i od Pana Boga. Kiedy ja już sobie myślałam, a może pójdę pierwszy raz na dwór i zobaczę, jak ładnie wygląda niebo na nowo, to następnego dnia czułam się tak źle, że nie było szans, żeby wyjść na dwór przez 2 tygodnie. I takie czasem dla pociechy, niezależnie od mojego samopoczucia, robiliśmy takie wyjścia na dwór. To naprawdę pierwszy raz zobaczyłam chyba świat, jaki on jest piękny. I tak zupełnie nie doceniałam tej Warszawy brudnej i okropnej i takiej szarej, a jak kiedy wyszłam pierwszy raz na dwór, to zobaczyłam pierwsze to, że niebo jest niebieskie i naprawdę jest niebieskie, a kiedy człowiek jest chory, to jest jakieś potrójnie niebieskie i przepiękne, że jest zielono i wszystko mi się podobało, każda płytka w chodniku i każda krzewizna i moje potknięcia na drodze, na ulicy i trawa, że była nieskoszona pod domem. Wszystko było tak przepiękne i tak dla mnie niewiarygodnie jakieś dawało mi szczęście. Odgłos tramwaju jadącego czy autobusu po rocznym zamknięciu był dla mnie zupełnie jak największy koncert symfoniczny, odgłosy Warszawy. Wszystko było takie nieprawdopodobnie piękne. I powiem ci, że bardzo dbam teraz o to, żeby takie zupełnie zwyczajnie, beznadziejnie zwyczajne rzeczy, takie naprawdę beznadziejne, dawały mi dużo szczęścia i radości.

0: dbam bardzo o szczegóły, które w ogóle nie były dla mnie ważne 2 lata temu. Tak jest w codzienności. To są tak... może ktoś się śmiać, słuchając tego, że można się cieszyć, patrząc na czereśnie różnokolorowe, ale ja naprawdę się z tego cieszę, bo nie doświadczałam takich rzeczy przez bardzo długo.
1: Ile czasu trwał po...

0: Taki ścisły?
1: Ścisły post trwał 6 tygodni.
0: Czy powtarzałaś go w trakcie tego czasu, czy nie?
1: Potem powtarzałam go przez raz na miesiąc, 2 tygodnie. Znowu powrotu do ścisłego postu. Tak mniej więcej do listopada, czyli 11 miesięcy był tak 6 tygodni ścisłego postu i potem co 2 tygodnie ścisłego postu. I od listopada to jest tak jeszcze rzadziej, raz na 2 miesiące, a teraz po prostu bardzo uważam, co jem. Oczywiście z przewagą warzyw i owoców.
0: Ale ta dieta, którą pani doktor Dąbrowska proponuje, jest bardzo racjonalna i ona jest właściwie zgodna z wszystkimi kanonami zachodniej medycyny. No, takie trójkąty, które są we wszystkich przychodniach.
1: Jak najbardziej tak. To znaczy najwięcej warzyw i owoców, potem zboża, kasze i jak najmniej... I jak najmniej wszystko przetworzone, naturalne.
0: Pełna kasza, pełne ziarno, chleb niebiały, cukier niebiały.
1: Tylko różnica jest taka, że kiedy jemy hamburgery, to czujemy głód po godzinie i w ogóle to nie jest sycące. Napełnia brzuch na pół godziny.
0: Ale hamburgery to jest coś w ogóle sztucznego i nasączonego chemią.
1: Tak, a kiedy jemy prawdziwe smaki, nieprzetworzone, to ja przynajmniej czuję się syta przez o wiele więcej czasu. I tak nawet wewnętrznie organizm czuje, że to jest dużo bardziej wartościowe i lepiej przetwarzane. Zewnętrznie człowiek, mam wrażenie, inaczej wygląda, kiedy je po Bożemu.

0: A teraz trudniejsze pytanie. Powiedz, jak te twoje ambicje, czy one się nie odzywają, czy nie podnoszą łba, bo czym innym są marzenia i jakby takie pragnienia, które są złożone w sercu, gdzieś głęboko, czyli tak naprawdę powołanie, a czym innym jest, mówię z własnego doświadczenia, a czym innym są takie ludzkie myśli, które jakoś człowiek lepi sobie, ale tak naprawdę to z najgorszych części siebie je lepi. I zaspokaja jakieś takie zranienia właściwie swoje. Dopadło cię to już, czy jeszcze?
1: Ja przez ten rok nie było tak, że ja tak gładko się poddałam, Panie Boże, prowadź i fajnie, że ja choruję. I minęło trochę czasu, zanim ja świadomie zaczęłam dziękować za tę chorobę. I przez ten rok, półtora roku, to bardzo wiele razy próbowałam Panu Bogu się wywinąć od tych jego planów. Ale za każdym razem wracałem do pozycji wyjściowej. Po prostu kończyło się moim pozycją horyzontalną i moim leżeniem. I Pan Bóg bardzo dobrze to dla mnie robił, że moje jakby chęci duchowe czy psychiczne przekładał na moją niemoc fizyczną. I tutaj dawał odpowiedź w takim najbardziej prostym i jakby namacalnym wymiarze. Ja bardzo wiele nadal rzeczy chciałabym zrobić i mam wiele marzeń i planów, ale teraz bardzo świadomie dodaję, jeśli taka jest twoja wola, i naprawdę pojęłam sens tych słów.
0: Nie żal ci?
1: Za wiele dostałam przez swoje życie i ostatnie półtora roku, żeby mówić, że mi żal, bo Pan Bóg dał mi i daje stokroć więcej.

0: Jakie są jego plany w takim razie?
1: Nie wiem. Tego nie da się chyba jakoś powiedzieć, przewidzieć. Ja jestem otwarta i gotowa na propozycje, a wiem, że po pierwsze moje życie może się zakończyć jutro i nawet dzisiaj. I to jest moją ambicją, żeby dobrze je skończyć w razie co. I żeby być przygotowanym. Nie mam innych planów, mam marzenia. I one są pewnie takie, jak były 2 lata temu, tylko że dodaję te słowo: Panie Boże, jeśli taka jest Twoja wola. A ja się przekonałam, że naprawdę swoim życiem nie jestem w stanie pokierować. Nie jestem w stanie sprawić, żeby moi najbliżsi byli szczęśliwi, jeśli mną nie kieruje Duch Święty i Pan Bóg. Choćbym nie wiem, jak się starała dawać miłość, to ja nie jestem w stanie tego zrobić bez Ducha Świętego i Pana Boga.
0: Mówiłeś, że dostałaś tak dużo. Co dostałaś?
1: Dostałam zdrowie i świadomość. Przede wszystkim świadomość tego, że nie jestem sama. I że jest Pan Bóg, który mnie nie osądza, który jest miłosierny, który chce, żeby ja była szczęśliwa. Ja bardzo doświadczałam tego, że kiedy planowałam sobie, że coś mi da szczęście, to Pan Bóg, niszcząc te plany, pokazywał mi, że Jego plan na moje szczęście jest tak stokroć większy i że moje myślenie o moim szczęściu jest niczym w porównaniu z tym, co On mi chce dać i to, jak On chce mnie uczynić szczęśliwą.

0: największym chyba darem, tak gdybym miała coś powiedzieć tak jedno pierwsze, to jest pokój. O to nigdy nie prosiłam, a to chyba najbardziej mi było potrzebne. Teraz tak czuję.
1: I chyba tego ci najbardziej było brak wcześniej.
0: Chyba tak. Takie moje szamotanie się z relacjami z samą sobą, to było po prostu, ja mogę się nazwać chodzącym jakimś napięciem i niepokojem. A teraz Pan Bóg naprawdę dał mi ten dar, którego ja nawet nie umiałam nazwać, że tego potrzebuję.
1: Wiesz, z tego, co opisywałaś, jak to Pan Bóg cię przewracał, jak zaczynałaś kombinować znowu po swojemu, to mi się kojarzy, ja zawsze proszę Pana Boga, żeby mówił do mnie dużymi literami, bo mam takie poczucie, że dużo czasu w życiu straciłem i że teraz chciałbym, żeby mówił jasno, żebym wiedział i rozumiał. Ale tak jak mówiłaś, pomyślałem sobie, że to jest taka pedagogika już zdecydowana i taka, bo Pan Bóg najczęściej działa bardzo delikatnie, a tutaj doszedł do wniosku, że powinien jakoś tak mocniej się za ciebie wziąć, no bo ta równoległość pomiędzy tymi dwoma sytuacjami, prawda, była zbyt oczywista, żebyś jej nie odkryła. Ktoś z zewnątrz mógłby powiedzieć, że to jest ubezwłasnowalnianie, ale jeśli się zna taką sytuację, to się wie, że to nie jest żadne ubezwłasnowalnianie, tylko to jest troska. Do czego zmierzam, że być może taka gwałtowna pedagogia Boża zmierza ku temu, że być może Pan coś przed tobą ma. I że chciał, żebyś szybko dorosła do tego. Coś wielkiego.
0: Może tak jest, ale ja w ogóle tak nie myślę. To znaczy, i w ogóle ja nie czułam, naprawdę autentycznie z ręką na sercu, ja nie czułam, że ta choroba jest czymś agresywnym i że Pan Bóg tutaj jest, się na mnie gniewa, czy jest gwałtowny. Zupełnie nie. Ja bardzo, najbardziej w tej chorobie, i to był jeden z bardziej moich szczęśliwych momentów w życiu, kiedy ja mogłam być, ja wreszcie tak naprawdę mogłam odpocząć i stanąć tak obok siebie i zobaczyć siebie i swoje życie na nowo i ja naprawdę byłam Panu Bogu szybko, nie od razu choroby, ale bardzo szybko wdzięczna za to, że ona jest. Za to, że mogę się na nowo zastanowić, kim jestem, kim dla mnie są moi bliscy. Co w życiu dla mnie jest najważniejsze. Ja czułam w tym cierpieniu, bo to było cierpienie na pewno. Wiele razy bardzo przeszywające i bardzo wiele łez było przez te półtora roku. I niezrozumienia, ale ja ani razu nie czułam, że Pan Bóg jest złym Bogiem, czy się na mnie gniewa, czy mnie nie kocha. Ja pierwszy raz fizycznie w cierpieniu właśnie odczułam, że Pan Bóg mnie kocha.

0: No to trudne rzeczy mówisz.
1: Tak, wydaje mi się, że to tak jest. To się wydaje abstrakcją chyba dla tych, którzy fizycznie lub psychicznie nie cierpieli bardzo. Ale i to jest niewyobrażalne, jak można się cieszyć z tego, że się cierpi. Ale kiedy się cierpi, kiedy tak naprawdę zostaje się samemu, bo co tutaj dużo mówić, kiedy się choruje, to jest bardzo wiele takich momentów, kiedy jest się samym. I rodzina, która się modli, troszczy i przynosi jak najbardziej wykwintnie zrobione warzywa, to mimo wszystko jest się samym w chorobie. I może właśnie potrzebne jest cierpienie po to, żeby zostać samym, a zostać samym potrzeba po to, żeby tak naprawdę najgłębiej doświadczyć Pana Boga.
0: Ile ma lat osoba, która mówi takie słowa?
1: 24.
0: Moim i Państwa gościem była dzisiaj Agnieszka Pożyzińska, znana również jako Agnieszka Bodasińska. Od pewnego czasu modlimy się na zakończenie tej audycji za wszystkie osoby, z którymi dotychczas rozmawialiśmy i ewentualnie i za wszystkie te, które, jeśli Pan Bóg da, w tej audycji się pojawią. Zdrowaś Maryjo,
1: łaski pełna, Pan z Tobą,
0: błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Do usłyszenia.

0: Dobry Panie Boże, niech będzie Tobie chwała i cześć, uwielbienie, Panie. Niech ten czas, Panie, będzie na Twoją chwałę. Daj nam, Panie, swoją moc, łaskę w serca, światło.
1: Daj mi siłę, daj mi...
0: Tak, Panie.
1: Daj mi Twoje słowa w moich ustach.
0: Tak, Panie.
1: Przyjdź i obdarz mnie pokojem serca. Mądrością Twoich słów.
0: Przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: I Ciebie, Maryjo, tu zapraszamy. Pod Twoją obronę uciekamy się. Święta Boże, Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać. Panu chwalebna i błogosławiona. Pani nasz, orędowniczko nasz, pośredniczko nasz, pocieszycielko nasz, synem swoim nas pojednaj. Synowi swojemu nas polecę, swojemu synowi nas oddaję.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Krzysztof Żółtek. Witaj.
2: Witam.
1: Kiedy było łatwiej, z Bogiem czy bez Boga?
2: Zdecydowanie z Bogiem. Ale i łatwiej, i trudniej. To nie można powiedzieć, że gdy łatwiej, że łatwiej było jakby przejść przez życie z Panem Bogiem, ale znowu z drugiej strony trudniej oderwać się od tego, co było, od jakiegoś takiego zwykłego, szarego. Teraz też szare, ale gdzieś tam Pan Bóg jest cały czas i mnie prowadzi. Także i łatwiej, i trudniej. To nie jest tak, żeby powiedzieć, że łatwiej. Tak do końca.
1: Czy wyszedłeś z rodziny wierzącej?
2: To jest tak, że moi rodzice są wierzący, tylko tak, nie wiem, czy na pół gwizdka, czy po prostu wierzący, niepraktykujący. Chodzą do kościoła raz w tygodniu, są ludźmi, którzy no, pewne rzeczy jakby no, robią normalnie, tak jak to jest w życiu, czyli no, święto do kościoła i tak dalej. Także jest to raczej rodzina taka wierząca, nie do końca praktykująca.
1: Czy z dzieciństwa pamiętasz jakieś momenty, w których możesz z dzisiejszej perspektywy powiedzieć, że to były momenty relacji z Panem Bogiem? Czy to był tylko obrządek, religia?
2: To były formułki, które wklepywała babcia mi do głowy. To były sprawy, które gdzieś tam były na porządku dziennym. Pamiętam chodzenie ze święconką do kościoła, czy tam akurat to było nasi, to do jednego z domów, majowe pod kapliczką, więc jakby to takie zajawki z życia takiego, no, jak to w życiu babcia tam chodziła, to ja z babcią chodziłem, bo przeważnie będąc małym dzieckiem wychowywałem się z babcią, bo rodzice pracowali.
1: Jakim byłeś dzieciakiem w podstawówce? Jaką byłeś osobą? Czy...
2: Raczej cichą. Raczej taką, która nie wchodzi w paradę nikomu. Po prostu sam dostałem jakby jakieś wspólne wypady. Nie za bardzo mnie to interesowały. Ja byłem takim bardziej odludkiem, który gdzieś tam był obok, nie był razem gdzieś tam. I też troszkę przez to, że mam takie nazwisko, a nie inne, troszkę też mnie inni przez to odsuwali, dokuczali. Miałem przezwisko, po prostu przezywali mnie, nie mówili do mnie Krzysztof, tylko Żółtek.

0: czas, w którym młodzi ludzie się buntują, był ważny jakoś w tej historii?
1: Czas, gdy ludzie młodzi się buntują, to był czas, gdy miałem wypadek samochodowy. Bo to był taki czas 15-16 lat. A ja, mając 16 lat, miałem wypadek samochodowy, potrącił mnie samochód. I przez 9 miesięcy chodziłem na kulach. To był taki czas jakiegoś takiego no, tak jak potrącił mnie samochód i fikowokowałem, to tak się przewracało w tym momencie moje życie, bo i chodziłem na kulach przez 9 miesięcy i później zacząłem poszukiwać. Do tej pory byłem sobie takim tak zwanym standardowym człowiekiem, który chodzi do kościoła. Czasami nie, bo nie chciało mi się. Albo żeby zrobić na złość rodzicom.
0: Czyli byłeś letni?
1: Tak. Zdecydowanie tak. I to było takie no, wygodne. Nikt ode mnie nic nie chciał. Więc... A tutaj zacząłem zastanawiać się, po tym wypadku zacząłem się zastanawiać nad sobą. Poszukiwać. To alkohol, a to papierosy. Zaczęło się to później, jak już wyzdrowiałem troszkę. Więc jakby ten bunt zrodził. Alkohol, papierosy. Ale później znowu było tak, że po drugim albo trzecim upiciu, takim do nieprzytomności, zobaczyłem, że wyglądam dokładnie tak jak mój tata. Mój tata jest alkoholikiem. Człowiekiem, który generalnie w tej chwili pracuje, ale też na zmianę. Pracuje, pije, pracuje, pije. Teraz jest na emeryturze, więc większość czasu poświęca na picie. Czasami nawet.
0: I nie chciałeś taki być, tak?
1: Tak. Po którymś tam razie zobaczyłem, że jestem po wytrzeźwieniu i zobaczeniu, że jestem identyczny jak mój ojciec w tym wszystkim, co on robi, co się dzieje z nim.
0: To ci się nie podobało?
1: Zdecydowanie. I byłem nastawiony zdecydowanie na nie. I odsunąłem to. Powiedziałem, nie, dziękuję. I od tamtej pory powiedziałem sobie, żadnego alkoholu.

0: potem przyszła... ja powiedziałem sobie nie, żadnego alkoholu, i w tym momencie przyszło coś takiego jak... na mojej drodze stanęła wspólnota. Ja nazywam to spotkanie ze wspólnotą ruchu Światło Życie, poprzez, że przyszedłem do wspólnoty Światło Życie przez Jana Pawła II. Bo to było spotkanie w Częstochowie w 1991 roku. I tam właśnie, ja wtedy byłem jakoś świeżo po wypadku i nie mogłem iść sam do Częstochowy, a chciałem bardzo. Więc pojechaliśmy tam na takie rekolekcje przygotowujące przed spotkaniem. No i jakby tam było 3 czy 4 dni, pamiętam dokładnie, przygotowania takiego do spotkania z Janem Pawłem II. I później było po tym spotkaniu pytanie naszego animatora, co chcemy robić. No i ja powiedziałem, chciałbym być we wspólnocie, zobaczyć co to jest, posmakować. No i tak się znalazłem w wspólnocie.
1: Coś to zmieniło w twoim życiu?
0: Tak, dużo, dużo rzeczy. Przede wszystkim zacząłem patrzeć... No, znaczy, to było takie delikatne zmienianie. Nie było to takie, że przyszedłem do wspólnoty, odeszło to, co było. Nie, to było takie... Troszkę z początku badanie, ale zobaczyłem, że tam się dobrze czuję. Nikt nie mówi do mnie żółtek, tylko mówią mi po imieniu. To jakby też było dla mnie ważne. Zobaczyłem, że mnie szanują. I jestem akceptowany taki, jaki jestem. I mogę być taki, jaki... taki radosny wewnątrz. No i też jakby... zacząłem poznawać tych ludzi, zacząłem jakby otwierać się na nich, to co oni chcą mi dać i zobaczyć, że coś też chcą ode mnie. I uśmiech to był tym, czego chcieli ode mnie. I taką radość. Potem i tak przez rok poznałem tych ludzi we wspólnocie u siebie na placu Szembeka. I później pojechałem na rekolekcje wakacyjne, takie tak zwane oazy wakacyjne. No i tam był to czas poznawania już taki konkretny Pana Jezusa.

0: co to znaczy konkretnie?
1: Zobaczenie, że jestem ja i we mnie jest Pan Jezus. Że to, co On mi daje, że wszystko to, co mam w życiu, to On mi daje. I generalnie rzecz biorąc jest tak, że nie jest to, nie sam ja to zrobiłem, tylko że to On mi dał albo i zabrał. I generalnie tak zobaczenie tego się w sobie, że On jest we mnie i nie stoi gdzieś obok, tylko we mnie, tu. I otwieranie się na Jego radość. Tam był tam było przyjęcie Pana Jezusa za Pana i Zbawiciela mojego. No i to był taki troszkę przełomowy moment, bo zobaczyłem, że ludzie, którzy przyjęli, mają sobie niesamowitą radość i taki pokój, który jakby ożywia niekoniecznie na zewnątrz, ale przede wszystkim całego siebie. I zacząłem się śmiać. I ten mój śmiech zaczął zarażać innych i do tej pory jest taką moją firmą, takim moim firmowym znakiem, jak to można nazwać. Czasami, gdy jestem na rekolekcjach, dziękują mi ludzie właśnie za to, że się uśmiecham po prostu.
0: A co w takim życiu nieduchowym w tym czasie się działo? No bo to opisujesz jakiś proces.
1: Tak, tutaj był taki proces. W życiu nieduchowym, mianowicie w pracy, bo tu już była później praca.
0: Bo jakoś się znalazłeś w Warszawie, tak?
1: No ja mieszkam już od...
0: A mówiłeś, że na początku to gdzieś wieś była.
1: Tak, bo ja na wsi się, że tak powiem, ja byłem będąc małolatem, wychowywałem się na wsi, a tutaj się sprowadziłem 27 lat temu. 27 lat temu, dokładnie. Więc no, po prostu 5 lat, które pamiętam, znaczy te, które oczywiście gdzieś tam mam w swojej świadomości, było właśnie takie przebywanie z babcią. Później sprowadziliśmy się tutaj i po prostu teraz już tam wyjeżdżałem na odpoczynek, a tutaj już dom po prostu.

0: Gdy pracowałem, zauważyłem, że nie mogę być tu inny, a tu inny. I zacząłem to zmieniać poprzez... najpierw oduczyłem się przeklinania. Dość mocno przeklinałem. Czasami wiązankami mogłem przez 10 minut obdarzać kogoś. I wcale mi się nie znudziło. Ale później zobaczyłem, że to nie jest ani normalne, ani nie pomaga mi. Oduczyłem się. Po prostu też obciąłem ten... To, bo to jednak stwierdziłem, że to jakoś tam uwłacza mi. Bo to nic, co jakoś tam pociągało moich rówieśników, jakby mnie nie ciągnęło do końca. Bo to nie widziałem w tym nic dobrego. Później w pracy przede wszystkim byłem uczciwy w tym, co robię. Gdy miałem jakieś pieniądze, to nie oszukiwałem, tylko zawsze byłem ten, gdy coś popsułem, to płaciłem za to. Po prostu uczciwość, po prostu zwykła, zwyczajna uczciwość.
1: Jaka to praca?
0: Znaczy, tamta to było w firmie ubezpieczeniowej. Kiedyś pracowałem jak na małej poligrafii i śmieję się z tego. Kiedyś przyszła do mnie jedna z sekretarek z jakąś pracą i była strasznie zdenerwowana. Zaczęła przeklinać. Po prostu kląć jak szef niesamowicie, bo ona ma taki charakter jak ten. No to przeprosiłem ją i spytałem się, czy może poprosiłem ją, żeby nie przeklinała po mnie, po prostu delikatnie. I ten spojrzała się na mnie, myślałem, że dostanę taką wiązankę, że pójdzie mi po uszach. A ona przeprosiła i że tak powiem, powiedziała, że postara się w przyszłości nie przeklinać przy mnie. Mi to wystarczyło. Ucieszyła mnie ta jej postawa i to, że właśnie poprzez dobrość, poprzez delikatność można teraz działać. Także urosłem troszkę. Ale niestety też mi się zdarzały, niestety miałem stresującą pracę, więc zdarzyło mi się poprzez 6 lat pracy nie wytrzymać nerwowo i przekląć. 2 albo 3 razy. Moi współpracownicy, z którymi pracowałem, śmieli się ze mnie, znaczy się śmieli. Śmieli się ze mnie, bo jak usłyszeli to, zawsze zapisywali to w kalendarzu. Krzysztof przeklinał jako wydarzenie roku.

0: Też widziałem, że to jest jednak dobre, że oni też widzą, że umiem nad sobą zapanować, a jednocześnie czasami jestem po prostu człowiekiem. Także i to była praca taka. Później, gdy przestałem pracować, znowu zacząłem, znaczy się po prostu zwolnili mnie niestety. Aczkolwiek z drugiej strony teraz patrzę z perspektywy, stwierdzam, że dobrze się stało, bo ta praca, znaczy ta firma, po prostu jeśli chodzi o atmosferę i o takie takie koleżeńskie sprawy, zeszła całkowicie na psy. Zaczął się tak zwany pęd szczurów w tamtej firmie. Więc ucieszył mnie fakt, że sobie poszedłem stamtąd. No fakt, że miałem w odwodzie oczywiście inną pracę. I generalnie rzecz biorąc, była to dobra praca, ale mało płatna, więc... I od jakichś 2,5 roku pracuję tutaj za Wisłą, na Saskiej Kępie, w sklepie malarskim. Tam też czasami trafię, jeśli zdobędę się na odwagę, powiedzieć klientom, że jeśli taki przyjdzie i zaczyna przeklinać, też go przepraszam i mówię, żeby nie przeklinał przy mnie, bo jednak mi się to nie podoba.
1: I powiedz, jak twoja codzienność taka duchowa wygląda? Jak próbujesz kultywować tę więź, bo zaprosiłeś Jezusa jako Pana i Zbawiciela, to zaczęło zmieniać twoje życie. Znaczy to zmieniło twoje życie radykalnie, bo człowiek może udawać radosnego, ale to są krótkie piłki.
0: Zgadza się.
1: A tylko Bóg może napełnić taką radością, którą widzą inni.
0: Zgadza się. Dochodziłem do tego długi czas. I to jakby... I pomaga mi w tym wspólnota oazowa.
1: Jesteś w niej dalej?
0: Tak. Już, że tak w tym roku minęło 15 lat. I jestem animatorem, grupy prowadzę na rekolekcjach. To jest jakby moja taka opoka troszkę w byciu przy Panu Bogu.

gdy już zacząłem jakoś tak być we wspólnocie, tak konkretnie i dość długo, przeszedłem całą formację, tam pierwszy stopień, drugi stopień, koda, trzeci stopień. No i jestem animatorem już od jakiegoś czasu. I zobaczyłem, że ta wspólnota dała mi bardzo dużo. W tym momencie jakby czułem się zobowiązany, żeby oddać. Oddać i poprzez swoją chęć pomocy innym. Żeby też poprzez moje świadectwo, moją radość zobaczyli, że Pan Bóg jest. I to blisko. Każdego z nich. Z tych ludzi, którzy przychodzą dopiero do wspólnoty. I czasami zobaczyłem, że czasami coś mi brakuje. I odkryłem to po jakimś czasie, mianowicie codzienna Eucharystia. Jest ważna. Od niedawna udaje mi się zaczynać Eucharystią dzień. Mianowicie wstaję troszkę wcześniej, idę na Eucharystię i potem idę do pracy. I to jest bardzo dobra rzecz. Daje mi siłę przezwyciężenia jakiegoś takiego zewnętrznego naporu złego. Bo często jest tak, że nie jest mi łatwo w życiu. Z rodzicami nie umiem na temat, znaczy oni nie zrozumieliby tego. Jakby nie umiem z nimi rozmawiać na temat mojej wiary. To jest jakby u nas w domu wiara kojarzy mi się mi się kojarzy z miłością. U nas temat miłości rodzinnej jest tematem tabu, który praktycznie nie istnieje. Nie rozmawiamy z sobą nawzajem na temat tego. I jest to jakby kiedyś spytałem się mamy jakiś czas temu. Po rekolekcjach tak byłem pełen ten. Dlaczego u nas w domu nie ma, nie rozmawiamy na ten temat? Ale gdy zobaczyłem jej minę i to, w jaki sposób odpowiedziała wymijająco, to stwierdziłem, że chyba nie będę już nigdy o to pytał. Po prostu tak jest i tyle. Nie jest to łatwe, ale myślę, że trzeba się po prostu modlić. Jestem tego świadomy. O te nasze wzajemne stosunki.

0: Rodzice mi w jakiś tam swój sposób okazują, że mnie kochają. Przez pomczynki, jakieś tam przytulenia albo coś w tym stylu. No, był taki okres, że bardzo potrzebowałem na przykład, żeby mi powiedzieć, że mnie kochają. Po prostu, zwyczajnie. Ale ten okres odszedł i zauważyłem, że no, muszą mi wystarczyć te drobne gesty. Więc jakby tu jest też troszkę pies pogrzebany, jeśli chodzi o jakiś taki moje wewnętrzne takie poszukiwanie troszkę miłości.
1: I Eucharystia.
0: Ach, tak.
1: Tu wchodzi Eucharystia, tak?
0: Tak. Eucharystia jest takim motorem na cały dzień, praktycznie. Idę, widzę, że przyjmuję Pana Jezusa do serca i przez komunię i jest to bardzo ubogacające. Niesamowita rzecz. Staram się być codziennie rano. Czasami się wydarza coś, że na przykład zaśpię albo coś nie z tego. To wtedy idę po południu. Tak ustawiam wszystkie sprawy, żeby być jednak. Można to zrobić. A wcześniej, zanim wpadłem w ten rytm takiego wstawania codziennego, myślałem, że kurczę, to jest takie, że nie, no, wstawać tyle wcześniej, tyle można pospać przecież. Co najmniej godzinę dłużej. I zauważyłem, że można. Jestem z tego bardzo, bardzo zadowolony. I szczęśliwy, że Pan Bóg dał mi taką siłę.
1: Co myślisz na temat swojego powołania?
0: Moje powołanie. Kiedyś myślałem, że po prostu jestem powołany do bycia we wspólnocie. Później gdzieś była kiedyś taka modlitwa o uzdrowienie wstawiennicza. I tam dostałem fragment z księgi Syracha, drugi rozdział, początek. Doświadczeniach, że mnie Pan Bóg będzie doświadczał przez jakiś tam okres czasu, dość długi, jak na razie. Znowu kiedyś odkryłem, że moim powołaniem jest bycie mężem i ojcem.

0: sens.
1: I w tej chwili poszukuję tej drugiej osoby. I jak na razie czekam.
2: Ale co sobie myślisz na ten temat? Czemu Pan Bóg nie pomaga? Wszechmocny jest?
1: Może ja jestem za leniwy. Może on już postawił tą osobę na mojej drodze, tylko że ja nie zauważyłem. Że może właśnie ja nie mam, nie umiem zauważyć. A może znowu jest moje, znowu inne moje powołanie. W tej chwili ostatnio, jeśli chodzi o to, to jestem tak troszkę rozdwojony. Bo często myślę o moim powołaniu, o takim, co właściwie gdzieś, jak powinienem odnajdywać. Myślałem o rekolekcjach, ale tym razem dla siebie, takich mianowicie rekolekcjach, które gdzieś będą mi pokażą mi drogę. Kiedyś byłem na rekolekcjach ignacjańskich. Bardzo, bardzo dobre doświadczenie tych rekolekcji. Byłem na pierwszym tygodniu. A to było już dawno temu, jakieś 2-3 lata temu. I znowu chciałbym pojechać. Może coś wtedy gdzieś mi przez opiekuna ktoś powie mi, co mam robić. Na pewno chciałbym zmienić pracę w tej chwili.
2: Mówiłeś o bliskości Jezusa. Powiedz, jak przychodzi trudny czas, to co robisz?
1: Idę na namiast spotkania do jezuitów.
2: Jakie spotkania?
1: Namiot spotkania.
2: Namiot spotkania. Co to jest?
1: Po prostu na Starym Mieście u jezuitów jest wystawienie Najświętszego Sakramentu.
2: Czyli adoracja.
1: Adoracja, dokładnie. Całodzienna. I po prostu idę i po prostu takie rozmawianie z Panem Jezusem. Mówienie, słuchanie. Poprzez fragmenty on do mnie mówi.
2: Fragmenty pisma?
1: Tak. Przez fragmenty pisma. Gdy otworzę Pismo Święte, to trafiam na jakiś fajny taki fragment, który gdzieś tam pokazuje mi to, co się wtedy we mnie dzieje w tej chwili.

0: No niestety to jest namiot spotkania, takie spotkanie z Panem Jezusem. I ja i On. I to jest taki takie oddawanie tego wszystkiego, co jest złe w moim życiu. Ostatnio spędziłem tam chyba z godzinę, półtorej, po prostu siedząc i rozmawiając. No, czasami się zdarzało mi przykimać, a Pan Jezus też przychodzi w spoczynku. Więc bardzo sobie cenię ten czas właśnie takiego spotkania z Jezusem przed Najświętszym Sakramentem. Teraz niedługo będę mógł być u siebie w parafii, bo będzie kaplica adoracyjna. Też całodzienna, więc będzie można sobie wyskoczyć na spotkanie właśnie. Niekoniecznie jeżdżę na Stare Miasto. Aczkolwiek lubię być tam.
1: Opowiadasz w sumie o takiej trudnej rzeczywistości.
0: Nie nazwałbym, nie jest to trudna rzeczywistość.
1: No właśnie, taki mam obraz, jak na ciebie patrzę, że dla ciebie te rzeczy, o których opowiedziałeś, nie? Jakaś trudna relacja z rodzicami.
0: Najtrudniej jest z ojcem.
1: No właśnie.
0: Znaczy, to były takie... Znaczy, z nim jest... Teraz już jest spokojniej dużo, bo jakby modlę się za niego i tak dalej. A na początku jakby nie akceptuję, ale wiem, że to jest choroba. Na początku ja byłem zdecydowanie na nie. Były takie okresy, że się kłóciłem z nim. Prawie, że dochodziło do rękoczynów. Był taki okres, że to na początku, gdy byłem tak momentalnie zdenerwowany, wkurzony, że wybiegałem i robiłem wszystko, żeby ta adrenalina, która we mnie gdzieś narosła, to uszło. No to co robiłem? Pierwsze co robiłem, to rozwalałem albo jakąś rynę, albo coś w tym stylu i już przy okazji rękę sobie rozwalałem.

To był taki, takie no trudne faktycznie, i ale jednocześnie później zauważyłem, że tutaj ranię siebie. To jakby to w jakiś sposób ten. I zacząłem po prostu te wszystkie trudne chwile, te takie tą walkę przełykać po prostu, jak gorzką pigułkę, jako taki ten. Może tutaj jakby

0: podniosły. Nie mógłby inaczej.
1: Widocznie ma jakiś plan w tym. Ja mu się podporządkowałem i jakby nie dochodzę, co jest, dlaczego tak jest. Po prostu ma coś pan Bóg w planie względem mnie. Ja się z tym zgadzam. A co będzie, to już jego jakby jest... to wszystko, co on ma dla mnie, to jest dobre. Jestem tego świadom. I oddaję mu to wszystko, co w moim życiu jest. Czasami mi się nie udaje, bo jestem tylko człowiekiem, ale wracam.

0: to znaczy mi się nie udaje? Co się wtedy dzieje?
1: No, upadam. Gdzieś tam wpadam w jakiś grzech notoryczny i jest to... Jak święty Paweł miał oścień, tak ja mam jakieś tam drobną. Dla mnie to jest bardzo, bardzo mocno mnie miłowłaczająca rzecz. I niestety czasami się to pojawia. Ale w ostatnim okresie, gdy jestem cały czas w łasce uświęcającej, nie pojawia się ten grzech, więc cieszy mnie to. Są pewne jakieś tam takie myśli o tym grzechu, ale odchodzą momentalnie, gdy jest to, gdy idę do komunii, gdy idę do spowiedzi i nie pojawia. Nie pojawia się grzech. Myśli tak, ale grzech jako taki nie.
0: Jak byś opisał Pana Boga? Kogo poznałeś?
1: Jakbym go opisał?
0: Kogo poznałeś w historii swojego życia?
1: Trudno jest mi opisać Pana Boga.
0: A jakie cechy ma?
1: Jest dobry, sprawiedliwy. Surowy, ale na miarę moją daje mi tylko to, co ja mogę udźwignąć. I konkretnie pokazuje kierunki. Tylko czasami ja nie widzę ich. Drogowskaz.
0: A za co jesteś mu najbardziej wdzięczny?
1: Za śmiech.
0: W jakiej intencji się pomodlimy?
1: W intencji mojego ojca.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz,
1: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego
0: daj nam dzisiaj
1: i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
0: Amen. I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Krzysztof Żółtek. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem.

0: Dobry Panie Boże, niech będzie Tobie cześć i chwała. Prosimy Cię, Panie, o Twoje światło, o to, żebyś Ty był teraz z nami. Prowadź nas, Panie.
1: Prosimy Cię o Twoją łaskę.
0: O Twoją moc prosimy.
1: Niech Twoja chwała będzie. Prosimy Cię o odwagę.
0: Tak, Panie. I Ciebie, Maryjo, serdecznie tutaj zapraszamy. Pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, święta Boża, Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić potrzeb naszych, ale wszelakie złych przygód, racz nas zawsze barać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszcielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Kajetan. Witaj.
1: Witam.
0: Czy doświadczenie relacji z Panem Bogiem to jest doświadczenie łagodne, czy też raczej pełne zdarzeń, również pełne zdarzeń gwałtownych?
1: Ja myślę, że w moim życiu to jest bardziej łagodne. Ja może czasem tak sobie myślę, że czemu moje życie nie jest tak jak w takich świadectwach, które poruszają ludzi, że gdzieś zeszli na dno i nagle takie nawrócenie gwałtowne. No w moim życiu było inaczej. To jest takie bardziej doświadczenie powolnego zmieniania życia, powolnego poznawania Boga i takiego ciągle odkrywania czegoś nowego. Są takie momenty, kiedy tak doświadczam Pana Boga, tak zupełnie inaczej, na nowy sposób, jakoś tak coraz bardziej Jego miłości. I myślę sobie, no to, co było dotychczas, to było nic w porównaniu z tym. I to jest takie bardziej łagodne niż takie gwałtowne.
0: Czy wiara była wyniesiona z domu?
1: Tak. Myślę, w moim domu bardzo tak ważną wagę przykłada się do wiary. Ja myślę, że dużą taką zasługą mieli moi dziadkowie, z którymi też się wychowywałem, bo mieszkaliśmy razem z dziadkami. Ja ich widziałem codziennie na kolanach, kiedy modlili się. I też mnie razem z rodzicami zaprowadzali do kościoła. Więc też myślę, że wyniosłem wiarę z domu. Aczkolwiek w pewnym momencie też musiałem jakby stanąć na własnych nogach, żeby przyjąć samemu wiarę, że to jest moja decyzja, a nie tylko to, co ja w pewnym sensie kultywuję, ale że to jest moja relacja z Panem Bogiem. Ja akurat wychowałem się w bardzo dobrej części Warszawy, nazywa się Międzylesie, więc jest to już takie bardziej spokojniejsze. Nie dochodziło do nas może taka moda, nie było to środowisko dużych bloków, ale większość ludzi tam się znała i darzyła takimi dość dobrymi jakimiś relacjami, stosunkami. I przez to mój kolega zaprosił mnie do takiej wspólnoty, kiedy byliśmy razem w liceum. No i od tej pory tak żyję. Ja może przez ten pierwszy czas to moje życie było sobie, bycie w tej wspólnocie sobie. I dopiero potem, kiedy już byłem na studiach, tak rzeczywiście myślę, że poznałem Pana Boga bardziej i przyjąłem Go jako osobę najważniejszą w moim życiu.

0: klasie zawsze są różne osoby. Jedni przewodzą, drudzy są gdzieś w cieniu.
1: Ja może nie byłem tym, który przewodzi, ale jakoś tak myślę, że byłem w pewnym sensie takim w towarzystwie liczącą się osobą i też w klasie. Nie wiem czemu, ale zazwyczaj wybierali mnie właśnie na gospodarza klasy albo na, do takiej funkcji związanej z radą szkoły uczniów. Więc jakoś tak byłem powiedzmy w czołówce takiej towarzyskiej. Co aż tak głupio brzmi, ale jakoś tak powiedzmy było.
0: I czas buntu? Czy był w ogóle bunt?
1: Czas buntu? Tak prawdę powiedziawszy, to przechodziłem bardzo łagodnie. To nie było takie zbuntowanie się, takie powiedzenie jakoś nie rodzicom, jakaś taka kontestacja wszystkiego. Ale no właśnie, może czasem sobie wypominam, że jakoś taki nie byłem jakiś super zbuntowany, nie zaprzeczałem wszystkiemu i ten, tylko tak naprawdę bardzo łagodnie. Aczkolwiek myślę, że te treści jakiś takiego, znaczy treści związane z wiarą zacząłem przyjmować tak też stopniowo i tak też kiedy wyprowadziłem się z domu już po studiach, to też myślę, że zupełnie inaczej spojrzałem na życie. Może to nie był może rodzaj jakiś buntu, bo to była tylko normalna wyprowadzka, ale też jakby wtedy zacząłem takie życie no, na własną rękę i wtedy budować swoje przekonania już tak naprawdę, że to było moje.
0: A jak przebiegał proces już takiego przyjmowania wiary własną decyzją?
1: Bardzo to też było takie pierwsze wydarzenie, które na Dniach Młodzieży, kiedy z Emanuelem pojechaliśmy do Paryża na spotkanie z papieżem ze wspólnotą Emanuel i tam doświadczyłem takiego bardzo bliskiego, takiej bliskiej obecności Pana Boga, kiedy ksiądz chodził z monstrancją po kościele i pierwszy raz coś takiego widziałem i stanął nade mną. Pomyślałem, ja w ogóle nie jestem tego godny, że na pewno do innych podejdzie, ale nade mną się nie zatrzyma. Stanął nade mną i wtedy doświadczyłem takiej bardzo dużej bliskości i takiej dużej akceptacji ze strony Jezusa. I od tego czasu, kiedy tak się potoczyło, ja wtedy przyjąłem już tak bardzo świadomie Jezusa do swojego życia. Przeprowadziliśmy się na Pragę, na Starą Pragę. Wtedy zmieniłem wspólnotę, przeszedłem do obecnie, od tej wspólnoty, w której obecnie jestem, czyli do Wody Życia. I tam zobaczyłem ludzi już w moim wieku, studentów, którzy naprawdę mają żywą wiarę.

0: rzeczywiście to nie było takie jakieś młodzieńcze, nie był to jakiś zachwyt, ale to widać było, że to jest ich życie, że to jest to, czym oni żyją na co dzień, że jak mają jakieś problemy na studiach, to też oddają Bogu i widać, jak ten Pan Bóg działa, jak mają, i widać też to w ich stosunkach do na przykład do rodziców, że Pan Bóg też leczy te trudne sytuacje czasem rodzinne. I wtedy też doświadczyłem, chciałem tego doświadczyć. I rzeczywiście no myślę, że coraz bardziej Pan Bóg mi otwierał na to i zobaczyłem, że też jak w moim życiu tak samo działa.
1: W jakich sytuacjach?
0: W bardzo różnych. Począwszy od pracy, kiedy takich... To może tak obecnie właśnie, to ważną sferą, o którą się modlę i proszę Pana Boga, to jest praca. Różnych takich stosunków z innymi ludźmi, gdzie czasem naprawdę mi jest trudno jakoś nie zareagować jakoś tak dziwnie, kiedy te sytuacje, które spotykam w pracy, są bardzo napięte i wtedy proszę Boga, żeby dał mi jakiś pokój, żeby było jakieś rozwiązanie. Czasem okazuje się, że wszystkie na przykład narzędzia, programy się psują, wszystko się rozwala i też proszę Pana Boga, żeby dał jakąś wskazówkę, żeby dał jakąś siłę do tego przezwyciężenia, żeby też układał te stosunki z przełożonymi, ze współpracownikami i widzę to bardzo. Tak samo też...
1: Ale co?
0: Widzę jak rzeczywiście to się reguluje, że te sytuacje, które czasem...
1: Same się regulują?
0: Nie, właśnie nie. Widzę, że na przykład mogę porozmawiać z kimś, że jakoś ta osoba nie zareaguje odpychająco na tą rozmowę, tylko rzeczywiście następuje zmiana w tej osobie. To jest na przykład to, że też znajduje rozwiązanie z takiego problemu z jakimś programem, coś nie chodziło i nagle wpadam na pomysł, jak można to naprawić i wiem, że to też jest od Pana Boga. Tak samo i pamiętam, kiedy zastanawiałem się, na tym brakowało mi pieniędzy i przeprowadzałem się i zastanawiałem się, co zrobić z pralką. I bardzo się modliłem o to, żeby ten kolega, który zostaje, żeby kupił tą pralkę, ale jakoś nie bardzo tego chciał. Chociaż tak z nim rozmawiałem. I dopiero, kiedy już tak naprawdę nie miałem za co tam zapłacić rachunku, to on dzwoni do mnie i mówi, słuchaj, wiesz, no kupuję jednak twoją pralkę. I akurat mi to wystarczyło na pokrycie wtedy tych rachunków.

0: widzę taką pomoc Pana Boga w uzdrowieniu mnie takim psychicznym, takim z takich różnych moich emocji. Ja byłem osobą bardzo zalęknioną, bardzo, naprawdę. Ja, to było tak, że kiedy wchodziłem do sklepu i podchodził do mnie ekspedient i pytał mnie, czy może w czymś pomóc, to ja od razu chciałem uciec, chciałem schować się, zobaczyć, czy nie ma innych ludzi, do których mógłbym tak podejść, żeby nie zostać sam w sklepie. Jak gdziekolwiek jechałem, jak miałem coś załatwić, to ciągły taki lęk był we mnie. I widzę, że przez taką modlitwę, która nade mną była, która tak właśnie rozpoczęła taki proces uzdrowienia jakichś moich emocji, widzę, że teraz jest zupełnie inaczej, że Pan daje mi taką odwagę, na przykład, która się objawia w tym, że teraz w pracy mogę normalnie przychodzić do różnych ludzi, którzy zazwyczaj są mi nieprzychylni, bo ja wprowadzam zmiany w pracy i to się wiąże z różnymi opiniami innych ludzi o mnie, o tym, co tam się dzieje. I widzę, że mam taką siłę, że Pan Bóg pomimo takiego może złego nastawienia niektórych osób do mnie, to daje mi taką siłę, że jednak przychodzę do nich i umiem z nimi rozmawiać. To widzę takie działanie Pana Boga w moim życiu.
1: A o jakiej modlitwie mówiłeś?
0: Mówimy o takiej modlitwie o uzdrowienie. Kiedy były takie rekolekcje właśnie o uzdrowienie, wtedy pamiętam, osoby modliły się nade mną, prosząc Boga właśnie o takie uzdrowienie. Kiedy rozważaliśmy, co może być, co chcemy, żeby Pan Bóg w nas uzdrowił podczas tych rekolekcji, zwieńczeniem była właśnie ta modlitwa. I wtedy doświadczyłem takiej mocy Pana Boga, że w jednym momencie zabiera ode mnie bardzo dużo lęków, bardzo dużo też takich obaw związanych na przykład z kontaktami z dziewczynami albo w ogóle to, o czym wspominałem. Nadaje mi taką odwagę i tak samo w stosunku do mojego taty. Zawsze jakoś tak był ten stosunek dość chłodny, taki w zasadzie z mojej strony pełen lęku. A wtedy pamiętam po tych rekolekcjach, kiedy wróciłem, to zupełnie to się zmieniło. Zaczęliśmy poznawać się ze swoim tatą, zaczęliśmy ze sobą więcej przebywać i zaczęliśmy tak naprawdę jakby na nowo, myślę, przeżywać taką naszą relację pomiędzy ojcem a synem. Tak doświadczyłem tego, że jestem synem, nie tylko swojego tutaj ziemskiego ojca, ale i ojca w niebie.
1: Czyli to jest wspólnota charyzmatyczna.
0: Tak.

0: W jaki sposób wspólnota jest obecna w tym procesie? Bo to jest proces zmiany duchowej, prawda? Mhm. Co jest ważne w takiej codzienności?
1: Dla mnie wspólnota to jest wspólna modlitwa. Jeżeli może tak mówimy o duchowości w kontekście wspólnoty, to dla mnie to jest ważna taka wspólna modlitwa, spotkanie, na którym czuję takie odnowienie, odświeżenie po prostu. Kiedy my spotykamy się we wtorek, ale już poniedziałek i wtorek często wystarcza mi do tego, żeby jakieś problemy, które tam narastają, zmieniły moje może taki dobry, może nie samopoczucie, ale taką świeżość, jaką niesie niedziela, jaką niesie właśnie ta radość niedzieli. I takie może już zmęczenie następuje już prawie we wtorek. I właśnie wspólnota i modlitwa wspólna daje takie naprawdę duże odnowienie, czyli napełnianie się Duchem Świętym. To jest i ta wspólna modlitwa. To też jest, widzę, dla mnie ważne jest to świadectwo innych ludzi. Kiedy słyszę, jak inni na przykład mieli jakąś sytuację, albo może inaczej, że ja jestem pogrążony w takim, jakoś tak naprawdę przybity i tak zupełnie nie widzę sensu tego, w czym teraz tkwię, że jakoś widzę, że nie umiem się modlić, albo jestem, już nie umiem pokonać swojego lenistwa. I kiedy słyszę, jak sobie z tym radzą, to znaczy, jak Pan Bóg działa w innych ludziach we wspólnocie, w tych konkretnych, którzy są w mojej grupce, jak słyszę te świadectwa, takiego czasem trwania przy Panu Bogu, czasami takiego naprawdę powolnego wzrostu, takiego mozolnego, to mnie to bardzo buduje i zachęca. I też przez rozważanie słowa we wspólnocie też Pan Bóg do mnie mówi. I czasem to jest to. Myślę, że też i w samej służbie we wspólnocie. Akurat ja jestem odpowiedzialny za prowadzenie takiego kursu Alfa, który jest pewnym narzędziem ewangelizacyjnym, pewną taką drogą dotarcia do ludzi. I też wspólnota daje mi taką możliwość rozwijania swoich takich różnych zdolności. Widzę, że właśnie przez powiedzmy posługiwanie w ten sposób, przez bycie jakimś liderem, też rozwijam się duchowo tak naprawdę.

0: widzę, że Pan Bóg buduje mój autorytet, że ci ludzie mi ufają i że mi powierzone zostało naprawdę bardzo duże zadanie prowadzenia zarówno tych ludzi, którzy razem ze mną prowadzą ten kurs Alfa, jak i tych, którzy przyjdą i będą uczestniczyli jako goście.
1: Na czym polega kurs Alfa?
0: Kurs Alfa są to takie spotkania, na których są wykłady o wierze. O takich bardzo podstawowych sprawach dotyczących wiary. Może one są podstawowe, ale jednocześnie takie fundamentalne. To jest to, co najważniejsze w wierze. I na tym spotkaniu najpierw mamy kolację, taki poczęstunek, potem właśnie wykład, a potem spotkania w małych grupkach. I widzimy już przez 7 edycji, które były, że Pan Bóg tak zmienia bardzo tych ludzi. To jest tak, że przychodzą tacy często takie osoby, które gdzieś bardzo daleko może są od Kościoła, gdzieś, które mają naprawdę inne zupełnie zdanie. Często to są fizycy, którzy pytają, a jak gdyby Jezus był kosmitą, że może to jest bardzo możliwe. I oni tak na początku właśnie zadają bardzo dużo pytań tego typu, a potem wraz z postępowaniem kursu Alfa, jakby nie naszą mocą, nie naszą zasługą, widzimy, że ci ludzie zupełnie zmieniają życie. To, co mi się tak najbardziej może zapadło, to, co najbardziej zapadło może mi w serce tak naprawdę, to było tak, że na każdym kursie Alfa jest taki weekend Alfa, weekend Ducha Świętego. I kiedy po tym weekendzie wrócił właśnie jeden z uczestników, to żona mówi tak, że to, co najbardziej mi się podobało w całym kursie Alfa, to jest ten powrót męża do domu, kiedy od tego czasu zaczął się bardziej zajmować rodziną, stał się pełen miłości do nas. I właśnie tak widać przez ten kurs Alfa, przez akurat to narzędzie, tak bardzo działanie Pana Boga.

0: Macie kontakt jakiś później z tymi ludźmi, którzy uczestniczą?
1: Tak, często zostają z nami we wspólnocie. Często też, nawet jeżeli nie zostają, to jeszcze chcą się spotykać, dlatego że spotykamy się przez 10 tygodni i zawiązują się pewne więzi, które są dość mocne. Ale też tutaj chciałem powiedzieć, że nie tylko między uczestnikami, ale myślę, że też między prowadzącymi. Też są takie dość silne więzi. No i może też o takim działaniu Pana Boga powiem, że o działaniu Pana Boga w moim życiu to powiem to, że kilka miesięcy temu zaręczyłem się właśnie i swoją narzeczoną poznałem prowadząc kurs Alfa i właśnie myślę, że to też jest takie niesamowite, jak tak czekaliśmy na siebie, że to myślę, że to też właśnie było bardzo ważne prowadzenie Boga w naszym życiu, że warto było poczekać, że warto było tak też pytać Pana Boga o drogę, gdzie mamy iść, czy to jest ta osoba i myślę, że to był taki no, najlepszy wybór.
0: Ale to trudno jest czekać.
1: Trudno, ale ja tak sobie myślę i tak jak obserwuję i siebie i sytuację innych ludzi, że bardzo, bardzo fajnie to brzmi, jak ludzie opowiadają w świadectwie na przykład, opowiadają przez 5 minut o czasie, który na przykład trwał 3 lata, kiedy oni czekali i dla nich każda minuta wtedy wydawała się okropna i każda minuta się dłużyła. Oni teraz z taką dużą radością oni opowiadają, że doświadczyli jak Pan Bóg ich z tego wyrwał, że wtedy już się nie pamięta, jak już się jest po tej drugiej stronie, kiedy już doczekało się na to, co tak się z trudem wyczekiwało, to myślę, że ta radość jest dużo większa niż wtedy może ten ból, z którym się czekał. No tak mi się wydaje, że i takie jest moje doświadczenie i też jak widzę po swoich znajomych, chrześcijanach i nie tylko.

0: Jakie jeszcze osoby, których losy znacie po kursie, widać w nich, że to coś było ważnego?
1: Taka para po prostu otrzymała Ducha Świętego i w zasadzie tam bo to była para niesakramentalna. I kiedy przyjęli Ducha Świętego, to naprawdę zupełnie zmienił się ich stosunek do życia. Z takiego przejmowania się tym, co będzie w przyszłości, do takiego zabiegania o, no też może i o pieniądze, o jakieś też znajomości, do naprawdę takiego dużego pokoju i takiego takiego spojrzenia przez pryzmat Boży, że ważne jest to, czego chce Pan Bóg, i że często nie należy już tak się zadręczać samemu, że po prostu, że warto się modlić, że warto Jemu poświęcić czas. I rzeczywiście te osoby no, są takie pełne radości, a prawdę powiedziawszy przychodziły tak sceptycznie nastawione na ten kurs, o tak może powiem.
0: Co wspólnota oprócz tych spotkań modlitewnych, co jeszcze proponuje?
1: Akurat myślę, że nasza wspólnota jest też nastawiona może na tak bardziej skupia się na życiu takim właśnie duchowym i sama może jako w pewnym sensie taka zorganizowana część też są różne diakonie, czyli takie grupki, w których można się spotkać, posługujące. Jest właśnie grupka modlitwy wstawienniczej, grupka taka śpiewająca, grupka ewangelizacji. Myślę, że oprócz tego też na pewno osoby ze wspólnoty organizują jakieś wyjazdy, jeżeli o tym mówimy, tak? Ale może bardziej też ważniejsze jest to, że mamy taką instytucję, jak jestem gotowy pomóc. Czyli, że ja oferuję to, w czym mogę pomóc innym osobom i tak nieodpłatnie oczywiście. I wtedy ktoś może do mnie zadzwonić i mnie poprosić o właśnie tą pomoc, którą zaoferowałem. I to jest też myślę, że tak już od początku w zasadzie taki bank osób, które mogą służyć w pewnych zakresach.

0: Jak codzienność dziś wygląda? Jakie rzeczy, jakie propozycje Kościoła w tej drodze są ważne dla Ciebie?
1: Dla mnie bardzo ważna jest Eucharystia, codzienna Eucharystia i takie to, co daje mi siłę i mnie napędza, to jest właśnie Eucharystia, na której mogę spożywać ciało Jezusa i widzę, że to po prostu w zasadzie pozwala żyć, tak naprawdę. Bez tego to myślę, że bardzo szybko można by było odejść od wiary. Jakoś by tak można by było być zagłuszonym przez to wszystko, co się dzieje wkoło. Akurat nie wiem, ja tak może demonizuję, ale rzeczywiście często różne są sytuacje takie w pracy, które jakoś mnie tam ruszają, które i też jakoś tak spotykam w koło. I widzę, że kiedy jestem na Eucharystii, to odnajduję takie uspokojenie też. Odnajduję taką siłę po prostu do tego, żeby powiedzieć spokojnie, to żeby się w pewnym sensie uspokoić i pójść i przezwyciężyć to z Bogiem. Oczywiście też adoracja. Akurat u Jakuba, bo my jesteśmy związani z Kościołem Jakuba, jest codziennie adoracja, ale też tutaj u Zbawiciela. I to jest też dla mnie ważne, kiedy mogę usiąść przed Bogiem. Często jest tak, że tak naprawdę w mojej głowie jest dużo, dużo chaosu i tylko tak siedzę i czasem zanim faktycznie zacznę adorować Boga, to mija długi czas.

Też ważna jest dla mnie spowiedź, takie doświadczenie przebaczenia od Boga, doświadczenie tego, że pomimo moich upadków, to ciągle Jezus przyjmuje mnie takiego jakim jestem. Często ja niestety mam taką tendencję do kreowania siebie, do bycia kim to ja nie jestem. A właśnie spowiedź też pozwala mi tak spojrzeć na siebie tak naprawdę, w prawdzie Boga. I Bóg nie potrzebuje mnie takiego właśnie takiej gwiazdy, takiego. Moja siostra tak staje przed lustrem i mówi tak, super wyglądam, po prostu super. No ja tak też często mam, że właśnie tak sobie myślę, ja to jestem super. I kiedy przystępuję do spowiedzi, to właśnie wiem, że nie jestem super, ale że przed Bogiem mogę być taki, jaki jestem i że zawsze otrzymuję przebaczenie. To jest też takie... Też na Kościół dla mnie ma bardzo dużo mądrych ludzi. Może ja bardziej skupiam się na tych lekturze tych osób, które teraz żyją, na przykład Anselma Grüna, ale tak jak widzę różne osoby, różnych świętych i patrzę na nich albo czytam ich książki, to też po prostu widzę, że nie potrzebuję wyważać już otwartych drzwi, że już w pewnym sensie ktoś wymyślił, ktoś już w pewnym sensie przeszedł taką drogę. Każdy ma swoją oczywiście, ale że można skorzystać z czyjegoś doświadczenia.

0: najtrudniejsza sytuacja w życiu.
1: Dość trudne było to, że kiedyś zacząłem spotykać się z taką dziewczyną i jakoś zaczęła rozwijać się ta znajomość. I w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że to nie jest to. I wiem, że ona bardzo jest, była bardzo wrażliwa i wiedziałem, że takie odrzucenie przeze mnie naprawdę bardzo ją porani. A jednocześnie też widziałem jakoś, że nie mogę tego kontynuować. I powiedzenie naprawdę, to było takie, zobaczyłem wtedy, jak że nie jestem taki super właśnie, że pomimo tego, że wyznawałem jej miłość, to tak naprawdę wcale jej nie kochałem. I to było dla mnie takie wtedy bardzo, bardzo trudne i że powiedzenie, że po prostu jakie mogłem w ogóle do tego doprowadzić. Tak jednym słowem po prostu zachowałem się jak świnia. I pamiętam, że bardzo długo zastanawiałem się, czy Pan Bóg mi to wybaczy, czy to jest, czy jestem godzien takiego wybaczenia. I właśnie doświadczyłem tego, że właśnie Pan Bóg wybacza, że Pan Bóg uzdrawia zarówno ją, jak i mnie i uzdalnia do miłości. To są takie może najmniej odległe.

0: co jest najtrudniejsze w tobie, z czym się teraz mierzysz?
1: To jest robienie na ostatnią chwilę. To jest takie po prostu zmuszanie siebie do bycia systematycznym, do modlitwy, do tego, żeby nie zaniedbywać jej, do tego, żeby też nie marnować czasu po prostu. Akurat już niedługo będziemy mieli ślub i ten czas coraz bardziej będzie uciekał. I wiem, że z każdym dniem będzie tego coraz mniej. I chciałbym po prostu no nie marnować, dobrze wykorzystywać czas.
0: I to jest łatwe czy trudne?
1: No dla mnie to jest trudne. Dla mnie to jest trudne i też jest we mnie taki słomiany zapał, że na początku sobie tak przez pierwszy tydzień to się tak udaje, potem przychodzi kolejny i wtedy następuje takie rozprężenie i wiem, że chyba ten trzeci tydzień jest najważniejszy, żeby jednak pomimo takiego odpadnięcia, że jednak się jakoś zaczęło nie udawać, to żeby na nowo podjąć próbę.
0: Ale czy Pan Bóg w tym w jakikolwiek sposób jest?
1: Tak, to jest myślę, że podstawa, bo może dla mnie takie oczywiste, że nie mówiłem o tym, ale zawsze taka prośba do Pana Boga, żeby On obdarzył mnie swoim duchem, żeby Duch Święty dokonał we mnie takiej przemiany. To czasem dla mnie to jest takie może nieodczuwalne, może tak, że kiedy proszę o Ducha Świętego, to bardziej polegam na pewności, że On przychodzi, kiedy proszę, niż na jakimś odczuciu, że On przyszedł. Że wiem, że nawet jak nic nie czuję, to wiem, że jest i że to, że prosiłem, to, że faktycznie to zostało wysłuchane.
0: No ale Pan Bóg w tym jest i...
1: I dalej się dzieje tak jak tego.
0: No. Jak to tłumaczyć?
1: Ja myślę, że to jest... Takie jest moje zdanie, że to jest taka... takie też wychowywanie przez Pana Boga, że tak sobie nawet ostatnio myślałem nad tym, że gdybym ja to tak otrzymał tak od razu, z marszu, to bym powiedział: Panie Boże, ja już jestem wspaniały, nie potrzebuję Ciebie, cześć, do widzenia. A tak kiedy ja się trudzę, kiedy ja poświęcam ten czas, kiedy faktycznie muszę się wytężać i naprężać, to też doceniam. To wtedy to bardziej doceniam. Doceniam łaskę Pana Boga. To jest takie moje zdanie, że to dlatego tak następuje, też może w przypadku innych ludzi.

0: w całej tej historii, jakiego Boga poznałeś? Kim On jest?
1: Jest moim ojcem. Jeżeli jest osobą bardzo bliską, zarówno Bóg Ojciec, jak i Jezus Chrystus. I Bóg też jest sprawcą takiego błogosławieństwa, jest dawcą błogosławieństwa. Jest też dla mnie Zbawicielem, to znaczy kimś taką osobą, która może mi wybaczyć to wszystko, co ja robię źle, a jednocześnie uzdolnić do zmiany.
0: A za co Panu Bogu jesteś najbardziej wdzięczny?
1: Za Jego miłość do mnie, może tak ogólnie powiem, ale za te przejawy, za taką często pewność, że On mnie kocha i że będzie dobrze. To może tak, za takie przekonanie, że po prostu z Nim będzie super.
0: W jakiej intencji się pomodlimy teraz?
1: Ja może pomóc za te wszystkie osoby, które właśnie są takie łagodne, które nie przeżyły może takiego gwałtownego nawrócenia, tylko że ich życie może im się wydawać takie matowe, a jednocześnie, że są przy Panu Bogu. O tak.
0: Żeby poczuły.
1: Tak, żeby...
0: Momentami.
1: Żeby poczuły momentami, a jednocześnie, żeby też jednocześnie nie obwiniały się, jakby, że nie czuły się gorsze, że ich historia życia jest gorsza przez to, że nie doświadczyły takiego jakiegoś dużego upadku. Tylko że Pan Bóg też działa w takich ludziach, no nie? I że tak naprawdę to są szczęśliwi.
0: Zapraszam, drodzy Państwo. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym gościem był dzisiaj Kajetan. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem.

0: imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, prosimy Cię, Panie, byśmy potrafili Cię chwalić, Panie, byśmy potrafili oddawać Ci cześć, Panie, naucz nas tego. Daj nam teraz spokojny i bezpieczny czas, abyśmy mogli wypowiadać słowa, które będą oddawać Twoją potęgę i moc i miłość w naszym życiu. Przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen. Amen.
0: Ciebie, Mario, serdecznie zapraszamy pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami,
0: nie gardzić w
1: potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednej, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Darek. Witaj.
1: Witam, szczęść Boże.
0: Jaka jest najważniejsza cecha życia z Panem Bogiem?
1: Myślę, że wierność jest dosyć ważnym elementem. Miłość względem Niego i ludzi.
0: Kiedy możesz powiedzieć, że świadomie prowadzisz życie z Bogiem? Od kiedy?
1: Od kiedy? Myślę, że Bóg, który dał mi życie, od początku dał mi te łaski, bym mógł żyć w miłości, bo przecież stworzył nas dobrych. Tak jest zapisane w Księdze Rodzaju. Ale ta nasza natura słaba może powodować, że często zdradzamy Go, zsuwamy się od Niego, no i wtedy z tą wiernością jest gorzej. A jak brak wierności, to i miłość szwankuje wtedy, prawda? Jest wtedy gorzej.
0: Pytam konkretnie o Twoje życie.
1: No, w moim życiu, kiedy szukałem własnych dróg, kiedy szuka się jakiegoś tutaj pola decydowania samemu i jeszcze się tego Boga dokładnie nie poznało, to, no to wtedy w moim życiu było tak, że gdzieś te wartości, które rodzina mi przekazała, czasami były pomijane. Ale Bóg pozwalał się odnaleźć i wtedy wracałem do Niego. Były jednak też okresy, kiedy no nie zawsze pewne ostrzeżenia, które Kościół przekazywał, były do końca respektowane. To dotyczyło również no, ten brak miłości, to znaczy przykazania Boże mogłem łamać i jak zresztą każdy grzeszny człowiek. Z tym, że były może sytuacje bardziej jakieś trudne, drastyczne. No, na pewno grzech ciężki zdarzał się i tu sprawa tego, czy te posłuszeństwo wobec przykazań Bożych było zachowane.
0: Jaka to była rodzina, w której się wychowywałeś? Jakie to czasy, jakie miejsce?
1: No, moja rodzina, w której wyszedłem, składała się z 5 osób, ale znaczy dodatkowo ja i 5 osób, ale była jeszcze siostra, która wcześniej zmarła. Ojciec mój pochodził z Warszawy, mama z Lwowa i szczególnie mama miała taką siłę przekazywania nam wiary, ale rzetelność, uczciwość i taka solidność, która była w ojcowskim postępowaniu, była zawsze dla mnie też wzorem.
0: I gdzie mieszkaliście? Czy wokół żyli ludzie wierzący? Jakie to środowisko było?
1: Nie, no, tam to krąg rodzinny był osób wierzących. Tu zawsze było...
0: Duże miasto, wieś? Nie,
1: Warszawa. Cały czas urodziłem się i mieszkałem w Warszawie.
0: Ale wokół chodzenie do kościoła była normą, czy chodzenie do kościoła była normą, czy raczej nie?
1: No, do powiedzmy 16-17 lat to było norma. Tak, no, niedziela, mieszkaliśmy w Międzylesiu, ale również i były późniejsze lata, kiedy ten uczestnictwo we mszy świętej, praktyki religijne były osłabione.
0: Ale czy to, że to były czasy komunistyczne, miało jakieś znaczenie?
1: Miało znaczenie o tyle, że człowiek korzystał z pewnego rodzaju no, doświadczeń środowiska, kontakt ze środowiskiem, także i ideologie, które były w szkole przekazywane, to na pewno deformowało strukturę młodzieńca, czy tak w tym wypadku jak ja, ale myślę, że przekaz rodzinny był bardzo istotny, bardzo mocny i tu to fundament był i dlatego myślę, że tam w ostatecznym rozrachunku nie było źle.
0: Czy miałeś świadków wiary, takich prawdziwych, którzy dziś już wiesz, że mieli relację z Bogiem? w młodości swojej?
1: No, było kilka takich osób. Miałem zaprzyjaźnionego księdza tam w ośrodku takim prewentoryjnym, który prowadziły siostry franciszkanki rodziny Maryi. Tam

0: No i tu i były szkoły w budowie, to jeszcze były bardzo trudne warunki, bo to lata 50. No to jeszcze te szkoły dopiero powstawały, budowały się, także czasami warunki szkolne nie były najlepsze, ale jeśli chodzi o aktywność ruchową, to ojciec zawsze dbał o sprawy sportu, rodzice nigdy nie poświęcali się i nigdy nie żałowali nam czasu na wakacje, także wyjeżdżaliśmy. Dobrze, to były dobre lata i myślę, że stan zdrowia i odpowiedniego wychowania rzutował na późniejsze moje sytuacje. Chociażby to, że zajmowałem się potem turystyką, zajmowałem się również przewodnictwem turystycznym, to w jakiś sposób, tak samo i udział w sporcie, dosyć intensywny, bo w szkole średniej aktywny byłem w sportach również obronnych, powiedzmy, tak jak judo, to tak, no, to miało swoje znaczenie. No i turystyka, aktywna turystyka.
1: I co wpłynęło na to osłabienie praktyki i na ile one było osłabione właśnie już w takim nastoletnim wieku? Czy to był efekt buntu?
0: Może powiedziałbym, że nie, tylko jednak cały szereg obowiązków, jeżeli jest liczna rodzina, to ten czas do pilnowania tych dzieciaków nie był najlepszy. A z religią najpierw były w szkole może religijne zajęcia, czasami się zdarzało, że opuszczałem. No i wtedy no, ten kontakt delikatnie się urywał. Także i może jakieś koleżeńskie ciekawostki, zajęcia odsuwały od praktyk religijnych, takich stałych, jak i dodatkowych. Ale ogólnie można powiedzieć, że nie było tak źle.
1: I przed decyzją o dorosłym życiu, gdyby ktoś tak patrzył na ciebie z boku, to by kogo widział? Bo są łobuzy sympatyczne, są też niesympatyczne, są tak zwani porządni chłopcy, są klauni klasowi, no różne są sposoby radzenia sobie młodego człowieka ze zbliżającą się odpowiedzialnością.
0: Powiedziałbym, że względnie spokojny chłopak, który raczej zdarzało się, że czasami cicha woda.
1: Rozumiem. I jak myślałeś o życiu dorosłym? Czy Pan Bóg był w tym myśleniu?
0: Często tematy rodzinne dotykały tych zagadnień i tu wtedy temat Boga gdzieś tam wewnętrznie był rozpatrywany. Myślę, że intensywniej to miało miejsce dopiero tak gdzieś bliżej 20 lat.
1: No. I co myślałeś o życiu swoim, że jak będzie przebiegało, że jakie miałeś marzenia?
0: Myślę, że byłem aktywnie zaangażowany właśnie w sport i wtedy w te wszystkie działania, które no jeszcze ten Pan Bóg nie był taki skonkretyzowany. Na pewno były gdzieś wartości przekazywane przez rodzinę, które gdzieś miały swoje odzwierciedlenie w Bożych nakazach, przykazaniach, no ale to potem stopniowo mogło być, no tak jak ten wiek, 17-18 lat, człowiek szuka innych dróg, innych, poznaje życie tak na własną rękę i wtedy o Panu Bogu się nieco zapomina.
1: Na ile ty zapomniałeś o Panu Bogu?
0: No, był okres już późniejszy, kiedy...
1: A jaką drogę wybrałeś? Poszedłeś na studia, do pracy?
0: Tak, zacząłem studia, nie dokończyłem ich.
1: Jaki kierunek?
0: To był inżynieria sanitarna, ale poszedłem do pracy, bo trzeba było wspomóc rodzinę. I jak kiedy zaczęły się moje działania już w zakresie prowadzenia wycieczek jako turysta. Jako turysta to byłem bierny, ale jako przewodnik już musiałem gdzieś aktywnie działać. No i wtedy pojawiły się różnego rodzaju, jak to się mówi, życiowe przyjemności, różne kontakty, które w postaci

Starałem się nigdy nie nadużywać alkoholu, ale zdarzały się kontakty. Lata 60., lata 70., to kontakt już był taki turystyczny, z alkoholem dosyć powszechny. Ale wzorzec ojca właśnie pozwolił mi zachować tę stabilność. Ale to młodzieńcze zainteresowania powodowały, że gdzieś było zainteresowanie i płcią przeciwną, i życiem. No i tutaj mogły nastąpić pewnego rodzaju zagubienia, no, które spowodowały, że tak gdzieś zainteresowanie elektroniką, zainteresowanie turystyką, to wszystko odsunęło mnie od Pana Boga tak w znacznym stopniu.

0: I jak daleko doszedłeś w tej drodze? Bo...
1: No, wtedy no, nie było tak źle. Bo, powiedzmy sobie, jedynie pomijane były msze święte, niedzielne. To tu było, z tym nie było najlepiej. A jedyne co, no to ta ciekawość życia spowodowała, że pojawiło się zainteresowanie innymi filozofiami, innymi kulturami. Szukanie Pana Boga było tak troszkę na własną rękę. No, na pewnym etapie, również w latach 70. to było Towarzystwo Psychotroniczne. To również... No to również na nowo powrót do Pana Boga.
0: Ale zanim do tego powrotu dojdziemy i do tych różnych zainteresowań światopoglądowych różnych, to jak myślałeś o swojej realizacji w takiej warstwie rodzinnej, prawda? Czy myślałeś zakładać rodziny? Nie.
1: Na razie zainteresowanie własną rodziną nie było takie mocne. Dopiero moją małżonkę poznałem na kursie przewodnickim i wtedy już się zaczęło, to wiek powiedzmy 24 lat, a wcześniej nie było tego zainteresowania. Jedynie no był czas jeszcze wojska, był tak.
0: Jakie to lata w wojsku?
1: No to tak 68.
0: To ciężkie czasy jeszcze.
1: Tak, to wtedy pamiętam wydarzenia marcowe, wydarzenia na uniwersytecie. No właśnie, to trudne i na pewno byłem zdecydowanie po stronie ludzi pracy czy ludzi studentów. Wiary. No ale jednak samemu błędy się popełniało. Nie było, tak jak mówię, no ogólnie nie było chyba tak źle. Jednak pomału można tego Boga zagubić, oddalając się od tych praktyk religijnych typu modlitwa, czy uczestnictwo we mszy świętej, przyjmowanie Najświętszego Ciała Pana Jezusa.
0: Żona była wierząca?
1: Moja małżonka, tak, była wierząca.
0: I czy to jakoś wpłynęło na twoje... No bo rysujesz taki proces powolnego, niezauważalnego odchodzenia
1: tak.
0: od Boga.
1: Bardzo silnym wydarzeniem dla mnie była sytuacja, kiedy nie byłem taki właśnie zaangażowany w praktyki religijne i wtedy czekaliśmy z małżonką przez 9 lat na dziecko i nie było. Takżeśmy się przyzwyczaili. Stało się to praktycznie no już normą, że nie stosowaliśmy żadnych ograniczeń w jakiejś sytuacji no, zwlekania, żeby to dziecko było później. I też dziwnie Pan Bóg mnie wezwał do czytania Słowa Bożego. Odjeżdżałem dosyć daleko z Żoliborza do Międzylesia. To odległa droga i wtedy miałem tą ochotę czytania Pisma Świętego.
0: Ale skąd? Przecież można było młodego technika czytać, albo tak, żołnierza polskiego.
1: I to też było czytane, ale jednak jakieś poruszenie nastąpiło. Tak jak wspomniałem, no może na pewne znaczenie miał też i ksiądz, którym tam miałem kontakt i pewne tematy wiary, pewne zagadnienia, które... wiary, które gdzieś tam w sercu się rozbijały i one dochodziły do, myślę, że natchnienie Ducha Świętego co do tego czytania Słowa Bożego, ono mnie tak na nowo ożywiało. No i te oczekiwanie. I pewnego dnia dostałem wezwanie takie w modlitwie, bym pomodlił się o dziecko. Wewnętrzne wezwanie, które przyjąłem, pomodliłem się i ku wielkiemu zaskoczeniu żona została brzemienną.
0: No i to... Czyli innymi słowy, Pan Bóg wam wcześniej po prostu nie błogosławił.
1: Z tego widać, nie błogosławił. Chociaż dopuszczam, że w jakiś sposób miał swój plan. Bo potem, kiedy...
0: No ale go już zarysowałeś przecież. Przed chwilą powiedziałeś, że kiedy zacząłeś się do niego z powrotem zbliżać...
1: Tak, ale ja bym powiedział, że to on się postarał o to, żebym ja wrócił do niego, a nie ja robiłem jakieś specjalne zabiegi.
0: Ale to tak zawsze jest.
1: No tak, ja wiem.
0: Tylko, że on wychodzi do człowieka.
1: Do końca mi wtedy jeszcze to nie było jasne. Dopiero w latach kilka lat później, kiedy byłem w towarzystwie psychotronicznym, jednocześnie przylgnąłem do neokatechumenatu. I wtedy te...
0: To ciekawe zestawienie.
1: Tak. I wtedy te uderzenie Słowa Bożego stawało się bardzo silne. A i było to równoległe. Było towarzystwo psychotroniczne. Robiłem nawet wykłady z powiedzmy astrologicznych, bo skończyłem kurs astrologii kilkuletni. No, ale i jednocześnie obecność papieża już wtedy. To było przecież... koniec lat 70. I ten papież też spowodował pewne ożywienie takiego młodzieńca, jakim byłem.
0: Ale wróćmy jeszcze do tego towarzystwa, bo to były czasy, kiedy takie zaangażowanie kompletnie nie kłóciło się w umysłach ludzi z wiarą, prawda?
1: No, właściwie nie. Chociaż byłem już pewnego rodzaju obserwatorem wydarzeń, które tam miały miejsce, bo kiedyś, chociaż ze znajomą robiłem również jakieś wykłady na temat tarota, ale jednocześnie, kiedy jedna z wykładowczyń mówiła jakoś w sposób taki obojętny, poniżający, nawet omawiając drogę krzyżową czy samocierpienie Chrystusa, to ja wtedy miałem pobudzenie serca, by za nią się modlić, by właściwie zaprotestować wewnętrznie na jej takie treści. A z drugiej strony była ta ciekawość, bo gdzieś ta wiedza tajemna uwzględnia gdzieś Pana Boga, tylko nie do końca. Jeszcze byłem tego świadomy, że to jest manipulacja, no, znaczna manipulacja.
0: I zniekształcenie obrazu Boga całkowite.
1: No właśnie, to zniekształcenie było podawane wielu osobom. Potem te osoby, które tam były i nawet na jakichś znaczniejszych stanowiskach, potem je spotkałem w wspólnotach. Także to
0: katolickich.
1: Było... Tak, katolickich, we wspólnotach katolickich.
0: A co cię pociągnęło w ogóle do tej wiedzy tajemnej?
1: No, to zawsze temat był to takie młodzieńcze poszukiwania, ale gdzieś zdarzyło się, że pewne właśnie tych wydarzeń było sporo, ale powiedzmy sobie, znajoma w pracy zaprosiła mnie do tego towarzystwa psychotronicznego. Niemniej wcześniej była literatura, były też pewnego rodzaju ciekawostki z zakresu tych zagadnień tajemnych.
0: I czy w trakcie praktyki astrologicznej, czy jakiejkolwiek innej, czy działy się rzeczy nadzwyczajne, czy wszedłeś to duchowo, nie tylko intelektualnie?
1: Tak, tu wszedłem w ogóle w praktyki, byłem bioenergoterapeutą. Wszedłem na bardzo poważnie, także miałem swój udział. No już nie będę wymieniał jakich w szpitalach, ale prawda, ale czy u ludzi chodziłem. I mogę powiedzieć, że było to ciągle z takim poszukiwaniem, żeby pomóc tym ludziom. Nie było tam jakieś zaangażowanie, by robić z tego materialne jakieś ukierunkowanie. I dopiero właśnie, tak jak wspomniałem, w tym neokatechumenacie pomału stawałem się świadomy tego, że co Pan Bóg naprawdę od człowieka wymaga.
0: Ale czy były osoby uzdrowione przez ciebie jako bioenergoterapeuta?
1: Myślę, że było dużo takich znaków, tak. Ale to było właściwie bardzo dziwne, bo kiedy jedna z ordynatorek poprosiła mnie, bym przyszedł do dziecka, wiedzieli, że się tym zajmuję, kiedy poproszono mnie, żebym przyszedł do dziecka, które miało z kleszczowego, porodowego tego zabiegu uszkodzony rdzeń kręgowy, i wtedy modliłem się do Matki Bożej. To dziecko było w inkubatorze. Modliłem się do Matki Bożej, przystawiłem ręce do tych przewodów, które dostarczały temu dziecku krew. I to dziecko było zasiniaczone i dla mnie samego było niesamowite to, że to dziecko potem wróciło zupełnie do normy. To było dla tego zespołu dziwne. Były wydarzenia też i późniejsze, bo potem, kiedy kiedy byłem w kolejnej wspólnocie odnowy w Duchu Świętym, było nam powiedziane, że mamy zaprzestać tych praktyk, co zresztą właściwie już wcześniej wiedziałem, że to już nie jest ta droga. Niemniej gdzieś to się jeszcze po kątach serca plątało i biblioteka tej z wiedzą tajemną też była bardzo bogata. Więc nastąpiło oczyszczanie tej biblioteki. Pomału to oczyszczanie też umysłu, powiedzmy, i tych praktyk również miało miejsce. I wtedy było zadziwiające, bo Pan Bóg te predyspozycje, które były z praktyk bioenergoterapeutycznych, zmienił na dary w grupie odnowy w Duchu Świętym, we wspólnocie odnowy w Duchu Świętym.

0: czy poza tym dzieckiem zasiniaczonym, które to zniknęło, czy były jakieś inne momenty, kiedy nie modliłeś się do Matki Bożej, tylko kiedy po prostu robiłeś to, czego się nauczyłeś na kursach? Czy były jakieś nadzwyczajne wydarzenia?
1: I może to było tak, że ja byłem indywidualistą. Nie wchodziłem na przykład... Nie wchodziłem w praktyki pana Emfazego Stefańskiego, który stosował tam różnego rodzaju praktyki doskonalenia umysłu, czy jeszcze inne. Były tam ćwiczenia innych osób. Ja zasadniczo w nie wchodziłem. Tak jak mówię, byłem indywidualistą, sam ćwiczyłem, sam praktykowałem, sam byłem jak gdyby ożywiony tymi tajemnymi zdarzeniami. Gdzieś tam ksiądz Klimuszko był dla mnie jakimś też, byłem zainteresowany jego postacią. I mogę powiedzieć, że w sytuacjach, kiedy byłem proszony do osób chorych na raka, czy osób cierpiących, gdzieś występowały wydarzenia, które mógłbym powiedzieć, że dawały jakiś obraz zmiany sytuacji na dobre, albo powiedzmy sobie, jedna z koleżanek redaktorek prosiła mnie kiedyś, bym jej koleżanki córkę otoczył modlitwą, bo miała guza mózgu i pomimo, że wtedy modliłem się za tę osobę, dziwne, prawda? Praktyki te miały zupełnie troszkę inny charakter. Kiedy się modliłem za tę dziewczynę, nakładałem ręce, efekt był taki, że ta dziewczyna dobrze się miała. Niemniej w jakiejś tam podróży lotniczej nastąpił wylew, zatrzymanie. I potem ta matka tej dziewczyny opowiadała mi potem, że ta dziewczyna nie odzyskała przytomności, jednak miała ciekawe sny. Ciekawe sny.
0: Matka miała sny.
1: Tak, matka.
0: Czyli dziewczynka zmarła, tak?
1: Dziewczynka po pewnym czasie zmarła, jednak te sny i wspólne nasze rozmowy spowodowały, że ta matka wróciła do Boga, modliła się za tę. Takżeśmy takie miałem nastawienie, by ją ku temu skłaniać do modlitwy.
0: Czyli innymi słowy, nie wchodziłeś w te
1: praktyki
0: magiczne, transowe, działania, których symbolem jest działalność Lecha Emfazego Stefańskiego?
1: Tak, nie, właśnie nie wchodziłem. Przeraziło mnie nawet na pewnym etapie, kiedy dowiedziałem się, że praktykuję mszę, czarne msze. To dla mnie było szokujące. Poza tym miał jakiś taki groźny, powiedzmy sobie, diaboliczny wzrok. Także to też mnie nie...
0: Skąd w tych mszach wiesz?
1: No, potem były ogłaszane, to było nawet ogłaszane.
0: Ogłaszane?
1: Tak, tak.
0: W towarzystwie,
1: i
0: tak?
1: W towarzystwie, i nawet na plakatach można było powiedzieć, że tam...
0: Potem... Jakimi słowami?
1: No, że były to msze, jak dokładnie już w tej chwili nie pamiętam, jak to było ogłoszone, bo to było przecież to było latach 70., połowie lat 70., czy tam pod koniec lat 70. Niemniej osoby, które przekazywały czy ogłoszenia, że zapraszane są do starej prochowni, że tam są tego typu.
0: Ale padało słowo czarne msze?
1: Nie, czarne msze nie, ale z przekazów osób, które tam o tym wiedziały, tak.
0: Że realnie to było takie zdarzenie.
1: Tak.
0: I jak Pan Bóg dobrał się do Ciebie?
1: On się dobierał cały czas, tylko ten proces był może czasami taki bardziej radykalny. No niemniej powiedziałbym, że właśnie, że tu neokatechumenat odegrał rolę. No potem moje zajęcie się dzieckiem. Było tak, że praktycznie tego roku, kiedy się mój syn urodził, to zajmowałem się dzieckiem. Mieliśmy wtedy bardzo słabe mieszkanie. Zostaliśmy takie mieszkanie zastępcze, które nie było zbyt dobrym do utrzymywania dziecka. Nie, trzeba było, załóżmy, kąpać dziecko po powrocie ze spaceru, kiedy temperatura była ledwo 3 stopnie, prawda? Trzeba było to... No ale jakoś dawaliśmy sobie radę, dziecko się hartowało i zabezpieczaliśmy to w jakiś sposób razem z małżonką. Potem sytuacja się poprawiła. ale mogę powiedzieć, że od następnego roku, jak się mówi, od następnego roku zacząłem chodzić na pielgrzymki i praktycznie 27 lat tych pielgrzymek do tej pory częstochowskich praktykuję.
0: No i jaki był powód bezpośredni, żeby pójść na pierwszą?
1: Było to zaproszenie mojej siostry ciotecznej, ale tam miałem okazji dojść, żeby rozmyślać nad łaskami Bożymi, nad darami Bożymi, nad miłością Bożą. Poza tym jeszcze było, w tym czasie był jeszcze taki zachwyt, zacząłem sporo czytać na temat objawień fatimskich, wszedłem wtedy, coraz głębiej wchodziłem w modlitwę i te praktyki modlitewne, no to już takie całe życie duchowe ubogacało się na tyle, że coraz bardziej rozumiałem Pana Boga, coraz bardziej byłem zainteresowany tym, no i to mnie ożywiło do mocniejszej wiary, no. Powiedzmy tak w skrócie.
0: I kiedy możesz powiedzieć, że odzyskałeś relacje? Że Pan, że zacząłeś również czuć jakby w sercu, że no bo do Boga można się zbliżać, ale jest taki moment, tak, kiedy człowiek jakby czuje, że jest w nim jakby, że jego życie zależy od kogoś, kto nie jest nim, tym człowiekiem, prawda?
1: Myślę, że to, że nie było takiego momentu radykalnego, jednak stopniowo było tak, że byłem w kręgu przyjaciół zaangażowany, także chodziłem na msze święte z modlitwą o uzdrowienie. Tam też to oczyszczanie serca na pewno Pan Bóg czynił, to jestem o tym przekonany. I również wysyłałem osoby na modlitwę wstawienniczą do tej grupy wesołej, w której potem przez wiele lat, przez 20 lat uczestniczyłem. Brałem udział we wspólnych spotkaniach. I osobiste życie duchowe bardzo się ożywiło, poprawiło. I takie widziałem potrzeby ludzi, które były dla mnie tak ważne, że albo się modliłem za nie, albo właśnie obmadaliśmy we wspólnocie. To było mocne ożywienie. I to jest tak, jak jeżeli człowiek się modli, to wewnętrznie czuje obecność Boga i te pragnienie Jego obecności jest stałe. Wtedy mogę powiedzieć, że to poruszenie Ducha Świętego było tak wielkie, że momentami no, budziłem się w nocy i radośnie się modliłem. Czy też nie żałowałem czasu na modlitwę, że inne sprawy stały się mniej ważne, że nie... jakoś te sprawy tego świata nie były dla mnie jakieś porywające. No, odsunąłem jakieś swoje zainteresowania, takie przyziemne. No, ale mogę powiedzieć, że to ten proces nawracania trwa nadal, bo to wiadomo, że to jest taki charakter natury ludzkiej, że do końca będzie się musiał zmieniać. Jednak ta potrzeba służenia Panu Bogu była coraz większa. Miałem swój tam udział w parafii świętych apostołów Jana i Pawła. Tam redagowałem pisemko dla tej parafii. I, no i tak, kiedy to pisemko miało swój tytuł apostoł, i kiedy w swoim czasie była modlitwa o wylanie Ducha Świętego, to zapragnąłem daru apostolstwa. No i dostałem ten dar, powiedzmy. Nie dlatego, żebym się chwalił, tylko bo to dopiero potem się rozkręcało. No i praktycznie moje...
0: Ale co to znaczy, że dostałeś dar apostolstwa?
1: To znaczy, prosiłem o dar apostołowania. I znaczy, no myślę, że to miało wiele takich powiedzmy gałęzi. Swoje doświadczenia turystyczne skierowałem na prowadzenie pielgrzymek, obozów o charakterze religijnym, do spółki ze znajomymi kapłanami, czy też z ludźmi, którzy byli zaangażowani we wspólnocie. I organizowanie rekolekcji ze znajomymi kapłanami. Także to było takie zaangażowanie. Poza tym, no poza tym w jakimś tym kręgu znajomych obmandaliśmy poza wspólnotą jeszcze te osoby, które wymagały tej potrzeby, modlitwy, odwiedzanie osób potrzebujących. Także były ciekawe znaki tego. Także ci ludzie, którzy gdzieś tam byli w trudnych sytuacjach, potem wracali do Pana Boga, czy przez wspólną modlitwę byli zapraszani do powrotu do Pana Boga. No i powiedzmy sobie, też było takie bardzo ciekawe wydarzenie, kiedy mój przyjaciel prosił, żebym się pomodlił nad ludźmi, którzy nie mają dziecka dłuższy czas. No, efekt był taki, że miałem takie duchowe poznanie, że oni powinni się na nowo wrócić do Pana Boga. No i rzeczywiście uwierzyli, przyjęli, w krótkim czasie to dziecko się narodziło. Ale już wtedy praktykowałem modlitwę za dzieci narodzone. Praktykuję już ponad 20 lat. I to też chyba była taka łaska, że tym ludziom, którzy albo mieli problemy, albo się chwiali, albo postanowili popełnić aborcję, to tym osobom już było łatwiej zrozumieć niektóre zagadnienia i myślę, że to była jeszcze kolejna gałązka, prawda, w tych działaniach. No, było ich sporo. Z takich właśnie wspólnych, przyjacielskich, rodzinnych, czy kontaktów z nieznajomymi ludźmi.

0: Jak dzisiaj służysz Bogu?
1: Jestem...
0: Pracujesz?
1: Tak, tak, nadal pracuję, pomimo, że już mógłbym emeryturę przejąć, ale jestem we wspólnocie odnowy w Duchu Świętym, a dodatkowo, ponieważ w swoim czasie, w latach 80., drugiej połowie lat 80. w Medjugorju dostałem także takie wewnętrzne wezwanie, bym prowadził pielgrzymki tam, także i tam pielgrzymuję. No, na ile czas pozwala, to jest to czas modlitwy też własnej. Spotykam się w kręgu ludzi znajomych na takich wspólnych jakichś wspólnych spotkaniach, gdzie tematem jest często Bóg. Ale to też tak nie jest tak łatwo, dlatego że jeżeli są obowiązki i służbowe, i w pewnym sensie rodzinne, chociaż mój syn już jest dorosły, żona jest bardzo pomocna i tolerancyjna względem moich takich ciągłych gdzieś rozjazdów, no to jest jeszcze sporo przyjaciół i no i jest jeszcze 12 chrześniaków, z którymi częścią jestem w takim sporym kontakcie, częstym kontakcie. No, szczególnie taka jedna moja chrześnica, to jest też taki dar od Pana Boga, gdzie miałem możliwość poznania, że to dziecko jest tym dzieckiem, które duchowo adoptowałem. No, takie zadziwiające, bo kiedy jej matka miała problemy z ciążą bardzo poważne i obmadlaliśmy, miała być to dziecko usunięte razem z przydatkami tej matki, a jednak modlitwa całego szeregu osób, zmiana lekarza, sytuacja z bardzo ciężkiej ulegała poprawie. No i potem, kiedy dziecko już urodziło się szczęśliwe i zdrowe, to ta matka, ci rodzice poprosili mnie, żebym został ojcem chrzestnym. No i w efekcie, kiedy już było po chrzcie, modliłem się właśnie na Ostrobramskiej. Tam ten kościół też odegrał dosyć ważną rolę w moim życiu i do tej pory ten proboszcz jest tam zawsze dla mnie takim wzorem proboszcza. Tam właśnie przed obrazem Matki Bożej Ostrobramskiej dostałem znowu taki dar poznania z wielką pewnością, że to dziecko jest tym dzieckiem, które duchowo adoptowałem. No i jesteśmy w dobrej więzi, w dobrym kontakcie. Jest taki jakiś rodzaj ukrytej wdzięczności tej dziewczyny, która już teraz jest 18-latką.
0: Taki moment, kiedy przez Twoją posługę zobaczyłeś najsilniejsze działanie Boże. Coś, co Ciebie budowało też w tej drodze do Boga.
1: Myślę, że to Boże miłosierdzie zarówno w moim życiu, wtedy, kiedy nawet byłem mu niewierny, kiedy jak to się mówi, były czasami takie zachowania wsteczne, bo to taki proces jest, że były bardzo silne wzloty, ale też i osłabienia okresowe. To ciągle ten Pan Bóg tą swoją troskliwość okazywał, ciągle tą dobroć, tą łaskawość, tym miłosierdzie. Do tej pory, kiedy się modlę, to On nie daje mi poznać, że jest na mnie zły, tylko zaprasza do zmiany na ku dobremu. I to mnie zachwyca, to mnie ta Jego dobroć, to Jego ciepło, ta czułość Chrystusa jest wielka. No, także myślę, że to się utrzymuje. I to ta Jego miłość mnie ciągle przywraca do tego, bym odchodził od sytuacji, które mogły mnie na nowo ku grzesznym sytuacjom ściągnąć. I tych sytuacji jest dużo. Począwszy od pracy, kiedy modlę się, powiedzmy, za moich przełożonych, jak również i ludzi, którzy mnie czasami narobią nieźle kłopotów, czy ich postawa jest dla mnie trudna, a skończywszy na sytuacjach codziennych, kiedy nie zwierzam się, ale czasami obmadlam osoby, które potrzebują tej pomocy i wiem, że Bóg przyjdzie z pomocą i ufam, że nie musi to być od razu, ale że modlitwa ma swoje wielkie znaczenie. I tu mogę powiedzieć, że Pan Jezus ciągle wskazuje mi na swoją matkę i Maryja też odgrywa olbrzymią rolę w moim życiu. Jej pomoc, jej stawiennictwo, jej starania o moje zbawienie jest dla mnie w pełnej świadomości.
0: A taki konkretny dwa znaki, jedno, dwie sytuacje, w których po prostu widać było, że Pan Bóg działa mocno, z mocą.
1: No, były takie sytuacje, kiedy, tak jak wspomniałem, kiedy modliliśmy się za osoby, modliliśmy się za narkomanów, których mieliśmy we wspólnocie pod opieką. Byli tacy, którzy wracali do Pana Boga. Są teraz, powiedzmy, jeden z tych jest organistą. Były modlitwy również za dziewczynę, która była w takiej depresji, w takim osłabieniu, gdzie weszła w narkotyki. Potem pojechała do Medjugorje. Myślę, że ta modlitwa matki, modlitwy nasze też były pomocne i tu działania Boże były bardzo silne. No, począwszy od tego momentu, który był dla mnie tak silny, że zaraz po tej modlitwie ten syn mój, prawda, począł się, a skończywszy na wydarzeniach, powiedzmy sobie, bieżących, kiedy nie zawsze przykre sytuacje, no powiedzmy sobie, kiedy jestem nawet wzywany, kiedy czasami jakieś cierpienie, trud się pojawia i dostaję wezwanie, że to jest dane mi, bym wspomógł te inne osoby swoim trudem, modlitwą, cierpieniem, to przyjmuję to jako Boża ingerencję w moje życie, abym się zaangażował w to kroczenie Kościoła ku zbawieniu. No.
0: A najtrudniejsza sytuacja już w tym takim okresie, w którym no, nawróciłeś się i starałeś się iść ku Bogu?
1: Były takie momenty zachwiania, kiedy pojawiła się osoba, która podobała mi się, mówię o kobiecie, prawda? Ale przyszło opamiętanie, Boży silny znak i no i to od razu się wyciszyło. Poza tym no czasami z moim ćwiczył mnie Pan Bóg w cierpliwości z posłuszeństwem wobec Boga, które się przejawia czasami w sytuacjach przełożonych, też mnie Pan Bóg ćwiczył. I tutaj starałem się to posłuszeństwo zachować. Chociaż nie zawsze tak było słodko.
0: A sytuacja takiego największego przytulenia przez Pana Boga?
1: Ich było tak dużo, że mogłem powiedzieć, że kiedyś wezwał mnie, bym pisał jego wskazania. Dziwne, bo przecież mówił mi to do serca w modlitwie, ale jakieś miałem taką potrzebę, by zapisywać tak na luźno czasami jego myśli. A powiedział, że nie na karteczkach, w konkretnych zeszytach, prawda? I potem i ciągle te jego słowa, błogosławię ci, otaczam cię opieką, daję ci wsparcie, wzmocnienie. Myślę, że to jest taki cały ciąg. To działanie Ducha Świętego miało miejsce na różnych polach, w różnych sytuacjach. I kiedy modliłem się ze wspólnotą i kiedy indywidualnie i kiedy chodziłem z jakimś posługą do innych. I ta dobroć Boża ciągle. W swoim czasie byłem na przykład zaskoczony, bo organizowałem jakoś tak wszedłem nie tylko w poznanie lektury świętej Marii Alacoque, jak tę część serca Jezusowemu należy oddawać. Jakoś tak się tym zachwyciłem, ale w swoim czasie bez żadnych przygotowań dla dwóch kapłanów tam przygotowywałem pielgrzymkę. No i pojechaliśmy do Francji, no i akurat trafiło się, że do Paray-le-Monial i akurat trafiliśmy na święto Pana Jezusa. No i też to taki dawać mi się drobny epizod, ale jakoś tak Pan Bóg mnie właśnie zaprosił. Często też jeżdżę do Łagiewnik z grupami, przynajmniej 2-3 razy w roku i jest mi dane tam być i te Boże Miłosierdzie, czy to dotyczy mojego kraju, mojej ojczyzny, czy dotyczy to mojej najbliższej rodziny, czy mnie osobiście, to te Boże Miłosierdzie widzę, czuję przez dary tych świętych, papieża, przełożonych, nawet trudów, które czasami nie daje mi Pan Bóg łatwej drogi, czy zbyt wygodnego życia, ale mam swoje słabości również, na które Pan Bóg mi wskazuje i tą pomocą jest na co dzień moja żona, która czasami coś tam przypomni o to i owo, w sposób bardziej zdecydowany, czy nawet z wydarzenia, które w życiu się zdarzają. Ale ilekroć zwrócę się do Boga, to czuję Jego wielką pomoc.
0: W jakiej intencji pomodlimy teraz?
1: Myślę, że intencji naszej ojczyzny, także i potrzeb Kościoła. Myślę, że papież potrzebuje tego wsparcia i nasz Kościół, aby trwał w wierności Bogu.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Darek. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.